0: Nocne powtórki wnet.
1: Paweł Kukiz z naszym studiu.
2: Teraz dzień dobry. Paweł Kukiz, czyli rockman, który nie rozpoczynał swojej kariery na festiwalu piosenki radzieckiej, w przeciwieństwie do poprzedniego rockmana.
1: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że z nieco innym początkiem, ale my nie o muzyce jak na razie, o polityce porozmawiajmy. To jest w końcu audycja wyborcza, więc o polityce rozmawiamy. Artyści się cieszą wszyscy, nawet ci, którzy zaczynali na festiwalu piosenki radzieckiej.
2: Mały mam kontakt obecnie z artystami, niestety, natomiast nie wiem, czy się cieszą, czy się nie cieszą. Ja uważam, że pomysł zabierania Polakom kolejnych, znaczy nakładania na Polaków kolejnego podatku i przeznaczania go na emerytury dla artystów jest złym pomysłem, i nawet bardzo złym pomysłem, choć nie jest złym pomysłem jako pomysł za zaopiekowanie się tymi artystami, których nie stać było na opłacanie składek ZUS-owskich, składek emerytalnych. Ale źródło tych pieniędzy nie powinno być w kieszeni podatnika, a w organizacjach zarządzania zbiorowego, takich jak ZAIX, jak SAF, jak inne organizacje tego typu. Proszę pamiętać.
1: I tam się jeszcze pojawił zapis o 12-krotności, czyli nie ci najbiedniejsi rzeczywiście, tylko także ci, którzy zarabiali powyżej minimalnej.
2: Dla mnie po prostu szczytem bezczelności jest mówienie publicznie przez tych celebrytów właściwie, którzy przez całe dekady istnieli na scenie i zarabiali krocia. Ja wiem, ile artyści zarabiają, bo wiem, ile ja zarabiałem w czasach, kiedy zarabiałem pieniądze.
1: Ile składek odprowadził Paweł Kukiz?
2: No ja odprowadzam składki od zawsze, więc...
1: Da się?
2: No da się, tylko trzeba założyć. Jak zacząłem zarabiać pieniądze, założyłem jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadzałem składki. Proste.
1: A to każdy przedsiębiorca. Tak nie robią?
2: No część dlatego, bo mają to w nosie. Nie myślą o tym, że kiedykolwiek będą starzy. Zresztą jest wielu też takich, którzy będąc starymi dalej noszą krótkie spodenki, wyglądają jak idioci. Natomiast tak w moich oczach przynajmniej. Natomiast była też część takich, i to nie tylko w kwestiach tam muzycznych, ale też i rzeźbiarze, malarze, których po prostu nie było stać na odprowadzanie jakichkolwiek składek, bo ledwie wiązali koniec z końcem.
1: I ta ustawa jest dla nich?
2: Ona powinna być dla nich, ale ona nie jest dla nich. Ona jest właściwie dla tych, których było stać na odprowadzanie składek. I to jest właśnie przerażające.
1: O tym wczoraj dość obrazowo mówił Krzysztof Stanowski, tak? Że ja 15 wiem, osób rady, do tego jeszcze 140 parę osób w różnych ciałach kolegialnych, wszyscy mają mieć płacone, żeby tym programem zarządzać.
2: Więc na tym polega to państwo polskie, że od wielu, wielu lat, że te wierchuszki tak zwane dostają krocia z tego tytułu programów różnych i jakichś innych głupich ustaw czy zarządzeń, rozporządzeń rządowych, a ci, którzy te pieniądze powinni tak naprawdę dostawać, komu powinny być dedykowane, obchodzą się smakiem. Ja powiem jedną rzecz. Tam, nie pamiętam, ile tam jest przewidziane, 200 milionów rocznie czy coś takiego na tego typu cele. Sam ZAIX, przez ZAIX rocznie z tych organizacji zarządzania zbiorowego przepływa ponad miliard złotych rocznie.
1: A to gdzie one idą?
2: ZAIX pobiera...
1: Wejdźmy w te wszystkie, no bo my też jako radio płacimy ZAIX.
2: Na 10 złotych, które płacicie za piosenkę jakąś tam Kukiza, 2 złote zabiera ZAIX za to, że odnotowuje, że wy taką piosenkę puściliście i płaci Kukizowi te 8 złotych. No. Więc to są potężnie też rozbudowane... O, Wojtek Konikiewicz dzwoni właśnie, nie wiem, co chce powiedzieć, ale na pewno też, nie wiem, czy słucha w tej chwili Radia Wnet.
1: Może słucha.
2: Ale on zawsze był też żywotnie zainteresowany tymi emeryturami. Ciekawy jestem, czy dzwoni po to, żeby mnie obchrzanić, czy po to, żeby powiedzieć mu w tak dalej. No ale Dowiem się po tej rozmowie. Dowiem się po tej rozmowie, bo do niego odzwonię. Teraz nie będę dzwonił, bo może na przykład bluzgać.
1: Może, a, to nie, to lepiej.
2: A to w jego wieku nie przystoi.
1: No dobrze, to w takim wypadku, i jak to powinno być rozwiązane?
2: No ja powiedziałem, no organizację zarządzania zbiorowego, nie? W takim ZAIKS-ie na przykład, jeżeli już mówimy o kwotach, to ta wierchuszka ZAIKS-u, rada i tak dalej, zarabia około 6 milionów rocznie. 6 bań.
1: A to nie mało.
2: No to jest bardzo dużo, a nie mało. I mówię, no te organizacje zostały powołane przede wszystkim po to, by chronić interesy artystów, ale nie tylko tych topowych, ale również tych, którym topowi zawdzięczają w dużej mierze też swoją karierę.
1: No dobrze, to rozumiem, że ten projekt trafi do Sejmu, będzie pan przeciwko, ale to jest spłacanie długów? Jaki to jest,
2: no jest
1: polityczne?
2: No nie, no to jest po prostu kupowanie wyborców. Ja panu przeczytam, żeby się tutaj nie powtarzać, tylko to...
1: Ale co, żeby artyści popierali te 18-17 miesięcy obecny rząd w kampanii parlamentarnej i wcześniej, żeby...
2: Nie, no on już dawno, mówię o Donaldzie Tusku, on już dawno zauważył, że dla przeciętnego człowieka ważniejsze jest to, co powie na przykład właśnie ten celebryta, który rozpoczynał karierę od piosenki radzieckiej w Zielonej Górze, niż profesor Legutko. To jest oczywiste. W związku z tym należy kupić...
1: I daje im prezenty? I to jest prezent
2: tak,
1: dla
2: nich? Tak. On co prawda, ten artysta, ten celebryta, zielonego pojęcia nie ma o podstawach ustrojowych, czy generalnie o funkcjonowaniu państwa. Móżdżek w tym zakresie ma po prostu ptasi, nie obrażając ptaków oczywiście, o to przyjemne są stworzenia i ładnie śpiewają, to właśnie tak w temacie. Momencik, panie redaktorze, się muszę zalogować do tego swojego Facebooka. Nie. I żeby właśnie nie ten o tych...
1: Niech się pan poseł loguje i...
2: Już się zalogował pan poseł.
1: O, no i niech pan poseł
2: zalogował,
1: czyta. Co tam
2: pan poseł napisał dzisiaj tak. Na Facebooku. Emerytury dla tych artystów, których nie stać było na składki emerytalne, bo zarabiali poniżej minimum, powinny być płacone przez OZZ-y, a nie pobierane z kieszeni Polaków jako kolejny podatek. Przez OZZ-y przechodzi około 1,5 miliarda złotych rocznie. A tak na marginesie, bezczelnością i godzącą we wszystkich artystów jest narzekanie tłustych kotów show biznesu na głodowe emerytury. To wstyd. Nie wierzę też w jakiś samarytanizm Tuska. On po prostu chce kupić wszystkich artystów, bo jak na razie udało mu się to doskonale właśnie z tłustymi kotami. Tyle. I na tym to wszystko polega.
1: Ale jak rozumiem, ktoś musi to uchwalić, a to trzeba mieć większość. Nie wiem, czy PSL zagłosuje, czy Lewica. No Lewica zagłosuje na pewno, ale czy znajdzie się większość, żeby pod takim dokumentem się podpisać?
2: No ja się nie podpiszę.
1: Czy koszty polityczne nie będą większe koniec końców dla koalicji rządzącej niż zyski z tego, że artyści jednak będą jeszcze mocniej wspierać ten rząd?
2: Oni to sobie dobrze wykalkulowali i dla nich, wie pan, ludzie też mają bardzo krótką pamięć. I dla nich jest ważne to, żeby pozyskać całe środowisko celebrycko-artystyczno, tam showbiznesowe, no bo powiedzą potem to, co... Niech pan zauważy jedną rzecz, co to jest... Jeśli chodzi o... Kurczę, mi to przykro jest, bo ja z tego środowiska się wywodzę i mimo wszystko z nim się jakoś identyfikuję.
1: Ale chyba już pana nie lubią.
2: No i mam w nosie, czy mnie lubią, proszę pana, tak samo, czy pan mnie lubi, czy pan mnie nie lubi. Najważniejsze, że mnie żona lubiła i dzieci. To jest dla mnie podstawa, a tam reszta to nie wie pan. Natomiast jeśli chodzi o to środowisko. Jak można było... zagłosować, jak mogło to środowisko w ogóle promować Tuska, który odebrał im kwotę wolną od podatku, obniżył znacząco, czy nawet znacząco kwotę wolną, tak zwany uzysk.
1: Tak jest.
2: I tak dalej.
1: Co potem PiS z Agnieszkiego przywrócił.
2: Po moich rozmowach z Kaczyńskim przywrócił tą, z prezesem Kaczyńskim, przywrócił częściowo podwyższył tą kwotę uzysku, kosztów uzyskania. No, oni zagłosowali na Tuska, który im zabrał pieniądze, no bo on jest ładny. bo on jest ładny. To jest taka...
1: Ale to może nie musi ich przekonywać, to jest to taka, nie jest łapówka.
2: To jest taka mentalność.
1: To się teraz zmieniło, że musi ich przekupywać tą ustawą, skoro wcześniej nie musiał.
2: No więc właśnie o tym mówię. No więc teraz jeszcze, teraz nie, no musi, nie, no nie... Może do niektórych też dociera i tak dalej, a on chce tutaj jeszcze bardziej, no jeszcze bardziej niech mnie polubią, jeszcze kurczę, oprócz czyli tego, co? Że jestem ładny, to że jestem miłościwy i szczodry.
1: Tusk zwiera szeregi
2: Donald
1: przed wyborami.
2: Pierwszy szczodry. No, to jest, już jest, jak to brzmi ładnie.
1: No i na wszystkich festiwalach. No dobrze, ustawa jest, jest też powszechnie krytykowana, więc nie wiem, czy jednak, bo tych artystów jest mniejszość w społeczeństwie, jednak więcej jest ludzi pracujących w innych zawodach. I czy się nie wkurzą ci ludzie, że muszą płacić na artystów?
2: No ale ja bym się nie dziwił, absolutnie powinni być wkurzeni, to co do tego nie mam wątpliwości. Ale jednocześnie powtarzam raz jeszcze, dla tych najmniej zarabiających artystów, ja się tu nie zgodzę na przykład z Mencenem, który mówi, że tam jakieś tam rzeczy, jakieś tam
1: skoro
2: nie wygrywa.
1: Mogą utrzymać na rynku,
2: to znaczy, że tak, nie może się, to znaczy, że nie jest artystą. To Van Gogh nie był artystą, no, był, a nie był w stanie się utrzymać na rynku. No więc,
1: może jest to... tak, że dzięki temu był Van Goghiem, że się nie mógł na rynku utrzymać. Czy jednak artysta, niektóry musi być głodny.
2: Ja panu proponuję, panie redaktorze, żeby pan był głodny i będzie pan świetnym redaktorem wtedy, na przykład.
1: Może tak
2: no, no to niech pan spróbuje. No.
1: Zobaczymy, zrobimy taki eksperyment na żywo przez 30
2: dni. Ja jednak lepiej się czuję mimo wszystko z pełnym brzuchem, może nie śpiewając, bo to wtedy jest niewygodnie, ale z perspektywą pełnego brzucha.
1: No dobrze, zostawmy artystów na chwilę ich własnemu losowi, chociaż ustawa jest polityczna. Prezydent i nominacja na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dla pana Zdzisława Kapińskiego i reakcja części prawicy, reakcja prezesa Kaczyńskiego, reakcja Telewizji Republika, bo to wszystko było ciekawe. Co to się stało na prawicy?
2: No niepotrzebna rzecz się stała na prawicy, bo nie dojrzała...
1: Ale błąd prezydenta, czy błąd Jarosława Kaczyńskiego?
2: Wie pan, ja nie będę szukał tutaj winnych, bo nie chcę tego kryzysu jakiegoś na prawicy w jakikolwiek sposób mniejszy czy większy do tego się przykładać, bo uważam, że prawica powinna iść w kierunku takich zachowań, które doprowadzą do zakończenia rządów, szkodliwych rządów obecnej ekipy rządzącej. Po prostu, no. Czy się lubią, czy się nie lubią, czy ktoś podjął taką decyzję, czy inną, no jednak nie powinny być pewne, a przynajmniej na światło dzienne, jakieś eskalowanie, jakieś napięć i tak dalej. To jest po prostu absolutnie niepotrzebne. Różnego rodzaju gesty są niepotrzebne, że temu podam rękę, temu ręki nie podam, bo on, ten jest za prezydentem, a ten jest za tamtym, ten za Morawieckim, a ten za Czarnkiem i tak dalej.
1: Ale to rozsadza
2: i tak dalej.
1: Wszystko prawicę, ta nominacja rozsadzi.
2: No na pewno nie buduje, no z całą pewnością. No nie dość, że prawica, szeroko pojęta oczywiście, bo trudno jest PiS nazwać partią prawicową w kwestiach gospodarczych, raczej partia socjalistyczna w kwestiach gospodarczych.
1: A nie może być prawicowa? Partia bardziej prospołeczna?
2: Ja uważam, że dobrze, jak jest Konfederacja Prawicowa, z drugiej strony jest prosocjalny PiS i kompromis między jednymi a drugimi, no bo są pewnego rodzaju, no tak jak ja tutaj oczywiście zgadzam się z tą wolnorynkowością a propos artystów, i tak dalej, no to jednak ten solidaryzm taki, ten wynikający z polityki socjalnej dla tych najmniej uposażonych, no jakoś się we mnie też budzi. Niepotrzebna to jest, ale
1: dusza pana Pawła Kukiza posła.
2: Proszę?
1: Rozdarta dusza, bo i tu chciałoby się być miłym,
2: nie, no
1: ktoś, a tu
2: nie,
1: chciałoby
2: to nie,
1: się
2: nie miłym, to nie chodzi o to, żeby być miłym, chodzi o to, żeby też no, nie zostawiać ludzi potrzebnych. No nie zgadzam się też z taką polityką, czy jak gdyby z takim pojmowaniem, oczywiście to hardkorowo zabrzmi, a jak ci jedną rękę urżnie, to radź sobie tą drugą, no. No to nie jest też, no trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, to nie jest jakieś lubić, nie lubić, tylko to jest po prostu zasady chrześcijańskie. I tyle. I w takich zostałem wychowany. Natomiast, a nie w jakiejś dzikiej, to jest taka wolnorynkowa nauka Kościoła, tak bym powiedział. No jestem zwolennikiem takiego podejścia. Tak, no,
1: nauka społeczna Kościoła.
2: Jak się nazywa, tak się nazywa. Natomiast wiemy obydwie o co chodzi.
1: Jakby
2: wracając do tej decyzji pana prezydenta. Nie wiem, ja w 2000 roku też inaczej postrzegałem Wałęsę i też miałem wątpliwości co do prawdziwości różnego rodzaju dokumentów, czy już pomijając fakt, że w ogóle wtedy jakoś aż tak mocno polityką się nie interesowałem, to jednak ten model Wałęsy, ten wizerunek Wałęsy był budowany tak skutecznie, że ciężko było uwierzyć w jakieś informacje, były też w jakieś informacje, które szkalowały ten wizerunek. I można było domniemywać, że na przykład nawet dokumenty przedstawione, które miałeś tam naocznie okazję weryfikować, że one nie są zmanipulowane. Ale z drugiej strony, jak ja słyszę wypowiedź pana sędziego...
1: Którego?
2: No, tego teraz wybranego.
1: Kapińskiego.
2: Tak, Kapińskiego, gdzie on mówi, że on nie widział żadnych dokumentów. No to już jest, kurczę, nie tak coś. No, nie podoba mi się taka tego typu. Mógł powiedzieć, tak, widziałem, ale nie wierzyłem. Podobnie jak Bolek mógł powiedzieć, tak, byłem Bolkiem. I też inaczej bym go w tej chwili postrzegał.
1: No, gdyby tak powiedział w roku 90, może inaczej by jego prezydentura wyglądała.
2: Albo nie zostałby prezydentem. No, to jest i tak dalej, i tak dalej. Ale powinien był się w pewnym momencie po prostu przyznać, tak uważam, bo teraz już właściwie wątpliwości nie
1: ale
2: ma
1: to
2: nikt,
1: rację
2: że tym agentem
1: ma
2: był.
1: Profesor Cęckiewicz, który no bardzo ostro napisał, ja nawet ten, warto chyba go zacytować, bo to jest...
2: Może jedna... dlatego odszedł z kancelarii prezydenta wcześniej, że powodem nie były nawet informacje niejawne, ile fakt, że już taka decyzja była gdzieś tam przewidywana i on nie mógł się z tym pogodzić.
1: No ale pytanie, to... czy historia sprzed 26 lat powinna tak bardzo rzutować, a może powinna właśnie, może prawica powinna być tak bardzo pryncypialna.
2: Prawica powinna być pragmatyczna i w tej chwili nie eskalować różnego rodzaju podziałów, tylko po prostu robić wszystko, by rządy te kosmopolitów zakończyły się już tą kadencją.
1: A ta wojna ze mnie przybliża.
2: No nie, no to przybliża. To w ogóle się, ja mówię, zresztą u pana redaktora wielokrotnie mówiłem, że obawiam się tego, że on utrzyma władzę na kolejną kadencję.
1: Ale stracili władzę w Krakowie na przykład.
2: No, psim swędem.
1: No, ale dlatego, jednak udało się. Mimo, że PiS zablokował w Senacie reformę, która by obniżyła jeszcze bardziej próg referendalny, którą pan poseł przygotował.
2: Jeżeli ruszy lawina takich referendów, to zobaczy pan, że poseł miał rację, że należy ten próg obniżyć. Dlatego, że w Krakowie, proszę pamiętać, że była niska frekwencja w drugiej turze. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że Miszalski wygrał minimalną ilością, kilkoma tysiącami głosów. I proszę zauważyć jeszcze jeden paradoks. Miszalski wygrał ilością 133 tysięcy głosów, ale już żeby go odwołać, konieczna była frekwencja, która wynosi 158 tysięcy. Więc dla mnie to jest chore, bo jeżeli już wprowadzamy ten próg frekwencyjny, chociaż jestem wrogiem progów frekwencyjnych, jeżeli już wprowadzamy taki próg, no to niech on będzie równy liczbie głosów, jakie otrzymał odwoływany organ w wyborach, a nie żeby ona była wyższa niż różnica między jego kandydatem, kontrkandydatem, a nim w wyborach prezydenckich. Więc
1: ale zobaczy się udało, pan, jak się teraz jest taka atmosfera.
2: Udało się z
1: Wrocław.
2: Wielu powodów. Udało się, powiem
1: czeka,
2: panu, z jakich
1: Rzeszów
2: powodów.
1: Czeka.
2: Udało się, no więc zobaczy pan, że wspomnę pan moje słowa, że w kilku tych miastach dużych to się nie uda. To się nie uda ani w przypadku pani Zdanowskiej, ani w przypadku pana Sutryka. Wątpliwe, żeby to się też udało w Rzeszowie.
1: Fiołka,
2: tak. Do tego Fiołka, tak. Do tego jest potrzebna bardzo duża mobilizacja obywatelska i jak najmniejszy udział partii politycznych w tego typu zdarzeniach.
1: To
2: bardzo dobrze. To super. Tylko,
1: że ten wysoki front wymusza, żeby partie trzymały się z boku.
2: To super, tylko że teraz partie się w to wmieszają. Zobaczy pan. Prawo i Sprawiedliwość to wejdzie, prawica w to wejdzie i wtedy zniechęci całą resztę. Niech pan zauważy też, jak wygląda sprawa, myśmy składali projekt ustawy jeszcze z Kukiz 15, który miał zabronić samorządom wydawania gazetek. Niech pan zobaczy, w jaki sposób wykorzystywał ponad blisko 3 miliony złotych z kieszeni podatnika poszło na promocję
1: Miszalskiego. Ale co jest ciekawe, w tym wypadku chyba było to kontrskuteczne. Jeszcze bardziej rozjuszyło krakowian.
2: On tutaj zrobił w ogóle kolosalny błąd, bo on w niektórych wypadkach to działa, ale u niego było przeciwskuteczne, namawiał do nieuczestniczenia w referendum. A o wyniku referendum właśnie decydują ci, którzy nie poszli na wybory. Znaczy do referendum. Właśnie na tym to polega. No i jakimś cudem ja się bardzo cieszę,
1: ale
2: że to się
1: udało.
2: Ale
1: nie będzie początku fali, pana zdaniem? To nie jest tak, że Kraków, zaraz potem Wrocław, tak jak mówiłem.
2: To znaczy fala może fala będzie, natomiast nie będzie takiego skutku.
1: Tak, że nie będą to skuteczne referenda.
2: Że nie będą to skuteczne referenda, tak. Bo tutaj niech pan zauważy też, jak mocno media o tym referendum, czy w ogóle o Miszalskim samym i o Krakowie, trąbiły jeszcze w trakcie zbierania podpisów i jeszcze przedtem.
1: Będzie inflacja, że na Wrocław nie będzie takiego czasu.
2: Że to już tak, że to już, no zresztą próbowano przecież już Sutryka odwoływać, nie było szans, bo nawet podpisów nie zebrano.
1: Teraz właśnie Kraków może dał nadzieję, że się jednak da, może. A ta frekwencja może musi być znacznie niższa. 22% wystarczy, żeby odwołać prezydenta Sutryka w referendum.
2: Może, to niech próbują.
1: A nie 29.
2: To niech próbują. Ja się nie jeżeli się okaże.
1: Bo
2: ja
1: panu powiem tak. Związany, ja panu powiem, jednak...
2: panie redaktorze, jeżeli się okaże, że ten próg jest jednak, jeżeli taka fala nastąpi i że rzeczywiście uda się tych prezydentów złych poodwoływać, to ja zrezygnuję z tego postulatu obniżania progów. Bo się może okazać, że rzeczywiście ma to ręce i nogi, ale jak na razie to jest jedynie, to jest precedens. No to jest,
1: ale nie czuł pan takiego sukcesu, że udało się po raz pierwszy od 16 lat
2: odwołać. Dlatego czuję, bo my by mało, bo tam też brali udział w dużej mierze, byli działacze Kukiz 15. No przecież Piotrek Kubiczek, który tutaj bardzo mocno był zaangażowany i w to referendum, i brały udział ruchy obywatelskie. Czułem też satysfakcję. Nie chciałbym tutaj wyjść, bo to jeszcze tutaj jestem budowniczym tego sukcesu, ale nie zaprzeczy pan, że to moje uporczywe nawoływanie do brania pod uwagę referendum i korzystania przez obywateli przez dekadę, no jakiś skutek odnosi.
1: A myśli pan, że jeżeli prawica wróciłaby do władzy, udałoby się skutecznie zmienić ustawę? Tak. Porządnie, że progi referendalne, ale to jest dzień referendalny.
2: Wierzę. I tak. Tak, dlatego że prezes Kaczyński robił wszystko, by to zmienić. Dlatego wielokroć
1: mówiłem, że... A Konfederacja będzie za?
2: Konfederacja była za obniżeniem progów. Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość zagłosowały za obniżeniem progów frekwencyjnych w referendach lokalnych. Chwileczkę, ale zagłosowały za obniżeniem, ale pan pyta, czy jeśli prawica wróciłaby do władzy.
1: No więc mówię, że wtedy... Senat odbić.
2: To kolejny temat, ale mówię o tym, że jeśli prawica wróciłaby do władzy, no to można domniemywać, że zagłosowałaby za obniżeniem tych progów, ponieważ w poprzedniej kadencji zarówno Konfederacja, jak i Prawo i Sprawiedliwość zagłosowały za obniżeniem. I to nie Senat, tylko suwerenna Polska wspólnie z Platformą Obywatelską zablokowała obniżenie tych progów referendalnych. I dlatego nie lubię Solidarnej Polski. I to... ciężko, bo nawet za to nie przeprosili. Nie zdają sobie sprawy z tego, że w ten sposób zablokowali możliwość właśnie skutecznego poodwoływania złych prezydentów w dużych miastach, takich, o których rozmawialiśmy przed chwilą.
1: No dobrze, pan poseł do Sejmu musi wrócić, bo jakieś głosowania dzisiaj się szykują, zanim pan poseł...
2: Ale pan kłamie, bo nie mam żadnych głosowań.
1: Nie macie głosowań?
2: Nie.
1: A to siedzimy dalej. Ja myślałem, że to jutro są głosowania o tej... się pomyliło. W piątek są głosowania.
2: Media kłamią, łgają, więc to nic mnie tutaj nie dziwi. A Konikiewicz słucha, Wojtek.
1: A ja chciałem właśnie rozpocząć taki fragment, żeby włączyć się w naszą urodzinową akcję. I jak teraz mam to zrobić, panie pośle? Teraz...
2: No dobra, Iliusz, dziękuję państwu bardzo, do zobaczenia.
1: To teraz
2: do widzenia, obraziłem się.
1: Niech pan to teraz zrobi w imieniu.
2: Ale co?
1: Bo mamy taką akcję. W 30 maja są 17 urodziny Radia Wnet. I chcemy mieć nową konsolę. I prosimy słuchaczy, żeby nas wspierali. To słuszna akcja, czy nie słuszna?
2: To jest bardzo słuszna opcja. Wszyscy proszą o wsparcie. Praktycznie ja jestem chyba wyjątkiem. Ale
1: dopiero pan mówił, że pan dużo zarabia.
2: Ale teraz, ale no nie tam, no, kiedyś zarabiałem, no teraz jak poszedłem do koryta, to się skończyły zarobki. Natomiast tak, no i oczywiście, że bardzo jest z okazji 17, a 17 to mówię tak, całkiem poważnie, to jest moja ulubiona liczba, bo to jest suma liter imienia i nazwiska pańskiego mojej żony, więc szczególnie z tej, przy okazji tej 17 rocznicy Radia Wnet zachęcam państwa do wsparcia tego zacnego radia, z którego mogę i Wojtka Konikiewicza pozdrowić, który do mnie dzwonił. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. To niech pan poseł oddzwania. Paweł Kukiz był naszym gościem. Dziękuję bardzo
2: do zobaczenia.
1: Za wizytę i za rozmowę o polityce.
3: Nocne powtórki w net.

0: czy jakieś takie plotkarskie doniesienie?
1: Ja słyszę, że jest to prawdziwa informacja, która dopiero ma się zmaterializować. Kacper Wróblewski z RMF-u w Sejmie podał ją pierwszy raz. Ja ją potwierdzałem, potwierdzali to również moi koledzy redakcyjni, podobno faktycznie Ryszard Petru, jeśli oczywiście nie dojdzie do jakiegoś przetasowania czy mniejszego lub większego trzęsienia ziemi w rządzie, faktycznie do tej Rady Ministrów może wejść jako wiceminister, nie jako minister jeszcze konstytucyjny, jako jeden zastępców ministra rozwoju. Nie udało się Ryszardowi Petru wejść do rządu, kiedy jeszcze liderował najpierw partii Nowoczesna, później zdaje się partii Teraz. Potem Ryszard Petru trochę był politykiem, bardziej chyba komentatorem również poczynań kolegów w swojej własnej formacji, w tym między innymi Szymona Hołowni. No a teraz Ryszard Petru jako przedstawiciel klubu Centrum, który partią nie jest, ale jako, że dokonał rozłamu w Polsce 2050, to może liczyć na kilka stanowisk wiceministerialnych, no i beneficjentem, jednym z beneficjentów tegoż będzie właśnie pan Petru.
0: A właśnie, ja się, oczywiście można się skupiać na postaci, ale chciałem się na istocie tej zmiany potencjalnej jeszcze skupić, bo to jest także to coś, co się łączy już z realną zmianą. Jako wiceminister sportu dołączyła do Rady Ministrów pani Żaneta Cwalińska-Śliwowska, o ile nie mylę nazwiska i imienia, ale chyba nie. To też jest, to jest znacznie mniej znany polityk niż Ryszard Petru, ale nowa pani minister też jest z tego samego klubu Polska, Centrum Polska. Pytanie, czy nie jest tak, że teraz czeka nas jakaś większa rekonstrukcja rządu i że te zmiany Ryszard Petru, nowa pani wiceminister sportu, jest zapowiedzią głębszej przebudowy w koalicji rządzącej?
1: To jest dobre pytanie. No na pewno to, że Klub Centrum, który nawet nie jest partią, będzie miał kolejnych wiceministrów, jest pewną nagrodą polityczną za to, że dokonali rozłamu w partii, która dziś kierowana jest przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, czyli w Polsce 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, delikatnie rzecz ujmując, nie ma najlepszych kontaktów z premierem Donaldem Tuskiem, bezskutecznie walczyła o stanowisko wicepremiera, walczy o inne zgoła merytoryczne sprawy w rządzie, na które również nie dostaje zielonego światła. Nie da się ukryć, o czym mówią politycy Koalicji Obywatelskiej w nieoficjalnych rozmowach, że kierownictwo Koalicji Obywatelskiej chce wchłonąć tego mniejszego koalicjanta pod postacią dzisiaj właśnie klubu Centrum, który jest zarządzane przez bardzo spolegliwą wobec Donalda Tuska ministrę Paulinę Henning-Kloskę, która nie wykluczała, pytana kilkukrotnie w wywiadach, że będzie kandydować z list Koalicji Obywatelskiej w kolejnych wyborach i pewnie podobny los czeka innych polityków z klubu Centrum. Pytanie zaś, i to jest nowa informacja, na razie nieoficjalna, ale sygnały do mnie dochodzące wskazują, że to może być prawda. Pytanie, czy ten klub Centrum w obecnej formie przetrwa, czy przestanie być klubem z uwagi na to, że któryś z posłów może z tego klubu odejść. Formalnie jest tak, że klub tworzy minimum 15 posłów i dzisiaj właśnie klub Centrum tyluż posłów ma i pytanie, czy ten stan posiadania zostanie zachowany. Może tak. Może nie, to jest otwarte pytanie. Wiewiórki sejmowe wiedzą coś na ten temat więcej, natomiast jest tak, że w przypadku Żanety Cwaliny-Śliwowskiej wydaje się być dziwne to, że ona najpierw otrzymała funkcję, czy propozycję funkcji, czy funkcję już, no bo potwierdzono, że zostanie wiceministrą sportu, a dopiero stwierdziła w wywiadzie dla, zdaje się, Kanału Zero, że dopiero będzie się dowiadywać się, jakie zadania będzie realizować w ministerstwie. No więc pytanie, jak to się ma do tych zapowiedzi premiera Donalda Tuska jeszcze z zeszłego roku, że rząd nie będzie najliczniejszy w Europie, ale powinien być najlepszy. No a dzisiaj jest znowu tak, że tych wiceministrów się mnoży. No ale czy to poprawia jakość tego rządu, jak to się ma do tych zapowiedzi premiera? No tutaj jest
0: to ciekawe, premier rozdaje nagrody w postaci TEK sekretarzy stanu dla posłów klubu Centrum, klubu minister Pauliny Henik-Kloski, minister klimatu, no ale z drugiej strony to, co pan redaktor powiedział, że być może ten klub klubem przestanie być, bo ten poseł odejdzie. Jeśli odejdzie, to pytanie gdzie? Czy wróci do klubu Polska 2050, czy może pójdzie do jakiegoś innego?

0: innego klubu, a może do Platformy i to nagle Donald Tusk zacznie konsumpcję tego, chciałbym powiedzieć, kadłubowego klubu, jakim jest klub poselski Centrum, no bo wydawałoby się, że raczej powinien wyciągać do klubu Centrum tych, którzy są jeszcze przy Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz, żeby dokończyć destrukcji i konsumpcji politycznej byłego ugrupowania Szymona Hołowni.
1: No, te kierunki odejścia z klubu Centrum mogą być naprawdę zaskakujące. Więcej wkrótce wirtualnej w Polsce, więc zachęcam. Jest grupa niezadowolonych polityków obecnej koalicji, która narzeka na brak sprawczości, na brak przełożenia na to, co się w tej koalicji dzieje. Sporo posłów nie kryje swojej frustracji. Oczywiście zdecydowana większość z nich nie powie tego głośno, nie powie tego oficjalnie, nie powie tego pod nazwiskiem, ale nikt nie ukrywa, że za agendę programową i personalną również odpowiada w tej koalicji jeden człowiek, czyli lider Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk. On o wszystkim decyduje, daje zielone światło różnym projektom albo blokuje różne projekty. Też z Polski 2050, o której redaktor wspomniał, również słychać głosy rozżalenia, że wartościowe projekty ustaw, na których skorzystałaby cała koalicja, a nie tylko ci mniejsi koalicjanci, są dzisiaj blokowane, a tamci posłowie z Polski 2050 na przykład spodziewają się, że niektóre projekty, na przykład dotyczące kwoty wolnej albo podwyższenia drugiego progu podatkowego, że te projekty będą użyte przez Koalicję Obywatelską w roku wyborczym, żeby właśnie podnieść swoje notowania kosztem tych mniejszych koalicjantów, więc jak się tak porozmawia za kotarą w kuluarach z tymi politykami, to czuć frustrację i ta frustracja może się przerodzić w odejścia, czy takie ostre stawianie sprawy wobec premiera właśnie, tak żeby Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, która też ma swoje problemy, nie czuła się w tej koalicji hegemonem.
0: No to wieńcząc wątek, który rozpoczęła informacja, że wejdzie do Rady Ministrów Ryszard Petru, zapytam o rekonstrukcję, czy to właśnie początek głębszej rekonstrukcji, może i wyrzucenia pozostałości po Polsce 2050 z rządu. No nie od dziś mówi się, że czeka tą partię podobny los, jak który kiedyś spotkało partię Jarosława Gowina.
1: Niewykluczone. Zwykle okres letni jest takim czasem, kiedy te rekonstrukcje były przeprowadzane. Rok temu mieliśmy do czynienia z taką rekonstrukcją. Też różne doniesienia wskazywały na to, że mogą być zmiany i to na tych kluczowych stanowiskach, na przykład ministra sprawiedliwości albo ministra zdrowia, jeszcze w tym roku. Teraz to się chyba zmieniło. Premier Donald Tusk nie chce dokonywać rewolucji latem. Pozwoli ministrowi Żurkowi, minister Sobierańskiej-Grędzie podziałać w swoich resortach, niezwykle trudnych, ale też no nie do końca umiejętnie chyba zarządzanych, na własne życzenie zresztą tych szefów resortów. Być może te problemy wynikają z tego, że zapowiedzi były szumne, poprzeczka postawiona wysoko, no ale niestety ta proza życia sprawia, że ministrowie zderzają się z rzeczywistością i tak jest w tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o inne nazwiska, nie potrafię ich w tym momencie wskazać. Nie chcę też powiedzieć, że należy się spodziewać się wielkiej rekonstrukcji tuż przed samymi wyborami w roku 2027, ale być może wiosna, lato przyszłego roku to będzie taki moment, żeby dokonać jeszcze reorganizacji w rządzie. Natomiast teraz nie wydaje mi się, żeby Donald Tusk zdecydował się na aż tak radykalny krok, zwłaszcza, że te decyzje personalne ministra zdrowia, Waldemar Żurek w Ministerstwie Sprawiedliwości, to są jego osobiste wybory i jego nominacje, za które to przecież premier ponosi odpowiedzialność.
0: Skoro jesteśmy przy Pełczyńskiej na Łęcz, pani minister, przewodniczącej Polski 2050 Rzeczpospolitej, bo tak się staje się w tej chwili nazywa ta partia, no to ten spór, który toczy koalicję rządzącą, także o strategię rządu. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz pracowała przez miesiące nad strategią średniookresową dla Polski. Na ostatniej prostej ta strategia została utrącona na Radzie Ministrów, no i wyciekł cytat, że w tak niespokojnych czasach nie ma sensu nad strategią pracować, tak mówił Donald Tusk. Miał mówić Donald Tusk na Radzie Ministrów. Ten spór ma wyraz także programowy, że jednak Polska 2050 jest partią, która inaczej patrzy na politykę niż patrzy Donald Tusk.
1: Mhm. Wydaje mi się, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje ambitne zmiany, ambitne projekty, które Polska przynajmniej w niektórych przypadkach powinna realizować. Znaczy to, co proponuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w kwestii mieszkalnictwa albo zmian w obszarze podatkowym, tak żeby system był bardziej sprawiedliwy, uważam, że na tym skorzystać by mogło wiele milionów obywateli, którzy takich zmian potrzebują. Natomiast co do tych ambitnych strategii realizowanych czy nierealizowanych, to ja zadaję pytanie, jeśli to prawda, co premier mówił na posiedzeniu rządu czy w gronie ministrów, to pytam się, kiedy będzie odpowiedni moment, żeby tak ambitne strategie wprowadzać, bo na przykład strategia bezpieczeństwa, o której wprowadzenie tej zaktualizowanej strategii bezpieczeństwa apelują najwybitniejsi generałowie, byli obecni, jak na przykład Rajmund Andrzejczak. Dlaczego, kiedy będzie moment, żeby tę strategię bezpieczeństwa aktualną w dobie obecnych wyzwań, w których jesteśmy, w obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy mamy ją wprowadzić, jak nie teraz? Wydaje mi się, że każdy rok, już 2022 rok nam to pokazał, każdy rok będzie rokiem turbulencji, braku stabilności, niepewności i należy trudne decyzje, trudne zmiany wprowadzać również w trudnych latach, bo wydaje mi się, że czasy ciepłej wody w kranie, tego prosperity, się skończyły, więc należy podejmować odważne decyzje, które być może jakiś czas będą boleć, ale które długofalowo przyniosą pozytywne skutki. No niektóre z tych zmian są wręcz niezbędne. No generałowie mówią, że aktualna strategia bezpieczeństwa, zaktualizowanie tej strategii to powinno być wręcz krokiem, który trzeba robić na już. I wszyscy dziwią się, dlaczego nie zrobiono tego w ostatnich latach.
0: I na razie to się nie dzieje. Za poprzedniego rządu była taka, może nie kosmetyczna, ale jednak niewystarczająca, połowiczna zmiana w tym aspekcie, a pełnej zmiany cały czas się nie doczekaliśmy, chociaż było to jasne od początku roku 2014, że poprzedni system jest wadliwy, wprowadzony zresztą jeszcze pod auspicjami byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. To był jego pomysł w dużej mierze. Zanim przejdziemy do opozycji na chwilę, to jeszcze sekunda o rządzie, bo też pan redaktor na łamach Wirtualnej Polski opisał, co się dalej wydarzy z ustawą, którą dopiero co przyjęła Rada Ministrów i którą de facto chwalił Donald Tusk na tym takim spotkaniu czy wystąpieniu przed Radą Ministrów, no mówiąc właśnie, trzeba pomóc tym sobie zarabiającym artystom. Zrobiła się burza i to dość spora. Jaki jest efekt ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym artystów?
1: No to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo wczoraj rozmawialiśmy z politykami koalicji i opozycji na ten temat właśnie, zastanawiając się, czy krytyka tego projektu to jest tylko kwestia pewnej bańki informacyjnej, która nie zostanie przebita i większości obywateli to nie wzruszy, czy może jednak jest coś na rzeczy. Wczoraj te nastroje były takie, że no faktycznie ta burza rozpętała się w pewnej bańce, widzieliśmy to na portalach społecznościowych, w tym zwłaszcza na portalu X, jaka była reakcja ludzi na proponowane przez rząd zmiany, których beneficjentami miałaby być grupa artystów. Dla mnie wciąż nie jest jasne, jaka i w jaki sposób beneficjentem będzie, ale pewne jest to, że będzie. Natomiast te bańki zaczęły się przekuwać i ludzie z koalicji zdają sobie z tego sprawę, że to będzie problem. Tylko wszyscy czekają na premiera Donalda Tuska, który no, pewnie obserwuje to, co się dzieje i reakcję na to i będzie w odpowiedni sposób reagować, bo ja pytałem o to na przykład w naszym programie w WP ministra Motykę, ministra z PSL-u, czy podpisuje się pod tymi zmianami, żeby dopłacać do emerytur artystom, tak, którzy nie podejmują pracy w innych zawodach, tylko stwierdzili, że będą artystami, na przykład będą malować obrazy, jak te obrazy nie będą się sprzedawać, no to państwo im dopłaci do emerytur. Czy to jest okej dla Polskiego Stronnictwa Ludowego? Usłyszałem, że tak, no skoro rząd się pod tym podpisał, to wszyscy się pod tym podpisują. A dzisiaj rozmawiałem z ministrą Katarzyną Kotulą, z Lewicy, gdzie pytając ją o to, spodziewałem się, że ona poprze w ciemno zmiany proponowane przez rząd. I okazało się, że ona już ma dzisiaj wątpliwości, tak? Bo kontrowersje wzbudza to, że ma zostać wedle tej ustawy powołana rada, powołana komisja, gdzie ma być ponad setka osób, które będą opiniować za pieniądze, drodzy państwo, państwa pieniądze, będą opiniować to, który artysta ma dostać dopłaty, a który nie. Więc wydaje mi się, że na tym poziomie będą jeszcze dokonywane zmiany. No bo na razie oczywiście projekt ustawy przyjął rząd. jeszcze długa ścieżka legislacyjna przed nim. Sejm, Senat, no i oczywiście prezydent. A wiemy, jaka była silna reakcja ze strony prawicy, której naturalne środowisko pana prezydenta Karola Nawrockiego. Prawica już dzisiaj apeluje o weto, ale moi rozmówcy spodziewają się, że dojdzie jednak do jakichś zmian, bo obecne zapisy w tej ustawie, i nie mówią o tym tylko politycy opozycji, ale również eksperci, specjaliści, i to nie propisowscy, tylko po prostu znający się na rzeczy, mówią, że zapisy w tej ustawie są, no jeśli nie skandaliczne, to na pewno bardzo, bardzo złe i niesprawiedliwe. Ale co ciekawe, Marta Cienkowska, która w bardzo efektowny sposób na jednym z portali społecznościowych chwaliła się tym projektem i przyjęciem tego projektu przez rząd, ona dała temu twarz, ale mało kto pamięta o tym, że to, tę zmianę w programie zapisała Koalicja Obywatelska. I okej, być może taką zmianę należałoby wprowadzić, być może artystom w jakiś sposób, tym biedniejszym, nie potrafiącym sobie poradzić na wolnym rynku, w jakiś sposób należałoby pomóc, ale chyba nie w ten sposób, który został zaproponowany przez rząd. Chyba... Więc ja myślę, że na poziomie parlamentu na pewno, jeśli ustawa wejdzie pod Sejm i Senat, na pewno zostaną dokonane zmiany. Pytanie, czy na tak daleko idące, że na przykład akceptowalne dla prezydenta, no bo system mamy taki, że bez podpisu głowy państwa nic w naszej Polsce uchwalone nie będzie.
0: Na razie to chyba nie będzie bardzo kontrowersyjna teza, jeżeli powiem, że bilans polityczny dla koalicji jest ujemny tej inicjatywy. Na koniec zapytam szybko o sytuację na prawicy, na opozycji. Jaki jest stan po bitwie na temat nominacji przez prezydenta sędziego Kaplińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
1: Słuchałem ciekawej rozmowy redaktora z Jackiem Sasinem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że już tak zasugerował, że już lepiej dać tej sprawie spokój, żeby nie wszczynać kolejnych awantur. I dzisiaj, jak się porozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, no to jest dokładnie ten nastrój, że była burza, było gorąco, było emocjonująco, ale to nie może pójść za daleko i na przykład skutkować konfliktem Prawa i Sprawiedliwości czy części Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza centrali PiS przy Nowogrodzkiej z prezydentem, bo prezydent Karol Nawrocki dzisiaj jest, przepraszam za sformułowanie, największym zasobem politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, który dał do zrozumienia, że nie zaakceptuje wyboru nominacji pana sędziego Kaplińskiego przez prezydenta, to jednak Jarosław Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę. Tonować nastroje próbowali współpracownicy prezydenta, dzisiaj tonują nastroje również politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy, niektórzy twierdzą z nich, że to jest taka, to nie jest spór między Nowogrodzką a ośrodkiem prezydenckim, ale kolejna odsłona sporu frakcyjnego w Prawie i Sprawiedliwości, czyli środowisko związane z Mateuszem Morawieckim chwaliło Zbigniewa Kaplińskiego i popierało ten wybór. Natomiast środowisko przeciwników Mateusza Morawieckiego sprzeciwiało się temu wyborowi, ale skoro Karol Nawrocki takiego wyboru dokonał, no to niech Prawo i Sprawiedliwość ten wybór zaakceptuje i sprawy, które są kontrowersyjne, być może nieakceptowalne dla wielu, związane ze statusem Lecha Wałęsy, już nie chcę wchodzić w szczegóły, sprzed 26 lat, nie są warte tego, żeby dzisiaj konfliktować prezydenta ze swoim środowiskiem politycznym.
0: A na koniec chciałem zapytać, czy to był świadomy, co wiemy, czy wiemy, że to był świadomy wybór prezydenta w ramach taktyki politycznej, czyli nie idę na, bo było 5 kandydatów, 2 było de facto rozpatrywanych, 1 znacznie bardziej wyrazisty, właśnie tak w duchu ugrupowania Zbigniewa Ziobry, no i pan sędzia Kapiński, trochę bardziej taki ugodowy, centrowy, to była świadoma decyzja pana prezydenta, żeby no wyjść z takiego bardzo mocnego, twardego, prawicowego przekazu i polityki, w tym wypadku w wymiarze sądownictwa, czy trochę przypadek?
1: Nie, ja mam wrażenie, że to był absolutnie świadomy wybór, z którego prezydent zresztą nie chce się wycofać. On mówi, że to była najlepsza z możliwych decyzji, właśnie z możliwych decyzji, bo to był wybór spośród 5 kandydatów. I też zwracam uwagę, że jednak Zbigniew Kapiński, jako jeszcze nie pierwszy prezes Sądu Najwyższego, bardzo ostro krytykował ruchy obecnej władzy, choćby, i to było fundamentalne i kluczowe, na poziomie zmiany w prokuraturze. Przecież Zbigniew Kapiński nie uznaje, czy nie uznawał zmiany na poziomie prokuratora krajowego, tak samo jak nie uznaje tego Prawo i Sprawiedliwość. Więc no, dzisiaj politycy PiS-u, czy kilka dni temu część z władz PiS-u tym Jarosław Kaczyński wytoczyło naprawdę ciężkie działa przeciwko Zbigniewowi Kaplińskiemu, zapominając jednak o tym, a może nie zwracając uwagi na to, jak ostre stanowisko wobec poczynań obecnej władzy ma nowy prezes Sądu Najwyższego. To wszystko wziął pod uwagę Karol Nawrocki i tak jak powiedział i tak jak tłumaczą jego współpracownicy, dokonał najlepszego z jego punktu widzenia, no i z punktu widzenia państwa polskiego, jak tłumaczył wyboru.
0: O czym mówił Michał Wróblewski, dziennikarz, publicysta, portal Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

Dzień dobry. To jest audycja numer 33. I ta dzisiejsza audycja ma zupełnie wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju charakter. Bo właściwie łączy ją trochę z sobotnią Sztuka jest magią, której w najbliższą sobotę nie będzie z powodu uroczystości 17-lecia Radia Wnet. Gdy słuchacie teraz tej audycji, od kilku godzin jestem na Stadionie Narodowym. Od godziny 11, kiedy otwarto Międzynarodowe Targi Książki, mamy tu własne stoisko, no już wiadomo, posiadamy od ponad roku swoje wydawnictwo, nazywa się Piesku, jest to wydawnictwo Witolda Pilarowskiego. Ponieważ książki francuskie stanowią w moich zbiorach potężną pozycję, postanowiłam opowiedzieć właśnie ich dzieje, oczywiście tylko częściowo. Pierwsza pozycja dotycząca Edith Piaf to był apokryf Simone Berthaud, który jakimś cudem ukazał się krótko po śmierci artystki. Natomiast autorka opasłego dzieła uchodziła za przyrodnią siostrę Piaf. Wspominają o niej czasami w tej czy innej pozycji biograficznej autorzy. Merytorycznie wartość zerowa, wymieniam jedynie dla uczciwości i porządku rzeczy. Od niedawna piszę nową książkę pod tytułem Przypadek nie istnieje. To moja osobista teoria, wymyślona jakiś czas temu. I oto pierwszy z brzegu tak zwany przypadek. Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia skończyłam cykl międzynarodowych koncertów w Europie. Samolot z Berlina do Warszawy nie odleciał, ponieważ nie przyleciał z polskiej stolicy. Odprowadzający mnie berlińscy znajomi zabrali do mieszkania pisarki Hanny Krace. Wytworne salony, gdzie zgromadziła się taka wytworna elita dziennikarsko-literacka. Pani Krace zainteresowała się moim nazwiskiem. Wyjaśniłam, że pochodzi z Luku Triumfalnego Richa Marii Remarka. Nasza rozmowa toczyła się bardzo interesująco, obejmując uniwersalne problemy kultury, łącznie z moim rumuńskim dzieciństwem w środowisku niemieckim. Na pożegnanie ofiarowała mi tomik Rowolta Mein Leben, czyli Moje życie. To autobiografia Edith Piaf, której fragmenty niebawem czytałam na antenie radiowej. Najmilsze są wtedy komplementy Wojtka Młynarskiego, że czuję ducha języka. To bardzo się cieszę, bo akurat tłumaczę z niemieckiego. Ma Vie ukazała się w Paryżu krótko po śmierci Edith Piaf. Ona zmarła 10 października 1963 roku. Spisana wcześniej przez dziennikarza francuskiego i przetłumaczona od razu w Berlinie. To jedna z najważniejszych pozycji mojego francuskiego księgozbioru, właśnie choć niemiecka. Zamierzam ją wkrótce przetłumaczyć w całości, bo wydany w formie papierowej będzie oraz audiobook też. Wyznania Edith Piaf są na swój sposób okrutne w swojej szczerości. Rzadko spotykana jakość. No, nie każdy może sobie pozwolić na podobne otwarcie swojego ja. Już się niecierpliwie do pracy nad tomikiem, choć przecież znam go niemal na pamięć. Wspominam o tym, bo dopiero niedawno przetłumaczyłam Małego Księcia z francuskiego oryginału Gallimarda z roku 1946, co dostarczyło mi zaskakujących przeżyć osobistych, a przecież obcuję z tym arcydziełem całe dorosłe życie. Kolejna pozycja Piaf to imponujący zbiór wszystkich publikacji prasowych jej bogatego życia. Jest to ogromny album zatytułowany Emporté par la foule, czyli Uniesiona przez tłum,
co jest fragmentem tekstu jej wspaniałej piosenki zatytułowanej Tłum. Najbardziej zdumiewające są dzieje tego tomu, potwierdzające moją teorię o przypadku, który nie istnieje. Zimą 2000 roku poleciałam do Brukseli zaśpiewać recital dla publiczności francuskojęzycznej. Wracając z próby w Śródmieściu, wsiedliśmy z pianistą do niewłaściwego metra i znaleźliśmy się w dzielnicy dziwnie przypominającej paryską Belleville, to tam, gdzie urodziła się Edith Piaf. Zatrzymujemy się przy wystawie antykwariatu, a tam czarne tomisko, album Piaf. Jest to jedna z moich najcenniejszych pozycji francuskiego księgozbioru. Gdy już bywałam w Paryżu prywatnie, mieszkałam przez jakiś czas w okolicy Gare Saint-Lazare, ponieważ mój zaprzyjaźniony hotel miał niejako nazwę Wilson, nazwałam go hotelem doktora Ravika. Chodząc ulicami Paryża, bo najbardziej kocham teatr ulicy, wyobrażałam sobie, jak Erich Maria Remarque chodził tymi drogami, po czym siadał do maszyny i pisał Luk Triumfalny. I przez wiele lat trwałam w tym błędnym mniemaniu, aż dowiedziałam się, że pisał moją ulubioną powieść miłosno-polityczną w Nowym Jorku pod koniec wojny. Dziwne, Mały Książę też powstał w Nowym Jorku prawie w tym samym czasie. W jakimś momencie przeniosłam się na lewy brzeg Sekwany do hotelu Saint-André-des-Arts. Nie wiedziałam, że święty Andrzej jest patronem sztuk. Hotel mieści się w 500-letniej kamienicy, bez windy, bez telewizorów. Właściciel hotelu znał z widzenia Witolda Gombrowicza, który tam mieszkał, oraz Emila Ciorana, który mieszkał vis-a-vis nieodległego teatru Odeon. Przypomnieć muszę, że Emil Cioran, urodzony w rumuńskiej Transylwanii, spędził większość życia w Paryżu. Był członkiem Akademii Française, podobnie jak Andrzej Wajda i Roman Polański. Na lewym brzegu, blisko Panteonu, odkryłam księgarnię filozoficzną, gdzie kupiłam dzieła wszystkie Emila Ciorana, wydane w jednym tomie przez Gallimarda, na takim pergaminie, że w ogóle nie widać, to takie tomisko grube. Zapłaciłam śmieszną kwotę 30 euro. Na moje zdziwienie dowiaduję się, że książka wartościowa jest we Francji wysoko dotowana. O, warto by się nasi wydawcy nauczyli, bo książka w Polsce jest moim zdaniem stanowczo zbyt droga na inteligencką kieszeń. Tak, i tutaj, ponieważ wróciłam do mojej ojczystej Rumunii, to proponuję, żebyśmy posłuchali teraz fragmentu, przynajmniej nie wiem ile się zmieści, wspaniałego dzieła Georgia Enescu. Jest to druga rapsodia rumuńska. Tutaj przypomnę, że George Enescu, który bywał oczywiście w Rumunii, miał tam swoją rezydencję letnią i inną, ale głównie ostatnie lata spędził w Paryżu, gdzie mieszkał, a ja uczyłam się skrzypiec na początku w Rumunii u jego ucznia Jona Pyrla. Słuchamy rapsodii rumuńskiej.

Zauważyłam w pewnym momencie, że we Francji nie ma prawie wcale książek w twardej oprawie. Okazuje się, że ta głupia polska moda wynika z wysokości ceny. Tak, no to twarda okładka podnosi ją o 15-20%. Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o kasę. W latach odwilży ukazała się w Polsce powieść Jana Gerharda pod tytułem Niecierpliwość. To był taki polski łuk triumfalny. Miałam przyjemność poznać pana Gerharda, był naczelnym redaktorem znakomitego tygodnika Forum. Spędził kilka lat po wojnie w Paryżu jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej. Przyjaźniliśmy się jakiś czas. Później w roku chyba 1970, był zresztą posłem na Sejm, Jan Gerhard został zamordowany w swoim apartamencie przy ulicy Matejki, to jest tam przy Sejmie. Jako że mój numer telefonu był w notesie pana Jana, zostałam przesłuchana długo w Pałacu Mostowskich. Jeden tylko wniosek na temat Jana Gerharda. Postać barwna, tajemnicza, na pewno związany z niejednym wywiadem. Bardziej niż trochę znałam jego życie z opowieści, którymi chętnie się dzielił. W czasach studenckich tkwiłam w szponach egzystencjalizmu. Zgodnie z modą nosiłam się na czarno, piliśmy wino czerwone w piwnicach klubowych, przeważnie studenckich, paliliśmy papierosy. Epoka tonęła w dymach, podobnie jak ekrany kinowe. Po pierwszej lekturze Luku Triumfalnego przybrałam pseudonim Rawik i wkrótce zalegalizowałam jako nazwisko. Jak przystało na gorliwą egzystencjalistkę, chłonęłam Jeana Paula Sartre, Drogi Wolności, z którego to tomu niewiele rozumiałam, bo to dzieło z kluczem, a ja nic nie wiedziałam na ten temat. Ale utkwiło mi jedno zdanie. Po latach wyznaję je również. Należy robić to, co się chce robić, ale nieustannie siebie kontrolować. Wbrew duszy romańskiej od początku wolałam Szekspira od Moliera. I tak już chyba pozostanie. A z Ulyssesa Jamesa Joyce'a, także nawet jeszcze bardziej niż nic nie zrozumiałam, ale w pamięci pozostaje to wielkie zdanie o liczbie doskonałej, czy jakiej tam. Często cytuję to słynne zdanie, bo jest bardzo mądre, ale oszczędzę słuchaczom dzisiaj tak mądrych zdań. Podczas pierwszego pobytu w Paryżu weszłam w środowisko amerykańskich dziennikarzy i zrozumiałam, że Amerykanin w Paryżu to nie jest taki sobie tytuł Gershwina, to po prostu stan ducha. Nawet poznałam w Paryżu już wtedy taki stary dom na lewym brzegu przy ulicy de la Chaise, gdzie nie było wind ani cieplej wody, ale Amerykanie ochoczo tam zamieszkiwali, oczywiście czasowo, bo to dla nich była taka stara kultura Europy właśnie, bez wind i bez ciepłej wody. Pomieszkiwał tam sam Arthur Miller, sławny dramaturg, ze swoją ostatnią żoną, austriacką fotografik, z którą był bardzo szczęśliwy, czego nie można powiedzieć o sławnym małżeństwie z Marilyn Monroe, którą opisał wiernie w swojej autobiografii Okruchy czasu. Zapamiętałam jedno jej zdanie z początku ich bliskości, kiedy znaleźli się w jakiejś księgarni. Ona bardzo się interesowała książkami, a dlaczego, dlaczego? No bo chcę wiedzieć, dlaczego jest jak jest. Co zawiera nawet interesującą głębię. Co do głębi, bardzo lubię początek Fryderyka Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Gdy chodzi o tą
Czy linoskoczek spadnie ze swojego sznura, czy nie spadnie? Powtarzam to często w swoich audycjach, bo to sama prawda o życiu. A jednak ostatnio najbardziej lubię Małego Księcia, jego filozofię. Ona jest równie prosta i przystępna, ale tylko pozornie. Tak bardzo zbliżyliśmy się do niego z Witusiem, że nasza Toyota oblepiona jest teraz ze wszystkich stron obrazkami Małego Księcia. To są te nowe ilustracje, które zamówiliśmy u Małgosi Pomorskiej. Co wzbudza entuzjazm na ulicach, ludzie trąbią, fotografują i radośnie się uśmiechają. Ostatnio na koncert Maty na Stadionie Narodowym przyjechali bardzo młodzi ludzie, nasi zaprzyjaźnieni czytelnicy, no i umówili się tu w Radiu Wnet po autografy na egzemplarzach Małego Księcia. Zmieniam swoje zdanie o stadionowych koncertach z ich powodu. Nawet sięgam na nowo do psychologii tłumu Gustava Le Bon, bo świat ulega gwałtownym zmianom i trzeba się z nimi godzić, chociaż nie do tego stopnia, żebym rap zamieściła gwałtownie na swojej playliście. Przynajmniej na razie. Wiadomo na pewno, że jest to nowy, oryginalny gatunek piosenki. Nie można udawać, że nie istnieje. Jak to bywało niegdyś w PRL-u z jazzem oraz muzyką rockową. Zastanawiam się, w jakim stopniu literatura kształtuje młodych ludzi. Bywa z tym szalenie rozmaicie. To bardzo osobiste problemy i na swój sposób, niezależnie od epoki, bo nie trudno zauważyć, że w każdym czasie ilość ludzi głębszych duchowo, intelektualnie stanowi mniejszość procentową. I to w każdej epoce. Sięgam po latach do tomu Le Bona i czytam wstęp. Co pisze Gustave Le Bon na samym początku swojego wielkiego dzieła? Całokształt wspólnych cech jednostek danego narodu, wynikających z dziedziczności i wpływów środowiska, stanowi duszę rasy. Cechy te są dziedziczne, zatem niezwykle stałe. Gdy jednak pewna ilość ludzi ulegnie wzajemnym wpływom, zespoli się chwilowo i wtedy obok ich cech dziedzicznych wychodzą na jaw nowe cechy, nieraz mocno odmienne od cech rasy właśnie.

naszego jest górowanie nieświadomej działalności tłumu nad świadomym działaniem jednostek. Odkrycia doktora Lebona dają do myślenia właśnie dzisiaj, gdy nad wszystkim góruje maszyna, czyli algorytm, że nie wspomnę o gloryfikacji sztucznej inteligencji. Tłum został skutecznie zastąpiony przez internet. Na to już nie ma ratunku. Tak mi się wydaje. I co? Na koniec jeszcze powiem tylko, że pozdrawiam moich słuchaczy ze stolika na Międzynarodowych Targach Książki na Stadionie Narodowym i bardzo serdecznie zapraszam. Moje spotkanie z publicznością właśnie na Stadionie Narodowym wyznaczono akurat w dniu 17 urodzin Radia Wnet, czyli w sobotę 30 maja o godzinie 11, ale szef obiecał, że do mnie, tak, Krzysztof Skowroński, że do mnie zadzwoni. No cóż, i dalej proszę posłuchać muzyki. To będą moje ulubione dwa arcydzieła. Tak wspaniale, że nawet ich nie muszę zapowiadać. Realizował Szymon Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Właśnie tak jak zapowiadałam, w naszym studio pani minister Barbara Socha, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, a także była wiceminister do spraw polityki, a także rodziny. Dzień dobry pani minister.
2: Dzień dobry państwu.
1: Mam przed sobą rozporządzenie ministra cyfryzacji, ale które podpisał również minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Kierwiński, dotyczące wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W skrócie możemy powiedzieć, że to chodzi oczywiście o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. No i taki tekst pojawia się na stronach rządu. Równe traktowanie dla wszystkich obywateli. Jaki jest pani stosunek i kancelarii prezydenta do tego rozporządzenia?
2: To jest rozporządzenie po pierwsze nielegalne, bo ono ustanawia wzory dokumentów co do instytucji prawa, które w polskim porządku nie istnieją, tak? Bo nie ma czegoś takiego w polskim porządku prawnym jak małżeństwo jednopłciowe. I jeżeli koalicja rządząca chce wprowadzić w Polsce małżeństwa jednopłciowe, to powinna najpierw zdobyć większość konstytucyjną, zacząć od zmiany konstytucji, a później odpowiednio zgodnie z regułami państwa praworządnego, demokratycznego, wprowadzać konsekwentnie kolejne zmiany po konstytucji na poziomie ustaw i dopiero wtedy rozporządzeń, które są aktami wykonawczymi do konkretnych ustaw. Nie ma żadnej ustawy w Polsce, która by regulowała coś takiego jak małżeństwo jednopłciowe. No a zatem wprost mówiąc, to są dokumenty, to są akty prawa nielegalne. I tutaj nie zmienia faktu tego, że one są, że podaje się jako podstawę do nich wyroki sądów europejskich. Nie ma takiego obowiązku, aby one wprost były przenoszone do polskiego prawa, jeżeli są, tym bardziej jeżeli są niezgodne z konstytucją. Więc jakby kolejność pewnych aktów i przyjmowania zmian w porządku prawnym jest oczywista i tutaj myślę, nie trzeba być prawnikiem, żeby to rozumieć.
1: Mimo wszystko urzędy stanu cywilnego, nawet nie mając tego rozporządzenia, czyli nie mając dokładnie wzorów, tak jak to rozporządzenie powinno wyglądać, takie akty wydają. Wczoraj zapytała Ministerstwo Cyfryzacji, o którym rozmawiamy, i Biuro Komunikacji odpowiedziało mi, że wczoraj na godzinę 14 odnotowano w rejestrze stanu cywilnego 20 transkrybowanych aktów małżeństwa par jednopłciowych, czyli 40 osób posiada takie akty. I co się dzieje w takiej sytuacji? Bo no oni mają materialnie te akty w domu, w teczkach, tak? I będą z nimi poruszać się po urzędach zapewne, czy w miejscach publicznych, czy w szpitalach. Jak to egzekwować od tych osób? Pani mówi, że jest nielegalne, a te osoby mają w ręku jednak te akty.
2: Tak, i właśnie na tym polega kłopot, bo wprowadzamy to rozporządzenie, które pani redaktor przywołała, no wprowadza chaos prawny, tak? Bo urzędnicy w urzędach stanu cywilnego, gminy, na terenie których to się dzieje, no mają teraz niejasność tego, co powinny robić. I to wprowadza chaos i mamy do czynienia z tym, że w jednych gminach, w jednych miastach to się dzieje, w innych ci ludzie spotykają się z odmową. No to właśnie są konsekwencje tego, że wprowadzane są, czy usiłowane jest wprowadzanie zmian, które nie idą w takim porządku, w jakim powinny pójść. I to właśnie generuje demolowanie systemu prawnego w Polsce, tak? Bo my mamy kwestie, które się dzieją z jednej strony bez podstawy prawnej, a z drugiej strony jest wydane to rozporządzenie. I teraz urzędnik tak naprawdę ma trudną sytuację, no bo jeżeli chciałby się podeprzeć jakąś podstawą prawną, tak mówiąc kolokwialnie, to tej podstawy prawnej do końca nie ma, prawda? No bo nie ma żadnej ustawy, która to reguluje, tak jak powiedziałam. Jest to wprost niezgodne z konstytucją, a rozporządzenie jest wydane nie wiadomo do czego, w sensie takim, że nie jest aktem wykonawczym do żadnej ustawy, prawda? Więc to jest bardzo niepokojąca sytuacja, właśnie między innymi ze względu na to, że no jest, generuje zamieszanie, którego nie powinno być.
1: Generuje zamieszanie i ono jest, z tym się dzisiaj muszą państwo też mierzyć w kancelarii. Jakie działania chce prezydent w tej materii podjąć? No bo to rozporządzenie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Czy takie działanie będzie wykonywał pan prezydent?
2: Pani redaktor, pan prezydent nie podjął takiej decyzji, natomiast mamy dzisiaj procedowany w parlamencie.
1: Ale nie, dlaczego nie ma tej decyzji do Trybunału Konstytucyjnego z tym rozporządzeniem?
2: Pani redaktor, to jest, powiem tak, to jest świeża sprawa, to jest dopiero co wydane rozporządzenie. Taka decyzja jeszcze nie została podjęta i pan prezydent podejmie taką decyzję, jeżeli uzna to za
1: ale
2: stosowne.
1: Ale to tych aktów w rejestrze stanu cywilnego będzie coraz więcej. No skoro już mamy 20, to możemy zakładać, że będzie ich cały czas, liczba cały czas rosnąć.
2: No i tutaj koalicja rządząca, rząd musi się zmierzyć ze skutkami tego. Jeżeli przypomnę niedawną rozmowę pani minister Kotuli, która pytana o to, gdzie takie małżeństwa będą mogły w Polsce na przykład się rozwieść, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, no na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
1: Eksperci wypowiadają się, czy prawnicy, że będą normalnie mogli się rozwieść przed polskim sądem.
2: No właśnie, bo to jest pytanie teraz, jakie skutki rodzi ta transkrypcja, bo to nie jest tak, że my w coś uznajemy i chowamy znowu ten akt, tak, który jest w Polsce uznany do szuflady, tylko on, jeżeli miałby być legalnie uznany, to on rodzi określone skutki.
1: No tak,
2: tych skutków jest bardzo wiele.
1: Są to skutki, które de facto przysługują małżeństwu.
2: No
1: tak?
2: Właśnie.
1: Czyli sprawy podatkowe, sprawy spadkowe, sprawy bankowe. No cały jest szereg, prawda?
2: Dostęp do świadczeń emerytalnych, do rent rodzinnych, tak? Do bardzo wielu różnych regulacji.
1: I tego podejrzewam,
2: regulacji.
1: Te osoby będą się domagały, prawda?
2: No wcale bym się nie zdziwiła, gdyby tak było, bo przecież w jakimś celu zależy im na tej transkrypcji. I to pokazuje, jak to rozporządzenie właśnie próbuje od tyłu, można powiedzieć, wprowadzać te zmiany.
1: To dlaczego
2: które
1: jeszcze
2: rządzący
1: nie ma tego
2: mają
1: wniosku do Trybunału Konstytucyjnego? O to pytam, bo to jest właśnie chyba jedyna dzisiaj możliwa, realna działalność pana prezydenta w tym zakresie.
2: Pani redaktor, rozmawiamy, w tej chwili prowadzimy rozmowy z stroną rządową, z posłami, którzy tym tematem się zajmują. Mam na myśli regulacje, które dotyczą procedowanej dzisiaj ustawy o statusie osoby najbliższej i na tym się koncentrujemy. A tutaj no, skutki są niewiadome tak naprawdę, no bo właśnie nie ma jasności i prawnicy nie mają jasności.
1: A co by pani doradzała w takim razie? Czy wniosek taki do Trybunału Konstytucyjnego złożyć, czy nie?
2: Pani redaktor, ja uważam, że powinniśmy postępować tak, jak to jest zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją i zgodnie z prawem. I jeżeli dzisiaj w parlamencie polskim toczy się debata na temat legalizacji tych związków partnerskich, to powinniśmy o tym dyskutować i pokazywać konkretne argumenty, dlaczego prezydent nie popiera tych rozwiązań, albo co należy w nich zmienić, żeby mogły takie poparcie uzyskać i ten temat uporządkować. Bo dzisiaj mamy do czynienia
1: projekt
2: z ogromnym chaosem wprowadzonym przez to rozporządzenie, a w momencie, gdyby ustawy, które dzisiaj są w parlamencie, miały wejść w życie, no to będziemy mieć do czynienia z jeszcze większym chaosem.
1: Więc teraz
2: i mam
1: właśnie
2: wrażenie,
1: moje pytanie, bo z jednej strony mówi pani o tym, że rozporządzenie jest nielegalne. Wiemy, główny aspekt to jest ten, że jest to naruszenie artykułu 18 Konstytucji, który jasno definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, no więc chyba naturalnym krokiem jest skierowanie rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Panie redaktor, być może pan prezydent taką decyzję podejmie. Ja bym się nie chciała skupiać na tym rozporządzeniu, bo myślę, że dzisiaj jest też ten moment, żeby tłumaczyć
1: o tych dwóch ustawach
2: Polakom, tak, na czym polega próba zmiany ustroju de facto, bo kiedy prawnicy analizują te ustawy, obydwie ustawy, bo chcę na to zwrócić Państwa uwagę, że nie mamy do czynienia tutaj z jedną ustawą, tylko z dwiema ustawami i zmiany, które te ustawy regulują, są bardzo daleko idące.
1: Bo mamy dwie ustawy, pani minister. Mamy ustawę o statusie osoby najbliższej.
2: I to jest ta ustawa, o której się mówi dużo i która wprowadza, określa w jaki sposób umowa o wspólnym pożyciu, czyli zawarcie tej umowy i uzyskanie statusu osoby najbliższej, w jaki sposób może się wydarzyć, jakie warunki muszą być spełnione i co w tej umowie może się znaleźć, a co musi się znaleźć, tak? I to, co jest ważne w tej ustawie o statusie osoby najbliższej, to jest to, że ta ustawa że status osoby najbliższej de facto według tego projektu nie wiąże się z żadnymi obowiązkami. To znaczy strony mogą, ale nie muszą, i to chcę bardzo mocno podkreślić, mogą, ale nie muszą wpisywać do tej umowy różnych obowiązków, na przykład obowiązku alimentacyjnego. Co jeszcze ważniejsze, to jest umowa, którą można bardzo łatwo rozwiązać, i to nawet jednostronnie. To znaczy, że można wpisać, znowu, można, nie trzeba, ale można wpisać takie uwarunkowanie w tej umowie, że ta umowa może być rozwiązana jednostronnie. To znaczy, że wystarczy, że jedna strona zmieni zdanie i uzna, że nie chce być już w umowie o stałym, nie chce mieć już umowy o stałym pożyciu, i druga strona wcale nie musi na to wyrażać zgody. Więc mamy tutaj do czynienia z regulowaniem pewnych praw dla osób bez żadnych obowiązków, tak? I teraz, jeżeli przejdziemy do tej drugiej ustawy, która jest o wiele ważniejsza, o której bardzo niewiele się mówi, i myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze dzisiaj mają świadomość tego. Ustawa druga to są tak zwane przepisy wprowadzające, i to jest ustawa, która ma 200 kilkadziesiąt stron, mm-hmm, i która wprowadza zmiany w ponad 200 ustawach, które obowiązują w Polsce. I tam są zmiany w prawie podatkowym, w ustawie o adwokaturze, w ustawie o rybołówstwie, w ustawie o służbach mundurowych, w prawie pracy, we wszystkich praktycznie ustawach, w których pojawia się słowo małżonek lub małżeństwo. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? No dlatego, że w tych wszystkich ustawach osoba tak zwana najbliższa ma dokładnie ten sam status co małżonek. I dlatego mówimy o tym, że ten projekt wprowadza zrównanie tych osób o statusie osoby najbliższej z małżeństwami. W prawie pracy, na przykład w kodeksie pracy, mamy artykuł 173, który mówi o prawie do urlopu opiekuńczego, i tam jest w jednym z podpunktów definicja rodziny, że dotyczy to członków rodziny, prawo do urlopu opiekuńczego, i przez rodzinę rozumie się matkę, ojca, syna, córkę i tak dalej. I tam jest dopisywana osoba najbliższa, tak? Czyli w tym konkretnym, podaję to jako taki drobny przykład, gdzie zmienia się definicję rodziny w myśl tego konkretnego przepisu w tej konkretnej ustawie ważnej, bo to kodeks pracy bardzo dużą sferę życia reguluje. W innych inaczej, tak? I teraz mamy do czynienia z czymś, co nam wygeneruje potężny chaos, natomiast de facto to zrównuje prawa tych osób najbliższych z prawami małżonków przy tej różnicy, że nie mamy tu do czynienia z żadnymi obowiązkami, których się podejmują małżonkowie, zawierając małżeństwo, i mamy do czynienia z możliwością bardzo łatwego rozwiązania
1: to
2: tej umowy.
1: Na jakie ustępstwa jest gotowy pójść w tej chwili prezydent? Bo państwo podczas wczorajszej konferencji powiedzieli wyraźnie, że w tym kształcie prezydent tej ustawy na pewno nie poprze. Przedstawiciele lewicy i koalicji rządzącej mówią z kolei o tym, że no to mają być praktyczne ułatwienia życiowe, tak?
2: No
1: tak
2: właśnie.
1: Jak informacja medyczna w szpitalu, czy tam prawo do pochówku, wspólne rozliczanie podatków, czy dziedziczenie bez konieczności płacenia wysokiego podatku od spadków. No to chyba co do tego jesteśmy zgodne, że te rozwiązania powinny być wprowadzone.
2: No nie do końca, bo z tego, co pani redaktor wymieniła, to mamy tutaj konkretne przywileje. To jest kwestia pewnej filozofii, o której mówią filozofii, i za nią idą oczywiście konkretne
1: konsekwencje. Co państwo są w stanie poprzeć? Co pan prezydent
2: jest
1: w stanie poprzeć?
2: Już tłumaczę. Zgodnie z tym, co pan prezydent wielokrotnie powtarzał w kampanii wyborczej, pan prezydent chce ułatwić życie obywatelom, Polakom, i te rozwiązania, które służą ułatwianiu funkcjonowania w tak zwanym życiu codziennym, jesteśmy gotowi poprzeć. Do nich zaliczają się, no właśnie, do nich zaliczają się i zależy nam na tym oczywiście, żeby to był katalog, zamknięty katalog konkretnych uprawnień czy konkretnych czynności. Na przykład dostęp do informacji medycznej, możliwość, prawo do odwiedzania się w podmiotach leczniczych, organizacja pochówku, czy kwestie związane z tak zwanym zwykłym zarządem, tak? Nie wiem, odbieranie paczek w czyimś imieniu i tak dalej. To wszystko, co świadczy o tym, że osoby, które realnie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i faktycznie wspólnie gospodarują, no te osoby oczywiście mogą takie czynności w swoim imieniu podejmować i mogą mieć takie dostępy. Natomiast jeżeli mówimy o wspólnym rozliczaniu, to jest to już przywilej finansowy, majątkowy, który rodzi określone korzyści również dla budżetu państwa, tak? I teraz, jeżeli koalicja rządząca obiecała Polakom zwiększenie kwoty wolnej od podatku i dzisiaj z jakiegoś powodu tego nie robi, bo domyślamy się z jakiego, prawda? A z drugiej strony wprowadza przywileje podatkowe dla osób, które no, nie mają względem siebie żadnych obowiązków, nawet nie mają obowiązku tego wspólnego gospodarowania, bo zwrócę uwagę, że w ustawie nie ma mowy o tym, że jest obowiązek wspólnego zamieszkiwania, tak? Więc jak wczoraj słyszałam w jednej stacji telewizyjnych, Paweł Kukiz mówił o tym, że chętnie by wszedł w taką umowę z kolegą czy wspólnikiem po to, żeby te przywileje podatkowe uzyskać i obniżyć sobie podatki. No to mam złą wiadomość dla pana posła Kukiza, bo z tego co wiem, jest w małżeństwie.
1: Od wielu lat.
2: No właśnie, a ta ustawa nie przewiduje takiej możliwości dla osób, które są małżonkami.
1: Czyli więc teraz rozumiem, że debata, będą państwo zabierali głos w tej sprawie, żeby no jednak jakiś może konsensus da się wypracować, jak pani myśli? Czy te wnioski są za daleko idące?
2: Myślę, że dosyć jasno to komunikowaliśmy wczoraj i pan minister Paweł Szefernaker, że w tym kształcie na tą ustawę, na te ustawy, obydwie, to podkreślam, nie będzie zgody pana prezydenta, natomiast jesteśmy gotowi rozmawiać o tym, o czym rozmawialiśmy i o czym pan prezydent mówił w kampanii wyborczej, czyli o ułatwianiu życia Polakom. I tutaj absolutnie nie jest rolą państwa regulowanie tego, czy dawanie przywilejów i wnikanie w to, kto z kim, jakie ma relacje, bo ta ustawa wyklucza na przykład osoby, które są w małżeństwie, czyli właśnie pan poseł Kukiz takiej umowy z kolegą nie może zawrzeć, bo jest w małżeństwie, ma żonę, ale jego kolega, który nie ma żony, już taką umowę z kimś może podjąć, a łatwość i jednostronność, możliwa jednostronność, jednostronne wypowiedzenie tej umowy, no sprzyja temu, żeby do takich nadużyć mogło dochodzić, tak? Więc jest to też kolejna rzecz, o której no projektodawcy tej regulacji chyba nie pomyśleli, a ważniejsze w moim przekonaniu jest to, żebyśmy jako opinia publiczna, jako społeczeństwo się zastanowili, czy rzeczywiście chcemy nadawać przywileje podatkowe osobom właśnie jednym, a innym nie, bo już nie wiem, dwie siostry, które wspólnie mieszkają i wspólnie gospodarują, na przykład starsze panie, nie mogą się wspólnie rozliczać, tak? I nie będą mogły się wspólnie rozliczać. Więc właśnie z czego ma wynikać ten przywilej wspólnego rozliczania?
1: O tym mówią też politycy lewicy często, że na przykład jest gospodarstwo domowe osób jednopłciowych, w sensie babcia i córka, i mama dziecka, i te osoby w żaden sposób przywilejów nie mają.
2: Właśnie,
1: czy państwo chcą
2: powiedzieć,
1: wyjść naprzeciw?
2: No właśnie, można powiedzieć, z czego ma ten przywilej dla dwóch mężczyzn, którzy pozostają w relacji, no nie wiem, państwo będzie to sprawdzać, w jakiej relacji pozostają, prawda? To jest takie wtrącanie się państwa w rzeczy, w które państwo nie powinno się wtrącać. Obywatele powinni mieć równy dostęp do pewnych ułatwień, jeżeli chcą takie umowy o wspólnym pożyciu zawierać, no to należałoby być tutaj konsekwentnym.
1: Ale co w takiej sytuacji, właśnie jak mamy taką babcię i córkę i one żyją, gospodarują, mieszkają razem i co?
2: No właśnie, no i czy takie osoby mogą w swoim imieniu występować, na przykład o dostęp do informacji medycznej, córka do mamy dorosła. No dzisiaj, pani redaktor, to jest trochę temat taki, bym powiedziała, jakby to określić, żeby tutaj nikt
1: nikogo nie obrazić.
2: Tak.
1: Nie
2: inaczej. Wszystkie te kwestie, o których dzisiaj rozmawiamy, można w dzisiejszym porządku prawnym uregulować.
1: U notariusza, tak?
2: Na różne sposoby, przez różnego rodzaju pełnomocnictwa, przez różnego rodzaju umowy, spisywanie testamentów, tak, jeżeli mówimy o dziedziczeniu. Natomiast rzeczywiście nie ma takiej jednej umowy, która by pewnie w pewien sposób te wszystkie kwestie regulowała i uważamy, że jest to uzasadnione, tak? I dlatego pan prezydent to obiecywał i my i takie rozwiązania dopuszczamy. Natomiast no nie może być tak, że dajemy przywileje, które są zarezerwowane, wszystkie uprawnienia, przywileje, które są zarezerwowane do małżeństw, z wyjątkiem adopcji dzieci, tak? To jest jedyna kwestia, której nie ma w tym projekcie, ale ten projekt...
1: Ale się też pojawiała, prawda?
2: Ale się pojawiała. No
1: Anna
2: właśnie
1: Maria
2: też widać,
1: wielokrotnie
2: też widać,
1: to podkreślała, prawda?
2: No właśnie,
1: że powinien być
2: tą politykę małych kroków,
1: możliwość,
2: tak?
1: Możliwość adopcji dzieci, że tej samej płci. To
2: dokładnie.
1: To wielokrotnie było mówione.
2: Że jeszcze ta regulacja nie weszła w życie, a już politycy lewicy mówią tak naprawdę o tym, o co do końca im chodzi, czyli o takim zupełnym zrównaniu łącznie z wychowywaniem dzieci, na co nie ma zgody w polskim społeczeństwie. Mamy taką konstrukcję prawną, gdzie mówimy o dobru dziecka, o prawie dziecka do wychowania w rodzinie. I tutaj te zmiany definicji z tej perspektywy również są groźne. No bo jeżeli mamy, wracając do rozporządzenia, mamy uznane małżeństwo, to czy to małżeństwo może adoptować w Polsce dzieci? Na jakiej podstawie? Jeżeli to jest małżeństwo, mielibyśmy takiej parze odmówić, prawda? No dlatego to rozporządzenie wprowadza tak ogromny
1: jest tak niebezpieczne
2: chaos.
1: I dlatego ja znowu przypomnę, dlatego tak ważne jest zaskarżenie jego do Trybunału Konstytucyjnego, skoro pan prezydent się z nim nie zgadza, bo dużo osób o tym mówi i oczekuje takiej decyzji pana prezydenta, a z drugiej strony się dziwi, że minął tydzień i nie ma takich zapowiedzi, nie płyną one z pałacu, tylko jest to stwierdzenie o nielegalności, a działań brak.
2: Jesteśmy dzisiaj tak jak powiedziałam, w czasie rozmów ze stroną rządową na temat tej ustawy, która wprowadza daleko idące zmiany ustrojowe i nietechniczne.
1: Na przykład i strona rządowa mówi, dobrze, jak wy poprzecie część naszych zmian, to my na przykład wycofamy się z tego rozporządzenia? Czy są takie rozmowy?
2: Są rozmowy na temat tego, na co pan prezydent, strona rządowa chce uzyskać takie informacje, na co pan prezydent by się zgodził.
1: No dlatego legis jest
2: dlatego to komunikujemy. Tak, dlatego to komunikujemy i myślę, że robimy to w sposób dosyć jasny i konsekwentny. To znaczy mówimy o pewnej filozofii, tak? Nie ma zgody na to, żeby zrównywać związki partnerskie, czy właśnie związki osób tej samej płci z małżeństwami. Tutaj artykuł 18 Konstytucji mówi to bardzo jasno. A z drugiej strony jesteśmy otwarci na to ułatwianie w tak zwanym życiu codziennym różnych czynności. Ale to są dwie zupełnie różne filozofie i widać, jak te ustawy właśnie w tych ustawach widać to, że ta umowa oparta na, to znaczy ta regulacja nowa o umowie o wspólnym pożyciu oparta na konstrukcji właśnie umowy, która nie zmienia innych ustaw, daje pewien status do katalogu konkretnych czynności. To jest coś, na co możemy się zgadzać, natomiast nie może być tak jak tego, co mamy w ustawie, przepisy wprowadzające, gdzie te zmiany dotyczą 200 ustaw i polegają dokładnie na tym, żeby tam, gdzie jest słowo małżonek czy małżeństwo, dopisać osobę najbliższą, tak? Co pokazuje to wprost, że chcemy, że strona rządowa chce zmienić ustrój tutaj i to dotyczy wszystkich ustaw,
1: kończąc, jest mowa o małżeństwie. Wczoraj odbyła się ta komisja nadzwyczajna, prawda? Ona podsumowała te trwające od marca prace nad tymi dwoma projektami, o których pani mówi i pani minister Katarzyna Kotula, to jest minister, zdaje się, do spraw, pełnomocnik rządu do spraw równości, powiedziała tak. Czuję się zażenowana, że w 2026 roku z sejmowej mównicy leje się homofobiczny ściek z prawej strony sceny politycznej. Wybrzmiały tu wszystkie wasze lęki i strachy. Boicie się nakrętek, zaimków i 25-letniego związku na przykład Ani i Zosi. W takim tonie wypowiadała się pani Kotula, a z kolei przewodnicząca tejże komisji, pani Pasławska z PSL-u powiedziała, że Polska od ponad dwóch dekad nie potrafi uregulować statusu takich związków. Pozostaje jednym z nielicznych państw Europy bez podobnych rozwiązań. Pani minister, jakby pani się odniosła do tych słów obu pań?
2: No, tu jest, mamy do czynienia z taką daleko idącą manipulacją, bo przecież Polacy są społeczeństwem bardzo tolerancyjnym i nikt nikomu nie dyktuje żadnych warunków. Mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy o zrównaniu takich związków z małżeństwami i danie im wszelkich przywilejów przy braku żadnych obowiązków i przy łatwości wyjścia. Ja bym odwróciła to pytanie. Jaki w takiej sytuacji powód do zawarcia małżeństwa ma mają dwie osoby, dzisiaj mężczyzna i kobieta. Jeżeli wszystkie przywileje związane z małżeństwem będą regulowane dzięki tej umowie...
1: No jakbym była politykiem lewicy, to bym powiedziała, ale po co małżeństwa dzisiaj zawierać, tak?
2: No właśnie.
1: Może być w związku nieformalnym.
2: No właśnie. A po co młode kobiety, teraz bym przeszła do tematów bardziej już mi bliskich, a po co młode kobiety wchodzą w małżeństwo i zawierają małżeństwo? Jaki jest numer jeden powód w badaniach? Badaniach, których do których państwa zachęca, można łatwo je odnaleźć na stronie CBOS-u. Pierwszy powód do zawarcia małżeństwa dla kobiet to jest poczucie bezpieczeństwa. Umowa o wspólnym pożyciu, która może być wypowiedziana w każdym momencie i nawet jednostronnie, nie daje żadnego poczucia bezpieczeństwa. Więc z tej perspektywy patrząc, te regulacje nie tylko są kontrowersyjne, bo zrównują związki jednopłciowe z małżeństwem, ale również rozmywają w ogóle małżeństwo jako instytucję, która jest instytucją prawa naturalnego, tak? Nie było państwa, były małżeństwa, więc jakby mamy tutaj do czynienia z czymś bardzo głębokim i bardzo poważnym i na pewno nie służącym sytuacji, którą mamy dzisiaj w Polsce i na świecie. Zresztą, kiedy rozmawiamy z osobami, pani wspomniała, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, które tego
1: to
2: nie uregulowały.
1: To pani
2: To kiedy rozmawiamy z prawnikami z innych krajów, z Niemiec chociażby, bardzo nas przestrzegają, tak? Bo widzą, gdzie te kolejne kroki ich zaprowadziły. I bardzo przestrzegają, żeby nie rozpoczynać tego procesu.
1: I ostatni wątek. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny, dane na temat demografii, pani minister, są na pewno bardzo niepokojące, prawda?
2: Właśnie. Tak, no mamy potwierdzenie już oficjalne dane dotyczące dzietności za rok 2025 i to jest poziom 1,068, czyli jeszcze mniej niż było w 2024, chociaż optymiści widzą tutaj wyhamowanie tego trendu, bo to już niewielki spadek, no ale ciągle mamy do czynienia z poziomem bardzo niskim i spadającym, więc ja tutaj specjalnie powodów do optymizmu nie widzę. No te dane świadczą o tym, że w każdym kolejnym pokoleniu będziemy o połowę mniej liczni, tak? Bo dwoje dorosłych ludzi w następnym pokoleniu po nich mamy
1: i
2: jedno.
1: I nad tym przede wszystkim
2: dziecko.
1: Powinniśmy się pochylić, prawda? Jako społeczeństwo nad rozwiązaniem tego.
2: Zgadzam się w całej rozciągłości.
1: Dziękuję pani
2: dziękuję
1: za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie.
1: Pani
2: dobrego
1: Barbara
2: dnia.
1: Socha, doradca pana prezydenta Karola Nawrockiego, była naszym gościem.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz już mam wielką przyjemność naszego gościa powitać. Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, słuchaczy. No i gratuluję rocznicy. Za rok osiągniecie pełnoletność. Będziemy mogli z wami pić alkohol. Brawo.
1: Ustawa o wychowaniu mówi, że oczywiście nie propagujemy tego typu zachowań, ale tak, pełnoletność przed nami to i dużo, i mało. Są media znacznie starsze, ale jak się patrzy na te media bardziej patriotyczne, no to rzeczywiście mało, która inicjatywa jest starsza niż Radio Wnet. Wiele mielizn przepłynęliśmy, ominęliśmy, wiele sztormów za nami, pewnie nie jeden przed nami, ale dzięki naszym wspierającym możemy jakoś to przetrzymać, dzięki patronom.
2: No jakoś, najważniejsze, że można świętować, także...

0: wypowiedzi, bo stał się pan pułkownik Piotr Krawczyk streamerem, tak, youtuberem.
1: Tak jest. A był szefem czego?
0: Jeszcze raz?
1: A był szefem, zanim został youtuberem? Aha, to opiszmy tak, tak.
0: Ale to zaraz, zaraz, rozumiem, skomentujemy sobie jego wypowiedzi ostatnie.
1: Tak jest, ale najpierw kim jest?
0: Na temat kuchni pracy Agencji Wywiadu, natomiast rozmawiamy oczywiście o byłym szefie Agencji Wywiadu w latach 2016-2023. Po generale Macieju Chuni, najdłużej pełniący ten obowiązek, jeżeli chodzi o szefów polskich służb specjalnych. Najmłodszy, wydaje mi się, szef służb wywiadowczych w historii III RP, bo kiedy obejmował swój urząd, o ile dobrze pamiętam, miał lat 38, to jest 78 rocznik chyba, zdaje się, pamiętam. Jest bardzo młody człowiek, młody oficer i stażem, i jeżeli chodzi o wiek. No i osoba, która odcisnęła spore piętno na naszych służbach cywilnych, wywiadowczych, no i odeszła w takiej atmosferze, bym powiedział, skandalu, afery respiratorowej, a także mniej, bardziej publicznie może komentowanej, ale dla ekspertów znanej, fakt, że był to chyba jeden z nielicznych szefów służb specjalnych w lutym 2022, czyli tuż przed napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, który bagatelizował te zagrożenie i chyba do ostatniego momentu przedstawiał to jako tylko prężenie muskułów przez Kreml, a nie rzeczywisty zamiar napaści militarnej na Ukrainę.
1: Czyli rozmawiamy o bardzo ważnym oficerze, szefu, który był szefem wywiadu, który został powołany przez poprzedni rząd, był jakby efektem...
0: Tak, tak. Pan pułkownik Piotr Krawczyk jest nominantem ministra Mariusza Kamińskiego.
1: I teraz został youtuberem ze swoich wieloletnich dokonań i olbrzymiego doświadczenia jako jeden właśnie z dłużej pełniących obowiązki szefa służb. Dzieli się publicznie tym, co udało mu się ustalić, i to, jak się dzieli, wywołuje u niektórych szok, bo pan pułkownik ujawnia kuchnię wywiadu dość obficie.
0: Tak, znaczy jakby jeżeli chodzi o jakby drogę życiową, którą przyjął zawodową, nie będę jej komentował, bo każdy ma do niej prawo i do wolności. Taką przyjął pan pułkownik Piotr Krawczyk i niech, że tak powiem, buduje swoją popularność i zasięgi. To jest, dla mnie nie jest to nic zdrożnego. Natomiast rzeczywiście jego wypowiedź polegająca na tym, że zdradza kuchnię pracy Agencji Wywiadu, polegające na wykorzystywaniu youtuberów, okoliczności tego i celu, dla jaki to było zrobione, no z mojej strony mogę powiedzieć, że to jest nie najbardziej udana wypowiedź i niepotrzebna, nie powinna jej mieć miejsce. Myślę, że dobry obyczaj każe takie informacje zachowywać dla siebie, a nie jakby występować w roli stand-upera czy osoby, która jakby dla popularności swojej tą kuchnię ujawnia. Ja nie jestem tak surowy w ocenach tej wypowiedzi, jak inni eksperci, czy też komentatorzy. Nie uważam, że poruszamy się w ogóle wokół deliktu prawa karnego, ujawniając jakieś tam tajemnice. Uważam, że to nie ma miejsca. Natomiast no, to trąca brakiem powagi, moim zdaniem. To troszeczkę jest takie infantylne. To bardziej tu bym ogniskował się, jeżeli chodzi o mój komentarz. Nie powinien szef Agencji Wywiadu tak długo funkcjonujący, piastujący te stanowiska w ten sposób o kuchni pracy swojej agencji, którą zarządzał, opowiadać. Ale to jest tego, panie redaktorze, moim zdaniem tylko taki pewien przytyk w ogóle do osoby pana pułkownika Piotra Krawczyka. W innych wypowiedziach dla kanałów, na przykład dla kanału Bez Doktryny, który założył pan ambasador Marek Magierowski, kilka tygodni temu miał dłuższą wypowiedź, bo to była rozmowa chyba prawie dwugodzinna, gdzie o zgrozo więcej ciekawych rzeczy i poglądów na świat i na przeszłość pan pułkownik Krawczyk raczył wyrazić. I to te wypowiedzi, moim zdaniem, są bardziej godne uwagi i skomentowania niż ten lapsus z ostatnich dni, który popełnił na swoim podcaście.
1: A jakie to są wypowiedzi i jak to jest właściwie, że osoba tak długo zarządzała służbami w

0: tej chwili w zasadzie odkrywa te tajniki działania polskich służb, co jeszcze mówi i co też mówi o profesjonalizmie tych służb z czasów, kiedy pan Krawczyk nimi zarządzał.
1: No to za chwilę. Natomiast jeżeli się pan redaktor pyta, co przykuło moją uwagę i powiem, że no zaskoczyło, no to jest to, że podczas tej rozmowy na podcaście pana ambasadora Magierowskiego bez doktryny, pan pułkownik Krawczyk raczył się jawić jako, zresztą tak o sobie mówi, jako kontynuator tradycji pionu wywiadowczego służb bezpieczeństwa z okresu komunistycznego i współczesnych służb specjalnych III Rzeczpospolitej. W ten sposób tłumaczą zachowanie tej tradycji liftingiem, który dokonał na jego polecenie, znaczy podczas jego rządów, pomnika światowida tej pogańskiej pały, która od ponad 50 lat na terenie ośrodka kształcenia kadr wywiadu w Starych Kłejkutach stoi, jako właśnie zachowanie ciągłości służb obecnych III suwerennej niepodległej Rzeczpospolitej z państwem komunistycznym, z pionem wywiadowczym służb bezpieczeństwa. I to jest bardzo ciekawe, dlatego mówimy już o bardzo młodym człowieku. To jest rocznik 1978, który, że tak powiem, PRL liznął jako dziecko. A ma wywodzić się w każdym razie poprzez nominację Mariusza Kamińskiego ze środowisk antykomunistycznych. I muszę powiedzieć, że to mnie zaszokowało. To jest tak, jakby pan pułkownik Piotr Krawczyk kupił tą całą opowieść fałszywą tej zgrai ubeków w osobie, nie wiem, Zacharskiego, Czempińskiego, Libery i innych i stał się jej elementem, tej fałszywej legendy, mitu o tak zwanej ciągłości służb wywiadowczych, które zawsze były propaństwowe i nigdy nie oddane były indoktrynacji i zależności od Moskwy. Druga sprawa, no to jego pogląd w ogóle na temat PRL. Ja sobie nawet wynotowałem ten jego cytat. Otóż o PRL mówi, czyli państwie komunistycznym w latach 1945-89, jako, proszę słuchać, nie w pełni suwerenne. PRL był nie w pełni suwerenny.
0: Czyli w pełni, czyli nie w pełni.
1: Czyli wpływami ZSSR.
0: Czyli w części był suwerenny.
1: A powołanie w okresie rządów pierwszego sekretarza KCPZPR Edwarda Gierka tej szkoły, samodzielnej szkoły ośrodka kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiekutach uznał za akt suwerenności PRL-u. Wie pan, to panie redaktorze, no to jest szok dla mnie, że można tak otorbić, wchłonąć tą propagandą i tym fałszywym poglądem młodego człowieka i tak go ukształtować i postawić go potem na czele służb wywiadu Polski Niepodległej.
0: I przez wiele lat w rządzie prawicowym taki funkcjonariusz był szefem cywilnego wywiadu. A co jeszcze poza tym, że ma bardzo ciekawe poglądy jak na nominata prawicy, to co jeszcze mówi? No właśnie, bo chyba już możemy to ujawnić, bo skoro on to powiedział, to i tak wszystkie obce służby to już mają, żadnej tajemnicy nie zdradzimy. No a tutaj mamy człowieka, który ujawnia kuchnię i kulisy i to, jak działały polskie służby, co możemy o tym powiedzieć, czy to wystawia dobre, czy złe świadectwo o polskich służbach.
1: No to ja już przed chwilą to powiedziałem, znaczy, nie poruszałbym się po płaszczyźnie deliktu karnego czy ujawnienia tajemnic, bo to, że służby wywiadowcze korzystają z różnych outsourcowanych narzędzi, tak, czy będą to hakerzy, czy będą to streamerzy, influencerzy, youtuberzy, żeby stworzyć pewną narrację, czy też grupy, które zajmują się przemytem i tak dalej, to są standardowe narzędzia, które praktycznie służby wywiadowcze dla określonego celu operacyjnego na obszarze państwa zainteresowania wywiadowczego realizują. To to wiemy, że tak powiem, nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Natomiast taką niedojrzałością, wydaje mi się, i takim trącem infantylizmem było po prostu mówienie przez bądź poważnego oficera wywiadu i sprawującego tak długo swoją funkcję jako szefa AW, mówienie o tym na podcaście, no, mówienie o tym publicznie, no, tak jak pułkownik Adam Jawor w komentarzu, w takim artykule, który polecam w InfoSecurity24 popełnił wczoraj, no w roli stand-upera, no to jest takie niedojrzałe, niepoważne, bym powiedział. To bardziej moim zdaniem...
0: Ale to obniża wiarygodność polskiego wywiadu.
1: O agencji jako takiej, ale oczywiście...
0: Ale jak na to patrzą nasi partnerzy z Zachodu nagle, że były szef wywiadu wieloletni, zostaje youtuberem i robi taką karierę i tam nie mówi, czy nie zachowuje, zdaje się, bo właśnie, czy zachowuje, czy nie zachowuje tam higieny.
1: No, ja raczej nie spodziewam się w przyszłości, żeby pan pułkownik Piotr Krawczyk zanurkował głęboko, jeżeli chodzi rzeczywiście o pracę operacyjną podległej mu służby. Wątpię, żeby popełnił taki delikt. Jeszcze raz powiem, trochę jakby powiedzieć, broniąc pana pułkownika Krawczyka, ma prawo do wyboru swojej ścieżki życiowej. No to, że wygląda to troszeczkę niepoważnie, ale on ma do tego prawo. No, chce budować zasięgi, chce budować swoją twarz, chce być influencerem, w porządku, niech to robi. Raczej bym tutaj zapytał się o Mariusza Kamińskiego, no, czy on nie czuje przypadkiem jakiegoś niesmaku, no bo on jest odpowiedzialny personalnie za tą nominację. To on powoływał go, czy z jego wniosku premier Beata Szydło powołała go do, jako szefa agencji wywiadu. No i czy tutaj jakby nie czuje, no, pewnego, no, jakby powiedzieć, sprzeczne uczucia co do tego, ale tak jak mówię, to jest dorosły człowiek, ma prawo wybrać swoją ścieżkę życiową, taką obrał i tyle. No. Natomiast jeżeli rozliczać w ogóle pana pułkownika Piotra Krawczyka z jego funkcji, to ja bym zadał dwa pytania, no, jakby kwestia afery respiratorowej, która do tej pory nie została przecież w sposób procesowy wyjaśniona, a straty Skarbu Państwa są naprawdę dziesiątki milionów idą, za które absolutnie to jest udowodnione, udokumentowane, że agencja wywiadu jest odpowiedzialna. Tutaj przypomnę oświadczenia, relacje, komentarze ministra Cieszyńskiego, publiczne, który o tym mówi. A druga rzecz, no to jak to się stało, że agencja wywiadu, jako jedna z nielicznych służb wywiadowczych, nie trafiła, ale nie jedyna oczywiście w Europie, nie trafiła z prognozą napaści Federacji Rosyjskiej militarną na Ukrainę, tak? No w przeciwieństwie na przykład do SWW, które Służby Wywiadu Wojskowego, które tego analizy przedkładała rządowi już chyba, o ile dobrze pamiętam, 2 lata wcześniej, że należy się spodziewać militarnej agresji, prawda? I tu ja bym w ten sposób rozliczał, jeżeli już w ogóle, szefów służb pod względem merytorycznym, a nie tego, ile lat, bądź co, bądź już 2 lata po odejściu ze służby, jego działalności takiej publicznej.
0: A propos rozliczenia służb, to już na koniec, patrzę na zegarek, czas nas goni, ale trudno, trochę naciągniemy nasz radiowy zegarek. Raport o likwidacji WSI, aneks tego raportu ma być opublikowany. Chociaż wczoraj na konferencji prasowej pan marszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty, no, groził nawet konsekwencjami prawnymi prezydentowi, jeżeli ten aneks opublikuje. No, może posłuchajmy, spróbujmy przez sekundę, posłuchajmy, co mówił pan marszałek Czarzasty.
2: Komentarz do tej sprawy. Proszę państwa, brakiem odpowiedzialności jest to, żeby w czasie, kiedy jest wojna w Ukrainie, kiedy jest niestabilny świat, ujawniać nazwiska, co prawda w formie zanonimizowanej, ale w określonym kontekście, polskich agentów. To jest po prostu niepoważne w stosunku do naszych sojuszników, to kasuje zaufanie sojuszników i każe zadać im sobie pytanie, czy jeżeli dzisiaj z wami współpracujemy i dzisiaj dajemy wam nazwiska swoje oraz informacje, czy za 2 dni tego nie upublicznicie. W związku z tym uważam, że to jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego nie otworzyli, aneksu, zostało przysłane do Sejmu i zostało odesłane. to jest gra interesem Polski i gra polską racją stanu.
0: Tak mówił pan Czarzasty. Dlaczego tak długo i tak bardzo i tak żarliwie broni się tego, aby to, co jak działało w WSI, pozostało tajne?
1: Panie redaktorze, szanowni słuchacze, pan marszałek Czarzasty w tej wypowiedzi jest, powiedziałbym, logicznie, wewnętrznie sprzeczny. Dlaczego? Mówi o jakimś domniemanym ujawnianiu agentów, a on nie poznał tej treści, ponieważ sam przyznał, że nie otwierał tej koperty worka, w której przywieziono mu aneks do zaopiniowania i został on odesłany. No więc nie może mówić o czymś, czego nie widział, czego nie czytał. To jest jedna rzecz. Taka złośliwa z mojej strony. Druga sprawa, skąd ta determinacja, tak? I te emocje po stronie pana marszałka, który przecież personifikuje całe to środowisko postkomunistów z SLD, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy wywodzą się bezpośrednio z komunistów. Otóż proszę sobie przypomnieć rok 2002. 2002 to są właśnie reformy zaprojektowane przez Zbigniewa Świętkowskiego, jednego z ważniejszych postaci wówczas na mapie politycznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ostatniego szefa Urzędu Ochrony Państwa, pierwszego szefa Agencji Wywiadu, które to reformy ustawowe spowodowały likwidację Urzędu Ochrony Państwa i w miejsce likwidowanego UOP powstanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu. I proszę sobie przypomnieć i wyobrazić taką sytuację, że pierwotny projekt zakładał likwidację wojskowych służb informacyjnych. Tak, Zbigniew Świętkowski w swoim projekcie i politycznym, i projekcie potem rozwiązań legislacyjnych zakładał rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. I wpływy nieformalne w WSI, w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i w elicie SLD były tak silne, że ten projekt utrącono. On został spacyfikowany. I te wpływy pozostały do dziś. Moim zdaniem pan marszałek tego właśnie się boi. To znaczy pojawnego ujawnienia, czy też opisania tego obrazu życia politycznego, w którym WSI przede wszystkim trzyma za, tak powiem, już nie powiem brutalnie, za jakie delikatne, tak powiem, organ męski, polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przynajmniej wywodzących się z tego środowiska. I wydaje mi się, że to jest jakby ten termometr i te napięcie właśnie odwzorowuje strach przed ujawnieniem publicznym tychże wpływów. A jeżeli chodzi, pyta się pan o ten czas, okres, no powiem tak, ja ufam panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że dotrzyma i dowiezie to, co obiecał w czasie kampanii wyborczej i co potem zresztą publicznie mówił, że aneks zostanie ujawniony. Wbrew temu, co czyni, mówi marszałek Czarzasty, bo opinia jego działania, testy propagandowe nie mają żadnego znaczenia formalnego dla jego decyzji. Mam nadzieję także, że nie ulegnie namową części swojego środowiska, żeby skorzystać z alibi, z pretekstu tego, że pod tym postanowieniem o ujawnieniu tego aneksu pan premier Donald Tusk nie będzie chciał złożyć kontrasygnaty. Prawnie i faktycznie można to pokonać. Pan prezydent ma ścieżki określone i wytyczone i ufam, że tą sprawę dowiezie.
0: I z tym zaufaniem kończymy. Piotr Wojciechowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Z Panem Bogiem. Miłego dnia.
0: Do zobaczenia. Do usłyszenia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
1: Ponad oceanami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak i Radio Wnet z tej strony oceanu. Witam oczywiście wszystkich korespondentów ze Stanów Zjednoczonych, Radio Deon. Witam także tych z Europy i nie tylko, bo dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy zmieniać kontynenty i naprawdę przemierzać, oj, długie, długie trasy, aby przedstawić Państwu najciekawsze wybrane informacje z różnych miejsc. A zaczniemy, drodzy Państwo, dzisiejszą podróż prosto spod nieba Londynu. Tam czeka już na Państwa współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński. Ponad oceanami.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu, prosto z upalnego od kilku dni Londynu. Gorąco się robi nie tylko w powietrzu, ale i na ziemi. Po dwóch i ponad pół roku czekania w końcu premier Rzeczpospolitej zawitał na brytyjskiej ziemi. I to od razu, z dużym przytupem. Podczas spotkania z Keirem Starmerem, premierem Wielkiej Brytanii, premier Rzeczpospolitej Donald Tusk podpisał traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. W ocenie premiera Wielkiej Brytanii to największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Donald Tusk ujawnił, co udało się wypracować. Jak podaje portal gov.uk, premier udał się w środę do Northolt na zachodzie Londynu, by spotkać się z Keirem Starmerem i podpisać traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Celem traktatu jest zacieśnienie współpracy między krajami w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada on m.in. wprowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych, wymiany informacji, a także objęcie kwestiami cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa zdrowotnego. Jak wiemy, brytyjskie wojska już od długiego czasu ćwiczą na terenie Rzeczpospolitej. Podczas wejścia Polski do Unii Europejskiej również i polscy policjanci trenowali się właśnie w Met Police. Więc wygląda na to, że zacieśnianie tych stosunków postępuje. Mam nadzieję, że będzie to nie tylko na papierze. Jednakże bieżący tydzień to nie tylko spotkanie Keira Starmera i Donalda Tuska. Okazuje się, że takich spotkań na szczycie mamy więcej. Warszawa i Londyn są bliskie porozumienia w sprawie nauczania języka polskiego w brytyjskich szkołach. Zadeklarowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas wizyty w Londynie, która odbyła się we wtorek. Brytyjscy uczniowie mogą obecnie uczyć się języka hiszpańskiego, niemieckiego czy francuskiego, a polskiemu rządowi zależy na tym, by do listy dopisać również język polski. To główny temat wtorkowego spotkania minister Nowackiej i szefowej brytyjskiego resortu edukacji Bridget Phillipson. Egzaminy końcowe szkoły średniej mogą odbywać się m.in. w języku polskim. W Wielkiej Brytanii istnieje również około 150 polskich szkół sobotnich. Z jedną z nich spotkaliśmy się w minioną sobotę podczas obchodów Polish Heritage Days, Dni Dziedzictwa Narodowego w Hatfield na północ od Londynu. Tu znajduje się właśnie jedna z polskich szkół sobotnich, która współorganizowała to wydarzenie. Spotkaliśmy się podczas niego również z nowo wybranym merem gminy Welling Hatfield, Michałem Siewniakiem, który jest wieloletnim polskim radnym i tydzień temu w czwartek został wybrany właśnie nowym merem na kolejny rok. Mam nadzieję, że ta współpraca również będzie się zacieśniać między lokalnym samorządem a studiem Londyn Radia Wnet. Wygląda na to, że miniony tydzień to silny polski akcent w Wielkiej Brytanii. Ja zapraszam Was już do słuchania nas w najbliższą niedzielę od godziny 9, gdzie więcej informacji będzie płynąć ze studia Londyn. Serdecznie pozdrawiam, Aleks Sławiński.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Aleks Sławiński, Studio Londyn. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy do współgospodarza audycji Ponad Oceanami. Po drugiej stronie oceanu czeka już Sławomir Bucik. Ponad Oceanami.
3: Jaśmino, dzień dobry, witaj gorąco i serdecznie witam wszystkich słuchaczy naszych stałych magazynu Ponad Oceanami. Co słychać w Chicago, pewnie zapytasz. Przede wszystkim burmistrz naszego miasta, Brandon Johnson, spotyka się dziś w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Pierwszym papieżem pochodzącym także z naszego miasta, czyli z Chicago. To jest informacja niezwykle cenna, podają ją wszystkie media od lewych poprawę. Prywatna rozmowa odbędzie się w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie. Johnson, czyli burmistrz miasta Chicago, zapowiada, że podziękuje papieżowi między innymi za jego stanowisko wobec konfliktów zbrojnych oraz polityki imigracyjnej administracji Donalda Trumpa. Delegacja z Chicago przekaże Ojcu Świętemu symboliczne prezenty, w tym gadżety drużyny Chicago Cubs, i tu się zaczyna dyskusja. Dlaczego? Dlatego, że papież jest fanem drugiej drużyny z Chicago, czyli White Sox, jeśli idzie o baseball, a nie Chicago Cubs. To tak można powiedzieć na przekór. Ta wizyta wypełnia nasze serwisy informacyjne, ale Illinois wprowadza nowe przepisy, które będą wspierać rodziny wcześniaków i dzieci, a które przebywają na oddziałach intensywnej terapii noworodków. I to być może w Polsce nie jest żadna nowość, ale w Stanach Zjednoczonych to jest absolutna nowość. Dlatego, że kobiety po prostu nie mają tutaj takich benefitów jak chociażby w Europie czy w Polsce. Ustawa, która zacznie obowiązywać już od 1 czerwca, jest absolutnie numer jeden ustawą w całym kraju i gwarantuje rodzicom dodatkowy, bezpłatny urlop w czasie hospitalizacji dziecka na właśnie intensywnej terapii. W mniejszych firmach amerykańskich rodzice otrzymają do 10 dni wolnego. Natomiast w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 50 pracowników nawet 20 dni wolnego, i to jest fenomen w skali całego kraju. Autorką tej inicjatywy jest kongresmenka stanu Illinois, Laura Favre-Diaz, która sama przed laty doświadczyła właśnie tych kłopotów, że urodziła dziecko wcześniej, no i musiała zaraz wrócić do pracy. Urlop przysługuje tu dosłownie na 3 tygodnie i kobiety muszą wracać do pracy. Illinois jest drugim stanem amerykańskim, który zdecydował się na takie rozwiązanie. Autorzy tej ustawy mówią i podkreślają, że obecność rodziców przy dziecku w szpitalu noworodku ma ogromne znaczenie dla jego zdrowia i rekonwalescencji, dlatego warto walczyć o wolne. I niektórzy się uśmiechną, co to jest 10 dni wolnego? No tak, no co to jest dodatkowe 10 dni wolnego do tych 3 wspomnianych tygodni? No ale zawsze można powiedzieć, że to jest coś i rozmowa, aby rzeczywiście budować warunki no, humanitarne dla matek, które rodzą przecież przyszłych obywateli Stanów Zjednoczonych. I na koniec powiem Państwu o także inicjatywie, o której rozpisują się wszyscy w Chicago. Powstające w naszym mieście Obama Presidential Center, czyli takie Muzeum Prezydenta Baracka Obamy, będzie nie tylko biblioteką prezydencką, ale także główną siedzibą programów edukacyjnych, przywódczych, różnych fundacji i tak dalej. Wszystko wokół Baracka Obamy. Organizacja od lat wspiera młodych liderów z całego świata i oferuje programy i dla studentów, i dla uczniów szkół średnich. Jak Państwo będą planować wizytę w Chicago, to absolutnie trzeba odwiedzić to miejsce, czy Państwo popieracie Obamę, czy nie. Fundacja Obamy mówi, że celem projektu jest wzmacnianie demokracji, no i także takiego zaangażowania obywatelskiego. Absolwenci różnych programów Fundacji Baracka Obamy mówią, że nowe centrum w Chicago będzie miejscem inspiracji, współpracy dla kolejnych pokoleń działaczy społecznych. Otóż Obama Presidential Center już teraz jest, tak można powiedzieć, drzwi są lekko uchylone. Wchodzą, można powiedzieć, VIP-y, je tylko niektórzy. Teraz odwiedziły centrum wyjątkowe mieszkanki Chicago, członkinie organizacji Club 100, czyli osoby, które mają przynajmniej 100 lat albo więcej. Szkoda, że w Polsce takich klubów nie ma. Wśród gości znalazły się 105-letnia Mary Lee Stinger i Alicia Evans, a także Ruth Person, które mają właśnie po 100 lat. Kobiety zostały przywiezione na specjalne zwiedzanie limuzynami, czyli naprawdę jak w filmie. I osobiście panie powitane były przez przyszłego wiceprezydenta tego centrum, Johna Robertsona. Obamy nie było. Organizatorzy mówią, że ten symboliczny charakter wizyty osób, które przeżyły wielki kryzys w USA w latach 30., walka o prawa obywatelskie, czyli Martina Luthera Kinga, no i właśnie prezenturę Baracka Obamy, i wciąż są świadkami tej historii. Zwiedzanie trwało ponad 2 godziny i było pełne wzruszeń, no i także i wspomnień. Oficjalne otwarcie tego miejsca, czyli Obama Presidential Center, zaplanowano na 19 dzień czerwca. Miejsce jest wyjątkowe. Niedaleko zresztą miejsca zamieszkania prezydenta. Zanim stał się prezydentem USA, mieszkał w Hyde Parku. To jest dzielnica taka lepsza, można powiedzieć, jeśli idzie o południową stronę miasta. I tym zaproszeniem także na wakacje do Chicago mówię Państwu dziękuję. No i do usłyszenia ze studia Radia Deon Chicago. Specjalnie dla naszego magazynu Ponad Oceanami Sławomir Budzik.
1: Bardzo serdecznie, Sławku, dziękuję. A teraz, drodzy Państwo, ze Stanów Zjednoczonych wędrujemy po wiadomości za naszej wschodniej granicy, a te przedstawi Państwu Olga Siemaszko.
0: Ponad Oceanami.
4: Zmiany witam słuchacze i dzisiaj zacznę od doniesień z Białorusi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśniło dziś ambasadorom, w tym przedstawicielom państw europejskich, dlaczego białoruskie i rosyjskie wojska przeprowadziły tydzień temu ćwiczenia z użyciem sił jądrowych. Według strony białoruskiej ćwiczenia miały charakter wyłącznie defensywny i zostały przeprowadzone w obliczu zagrożenia ze strony państw sąsiednich. Łącznie wydatki wojskowe Polski, Литвы и Лотвы маем юж 25-кротне превышать белорусские выдатки на оборону, подчас где НАТО звенкша своя обязанность беспосреднее при границе с Белорусью. Бронь яндрова позастая незбентным, пропорциональным и найбардзи рациональным средком запевнения беспешенства Белоруси, поинформовало министерство. Додам же бронь яндрова знайдуянцыся на Белоруси, не яст властностям Беларуси, леч России. Российское министерство обороны спроводило главицы Андровы на час цвечень, однако их дальше лёс позастая незнаны. Могли они позастать на Беларуси, в российской базе войсковой, альбо застать претранспортованы до России по закончению цвечень. Через несколько дней по маневрах Россия надаль грузила ужитцем брони Андрова и пшитивку Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон пробовал нават отвесть Лукашенко от подаймування небезпечних кроків. Обіцяння риторика нуклеарна виразня утихла, а Путін є зайняти іншими проблемами. В обличчі трудної ситуації Росії на фронті появився колійний проблем, а традиційно стрефи впливів Москви зачемлися бунтувати. А Кремль пільня потребує привручити там пожондок, стосуючись заровно Мархевки, як і Кій. Найбільші проблеми дотичуть обіцяння Арменії. Прем'єр Нікол Пашинян оголосив про європейський курс краю, а наступне підписав умови у співпраці з Станами З'єднаними. І в відповіді Москва загрозила підвищенням цін газу і юж заказала імпорту армінського коньяку, овоців ораз води мінеральної. Дісь Путін особисто удався до Казахстану, аби рятувати реляція з тим панством, споткався юж з президентом Токаєвим і заповідав велю вспільних проєктів. Обіцяв також будову електровні яндрової, фінансованої через Росія, ораз подарував молодих тигрисів амурських. На дні ще зостало на тих міст вибране, як на женді натиску на Молдавія. Мішканці енклави можуть отримати юж російські пашпорти. Триваємо рівніше атаки інформаційні, виміжені в панство Балтицьке. Росія параскалейно заповідяла зложення позву до Мінзенародовего трибуналу справедливості ОНЗ в зв'язку з жакомом дискримінацією росіян на Літві, Лотві і в Естонії. А понадто російський парламент приєм устави, уповажнюється Путіна до вислання армії в цілі охорони обивателі російських в припадку їх арештування, затримання, люб об'єнця постępуванням карним за границем. Не є ще до кінця ясне, в який спосіб право то мало бути екзекувоване. Експерти твердять, що уставами а przede wszystkim chronić kapitanów i залоги російської так званої флоти тіні. А тим часом самі російські парламентаристи переконують, що нові приписи сон потрібні, аби запобіг ситуаціям подобним до арештування в Польщі російського археолога Олександра Буцягіна. Ольга Семашко для магазину «Понад оцеанами».
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To, drodzy Państwo, Olga Siemaszko, a teraz czas na korespondencję Mikołaja Murkocińskiego.
0: Ponad oceanami.
5: Ten szlak Trumpa, no przede wszystkim chodzi o pieniądze. Tak jak mówiłem, to w tej nazwie szlak Trumpa na rzecz pokoju i dobrobytu, no to możemy znaleźć te dwa elementy. Z jednej strony pokój, wiemy, że no przynajmniej jeszcze do niedawna pokój to był taki, no przynajmniej Donald Trump chciał, aby to była taka jego, powiedzmy, marka jego prezydentury, dobrobytu, no bo oczywiście za tym by szły ogromne, ogromne pieniądze. Zresztą to właśnie na tej podstawie doszło do tego porozumienia w Waszyngtonie w 2025 roku między Armenią a Azerbejdżanem. Proces, który jest aktualnie kontynuowany.
6: Bo ten szlak irański to jest szlak handlowy. I tak naprawdę wiadomo, że to jest szlak handlowy, bo jest to oczywiste, że to jest szlak handlowy, starodawny szlak handlowy, a ten z kolei łączy tylko enklawę z Azerbejdżanem, czyli jakby ma sens z punktu widzenia Azerbejdżanu i może tych, którzy będą budować albo pobierać myto za przejazd tą drogą, natomiast takiego super handlowego znaczenia nie ma, czy ja się mylę?
5: No owszem, ono ma bardzo duże znaczenie handlowe, ponieważ jeszcze jeden tutaj wchodzi element. Chodzi o stworzenie takiego wielkiego, to jest z kolei ambicja Turcji, żeby stworzyć taki wielki panturecki, można powiedzieć, korytarz handlowy na osi wschód-zachód, który połączyłby w zasadzie Turcję z Azją Centralną, z tymi wszystkimi państwami, które jakoś no, kulturowo z Turcją są związane. Jedyny element, którego aktualnie brakuje w tej trasie, w tym korytarzu, no, jedyne miejsce, gdzie ten korytarz jeszcze nie istnieje, gdzie jest przerwany, no to jest właśnie tutaj. Ten króciutki fragment ormiański po stronie Armenii, mniej więcej 50-kilometrowy, gdzie no właśnie tego połączenia nie ma, więc to jest także ogromna ambicja, no chociażby Turcji właśnie, żeby zbudować tutaj tę autostradę, aby połączyć Ankarę, Stambuł, no chociażby, prawda, dalej z Aumatami, czy też z innymi państwami, takim jak Turkmenistan, czy też Kirgistan i tak dalej, i tak dalej. Tak więc owszem, i jeden szlak, i drugi szlak mają ogromne znaczenie handlowe, ale i również oczywiście strategiczne. Oczywiście na razie nikt nie wie, kto będzie budował w ogóle ten szlak Trumpa, więc być może on nigdy nie powstanie, ale rzeczywiście w Waszyngtonie zostało podpisane w tej sprawie porozumienie. No i oczywiście pytanie, w jaki sposób Iran na to wszystko zareaguje. Tak jak już mówiłem, Irańczycy raczej do tej pory byli pasywni, ale po pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, mam na myśli tą 12-dniową wojnę z zeszłego roku między Iranem a Izraelem oraz w kontekście dzisiejszej wojny, ta perspektywa strategiczna Iranu bardzo się zmienia.
1: Ta perspektywa bardzo się zmienia, perspektywa strategiczna, to prawda, i to chyba gdziekolwiek, drodzy Państwo, nie spojrzymy dziś na świecie, na te wszystkie konflikty, to te perspektywy zmieniają się szybko i my musimy zmieniać się razem z nimi, żeby nadążać. A teraz zobaczymy, czy nadążymy za opowieścią Małgorzaty Kleszcz i Macieja Mikurdy, czyli wędrujemy gdzieś na Filipiny.
0: Ponad oceanami.
7: Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór, bo na Filipinach w Tagum City, gdzie właśnie się znajdujemy, mogą Państwo słyszeć te śpiewy miasta. Godzina 21:49, a wieczór to jest ten moment, kiedy Filipińczycy wychodzą z domów i śpiewają, co możemy usłyszeć wszędzie dookoła nas, lokale z karaoke, więc my próbowaliśmy się trochę schować, ale na pewno Państwo będą słyszeć dzisiejszą wokalistkę, która no, siedzi na takim wysokim krześle i śpiewa, a dookoła Filipińczycy zajadają krewetki i to jest codzienność. To jest codzienność w tych miastach, a jestem oczywiście z Maćkiem Kurdu, który już tutaj od 2 lat, a od dobrych kilku miesięcy w Tagum City, a więc ja bardzo proszę o takie przybliżenie słowem, gdzie jesteśmy i co to za miejsce i jak na ciebie zadziałało od tych ostatnich miesięcy.
8: Tagum City to stolica prowincji Davao del Norte, w której się mieszkamy. Przyjemne, senne, prowincjonalne filipińskie miasteczko, około 300 tysięcy mieszkańców, niska zabudowa, wszędzie dookoła palmy, karaoke i krewetki.
7: Tak jest, no właśnie, a Davao del Norte i Davao City, to jest to, o czym należy powiedzieć w kontekście pewnej ciekawej informacji, a mianowicie budowy największego lotniska na świecie. To jak to będzie?
8: No jest rzeczywiście to największe lotnisko, ale ono akurat jest w prowincji Bulacan, po drugiej stronie Filipin. No i rzeczywiście padła taka idea, padł taki pomysł, ponieważ lotnisko, które teraz obsługuje Manilę i główny ruch międzynarodowy, nie może być rozbudowywane, ponieważ dookoła niego są już, bo jest po prostu zabudowa, mieszkają ludzie. Trzeba było przesiedlić, podejrzewam, dziesiątki tysięcy ludzi, żeby rozbudować manilskie lotnisko. Więc padł pomysł, żeby osuszyć, proszę sobie wyobrazić, tak, osuszyć sporą część morza i na tym wydartym morzu terenie ma powstać największe na świecie lotnisko o niesamowitym jakimś olbrzymim przepływie samolotów i ta konstrukcja już powstaje.
7: No właśnie, to na to czekamy, temu się przyglądamy, no ale w tej audycji Ponad Oceanami poruszamy z reguły też wątki polityczne, tak jak było w poprzednich korespondencjach. No właśnie, to nie można powiedzieć o Filipinach, nie poruszając kwestii morza i konfliktu z Chinami. Na czym dzisiaj stoi sprawa? Czy jest jakakolwiek zmiana i zgoda? Czy nadal konflikt, który właściwie promieniuje taką niemiłością w stronę Chin ze strony Filipińczyków, mimo że tutaj oczywiście cała masa Chińczyków i większość biznesów prowadzonych i w ogóle najbogatsi Filipińczycy to ci z pochodzeniem chińskim.
8: Ta sytuacja polityczna, no ona się zmienia jak w kalejdoskopie. Kilkakrotnie próbowałem jakieś tutaj takie tezy geopolityczne postawić na antenie Radia Wnet. No ostatnio mówiłem Państwu na przykład o tym, że w kontekście kryzysu paliwowego nastąpiło takie krótkotrwałe zbliżenie Filipin i Chin, między innymi właśnie wokół pomysłu wspólnego wydobywania ropy z tego spornego terenu. No ale teraz wydarzyła się rzecz przeciwna, mianowicie wizyta prezydenta Marcosa w Japonii i ona tutaj właśnie komentowana jako z kolei zbliżenie japońsko-filipińskie, które miałoby na celu no, taką przeciwwagę, kontrwagę wobec pozycji Chin w regionie zbudować. No, więc w tym momencie wydaje się, że chyba jednak Filipiny będą nawiązywać silniejsze relacje z tym blokiem amerykańsko-zachodnim i stawiać jednak kontrę imperializmowi chińskiemu.
7: Co nie zmienia faktu, że w niektórych sercach Filipińczyków mocniej bije w sensie pozytywnym dla nich serce, kiedy zaczyna się rozmowa o Rosji. Odnajduje się tam jakiś sentyment.
8: No, Rosja jest dla Filipin krajem egzotycznym w tym sensie, że dalekim. No my tutaj często przecież rozmawiając z nimi musimy im tłumaczyć, że dla Polski Rosja to jest taki, no użyję tego sformułowania, odwieczny wróg, bo nieraz przecież mieliśmy z tym państwem jego różnymi odmianami konflikty. No ale dla Filipińczyków to jest państwo ciekawe, znane pewnie gdzieś z jakiejś popkultury, więc no nie mają tego takiego nastawienia historycznego, jakie my mamy do tego, że Rosja to jest państwo zagrażające pokojowi.
7: No i jeszcze korzystając z tej możliwości rozmowy, bo przypominam Państwu, że też jesteśmy codziennie o 6 w Dzienniku z Podróży, ale to są trochę inne opowieści, trochę smaki, trochę bardziej kultura, ale to jeszcze nachylmy się na chwilę nad bohaterem Twojej najnowszej książki, gubernator Edwin. Słowo o nim, słowo jak tutaj zmienia to miejsce i też kim on jest dla Ciebie, bo masz szansę w ostatnich miesiącach go poznawać i chociaż czasami jest nieuchwytne takie jak teraz, bo gdzieś tam w Manili w trakcie robienia biznesów, albo już może nawet wrócił, to jednak spotyka się z tobą, opowiada o sobie, a ty to wszystko bardzo dokładnie zapisujesz.
8: Rzeczywiście, ta książka, nad którą pracuję, to jest wywiad Rzeka. Taka formuła jest, myślę, w Polsce rozpoznawalna i znana. No, na Filipinach wygląda na to, że będę zapisany w annałach historii literatury filipińskiej, bo jako pierwszy napisałem taką książkę o Chavicie Singsonie, teraz tworzę drugą o właśnie Edwinie. No i rzeczywiście trochę nas to zbliża, a mam wrażenie, że my, a właściwie ty w tej twojej podróży z Tajlandii, to tak krok po kroku do Edwina, do gubernatora Edwina też się zbliżasz. No i mam nadzieję, że już jutro, może pojutrze będzie nam dane wstąpić w niej audiencji. Trudno to inaczej nazwać, kiedy wkracza się do jego biura, do jego domu, ustawia się w kolejce czasami kilkudziesięciu osób i czeka się na możliwość zamienienia z nim słowa.
7: Tak, ale oczywiście Radio Wnet ma specjalne względy i nikogo to nie powinno dziwić. Wywiad z gubernatorem na pewno się pojawi. To jeszcze ja słowo tak podsumowując, bo mam okazję też porównać Filipiny do Tajlandii, w której byłam przed chwilą. I to, co na pewno jest inne, to oczywiście religia. Tutaj katolicyzm w bardzo dużym procencie, mimo że znajdziemy trochę muzułmanów, to ponad 80% w dalszym ciągu tutaj to katolicy, kościoły katolickie właściwie na każdym kroku. Akurat w Tagum City największy różaniec w całych Filipinach. To Maćku, tu jeszcze powiedz słowo. Widziałeś ten różaniec? Gdzie on jest?
8: Widziałem ten różaniec. On jest przy kościele. Jest całkiem niedaleko z nas. No, oczywiście w pierwszym momencie wyobrażałem sobie taki różaniec, który będzie koralikami do przesuwania w pałacach. A to jest po prostu taka bardzo duża konstrukcja. Czyli te
7: oczka, można
8: oczka
7: powiedzieć.
8: Różańca, no to one mają takie
7: zdrowaśki.
8: Około pół metra wielkości, tak? To są takie, to jest bardzo duży obiekt. No ale rzeczywiście ten różaniec chyba też służy do odmawiania modlitwy.
7: No właśnie, tu postawmy trzy kropki. Więcej też o tych różnicach i impresjach na pewno na antenie Radia Wnet, a zdjęcie różańca obiecuję, że się pojawi. Dla magazynu Ponad Oceanami
8: Maciej Mikurda
7: i Małgorzata Kleszcz.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To, drodzy Państwo, korespondencja prosto z Filipin, a my teraz ponownie łączymy się z Radiem Deon, Stany Zjednoczone i ojciec Paweł Kosiński.
0: Ponad oceanem.
9: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Jeden naród wobec Boga. To hasło towarzyszy tysiącom wiernych, którzy idą w narodowej pielgrzymce eucharystycznej wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Procesja wkroczyła do Georgii, przemierzając diecezję Savannah. To właśnie tutaj 31 października odbędzie się historyczna, pierwsza na południu Stanów Zjednoczonych beatyfikacja. Droga pielgrzymów to dosłownie chodzenie śladami męczenników. Dziś trudno w to uwierzyć, ale w miejscu, gdzie teraz publicznie niesiony jest Najświętszy Sakrament, katolicyzm był niegdyś surowo zakazany przez brytyjskie prawo kolonialne. Zakaz ten obowiązywał przez ponad pół wieku, aż do przyjęcia amerykańskiej konstytucji. Pielgrzymkowy mikrokosmos tworzą ludzie w każdym wieku, różnych ras i sprawności. Wierni idą w palącym słońcu. Wśród nich są tak zwani wieczni pielgrzymi, jak John Paul Flynn, który ze wzruszeniem przyznaje, że widok publicznej modlitwy uświadamia, jak daleką drogę przeszedł Kościół w Ameryce. Kim są patroni tej drogi? Pod koniec XVI wieku hiszpańscy franciszkanie zakładali misje na bagnach i wyspach Georgii, żyjąc w harmonii z rdzennym plemieniem Guale. Tragedia wydarzyła się w 1597 roku, gdy zakonnicy odmówili nowo ochrzczonemu następcy wodza zgody na wielożeństwo. Zostali zamordowani. Dziś uznaje się ich za pierwszych amerykańskich męczenników w obronie świętości małżeństwa. Dla Raymonda Martineza, kleryka z Teksasu, ta historia to drogowskaz na przyszłość. Jako przyszły kapłan chce z taką samą odwagą bronić nienaruszalności małżeństwa. Trasa procesji, eskortowana przez lokalnych szeryfów, wiodła między skromnymi domami w cieniu potężnych dębów porośniętych hiszpańskim mchem. Pielgrzymom towarzyszył niezwykły śpiew ptaków, w tym lokalnych kardynałów i sujek. Droga zakończyła się w kościele narodzin Matki Bożej w Darien, gdzie znajduje się monumentalna rzeźba upamiętniająca męczenników. Uczestnicy mówią krótko: Eucharystia zmienia człowieka i przynosi pokój, jakiego świat dać nie może. Obchody przeniosą się teraz do centrum Savannah. Procesja przejdzie śladami generała Oglethorpe'a, który niegdyś zakazał tu katolicyzmu, a zakończy się na schodach katedry Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela, gotyckiej świątyni nazywanej dumnie Kaplicą Sykstyńską Południa. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Radio Deon, dziękuję wszystkim korespondentom zza oceanu, także tym z Europy, z Azji. Drodzy Państwo, Andrzej Karaś wydał audycję Ponad Oceanami, zrealizował Szymon Christianus, a Michał Nisz, chciałam powiedzieć Michał Nisztante, drodzy Państwo, a jak to jest zrobione? No tak, Michał Trześniewski czeka już w studio, bo najwyższy czas już za moment na wiadomości w Radiu Wnet. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę Wam pięknego dnia.
0: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM. Oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
10: Budzisz się i słuchasz.

czym różni się od nocy świt. Nie ucz mnie, co znaczy umiar.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja. Autopromocja.
5: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: To była autopromocja.

ressemblait. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zapraszam na pierwszy dzisiaj serwis informacyjny. Powiemy o rosyjskim dronie, który uderzył w blok mieszkalny państwa NATO, planach Izraela i zaskakujących słowach Lecha Wałęsy.
1: Wiadomości wnet.
0: Zaczynamy od spraw lokalnych. Trwa walka z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem dotkniętych jest ponad 100 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. W użyciu są samoloty gaśnicze Dromader i śmigłowce Black Hawk. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Spowodował pożar. Ranne zostały dwie osoby, kilkadziesiąt ewakuowano. W nocy Rosja przeprowadziła atak dronów na cele na Ukrainie w pobliżu granicy z Rumunią. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał izraelskim siłom zajęcie 70% terytorium strefy Gazy. Jesteśmy w trakcie budowania naszej potęgi. Zajęliśmy 60% strefy Gazy. Musimy przejąć 70%, powiedział Netanyahu na konferencji prasowej. Dodał, że w Libanie wojsko Izraela przekroczyło rzekę Litani. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z Sowietami. Prezydentowi Zełenskiemu odmawiam wsparcia, napisał były prezydent Polski Lech Wałęsa. Jest to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Konfederacja apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawienie Zełenskiego orderu Orła Białego. Mamy gotową ustawę wyprowadzającą Polskę z systemu ETS. Jeśli nie wyjdziemy z ETS-u, wejdzie ETS-2, który spowoduje jeszcze większe ubóstwo, powiedział kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek w trakcie wczorajszych konsultacji projektu tej ustawy.
2: To jest szaleństwo, a szaleństwo zwiększy się do kwadratu albo jeszcze więcej, po 1 stycznia 2028 roku, kiedy wejdzie ETS-2, jeśli nie powstrzymamy ETS-1, jeśli z niego natychmiast nie wyjdziemy, ten nowy podatek klimatyczny spowoduje zwiększenie ceny tony węgla z 1500 zł do 3000 zł. Każdy użytkownik samochodu będzie płacił tylko z powodu tego ETS-2 nawet o złoty 40 zł, czy nawet o złoty 70 zł w niektórych szacunkach za litr więcej.
0: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę poranek Radia Wnet z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Bóg jest miłością. Mówi się, że miłość napędza świat. Ale kiedy rozglądam się po tym świecie, to widzę, że owszem, między członkami rodziny i innymi ludźmi jest oczywista miłość. I tak istnieją różne wspaniałe misje i humanitarne inicjatywy. Nie ma co do tego wątpliwości, ale również jest bardzo dużo nienawiści. Sprawdziłem definicję miłości w słowniku i oto co znalazłem. Silne uczucie sympatii. Jasne, po części tak. Ale każdy, kto chociaż przez krótki czas był w związku małżeńskim, wie, że wykracza ona poza tę definicję. Gdzie jest miłość, kiedy nie jesteś w czułym nastroju? Kiedy się kłócicie? Kiedy doprowadzacie się nawzajem do szału? Niestety, kurczowo trzymamy się tej niepełnej definicji, a potem zastanawiamy, dlaczego miłość nie zawsze tak wygląda. Bóg stawia tę definicję na głowie. Oto, jak to ujmuje. Bóg jest miłością. I pokazał nam tę miłość, wysyłając swego Syna Jezusa, aby za nas umarł. Miłość to znacznie więcej niż uczucie.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
6: Reklama.
7: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
8: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
9: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
10: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
8: Kierunek piętro 17.
9: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
10: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
7: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
1: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcie. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
6: To była autopromocja.

0: Piątkowy poranek rozpoczynamy. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Od razu podziękowania. Udało nam się zebrać ponad 100 tysięcy złotych na naszą konsoletę, na prezent urodzinowy i tak się z tego powodu cieszymy, że aż dziś rozpoczniemy wielkie sprzątanie w naszej redakcji przy krakowskim Przedmieściu 79, a jutro oczekujemy na gości, oczekujemy na Państwa. Będziemy razem świętować nasze urodziny, które rozpoczniemy od mszy świętej w kościele świętej Anny w Warszawie o godzinie 10. Na tej mszy nie będzie Mikołaja Murkocińskiego, bo Mikołaj Murkociński nadal podróżuje, nadal jest w Armenii. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry państwu.
0: Gdzie jesteś?
1: Jestem z powrotem w Erewaniu. W zasadzie to mój taki drugi dopiero dzień w stolicy Armenii, ponieważ wcześniej byłem tylko w poniedziałek, a później już trzeba było jechać na południe. A dokładnie znajduję się na skraju dzielnicy Kond. To jest taka dość osobliwa dzielnica w centrum miasta, ponieważ tak jak już mówiłem w kilku korespondencjach, Erewań został zupełnie zmieniony na początku lat 20., zaprojektowany w zasadzie od nowa, jeżeli chodzi o urbanistykę, z wyjątkiem właśnie tej dzielnicy, która jest ostatnim takim skrawkiem tego starego Erywania.
0: Właśnie, widzę za tobą taki stary dom i dlatego zapytałem się, gdzie jesteś, bo bardziej ten dom przypomina jakąś wiejską posiadłość niż dom w centrum stolicy Armenii.
1: No a jednak jesteśmy w centrum, zresztą tuż przede mną dokładnie teraz patrzę na wielki hotel, 6-piętrowy mniej więcej. Tak więc tak, to jest rzeczywiście spory kontrast. Wystarczy tutaj dosłownie zejść schodami kilkadziesiąt metrów i już się jest w stolicy, właśnie na tych ulicach centrum, właściwego centrum Erywania.
0: Widzę, że tam spacerują za tobą ludzie, pewno idą na zakupy do pobliskiego sklepu. A powiedz, jak droga, jak ta 6-godzinna podróż, czy potwierdzasz te ilości tirów z Iranu, które wiozą ropę?
1: Ostatecznie droga zajęła nawet ponad 6 godzin, w zasadzie 8 godzin. Gdy wyjechałem o godzinie 11.44, tak dojechałem o 19.45 do Erywania, a to tylko 360 kilometrów, więc mogą sobie państwo przeliczyć, jak bardzo powolna to była podróż, ale to właśnie dlatego, że ta droga jest niezwykle kręta, niezwykle męcząca i również dziurawa oraz zapchana tymi wielkimi tirami oraz cysternami. Owszem, to tak, że to rzeczywiście są pojazdy na rejestracjach irańskich, ale nie tylko. No i na pewno jest to droga, na której można sobie przypomnieć, jak kiedyś wyglądały. Na kiedyś na przykład chociażby wyglądała Krajowa 7 u nas, to taki rzeczywiście skok w przeszłość, ale też skoro już mówimy o drodze, to też myślę, że miłośnicy motoryzacji tutaj by doskonale się odnaleźli, ponieważ no tak chyba z 50% samochodów, przynajmniej tam właśnie na prowincji, to są jeszcze Łady, Ziły, Gazy oraz inne auta produkcji radzieckiej. Tak więc tak, droga bardzo kręta, bardzo zawiła, niezwykle, niezwykle piękna. To te pejzaże, te góry, najróżniejsze pejzaże, od lasów, od dosłownie takich gór, jakie my znamy, czyli no nie wiem, od Beskidów czy też Bieszcza, tak przez niezwykle wysokie szczyty pokryte czy to trawą, czy to śniegiem jeszcze. Naprawdę można absolutnie wszystkie pejzaże, no i dojeżdża się do Erywania i przed oczyma wyrasta majestatyczny, gigantyczny Ararat, który albo niknie gdzieś tam w chmurach, albo właśnie też jest przykryty śniegiem. Niezwykła góra, ponieważ dosłownie wyrasta z doliny Araksu. To też dodaje jeszcze więcej no, tego niezwykłego, spektakularnego aspektu tej no, biblijnej, legendarnej górze.
0: Wczoraj zarówno pokazałeś, jak i opowiedziałeś o tym, jak ważnym geopolitycznie miejscem na Ziemi jest Armenia.
1: Tak, zgadza się. Mówiłem o tym wczoraj z granicy z Iranem. To myślę, że tam się ogniskuje cała ta waga i tam się krystalizują te wszystkie wyzwania geopolityczne, w które zaangażują nie tylko regionalnych graczy, ale globalnych. I o tym zresztą dzisiaj będzie mowa jeszcze w popołudniu wnet, ale bardziej od aspektu kulturalnego, ponieważ będąc właśnie w Siuniku, w mieście Goris, zajrzałem do Muzeum Archeologicznego i tam porozmawiałem z panią przewodnik, która mi opowiedziała, dlaczego w ogóle ten region, dlaczego Siunik jest tak niezwykle ważny dla Ormian, bo to prawda, jak się tam jedzie, zresztą wczoraj po drodze ta droga też tak długo trwała, ponieważ się zatrzymywałem, bardzo dużo najróżniejszych klasztorów, kościołów, które niektóre z nich mają ponad 1000 lat, w związku z czym bardzo duże dziedzictwo. I o tym właśnie będzie mowa, ale to też właśnie to dziedzictwo sprawia, że no, z punktu widzenia Ormian ten region ma nie tylko wagę geopolityczną, ale przede wszystkim wagę kulturową i to też tak samo zresztą było z Górskim Karabachem, który Ormianie musieli opuścić 3 lata temu.
0: Klasztory i kościoły. Większość albo duża część tych klasztorów i kościołów została zniszczona przez pierwszą inwazję wojsk islamskich na Armenię.
1: Tak, rzeczywiście one były niszczone przez inwazję wojsk muzułmańskich i nie tylko zresztą. Były też zniszczone przez najróżniejsze katastrofy naturalne, ponieważ trzeba pamiętać, że jesteśmy na terenie aktywnym sejsmicznie, w związku z czym no, tutaj trzeba jednak pamiętać, że w roku 1988 Armenię nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi, zresztą tutaj właśnie w tej dzielnicy, w której jestem, wciąż można zobaczyć efekty tego trzęsienia ziemi, ponieważ niektóre budynki nie zostały odbudowane, niektóre z nich częściowo cały czas są w gruzach. Natomiast tak, no nawet przykładowo wczoraj odwiedziłem monaster Tatew. To jest niezwykle ważne miejsce z punktu widzenia tej współczesnej historii armeńskiej, ponieważ tam właśnie no przede wszystkim to był bardzo ważny ośrodek sprzeciwiający się unitaryzmowi, wszelkim pomysłom, aby dochodzić do Unii z Rzymem, ale to również było bardzo ważne miejsce z punktu widzenia historii narodowej, tej współczesnej. Wczoraj w Armenii było święto narodowe. Święto narodowe, które upamiętniało powstanie pierwszej Republiki Armenii w roku 1918 albo 1919, teraz się zawahałem. I w każdym razie jednym z właśnie z tych aktów narodzin tej republiki, właśnie on się dokonał w tym klasztorze. W związku z czym tak, to są niezwykle ważne miejsca i choć widać na tych miejscach bardzo często te zniszczenia, widać te różne katastrofy, które odcisnęły swoje piętno na murach tych niezwykłych świątyń, które są świątyniami kamiennymi, widać ślady po kulach, widać zawalone części właśnie w konsekwencji jakichś inwazji, czy też trzęsień ziemi, to widać, że to jest coś więcej. To nie są tylko miejsca kultu, to nie są tylko świątynie, to są naprawdę miejsca, które świadczą o ormiańskości tych ziem. I nieprzypadkowo zresztą właśnie teraz w Górskim Karabachu, który został przejęty przez Azerbejdżan, kolejne świątynie są niszczone. Chyba taki najbardziej spektakularny przykład z ostatnich tygodni to Wielka Katedra w Hankendi, czyli starym Stepanakercie, czyli stolicy Górskiego Karabachu. Ten kościół został zupełnie zniszczony, tak przynajmniej wynika ze zdjęć satelitarnych. Później to zresztą zostało wspomniano o tym na forum Unii Europejskiej, w związku z czym Azerbejdżan zawiesił wszelką współpracę z Parlamentem Europejskim, to już tak na marginesie.
0: Czy gdybyś wszedł do tego domu, który jest za tobą, mieszkańcy tego domu mówiliby w jakim języku?
1: Myślę, że mówiliby po armeńsku, aczkolwiek zapewne bym się z nimi dogadał w jakiś sposób po rosyjsku, chociaż to też nie jest takie już gwarantowane, ponieważ jak już mówiłem, te starsze generacje owszem posługują się językiem rosyjskim, ale rozmawiałem też z młodszym Ormianinem, który mi powiedział, no, że on dopiero rosyjskiego się uczy i to tylko dlatego, że mu się po prostu podoba, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to rzeczywiście te młodsze generacje posługują się już językiem raczej angielskim.
0: Powiedziałeś o trzęsieniu ziemi z 1988 roku, a czy teraz szykuje się polityczne trzęsienie ziemi w Armenii, czy też to są spokojne, zwykłe, demokratyczne wybory?
1: Myślę, że znaczy tak przynajmniej z rozmów najróżniejszych wynika oraz z tego, co mogę zobaczyć na ulicach, czyli ogromna liczba najróżniejszych afiszy, plakatów, ale również gdy oglądając różne treści na internecie, pojawiają mi się materiały sponsorowane przez różne komitety wyborcze i kiedy widzę, jak bardzo one są agresywne pod wieloma względami, chociaż nie rozumiem, ponieważ są one po ormiańsku, ale kiedy widzę, że występuje w nich na przykład prezydent Alijew, prezydent Azerbejdżanu, jako właśnie taki strażak, no to pokazuje, że jednak te wybory nie będą zwykłymi wyborami. To będą wybory. Oczywiście z jednej strony o to, w jakim kierunku podąży Armenia, chociaż to też nie jest gwarantowane, ponieważ wiemy, że szczególnie w ostatnich dniach Rosja coraz bardziej agresywnie podchodzi do tych stosunków z Armenią. Rosja w ostatnich tygodniach wprowadziła na przykład ograniczenia na import wody mineralnej do Rosji z Armenii. Później z kolei wprowadziła też ograniczenia, jeżeli chodzi o import ormiańskiego koniaku, co również jest sporym uderzeniem tutaj gospodarczym. No ale to pokazuje również, jak wielką stawką te wybory są z punktu widzenia Rosji. Myślę, że my o tych wyborach będziemy jeszcze dużo mówili. One się odbędą dopiero 7 czerwca. Mam jeszcze kilka rozmów, które na pewno chętnie Państwu zaprezentuję. Nawet jak jeszcze wrócę do Polski, ponieważ ten temat będziemy jeszcze oczywiście opracowywali. Ale tak, jeżeli też chodzi może o atmosferę i to już moje takie osobiste poczucie, takie uczucie, że jest nerwowo. O, może tak to ujmę. Widzę też, że ludzie nie najlepiej reagują na przykład na kamerę, kiedy rozstawiam statyw. Więc tak, na pewno ta sytuacja jest napięta i to zresztą potwierdzają moi rozmówcy.
0: To jeszcze wróćmy do twojego pobytu na granicy irańsko-ormiańskiej. Powiedz, czy doszedłeś do samej granicy, czy widziałeś granicę, czy widziałeś tych żołnierzy irańskich, którzy za granicą stoją i granicę pilnują?
1: Tak, zgadza się. Doszedłem do samej granicy. Nad samą granicą jest taki malutki parczek, taki ogródek w zasadzie, moglibyśmy go nazwać, gdybyśmy byli w Krakowie, ogródkiem, parkiem kieszonkowym. I tam jest taka ławeczka, która znajduje się dosłownie nad, na granicy. Kiedy mówię dosłownie, to rzeczywiście dosłownie. I rozpościera się z tego miejsca piękny widok na oczywiście te góry, które wczoraj pan mógł zobaczyć i państwo, jeżeli śledzą państwo Poranki Wnet na kanale YouTube. Ale można było również zobaczyć tę rzekę graniczną między Iranem a Armenią, czyli Araks, który był pełny, nasze koryto było pełne i to jest taka, powiedzmy, strefa neutralna, niezwykle zielona, co wspaniale kontrastuje z tą surowością z tych takich pustynnych gór, ponieważ wczoraj słusznie pan redaktor zauważył, że mówiłem cały czas właśnie przez to, że ten pejzaż był tak spektakularny, cały czas nie opisywałem tego państwu, tylko mając oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy, że państwo mogą to zobaczyć, ale to niezwykle surowy pejzaż, niezwykle wysokie góry, poszarpane, skaliste, pustynne, no i między tymi górami dolina Araksu, która jest zupełnie zielona i która stanowi taką naturalną granicę, która była taką granicą przez całe wieki. No a po drugiej stronie, już skoro mówimy o Iranie, to nie widziałem żadnego wojska. Więcej wojska było zresztą i policji było po stronie Armenii. Zresztą to właśnie ta policja mnie w cudzysłowie przegoniła z tamtego miejsca, natomiast po stronie irańskiej była droga idąca wzdłuż granicy i po tej drodze jeżdżące samochody, natomiast wzdłuż drogi właśnie od strony Araksu gaje, czy to chyba cytrynowe, czy to inne, w każdym razie tak mi się z tamtej perspektywy Iran zaprezentował.
0: Gdybyś chciał, to byś mógł, pokazując paszport, przekroczyć granicę?
1: Obawiam się, że z tym, co mam w plecaku, to bym nie mógł przekroczyć granicy. Mam oczywiście na myśli sprzęt dziennikarski, ale bez tego przyznam szczerze, że nie wiem, jaki jest reżim widzowy w tym momencie, natomiast oczywiście pokusa była wielka, żeby spróbować, tym bardziej, że z miejsca, w którym się znajdowałem, do Teheranu w linii prostej było tylko 550 kilometrów.
0: Ale droga równie kręta.
1: Ale droga równie kręta przez Tabriz i przez zachodni Azerbejdżan. To też jest zresztą ciekawa historia, ale to może na inny raz, w jaki sposób właśnie Azerowie, Azerbejdżanie, w jaki sposób oni są podzieleni między właśnie tym Azerbejdżanem, który znamy, a Republiką Irańską, gdzie jest ich chyba nawet ponad 10 milionów. W każdym razie tak, o nich nie będziemy mówili, natomiast ja może, jeżeli pan pozwoli, zaproszę państwa na dzisiejsze popołudnie wnet, które będzie specjalnym popołudniem, przynajmniej częściowo poświęconym właśnie Armenii i będziemy w nim rozmawiali o diasporze z doktorem Krzysztofem Jabłonką. Ja również tutaj zaprezentuję państwu jeden wywiad, który nagrałem tutaj będąc w Armenii, właśnie między innymi na temat tej diaspory, która liczy mniej więcej 11 milionów ludzi. Sama Armenia to tylko 3 miliony.
0: To jeszcze na zakończenie już proza życia. Nazwijmy te partie polityczne, które spierają się o przyszłość Armenii.
1: Bardzo dużo tych partii.
0: Główne, jest, dwie główne. Kto jest PiS-em, kto jest Platformą?
1: Tutaj to raczej tak to raczej nie funkcjonuje. Myślę, że, najlepiej zwróci najciekawsze z tych partii. Nie będę teraz ich wymieniał wszystkich z głowy, bo nazwę przyznam szczerze w języku angielskim nie będę ich tłumaczył, ale Silna Armenia to jest bardzo ciekawa partia, która jest główną taką partią prorosyjską i która będzie największym wyzwaniem, największym rywalem dla partii aktualnego premiera Nikoli Paszyniana. I rzeczywiście, jak mówiłem, kiedy mówiłem o tym sponsorowanym, o tej kampanii w internecie, to właśnie widziałem spoty tejże partii, która jest na pewno finansowana. I zresztą w ostatnich dniach to już taka ciekawostka na zakończenie, kiedy byłem w Goris, w Syuniku, wybuchła afera, ponieważ koordynator właśnie Silnej Armenii, prorosyjskiej partii, miał próbować kupować głosy, miał próbować oferować pieniądze za głosy mieszkańców Goris.
0: O czym opowiedział Mikołaj Murkociński. Zapraszamy państwa dzisiaj po godzinie 16:00. Specjalne wydanie popołudnia prosto ze stolicy Armenii. Dziękuję, Mikołaju.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Adam Czerpa, który realizuje dzisiejszy poranek, wybierze piosenkę i nie będą to czerwone gitary.

0: Nie wiem, czy usłyszał pan piosenkę, którą przed chwilą śpiewaliśmy?
1: Słyszałem.
0: Nastraja życie pana optymistycznie po tym, jak pan z Kanady wrócił do Polski?
1: Bardzo. I witam tu wszystkich. Muszę powiedzieć, że Warszawa jest piękna, Polska jest piękna. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem.
0: A nie martwi się pan tym, że przestał być pan prezesem dużej kanadyjskiej firmy lotniczej?
1: Przestałem być na własną prośbę, więc czym się tu martwić? Miałem wspaniałe wakacje i teraz pełen sił i wigoru wróciłem do Polski.
0: I założył pan fundację, Fundacja Polskiego Rozwoju. Jest pan prezesem stowarzyszenia Tak dla CPK. I po co panu to wszystko?
1: No, ważne jest, żeby rozwijać się na różnych polach. W biznesie osiągnąłem już dużo. I myślę, że warto też teraz oddać trochę swoich wiedzy i umiejętności na rzecz dobra wspólnego.
0: Chce się pan zaangażować w te burzliwe życie społeczne i polityczne?
1: Wydaje mi się, że de facto chcąc, nie chcąc, jestem co najmniej od 2 lat już bardzo mocno zaangażowany, więc nihil novi.
0: Trzyma pan rękę na pulsie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?
1: Tak, byliśmy razem z kolegami w Sejmie Rzeczypospolitej, proszę sobie wyobrazić, nie dalej jak przedwczoraj, na 3-godzinnej Komisji Infrastruktury, gdzie pan minister Lasek opowiadał, jak to wspaniale się dzieje w projekcie. I tak wspaniale się dzieje, że pan minister Lasek swoim zwyczajem nie pozwolił stronie społecznej zająć głosu ani zadać sobie pytań. Więc przesiedzieliśmy, wysłuchaliśmy dyskusji, ale do głosu nie zostaliśmy dopuszczeni. Kieruję tu specjalne podziękowania również dla przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
0: A jakie pytania chciał pan zadać?
1: Chciałem zadać pytania chociażby dotyczące rozbudowy lotniska Chopina. Jak to jest, że w dalszym ciągu zakłada się, że lotnisko zostanie otwarte, rozszerzone w roku 2029? Jak według harmonogramu budowa się powinna zacząć miesiąc temu, a nie zacznie się jeszcze przez co najmniej rok? Nie ma nawet decyzji środowiskowej. Chciałem zadać pytanie, czy w ogóle ktoś pomyślał o aspekcie pomocy publicznej, udziału polskich portów lotniczych w przedsięwzięciu CPK, czy ktoś rozmawiał z Komisją Europejską, czy może się dowiemy za pół roku, że nastąpiły nieoczekiwane zwroty akcji w projekcie i projekt zostanie w związku z tym istotnie przedłużony, opóźniony. No to są pytania, które chciałbym zadać, no ale niestety pan przewodniczący Suchoń uznał, że w polskim Sejmie strona społeczna nie jest mile widziana.
0: No ale przynajmniej pan wysłuchał, więc pan wie, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, że lotnisko w Baranowie jest budowane, że infrastruktura kolejowa jest budowana, że jednak rząd się zdecydował, żeby te wszystkie szprychy kolejowe uruchomić, bo to jest taki był sens całego Centralnego Portu Komunikacyjnego.
1: No więc nie, no w żaden sposób szprychy wszystkie nie są budowane. Jest budowany jedynie ogryzek marny z tego pierwotnego projektu. Przypomnę, 2000 kilometrów nowych torów kolejowych, obecnie budować się planuje 500. Cały szereg ważnych arterii kolejowych, ważnych linii, jak chociażby Centralna Magistrala Kolejowa prowadząca na północ, czy też od Nogi do Giżycka, pod samą granicę z obwodem królewieckim, to wszystko jest zarzucone i nie będzie kontynuowane co najmniej do roku 32.
0: Więc chyba, że zmieni się rząd.
1: Chyba, że zmieni się rząd.
0: Dobrze, a są jakieś daty, nowe daty uruchomienia czegokolwiek, jeśli chodzi o CPK?
1: Daty są w dalszym ciągu powtarzane te same, czyli 32 rok lotnisko, 32 rok kolej dużych prędkości do Wrocławia, 35 kolej do Poznania, więc...
0: Czyli jest możliwe, że w tym samym czasie będzie rozbudowane lotnisko Okęcie i uruchomione lotnisko w Baranowie.
1: Tak, bo tak realnie rzecz biorąc nie ma absolutnie szans na rozbudowę Chopina do roku 29. Bardziej mówimy o roku 30, 31. Więc gratuluję niniejszym pomyślunku wszystkim, którzy chcą oddawać rozbudowane lotnisko Chopina w roku 30 czy 31, a w 32 przenosi cały ruch na CPK. Na pewno ma to wielki sens.
0: Ale właściwie dlaczego? Bo to o tym, że rozbudowa lotniska Okęcie nie ma sensu, mówiliśmy wielokrotnie, tak to dlaczego jest rozbudowywane? Jak jest w takim razie, kto podejmuje decyzję i dlaczego ją podejmuje? Decyzja, bo może nie wierzy w to, że CPK powstanie.
1: Decyzja wychodzi z samej góry i jest to Ministerstwo Infrastruktury i pan minister Lasek osobiście. Ja się nawet jestem skłonny zgodzić z panem ministrem, że ta rozbudowa powinna być zrobiona w roku 2017. pewnie to by teraz byśmy z tego korzystali. Ale ten statek już odpłynął, ten samolot już odleciał. No i nie ma sensu rozbudowywać teraz za 2 miliardy złotych lotniska, żeby go po roku zamknąć. No przecież to nie trzeba być ekonomistą, żeby zrozumieć ten aspekt. A wracając jeszcze do pytania, no owszem, myślę, że to co najmniej jest traktowane jako wariant alternatywny do sytuacji, gdzie CPK się z różnych nieprzewidzianych okoliczności wydłuża, opóźnia.
0: A to lotnisko we Frankfurcie, nie wiem, czy pan obserwuje te wszystkie budowy, które są... I rozbudowywane?
1: No rozbudowywane, oczywiście. Jest terminal trzeci rozbudowywany. I no inni nie próżnują. I to nie jest tylko kwestia Frankfurtu, tylko wszędzie dookoła Polski robota w re. No,
0: czyli być może CPK to będzie takie ostatnie lotnisko, kiedy już cały ruch lotniczy, bo nie wiem jak się planuje ruch lotniczy. Może być zaplanowany już na lata i to lotnisko okaże się, że jest...
1: To jest wypadkowe działanie linii lotniczych. Lot się cały czas prężnie rozwija, ale jest ograniczony przepustowością lotnisk w Polsce.
0: Czyli lot się rozwija, nic złego w locie się nie dzieje.
1: No ostatnio niestety lot nie wygrał w sądzie z Boeingiem odszkodowania za uziemienie dwuletnie samolotów 737 MAX. No to taki, powiedziałbym, dosyć siarczysty policzek od amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, ale nie przekreśla to sytuacji lotu, która generalnie jest dobra i w dalszym ciągu się przewoźnik prężnie i zyskownie rozwija.
0: A dlaczego to było przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości?
1: No to jest kwestia umów, które narzuca Boeing na wszystkich swoich partnerów, klientów, że jak chcą się sądzić, to tylko w sądzie w Seattle. To jest pozycja hegemona po prostu, która mu to umożliwia.
0: Powiedzieliśmy o Fundacji Polskiego Rozwoju, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o inicjatywie, pierwszej inicjatywie, z którą pan chce wystąpić publicznie. Jaka to inicjatywa? No,
1: wystąpiliśmy już de facto i tutaj pozwolę sobie o rekwizyt w radiu. To ci, którzy nas oglądają, to widzą na ekranach karton. Karton z napisem "Tak dla uczciwości". Ten karton symbolizuje moim zdaniem karton, z którego sklecone jest wciąż obecnie polskie państwo. A "Tak dla uczciwości" to jest nasza petycja online, w której apelujemy do marszałka Sejmu, czyli towarzysza Włodzimierza Czarzastego i marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, żeby wreszcie zrobić porządek z tymi wszystkimi kilometrówkami, rozliczeniami ryczałtów posłów i senatorów, bo to, co się dzieje, to, co ostatnio ustaliły media, to się po prostu nóż kieszeni otwiera.
0: Ale co, że politycy jeżdżą samochodami, że tak dbają o spotkania z wyborcami, że tych przejazdów jest tak dużo?
1: Sęk w tym, że sposób wydatkowania posłów reguluje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. I w ustawie tej stoi jako żywo, że ryczałt może być wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia biura poselskiego. A prowadzeniem biura poselskiego nie jest wynajem samochodu, nie są kilometrówki, nie jest kupno sprzętu czy najlepsze wydatki reprezentacyjne albo inne koszty w wysokości do 100 tysięcy złotych rocznie. No, na które oczywiście nie przedstawia się żadnych rachunków, żadnych wyjaśnień. Wszystko jest brane na gębę, na oświadczenie. I wreszcie czas zrobić z tym porządek. Między innymi w naszej petycji apelujemy również o wprowadzenie transparentnego, publicznego rejestru rachunków, żeby wreszcie można było poddać tą działalność poselską obywatelskiej kontroli. Tak więc proszę państwa, to zajmie minutę.

0: ważne. Faktycznie mało jest argumentów na obronę prezydenta Miszalskiego, więc prawdopodobnie jest to dobrze, że został odwołany. Cieszy mnie natomiast teraz to referendalne wzmożenie w kraju, że faktycznie ludzie zobaczyli, że da się, że to nie jest wcale takie trudne, że wystarczy zebrać trochę podpisów i potem faktycznie jest realna szansa na pociągnięcie włodarzy miasta do odpowiedzialności.
1: A może to jest czas na to, żeby zrobić referendum dotyczące referendów, dlatego żeby te referenda nie miały tego progu wyborczego, progu frekwencyjnego, żeby można było w łatwiejszy sposób dokonywać wyborów obywatelskich.
0: Ja myślę, że jest cała długa lista tematów, o które aż prosi się, żeby w Polsce zorganizować referendum, gdyż politycy bardzo wielu tematów nie chcą dotykać, a należy wreszcie sobie jasno udzielić odpowiedzi na rozmaite kwestie. Na oczywiście przykład. Nie ma, no na przykład weźmy pobór do wojska na przykład, albo są już służba wojskowa / państwowa. Przecież coś, co jest oczywistością już w naszym regionie, że młodzi ludzie w ten czy inny sposób są przeszkalani na wypadek kryzysu, w Polsce jest to temat jakiś absolutnie tabu. A najlepsze jest to, że badania pokazują, że ludzie są za, a politycy nie chcą tego dotykać, bo to jest toksyczne i nie chcą tego dotykać, bo po co sobie babrać ręce? A to jest tylko jeden z bardzo długiej listy tematów. Ale faktycznie ma pan redaktor rację, że dopóki jest ustawiony próg referendalny w referendum ogólnokrajowym na poziomie 50%, no to szkoda Zachodu. Szkoda Zachodu.
1: No właśnie. I to trzeba zmienić.
0: To trzeba zmienić, ale tak jak mówię, lista jest dłuższa. I tutaj wjeżdża kolejna nasza inicjatywa. Tu zapraszam Państwa serdecznie na stronę www.policzreferendum.pl, gdzie można sobie wejść i zobaczyć, ile potrzeba podpisów, a potem frekwencji w referendum, żeby ważną dla Państwa zmianę przeprowadzić. Mówimy tutaj o odwołaniu Rady Miasta, odwołaniu prezydenta, ale również różnego typu referenda merytoryczne, które również istnieją w polskim porządku prawnym. Więc www.policzreferendum.pl, tam znajdziecie Państwo informacje dla ponad 100 polskich miast. Ale, co należy zrobić, żeby zmienić sytuację?
1: Tak sobie myślę, znając nasz charakter, gdyby było to łatwe, to byśmy mieli po prostu raz w tygodniu referendum dotyczące jakiejś istotnej sprawy. W końcu ludzie by przestali chodzić na referenda i rozstrzygnięcie referendalne mogłoby być bardzo dziwne.
0: No, myślę.
1: To też jest taka możliwość, bo nie jesteśmy Szwajcarami.
0: No ale co to jest za argument, że nie jesteśmy Szwajcarami? No właśnie o to chodzi, żeby budować w Polsce kulturę demokracji bezpośredniej, udziału obywateli w życiu i należy tą ideę jak najbardziej promować. Jest to przykład Szwajcarii pokazuje, że prowadzi to wyłącznie do pozytywnych skutków.
1: A nie lepiej po prostu byłoby mieć taką reprezentację w Sejmie, która by realizowała aspiracje polityczne Polaków i gospodarcze?
0: No ja myślę, jedno nie wyklucza drugiego, więc oczywiście to jest też krytycznie istotny aspekt, ale nie oznacza, że nie powinniśmy sami jako obywatele być bardziej aktywni.
1: Jest 460 posłów. Czy chciałby pan być jednym z nich i być w polskim parlamencie?
0: Myślę, że jest to niewdzięczna i naprawdę nie przynosząca chluby profesja w tym momencie. Dobrze by było przede wszystkim, że tych posłów było mniej tak naprawdę. Bo to, co widziałem ostatnio na tej Komisji Infrastruktury, poziom pytań, poziom kultury, niektórych tych przedstawicieli narodu wołał pomstę do nieba, naprawdę.
1: Ale bo co robili? No nie wiem.
0: No mówię chociażby o poziom zadawanych pytań, jakieś takie całkowite oderwanie od realiów i rzeczywistości. Też, że takie teatrum nie wnoszące nic poza właśnie jakąś taką krótką
1: chwilę emocji. Chcę wypowiedzieć. Tak? Nie, bo nie wiem, na czym ten teatrum polega. Czy ktoś miał maskę, na przykład zakładał maskę i monolog z Szekspira wypowiadał. Co pana zdziwiło?
0: Nic mnie nie zdziwiło, ale wkurzyło jak zwykle, jak jestem w Sejmie i oglądam, co tam się dzieje od kulis. Trudno, tak jak mówię, myślę, że poziom kompetencji i kultury w przeważającej części naszych wybrańców narodu jest dalece poniżej standardu. Więc jak ma to tak wyglądać, to lepiej, żeby tych posłów było połowę mniej naprawdę i będzie to tylko z korzyścią dla naszej demokracji, paradoksalnie.
1: Tak dla obywateli petycja, tak dla uczciwości, drugie referenda, dwie pierwsze inicjatywy Fundacji Polskiego Rozwoju i widzimy się, rozumiem, 16 czy 19 czerwca w klubie przyjaciół.

0: Pięciu Meteli Ziem Rzadkich.
1: Tak jest, zapraszam serdecznie i jeszcze raz polecam petycję.
0: Ale fajny ten karton, sam pan narysował?
1: Sam, osobiście. Ma tak, dla uczciwości.pl.
0: Ma pan, no nie powiem wielkie zdolności, bo to widać. To, gdyby to było tylko radio, może bym powiedział, że ma pan wielkie zdolności plastyczne, ale to jest wystarczająco dobre, żeby ten napis był czytelny.
1: Jest to pierwszy mój karton w życiu. Pewnie nie ostatni. www.takdlauczciwości.pl, zapraszam serdecznie.
0: Ale co, stanie pan z tym kartonem w którymś momencie na jakimś placu w którymś z polskich miast?
1: Co więcej, ja już stałem przed Sejmem z tym kartonem i to nie jest moje ostatnie słowo.
0: Naprawdę?
1: Tak jest.
0: Ty nie boi się pan?
1: No, dlaczego mam się bać? Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie, więc no, trzymam się tego.
0: No to się tego trzymajmy. Maciej Wilk był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: No to co, zaśpiewamy, że życie jest piękne. Tak albo jest. Że radio robimy radio.

0: No to proszę Państwa, wspinamy się po drabinie. Teraz będziemy rozmawiać trochę o asymetryczności między materią i antymaterią, bo gościem Poranka Wnet jest pan Michał Tomza, fizyk teoretyczny. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Tak, ale zanim o tej antymaterii, dlaczego tej antymaterii jest mniej w kosmosie niż materii, zanim zadam to pytanie, na którym odpowiedzią, na które głowią się fizycy, bo rozumiem, nie ma odpowiedzi na to pytanie.
1: No, jeszcze dobrze, nie rozumiemy tego, tak.
0: Bo jak to się ma, początek wszechświata, materia, antymateria, w ogóle czym jest ta antymateria?
1: No, to jest tak, że my wszyscy składamy się z materii, prawda? Natomiast istnieją też takie odbicia cząstek, to tak się ma powiedzieć, takie odbicia lustrzane, ale to nie są odbicia lustrzane, tylko właśnie taki inny typ, który ma wszystkie właściwości dokładnie takie same i teoretycznie moglibyśmy my jako ludzie istnieć złożone nic z antymaterii, tylko różnica jest taka, że jeśli materia spotyka się z antymaterią, anihiluje, uwalnia się energia.
0: A, bo myślałem, że to antymateria zjada materię, ale to one obie nawzajem się zjadają.
1: Tak, one się nawzajem zjadają, tak.
0: I wtedy co? Energia
1: powstaje,
0: się
1: wyzwala? Tak, E równa się MC kwadrat, uwalnia się dokładnie tyle energii. Cała masa zamienia się energię, więc tak naprawdę, no, tutaj znamy z kodu Leonarda da Vinci właśnie chociażby, że to byłaby najbardziej skuteczna broń. To tak
0: nie, w temacie... tylko, nie tylko broń, i ta zielona energia być może, bo...
1: To tak, też. Gdybyśmy mieli źródło darmowej antymaterii, to tak. Natomiast produkcja antymaterii jest bardzo, bardzo droga w tym momencie.
0: Ale gdzieś udało się w tej Szwajcarii złapać, a nawet przenieść ponad.
1: Oczywiście. Antymateria to jest coś, co my chcemy zgłębić, tajemnicę Wszechświata, więc fizycy produkują w CERN-ie, w Europejskiej Agencji Badań Jądrowych, jak najbardziej pojedyncze atomy są produkowane, a ostatnio stworzono właśnie specjalny system tirów, które potrafią w pułapkach przewieźć pojedyncze atomy antymaterii do laboratoriów, żeby tam dalej badać, bo to jest pytanie, my dalej nie jesteśmy pewni, czy materia ma dokładnie takie same właściwości jak materia. Wydaje się, że tak, ale to jest jedno z pytań, na które też próbujemy odpowiedzieć jako fizycy.
0: I to jest bardzo ciekawe pytanie, ale jak się tworzy tą antymaterię w tym przyspieszaczu szwajcarskim słynnym?
1: Tak. No, tam następuje zderzenie wiązek bardzo energetycznych i w momencie, w którym my wytworzymy właśnie dużą energię, tak, no bo to jest tak, że E równa się MC kwadrat, teoria Einsteina mówi o tym, że masa może zamienić się w energię, ale też energia pozwala zamienić się na masę. Więc jeśli stworzymy odpowiednio energetyczne warunki, zderzymy bardzo energetyczne wiązki, to tam zaczynamy generować różnego rodzaju właśnie rzeczy,
0: ale
1: zaczynają
0: to
1: wypadać
0: się dzieje,
1: w tym.
0: To się dzieje w bardzo mikroskali. To skąd my możemy wiedzieć i co możemy złapać, jak tego ani szkiełkiem, ani okiem dostrzec nie można?
1: No właśnie szkiełkiem dostrzegamy, no bo to jest tak naprawdę nasze oko, wszelkie detektory cząstek, no to jest jak najbardziej, są bardzo zaawansowana aparatura. Tak naprawdę to są mające kilkaset metrów rozmiaru detektory rozmieszczone dookoła. No i to jest efekt, to jest piękno nauki, to pokazuje też znaczenie nauki, że my jesteśmy w stanie zajrzeć do wnętrza atomów, a w CERN-ie to do wnętrza cząstek elementarnych.
0: Był pan w CERN-ie.
1: Byłem kiedyś, tak.
0: Ale to jest ciekawe właściwie, bo mamy rozmawiać o tym, żeby nauka w Polsce była dofinansowana.
1: Dokładnie,
0: że potrzebne jest 3% i ja pamiętam o tym 3%, ale teraz mogę palcem pokazać na pana?
1: Tak.
0: I powiedzieć, no dobrze, ale to fizycy są winni temu, że jest bomba atomowa, że straszą się bombami atomowymi, teraz wszyscy nawzajem, że są wojny, to wy jesteście temu winni, wasza nauka.
1: Ale my też jesteśmy winni temu, że możemy tutaj dzisiaj rozmawiać i transmitować. Gdyby nie my, to nie byłoby komputerów, nie byłoby tranzystorów. No tak naprawdę żylibyśmy dalej w epoce maszyny parowej. No to jest pytanie, czy chcemy tam być. No,
0: a maszyna parowa to też coś ma z fizyką.
1: Tak, więc ja bym powiedział, że niebezpieczeństwo broni atomowej to jest bardziej wina polityków i tu mamy problem, że fizycy dostarczają coś, co może mieć pozytywne i negatywne i tak naprawdę to od ludzkości polityków zależy, jak będzie wykorzystane, ponieważ energia atomowa, elektrownie atomowe, no to jest jądrowe, to jest coś, co dostarcza bardzo dobrej jakości, tanią energię, więc no cóż, większość rzeczy ma dwie twarze.
0: Większość rzeczy ma dwie twarze. Tak, to chyba większość rzeczy ma dwie twarze. To mi pan zadał dopiero, bo nie wiem, czy to jest prawdziwe zdanie, czy w ogóle rzeczy mają twarze, to po pierwsze. Po drugie, czy większość z nich ma od razu dwie twarze, a dlaczego dwie, a nie cztery? Tu jest po prostu takie twierdzenie nienaukowe, powiedział pan.
1: No tak, wypowiedziałem się jako publicysta, więc... To...
0: No dobrze, 3% naukę. Tak. Był protest pod Sejmem i co?
1: No, no właśnie, teraz zaczęliśmy odliczanie. Odliczanie, kiedy nastąpi jakaś reakcja ze strony rządzących. No właśnie, tutaj warto wspomnieć, że ten protest to tak naprawdę był, no, pierwszy taki zryw naukowców, ponieważ naukowcy stracili cierpliwość. Znaczy, my doszliśmy do ściany. Sytuacja finansowania nauki się pogorsza z roku na rok. Tak naprawdę od już wielu lat jesteśmy na równi pochyłej, jeśli chodzi o ambicje i zaangażowanie Polski w dalszy rozwój nauki, więc tak być nie może, ponieważ uważamy, że nauka jest kluczową częścią, tak naprawdę jest racją stanu także naszą, ponieważ jest kluczową częścią gospodarki, kluczową częścią kształcenia i tak naprawdę kluczową częścią na przyszłość Polski.
0: No to jest prawdziwe twierdzenie.
1: Tak, to jestem pewien.
0: No dobrze,
1: tak.
0: A teraz jaki jest nakład na naukę?
1: Tak, w tym momencie Polska, jak polska gospodarka i polskie państwo łącznie przeznacza 1,4% PKB na badania i rozwój, tak, bo tutaj są różne miary, w różny sposób liczone. Średnia unijna 2,2, cele unijne 3%, a tak naprawdę liderzy gospodarczy świata grubo powyżej 3%. Stany Zjednoczone grubo powyżej 3%. Chiny jak najbardziej. Liderzy światowi 5%. Tak? Kraje, od których na przykład kupujemy ostatnio broń, takie jak Korea Południowa, ponad 5% przeznaczają na badania i rozwój, ponieważ to przynosi konkretne efekty. Więc mamy bardzo niski odsetek pieniędzy przeznaczanych na badania i rozwój. Duża część tego jest z budżetu i to też jest proporcjonalnie niewiele, więc to należy jak najszybciej zmienić.
0: Ale kiedy przychodzą, nie wiem, politycy do studia, to bardzo często pada zdanie, mamy wybitnych naukowców, mamy wybitnych informatyków, matematyków, fizyków, że wszystko jest wybitne, wszystko jest na bardzo dobrym miejscu.
1: No. Tak, to jest problem, że politycy lubią opowiadać tego typu historie, politycy lubią się podpierać nauką. Natomiast problem, fakty są takie, że jeśli spojrzymy na tych najlepszych informatyków, to najlepsi informatycy tworzą koncerny amerykańskie. Polscy najlepsi informatycy wyjeżdżają, tworzą koncerny w Dolinie Krzemowej. OpenAI, tam jest mnóstwo Polaków. Ostatnio nawet Eleven Labs, to jest firma wyceniana na bodajże już 10 miliardów euro, ale jej siedziba jest w Londynie, stworzona przez dwójkę Polaków, pracuje tam mnóstwo Polaków. Ale ich siedziba, oni tak naprawdę no, robią nam drenaż mózgu, można powiedzieć, to znaczy ściągają najlepszych absolwentów. Może przynosi chwałę, politykom mogą się pochwalić, ale nie przynosi realnych zysków dla polskiej gospodarki.
0: No ale czy tak za pomocą tych 3% świata nie zmienimy, nie przeniesiemy Doliny Krzemowej do Polski, nie przeniesiemy siedziby Eleven Labs do Warszawy, do Gdańska czy do Krakowa?
1: Doliny Krzemowej nie, ale już, żeby Eleven Labs powstało w Polsce, jest jak najbardziej możliwe. No to jest być może też ta różnica, że my tu reprezentujemy to pokolenie młodych naukowców, których ambicja naprawdę sięga dużo wyżej niż dużej części polskich polityków. To znaczy, ja nie widzę najmniejszego problemu, ażeby Eleven Labs było stworzone w Warszawie.
0: Dobrze, ale Eleven Labs to rzeczywiście jest problem, bo to zapytam się pana, bo pan jest fizykiem teoretycznym i przed nami jest jakaś kwantowa rewolucja, tak? Komputery kwantowe, kwantowa rewolucja i tutaj też mówiliśmy o tym w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, że to jest taka szansa dla Polski, żeby być w takim miejscu w czołówce świata.
1: Tak, dokładnie, bo akurat tak się składa, że w naukach teoretycznych, w tych podstawach, które stanowią teraz, podstawach teoretycznych fizyki kwantowej, które stanowią obecne jakby podwaliny rozwoju technologii kwantowych, paru Polaków bardzo mocno kontrybuowało. Mamy w Polsce w różnych miastach bardzo mocne ośrodki, ale to jest tak, że środki, które teraz wydają nasi konkurenci na budowę tych urządzeń kwantowych, budowę komputerów kwantowych, ale też innych elementów technologii kwantowych są ogromne i my tutaj nie nadążamy z nimi konkurować, chociaż mamy potencjał intelektualny, ażeby to robić.
0: Czyli można by było to za pomocą odpowiedniego finansowania pchnąć, chociaż wynik jest niepewny, bo nauka to wiadomo, że to nie jest taka stuprocentowa pewność. Tak, to się uda. Za 4 dni będziemy mieli komputer kwantowy. Oczywiście. Proszę to wpisać do grantu numer 244, bo nikt takiego grantu nie weźmie, bo wie o tym, że będzie musiał oddawać.
1: Oczywiście, tak. Nauka ma ten element niepewności i to jest kluczowe, ponieważ jakbyśmy wiedzieli dokładnie, co będzie wynikiem, to nie byłaby nauka. Gdyby tam nie było tego niepoznanego, które my odkrywamy, no to byłaby inżynieria, byłoby to coś innego. Ale właśnie ta nieprzewidywalność sprawia, że tam jest ten ogromny potencjał.
0: I ciekawość.
1: No to ciekawość to jest bardzo ważna. To oczywiście mnie głównie ciekawość motywuje, ale właśnie co któreś odkrycie, co któreś badania mogą doprowadzić do naprawdę niespodziewanego przełomu technologicznego, ale to też ma znaczenie na wiele innych aspektów społeczeństwa. Chociażby kwestia bezpieczeństwa przed różnego rodzaju wpływami propagandą zewnętrzną. To też są badania. badania, które badania naukowe pozwalają rozwijać pewnego rodzaju odporność na to, jeśli zrozumiemy lepiej te mechanizmy, jeśli lepiej zrozumiemy mechanizmy działania chociażby ludzkiego mózgu. Więc tutaj mamy na wielu poziomach jest wiele bardzo przydatnych rzeczy.
0: No i myśli pan, no dobrze, ale patrzy pan też na budżet polski, wie pan, że mamy bardzo wielki deficyt budżetowy, tak. I na porówni pochyłe i to się wszystko spada, to jak w tym wszystkim, jak to wszystko załatwić? Skąd, dokąd przesunąć pieniądze albo skąd je pożyczyć?
1: Tak, znaczy oczywiście my tutaj mówimy o 3% i to jest tak naprawdę taki parasol, takie hasło i nasza ambicja na najbliższe 5, być może 10 lat, więc oczywiście nikt nie oczekuje, że nagle w ciągu roku zwiększymy do 3% finansowanie tylko z budżetu. Przykłady pokazują, że w sytuacji, w której państwo zaczyna inwestować aktywnie w naukę, stwarza dobre warunki, to też biznes się aktywuje i krajowy biznes i też zewnętrzny przychodzi, bo jeśli my będziemy mieć bardzo silną fizykę, chemię, biologię, to dużo więcej zewnętrznych firm też będzie chciało u nas otwierać swoje centra rozwojowe, ażeby korzystać z tego talentu, który obecnie jest wysyłany za granicę. Więc tak, to jest coś. I tak naprawdę nauka nie jest taka droga, bo jak się spojrzy literalnie na nasze postulaty, spełnienie ich w 100%, te postulaty są naprawdę skromne, można powiedzieć, to jest 7-8 miliardów w przyszłorocznym budżecie. To w porównaniu do wydatków na zbrojenia, które są oczywiście bardzo ważne, to nie jest dużo, a jednocześnie...
0: Służba zdrowia, oświata, szpitale... Tak. Proszę bardzo, co trzeci szpital powiatowy może upaść do końca roku. To są informacje z pierwszych stron gazet.
1: Tak, dokładnie, tylko problem jest taki, jeśli my teraz zaniedbamy te sprawy, to odbije się nam rykoszetem za 10-20 lat, ponieważ my w tym momencie wydajemy setki miliardów złotych na zbrojenia na przykład za granicą, a część tych zaawansowanych technologii mogłaby być produkowana w Polsce i wtedy i podatki, ale też zwykłe zyski firm, tak? No, koreańskie firmy i amerykańskie, nie oszukujmy, one pewnie przynajmniej 20-30, jak nie więcej procent, to jest czysty zysk na każdym sprzedanym czołgu i każdym sprzedanym samolocie dla nas, więc to jest tak, że jeśli my teraz zaczniemy inwestować, to możemy oczekiwać, że w przyszłości to część tych pieniędzy zostanie, zwróci się, więc to jest inwestycja. Nauka to jest inwestycja i tak my chcemy o tym myśleć.
0: Pan obcuje z zimnem?
1: Tak.
0: A nie można było stworzyć takiej kurtyny minus 200 stopni Celsjusza na granicy, na tych granicach, które są niebezpieczne i nie przepuszczać nikogo, no bo wszystko się zamrozi i wtedy... Nie będzie kłopotu.
1: Tak, znaczy ja tutaj, to oczywiście, to można sobie tak żartować, ale pamiętajmy na przykład, ostatnio Izrael zaczął używać laserów do zwalczania rakiet, tak? A lasery to jest dokładnie to, co my rozwijamy. Znaczy, żebyśmy mogli robić w naszych laboratoriach te ultrazimne atomy, my bardzo często musimy rozwinąć kompletnie nowe technologie laserowe. I teraz... To, do czego to potem się będzie zastosowane, właśnie, to często my nawet nie wiemy, więc tutaj to jest tak, że właśnie w tym, co my robimy, to bardzo często przy okazji powstają rzeczy, które znajdują nieoczekiwane zastosowania i na pewno jest tutaj wiele rzeczy, w których to, co teraz jest tak naprawdę narzędziem fizyka, za dekadę będzie czymś realnie używanym.
0: Naukowcy protestowali pod Sejmem, zostali przyjęci przez jakiegoś polityka, wręczyliście jakąś petycję, coś się takiego wydarzyło, co by budowało jakiś optymizm.
1: Optymizmu nie ma, natomiast zebraliśmy 27 tysięcy podpisów pod petycją. Petycję przekazaliśmy pod Sejm, wyszli wiceministrowie Ziołopurzuk i Gzik, którzy odebrali tą petycję. Natomiast problem jest taki, że niestety, ale politycy od dawna mówią, że nauka jest ważna, cały czas, ale za tym podkreślają, jakie tutaj właśnie polscy naukowcy są wspaniali, mają potencjał, ale za tym nie idą żadne realne zmiany, za tym nie idą. My jako naukowcy, ta grupa naukowców, która organizowała ten protest, wielokrotnie podejmowaliśmy próby rozmawiania, to znaczy nawet ja sam z premierem Donaldem Tuskiem jako reprezentant naukowców w zeszłym roku były spotkania właśnie z naukowcami, był rok przełomu, nauka miała być filarem rozwoju i parę tygodni później wszyscy o tym zapomnieli, więc niestety naukowcy już nie ufają temu, co mówią politycy, więc czekamy na realne propozycje realnych zmian, czekamy z niecierpliwością na projekt budżetu na przyszły rok, w którym liczymy, że nasze postulaty zostaną odzwierciedlone.
0: A my pozdrawiamy profesora Porowskiego, zna pan?
1: Chyba nie.
0: Twórca niebieskiego laseru.
1: Tak. To oczywiście niebieski laser wszyscy znają. Przepraszam, że nazwiska nie skojarzyłem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za naukowców. Oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby pan z tą materią, antymaterią jakoś sobie poradził.
1: Bardzo dziękuję.
0: A jakbyś, a nie, nie można się ubrać w marynarkę z antymaterii, bo byśmy zniknęli i marynarka
1: tak,
0: by zniknęła.
1: Tak, byśmy zniknęli.
0: Ale cuda są na tym świecie, prawda?
1: No tak, to jest piękne właśnie w nauce.
0: A jeszcze te czarne dziury. Umówimy się na spotkanie kolejne.
1: Możemy się umówić, oczywiście, tak. Na naukę. No, porozmawiać o nauce, bo to też jest ważną częścią naszej akcji. My przybliżamy, próbujemy przybliżyć społeczeństwu naukę i też być może trochę inną twarz naukowców, takich naukowców młodych, z pasją, ambitnych, bo tutaj jest ta ambicja. My naprawdę mamy ambicje i wierzymy, że Polska i polska nauka mogą pobić zachodnią Europę. Już nie doścignąć. Naszą ambicją nie jest doścignąć zachodnią Europę. My chcemy ich prześcignąć.
0: No dobrze, ale konkretnie teraz, co jest pana wyzwaniem teoretycznym?
1: Tak, no to jedną rzeczy to jest właśnie wykorzystanie tych ultrazimnych, bardzo, bardzo chłodnych, tak, bo to jest ta tematyka cząsteczek, do detekcji właśnie tej asymetrii między materią a antymaterią, ale my też rozwijamy, no, wiele innych metod i wiele innych problemów rozwiązujemy.
0: Tak, Michał Tomza, profesor?
1: Profesor, tak. Pełen profesor już, bo są w Polsce profesorowie przed 40, pełni.
0: No proszę. No to gratuluję w takim razie. Wszystkiego dobrego. 3 minuty po godzinie 8. A może będą dzisiaj wiadomości, pan słucha czasami?
1: Czasami tak, oczywiście.
0: I co pana niepokoi w świecie?
1: No niestety, tu wiele, wiele wiadomości ze świata jest bardzo niepokojących.
0: Zapraszamy pana redaktora. Już do naszego stolika będzie łatwiej. Prawie magister usiadł przy stole w pomarańczowej koszulce i za chwilę dowiemy się o tym może, no bo nie powiedziałem w poranku dzisiaj o wielkim pożarze, który jest całkiem niedaleko Warszawy. Będziemy o tym mówić?
2: Wspomnimy o tym, natomiast nie było jeszcze porannej konferencji prasowej, więc nie mamy szczegółowych informacji do przekazania, ale monitorujemy sytuację.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Co dalej z CPK? Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny państwa NATO. Plany Izraela i zaskakujące słowa Lecha Wałęsy.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był prezes stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk. Mówił o tym, co dalej z tym największym projektem kolejowo-lotniskowym w naszym kraju.
2: Jest budowany jedynie ogryzek marny z tego pierwotnego projektu. Przypomnę, 2000 kilometrów nowych torów kolejowych. Obecnie budować się planuje 500. Daty są w dalszym ciągu powtarzane te same, czyli 32 rok lotnisko, 32 rok kolej dużych prędkości do Wrocławia, 35 kolej do Poznania. Byliśmy razem z kolegami w Sejmie na 3-godzinnej Komisji Infrastruktury, gdzie pan minister Lasek opowiadał, jak to wspaniale się dzieje w projekcie. I tak wspaniale się dzieje, że pan minister Lasek swoim zwyczajem nie pozwolił stronie społecznej zająć głosu ani zadać sobie pytań.
0: W grudniu premier Donald Tusk ogłosił, że CPK ma nazywać się Port Polska. Według opozycji to wprowadzanie chaosu komunikacyjnego. Rząd podniósł prędkość kolei w ramach projektu CPK do 350 km na godzinę. Poprzednicy planowali prędkość do 250. Zdaniem stowarzyszenia Tak dla CPK spowoduje to wykluczenie wielu miast z udziału w nowej sieci kolejowej i konieczność zakupu taboru za granicą. Trwa walka z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem dotkniętych jest ponad 100 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. W użyciu są samoloty gaśnicze Dromader i śmigłowce Black Hawk. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Spowodował pożar. Ranne zostały dwie osoby, kilkadziesiąt ewakuowano. W nocy Rosja przeprowadziła atak dronów na cele na Ukrainie w pobliżu granicy z Rumunią. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał izraelskim siłom zajęcie 70% terytorium Strefy Gazy. Jesteśmy w trakcie budowania naszej potęgi. Zajęliśmy 60% Strefy Gazy. Musimy przejąć 70%, powiedział Netanyahu na konferencji prasowej. Dodał, że w Libanie wojsko Izraela przekroczyło rzekę Litani. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z Sowietami. Prezydentowi Zełenskiemu odmawiam wsparcia, napisał były prezydent Polski Lech Wałęsa. Jest to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Konfederacja apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawienie Zełenskiego Orderu Orła Białego. Mamy gotową ustawę wyprowadzającą Polskę z systemu ETS. Jeśli nie wejdziemy z ETS-u, wejdzie ETS-2, który spowoduje jeszcze większe ubóstwo, powiedział kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek w trakcie wczorajszych konsultacji projektu tej ustawy.
3: To jest szaleństwo, a szaleństwo zwiększy się do kwadratu albo jeszcze więcej, po 1 stycznia 2028 roku, kiedy wejdzie ETS-2, jeśli nie powstrzymamy ETS-1, jeśli z niego natychmiast nie wyjdziemy, ten nowy podatek klimatyczny spowoduje zwiększenie ceny tony węgla z 1500 zł do 3000 zł. Każdy użytkownik samochodu będzie płacił tylko z powodu tego ETS-2, nawet o złoty 40 czy nawet o złoty 70 w niektórych szacunkach za litr więcej.
0: To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę wiadomości sportowe. Następnie gościem Radia Wnet będzie nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy Roland Garros. Polka pokonała Elis Mertens z Belgii 6-4, 6-0. Maja robi się prawdziwą gwiazdą tego turnieju. Przecież przedzierała się przez kwalifikacje. To już jest piąty wygrany mecz, a teraz zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Odpadł Hubert Hurkacz po pięciosetowym boju. Przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Dziś o godzinie 12:00 wielki polski pojedynek w trzeciej rundzie Iga Świątek Magdalinet. Faworytka Polską jest Świątek, ale ten ostatni mecz ATP w Miami wygrała Magda Linette. Zapowiada się bardzo emocjonujący mecz dwóch naszych wspaniałych tenisistek. Tymczasem reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu przed towarzyskim meczem z Ukrainą. Na konferencji prasowej Robert Lewandowski powiedział, że zakończył pewien etap. Posłuchajmy kapitana reprezentacji Polski.
1: Człowiek jest bardziej skupiony, bardziej gdzieś też spięty, a teraz gdzieś ten sezon się zakończył, też decyzje zostały podjęte, więc ta dawka emocji była bardzo duża w ostatnim czasie, więc na pewno myślę, że jest ten większy luz albo taka swoboda tego, że jakby pewien etap w mojej karierze, w moim życiu, w naszym życiu rodzinnym też się zakończył, więc myślę, że jest takie większy taki może dystans do tego wszystkiego, się teraz człowiek po czasie zaczyna łapać, też zaczyna może wspominać przez pryzmat już przeszłości tego, co się wydarzyło, czego się dokonało, więc no to są fajne rzeczy, tym bardziej, tak jak powiedziałem, że ta dawka emocjonalna w ostatnim czasie była bardzo duża, szczególnie jak na mnie, ona była nie przez tam 1-2 dni, tylko trwa dosyć dłużej, tym bardziej, że było też wiele sytuacji wewnętrznie, nie tylko takich właśnie na boisku, ale też co się działo w szatni, czy przed treningami, czy nawet w życiu codziennym. Więc no też te wszystkie emocje, doznania mi towarzyszyły, a teraz tutaj przyjazd do Polski, jakby zaczyna się zgrupowanie i to zawsze jest też powód do tego, że jeśli coś się dobrze wykonało, coś się zamknęło, jakiś pewien rozdział, to można patrzeć z dumą i z głową do góry na przyszłość i na to, co przede mną.
5: Piłkarska reprezentacja Polski w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, a w środę w Warszawie z Nigerią. Tymczasem Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale barażu Ekstraklasy. Krakowianie pokonali Polonię Warszawa 3-2, mimo iż w całą drugą połowę grali w osłabieniu. Po czerwonej kartce dla Diermanowicza dwa gole strzelił Stefan Freitag i to tego decydującego. Natomiast drużyna z Dolnego Śląska wyeliminowała ŁKS po serii rzutów karnych. Remis 1-1 po meczu, a później karne. Bohaterem Dawid Arndt, bramkarz Chrobrego, który obronił decydującą jedenastkę po strzale Wojciechowskiego. Finał w niedzielę w Krakowie. Gospodarzem drużyna, która wyżej była w tabeli, a Wieczysta zajęła trzecie miejsce. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
11: Siedemnaście dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
9: To była autopromocja.

0: I rzeczywiście życie czasami bywa bajką, a czasami sprawia dużą przyjemność. Jak Państwo wiedzą, jutro będziemy świętować nasze 17-lecie i dostałem taki, właściwie pomogę, bo to trochę przesada, ale powiem, wzruszający SMS, mianowicie pytanie zadane, czy mamy dobry odkurzacz i czy jeśli nie mamy, to ktoś jest gotów zakupić nam taki dobry odkurzacz, bo dzisiaj jest wielkie sprzątanie w radiu, żebyśmy godnie przyjęli gości, nawet Jakub Pilarek, który jest w studio, któremu powiem dzień dobry, jest gotowy do tego, żeby swoją siłą posłużyć w naszym wielkim dziele odnowy naszego studia i naszych rozmaitych włości, które mamy przy krakowskim Przedmieściu 79. Opowiedz tak.
1: Powiedziałem w trakcie twojej tak.
0: A nie kiwnę głową, nie tak, wiem, może ale się, bo ja wiem, bo jesteśmy nie, na YouTubie, a ty jesteś gwiazdą.
1: Może się zamyśliłem,
0: telewizji.
1: Jeśli nie powiedziałem, to wydawało mi się, że powiedziałem.
0: Ale tak, no to dobrze powiedziałeś. Przypominam Państwu też o zbiórce, nadal trwa, w ogóle dziękujemy. Będziemy mieli nową konsoletę, będziemy nadawać. Ta konsoleta przyjedzie do nas po miesiącu mniej więcej. Jeszcze miesiąc jest potrzebny, żeby ją odpowiednio zsynchronizować i obsadzić w naszym tutaj stole. Wiem, że stół powinien inaczej wyglądać, bo ta konsoleta będzie inna. Ma być to Mercedes pośród konsolet, czyli konsoleta najlepsza na świecie i mamy nadzieję, że tak będzie. Patronite.pl /Z/konsoleta to jest zbiórka, która będzie trwała jeszcze 2 dni, ale już mamy ponad 100 tysięcy złotych. Serdecznie za to dziękujemy. O paru rzeczach nie powiedziałem w poranku Wneta, powinienem powiedzieć, ale teraz już jest na to za późno. Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan Zbigniew Kapiński. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
0: A tak, myślę, że jakąś muszę zmienić relację między panem a mikrofonem, bo, ale nie wiem w jaki, o, tak, może będzie lepiej. Jakub Pilarek jest w gotowości. 25 maja usłyszał pan swoją nominację, przedtem pan usłyszał głos prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który był skierowany do prezydenta Rzeczpospolitej, żeby tej nominacji nie było. Jak pan dowiedział się, tak, jest decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, to co pan pomyślał?
2: No, pomyślałem, że dobro państwa i zwyciężyło, że te próby polityków, podejmowane przez polityków wpływania na decyzję pana prezydenta w kontekście obsady stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no, nie odniosły żadnego rezultatu, że pan prezydent podjął suwerenną, samodzielną decyzję, patrząc na, tak jak powiedział, badając wnikliwie życiorysy wszystkich kandydatów, analizując wszystkie merytoryczne elementy, podjął samodzielną decyzję, nie bacząc na to, jakie kto w tym zakresie wyraża opinie, nawet ważni politycy.
0: Ta decyzja pana prezydenta była poprzedzona 6 spotkaniami, 6 rozmowami z kandydatami, czy nie?
2: Nie miałem okazji przed tą decyzją rozmawiać z panem prezydentem. Dopiero po wręczeniu nominacji mieliśmy okazję krótko rozmawiać z panem prezydentem na tematy merytoryczne dotyczące funkcjonowania Sądu Najwyższego, ale także można powiedzieć, no, w kwestii związanych z tym, że nie mamy jeszcze prezesów izb, izby karnej, izby odpowiedzialności zawodowej. Także o tych merytorycznych kwestiach, problemach rozmawialiśmy z panem prezydentem, ale dopiero po wręczeniu nominacji.
0: Zaraz przejdziemy do tego najsłynniejszego teraz procesu, w którym pan prezes uczestniczył, ale powiedzmy o tym, że był pan również w procesie i sądził pan generała Kiszczaka, sądził pan Józefa Oleksego, z tego tak, co pamiętam, jeszcze paru innych
2: polityków. No, wiele
0: polityków.
2: Osób, z każdej, można powiedzieć, polityków z pierwszych stron gazet i właśnie byłego i prezydentów, i byłego premiera, marszałka Sejmu, wicepremiera, chyba 4 ministrów, byłych ministrów sprawiedliwości, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, z każdej prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, można powiedzieć posłów, senatorów, bo takie, można powiedzieć, były czasy, że tymi sprawami zajmował się Wydział Lustracyjny Sądu Apelacyjnego, w którym kilka lat orzekałem.
0: A co to jest sprawiedliwość?
2: Sprawiedliwość? Panie redaktorze, to jest taki stan, w którym obywatel przychodzi do sądu, jeżeli to jest sprawa cywilna, to przedstawia argumenty, i przedstawia dowody, które zostaną rozpatrzone przez sąd, i ten sąd cywilny na podstawie tych dowodów przyzna rację jednej ze stron, bo w cywilnym zazwyczaj jest tak, że no nie da się, żeby obie strony wygrały, zwłaszcza jeżeli mamy sporny proces. Mówię to też, bo miałem doświadczenie wprawdzie krótkie w orzekaniu w sprawach cywilnych, natomiast w sprawach karnych sprawiedliwość to jest w różnych aspektach w takim zakresie, że no może być ktoś, jak jest oskarżony, to chodzi o to, że jeżeli prokurator udowodni mu winę, to sąd powinien wydać sprawiedliwy wyrok, co mam na myśli, że poczyni prawidłowe, mające pełne oparcie na materiale dowodowym ustalenie faktyczne, że te ustalenia podda wnikliwej i prawidłowej analizie prawnej i wyda sprawiedliwą i orzeknie sprawiedliwą karę.
0: No to dobrze, to do tej sprawiedliwości w tej chwili się odwołamy. Jakub Pilarek jest w blokach startowych, ma włączony mikrofon, wszystko jest dobrze. I przechodzimy do tej sprawy, o której powiedział profesor Cęckiewicz, czyli o procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy.
1: Ale jeszcze trzymając się tych takich torów bardziej właśnie filozoficznych może, czy jakichś takich, no mniej takich bardziej ogólnych. Pan podczas rozmowy, panie prezesie, z Robertem Mazurkiem użył takiego argumentu, że sędzia bierze odpowiedzialność za wyrok, natomiast no, historyk jednego dnia może pisać coś innego, drugiego coś innego. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Aha, i że bierze właśnie odpowiedzialność. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Że właśnie państwo jako sędziowie jesteście chronieni immunitetami. Nic wam tak naprawdę za wasze orzekanie nie można zrobić. Nawet w przypadku tak skrajnym, jak na przykład przetrzymanie kogoś bez podstawy w zakładzie karnym, jak to miało miejsce w takiej znanej sprawie sędziego Wróbla, który przez bałagan w papierach kogoś tam przez miesiąc doprowadził do tego, że po miesiącu dopiero zwolniono osobę z zakładu karnego, bo ktoś zapomniał przesłać papierów. Nawet ta, tak w cudzysłowie oczywiście, mówię, PiS-owska Izba Dyscyplinarna stwierdziła, że to się nie nadaje na uchylenie immunitetu. A z drugiej strony historycy, publicyści za swoje słowa, właśnie oni są ścigani po sądach i ponoszą realną odpowiedzialność. No Sławomir Cęckiewicz przecież w jakimś sensie ta sprawa Wałęsy złamała, przynajmniej na tamtym etapie, jego karierę zawodową. Znaczy złamała, nie wiem czy złamała, to może za wielkie słowo, ale przesunęła, tak? Bo zwolnił się z IPN-u. Także proszę, żeby się pan ustosunkował do takiej kontry, do tej pana wypowiedzi, że to właśnie państwo jako sędziowie jesteście trochę za takim parawanem, jeśli chodzi o odpowiedzialność.
2: Proszę państwa, tak, panie redaktorze, immunitet chroni sędziego, ale to chroni przed, można powiedzieć, atakami, nie dla własnych interesów sędziego. Ja wyznaję zawsze zasadę, że mam immunitet po to, żeby go nie używać. I mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że będzie, bo nigdy się nie zasłaniałem immunitetem. On ma chronić sędziego przed tym, żeby, można powiedzieć, nie był bezpodstawnie, jakbyśmy tak kolokwialnie powiedzieli, ciągany po sądach, zamiast zajmować się rozpatrywaniem spraw. Ja podtrzymuję te swoje słowa odnośnie tego, że to sędziowie biorą na swoje barki, na swoją odpowiedzialność orzeczenia. Jak pan widzi, nawet po 26 latach można sięgnąć i powiedzieć, tu panie sędzio, panowie sędziowie, czy państwo sędziowie, wydaliście błędne orzeczenie. Tylko proszę zobaczyć, jaka jest perspektywa.
1: Ale tak samo do książki można, panie sędzio, sięgnąć historycznie.
2: Ale proszę zobaczyć, jaka jest perspektywa. Sąd orzekał w tamtych realiach faktycznych, czyli dowodowych. Miał do dyspozycji dowody, jakie zostały przedstawione przez Biuro Rzecznika Interesu Publicznego i takie, jakie udało się zgromadzić w toku procesu, który odbywał się według reguł postępowania karnego. W tym procesie karnym, bo według, można powiedzieć, ustawa lustracyjna tylko szczątkowe przepisy proceduralne zawierała, stosowano przepis kodeksu postępowania karnego. I sąd wówczas wydał orzeczenie w oparciu o ten materiał, jakim dysponował, po przeprowadzeniu wszystkich możliwych dowodów. Natomiast z punktu widzenia właśnie historyka się okazało, że pan profesor miał później dostęp po kilku latach, a już po 16, bo się okazało, co jest rzeczą niebywałą, że przecież w tej sprawie, i dlaczego, to o tym trzeba też mówić w sposób jednoznaczny, że to nie jest normalna sprawa i sytuacja, że zasadnicze dowody w postaci teczki pracy, teczki personalnej są ukrywane w sejfie, w szafie i one ujrzały światło dzienne dopiero po 16 latach. Historycy, pan profesor mógł się z tym wnikliwie zapoznać. Ja do dzisiaj się z tym nie zapoznałem, bo nie było takiej potrzeby. Nie wracałem nigdy już do sprawy Wałęsy. I uważam, i podtrzymuję też to zdanie, że to i zarówno w tej sprawie, jak i w innej, to jest tak, jak na sali sądowej, czy to jest sprawa karna, czy cywilna, ja mówię o karnych, bo orzekałem ponad 30 lat, prokurator powie swoje. Wygłosi mowę końcową, wcześniej przeczyta akt oskarżenia, składa wnioski. Obrońcy swoje. A to sędzia bierze na swoje barki odpowiedzialność za orzeczenie. To podpisuje prawda. Się i ponosi ewentualne konsekwencje tego. I może odpowiadać oczywiście dyscyplinarnie także za oczywistą i rażącą obrazę prawa. To nie jest tak, że tu nie ma żadnej odpowiedzialności.
1: To prawda, że ponosi, no w sensie ja tego nie kwestionuję, oczywiście te przeciwstawienie historykowi, to powiedziałem na zasadzie takiej polemiki publicystycznej, bo jednak historyk też odpowiada, natomiast nie mogę się zgodzić jednak, panie sędzio, z tym naszkicowaniem jak gdyby stanu wyjściowego, że pan to tak przedstawia, jakby Sławomir Senckiewicz dziś przeprowadzał krytykę na podstawie aktualnego stanu wiedzy. On opublikował kilkudziesięciostronicowy raport w mediach dotyczący stanu dowodowego na tamte chwile. W tamtym czasie rzecznik interesu publicznego, zastępca, tak, sędzia Kauba wnosił o umorzenie sprawy, tak, i w tej takiej znanej notatce referującej prokuratorowi generalnemu Lechowi Kaczyńskiemu stan postępowania, no wytknął panu składowi, to trzeba uczciwie powiedzieć, składowi, w którym pan orzekał, rażące naruszenie prawa. To jest oczywiście takie sformułowanie kodeksowe, tak, to nie jest sformułowanie publicystyczne, rażące, no ale fakt jest taki, że właśnie opierając się na kodeksie postępowania karnego, de facto zarzucił, że państwo nie, tak ja to czytuję tą notatkę, nie zweryfikowali po prostu dostępnego materiału dowodowego i pewnych tropów, wątków, które się rysowały. On chciał, żeby tą sprawę umorzyć. To było dopuszczalne orzeczenie w tej rzeczywistości procesowej. No to ja się chciałem spytać, dlaczego państwo się nie zdecydowali na umorzenie przy całej świadomości, że politycznie ta decyzja byłaby dosyć niezręczna, w szczególności dla Lecha Wałęsy, ale państwo nie byli ciałem politycznym, tylko sądem.
2: Tak, panie redaktorze, z tym ostatnim stwierdzeniem zgadzam się całkowicie, że nie byliśmy ciałem politycznym i nie działaliśmy na niczyje, nie wiem, zamówienie, czy też pod presją polityczną, bo sądziliśmy jako sędziowie orzekający w Wydziale Lustracyjnym sprawy osób o różnych poglądach politycznych, od lewicy po prawicę, poprzez środek. I to, co pan powiedział, ja oczywiście tej notatki pana sędziego Kauby nie znam, nie miałem, oczywiście, bo ona była, z tego, co pan redaktor mówi, sporządzona już po procesie lustracyjnym.
1: Ale w tamtym czasie.
2: Tak, ale zastanawiające jest to, że skoro pan sędzia mówił, że to było rażąca obraza prawa, to dlaczego nie wnosił w tamtych realiach dowodowych, skoro uznał, że one były inne.
1: A wytłumaczył to.
2: Ale przepraszam, o to, żeby uznać, że to oświadczenie jest niezgodne z prawdą. Mhm. Druga rzecz, przecież można było...
1: Ale to wpadne słowo, przepraszam, bo pan mówi, że nie zna pan notatki. Wytłumaczył to po prostu ramami postępowania, że był po prostu ustawowo narzucony czas i w kampanii wyborczej nierealne byłoby przeprowadzenie tych dowodów, które on uważał, że były konieczne. W związku z tym wnosił o umorzenie...
2: Ale to proszę zobaczyć to. Teraz ja. Nie chodzi o odbijanie piłeczki, tylko żebyśmy rzetelnie do tego podeszli. No to również trzeba pamiętać o tym, że te ramy czasowe były takie same dla rzecznika i dla sądu. że skoro pan rzecznik nie był w stanie przedstawić jednoznacznych dowodów świadczących o tym, że to oświadczenie jest niezgodne z prawdą, to nie można za ramy czasowe, czyli regulacje prawne, zwalać winy, tak mówiąc kolokwialnie, na sąd. Bo trzeba powiedzieć tak, tak jak powiedziałem na wstępie, że tu reguły procesowe były jednoznaczne. Stosowaliśmy KPK, w tym także zasadę domniemania niewinności, zasadę rozstrzygania nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego, tutaj lustrowanego. Stosując te reguły, także te podstawowe reguły związane z postępowaniem dowodowym i mając właśnie na uwadze te ramy, że my nie mogliśmy prowadzić tego postępowania w nieskończoność, bo to było w realiach właśnie przed wyborami.
1: 21 dni chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
2: Tak. Musieliśmy zamknąć właśnie w tych realiach dowodowych, w ramach tych dowodów, jakie się w tym czasie udało zgromadzić.
1: Jeszcze tylko zdanie, zanim Krzysztofowi Skowrońskiemu oddam głos. Cytat z uzasadnienia. Z tych wszystkich przyczyn sąd apelacyjny uznał, że ponieważ w sprawie brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających rzekomą współpracę Lecha Wałęsy z byłą SB i tak dalej. No, panie sędzio, tam był cały katalog dowodów. Ja rozumiem, że na podstawie KPK-u w ramach swobodnej, tak, a nie dowolnej oceny, pan mógł uważać, że i pana koleżanka, i pan kolega ze składu, że to nie przesądza. Natomiast no, powiedzenie, że nie było jakichkolwiek dowodów potwierdzających. Gdyby ta sprawa się toczyła, gdyby to była sprawa karna, tak, i byłoby to przestępstwo jakoś zagrożone poważną karą, ja uważam, że w dzisiejszych czasach 99% sędziów zastosowałoby tymczasowe aresztowanie na podstawie takich dowodów, bo one naprawdę bardzo mocno sugerowały.
2: Właśnie, bardzo dobrze, przepraszam, że wejdę w słowo, sugerowały. Widzi pan, i to jest ten problem. Właśnie, jeżeli ktoś nie zna szczegółów, to może sobie tak myśleć, że one sugerują. Tylko ja myślę, że nikt i ze słuchaczy, i z państwa, i pan redaktor również, i pan redaktor, i panowie nie chcieliby żyć w państwie, gdzie sugestia prokuratora decyduje o tym, czy sąd uznaje kogoś za winnego. Mamy te reguły procesowe, mają charakter gwarancyjny. I oznaczają,
1: od tego może nie.
2: Ale przepraszam bardzo, to widzi pan, pan jakby, panie redaktorze, oczekuje ode mnie, że ja będę doskonale pamiętał sprawę sprzed 26 lat w sytuacji, kiedy, i to nie jest żadne wytłumaczenie, żeby była jasność, byłem tylko członkiem składu orzekającego. Oczywiście biorę pełną odpowiedzialność, żeby była jasność. Nie sporządzałem uzasadnienia, bo uzasadnienie sporządza sędzia sprawozdawca, ale to, co pan przeczytał, uzasadnienie, było, można powiedzieć, no, adekwatne do treści rozstrzygnięcia. Nie można w uzasadnieniu napisać, że są dowody świadczące, na przykład jak w sprawie karnej, że są dowody świadczące o winie, ale sąd wydaje wyrok uniewinniający. Mamy określone reguły procesowe i trzeba powiedzieć również, że jak pan tutaj mówi o panu profesorze, to też proszę posłuchać, co mówił, co pisał pan Kontarczyk.
1: Słuchałem tej rozmowy.
2: No właśnie. I myślę, że to jest bardzo wiarygodne z jednej prostej przyczyny. Pana profesora nigdy nie widziałem w sądzie lustracyjnym. Pan natomiast doktor Gontarczyk uczestniczył w tych procesach, siedząc na sali sądowej i co więcej, pracował wówczas w biurze Rzecznika Interesu Publicznego, zbierał materiały i on, w tym także odnośnie mojej osoby, wypowiedział się.
1: Bardzo pochlebnie.
2: No właśnie, w tym zakresie. Więc odgrzewanie tej sprawy w kontekście, można powiedzieć, dzisiejszych realiów i w kontekście tego, co się wydarzyło 8 lat później i 16 lat później, to tylko powiem, no, panie redaktorze, skoro znaleziono teczkę pracy, teczkę personalną, to zadaję to pytanie i mogę zadać i panu, jeżeli pan mi pozwoli. Dlaczego nie złożono wniosku o wznowienie postępowania?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ja tego nie rozumiem.
2: Ale ja też nie rozumiem, bo przecież był
1: Tylko to nie jest wina Sławomira Sęskiewicza.
2: Ale panie redaktorze, tym bardziej sądu, ale jeżeli pan profesor zajmował się tą sprawą, to nie chcę tutaj przesądzać czegokolwiek, ale to były określone też realia polityczne. Nie było żadnych przeszkód, żeby wówczas w tych realiach prokurator z IPN-u złożył taki wniosek o wznowienie. Już, że tak powiem, mógł pan profesor impuls dać do tego, dysponując całą wiedzą.
1: Z tego co wiem, profesor Cęckiewicz nie należy chyba do sympatyków prokuratora Andrzeja Pozorskiego, kierującego komisją, więc myślę, żeby się wybronił z tego zarzutu tutaj.
2: Ale chodzi mi o to, ale widzi pan.
1: Ale pytanie jest trafne.
2: Ale widzi pan. I to jest tak. Ma się pretensje do sądu po 26 latach, a jak się pojawiły możliwości prawne, legalne do tego, że jeżeli ten sąd, opierając się na niepełnym materiale dowodowym, bo tak to trzeba stwierdzić, wydał wówczas z tego względu i tylko z tego względu błędne orzeczenie, to tak jak jest w wielu sprawach, bo instytucja wznowienia postępowania właśnie temu służy, że jeżeli pojawią się jakieś dowody, a tutaj one się pojawiły, bo były ukrywane w określonym celu. Ja uważam, że to był w jakimś zakresie układ Magdalenki. Na zasadzie...
1: Ale czy w aktach były kopie podpisów Bąka?
2: Panie redaktorze, panie redaktorze, ja nigdy nie unikam odpowiedzi na żadne pytania. Na wszystkie odpowiadam.
1: To chyba z orzeczenia, z tego co pamiętam, nawet wynikało, że były chyba, tak?
2: Ale były kopie, kserokopie z kserokopii. Mhm. Jeżeli to były tajne materiały i nie było nawet jednego zdania oryginalnego, to co też powtarzam. Myśmy w wielu sprawach, tam gdzie lustrowani kwestionowali autentyczność, dopuszczali dowody z opinii grafometrycznych. I zasada była prosta i ona do dzisiaj obowiązuje. Chyba, że nie wiem, mam jakąś niepełną wiedzę, że jest jakaś, można powiedzieć, technika, ale na pewno wówczas biegli stwierdzali jasno. Na podstawie kserokopii nie można wydać stanowczej opinii, że to pismo pochodzi od danej osoby lustrowanego.
1: Ale czy w takim razie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Sądu Lustracyjnego nie zdarzały się sytuacje, kiedy sąd wydawał stanowisko, że ktoś jest kłamcą lustracyjnym na podstawie kopii?
2: Z podstawie samych kopii nie było takiej sytuacji.
1: Nie, no samych to nie, to były zeznania świadków,
2: właśnie, jest cały katalog. No to jeżeli była sytuacja, że były źródła osobowej, na przykład była możliwość przesłuchania na przykład oficera prowadzącego danego tajnego współpracownika i on mówi tak, to jest ta osoba, z którą się spotykałem, która sporządzała notatki albo osobiście sporządzała określone dokumenty, to było to możliwe. Tu takiej sytuacji nie było, bo nie można było wówczas właśnie w tym okresie, o którym pan mówi, tych 21 dni, przesłuchać już, jak dobrze pamiętam, pana Graczyka.
1: No tak, ale esbek Aftyka, który sporządzał tą, relacjonował, tak, sporządzał jakąś notatkę dotyczącą Wałęsy w 78 roku, jeśli dobrze pamiętam, państwo jako skład podnosili argument, że był to niedoświadczony funkcjonariusz, tak, chyba z dwumiesięcznym stażem. Sławomir Cęckiewicz mówi, że to nie było, czy nawet Cęckiewicz i Gontarczyk, bo nie pamiętam, czy to nie było w książce w SB Alek Wałęsa, twierdził, bo już nie pamiętam, kiedy te słowa padły, że to nie było jakieś karkołomne zadanie dla funkcjonariusza zreferować po prostu zawartość akt i była to standardowa operacja w tych departamentach. No więc jeżeli funkcjonariusz w tamtych czasach sporządzał jakąś notatkę, z której wynikało, że Wałęsa był Bolkiem.
2: Kopia, ale to też nie była oryginalna notatka, bo nie było żadnego dokumentu oryginalnego, panie redaktorze.
1: Ale Aftyka zeznał, że to jest nieprawdziwe? Bo on był przesłuchiwany?
2: Panie redaktorze, proszę mi wybaczyć, ale ja naprawdę szczerze nie pamiętam przebiegu procesu po 26 latach.
1: To, panie sędzio, jestem w stanie w to uwierzyć, bo ja nie pamiętam swoich tekstów sprzed miesiąca.
2: Bo ja autentycznie później nie zajmowałem się tą sprawą. Ja biorę odpowiedzialność, ale proszę mi wybaczyć, ja osądziłem przez te 30 kilka lat grube tysiące spraw. Niektóre pamiętam, bo z uwagi na, można powiedzieć, jakby materię czy jakieś problemy utkwiły mi w pamięci. Ale ta nie mogę szczegółowo rozmawiać, bo ja ani wówczas, ani ja w szczególności później nie sięgałem absolutnie ani do tej sprawy, ani do tych materiałów. Gdybym wiedział, że ta rozmowa głównie będzie dotyczyła tej kwestii, to bym się do tego przygotował. Nie wiem, miałbym możliwość zapoznania się z tym, jak tam, i bym panu szczegółowo na te pytania odpowiedział. Jaki był materiał, co mówili świadkowie. Tak jak pan powiedział, pan tekstów nie pamięta, a pan redaktor ode mnie wymaga, żebym ja po 26 latach pamiętał, co mówił dany świadek.
1: Ale po bardzo intensywnych, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach dyskusji w Polsce.
2: Ale nie
1: sprawie.
2: wchodzimy w takie szczegóły, panie redaktorze, bo nie było nigdy i nie było takiej nawet technicznej możliwości, bo ja nie dysponuję tymi materiałami. Ja tymi materiałami dysponowałem, które znajdują się w aktach sprawy, wówczas, kiedy orzekaliśmy. Mhm. I później już nigdy do tej sprawy nie sięgałem. Tyle.
1: A jaki jest pana, to tak zapytam już od strony takiej ludzkiej, pana stosunek do Sławomira Cęckiewicza? Bo nie, pan jako sędzia, który orzeka w sprawach lustracyjnych, pan musi się po prostu orientować lepiej niż przeciętny sędzia w sprawach politycznych. No bo te sprawy lustracyjne siłą rzeczy zahaczały o te kwestie i pan musi mieć świadomość, że dla Sławomira Cęckiewicza w jakimś sensie to jest taka sprawa życia trochę, prawda? Bo poniósł olbrzymie konsekwencje. Był poddany nieprawdopodobnie zresztą z Piotrem Gontarczykiem. Nieprawdopodobnej presji. Czy pan go, nie wiem jak to sformułować, darzy jakimś szacunkiem? Czy pan uważa, że on się skompromitował? Co pan o nim myśli?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja każdego człowieka darzę szacunkiem. Ja nie chcę używać mocnych słów. Ja tylko uważam i w pewnym zakresie rozumiem tutaj emocjonalne podejście pana profesora do tej sprawy z przyczyn, o których pan redaktor mówił. Ale chociażby w kontekście tego, co mówił pan doktor i pisał doktor Gontarczyk, no nie można dzisiaj po 26 latach używać tak mocnych słów w stosunku, że to była zbrodnia sądowa. W sytuacji, kiedy nam ucieka to, co było zasadnicze, że tych dowodów, które świadczyły, tych zasadniczych dowodów w postaci teczki pracy i teczki personalnej, po prostu nie było i nie dlatego nie było, że one się gdzieś zawieruszyły, tylko były celowo ukrywane przed sądem. I w związku z tym jakby ta cała fala krytyki nie idzie w kierunku tych, którzy ukrywali, tylko mówią, nie, no to jest sąd winny. Nie zaskarżono, nie wznowiono, cała wina jest na sądzie i to jest też w kontrze do tego, co mówi pan Gontarczyk. Więc ja uważam, że powinniśmy skończyć tą dyskusję. W tym zakresie, bo ona niczemu nie służy. Powinniśmy się zająć tym, co dzisiaj jest istotne, mianowicie rozwiązywaniem problemów, które są ważne z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że te emocje tutaj opadną. Pan profesor powiedział to, co miał do powiedzenia, czy napisał. Myślę, że zbyt emocjonalnie, niepotrzebnie.
1: To utnijmy, nie wiem, czy Krzysztof, ty chcesz zadać pytanie?
2: I to tylko jedno zdanie. I szanuję każdego, ale uważam, że każdy powinien zachowywać się także w porządku do innych osób, wiedząc, jak to zostanie też odebrane.
1: Tyle bo ta współczesność jest oczywiście wyzwaniem najważniejszym. Ja przed rozmową czytałem ustawę o Sądzie Najwyższym i regulamin Sądu Najwyższego. Tak się zastanawiałem i to nie jest jakieś, to już nie jest pytanie krytyczne do pana, tylko takie czysto w gruncie rzeczy prawne. Jakie pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma możliwość

0: można powiedzieć, kontestują obowiązujący porządek prawny. Polega to na tym, że zostali wybrani przez Senat do tego, żeby orzekać w Sądzie Najwyższym, co jest zaszczytem. A oni kwestionują to, nie orzekają, bo uznają, że nie będą z nowymi sędziami orzekać. I można powiedzieć, taką manifestację urządzili, najpierw na dole. I ja po pożegnaniu pierwszej prezes, kiedy mieliśmy się udawać do katedry polowej na mszę, usłyszałem, żebym się podał do dymisji. Następnego dnia, jak już objąłem urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dowiedziałem się, że państwo, kilkoro ławników, okupują sekretariat prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i chcą koniecznie spotkać z pierwszym prezesem. Mimo ogromnego, że tak powiem, ogromnej ilości obowiązków w tym dniu, ja się zdecydowałem, powiedziałem, że mam 15-20 minut, bo tyle miałem, bo trzeba było, że tak powiem, podejmować ważne decyzje, ale takich formalności wiele dopełni. Ja po to, żeby wysłuchać, bo z każdym chcę rozmawiać. Ale powiedziałem, są określone warunki brzegowe. No nie może być takiej sytuacji, że nie będziemy się szanować, czyli państwo nie uznają pierwszego prezesa, nie uznają sędziów i mamy ze sobą rozmawiać. Usłyszałem na koniec propozycję, że państwo są gotowi podać się do dymisji, bo kadencja tych państwa ławników trwa jeszcze pół roku, pod jednym warunkiem,
1: w sumie chyba, tak?
0: Tak, że wszyscy nowi sędziowie zrezygnują ze stanowiska. Więc jeżeli o takich kwestiach rozmawiamy, to mogę w tym kontekście powiedzieć, że ja uważam tak, i to też jest bardzo istotna kwestia, że właśnie jak skończy się ta kadencja, to będzie bardzo istotna rola Senatu. Że jeżeli Senat wybierze ławników, bo to jest kompetencja Senatu.
1: A to będzie powtórka z rozrywki.
0: Ale
1: w tym składzie. No niestety.
0: Szanowni Państwo, więc o tym mówię, że to jest odpowiedzialność, że jeżeli świadomie zostaną wybrane osoby, które dalej będą kontestowały obowiązujący porządek prawny, to nie można później jednocześnie wymagać, żeby w tych izbach, w których orzekają składy ławnicze, wymagać, żeby te sprawy były rozpoznawane. Bo jest problem z obsadzeniem składów. Czyli z jednej strony krytykuje się, mówi, no nie można tu, za wolno pracujecie. A prezesi tych izb mają problem z tym, żeby skompletować skład w zakresie ławniczym.
1: No tak, ale...
0: Czyli... To tylko jedno zdanie. Mhm. Dlatego mój bardzo istotny apel do tych, które będą działały na bazie obowiązującej konstytucji porządku prawnego.
1: Żeby... Myślę, że na
0: mam
1: to nie
0: taką
1: możemy
0: nadzieję,
1: liczyć.
0: Ale mam taką nadzieję.
1: Ale jeszcze tak dopytując, przypominając to moje pytanie, czy prezes ma jakieś realne narzędzia, żeby z tym walczyć? Chyba nie, prawda?
0: Nie ma narzędzi. Prezes musi postępować w granicach prawa. Mhm. Obowiązuje artykuł 7 Konstytucji. Ja nie będę w żaden sposób naginał ani łamał prawa. Ja nie jestem ministrem sprawiedliwości czy prokuratorem generalnym, który jak nie ma uprawnień, to mówi, że to jest luka w prawie.
1: A w kontekście sędziów, którzy tak samo się zachowują, jest tak samo, tak? Również de facto po prostu są w stanie torpedować pracę? Czy prezes... Znaczy zmierzam do tego, czy pan ma jakieś możliwości takie proceduralne zaostrzyć politykę w stosunku do tej, którą prowadziła pani prezes Manowska? Czy ona robiła wszystko, co można było robić? Czy można było z tą anarchią, bo tak to trzeba nazwać, i moim zdaniem czasami wręcz przestępstwami może walczyć ostrzej?
0: Ja na pewno będę rozmawiał. Proszę mi wybaczyć, ale przez 2 dni urzędowania, dzisiaj trzeci się zaczyna, nie byłem w stanie ani ze wszystkimi kwestiami się zapoznać. Będę po kolei, że tak powiem, poszczególne obszary w zakresie kognicji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to analizował i rozważał. I na pewno będę rozmawiał także z tymi sędziami, którzy nie orzekają, pobierają pieniądze i którzy też kontestują określony porządek prawny. Ja mam nadzieję, że będzie ku temu doskonała okazja. Bo mamy aktualnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa, tych 15 sędziów, według dokładnie tych samych przepisów prawa, co poprzednie dwie rady. Ja uważam, że trzeba skończyć z kwestionowaniem sędziów, kwestionowaniem instytucji. Bo jeżeli dalej będziemy w tym kierunku szli i będziemy ignorować obowiązujące przepisy prawa, w tym konstytucję, to po

0: prostu określone instytucje państwa przestaną działać i możemy stracić, można powiedzieć, i stracimy w tym zakresie jako obywatele i państwo będzie znacznie osłabione. Ja na pewno będę rozmawiał z tymi sędziami, że nie ma powodów żadnych prawnych, merytorycznych, żeby oni orzekali. Natomiast nie chcę mówić tutaj, proszę wybaczyć, że nie będę, nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że panowie sędziowie o tym, o szczegółach dowiedzą się z Radia Wnet. Rozumiem. Nie mam takiego zwyczaju. Na pewno będę rozmawiał, przedstawiał merytoryczne argumenty, natomiast mam określone instrumenty i na pewno też ich z całą mocą użyję. Mhm.
1: Pan użył tutaj sformułowania, że nie jest pan prokuratorem. Czy coś w tym stylu padło słowo prokuratura? To przy okazji prokuratury. Tak, chciałem zapytać. Są takie dwie linie orzecznicze, jeśli chodzi o nowych sędziów w Sądzie Najwyższym, dotyczących traktowania tych prokuratorów z nominacji Dariusza Korneluka. Jedna linia to jest taka linia, którą na przykład pani sędzia Maria Szczepaniec prezentuje, ostatnio odesłała po prostu takiego prokuratora na ławkę dla publiczności. On się zresztą do tego zastosował, co było dosyć zabawne. A druga linia, taka, którą zaprezentował pan, na przykład pan sędzia Siwek ostatnio, orzekając w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie pani prokurator Teresy Rutkowskiej-Szmedyńskiej, gdzie nie kwestionuje tych prokuratorów, opierając się na tym, że prokuratura jest jednolita. On co prawda zgadza się z pana orzeczeniem dotyczącym statusu prokuratora.
0: Brał w nim udział.
1: Więc trudno, żeby się nie zgadzał. Natomiast są takie dwie różne linie. Tak? Niektórzy sędziowie mówią, że prokuratorzy się powinni spakować i iść, bo nie są po prostu prawidłowo powołani do tej roli, w której występują w Sądzie Najwyższym. A druga linia właśnie jest taka, że ja oczywiście nie chcę pana, nie pytam pana jako prezesa, żeby pan sugerował i wpływał na linię, tak, bo pan nie ma do tego...
0: Przepraszam, wchodząc delikatnie słowo, nie wiem, czy pan redaktor mówi o prokuratorach, czy też o rzecznikach dyscyplinarnych, bo jeżeli pan mówi o pewnych tych kwestiach, to wydaje mi się...
1: Tutaj miałem na myśli prokuratorów. Po prostu prokuratorów, którzy są kwestionowani dlatego, że w prokuraturze krajowej znaleźli się po prostu delegowani, tudzież powołani
0: W zależności od tego, kto tą właśnie delegację podpisał. Tak. Proszę państwa, ja wyraziłem w tym zakresie, jako członek składu orzekającego i też sprawozdawca w sprawie prokuratora Barskiego, jednoznaczne zdanie i to zdanie podtrzymuję. Powiedziałem także w ustnym uzasadnieniu, do czego to może doprowadzić. To były bardzo destrukcyjne działania ze strony ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który tego samego dnia, i to jest bardzo, można powiedzieć, złe dla państwa, niszczące. Tak nie powinien się zachowywać minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że przed południem zaprasza prokuratora Barskiego i mówi, oczywiście jako prokuratora krajowego, mówi, panie prokuratorze, potrzeba nam powołać zastępcę. Potrzebny jest pana podpis.
1: Jacka Bilewicza,
0: tak. I oczywiście pan prokurator podpisuje. Jako prokurator krajowy, bo w takiej roli go zaprosił. A następnie tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, wysyła pismo, mówi, panie prokuratorze Barski, pan przecież nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku. No wie pan, wiecie państwo, bardzo ważny funkcjonariusz państwa, prokurator generalny, profesor prawa, minister sprawiedliwości w jednej osobie. No nie może tak się zachowywać. To jest destrukcja państwa.
2: A okazało się, że tak się zachować może, skoro się tak zachował. Gdzie jest dno, jeśli chodzi o system sprawiedliwości, praworządność Polski? Gdzie jest dno? Czy już jesteśmy na dnie, czy jeszcze możemy niżej spadać?
0: No możemy, zawsze możemy niżej, bo możemy stracić własną suwerenność. I prawo nie będzie uchwalane w polskim Sejmie, Senacie, tylko gdzieś w organach zewnętrznych. Mieliśmy kiedyś już takie sytuacje, że jeździliśmy tylko przy użyciu innych środków, można powiedzieć, lokomocji
2: do Petersburga. Ale tam była zewnętrzna ingerencja. Teraz tu mamy do czynienia z samodestrukcją. To nie ma nikogo,
0: sama destrukcja, ale właśnie ta wewnętrzna destrukcja może, po pierwsze, osłabia państwo. Bo przecież państwo, gdzie wzajemnie organy się nie uznają, określone instytucje, gdzie kwestionują, no, no jak może działać sprawnie, zwłaszcza w obliczu wojny, zwłaszcza w obliczu, można powiedzieć, także problemów ekonomicznych, bo ja też patrzę jako ojciec czwórki dzieci, że na rosnące lawinowo zadłużenie i zastanawiam się, czy moje dzieci, mam nadzieję też wnuki, które będę miał, będą w stanie to wszystko spłacić, bo przez 3 lata, z tego co wiem, ten dług wzrósł o 800 miliardów i ja jako obywatel tego państwa, jako patriota boję się o to i to są problemy dla polityków.
2: Nie, ale ten problem ze sprawiedliwością i z prawem
0: ze sprawiedliwością
2: też muszą rozwiązać.
0: To znaczy, ja uważam,
2: że KRS, sądzenie w sądach, kolejki w sądach, to wszystko...
0: Tak, ale to jedno z drugiego wynika, bo można powiedzieć tak, mamy taką sytuację, że właśnie to wzajemne kontestowanie powoduje tak, że mamy nieobsadzonych 1000 etatów sędziowskich. To łatwo wszystko policzyć. Jeżeli rocznie w Polsce rozpoznaje się około 17 milionów spraw, to znaczy, że ten 1000 sędziów, te 1000 etatów, gdyby było obsadzone, to ci sędziowie rozpoznaliby około 1,5 miliona 700 tysięcy spraw rocznie. Mamy takie sądy w Polsce, jak sąd apelacyjny w Warszawie, w którym orzekałem przez 22 lata, gdzie zaległość wzrosła od 3 miesięcy, 4 do dzisiaj ponad 4 lat. Te sprawy się przedawniają. Dzisiaj sprawy na wokandę mają trafić za kilka lat, w 2029-30 roku. I ja mam nadzieję, że jest taki moment krytyczny, jest okazja także do tego, żeby porozmawiać i podjąć działanie, bo sama rozmowa nie wystarczy. Bo sama, i to są potrzebne i konieczne działania, tylko jest jeden warunek, że trzeba schować głęboko własne animozje, uprzedzenia polityczne i działać w interesie i na rzecz dobra Polski, dobra wymiaru sprawiedliwości. Przecież moja poprzedniczka, pani profesor Manowska, podejmowała określone działania. Chciała się spotkać z panem poprzednim ministrem sprawiedliwości po to, żeby rozmawiać o tym, jak rozwiązać pewne...
2: A pan chciał spotkać się z ministrem Żurkiem?
0: Powiem tak, pan minister Żurek źle zaczął. I to jest problem pewien, bo mówi, że ja nie jestem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, tylko nie, chyba pełniącym obowiązki i tak dalej. Więc oczywiście, jeżeli ktoś od razu jakby na początku, w pierwszych komentarzach tak zaczyna, zresztą jego zastępcy też kłamliwe wpisy pozamieszczali odnośnie rzekomo mojej niskiej stabilności orzecznictwa.
1: Sędzia Mazur, wiceminister.
0: No właśnie, to jest wyjątkowo kłamliwe, bo to jest całkowita nieprawda. Natomiast ja nie mam osobistych uprzedzeń, żeby była jasna. Dla dobra Polski, dla dobra wymiaru sprawiedliwości ja jestem w stanie rozmawiać z każdym. Oczywiście z ministrem sprawiedliwości jak najbardziej, ale w duchu tego, żeby rozwiązać aktualne problemy. A tych problemów jest dużo. I uważam, że potrzebna jest dobra wola, a przede wszystkim poszanowanie obecnego porządku prawnego, zapisów konstytucji i tego, żeby mieć wolę działania dla dobra Polski.
2: Tylko jest druga strona, mówi, że nie ma tego porządku prawnego i to jest problem.
0: No ale oczywiście, że to jest problem, ale panowie redaktorzy, szanowni państwo, ja nie mogę mieć wpływu na czyjeś poglądy. Ja tylko mogę przedstawiać własne, mówić o tym, co jest szkodliwe i apelować o to, żeby ci, którzy kontestują obecny porządek prawny, bezpodstawnie, wbrew interesowi wymiaru sprawiedliwości, wbrew interesowi Polski, zmienili swoje zdanie. To od nich zależy, czy poczują się odpowiedzialni za Polskę.
2: O czym w Poranku Wnet powiedział pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan Zbigniew Kapiński, którego spotkałem kiedyś w Libanie w czasie pielgrzymki Leona XIV w sanktuarium świętego Szarbela. Padał wtedy deszcz i było chłodno.
0: Tak, ale to było bardzo podniosłe wydarzenie, bardzo ważne, można powiedzieć, tam, gdzie święty Szarbel przez lata mieszkał duchową działalność i to jest bardzo ważne święte dla Kościoła.
2: Bardzo serdecznie Jakubowi Pilarkowi dziękuję.
1: To ja dziękuję.
2: Bardzo panu prezesowi dziękuję i bardzo przepraszam Jana Bogatko, który w tej chwili, z którym teraz się właśnie połączymy.
3: Studio za Nysą.
2: A przeprosiłem za wielkie opóźnienie, panie redaktorze, za 4 minuty, godzina 9. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, ale sprawy były bardzo poważne, więc nie czuję się tym w jakiś sposób zagrożony, powiedzmy, bo kwestia wymiaru sprawiedliwości dla mnie jako dla prawnika z wykształcenia jest sprawą fundamentalną. Bez funkcjonującego prawa nie ma państwa prawa, ba, nie ma w ogóle państwa.
2: A Niemcy są państwem prawa czy nie?
3: Niemcy są państwem prawa, to jednak muszę przyznać, tu nie ma tego typu historii w wymiarze sprawiedliwości, który zresztą jest bardzo upolityczniony, ale to byłby temat na odrębną audycję. Jest upolityczniony, ale nie ma wojny na określonych piętrach wymiaru sprawiedliwości. On funkcjonuje normalnie, ludzie nie są zagrożeni złym orzecznictwem czy nieterminowym orzecznictwem. Ludzie są zagrożeni w ogóle polityką na szczeblu federalnym i dlatego też, jak pada pytanie, kogo wybrałaby pani, pan w niedzielę, gdyby były wybory, to okazuje się, że partie, które dzisiaj są u władzy, te wybory mogłyby przegrać. Bardzo źle wyglądają według Allensbacha, Instytutu Badania Opinii Publicznej, szanse CDU-CSU. Również Werian jest zdania, że AfD wyprzedzi CDU. Forza daje nawet 5% przewagi AfD. A więc sytuacja jest niezwykle, niezwykle ciekawa, niezwykle dynamiczna. W tę niedzielę są wybory nadburmistrza niemieckiego Zgorzelca i też nie wiadomo, czym się one skończą. Aczkolwiek to jest rzecz zastanawiająca. AfD w zasadzie nie prowadzi kampanii wyborczej w tym mieście. To jest ciekawe. Być może po wyborach dowiemy się dlaczego. Notowania kanclerza Merca spadają. Jest bardzo niepopularny. W zasadzie można powiedzieć, że idzie śladami Olafa Scholza. Historia wie o tym, jak to się kończy, a kończy się źle. 84% Niemców według ostatniej analizy, ostatnich badań Instytutu Badania Opinii Publicznej Forza nie jest zadowolona z pracy Merca. Wyobraźmy sobie, 84% no takich notowań nie miał nigdy rząd CDU i wygląda to katastrofalnie. I to jest tyle, co mogę w skrócie powiedzieć na temat tego, co się dzieje w Niemczech.
2: Ale ja wykorzystam to, że pan redaktor Jan Bogatko jest obecny i o takie sprawy, w które być może rozgrywają się nawet w trójkącie Berlin-Warszawa-Kijów. Jednostka nazwana przez prezydenta Zełenskiego, jednostka wojsk ukraińskich czy Centrum Dowodzenia Bohaterów UPA. To jest coś, co bulwersuje oczywiście Polaków, a prezydent Zełenski, który wielokrotnie spotykał się z polskimi prezydentami, z prezydentem Karolem Nawrockim, jakoś świadomie brnie w kierunku tego, żeby nie wiem, zaostrzyć stosunki polsko-ukraińskie. Dlaczego to robi?
3: No robi to dlatego, że może się z Polską nie liczyć, bo Polska nie zwraca uwagi na swoją godność we wzajemnych relacjach z Ukrainą. Kwestia mordu, ludobójstwa wołyńskiego wysuwa się tu na pierwszy plan. No to są politycy. Polityk wie, kiedy jego przeciwnik może się ugiąć, kiedy może uciec do narożnika, a kiedy musi się poddać.
2: To jest prawda, ale po co to robi?
3: To należałoby się jego zapytać. To nie jest dobry prognostyk.
2: Intuicja pana redaktora.
3: Moja intuicja jest taka, że jest w sytuacji dość trudnej i w związku z tym musi robić wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ja nie wiem, to może być wyjście, jeżeli mówimy o politycznym pokerze w kierunku Niemców. No może jak będziemy w Unii Europejskiej, to sobie lepiej z tą Polską poradzimy, czy coś w tym rodzaju. Ja mam wielkie obawy.
2: Dobrze, a gdyby w tym komentarzu pan miał zawrzeć jakiś apel do tych, którzy rządzą Polską, to jakby ten apel brzmiał?
3: Rozmawiajcie jak ludzie dorośli, z sojusznikami i z przeciwnikami.
2: Powiedział redaktor Jan Bogatko. Bardzo serdecznie za cierpliwość dziękuję, panie redaktorze, i też składam panu najlepsze życzenia z okazji 17 lat Radia Wnet, a my razem spędziliśmy z tych 17 ile? 12, 15, 14?
3: Około 15.
2: Ktoś się mnie zapytał. Ja nie mogę sobie przypomnieć naszego pierwszego spotkania, a pan redaktor dysponuje pamięcią fotograficzną. Jakie?
3: O!
2: No, ja właśnie.
3: To tak, to jeszcze było z Bonn, to wtedy po prostu byłem w Bonn i było to nie tyle za studio za Nysą, ale studio za Renem, bo byłem po zachodniej stronie Renu.
2: To prawda, ale musieliśmy spotkać się w Warszawie.
3: Spotkaliśmy się w Warszawie, a pamiętam, był to chyba dawny budynek Hotelu Europejskiego. Było tam studio i w tym studio się spotkaliśmy. Tak myślę, ale pewny nie jestem.
2: No to musieliśmy, skoro był pan w studio w Hotelu Europejskim, znaczy, że to było w Hotelu Europejskim, czyli w okolicach 12 roku. Albo 11, albo nie wiadomo którego, ale nie mogło
3: to dłużej, dłużej.
2: Nie mogło być
3: od 14,
2: tak?
3: Nie, od 14 lat jestem w Zgorzelcu, więc to wtedy musiałem być, oczywiście byłem w Bonn, no naturalnie, jasne. To szmat czasu, to naprawdę jest szmat czasu. Można powiedzieć, że starzeje się, nie, przepraszam, dojrzewam wraz z Radiem Wnet.
2: Wspólnie dojrzewamy, to bardzo serdecznie panu redaktorowi dziękuję za to wspólne dojrzewanie przez te właściwie wszystkie lata, czyli przez lat 17.
3: Dziękuję bardzo i przede wszystkim dziękuję państwu, że mają cierpliwość mnie wysłuchiwać i jeszcze komentować to, o czym mówię.
2: Bo to wielka przyjemność. Redaktor Jan Bogatko na zakończenie piątkowego poranka. Adam Czerpak poranek zrealizował i się uśmiecha w wideo. Kto to jest? Wczoraj się jakoś przedstawiał. Hubert? Nie, Konrad. Konrad, prawda?
1: Konrad, tak, zgadza się.
2: Zgadza się, że to, bo najważniejsze są, żeby była precyzja w wiadomości. Konrad Tomaszewski, Hanna Tracz wydała dzisiejszy poranek 9.04, a ja jeszcze podziękowania wszystkim słuchaczom za wsparcie, za patronite.pl/z/konsoleta ponad 100 tysięcy. Nie sprawdzałem nawet dzisiaj, ale to sprawdzę. Ty też masz cierpliwość tak jak Jan Bogatko, czy nie? Czy się denerwujesz? Na przykład masz kawa stygnie albo coś takiego się dzieje, czy nie?
4: To znaczy, jak mało śpię, to się bardziej denerwuję. Zauważyłem taką prawidłowość. Ale jak jestem wyspany, to się w ogóle nie...
2: Ale wiem. Wygląda na to, że jesteś wyspany, to dopiero przecież to początek dnia, to jeszcze człowiek ma siłę, żeby... A ja przepraszam państwa za ten bałagan, który towarzyszy radiu od 16 lat i nie obiecuję wcale poprawy. Dobrze, podziękowania. Nie sprawdzam w takim razie. A właśnie, że sprawdzam, tylko nie chce mi się sprawdzić, nie wiem dlaczego. Może teraz to się sprawdzi, może teraz, może potem, może poprosimy. Nie zadałem jednego pytania. Czy sędziowie zaczynają korzystać ze sztucznej inteligencji? Wpisują akta sztucznej, 109 343 zł, 553 wpłaty. Bardzo serdecznie za wszystko dziękuję, ale zachęcamy, jeszcze 2 dni trwa nasza zbiórka, potrzeby są duże. Michał się ucieszył.
4: Potrzeby są na reporterów. Słyszałem, że pan redaktor ostatnio wspominał.
2: No tak, tak. W ogóle wzmocnienie zespołu jest czymś bardzo koniecznym. Zresztą widać to na przykład po korespondencjach Mikołaja Murkocińskiego czy Małgorzaty Klesz. No to radio po prostu dostaje wiatru w skrzydła dzięki temu i dzięki państwu. A teraz czas na wiadomości.
5: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego w Radiu Wnet. Co dalej z CPK? Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny państwa NATO i zaskakujące słowa Lecha Wałęsy.
6: Wiadomości Wnet.
5: Gościem Radia Wnet był Zbigniew Kapiński, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jest on krytykowany przez obóz rządzący za sprzyjanie, tu cytat, neosędziom. Krytykuje go również część środowiska PiSu za uznanie w procesie lustracyjnym w 2000 roku, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL.
0: Stosowaliśmy KPK, w tym także zasadę domniemania niewinności, zasadę rozstrzygania nie dającej się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego, tutaj lustrowanego. Sąd wówczas wydał orzeczenie w oparciu o ten materiał, jakim dysponował, po przeprowadzeniu wszystkich możliwych dowodów. To nie jest normalna sprawa i sytuacja, że zasadnicze dowody w postaci teczki pracy, teczki personalnej są ukrywane w sejfie, w szafie i one ujrzały światło dzienne dopiero po 16 latach.
5: Kapiński dodał, że po ujawnieniu teczki z tak zwanej szafy Kiszczaka można było wznowić postępowanie lustracyjne, ale tego nie zrobiono. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z Sowietami. Prezydentowi Zełenskiemu odmawiam wsparcia, napisał były prezydent Polski Lech Wałęsa. Jest to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Konfederacja apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawienie Zełenskiego orderu Orła Białego. Gościem poranka Radia Wnet był prezes stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk. Mówił o tym, co dalej z tym największym projektem kolejowo-lotniskowym w naszym kraju.
6: Jest budowany jedynie ogryzek marny z tego pierwotnego projektu. Przypomnę, 2000 km nowych torów kolejowych. Obecnie budować się planuje 500. Daty są w dalszym ciągu powtarzane te same, czyli 32 rok lotnisko, 32 rok kolej dużych prędkości do Wrocławia, 35 kolej do Poznania. Byliśmy razem z kolegami w Sejmie na 3-godzinnej Komisji Infrastruktury, gdzie pan minister Lasek opowiadał, jak to wspaniale się dzieje w projekcie. I tak wspaniale się dzieje, że pan minister Lasek swoim zwyczajem nie pozwolił stronie społecznej zająć głosu ani zadać sobie pytań.
5: Trwa walka z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogniem dotkniętych jest ponad 100 hektarów. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 800 strażaków. W użyciu są samoloty gaśnicze Dromader i śmigłowce Black Hawk. I w tym temacie teraz redaktor Krzysztof Skowroński.
2: I Kamil Ołdak. Dzień dobry panu. I Kamil Ołdak. Tak nam się wydawało, że to wszystko jest w porządku. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry.
2: Widzi pan, obserwuje pan akcję gaśniczą. Jaka jest teraz sytuacja?
7: No aktualnie na podstawie informacji od moich obserwujących moją stronę na Facebooku Pogoda Powiat Wołomiński, informacje są takie, że nadal występuje spore zadymienie, nadal latają helikoptery, dużo policji, także prawdopodobnie dużo się nie zmieniło od wczoraj.
2: Czyli ten pożar nie został ugaszony, tylko nadal trwa.
7: No wygląda tak, jakby trwało. Jeszcze rano sprawdzałem zdjęcie satelitarne. No na zdjęciu satelitarnym jeszcze rano widać było dym. To prawda mniejszy, ale...
2: No bo skoro ale... tyle jednostek straży pożarnej... Całą noc pan nie spał?
7: Nie, no coś tam spałem.
2: No dobrze, to jeszcze... Czyli pożar trwa, jest dużo ewakuowanych miejscowości, czy miejscowości są niezagrożone?
7: To znaczy, to ostatnia informacja, jaką ja miałem, no to Ołdakowizna i planowali ewakuację rządzy.
2: Czyli żeby być dobrze poinformowanym, trzeba obserwować Facebooka pod tytułem...
7: Pogoda Powiat Wołomiński.
2: Powiat Wołomiński. Będziemy obserwować, będziemy się kontaktować. Kamil Ołdak był gościem Wiadomości Radia Wnet.
5: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry. Maja Chwalińska awansowała do trzeciej rundy Roland Garros. Pokonała Elis Mertens z Belgii 6-4, 6-0. Wyrasta na prawdziwą faworytkę, może nie faworytkę, ale objawienie turnieju to na pewno. Teraz zagra z Marią Sakkari z Grecji. Odpadł Hubert Hurkacz, który po pięciosetowym boju przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Odpadł też faworyt Jannik Sinner, który został pokonany przez Argentyńczyka Cherundolo. A dziś o godzinie 12:00 wielki polski pojedynek w trzeciej rundzie. Iga Świątek Świątek Magdalinet. Świątek jest faworytką, ale w ostatnim meczu między tymi dwoma zawodniczkami ATP w Miami to Linet wygrała. Piłkarska reprezentacja Polski zaczęła zgrupowanie przed meczami towarzyskimi. Najpierw w niedzielę zagramy we Wrocławiu z Ukrainą, a z kolei w środę w Warszawie z Nigerią. Do tego tematu będziemy wracali także między innymi w popołudniu Wnet, na które serdecznie zapraszam od godziny 17:05. Tam też trochę tematów piłkarskich, mundialowych. No i informacje z obozu Mistrzów Świata. Argentyna ogłosiła swoją kadrę na mundial. Oczywiście znalazł się w niej Lionel Messi, choć ostatnio zmaga się z kontuzją. Kapitan Argentyny ma szansę wystąpić w swoich szóstych mistrzostwach, co będzie rekordem. No i jeszcze nasza piłkarska ekstraklasa, bowiem Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale barażów o ekstraklasę. W półfinałach krakowianie pokonali Polonię Warszawa 3-2, natomiast drużyna z Dolnego Śląska z kolei wyeliminowała ŁKS po serii rzutów karnych 5-4. Bohaterem był Dawid Arndt, bramkarz z Chrobrego, który w decydującej rozgrywce obronił strzał z 11 metrów Wojciechowskiego. Finał w niedzielę w Krakowie na stadionie miejskim, który na co dzień używa Wisła Kraków, a teraz gości tam Wieczystą Kraków. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
13: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
14: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
13: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto!
11: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
10: Po reklamie.

0: Słyszeli Państwo reklamę nowej płyty Kabaretu Otto. Mam nadzieję, że Kabaret Otto stawi się tutaj w pełnym składzie w jutro. Bo jutro jest sobota, msza święta o godzinie 10, a potem zapraszamy. Tyle razy przypominałem, tyle razy dziękowałem, to teraz już się ograniczę tylko do zapowiedzi. Za chwilę komentarz prawny pani profesor Krystyny Pawłowicz.
1: Prawo bez cenzury. Kończąc temat Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, warto spojrzeć na praktykę jej działania i statystyki. Większość członków Komisji Etyki reprezentuje sejmowe kluby lewicowe, których poglądy o tym, jakie zachowania, których posłów godzą w dobre imię Sejmu i które wykazują brak szacunku dla godności innych, są często różne od ocen posłów prawicowych. A to zawsze lewicowa większość podejmuje ostateczną polityczną uchwałę o ukaraniu posła. Przeciwko jest jeden, niekiedy dwóch posłów prawicy. O żadnej wyważonej, obiektywnej ocenie często nie może tu być mowy. Równocześnie lewicowa większości Komisja Etyki zwykle wszelkimi sposobami nie dopuszcza do ukarania ważniejszych posłów lewej strony, natomiast pod byle pretekstami lubi karać liderów prawej strony sali sejmowej. Moim zdaniem istnienie Komisji Etyki Poselskiej jako sejmowego środka często politycznego dyscyplinowania posłów prawicowych jest nadużyciem parlamentarnym. Jest pomysłem całkowicie zbędnym. Utworzono ją jako stałą komisję sejmową w 1997 roku, ale okazała się ona dziwolągiem służącym zawsze tylko lewicowym i lewackim klubom do nękania i psucia opinii posłom prawicowym pod często naciąganymi powodami i pretekstami. Na przykład poseł Marek Suski ledwo wybronił się za użycie określenia Murzyn o jednym z ówczesnych posłów PO, rzeczywiście urodzonym w Afryce. Z kolei większość członków tej komisji uznała za etyczną, niegodzącą w dobre imię Sejmu i zachowującą szacunek dla godności innych osób napaść bojówki lewackiej z panią poseł Schering-Wielgus na wykład w jednej ze szkół w Toruniu. Większość komisji nie pozwoliła ukarać tej znanej politycznej zadymiary za jej postępowanie i haniebne okrzyki jej bojówkarzy nazywających żołnierzy wyklętych bandytami. Uważam, iż w Sejmie wystarczającą rolę pełni Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych, która skupia się na ocenie, czy poseł właściwie wykorzystuje swój mandat, czy nie wykracza poza kompetencje i uprawnienia posła określone dla niego w ustawie o wykonywaniu mandatu posłów i senatorów. Czy nie nadużywa swego mandatu, na przykład prowadząc pojazdy po pijanemu. Ta sztuczna komisja etyki karze zaś i upomina głównie posłów prawicy za ich nielubiane przez lewych poglądy. Komisja ta jest nadużyciem parlamentarnym, służącym psuciu opinii i podważaniu zaufania wyborców prawicowych do ich posłów. Publikowane później kary służą tabloidom do zwielokrotnienia skutków tych parlamentarnych ataków na wybranych posłów. Lewicowo-lewacka Komisja Etyki Poselskiej jest w praktyce pałką na posłów prawicowych. Powinna zostać po prostu zlikwidowana jako całkowicie zbędna i nawet szkodliwa, jako element naruszania konstytucyjnych, obywatelskich i ludzkich praw posłów. Pamiętam, że gdy byłam posłem dwóch kadencji, Komisja Etyki karała mnie pasjami, a to, że zwróciłam się do jednego posła jak do mężczyzny, choć on uznawany był za kobietę, a to za zacytowanie zaproszenia opublikowanego przez pewną grupę na ich marsz szmat, mimo iż było to tylko odczytanie tekstu ich zaproszenia, a to za przyrównanie chorągiewki jednej z opresyjnych międzynarodowych organizacji do szmaty, bo tak mi się to kojarzyło. I nadal, i wówczas tak jest. A to za odmowę stawienia się przed tą lewicową, śmieszną komisją etyki, w której zasiadała wówczas sama bardzo w cudzysłowie etyczna pani od bojówek Schering-Wielgus, która miała oceniać etyczność mojego postępowania i poglądów. Szaleństwo. Nie chodziłam więc się przed tym gremium tłumaczyć ze swojej etyki. Byłam za to lekceważenie komisji również karana. Innym razem ukarano mnie za jakieś kontrowersyjne wypowiedzi. Nie wiem za jakie, bo tylko taki ogólnikowy zarzut mi napisano jako powód ukarania mnie. Byłam chyba ulubioną klientką tej komisji przez dwie kadencje. Ukarano mnie około 11 razy. Za moje uprawnione poglądy. Poglądy posła. Posła. Dla porównania w czasie 8 lat rządów PiS siódmej i ósmej kadencji Sejmu, posłowie PiS karani byli dziesiątki razy przez Komisję Etyki. Wiele razy karano posłów Konfederacji, kilku Kukiz 15, ale posłowie PO, PSL, Lewica sporadycznie. Komisja Etyki zwykle też odrzucała i umarzała wnioski o ukaranie znanych posłów tych partii, uznając, iż wnioski o ich ukaranie mają charakter polityczny. Częściej, ale nie zawsze, karała posła Nitrasa za niegodne zachowania w Sejmie i kilkanaście razy za fizyczną agresję wobec innych posłów. Bywały też w przeszłości sytuacje, gdy Komisja Etyki Poselskiej wnioskom, na przykład o ukaranie posła Radosława Sikorskiego, w ogóle nie nadawała biegu i umarzała. Ale wnioskom o ukaranie posłów prawej strony, składanym szczególnie przez Romana Giertycha, komisja nadawała bieg i nadawała kary ochoczo i z rozgłosem. W IX kadencji Sejmu w latach 2019-23 posłów Konfederacji ukarano 32 razy, posłów PiS 20 razy, ale już PO i jakiegoś KO tylko jeden raz, a innych w ogóle nie. W obecnej kadencji Sejmu, to jest od 2023 roku, posłowie PiS ukarani zostali już 15 razy, w tym prezes Jarosław Kaczyński. Konfederacja 10 razy, poseł Wolnych Republikanów 1 raz. Komisja Etyki z większością posłów partii rządzących ani razu nie ukarała żadnego posła rządzącej koalicji KO, PSL, Trzeciej Drogi Hołowni, Lewicy czy Polski 2050. Dopiero w 2025 ukarano po jednym pośle KO i Lewicy. Komisja Etyki Poselskiej straciła swój początkowy autorytet, jeśli go w ogóle miała. Okazała się pałką do poniżania posłów prawicy za ich z reguły uprawnione i nawet mocne wypowiedzi i działania poselskie, wystawiając ich też na żer tabloidów, nie dając posłom możliwości niezależnej, pozasejmowej obrony ich dobrego imienia w drodze sądowej. Podsumowując, Komisja Etyki Poselskiej jako skompromitowany, stronniczy twór, czysto polityczny i narzędzie klubów lewicowych do szykanowania posłów prawej strony, co pokazują już same statystyki i powody karania posłów prawicy, powinna zostać zlikwidowana. Wystarczające wobec posłów funkcje zgodne z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora wykonuje Sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, rozliczająca posłów z nakazanego ustawą sposobu wykonywania mandatu poselskiego. Żadna etyczno-moralna ocena posłów z lewicowego punktu widzenia nie jest w ogóle potrzebna. Brzmi jak popłuczyna z czasów komunizmu. Narusza bowiem prawa posłów, jest sprzeczna z konstytucyjną wolnością słowa i równością, szczególnie w parlamencie. Gdyby ten sztuczny, stronniczy twór miał jednak pozostać, to konieczne jest uzupełnienie procedury postępowania dyscyplinarnego wobec posłów prowadzonego przed organami wewnątrzsejmowymi o konstytucyjnie nakazaną możliwość ochrony dobrego imienia posłów przed niezależnymi sądami. Tak, jak to przewiduje artykuł 45 Konstytucji. Krystyna Pawłowicz.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
4: Witam, witam bardzo serdecznie. Piątek, ostatni piątek maja, mili państwo. Ten maj, ale ten czas leci.
5: No, zbliża się Dzień Dziecka, kiedyś to było ważne dla nas.
4: Dziecka, właśnie.
5: Teraz jeszcze ważniejsze.
4: Tak, mili państwo, jeżeli chodzi o wiatraki, no dzieją się różne ciekawe rzeczy. No już okazuje się, że to, co ja zobaczyłem, proszę państwa, na Morzu Celtyckim w Walii, to znaczy taki las wyrastający z Morza Celtyckiego, który no, po horyzont, po prostu tak cudownie zepsuł krajobraz, że to jest nieprawdopodobne i że to u nas już, mili państwo, staje się no, właściwie faktem, ponieważ okazuje się, że energia wiatrowa już nie jest, jak ktoś powiedział, mądry, nie jest już obietnicą, jest faktem.
6: Tak? Tak, to Biznes Alert właśnie zamieścił taki piękny artykuł pod tytułem Polska energetyka wiatrowa przestała być obietnicą i to oznacza, że poziom zaangażowania w budowę farm wiatrowych na Bałtyku przekroczył już poziom taki, że to jest bardzo istotny element polskiej energetyki.
4: To kto tam przekroczył ten Rubikon kiedyś? On się nazywał Juliusz Cezar, tak?
6: Tak. Tak. I można przekroczyć, właśnie to jest bardzo dobre porównanie, bo jak przekroczymy, to później może mieć trudności z powrotem od tego, jeżeli polikwidujemy kopalnie, które ostatnio było w paru wywiadach, o tym była mowa. No i niestety Bełchatów, również Kozienice, wszystko to, te elektrownie mogą być zagrożone.
5: No ja patrzę na to o krok do przodu. Co to znaczy? To znaczy, my dopiero zaczynamy budować te wiatraki. I naprawdę, jeżeli to dzisiaj dobrze pomyślimy, to nie wpadniemy w straszne pułapki. Wielokrotnie powtarzam, amerykańską.
4: Panie profesorze, jest tak, że tutaj dużo młodych ludzi myśli i mówi to, co myśli, i to są dodatkowo rozsądne rzeczy, ale tak rzadko one są wprowadzane w życie, niestety, tylko są wprowadzane zupełnie inne rzeczy w życie wprowadzane.
5: No niestety tak. Dlaczego tak się dzieje z wiatrakami? No bo one, powiem kolokwialnie, jadą na tej polityce klimatycznej, na tej wizji lęku społeczeństw, że planeta płonie i tak dalej. Najpiękniej to zobaczyłem niedawno, przyglądając się Normandii, północna Francja. Piękne krajobrazy, tylko że już tak zastawione wiatrakami, że ekolodzy mówią, żeby tego nie budować więcej.
4: No ja też przekroczyli granicę, bo ja jechałem Belgia, Francja, Niemcy i po prostu co chwila takie, już nie mówiąc o tych właśnie, o tej Walii, tak? Ale po prostu tych wiatraków po prostu co nie miarę, to właśnie sobie doszedłem do wniosku, że oni już teraz mają ten przesyt i dlatego z tej miłości do Rzeczpospolitej to nam oddają te tak, znaczy, turbiny.
5: Dopiero jak wybudowali cały las, to się zorientowali, że budowa każdego następnego służy tylko po to, żeby w czasie, kiedy wieje wiatr, żeby ten wiatrak nie pracował. To jest naprawdę paranoiczna sytuacja. Każdy zasób ma swoją głębokość. Każdy zasób się wyczerpuje. Wiatr
4: również.
5: Ale to
4: jest strasznie opłacalny, przypomnijmy.
5: Bo to jest ciągle dofinansowane.
4: I on nie pracuje, to i tak mu płacą.
7: Różnicowe.
4: Wiatrakowi, tak. To znaczy nie samemu wiatrakowi, właśnie tylko temu komuś, kto
7: 500 złotych megawattogodzina
4: ma w kieszeni.
7: Ale właśnie dlatego tak są budowane w takim szybkim tempie, ponieważ ta ustawa 500 megawattogodzin, złotych za megawattogodzinę obowiązuje w tych kontraktach różnicowych dla tych wiatraków i mogą się martwić, że może za jakiś czas to się zmieni, więc trzeba jak najszybciej wybudować, żeby te pieniądze złapać.
4: Ale to jest sposób na inwestycje. Każdy z nas, na przykład kupimy sobie po wiatraku i będziemy mieli dochód stały. Lepszy od ZUS-u.
7: No nie. To może być nieopłacalne, dlatego spółki państwowe się ze Skarbu Państwa zajmują się głównie tymi wiatrakami. Ale jeszcze wracając do tego tempa, który tutaj prezes wspomniał, że te pomysły, profesor mówił pomysły dalej. I to można ostatnio, jak mieliśmy audycję, możliwość wysłuchania Klubu Przyjaciół Ziem Rzadkich, to tam właśnie było takie dobre myślenie, że powinniśmy poprawić, a może ETS likwidować, a może budować elektrownie atomowe, może coś tam, węglowe, może tłumaczyć ludziom, wyjaśniać, wszystko tak powolutku, langsam, wytłumaczenie, jak to jest. Natomiast jak się wejdzie na jakiekolwiek konferencje, które co tydzień się odbywają w tej chwili, fotowoltaiki, ciepłownictwa, forum energii, transformacja, to tam po prostu jest takie tempo, tam się robi, tak jak tutaj z tym wiatrakami. To oni nie mówią, że będziemy rozważać. Tam po prostu codziennie, co tydzień wbijany jest jeden monopal o wadze 1000 ton. Tam oni nie gadają, tylko robią. Więc to jest słuszna uwaga, że to mówienie o tym, że powinno być lepiej, to jest fajne, tylko nic z tego nie wynika.
4: I coraz jest gorzej.
7: Gorzej. I może właśnie, ja bym tu jeszcze poruszał, profesor się na tym powinien dobrze znać, budowę elektrowni w Choczewie. Teraz specustawa będzie opóźniana, prawda? Więc jak ta budowa ma tam szansę się sfinalizować? W sensie realistycznym. Nie tam wishful thinking, jak tak sobie tutaj rozmawiam.
4: Myślenie życzeniowe. To ja tłumaczę pana wiceprezes.
5: Zanim zmienimy temat na energetykę jądrową, to jeszcze raz o energetyce wiatrowej. Naprawdę wszędzie tam, gdzie doszło do przeinwestowania, nagle ludzie rozumieją, że przeinwestowane to jest. I nagle rozumieją, że kolejny wiatrak będzie tylko po to stał, żeby poprzedni wiatrak nie mógł już pracować, a ten również. Nigdzie nie ma żadnego hamulca postawionego. A my jesteśmy na szczęście zacofani, tak? Nie jesteśmy przeinwestowani w wiatrakach. I to, że te parę wiatraków...
4: Przy tych planach,
5: które ogłasza PSE, nie tylko PSE, wszyscy, którzy ogłaszają związani z tym przemysłem, to przeinwestowanie będzie makabryczne. I dlatego mówię, jest na to czas. I odpowiednie ustawodawstwo, to prawem trzeba zablokować, żeby, broń Boże, nie przeinwestować w energetykę wiatrową na morzu i na lądzie.
7: No tak, tylko że w tej chwili nasze ustawodawstwo preferuje jak najbardziej. Natomiast inwestowanie w wiatraki to jest jedna sprawa, natomiast ono nie jest związane tylko z inwestowaniem w wiatraki czy fotowoltaikę, która w tej chwili w Polsce już znacznie przekracza moc maksymalną zużywaną, natomiast zapotrzebowania w kraju. Natomiast to towarzyszy nie tylko inwestycje, ale również antyinwestycje w kopalnie i energetykę węglową, stabilną. Nie mówiąc o atomowej, dlatego tak nawiązałem do tej atomowej, czy mamy szansę, bo wszyscy tak liczymy na to, że jak wreszcie powstanie ta elektrownia w Bełchatowie, przepraszam, w Choczewie, a może i w Bełchatowie, druga ewentualnie, że to nam coś pomoże. Ten jeden gigawat może nam pomoże zatrzymać, ustabilizować zasilanie w prąd w kraju, kiedy nie będzie stabilnych źródeł. Także to, że są budowane, to niech się budują, ale dlaczego są likwidowane pozostałe? I dlatego to moje pytanie, co, panie profesorze, co z tą Choczewem? Będzie to Choczewo, czy nie będzie?
5: A to ja nie jestem żadna wróżka. Ja tylko widzę, że...
4: A wygląda pan profesor.
5: Wygląda, tak? Nie, nie. To, co widzę, to ciągle, że tak powiem, mętną wodę, w której
4: decydenci ciągle chcą, są umowy jakieś podpisywane
5: i ciągle chcą jeszcze bardziej tą wodę zamącić, bo w mętnej wodzie różne złe interesy można robić i to oczywiście bardzo niepokoi. Natomiast jeszcze raz, budowa, inwestycja w Choczewie weszła w stan wydawania nie pojedynczych miliardów, dziesiątków miliardów złotych. I tu należy się skupić na tym, żeby jak najlepiej ją wybudować. Dlaczego? Dlatego, że każda decyzja, która porzuci tą budowę, no spowoduje niepowetowane straty w każdym wymiarze. Natomiast jeżeli będziemy ją kontynuować rozsądnie, to jest szansa na...
7: No tak.
5: Na odniesienie pozytywnego, powiedzmy, wyniku, o sukcesie
7: powstanie. Ale chodzi mi o to, że jeżeli umowa miała być podpisana z wykonawcą, z Bechtel, z tym konsorcjum Bechtel Westinghouse w grudniu, w tej chwili już jest mowa o tym, że będzie koniec tego roku, a negocjacje się nie zakończyły. Z tego, co się tak doczytałem, tak mądrej takiej uwagi, że nawet jak się zakończą negocjacje, powiedzmy w lipcu czy sierpniu, to do podpisania umowy jest jeszcze co najmniej pół roku ze względu na jakieś dodatkowe ustalenia, które muszą wystąpić.
4: Ale może to lepiej przeciągnąć do nowych wyborów, bo może troszkę rozsądniejsi, bo już nie będzie na przykład ministra Motyki.
5: No tak.
7: Ale ta specustawa jeszcze.
4: Spróbujmy tak, że tak
7: i powiem. I to jest dobra myśl.
4: Te umowy, że tak powiem, bo ja tutaj taki mam cytat o umowach i ja bym chciał te właśnie, bo te umowy, o których pan profesor wspominał, które są cały czas podpisywane, tak jak albo jakieś aneksy do aneksów i aneksy i jeszcze poprawki i jeszcze kolejne umowy, ale jest coś takiego, taki cytat z Don Quixota, który a propos umów w ogóle, to jest taka metafora związana z małżeństwem, bo to też jest umowa, prawda, małżeństwo. I tutaj taki jest cytat bardzo, że tak powiem, moim zdaniem adekwatny. On jest dość długi, ale dosyć taki, że tak powiem, sycący. Żona prawowita nie jest towarem, który raz kupiony można oddać, wymienić lub odstąpić. Małżeństwo, czyli umowa, jest to zdarzenie nieodwracalne. Trwa tak długo jak życie. Jest to pętla, którą gdy raz włożysz na szyję, węzeł gordyjski się zamienia, ani go nie można, póki nożyce śmierci go nie przetną, przerwać. No. I właśnie, to mądre umowy potrzebne nam są.
7: Żeby ich dotrzymywać wtedy. Tak. Ale tak. Na przykład w tej w Choczewie, przepraszam, że wpadnę, no tamta droga jest ciągle zamknięta. 1430G. Znak stoi zakazu. No i teraz...
4: To z minister, z panią profesor Buk, bo rozmawialiśmy na ten temat.
7: Tak,
4: ona miała zainterweniować, czy nie? W tej kwestii? Nie.
7: No jeżeli...
4: W każdym razie oburzyła się.
7: Jeżeli tak? Dyrektor Polskiej tej Elektrowni Jądrowej nie potrafi tam zainterweniować, no to już nikt inny nie może chyba. No ja już nie wiem, kto może tam to zmienić. Także w summa summarum. Teraz tak. Jeżeli nie będzie set ustawy, to jest 2 lata opóźnienia. Już mamy rok, to już mamy 3, tak? To pytanie, jakie mamy... Tak, pi razy drzwi, jakie mamy szanse, no. Czy to w ogóle zanim nie zlikwidujemy pozostałych elektrowni, bo się okaże, że na przykład elektrownia atomowa ruszy tam z 10-letnim opóźnieniem i będzie jedyną elektrownią stabilną, bo już nie będzie, będą tylko wiatraki. To nas nie uratuje wtedy. Nie mówiąc już o pieniądzach, których możemy nie mieć.
4: Ale może wybudujemy tę elektrownię jądrową i wtedy Niemcy będą nam zabierać tę energię. I tak sobie pomyślałem, bo oni pozamykali te wszystkie jądrowe, tak? Ale już się, że tak powiem, zorientowali. Nawet ten cały prezydent Niemiec, tak, czy kanclerz powiedział, że on już żałuje tego.
5: Tak,
4: bardzo żałuje, że on się bije w piersi, ale już się nie da tego odkręcić.
7: No właśnie, otóż to, że się nie da.
4: Ja nie wiem, czy się... No,
5: ale nie, to tak, jest tak zostały wyłączone, że się nie da odkręcić. Jeszcze raz podkreślam, że Japończycy po Fukushimie tak wyłączali swoje elektrownie, że się daje z powrotem uruchomić. Także to...
7: A Brytyjczycy...
5: To pozostało wyłączone... Dlatego, że był wielki biznes Rosja-Niemcy na gazie i trzeba było wybić energetykę jądrową.
4: Nie było powrotu, ale
7: z tą energią, żeby do Niemiec czy z Niemiec, to jest dobry bardzo pomysł, ponieważ my mamy połączenie stałoprądowe ze Szwecją, skąd importujemy z szwedzkiej elektrowni atomowej 500 MW cały czas, więc możemy to przepuścić przez Choczewo i będzie wychodziło jako... nasza.
4: To może uratujemy Europę?
5: No może. Znaczy,
4: całą.
5: Wracając do rozmowy sprzed tygodnia, zagadnienie jest o charakterze podstawowym. To znaczy, jedna koncepcja mówi, żeby zmienić w ogóle w Polsce prawo, rewolucję zrobić, a druga mówi, żeby po prostu każda taka wielka inwestycja była budowana za pomocą specustawy. I wydaje się, ja jestem przekonany, że ta druga metoda jest jedyną sensowną dla projektów, które już zostały wdrożone. Wdrażają się.
7: Ale specustawy jeszcze nie mamy.
5: Dobrze, ale tej specustawy nie ma, dlatego że ona jest bardzo długa i szeroka. Natomiast te aspekty, które w niej są zawarte, dotyczące tego, żeby nie było takich opóźnień, no nie są dyskusyjne. I tu obawy, że tej części ta ustawa nie zostanie przyjęta przez Sejm, prezydenta i tak dalej, wydaje się, że są bardzo mało prawdopodobne.
7: Marko, musisz wejść.
5: To, że kolejna taka specustawa będzie, nowelizacja będzie jej potrzebna, również. No to, co oczywiście niepokoi, to, że na grzbiecie takich specustaw próbuje się doczepiać jakieś inne inwestycje.
7: I no właśnie, jeśli LGBT coś i wtedy prezydent może nie podpisać, bo to łączy. Coś takiego i potem może się okaże, że, no bo tak jest, ustawa o zmianie ustaw i tam wchodzi 50 rozmaitych modyfikacji. Prezydent nie ma wyjścia, bo jest od asasa do lasa i ma obowiązek.
5: Nie, no tak, istnieje możliwość dywersji zawsze,
4: panie profesorze, ja złapałem pana profesora Ludwika Pieńkowskiego na niekonsekwencji. W zeszłym tygodniu, pamiętam, jak żeśmy rozmawiali, to pan profesor jednak wyraził taką myśl, że ta mętna woda to w pewnym sensie może lepsza niż te właśnie takie super, że tak powiem, nowe pomysły i tak dalej, i takie czyszczenie.
7: Dopracowane.
4: Z tej mętności różnych przepisów niespójnych i tak dalej, jednak ludzie sobie dają radę, Polacy sobie dają radę.
5: Znaczy, przepraszam, obserwacja jest taka, że widzimy mętną wodę.
4: Tak.
5: I teraz pytanie jest, jak z tej mętnej wody wyjść? Jedna rzecz to jest taka, w jakiej... Wybudowano w Polsce bardzo dużo rzeczy w ciągu ostatnich 20 lat.
4: Pomimo tej mętnej wody,
5: tych zarzutów, że korupcja taka, że nieuczciwość, że oszukani podwykonawcy. To wszystko było i to wszystko boli. Ja nie chcę tutaj nikogo usprawiedliwiać, ani nie chcę rozrzeszać. Ale mosty się budowały, drogi się budowały i tak dalej.
7: W Warszawie to akurat burzy się wiadukty i prawej przejścia.
4: Ale mam most rowerowy, niech patrzy.
5: Mamy taką sytuację, jaką mamy. Chcemy wybudować elektrownię jądrową. No to znaczy się, że skoro tam to się dało wybudować, to elektrownię jądrową też się da wybudować. Będą koszty? Będą. Będzie trudno? Będzie. No ale ponieważ ta inwestycja ma tak duży rozmiar, to ona pobudza też wyobraźnię, że może, słuchajcie państwo, to jest najwyższy czas, żebyśmy przefiltrowali tą mętną wodę, żeby było ogólnie, nie tylko w energetyce jądrowej lepiej, ale żeby wszędzie było lepiej. Na takie hasło zawsze mile odpowiedzieć, tak, zgadzam się, Ale to jest trochę tak, jak z tymi wszystkimi lewicowymi ideami, które trafiają na podatny grunt młodzieży, studentów. Wszystkie uniwersytetki na świecie są lewicowe. Dlaczego? Dlatego, że no, któż nie chce mieć czystej wody, czystego powietrza? No ale popatrzmy realnie, jaka jest sytuacja w Polsce dzisiaj. Jeszcze to byłoby sens, kiedy byłaby po prostu rządząca większość konstytucyjna. Tak wielką zmianę sprawnie trzeba przeprowadzić, bo jak to będziemy robić powoli, no to będzie olbrzymi bałagan prawny i już wtedy naprawdę się nic nie da wybudować. Więc no, jeżeli mamy siłę do stworzenia większości konstytucyjnej, która by coś takiego...
7: Coś zrobić,
5: no po wyborach. Po wyborach nie będzie większości konstytucyjnej.
7: No to trudna sprawa.
5: To w tym momencie no nie ma możliwości do wprowadzania jakiejkolwiek rewolucji.
4: A może to jednak silniejszy, jeszcze bardziej system prezydencki, dekrety i tak dalej.
5: To musi być zgoda narodowa, nie system prezydencki, możliwość zmiany konstytucji w sposób demokratyczny, zgodny ze wszystkimi realiami. Czyli musi wyłonić się większość, która naprawdę by chciała wprowadzić zmiany. A nie prawo rozumieć tak, jak my rozumiemy.
7: Tak, ale tak jak mówił jeden z...
4: No, ale właśnie... to troszkę pan tutaj takie science fiction. Tutaj.
5: No, to, a nie, ja nie mówię... znaczy, to ja mówię dlatego jestem przeciwko temu scenariuszowi. Ja mówię, słuchajcie, mamy tą mętną wodę, trudno. Niejedną rzecz udało nam się wybudować mimo tych wszystkich przeszkód. To i elektrownię jądrową też wybudujmy. To nie jest czas na to, żeby wielką rewolucję...
7: No właśnie, bo to profesor Piotrowski, to jest doradca również prezydenta w tej Radzie Konstytucyjnej, mówił, że trzeba zacząć od tego, żeby ją stosować, bo nie ma jak jej zmienić. Ale jeszcze nawiązując do tego mącenia wody, albo powiedzmy jakby jeszcze realnego spojrzenia, to elektrownia Żarnowiec, która powstawała nad jeziorem Żarnowieckim, miała posiadać 4 reaktory. Natomiast możliwości chłodzenia były tylko dla jednego reaktora i w zasadzie było tam niemożliwe, żeby ona powstała. Ja też słyszałem takie zagrożenie, że w Choczewie też istnieje zagrożenie, że ta budowa może mieć bardzo duże trudności z chłodzeniem i może to opóźnić. Ja myślę, że to nie uniemożliwi, ale opóźni znacznie podróży. To rzeczywiście tam może być problem.
5: Nie, tam nie ma.
7: Ogromne ilości wody.
5: Po ostatnich rozstrzygnięciach projektowych nie ma. Ten problem został rozwiązany. Chłodzenie będzie wodą morską. Rurociągi, które będą wychodzić daleko w morze.
7: 7 km.

0: Najpierw nie, no dobrze, dyskusja, potem jest, decyzja.
1: Tak. I nie zabraknie tam.
0: Niech zabraknie, bo w sensie, w Bałtyku nie zabraknie.
1: Chodzi o, powiedzmy, w sztormy czy coś tam, nie, że to płytko i
0: trzeba
1: tak dalej,
0: pamiętać. No, natomiast
1: 30
0: jaka to jest
1: metrów tam
0: jest. Jaka to jest technologia? Technologia jest taka, że ten rurociąg, to nie jest rurociąg, tylko to jest drążony tarczą do drążenia metra.
2: No dobrze, ale to
0: także
2: może
0: to jest rura.
2: Wejść ten rurociąg
1: 6 metrów średnicy
2: z Nord Stream 2, który ruszy. Nie.
0: No jeżeli byśmy pociągnęli parę kilometrów dalej, to nie, to raczej nie.
1: Znaczy no pod tym, ten BWRX w Kanadzie też jest chłodzony wodą i tam jest chyba 3 metrowej średnicy.
0: Nie jest nic chłodzony, to jest zupełnie...
2: Nie jest BWRX tam. Nie był taki ważny strategicznie, że szok. No. No, w ogóle.
0: Natomiast
2: tutaj wiatraki, tu tam, rury, tutaj...
1: Niesłychane ilości wody trzeba przetłoczyć. To jest po prostu się w głowie mieści. Co najmniej 50 metrów sześciennych na sekundę na jeden reaktor.
0: No ale to...
1: Da się
0: tak
1: zrobić,
0: powiem,
1: tak?
0: Normalnie. Tak działa energetyka jądrowa, na to nic nie
1: No w Fukushimie oni mieli morze głębokie w pobliżu, zupełnie
0: tak, no co
1: inaczej.
0: Innego jest oczywiście wybudować na skalistym wybrzeżu. Wtedy jest tanie to chłodzenie, a co innego na piaszczystej plaży. Wtedy jest droższe to chłodzenie, ale... Ale to nie, te koszty nie zabijają takiego, projektu.
1: Nie poddajemy się, będziemy
2: mamy
1: jeden wybudujemy.
2: Mamy ziemi, więc to chociaż...
0: A to chociaż to zyskujemy, tak.
2: Zyskujemy, no. My jesteśmy do przodu.
1: Ale a propos właśnie tych trzęsień ziemi. Jak czytałem ten artykuł na temat tych pali, to się okazuje, że to jest niezwykle wbijanie, jest niezwykle głośne i no, po prostu wywołuje takie wstrząsy, bo to jest przez normalny kafar, który tutaj wbija ten pal, monopal o masie 1000 ton i tam jakaś specjalna technologia, żeby tych ryb nie pozabijać, czy tam cokolwiek żyje w okolicy, to po prostu ogłuchnie albo po prostu padnie. Także to może wywołać trzęsienie ziemi.
2: Takie nauszniki dla
1: tak, ryb, owijają te, to miejsce wbija jakimiś bąbelkami, owijają.
0: Dzieci
1: tak,
0: i ryby głosu jest. Nie mają.
1: Tak? Tak, ale to jest jakiś problem, że w niektórych jakby godzinach można to robić, bo inaczej to po prostu jest no, szaleństwo jakieś hałasowe. Jakieś wibracje rozchodzące.
2: Ale ryby to tak z tymi zegarkami, to nie za pan brat.
1: No oni podobno słuchają, czy płyną te rybki. Jak nie płynie, nic jest
2: no,
1: cisza w wodzie,
2: mówią,
1: to wtedy wbija.
2: Tak?
1: Tak. Znaczy, akustycznie sprawdzają, czy ryby są. Jeżeli nie dają głosu, no to trudno się je
0: to,
1: ogłuszy.
0: Co niepokojące jest natomiast w energetyce jądrowej, to rozwój polskiego programu energetyki jądrowej i umowy o rozmawianie o budowie drugiej elektrowni jądrowej. Otóż proszę Państwa, w momencie, kiedy mamy podjętą decyzję inwestycyjną na budowę AP1000, 3 sztuk w Choczewie, podjęcie dzisiaj decyzji na budowę drugiej elektrowni, jakiejkolwiek technologii, zawsze będzie błędem. Dlatego, jeżeli podejmiemy decyzję, że to nie będzie, że to będzie też AP1000, no to znaczy się, że mamy pełne zaufanie do tej technologii, wobec tego pada pytanie, dlaczego wcześniej tego nie zrobiliśmy, to byśmy wynegocjowali dużo tańszy kontrakt. Dobrze, no to drugi scenariusz. Podejmiemy decyzję, że to będzie budowa elektrowni w jakiejś innej technologii. No to w tym momencie podcinamy skrzydła absolutnie wszystkim zaangażowanym w budowę elektrowni w Choczewie. Zupełnie niepotrzebną przeszkodę dajemy.
1: Nie, no najpierw trzeba się skoncentrować, żeby ją wybudować pierwszą, a
0: dobrze,
1: drugiej
0: teraz oczywiście można mówić i należy mówić o budowie drugiej elektrowni jądrowej, można mówić o technologii, jaka ma być tam zastosowana, ale nie wolno wybrać, nie wolno wskazać jednej. Można wskazać i należy wskazać no, krótką listę, która i tak jest znana, bo tych projektów dojrzałych na tyle, żeby inwestować jest niedużo. Natomiast nie wolno dopuścić do tego, żeby padł wybór technologii. I te wszystkie doniesienia, że ktoś tam się uśmiechnął we Francji, że ktoś robi ładne zdjęcie w Kanadzie, a ktoś inny pojechał do Japonii, czy Korei, czy w Stanach Zjednoczonych, tylko
2: delegacja
0: i wyłącznie...
2: Delegacja pojechała 150 osób,
0: tak? A Macron, prawda, też mówi, że jest zainteresowany, tak? No. Nie, to wszystko jest... To wszystko szkodzi.
2: Ja pamiętam...
0: Tu musimy być bardzo ostrożni i jasno wymagać od rządzących. Nie wolno podjąć decyzji o wyborze technologii, dopóki nie będziemy wiedzieli, czy AP1000 się nadaje, czy się nie nadaje. Oczywiście, że...
2: A kto podejmie tę decyzję?
0: Rząd. Rząd po tym...
2: Czyli generalnie de facto właściwie wszystko podejmuje tak. Donald Tusk.
1: W tej chwili tak.
0: No w tej chwili premierem jest Donald Tusk, tak. Ale przecież
2: może
0: rząd jest rządem.
2: Chciałem doradczym w postaci motyki.
1: Nie vice versa, tak. No w każdym razie trzeba wziąć pod uwagę, że mówienie o drugiej elektrowni ma sens taki psychiatryczny. Dlatego, że jeżeli pierwsza nie powstała, no poza tym ona ma mieć na początku

0: będzie 1 gigawat, a my potrzebujemy 10-15 gigawatów. Więc dlatego trzeba mieć perspektywę taką mentalną, że no będzie kolejna, że po prostu będzie fajnie. I dlatego mówi się o tej drugiej. Tam ja nie sądzę, żeby jakąkolwiek można było podjąć decyzję. Skoncentrujmy się nad tymi przeszkodami, które powstają przy budowie pierwszej. Nie. Znak zakazu wjazdu, tam ciężarówek, opóźnienie.
1: Nie, no
0: tego.
1: Droga jest... ma słabą nośność. Nie, wróćmy do tego. Co to znaczy jedna budowa? Początkowy plan za czasów, kiedy ministrem był minister Naimski, mówił o budowie od razu dwóch elektrowni z sześcioma AP1000.
0: Tak,
1: od razu była mowa o dwóch elektrowniach z reaktorami AP1000.
2: To był dobry pomysł czy zły?
1: Ja nie wiem, czy był on dobry czy zły. On jest nieaktualny. Czyli mówienie o dwóch elektrowniach...
2: Ile tempo, jak to się mówi? Tak. W zamieszłych czasach
1: tak
2: nie
1: było.
2: Ma tego.
1: Tak, i to, że w polskiej gospodarce minęło. Potrzeba 10 gigawatów w energetyce jądrowej, ta liczba jest dobrze umotywowana i mało kto się jej sprzeciwia. 10 gigawatów plus minus 2. A jeden oczywiście nic nie ratuje. Wobec tego wtedy mówiono kilka lat temu o budowie dwóch elektrowni, więc dzisiaj też jest naturalne, że mówimy o budowie dwóch elektrowni. Dlaczego wtedy podjęto decyzję, że z Amerykanami zawieramy kontrakt tylko na budowę jednej? No dlatego, że nie jesteśmy pewni, czy ten AP1000 jest najlepszym wyborem. Godzimy się, że będzie wobec tego jednostkowo drożej, ale mniejsze ryzyko ponosimy, no, że nie od razu 6 reaktorów.
2: Nie, bo to ja pamiętam.
1: To jest taką, prosty rachunek.
2: Opowieść o moim takim, o takiej mojej cioci i wujku, i on ten na działce, on budował karmniki, ale ciągle mówił tak, to ja wybuduję karmnik dla sikorek, tak? Ale za drugiego dnia powiedział, no to ja jeszcze wybuduję taki karmnik dla wiewiórek, nie? I właśnie w końcu żadnego tego nie wybudował karmnika, tylko ciągle gadał o tych różnych karmnikach dla różnych zwierzątek i on ciągle miał nowe pomysły, ale w końcu nie wziął tego młotka, nie zbudował.
0: Nie ruszył do tego dzieła.
2: Ja tak myślę, że trzeba by może tak zdroworozsądkowo wziąć się, skoncentrować na jednym, zrobić to i później zrobić drugi.
1: Dokładnie, tak o podjęto
0: decyzję. I żeby to się robiło. Żeby to się robiło. Nie tak jak wiatraki, które wzdłuż powstają jak grzyby po deszczu, tylko że tam znak, tu rok, dwa, trzy kolejne. No. No, po prostu nie widać tego progresu, jak to się teraz mówi ładnie.
1: To, że te technologie nie są dojrzałe, nie są popularne, nie leżą na półce, to najlepiej widać też w ostatniej wypowiedzi prezesa Fąfary, który Orlen zaangażował w ciągu ostatnich 5 lat około miliarda złotych w jeden jedyny projekt, którego nigdzie jeszcze nie wybudowano. Pierwsza inwestycja jest prowadzona w Kanadzie, BWRX 300, a Orlen zainwestował, to wydał już na to mniej więcej miliard złotych.
0: Ale co oni zrobili z tym miliardem właściwie?
1: Jak to, ani nie kupili grama własności intelektualnej projektu, ani nie...
0: To co się stało z tymi pieniędzmi?
1: No, z tymi pieniędzmi jest tylko olbrzymi front robót do budowy od razu floty kilkunastu co najmniej reaktorów.
0: Ale budują w kraju jakieś powstają?
1: We Włocławku ma być w Stalowej
0: Woli. Ale jest plan budowy tam?
1: No realizowany, jakieś kolejne etapy są robione. Wszystkie są nakierowane tylko na flotę tego BWRX 300 i po wydaniu miliarda nagle słyszymy, z osłupieniem wysłuchałem wczoraj słów prezesa Fąfary, który cytuję, stwierdził, nadal jesteśmy zmuszeni przez umowę zawartą z partnerem, czyli z Sołowowem, do tego, że możemy realizować tylko projekt SMR na reaktorze BWRX 300. Znaczy, on jest zmuszony? To wiadomo, że ten projekt, jego konkurencyjność najprawdopodobniej w mojej ocenie jest dużo mniejsza niż porównywalnych innych projektów.
0: Znaczy, wniosek jest tego taki,
1: po,
0: że po się
1: po pięciu latach...
0: Jeszcze będzie opóźnienie, że nie zbudują
1: chodzi o opóźnienie, tu chodzi o to o zły wybór. To znaczy,
0: no tak, czyli
1: przyznał wprost, że 5 lat temu postawienie na jednego konia, akurat na BWRX 300, nie miało żadnego merytorycznego uzasadnienia.
0: Czyli innymi słowy odsuwa się ta inwestycja w niebyt.
1: Ale ta inwestycja... Nie to, że się inwestycja odsuwa w niebyt.
0: No
1: chodzi o to, że...
0: tak, będą się kłócić i te firmy, czy Orlen z
1: kłócić? No nie można wybudować czegoś, czego nie ma. I wydawać na to miliard złotych.
2: Można.
1: Można. Skoro zrobiono, to można.
0: Ale w międzyczasie spółka JSW, która wydobywa węgiel, jest głównie tym, przepaliła 10 miliardów. I tamten 1 miliard, no to jest tam powiedzmy strat, ale tutaj te straty w energetyce węglowej i kopalniach są po prostu o rząd odważenie
1: większe. To jest węgiel koksujący, nie energetyczny.
0: Różny, tak, ale on 10 miliardów poszło.
1: A na co poszło?
0: No nic tego właśnie nie wiadomo. Po prostu miała firma tam chyba 4 miliardy w kasie, a w tej chwili ma długu 6. No i wyszło na to, że to się stało. I to jest sztuka wielka, która po prostu wykończy to i nie będziemy mieli tego węgla konkurującego.
1: Tutaj za miliard złotych, wchodząc 5 lat temu w energetykę jądrową, należało przede wszystkim zdobyć własność do kilku projektów. Wejść w insajderską wiedzę o tych projektach. Owszem, to kosztuje, ale w kilku i dowiedzieć się, który z nich ma największe szanse, ale tego nie zrobiono. Tak, zamiast tego ostatni wydatek Orlenu w lutym, tutaj już o tym rozmawialiśmy, $100 milionów z wielką fetą wydane po to, żeby polonizować projekt. Polonizować projekt, który już...
2: To już wiemy, że to jest tylko taka,
1: którego nie ma na tyle dojrzałego.
0: To po prostu się przeciąga wszystko.
1: To nie przeciąga się, to jest wyprowadzanie pieniędzy.
0: Elektrowni nie będzie, prawda? Z tego wynika. W tym czasie, w którym oni...
1: Tego reaktora nigdy nie było sprawdzonego, więc jak można...
0: Nie będzie
1: elektrowni.
2: Ale to faktem jest, że polonizowanie czegoś, czego nie ma, to może jest taka koncepcja bardzo fajna, żeby wszystko spolonizować.
1: Za wszystko. Najlepiej za $100 milionów.
0: Tak, oczywiście. Ale jeszcze, bo mieliśmy taki projekt w industrii, ten Rolls-Royce, jak profesor na ten temat.
1: To było realistyczne. Czy w KGHM-ie, to były projekty wszystkie, które wchodziły w sferę badawczą. To znaczy celem było, żeby...
0: Rolls-Royce też nie miał tego reaktora.
1: No też nie ma, ale teraz pytanie jest, co my wiemy o tym reaktorze? Jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć o jakimkolwiek projekcie technologicznym, to trzeba stać się choć bardzo mniejszościowym, a najlepiej nie tak bardzo mniejszościowym, właścicielem tego projektu, wejść do środka. Bo czytanie w gazetach, w reklamówkach, jaki wspaniały jest BWX 300, czy jaki wspaniały jest jakikolwiek inny reaktor, no nie ma większego sensu. I tu największe pretensje, moje pretensje do Orlenu są takie, że za ten miliard złotych nie kupiono nawet jednego procencika, jednego promila, nic, zero własności intelektualnej projektu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli projekt odniesie sukces, powiedzmy, to nie będzie żadnych tantiem z tego, nie będzie z tego żadnych zysków. Naprawdę, w tak wielkie inwestycje innowacyjne, no nie można wchodzić na zasadzie, że się finansuje czyjeś projekty badawcze. Inna sytuacja jest AP1000.
2: Ale Ireneusz von Fara to powinien wiedzieć.
1: A Ireneusz von Fara właśnie zaczyna się dowiadywać i bardzo to cieszy.
2: On był członkiem Rady Nadzorczej Rockbridge TFI, takiej instytucji na światowych, że tak powiem,
1: no tak,
2: rynkach notowanych i to powinien zorientowany
0: wiedzieć.
2: Wiedzę insajderską.
1: No ale widać, że dzisiaj się zorientował, że jest...
2: W Kanadzie.
1: Może, nie wiem. Popatrzcie państwo tylko na jedną rzecz, że jeżeli się wchodzi w projekt innowacyjny, to nie można w niego wejść, nie stając się właścicielem jego. Inna rzecz jest, jeżeli kupujemy...
0: Trzeba być jakimś gospodarzem, trzeba myśleć.
1: Tak,
0: to
1: natomiast
0: jest
1: jeżeli
0: sprawa,
1: się no, kupuje jeżeli się jakiś projekt gotowy, sprawdzony, taki jak właśnie AP1000 z Dochoczewa, no to owszem, też lepiej zostać częściowym właścicielem chociaż takiego projektu.
0: No trudno.
1: Ale to jest produkt.
2: Na przykład, nie wiem, ale przybudówkę mieć no, chociaż, albo strych.
0: Ale
2: nie,
0: wiecie co, może można się coś, może powzorować się na Chińczykach. Chińczycy kupili właściwie wszystkie reaktory, które były na rynku i zobaczyć, które się u nich sprawdziły. Tak. I już mamy...
1: Od razu wiadomo, Chińczycy nie kupili żadnego reaktora wrzącego.
2: A ja bym...
0: No, bo uznali, mówię, te, które kupili i sprawdziły się, to możemy powtórzyć tak, takie same.
1: Dlaczego Chińczycy nie kupili BWX żadnego wrzącego? Z bardzo prostego powodu, jak to według mojej analizy. Wrzący reaktor projektuje tylko firma General Electric Hitachi. Więc jeżeli od jednej by kupowali, to zawsze firma technologiczna by zachowała jakieś takie punkty stopujące, żeby ochronić swoją własność intelektualną. Z reaktorami wrzącymi jest inna, ciśnieniowymi jest inna sytuacja. Projekty ciśnieniowych reaktorów Chińczycy mieli od Rosji, od Francji i od Stanów Zjednoczonych. I oczywiście te trzy kraje, każdy pilnował jakiegoś innego elementu tajnego, ale dzięki temu, że Chińczycy zakupili
0: U siebie mają.
1: U siebie te trzy sztuki, obejrzeli to dzięki wszystko, temu tak. dostali komplet wiedzy o tym, jak buduje się reaktor ciśnieniowy.
2: Ale my mieliśmy tam u człowieka w Hitachi, Dagmara Perez, prawda?
1: A tak, to też taki cud techniki jakiejś. To jest ta mętna woda właśnie. Jest ona mętna, ale nie róbmy tej wody jeszcze bardziej mętnej. Jeżeli wysokiego szczebla menadżer z firmy General Electric Hitachi, General Electric Vernova Hitachi, pani Dagmara Perez, z dnia na dzień staje się dyrektorem w polskich elektrowniach jądrowych, no to ja tego nie rozumiem. Jak ktoś 30 lat, a przez ostatnie 5 lat promował tylko reaktor Beveridge 300 i w nim jest specjalistą i w nim upatrywał nadzieję dla energetyki, pracował przez wiele lat, nagle z dnia na dzień okazuje się ekspertem od budowy AP1000. No ja chciałbym być takim ekspertem.
2: Cuda, człowieku, panie, cuda.
1: I dlaczego to przejście nastąpiło bez żadnego okresu karencji? Też
0: tempo, liczy się tempo.
1: A, liczy się tempo, tak?
2: Próbujemy normalnie właśnie krok naprzód, robimy wielki krok naprzód, tak jak za komuny, stojąc nad brzegiem przepaści, to kolejny
0: tak. Ale byśmy nie za dużo ich nadkroczyli.
2: Jeszcze robimy. Tak, będziemy, proszę państwa, ja tutaj będę bardzo promował też rozmowę o Turowie, bo tutaj teraz sprawa jest też istotna dosyć.
0: Turów, Bełchatów.
2: Ale ostatnio no, nawet są jakieś bardzo listy poważne do premiera. Zobaczymy, co on z tym zrobi. Ale no, w ogóle generalnie rzecz biorąc, jakoś, nie wiem, no, słabo się dzieje, ale jest dużo dobrych rzeczy. Pan profesor dzisiaj też pewne rzeczy powiedział, że są światełka, więc nie popadajmy w pesymizm. Tym bardziej, że lato idzie. Maj się co prawda kończy, ale czerwiec też jest piękny, tak?
1: Tak, a piękne są urodziny Radia Wnet.
2: 17 urodziny, mili państwo, zapraszamy, przypominam o godzinie 10 w Świętej Annie msza za Radio Wnet. Zapraszamy wszystkich na mszę, później zapraszamy naszych słuchaczy. Tutaj ja już mam specjalny strój szefa kuchni, czapka przygotowana, marynarska koszulka, także bardzo zapraszam, ale żebyśmy tak płynęli na tych falach, to przypominam też o adresie patronite.pl Radio Wnet, żeby ta nasza łódź, że tak powiem, mogła płynąć i dowozić takich treści jak dzisiaj.
1: Też. No jutro na pewno będziemy tu świętować.
2: Tak, a jeszcze chciałem państwu powiedzieć, że jutro o godzinie 9.30 moim gościem będzie Siergiej Lebediew, jeden z najlepszych, według mnie ostatnio to jest pisarz, który dostanie Nagrodę Nobla. Wspaniała granica zapomnienia. On zwiał z Rosji, mieszka w Poczdamie. Bardzo źle, że tak powiem, mówił i bardzo słusznie o Putinie, że Rosja pod rządami Putina jest takim krajem ogarniętym strachem, no ale to taka, już nie będę rozwijał tego wątku, jutro zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, a pan profesor Ludwik Pieńkowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Uścisk dłoni prezesa z wiceprezesem.
0: Dziękuję również.
2: Dziękuję bardzo i szukujemy też kolejne tematy, kolejnych gości. Już mamy całą listę przygotowaną, także nie będziemy zdradzać szczegółów, bo to najlepiej zdradzić chwilę przed.
0: Kiedy już się
2: wszystko
0: wydarzy,
2: dograne. To. Dograne, mili państwo. Na razie jest ciepło, czyli nie umrzemy, że tak powiem, z zimna, ale wiatr wieje. Wiatraki dobrze się czują, bo wieje jak ho-ho, wiatraki
0: nawet
2: się kręcą.
0: Ten pożar się przez to rozwija.
2: Kręcą się, tak się kręcą, może się przekręcą i wtedy by i staną wszystko.
1: Tak jest.
2: No ale jeszcze jest jedna wiadomość. Dzisiaj to ja nie wiem, czy to jest do końca sprawdzone, ale podobno jacyś Amerykanie odkryli, że tak powiem, i udostępnili informację, że obcych są wśród nas.
1: O.
2: Obcy są to już od dawna, przyjechali wiemy, z kosmosu tak. I tutaj co druga osoba może być kosmitą. No może nie. Pa.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: Sejm przyjął ustawę antyłańcuchową. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego w Radiu Wnet. Krytyka rządu za brak zdecydowanej reakcji w sprawie decyzji prezydenta Ukrainy. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości Wnet.
0: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na łańcuchu. Obecnie obowiązujące przepisy zabraniają trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Prawo dotyczy również kojców. Poprzednia wersja tzw. ustawy antyłańcuchowej została zawetowana przez prezydenta. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski skrytykował rządzących za brak reakcji w sprawie głośnej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nadał on jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
2: W gminie Białozurska w powiecie krzemieńskim w 1935 roku urodził się mój świętej pamięci tato Edward. Musi być reakcja polskiego państwa na to, co wydarzyło się na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski napluł Polakom w twarz. Milczenie Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska jest nie do przyjęcia. Nie można finansować armii ukraińskiej z sejf, jeżeli robią takie rzeczy. Nie można w ogóle prowadzić polityki z Ukrainą w taki sposób, że wy milczycie, a oni plują nam w twarz. A dzisiaj się jeszcze dowiadujemy, że chcą sprowadzić banderę na Ukrainę. Nie ma na to zgody.
0: Stoimy na stanowisku, że każde państwo ma prawo kształtować własną pamięć historyczną i wybierać swoich bohaterów. Przy świadomości konsekwencji takich decyzji w relacjach międzynarodowych oświadczyła ambasada Polski w Kijowie. Gościem Radia Wnet był Zbigniew Kapiński, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jest on krytykowany przez obóz rządzący za sprzyjanie, tu cytat, neosędziom. Krytykuje go również część środowiska PiSu za uznanie w procesie lustracyjnym w 2000 roku, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL.
3: Stosowaliśmy KPK, w tym także zasadę domniemania niewinności, zasadę rozstrzygania nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego, tutaj lustrowanego. Sąd wówczas wydał orzeczenie w oparciu o ten materiał, jakim dysponował, po przeprowadzeniu wszystkich możliwych dowodów. To nie jest normalna sprawa i sytuacja, że zasadnicze dowody w postaci teczki pracy, teczki personalnej są ukrywane w sejfie, w szafie i one ujrzały światło dzienne dopiero po 16 latach.
0: Kapiński dodał, że po ujawnieniu teczki z tak zwanej szafy Kiszczaka można było wznowić postępowanie lustracyjne, ale tego nie zrobiono. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Spowodował pożar. Ranne zostały dwie osoby, kilkadziesiąt ewakuowano. W nocy Rosja przeprowadziła atak dronów na cele na Ukrainie w pobliżu granicy z Rumunią. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 17. Władysław Broniewski. Przyjacielu los nas poróżnił. Nic ludzkiego nie jest mi obce. Ból i radość rozdaję wszystkim. Człowiek pieśni mojej surowcem, pieśni pełnej krwi, a nie mistyki. Przyjacielu, czemuś nie pojął, skąd krew pieśni i moc jej czerpie? Jeśli wierszem stoję do boju, wierszem kocham i wierszem cierpię. Nie pozwolę nikomu dotknąć harfy mej ze stu żył, stu strunnej. Będę niósł ją, groźną, samotną, choćby była cięższa od trumny. Moja pieśń mnie zdradzić nie może. Ona trwogi ni klęski nie zna.
0: 17 piętro.
2: Reklama.
0: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
5: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00 zaprasza ksiądz Roman Sikor.
3: To była autopromocja.
4: Odyseja wyborcza.
7: 10:09 na zegarach, Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseję Wyborczą, a w niej porozmawiamy między innymi o wczorajszej decyzji sądu, która oddaliła czy uchyliła te środki zapobiegawcze wobec pana ministra Michała Wosia. I od razu, drodzy Państwo, przejdziemy do rozmowy, bo widzę, że mamy już połączenie, także jest z nami pan Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, także były minister środowiska i były wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Sejmu w czasie głosowań.
7: Tak jest, słyszymy w tle, że faktycznie przebywa pan w Sejmie, ale to nie przeszkadza, to jest nawet jeszcze może bardziej radiowo i dobrze, bo to też oznacza, że państwo pracujecie, a czasy przed nami bardzo, bardzo trudne, ale my przechodzimy oczywiście do tej wczorajszej decyzji prokuratury. Panie ministrze, mówi o klęsce prokuratury. Gdyby mógł pan w kilku słowach opowiedzieć o całej tej sprawie, co rzeczywiście oznacza ta decyzja.
8: Rzeczywiście ta sprawa ma kilka wymiarów. Jeden to jest taki ogólnoludzki, można powiedzieć, czyli to, że próbowali mi zabrać majątek, prawda, zabrać dom, zabezpieczyć samochód, zablokowali mi konta, utrudniali życie. Takie ordynarne szykany, które nałożyli, że one się skończyły, więc a prokuratura chciała je utrzymać, więc to jest oczywiście pod tym względem klęska prokuratury, ale też jest drugi wymiar, bo sąd, uzasadniając uchylenia tych wszystkich postanowień, które były związane z szykanami, odniósł się do kwalifikacji prawnej całej sprawy i powiedział, że w ogóle w tych wszystkich aktach, a oni tam ciągle w mediach, prawda, prokuratura epatuje, ile to akt, ile dowodów, mówi, że nie ma ani krzty jakiegokolwiek uprawdopodobnienia na przewłaszczenie, bo oni mówili cały czas, To jest gra polityczna o przywłaszczaniu środków. I chodzi o to, żeby ten najbardziej rozgrzany elektorat, który wspiera Donalda Tuska, ta stajnia Giertycha, ci, którzy sieją nienawiść, żyją w tych emocjach, żeby ich karmić, ich oceny, ich emocje karmić tym przekonaniem, że politycy prawicy dokonywali jakiejś defraudacji, a my cały czas powtarzamy, żaden z tych zarzutów nie dotyczy jakiejkolwiek defraudacji środków publicznych. One wszystkie to jest interpretacja przepisów. Przychodzi prokurator od Tuska i totalnie wbrew logice, wbrew ustawie, wbrew prawu twierdzi, że to prawo zostało złamane. Tak było w moim przypadku, kiedy ustawa wprost wskazuje, że środki funduszu przeznacza się na działania związane z wykrywaniem, zapobieganiem przestępstw, w tym zakup sprzętu, jest to wprost w ustawie, a nie przeszkadza to prokuratorowi mówić, że doszło do naruszenia jakichś tam procedur, więc to zupełnie absurdy stany z palca i cieszę się bardzo, że wczoraj rzeczywiście, mimo że to sąd okręgowy, mimo że wysadzili w powietrze system losowego przydziału spraw, znalazł się sędzia, który rzeczywiście miał odwagę stawić czoła tym bzdurnym narracjom, tym kłamstwom, które oczywiście no, nie były na rękę, nie są na rękę prokuraturze, bo oni nawet na sali sądowej robili wszystko, co możliwe, żeby te zabezpieczenia majątkowe, te zabranie majątku, te zablokowane konta, żeby te wszystkie swoje decyzje utrzymać w mocy.
7: No właśnie, a teraz prokuratura też podkreśliła, taką wczoraj znalazłam informację, że uchylenie środków to jest tylko zwykły element postępowania karnego, a nie podważenie zasadności zarzutów. Jakby pan odpowiedział na taki komunikat?
8: Jeszcze byłem na tej sali sądowej, prokurator też był na tej sali sądowej i słyszał, co mówi sąd, jak rozjeżdża w pył ich narrację, jak mówi, że absolutnie przyjęte kwalifikacje nie mają się nijak do kodeksu karnego i w związku z tym takie decyzje, a nie inne podejmuje. Ja oczywiście czekam na pisemne uzasadnienie tych postanowień, bo tam w tych pisemnych uzasadnieniach już jest zawarte, sędzia to wstępnie odczytał, natomiast będzie słowo w słowo, zdanie w zdaniu, gdzie będzie można pokazać, jak bardzo prokuratura w tej sprawie manipuluje i kłamie, no bo co ma robić? No przecież jest po to Tusk nielegalnie przejął prokuraturę, widzi, że państwo się sypie, że dług publiczny wystrzelił w kosmos, a nie ma inwestycji żadnych, zablokowali konkretne inwestycje, CPK jest jakąś wydmuszką, służba zdrowia się sypie, szpital w Lesku protestuje, szpital w Mławie zadłużony, gdzie nie spojrzeć, państwo się sypie i dlatego Tuskowi zostało jedno, rozkręcanie emocji na bazie takiej, że PiS rzekomo popełniał jakieś przestępstwa, a fakty są takie, że tych przestępstw po prostu nie było, więc on tego używa, potrzebuje, żeby odwracać uwagę opinii publicznej. To jest taka jego metoda rządzenia, jego metoda sterowania państwem i po to właśnie nielegalnie przejął prokuraturę, żeby poukręcać sprawy swoich kolesi różnorakich, te Nowaki, Giertychy, Polnordy, Grodzki, cały szereg ludzi umoczonych w różne afery i te sprawy ukręcają, teraz umarzają, a żeby wykorzystywać prokuraturę do ścigania opozycji, żebyśmy my zajmowali się swoimi sprawami, jeżdżeniem po prokuraturach, składaniem zeznań, jeżdżeniem po sądach, a nie walką z tym rządem i patrzeniem im na ręce. No ale jeżeli myślą, że tą sprawą zamkną mi czy nam jako posłom Prawa i Sprawiedliwości usta, no to się bardzo mylą, tym bardziej działamy tak, żeby jak najszybciej odsunąć ich od władzy, bo tego wymaga po prostu dobro Polski.
7: A czy po tej decyzji spodziewa się pan całkowitego uniewinnienia?
8: No, wydaje się, że nie ma innej ścieżki, tylko no, procedura wygląda tak, jak wygląda, że to jeszcze pewnie trochę potrwa, z uwagi nawet na jakieś te ograniczenia proceduralne. Natomiast ten sąd nie zostawił suchej nitki na działaniach prokuratury i nie zostawił suchej nitki na przyjętej kwalifikacji, którą oni próbują epatować opinię publiczną jakimkolwiek przywłaszczeniu środków. No jak można mówić o przywłaszczeniu środków, kiedy żeby doszło do tego przestępstwa, no to musi być utrata fachowo władztwa czy własności środków pieniężnych, a tutaj mamy po prostu zgodne z ustawą przesunięcie środków ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra sprawiedliwości do Skarbu Państwa reprezentowanego przez CBA na podstawie ustawy, która pozwalała dofinansować CBA na zakup sprzętu. Był zakupiony sprzęt był używany, sądy się zgadzały. Pamiętajmy, 578 przypadków użycia Pegasusa zawsze za zgodą sądu. Dzięki temu wyłapywano szpiegów, bandziorów, nawet zabójców, pedofilów, różnorakie mafie VAT-owskie. No, pech chciał, że wśród tych różnych bandziorów byli też ludzie związani z Tuskiem, dlatego on rozpętał aferę, pokazał, mówił ludziom, że ten Pegasus to niemal każdego. Mówił o systemie totalnej, masowej inwigilacji. Teraz trzeba powiedzieć, że to nie był ani system totalnej inwigilacji, bo nie miał pełnego dostępu, ani masowej, bo ciężko w 38-milionowym, 7-milionowym milionowym kraju mówić o masowości, jeżeli mamy 578 przypadków w ciągu 5 lat, ani nie był systemem de facto jakiejś szczególnej inwigilacji nielegalnej, bo oni mówili o nielegalnej, skoro zawsze o tym decydowały sądy. No ale emocja już się rozkręciła. Tusk na tej emocji budował jakieś poparcie dla swojego ruchu, takie rozhisteryzowanie u wyborców na fali, której 23 przecież budował zaplecze koalicyjne i zaplecze polityczne. No i teraz musi w to brnąć, ale wiedzą, że działania były po prostu legalne, dofinansowanie też było legalne, co wykazało i to postępowanie, i ta wczorajsza decyzja sądu także do tego się odnosiła, do przyjętej kwalifikacji prawnej, no ale też ta kompromitacja tej całej komisji do spraw Pegasusa, prawda, od pani Sroki. Wszyscy pamiętają, jak tam Zbigniew Ziobro wszedł, to się szturchali płokciami, żeby i słynne słowa Kluzik-Rostkowskiej: szybciej, szybciej, bo zaraz tu Ziobro wejdzie. Już nie mówiąc o tych błyskotliwych posłach typu Zembaczyński czy Trela. Więc to jest totalna kompromitacja, ale gdyby to tylko było kompromitujące dla Platformy, pół biedy. Natomiast to jest działanie obniżające bezpieczeństwo państwa polskiego, bo pokazuje opinii publicznej bardzo szeroko, ale też obcym wywiadom, obcym służbom, które przecież takie informacje bardzo chętnie zbierają, metody operacyjne, metody działania polskich śledczych, polskich służb specjalnych, polskich organów zajmujących się bezpieczeństwem państwa polskiego w takim najbardziej newralgicznym, takim wrażliwym wymiarze, jakim są właśnie metody działania służb specjalnych. I to jest absolutny skandal. Ci ludzie, którzy za to odpowiadają, którzy publicznie patują tak wrażliwymi informacjami, po prostu powinni skrajnie za to odpowiedzieć, ponieść bardzo, bardzo poważne konsekwencje, bo to uderza w każdego Polaka.
7: To ostatnie pytanie do tego tematu, jeszcze jedno dotyczące dzisiejszych wydarzeń, dzisiejszej pracy w Sejmie. Czy zamierza pan jakoś wystąpić przeciwko prokuraturze, albo nie wiem, domagać się odszkodowania, czy możemy już tutaj coś więcej powiedzieć
8: słuchaczom? Na to przyjdzie czas, czekam na ostateczne zakończenie wszystkich tych postępowań i wtedy rzeczywiście winni będą musieli odpowiedzieć. Ja nawet nie mam tutaj jakiejś wielkiej woli, nie wiem, odszkodowania. Oczywiście moja rodzina bardzo cierpiała. Musiałem zmienić styl, sposób życia, też zarządzania finansami, oduczyć się korzystania z bankowości elektronicznej, co w dzisiejszych czasach przecież nie jest oczywiste czy łatwe. Więc oczywiście poniosłem w związku z tym, nie mówiąc o tym całym opluwaniu w przestrzeni publicznej, prawda, wyzywaniu, przypisywaniu mu jakiejś łatki przestępcy. Natomiast tu bardziej chodzi o to, że jeżeli by udało się przeprowadzić już potem po tym ostatecznych rozstrzygnięciach także procesy jakieś odszkodowawcze, to wówczas będzie można domagać się tych odszkodowań też od tych, co podejmowali decyzję. I uważam, że tak powinno być, że ci wszyscy prokuratorzy, ten Wielgomas, ten Woźniak, prawda, który przez lata trzymał przy akcji Widelec kibiców w aresztach, że oni wszyscy powinni, Tusk, Żurek, Bodnar, oni wszyscy swoimi majątkami powinni za to odpowiedzieć. I myślę, że to ta poczucie sprawiedliwości będzie główną motywacją moich działań, no ale na takie decyzje przyjdzie jeszcze czas.
7: To na zakończenie jeszcze poproszę o krótki komentarz dotyczący ustawy o statusie osoby najbliższej. Sejm przyjął tę ustawę. Co pan o tym myśli?
8: No, że mnożą niepotrzebnie prawo, wywołują problemy, których nie ma, mówią przecież, bo o co chodzi? Chodzi o dziedziczenie, informację zdrowotną, no to przecież dziedziczenie bez problemu można notariusza aktem zrobić, informację zdrowotną bez problemu notariusza można aktem zrobić, więc o co chodzi? Jeżeli nie o bieżące życie, no to na pewno chodzi. Chodzi o to, żeby robić kolejne kroki. Po to robią się transkrypcje tych tak zwanych małżeństw gejowskich, żeby adoptować dzieci. I nawet politycy Platformy o tym wprost mówili. Politycy Platformy o tym mówili, żeby... No, przepraszam o pewne zamieszanie. Że następnym krokiem jest adopcja dzieci przez homoseksualistów. I do tego dąży koalicja Tuska, do tego dążą ci ludzie, którzy tworzą jego zaplecze polityczne. A my musimy robić wszystko, co możliwe, żeby nie stawiać kolejnych kroków, ram prawnych, które po prostu to mogą umożliwić.
7: Powiedział pan Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, także były minister środowiska. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
8: Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Do widzenia.
7: Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy państwo, 10:20 na zegarach. My w takim razie za kilka chwil spróbujemy połączyć się z studiem Kijów, a mam informację, że Dmytro Antoniuk jest już razem z nami. W takim razie przekazujemy mu głos. Halo, halo, Dmytro, czy jesteś?
9: Tak, jestem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. No to w takim razie relacja, która już miała się pojawić w poranku wnet, pojawi się teraz. Oddaję ci głos.
9: Relacja? Przepraszam, ja muszę mieć jakąś informację, o czym relacjonuję.
7: A, no
9: przepraszam bardzo.
7: Dobrze, dobrze, oczywiście. No to powiedz w takim razie, jak obecnie wygląda sytuacja na Ukrainie, bo rozumiem, że to jest temat twojego dzisiejszego wejścia.
9: Sytuacja na Ukrainie jest wciąż dynamiczna. Dzisiaj w nocy Rosja zaatakowała kolejnymi ponad 100 dronów rosyjskich zaatakowała Ukrainę, w tym rakieta balistyczna Iskander-M, która też niestety nie została zestrzelona. Oprócz tego też trzeba powiedzieć, że jeden z tych dronów, którymi Rosja atakowała Ukrainę, mianowicie obwód odeski i port Reni nad Dunajem, wyleciała do Rumunii. Nawet dwa takich drony, przepraszam, rosyjskich drony, wleciały do Rumunii i jeden z nich zaatakował miasto Galac, po prostu w blok mieszkalny. Dwie osoby są rannych. Także ta sytuacja jest bardzo niepokojąca, szczególnie dla Rumunii i w ogóle dla Unii Europejskiej. Co do Ukrainy, to na linii frontu jest nadal, jak powiedziałem, sytuacja dynamiczna. Sytuacja w obwodzie donieckim jest bardzo niepokojące, powiedziałbym, tak, bo walki trwają bezpośrednio w mieście Kostiantynówka w aglomeracji kramatorskiej i tam już wróg przebywa w niektórych dzielnicach tego miasta i próbuje otoczyć znów, jak zawsze w swojej taktyce otaczać miasto z kilku stron, co mu niestety udaje się. Oprócz tego sytuacja pod Dobropillem, już na północny zachód od Pokrowska, też jest niepokojąca. Tam wróg próbuje zajmować wzgórza, które pozwolą mu dalej skutecznie atakować to miasto w obwodzie donieckim. I wróg nadal próbuje też aktywnie atakować w kierunku miasta Słowiańsk i miasta Lymań. Także przez ostatnią dobę odnotowano ponad 200 ataków Rosjan, co jest bardzo powyżej takiej średniej normy dziennej. Takich ataków jest zawsze około 150-160, a teraz widać, że wróg próbuje naprawdę coś robić, jakąś taką ofensywę. Ale oprócz tych odcinków frontu, o których powiedziałem, to Rosjanom nie udaje się. Też szczególnie dlatego, że my coraz więcej niszczymy ich zaopatrzenie, ich logistykę za 50, za 60, za 100 i nawet więcej kilometrów od linii frontu, szczególnie w obwodach zaporowskim, chersońskim i też w tym samym obwodzie donieckim, co bardzo utrudnia dla rosyjskiego wojska jakiekolwiek działanie zaciepne. I więc w obwodzie zaporowskim my mamy niektóre sukcesy w wyzwoleniu naszej ziemi.
7: Bo to jest tak, że te ataki na rosyjską logistykę, które też teraz są zintensyfikowane, one po prostu przekładają się na pierwszą linię frontu. Tak? Rozumiem, że teraz atakując po prostu, czy zwiększając taką presję na rosyjskie siły zbrojne na tyłach, to przekłada się, że po prostu mniej tych zasobów dociera na pierwszą linię frontu.
9: Tak jest, ale Rosja skoncentrowała teraz najwięcej tego, co ona ma, a ma przede wszystkim żywą siłę, tak, czyli swoich żołnierzy, akurat na tych odcinkach frontu, o których najpierw powiedziałem, czyli w Kostiantynówce, pod Pokrowskiem, w samym Pokrowsku niestety, i w kierunku miasta Słowiańsk. Także tam oni próbują za wszelką cenę, nie liczą się ze strasznymi stratami, atakować codziennie i coraz więcej. No, a my z kolei ich próbujemy zabijać też coraz więcej z użyciem przede wszystkim dronów.
7: Nie wiem, Piotrze, czy masz jeszcze chwilę, czy już musimy kończyć?
9: Mam.
7: Masz.
9: Mam.
7: Dobrze, to powiedz jeszcze proszę, jak wyglądają, no po pierwsze takie morale żołnierzy, trochę cię zapytam o taki aspekt emocjonalny, bardziej psychologiczny. Masz kontakt, jesteś na bieżąco. To jest konflikt, który już trwa bardzo długo. Ostatnio no, mieliśmy chyba jedne z największych ataków, jeżeli chodzi na przykład o właśnie o Kijów. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką odporność po prostu psychiczną i z jednej strony żołnierzy, ale też bliskich osób, które to przecież, których też ta sytuacja dotyka?
9: No, wciąż trwa ta wojna i te ataki już mieliśmy, sporo takich ataków w przyszłości i niestety w przyszłości też być może będziemy mieli jeszcze coś takiego. W ogóle niektóre źródła mówią, że ta noc, która jest przed nami, może być taką ciężką nocą i Rosja już znów zgromadziła kolejne zasoby rażenia, przede wszystkim rakiety i przede wszystkim balistykę, bo Rosjanie wiedzą, że my mamy nie tak dużo zasobów przeciwbalistycznych, jak te rakiety typu PAK-3 dla wyrzutni rakietowych typu Patriot. No a żołnierze po prostu na froncie oczywiście niepokoją się za to, co jak my dajemy sobie radę tutaj na zapleczu, jak ich rodziny, jak ich bliscy przeżywają to, co my przeżywamy. No ale my, powiedziałem już, my jesteśmy już niestety doświadczeni w tym i teraz, kiedy już być może nadchodzi kolejny taki zmasowany atak rosyjski, to coraz więcej ludzi schodzi na dół i już po prostu idzie do schroniska, bo to jest naprawdę śmiertelne i już niebezpieczne.
7: Powiedział Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet w Ukrainie. Dmytro, dziękuję tobie za komentarz i mimo wszystko życzymy spokojnego dnia i spokojnej nocy, chociaż zapowiadasz, że no tutaj trzeba przygotowywać się na różne scenariusze, ale miejmy nadzieję, że jednak nie ziści się ten najciemniejszy. Dziękuję za komentarz.
9: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia też życzę.
7: Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. 10:30 za momencik na zegarach. Za kilka chwil porozmawiamy z panią Anną Bryłką, eurodeputowaną Konfederacji, ale zanim ta rozmowa, to jeszcze muzycznie pod numerem 6. Czerwone gitary, płoną góry, płoną lasy.

0: Odyseja wyborcza.
1: 10.33 i drodzy Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, mamy już połączenie z kolejnym gościem. Jest z nami pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: No i zaczynamy od tematu bardzo ważnego, czyli SAFE. No i można powiedzieć, już ta machina powoli zaczęła ruszać. Pierwsze umowy podpisane. Rząd premiera Donalda Tuska przekonuje, że to jest ogromna szansa, że bardzo wzmocni to nasz przemysł. Premier też mówi wprost, wydajemy, by uniknąć wojny. Jak pani poseł obserwuje te początki realizacji zapowiadanego bardzo dużego i długiego procesu?
2: Pani redaktor, rozporządzenie SAFE zostało przegłosowane na Radzie Unii Europejskiej rok temu w maju. I przez ten cały rok my tak naprawdę w Polsce nie mieliśmy żadnej rzetelnej debaty na temat tego, jak te pieniądze powinny zostać wydane, czy w ogóle Polska powinna wnioskować o aż tak dużą kwotę. I ja to rozporządzenie SAFE krytykuję od samego początku, czyli od momentu, kiedy ta propozycja ze strony Komisji Europejskiej wyszła. Oczywiście krytykowaliśmy to jeszcze zanim się to rozporządzenie w pełnej wersji pojawiło. Krytykowaliśmy to przede wszystkim z powodu tego unijnego wspólnego długu i formy, w jaki sposób jest finansowany ten cały instrument SAFE. Natomiast no każdy, kto to rozporządzenie przeczyta albo bardzo szczegółowo zanalizuje, no to zobaczy, że są tam zapisy, które powinny wzbudzić niepokój, które powinny wzbudzić większe zainteresowanie. To znaczy mam przede wszystkim na myśli tutaj terminy, kwalifikowalność i warunkowość. I to, że dzisiaj te umowy są podpisywane bardzo szybko, wynika z tego, że tak jak wiadomo, to rozporządzenie SAFE, czy zamysłem tego całego rozporządzenia SAFE są wspólne zakupy, czyli zakupy dokonywane przez co najmniej dwa państwa. Samodzielnie te zakupy można robić tylko i wyłącznie, jak uda się podpisać umowę do końca maja 2026 roku. Więc dzisiaj mamy 29 maja, no i taką umowę trzeba podpisać do końca maja, żeby Polska mogła, czy polski rząd mógł takie samodzielne zakupy przeprowadzić. Oczywiście samodzielne zakupy, z tego co mówią przedstawiciele rządu, no mają się odbywać właśnie w polskim przemyśle zbrojeniowym. Ale, no pani redaktor, to są jednak gigantyczne pieniądze i moim zdaniem ta kwota, o której mówią przedstawiciele rządu, czyli te 89%, które ma być wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym, moim zdaniem jest nie do utrzymania. Oczywiście, no zarówno pani redaktor, jak i ja, my nie mamy dostępu do szczegółowych informacji dotyczących tych umów, czy do bardziej szczegółowych informacji dotyczących, co ma być kupione, w jakiej kwocie i tak dalej. Natomiast to wszystko, przed czym my ostrzegaliśmy, to znaczy właśnie ta terminowość i terminy, które są w całym tym rozporządzeniu, raz, że na przykład te samodzielne zakupy to tylko koniec maja 2026 roku, ale przecież te pieniądze z całego mechanizmu SAFE trzeba wydać w ekspresowym tempie do 2030 roku, czyli mówimy o 180 miliardach złotych, które mają być wydane do końca 2030 roku. Wiemy, że polska amunicja w maju wycofała się z dostaw, to był maj albo kwiecień, wycofała się z dostaw w ramach mechanizmu SAFE. Dlaczego? No bo nie jest w stanie dotrzymać terminów, czyli przygotowania certyfikacji tej amunicji. Więc wycofała się, bo nie ma na to możliwości. Pytanie, jakie środki były przewidziane dla polskiej amunicji w ramach tego mechanizmu SAFE? Wiemy, co się wydarzyło też w Rumunii, gdzie rząd rumuński zakontraktował sprzęt w określonej cenie, po czym jak przyszło do podpisywania umowy, no to się okazało, że wszystko jest droższe o 30%. I za tą samą kwotę można kupić mniej sprzętu. Więc te terminy moim zdaniem nie do dotrzymania. Druga sprawa, no to jest to, o czym ja cały czas mówię, czyli ta kwalifikowalność, czyli przede wszystkim ten warunek dotyczący tego, że 65% komponentów w całym łańcuchu dostaw ma być europejskie. Ja wielokrotnie pytałam o to przedstawicieli rządu, czy oni mają to wszystko policzone, czy oni posprawdzali te komponenty, no bo my nie mówimy, mówimy o całym łańcuchu dostaw, więc każda śrubka musi być w pewien sposób zakwalifikowana, czy ona jest produkcji europejskiej, czy nie jest produkcji europejskiej. No i warunkowość, czyli mechanizm pieniądze za praworządność. To rozporządzenie o tym mechanizmie warunkowości, ono jest również włączone do całego tego mechanizmu SAFE, do tej pożyczki do tej pożyczki. No i to jest coś, to jest taki, to może być, tak, szantaż polityczny, szantaż finansowy ze strony Komisji Europejskiej. Wiemy, co się działo z KPO, wiemy, jak to wyglądało, to znaczy pieniądze z KPO zostały dopiero uruchomione w momencie, kiedy się zmienił w Polsce rząd. Oczywiście ja krytykowałam, my jako Konfederacja krytykowaliśmy cały KPO i Fundusz Odbudowy i słusznie, i czas nam przyznał niestety rację. Ale trzeba wyciągnąć wnioski z tego, jak to wyglądało przy KPO i naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić, że skoro arbitralną decyzją Komisja Europejska potrafiła KPO blokować, bo w Polsce nie ma praworządności, wystarczyło, że się zmienił rząd i nie została zmieniona żadna ustawa, a pieniądze zaczęły płynąć, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że pod taką presją możemy też się znaleźć przy zmianie rządu w 2027 roku. I pani redaktor tutaj na początku powiedziała coś takiego, że pan premier mówi o tym wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa, o gigantycznych inwestycjach w polski przemysł zbrojeniowy. Ja mam bardzo dużą wątpliwość, czy te pieniądze wzmocnią polskie bezpieczeństwo, czy faktycznie zostaną zainwestowane w polski przemysł zbrojeniowy i wzmocnią polski przemysł zbrojeniowy. Mam bardzo, bardzo dużo wątpliwości w tej sprawie, a jedno jest pewne. Pewne jest to, że nie wiemy, ile nas będzie ta cała pożyczka kosztowała. Mhm. To znaczy nawet nie wie tego minister Domański, co powinno nas wszystko, po prostu to powinno nas wszystkich przerażać, bo jeśli minister finansów nie jest w stanie powiedzieć, ile nas ta pożyczka będzie kosztowała w momencie podpisywania umowy pożyczkowej. No przecież każdy normalny człowiek, jak się zadłuża, jak idzie do banku, no sprawdza każdy element umowy. A my mówimy o gigantycznych pieniądzach, gigantycznym zobowiązaniu finansowym. I druga sprawa, która jest pewna, to że będziemy musieli to wszystko spłacać. A czy polskie bezpieczeństwo zostanie wzmocnione? No ja takiej pewności nie mam. I warto się poprzyglądać też innym państwom członkowskim, bo Polska naprawdę zawnioskowała o gigantyczną kwotę. Inne państwa członkowskie podeszły, moim zdaniem, chyba bardziej racjonalnie do tej sprawy. To znaczy taka Finlandia, która zawnioskowała tylko o 1 miliard euro, więc spodziewam się, że po prostu wyliczyli sobie, w co tam sobie zainwestują we własnym przemyśle i po prostu zainwestują w to, czego tak naprawdę potrzebują. Ja byłam wczoraj w Hucie Łabędy, która chętnie uczestniczyłaby na przykład w dostawie korpusów do amunicji. Do amunicji tej 155 mm. Natomiast Huta Łabędy nie może uczestniczyć, no bo nie produkuje materiału końcowego. Mogłaby przygotowywać korpus i mogłaby być na przykład, to oczywiście spółka, polska spółka, która mogłaby w tym wszystkim uczestniczyć, ale nie uczestniczy. Więc też pytanie, czy w ogóle ktokolwiek w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, czy ktokolwiek racjonalnie i tak włączająco polski przemysł zbrojeniowy właśnie na różnych sektorach, właśnie w tym sektorze stalowym, który jest tak ważny w produkcji zbrojeniowej. W ogóle czy ktokolwiek to wszystko posprawdzał, pomyślał, połączył te elementy, no żebyśmy po prostu nie zostali w takiej sytuacji, że będziemy inwestować nie w polski przemysł zbrojeniowy, tylko innych państw europejskich, a my tutaj będziemy cały czas w gorszej pozycji.
1: I mówimy jeszcze o tym ogromnym długu, a czy jest jeszcze troszkę takie szersze myślenie? Co jeżeli na przykład część państw, w tym Polska, nie będzie w stanie spłacać tych zobowiązań przez 30,

0: Moim zdaniem wcale to nie jest tak odległa perspektywa i to, że my mamy przed sobą spłatę tego całego safe, no ale panie redaktor, do tego trzeba dodać, przecież my zaraz zaczniemy spłacać Krajowy Plan Odbudowy. Przecież to jest kolejny wspólny unijny dług. Teraz mamy negocjacje w ramach tej nowej perspektywy finansowej, gdzie Komisja Europejska po prostu szuka pieniędzy na to, żeby spłacać właśnie Fundusz Odbudowy, ten słynny KPO, który w Polsce został wydany na kluby swingersów i na elektryczne jachty. Żadnych wielkich inwestycji z KPO nie było, a Komisja Europejska musi znaleźć nowe środki w unijnym funduszu, w unijnym budżecie, żeby te wszystkie zobowiązania finansowe spłacać. No oczywiście z czego gdzie ich szuka? No to jest bardzo ładna nazwa nowych zasobów własnych Unii Europejskiej. Co się w tym kryje? No kryją się w tym nowe unijne podatki. Jest propozycja podatku od e-odpadów, jest propozycja tego, żeby część podatku akcyzowego wpływała do budżetu unijnego. Jest pomysł właśnie, żeby ETS-1 też w części wpływał do budżetu unijnego, no co oznacza, że będziemy mieć automatycznie dużo mniejsze wpływy do budżetu krajowego. Zobaczymy, jak te negocjacje budżetowe się na tą kolejną wieloletnią perspektywę finansową zakończą. Natomiast moim zdaniem, pani redaktor, bardzo z dużym lekceważeniem i z dużą nonszalancją polski rząd podchodzi do tych wszystkich zobowiązań finansowych, do których się podejmuje, bo no owszem, no, to rząd premiera Donalda Tuska podpisuje to gigantyczne zobowiązanie finansowe, no ale to jest zobowiązanie finansowe, które będą spłacać nasze dzieci, nasze wnuki. Więc ja bardzo ubolewam nad tym, że w ogóle żadna debata w Polsce nie odbyła się rok temu, kiedy Polska w ogóle wychodziła z tym zainteresowaniem, to znaczy składała te pierwsze wnioski dotyczące tego, o jakie środki w ogóle Polska będzie chciała zabiegać. No, my mówimy o 180 miliardach złotych, które właściwie no jedną, którą, gdzie decyzję podjął tylko i wyłącznie pan premier, bez żadnej debaty w polskim Sejmie, bez żadnej debaty z parlamentarzystami. No moim zdaniem to jest gigantyczne zobowiązanie finansowe i jakaś forma głosowania tego w Parlamencie Europejskim, czy w ogóle forma takiej debaty, w której Polacy mogliby się w tej sprawie wypowiedzieć, chyba powinna być potrzebna. No ale nic takiego po prostu nie miało miejsca. Więc mnie na pewno to bardzo, bardzo martwi, że z takim lekceważeniem podchodzi się do tak ważnego tematu, że koalicja rządząca, że w ogóle przedstawiciele rządu nie chcą odpowiadać na konkretne pytania, tylko właściwie odpowiadają, że no to jest kłamstwo, że to są jakieś bajki czy jakieś nieprawdziwe informacje. No, po to jest opozycja, żeby o różne rzeczy pytała i od tego jest rząd, żeby te wszystkie rzeczy wyjaśniać i moim obowiązkiem jest o to wszystko dopytywać, no bo reprezentuję też moich wyborców, którzy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób będzie finansowana obronność i przemysł zbrojeniowy w Polsce.
1: To jeszcze pani poseł, na moment przejdźmy do drugiego tematu. Rolnictwo, ogromna susza. No tutaj mówimy o Polsce, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to w prawie całej Europie jest spory problem i wiemy już, Komisja Europejska przyznała też, że nie wystarczy pieniędzy na pomoc. Jakby po prostu tych, jak rozumiem, no, wniosków jest, zaczyna to przekraczać możliwość unijnej rezerwy rolnej. Jak pani obserwuje, ale może to tutaj skupmy się jednak na Polsce. To, co się dzieje, to jak to jest dramatyczna sytuacja już chyba w 3/4 kraju. Czy jest jakaś strategia, jakiś pomysł, co to oznacza dla polskich producentów żywności, dla polskich rolników?
0: No przede wszystkim od początku roku już rolnicy mierzą się z suszą. Ta susza jest już od dobrych kilku miesięcy. Oczywiście ona też się pojawiła na wiosnę, więc widać te straty suszowe na polach. Problem jest taki, że to, co widzą rolnicy na polu, a to, co się znajduje w aplikacji suszowej, to są dwie różne rzeczywistości. To znaczy to, że od wielu lat aplikacja suszowa nie działa tak, jak trzeba, no to jest gigantyczny problem tutaj w Polsce i nikt z tym sprawą się nie chce uporać, ale jeśli ta aplikacja suszowa nie działa, no to oczywiście powinny działać te komisje szacujące straty, dlatego że no, zarówno gminy i Ministerstwo Rolnictwa po prostu powinno mieć rzeczywiste i realne dane, jak to wygląda na polach, bo inaczej to kwalifikują rolnicy, bo rolnicy to widzą, a inaczej to wygląda zupełnie w systemie. No i sytuacja naprawdę jest bardzo, bardzo trudna, bo raz, że susza, dwa, że mieliśmy bardzo zimną wiosnę. Wiemy, że no, przymrozki zniszczyły część czy sadów, czy właśnie część tych plantacji. Zobaczymy, jak teraz jeszcze dalej się będzie ta pogoda nam układać, więc

0: jest problem z suszą, był problem z przymrozkami, więc te zbiory będą na pewno dużo, dużo mniejsze. Ceny skupu oczywiście są kiepskie i to tutaj wszystko się jeszcze nakłada na tą trudną sytuację pogodową. No i oczywiście trzecia rzecz, o której trzeba koniecznie powiedzieć, to jest ta presja importowa z krajów trzecich, to znaczy import z Mercosuru, czyli to tymczasowe stosowanie umowy od 1 maja, import z Ukrainy. Wiem, że Ukraina i Komisja Europejska naciska bardzo mocno na to, żeby Polska zniosła to krajowe embargo na import tych czterech towarów. Natomiast Ukraina eksportuje również inne towary do Unii Europejskiej, a Polska z racji tego, że jest krajem przyfrontowym, jest pierwszym odbiorcą tych towarów, więc to z tego, że jakiś kontyngent jest przypisany na całą Unię Europejską, myślę, on w większości zostaje w Polsce. Więc jeszcze dodatkowo polscy producenci rolni, polscy rolnicy po prostu znajdują się pod presją importową, zderzają się z nieuczciwą konkurencją z krajów trzecich, bo ja powiedziałam o Ukrainie i Mercosurze, no ale przecież mamy takie kraje jak na przykład Maroko czy Egipt. Egipt, który jest bardzo dużym eksporterem truskawki, no i wypycha polską truskawkę. Ukraina, która eksportuje malinę, wypycha polską malinę. No i tak właściwie moglibyśmy zaraz wymienić wszystkie towary. Okazuje się, że polski rolnik, europejski rolnik nie jest w stanie konkurować z importem z krajów trzecich i jesteśmy jako producenci tutaj krajowi wypychani przez import zewnętrzny z krajów trzecich. Ja nie mówię już o tym wewnątrzwspólnotowym, naszej tej wewnątrzwspólnotowej konkurencji między państwami członkowskimi, ale przede wszystkim tym imporcie z krajów trzecich. Więc sytuacja jest bardzo trudna, sytuacja jest bardzo niepewna. No, rolnicy obawiają się i o przyszłość swoich gospodarstw, o utrzymanie rentowności. Koszty cały czas mamy produkcji, koszty produkcji są bardzo, bardzo wysokie i niestety, ale wydaje mi się, że tutaj Ministerstwo Rolnictwa no, nie dostrzega tych wszystkich zagrożeń albo nie chce po prostu się z nimi zmierzyć.
1: Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz. Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. To jeszcze może tylko dopytam na zakończenie, czy pani jest obecnie gdzieś w Parlamencie Europejskim, w Polsce, czy...
0: W Polsce. Jesteśmy w Polsce. Ten tydzień to jest zielony tydzień, to znaczy tydzień pracy posła do Parlamentu Europejskiego w kraju, więc ten tydzień jest zielonym tygodniem, tak te tygodnie się
1: i wiemy, że już odwiedza pani między innymi fabryki, czyli sprawy związane ze zbrojeniami, to jeszcze może na zakończenie w kilku słowach, gdyby pani mogła skomentować dzisiaj w Sejmie, no bo to pewnie tak pani trochę też śledzi to, co się dzieje. Jeżeli chodzi o nasz Sejm, została przegłosowana ta ustawa o statusie osoby najbliższej. Nie wiem, czy pani już słyszała, czy nie, bo to taka informacja sprzed pół
0: Teraz.
1: Godziny. Teraz, tak. To taki krótki komentarz na zakończenie.
0: No pani redaktor, z tego co wiem, Kancelaria Prezydenta, czy pan prezydent chyba nie podpisze tej ustawy, o ile dobrze odnotowałam. Tam się toczyła gorąca debata, więc zobaczymy, ale tutaj wiemy, jaką długą drogę ta ustawa przechodziła, żeby w ogóle jakikolwiek konsensus wypracowała koalicja rządząca. No ja mam nadzieję, że pan prezydent po prostu ustawę zawetuje.
1: Powiedziała Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia również. Drodzy państwo, 10:51, no to teraz muzycznie Anna Jandar pod numerem 5 za każdy uśmiech.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Odrodzenia Polski. Sejm przyjął ustawę antyłańcuchową. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego w Radiu Wnet.
0: Wiadomości Wnet.
3: Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Odrodzenia Polski. To reakcja na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
4: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc Państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
3: Prezydent powiedział, że Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej, jeżeli będzie gloryfikować UPA.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
3: Karol Nawrocki podkreślił, że ze względów strategicznych Polska powinna wspierać Ukrainę w walce z Rosją. Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na łańcuchu. Obecnie obowiązujące przepisy zabraniają trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Prawo dotyczy również kojców. Poprzednia wersja tzw. ustawy antyłańcuchowej została zawetowana przez prezydenta. Gościem Radia Wnet był Zbigniew Kapiński, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jest on krytykowany przez obóz rządzący za sprzyjanie, tu cytat, neosędziom. Krytykuje go również część środowiska PiSu za uznanie w procesie lustracyjnym w 2000 roku, że Lech Wałęsa nie współpracował ze służbami PRL.
5: Stosowaliśmy KPK, w tym także zasadę domniemania niewinności, zasadę rozstrzygania nie dający się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego, tutaj lustrowanego. Sąd wówczas wydał orzeczenie w oparciu o ten materiał, jakim dysponował, po przeprowadzeniu wszystkich możliwych dowodów. To nie jest normalna sprawa i sytuacja, że zasadnicze dowody w postaci teczki pracy, teczki personalnej są ukrywane w sejfie, w szafie i one ujrzały światło dzienne dopiero po 16 latach.
3: Kapiński dodał, że po ujawnieniu teczki z tak zwanej szafy Kiszczaka można było wznowić postępowanie lustracyjne, ale tego nie zrobiono. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Spowodował pożar, ranne zostały 2 osoby, kilkadziesiąt ewakuowano. W nocy Rosja przeprowadziła atak dronów na cele na Ukrainie w pobliżu granicy z Rumunią. Gościem poranka Radia Wnet był prezes stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk. Mówił o tym, co dalej z tym największym projektem kolejowo-lotniskowym w naszym kraju.
6: Jest budowany jedynie ogryzek marny z tego pierwotnego projektu. Przypomnę, 2000 km nowych torów kolejowych. Obecnie budować się planuje 500. Daty są w dalszym ciągu powtarzane te same, czyli 32 rok lotnisko, 32 rok kolej dużych prędkości do Wrocławia, 35 kolej do Poznania. Byliśmy razem z kolegami w Sejmie na 3-godzinnej Komisji Infrastruktury, gdzie pan minister Lasek opowiadał, jak to wspaniale się dzieje w projekcie. I tak wspaniale się dzieje, że pan minister Lasek swoim zwyczajem nie pozwolił stronie społecznej zająć głosu ani zadać sobie pytań.
3: W grudniu premier Donald Tusk ogłosił, że CPK ma nazywać się Port Polska. Według opozycji to wprowadzanie chaosu komunikacyjnego. Rząd podniósł prędkość kolei w ramach projektu CPK do 350 km na godzinę. Poprzednicy planowali prędkość do 250. Zdaniem stowarzyszenia Tak dla CPK spowoduje to wykluczenie wielu miast z udziału w nowej sieci kolejowej i konieczność zakupu taboru za granicą. To były Wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę publicystyka z redaktor Jaśminą Nowak.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
6: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
5: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
6: Wywiady z interesującymi ludźmi.
5: I dużo dobrej muzyki.
6: Oraz kultury polonijnej.
5: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
6: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
5: Niedziela.
6: 9 rano, czerwony dywan.
5: Zapraszają
6: Iza Smolarek
5: i Aleks Sławiński.
0: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.
7: Odyseja wyborcza.
8: 11.10 na zegarach, drodzy Państwo, a my mamy połączenie z kolejnym gościem, pani Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: Pani Karolino, przed nami taki dosyć trudny temat. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To jest związane z decyzją prezydenta Ukrainy, aby nadać jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki mówi, że w ten sposób Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Co pani myśli o tej decyzji?
9: Ja tutaj muszę w pełni zgodzić się, bo decyzja prezydenta Zełenskiego jest skrajnie politycznie nieodpowiedzialna i działa na korzyść Rosji, która od zawsze próbuje skłócić Polaków z Ukraińcami. Więc tutaj prezydent Zełenski zdecydowanie nie poszedł w kierunku poprawiania relacji polsko-ukraińskich i tutaj ja jestem, powiem szczerze, że jestem tutaj oburzona, to może mało powiedziane, ale jestem też zawiedziona tym, co się wydarzyło, zwłaszcza, że Polska przez tyle lat, od samego początku wojny głównym takim partnerem, takim przyjacielem, który od samego początku wspiera Ukrainę, wspiera Ukraińców. No i tutaj po tylu latach i też trudnych rozmów o potrzebie ekshumacji nagle dostajemy taki policzek. I policzek to jest zarówno dla rodzin ofiar, między innymi takich jak moja, bo 18 osób z mojej rodziny zostało zamordowanych przez ukraińską armię powstańczą. Wciąż nie są godnie pochowani, wciąż ich szukamy. A tutaj teraz ta decyzja, żeby nadać nadać tej brygadzie nazwę bohaterów ukraińskiej armii powstańczej, naprawdę ciężko to zaakceptować.
8: A na ile pani zdaniem prezydent Wołodymyr Zełenski działa pod presją polityki, nie wiem, wewnętrznej Ukrainy, a na ile to może mogą być jego takie autonomiczne decyzje? No bo z perspektywy polityki zagranicznej też i jakiejś takiej strategii podstawowej, to nie jest sensowne to chyba, prawda?
9: To się nie broni gdzieś.
8: Więc to pytanie...
9: To jest zdecydowanie wewnętrzna taka potrzeba, pewnie trochę ukłonu w kierunku tych środowisk bardziej nacjonalistycznych ukraińskich i prawdopodobnie ta decyzja była właśnie tym pokierowana. Natomiast uderza w największego sojusznika Ukrainy i tutaj wydaje mi się, że w tej chwili... W tej sytuacji to nie była przemyślana decyzja, bo to wpłynie na wciąż pogarszające się jednak relacje polsko-ukraińskie. My w naszym stowarzyszeniu dzisiaj, Pojednanie Polsko-Ukraińskie, rozmawiamy na ten temat i Ukraińcy sami zastanawiają się, jak to wpłynie przede wszystkim na tych zwykłych Ukraińców, którzy tutaj pracują, mieszkają w Polsce i którzy odczuwają to najbardziej na własnej skórze, te antyukraińskie nastroje, właśnie spowodowane tego rodzaju polityką. Ja rozmawiałam także wczoraj też z innym członkiem mojego stowarzyszenia, który jest żołnierzem ukraińskim, walczył na froncie, został ciężko ranny i wyjechał z Ukrainy. I on jest oburzony tą decyzją. Zapytałam go o jego opinię na ten temat i on powiedział zdecydowanie, że ta polityka Zełenskiego właśnie w kierunku Polski bardzo mu nie odpowiada, że niestety nie prowadzi to też samej Ukrainy w dobrą stronę. I chciałabym tutaj zaapelować też do Polaków, że nie wszyscy Ukraińcy, a w zasadzie w moim przeczuciu na pewno nie jest to większość, nie uważa Ukraińskiej Armii Powstańczej za swoich bohaterów. Ukraina ma bohaterów, którzy w tym momencie walczą o Ukrainę, są na froncie, poświęcają swoje zdrowie, swoje rodziny, często swoje nawet życie. Ma bohaterów Ukraina, którzy walczą i wielu z nich nie potrzebuje właśnie tych powrotu do tej historii. Naszym zdaniem taką może rozwiązaniem, receptą na tą sytuację byłoby oczyszczenie Ukraińskiej Armii Powstańczej, która oczywiście walczyła z Rosją, nie tylko z polską ludnością cywilną, ale także z Rosjanami w czasie II wojny światowej. Naszą receptą jest to, żeby zacząć od oczyszczenia właśnie Ukraińskiej Armii Powstańczej z tych bohaterów, którzy walczyli także z polską ludnością cywilną. I może to byłoby takim, nie wiem, rozwiązaniem tego problemu między Polską a Ukrainą, żeby zacząć właśnie od usunięcia z rangi bohaterów tych, którzy są odpowiedzialni za te wydarzenia, które doprowadziły do śmierci, do mordów na ponad 100 tysiącach Polaków. Mhm. I to głównie tak kobiet i dzieci, ofiar cywilnych. Więc wydaje mi się, że to jest chyba jedyna droga do tego, żeby w tej bardzo trudnej sytuacji osiągnąć jakiś kompromis. Natomiast nadawanie teraz w tym momencie nazwy UPA, kiedy bohaterów UPA tej brygadzie jest no, dla nas, dla Polaków no, naprawdę nie do zaakceptowania. Zresztą widać, że tutaj z jednej strony prezydent Karol Nawrocki, tak, podjął taką decyzję o odebraniu tego odznaczenia, ale także właśnie przed chwilą zobaczyłam, że były prezydent Lech Wałęsa także zdecydował się zdjąć flagę ukraińską, znaczek flagi ukraińskiej ze swojej marynarki. No, uważam, że takie działania są, gdzie ktoś nosił przez 4 lata, tak, flagę i teraz pokazuje, no, uderzyły w nas i uderzyły zarówno, no, naprawdę z każdej strony politycznej widzę, że politycy jednak, no, tutaj razem stają po stronie ofiar i, no, i no, moim zdaniem przede wszystkim po stronie pewnych wartości, o które chcę wierzyć, że Ukraina w tym momencie także walczy. Dlatego ta decyzja jest dla mnie, prezydenta Zełenskiego, kompletnie no, niezrozumiała. Nie. Wydaje mi się że też, że nieprzemyślana do końca i widzę, że wpłynie, no niestety wpłynie na relacje polsko-ukraińskie. No i przede wszystkim na właśnie na to pojednanie polsko-ukraińskie. To jest kolejna kłoda rzucona przez, no tym razem przez prezydenta Zełenskiego w kierunku właśnie pojednania naszych narodów.
8: Powiedziała pani Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Bardzo pani dziękuję za komentarz.
9: Dziękuję.
8: Drodzy Państwo, 11:19, Odyseja Wyborcza jeszcze trwa, ale teraz w takim razie muzycznie i co my mamy na naszej liście? Tina Turner, ja teraz nie wiem, tak jest, Turner, oczywiście Tina Turner, no to w takim razie posłuchajmy, a za moment wrócimy jeszcze z krótkim podsumowaniem.

0: 11:24, drodzy Państwo, do studia przyszedł gość, ale doskonale Państwu znany, bo to redaktor Radia Wnet, redaktor Łukasz Jankowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Razem ze mną traktat wczoraj podpisany między Polską, Rzeczpospolitą Polską, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które to właśnie zawierają traktat, porozumienie. O szczegóły tego traktatu będę pytał po godzinie 12 profesora Piotra Grochmalskiego, no ale też o Ukrainę będę pytał Marka Jakubiaka. Stąd się wprosiłem do programu, bo informacja, dzisiejszy wieczór wnet rozbity na dwie części na żywo po godzinie 12. Marek Jakubiak, tuż po godzinie 12. potem profesor Piotr Grochmalski, a wieczorem będzie powtórka i do tego jeszcze bonus. Stąd taka informacja dla Państwa w formie takiej bardzo swoistej autopromocji audycji Wieczór Wnet piątkowej. Będziemy czytać ten traktat. Tam jest wiele ciekawych rzeczy, aczkolwiek wydaje się, że najważniejsze, co jest, to jest ukryte i o tym będziemy co ukryte mówić z profesorem Piotrem Grochmalskim, ale skoro już jestem, to od razu będę miał niezwykłą przyjemność Państwu podziękować na ostatniej prostej naszej zbiórki. Jak część z Państwa pewnie wie, jutro od godziny 10 o tym mszy świętej zaczynamy świętować 17 urodziny Radia Wnet, 30 maja. Maj będziemy żegnać, mam nadzieję, z Radiem Wnet i z rozmową o tym, czym powinny być media, czym także powinno być Radio Wnet. Oczywiście odpowiedź nie jest prosta, czym powinno być Radio Wnet, ale odpowiedź w jednym aspekcie nie jest najtrudniejsza, że Radio Wnet powinno być profesjonalne także pod względem technicznym. My staramy się jako ten czynnik ludzki robić co możemy, ale technologii nie przeskoczymy. Stąd w ramach 17 urodzin zbiórka na nową konsoletę. Jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, jeżeli Państwo cenią i ciekawe informacje, i niezależne informacje, i przestrzeń wolności, też styku różnych poglądów, ale też medium, które stara się opisywać politykę, a nie ją tworzyć, bo coraz więcej jest mediów, które próbują jakby zastępować polityków i wybierać urzędników, albo w ogóle jest taki wyścig, który publicysta się dostanie na listy konkretnej partii do Sejmu. Radio Wnet jest miejscem, które jest od tego wolne i wolne pozostanie. My staramy się rzeczywistość jak najwierniej opisać i dojść także tam, gdzie inne media nie będą chciały zaglądać, chociażby kwestia zabójstwa Polaka na Wyspach o godzinie 12. Postaram się dodzwonić do nauczycielki Southampton, która zna sprawę zabójstwa przez Sikhów Polaka. No, urodzonego już na Wyspach, ale jego rodzice wyjechali z Polski. Młody chłopak zasztyletowany w centrum miasta po dyskusji, kłótni, wiele jest niejasności, ale jedno już jest pewne w ramach śledztwa. Był trzeźwy, został kilka razy dźgnięty nożem. Między innymi miał rany nóg, ale też śmiertelną ranę, która przebiła płuco. Przyjechała policja, trzy policjantki, a napastnicy twierdzili, że nic mu nie zrobili, że jest po prostu pijany. Policjanci dokładnie go skuły. On prosił o pomoc. Dopiero go rozkuły, kiedy stracił przytomność, a chwilę potem zmarł i jest burza, bo oczywiście pierwsze oskarżenia o to, że to biały Polak, rasista, zaatakował muzułmańską czy sikhijską mniejszość. Skończyło się tragedią i teraz jest głośny proces. O tym polskie media milczą, a my będziemy o tym mówić. I w tej informacji podawanej wrócę do tej zbiórki, bo my mamy już cel osiągnięty, ale zbieramy dalej, bo każda złotówka w ramach naszej zbiórki trafia do Radia Wnet poza konsolą, która jest koszmarnie droga. Czekamy też na nowe kamery, czekamy też na nowe oświetlenie, czekamy też na cały wystrój studia audio, wideo, a więc jeżeli Państwo chcą, mogą, jeżeli jest taka możliwość, to można na stronie patronite.pl/radiownet wejść w zakładkę zbiórki, zrobić to teraz, wziąć telefon i dołożyć się, tak jak ja się dołożyłem, albo jak dołożyła się Jaśnia Śmianowak. Ty jesteś...
0: patronem?
1: Tak.
0: Byłam przez wiele miesięcy, ale teraz nie wiem, szczerze mówiąc.
1: A sprawdź, bo ja też ostatnio miałem takie zaskoczenie.
0: Państwu, że, tak, że już, bo to jest tak, bo warto tego też pilnować. Nawet chyba też ważną informacją jest to, że te cykliczne wpłaty, one naprawdę nawet mogą być...
1: Nieduże.
0: Nieduże. To dla
1: ja na przykład
0: zawsze,
1: właśnie, tak. Ja ale mam jeszcze inne cykliczne miejsce pracy, więc mam dość wysoką stawkę, ale też myślałem, że jestem patronem. Tak mówię, jestem patronem, pracuję w radiu i go wspieram, bo bardzo lubię i bardzo szanuję to miejsce. Po czym się okazało, że mi subskrypcja wygasła.
0: No bo właśnie, myślałem, że się cyklicznie.
1: Tak, więc jak przy okazji wrzutki wszedłem, zacząłem, że nie jestem patronem, więc szybko to odnowiłem i od razu już jestem na cały
0: Państwa
1: rok, więc zapraszamy, Patronite, ukośnik Radio Wnet w internecie, albo strona Wnet FM, tam też się zakładka wspieraj nas, jeśli ktoś nie chce, albo nie bardzo lubi Patronite, albo z innych powodów nie chce, jest też dostępny normalny przelew. Tam
0: to
1: są
0: prawda,
1: numery konta dla kraju, dla też tych, którzy płacają z zagranicy, więc można też w ten sposób tradycyjny włączyć się w budowę Radia Wnet, a ja właśnie 6 osób oglądam naszą zbiórkę, więc być może w tych 6 osobach jest nowy patron. 7 minut temu pan Jan, 3 minuty temu pan Leon, 18 minut temu pan Radosław i godzinę temu
0: i
1: pan Ryszard i pan Przemysław.
0: Na tak, łodzi
1: to piątka
0: podwodnej
1: najnowszych wspierających. Zachęcamy, bo jeszcze są tylko 2 dni.
0: Ja zapraszam na rozmowę redaktora Łukasza Jankowskiego już za moment. Zapraszam państwa oczywiście na urodziny Radia Wnet. To już jutro, 17 urodziny, to już poważny wiek, już za moment pełnoletniość. A za kilka chwil, drodzy państwo, tak, redaktor Łukasz Jankowski i jeszcze podziękowania. Adam Czerpak zrealizował Odyseję Wyborczą. Jaśmina Nowak, dziękuję za uwagę.
2: Odyseja Wyborcza.
3: Reklama. 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
4: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
5: Płytę możecie państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
4: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
8: Blik. Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
11: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
12: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: To była autopromocja.
2: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
13: Dzień dobry, piękne słuchaczki, zacni słuchacze. 11:32, Adam Czerpak przy konsoletach w Warszawie w studiu 37. Dzisiaj na szczęście w zachmurzonym Dublinie, chociaż na plusie 18 kresek powyżej zera. No i dzisiaj w niepełnym składzie, powiem szczerze, stała się rzecz okropna. Redaktor wybrany zespół, bo o godzinie 5:00 felieton redaktora Bogdana Ferenca, szefa najpoczytniejszego portalu polskamyślnik.ie.com, zarejestrować. No, ale przy okazji też studio Riverside zmieniło swój adres szczęśliwie, więc ukłon od redaktora Bogdana Ferenca. A dzisiaj też opowieść o jego niezwykłym felietonie, ale to gdzieś w połowie dzisiejszego programu. Studio Dublin nieprzerwanie od września roku pańskiego 2010, a jutro w sobotę urodziny 17 Radia Wnet. No i cóż, Krzysztof Skowroński będzie gospodarzem pasma od godziny 13, no i będzie przepytywał mnie na okoliczności tego, jak ja postrzegam te 17 lat, na prawie 17 lat na antenie Radia Wnet. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka, panie i panowie.
14: Radio Wnet, więcej niż radio.
13: Będzie o tym dość głośno w mediach polskich, tych, które piszą o radiu, o telewizji, o prasie, czyli w mediach naszych zawodowo-dziennikarskich, bowiem 6 czerwca 20 lat strzeli programowi Polska Tygodniówka w irlandzkim radiu Near 90.3 FM. Ale teraz, redaktorze, wybranie do dzieła. Serwis ze Szmaragdowej Wyspy. Dzisiaj o cenie demokracji i kosztach codzienności. No i dzisiaj w serwisie 5 historii o pieniądzach, o polityce i nowej rzeczywistości Irlandii, ale najpierw o geografii i nowych unijnych prawach, które zresetowały wydatki partii w wyborach uzupełniających, bo one są za nami. Najnowsze dane finansowe z irlandzkich wyborów uzupełniających pokazują, że ogromne budżety wyborcze przestają gwarantować sukces przy urnach, choć Fine Gael wydała na kampanię niemal 77 tysięcy euro, czyli o prawie 20 tysięcy więcej niż partia Fianna Fáil. Wyniki wyborów pokazały, że pieniądze nie są już decydującym czynnikiem politycznego zwycięstwa, co mnie i redaktora Bogdana Ferenca, szefa portalu polska-kije.com, cieszy bardziej niż bardzo. Największym zaskoczeniem okazał się okręg Dublin Central, gdzie siedziba studia 37, gdzie socjaldemokraci zdobyli mandat dla Daniela Ennisa, wydając jedynie 16,5 tysiąca euro, to mniej niż połowa kwoty przeznaczonej przez Fine Gael na kampanię Raya McAdama, która zakończyła się sromotną porażką mimo kosztów sięgających prawie 40 tysięcy euro. No i eksperci podkreślają, że ani agresywne finansowanie, ani duże zasięgi w mediach społecznościowych nie przekładają się na bezpośrednie sukcesy wyborcze. No i jeszcze jedna rzecz. Tegoroczne wybory stały się jednocześnie pierwszym testem nowych unijnych regulacji zakazujących płatnych reklam politycznych na platformach Meta i Google. Ciekawe, czy wezmą to sobie do serca polscy politycy i polskie partie, które dzielą i rządzą. W efekcie kampanie pokazały, że w nowej rzeczywistości politycznej największe szanse mają kandydaci od lat aktywni, lokalni, a nie ci dysponujący największym budżetem reklamowym, więc ciągle powtarzam, jednomandatowe okręgi wyborcze, albo tak jak na Węgrzech, ordynacja mieszana. A teraz... A teraz, panie i panowie, o rzeczach bolesnych. Kolejna podwyżka cen prądu pogłębia kryzys kosztów życia na Szmaragdowej Wyspie w Republice Irlandii. Electric Island zapowiedział kolejną podwyżkę cen energii elektrycznej i gazu, która zacznie obowiązywać już niedługo, bo od 1 lipca. Rachunki za prąd wzrosną średnio o 8%, natomiast ceny gazu zwiększą się o 7,7%. W praktyce przeciętne gospodarstwo domowe w Irlandii zapłaci za energię elektryczną około 138 euro więcej rocznie. A w przypadku gazu dodatkowe koszty wyniosą średnio 117 euro. Decyzja uderzy bezpośrednio w około 1 100 tysięcy odbiorców energii elektrycznej oraz 145 tysięcy klientów gazowych. Analitycy rynku podkreślają, że podwyżki są konsekwencją wysokich cen hurtowych oraz rosnących kosztów utrzymania infrastruktury energetycznej. Z ciekawości powiem tak, że najdroższy prąd jest na Szmaragdowej Wyspy, a Polska, jeżeli chodzi o europejski ranking, na miejscu 7. Tych cen, które są oczywiście najdroższe. Natomiast Electric Island tłumaczy również decyzję napiętą sytuacją geopolityczną i wzrostem cen energii na światowych rynkach po eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie. No i problem staje się szczególnie poważny, piękne słuchaczki i zaci słuchacze Radia Wnet, ponieważ Irlandia już teraz posiada najwyższe ceny energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu rachunki za prąd są tam średnio o blisko 40% wyższe od unijnej średniej. Rosnące koszty energii w Irlandii coraz mocniej odbijają się na sytuacji finansowej mieszkańców całego kraju. Raport Central Statistics Office wykazuje, że liczba gospodarstw zalegających z opłatami za energię osiągnęła drugi najwyższy poziom w historii państwowości Irlandii od roku 1922. Electric Island zapowiada wprawdzie programy wsparcia i elastyczne systemy spłat zadłużenia, jednak eksperci ostrzegają, że mogą one wystarczyć wobec pogłębiającego się kryzysu kosztów życia. Dalsze informacje, panie i panowie. No i cóż, mieszkanie, wynajęcie mieszkania, choćby pokoju na Szmaragdowej Wyspie bardziej niż trudne, a mamy nowe prawo i presję inwestorów, które niestety zmieniają rynek najmu w Irlandii. No cóż, być może potrzeba kogoś takiego jak prezydent Donald Trump, który powiedział, że mieszkanie nie może być dobrem spekulacyjnym, tylko każdego obywatela Stanów Zjednoczonych powinno być stać na mieszkanie. Ergo, tani czynsz nie wygląda to zachwycająco na Szmaragdowej Wyspie, bowiem największy prywatny właściciel mieszkań w Irlandii, Iris Reid, ujawnił ogromną różnicę między obecnymi czynszami a aktualnymi stawkami rynkowymi. Według danych spółki przeciętne czynsze płacone przez obecnych lokatorów są średnio o 20% niższe od cen możliwych do uzyskania na rynku. Mój komentarz, no każdy chce lepiej dla siebie. Obecnie średni czynsz w mieszkaniach należących do funduszu wynosi, bagatela, 1852 euro miesięcznie. Po zmianie najemcy stawka mogłaby jednak wzrosnąć nawet do około 2222 euro miesięcznie. Tak gwałtowne podwyżki ograniczają nowe przepisy zawarte w ustawie o najmie lokali mieszkalnych z 2026 roku. No i prawo przewiduje, że dla obecnych lokatorów podwyżki czynszów nie mogą przekraczać 2% rocznie. Ograniczenie to nie obowiązuje jednak po wyprowadzce najemcy, kiedy właściciel może natychmiast dostosować czynsz do poziomu rynkowego, więc jak grzyby po deszczu w sądach irlandzkich wybuchają kolejne procesy między najemcami, którzy czują się pokrzywdzeni, a tymi, którzy wynajmują lokale. Iris Reid podkreśla, że nowe przepisy usunęły niepewność regulacyjną i zwiększyły zainteresowanie zagranicznych inwestorów irlandzkim rynkiem nieruchomości. Przypomnę, że w Polsce niemieckie firmy i izraelskie firmy wykupują czasami niemal na pniu to, co zostało wybudowane przez deweloperów.
8: Radio Wnet. Więcej niż radio.
13: Na Szmaragdowej Wyspie popyt na wynajem pozostaje ekstremalnie wysoki, absolutnie wysoki, a poziom obłożenia mieszkań funduszu przekracza obecnie 99%. Firma Iris Reid osiąga również niemal 100% skuteczność w ściąganiu należności czynszowych oraz bardzo wysoką rentowność najmu. Władze spółki, tutaj szerszczę karteczkami, ważny cytat, władze spółki zapowiedziały dalszą ekspansję i zakup nowych mieszkań, głównie gdzie? Oczywiście w Dublinie, w rejonie Dublina oraz hrabstwa Kildare. Eksperci ostrzegają jednak, że utrzymująca się presja inwestycyjna i dążenie funduszy do maksymalizacji zysków będą nadal podnosić koszty życia tysięcy rodzin wynajmujących mieszkania w Irlandii. No i o tym między innymi będzie do przeczytania w magazynie Mir, który z miesięcznika staje się dwumiesięcznikiem. Tam między innymi felietony i artykuły redaktora Bogdana Ferenca, szefa portalu polskamyśniki.com, współgospodarza studia Dublin i też moje redaktora Wybranowskiego. Serwis ze Szmaragdowej Wyspie w studiu Dublin. A teraz felietonowo o niezwykłym felietonie. Kogo? Redaktora Bogdana Ferenca, właściciela i redaktora naczelnego najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie polskamyśniki.com. Redaktor Bogdan Ferenc powróci w trwałym zdrowiu duszy i ciała za tydzień, natomiast rzecz o... streszczę ten felieton. Dzieci polskiej emigracji właśnie przejmują Irlandię. Warto sięgnąć do tego felietonu, który jest w portalu polskamyśniki.com. Redaktor Bogdan Ferenc opisuje narodziny nowego pokolenia polskiej emigracji w Irlandii, czyli młodych ludzi wychowanych już w irlandzkiej rzeczywistości, którzy kończą studia i coraz śmielej wchodzą do klasy średniej oraz elit zawodowych, bo z naszych

0: kołami na szmaragd do Wyspie, ale często mieszają język z angielskimi wtrętami i mają trudności z pisaniem po polsku. Nazywamy ten slang mianem Ponglish. Bogdan Ferenc podkreśla jednak, że sam fakt zachowania języka jest sukcesem ich rodziców, którzy przez lata dbali o utrzymanie polskiej tożsamości w domu. Jednocześnie nowe pokolenie nie posiada już kompleksów pierwszej fali emigracji i nie pamięta czasów, gdy polski akcent oznaczał gorsze traktowanie na rynku pracy, bo dodam od siebie, też i tak bywało. Jeszcze jeden cytat Bogdana Ferenca z tego felietonu. Dzieci polskiej emigracji właśnie przejmują Irlandię. Dla nich Irlandia, dla tych dzieci jest naturalnym środowiskiem życia, a nie za granicą. No i zaznacza, że młodzi Polacy są dziś bardziej Irlandcy niż polscy. Szczególne wrażenie robi poziom ich wykształcenia, ponieważ wielu z nich kończy kierunki techniczne, medyczne, finansowe, ekonomiczne oraz planuje kariery naukowe. To ogromna zmiana względem pierwszej generacji nas, emigrantów, którzy pracowali im głównie na budowach, magazynach czy w gastronomii. Bogdan Ferenc podkreśla, że dzisiejszy awans społeczny dzieci emigrantów jest efektem wieloletniej ciężkiej pracy ich rodziców, którzy harowali nawet po kilkanaście godzin dziennie, a nowe pokolenie nie zamknęło się w tak zwanych emigracyjnych gettach, lecz naturalnie weszło do irlandzkiego społeczeństwa i buduje tam własną pozycję. Młodzi polscy Irlandczycy inaczej patrzą również na samą Polskę, traktując ją bardziej jako jedno z europejskich państw niż miejsce ucieczki przed biedą i beznadzieją. Szef portalu polska-kije.com zauważa także w tym felietonie, że współczesna Irlandia nie jest już tą dawną ziemią obiecaną, ponieważ wysokie koszty życia i kryzys mieszkaniowy dotykają także młodych ludzi. No i ten felieton kończy się jednak optymistyczną refleksją, jak to u redaktora Bogdana Ferenca, że nie jesteśmy już skazani w Irlandii na odium wiecznej tułaczki po zawodach o niskich płacach, a największym sukcesem polskiej emigracji okazali się właśnie jej wykształceni i ambitni potomkowie. Zachęcam do wertowania nie tylko portalu wnet.fm, ale też zaprzyjaźnionego portalu polska-kije.com, gdzie redaktor Bogdan Ferenc napisał naprawdę wyciskacz łez dla mnie chociażby, bo 15 czerwca 21 lat stuknie redaktorowi Wybranowskiemu, gdzie na Szmaragdowej Wyspie. 11.45, Studio Dublin, panie i panowie.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: I kolejne informacje. Któż nie zna grupy Ryanair, która oficjalnie zakończyła proces spłaty ostatniej transzy obligacji o wartości bagatela 1 211 000 000 euro. Tym samym irlandzki przewoźnik stał się praktycznie wolny od zadłużenia po raz pierwszy od giełdowego debiutu w roku pańskim 1997. To historyczny moment dla firmy, którą przewodzi Michael O'Leary, która przez dekady rozwijała działalność dzięki intensywnym inwestycjom finansowym wewnętrznym, zewnętrznym kapitałem. Największą wartością spółki pozostaje obecnie flota ponad 620 samolotów Boeing 737, będących całkowitą własnością holdingu. Dyrektor finansowy Ryanaira Neil Sorahan określił spłatę zadłużenie jako przełomowy moment dla całej grupy. Podkreślił również, że zobowiązania zostały zaciągnięte w czasie pandemii COVID-19, kiedy branża lotnicza znalazła się w najgłębszym kryzysie w historii.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Stabilną sytuację finansową firmy potwierdzają wysokie ratingi kredytowe przyznawane przez agencję Fitch Ratings oraz S&P. Brak konieczności obsługi kosztownego zadłużenia daje firmie Ryanair ogromną przewagę nad konkurencją. Większość europejskich przewoźników nadal zmaga się bowiem z wysokimi kosztami leasingu i kredytów zaciągniętych po pandemii. A teraz ważna informacja, bo wszyscy mówią o zbrojeniach na potęgę. Ciekawe, co z tym naszym polskim safe, no i co też a propos pewnych inwestycji tych państw, które pomogły Ukrainie. No i cóż, my znowuż na szarym końcu, mam nadzieję, że prezydent Ukrainy poczuje w sobie trochę honoru i odeśle, gdzie trzeba, adres przy krakowskim przedmieściu, order Orła Białego. To a propos nadania pewnej formacji zbrojnej, a mówię to z bólem, imienia bohaterów UPA, których ja z perspektywy rodzinnej nazywam absolutnie inaczej. Natomiast, panie i panowie, Irlandia przygotowuje się do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się już w lipcu. Dublin

0: stanie się w tym czasie miejscem licznych spotkań europejskich przywódców i wysokich rangą urzędników. Służby bezpieczeństwa uznały ochronę Zamku Dublińskiego oraz kluczowej infrastruktury państwowej za absolutny priorytet. Największe obawy budzą obecnie potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem dronów podczas międzynarodowych wydarzeń. A irlandzkie służby przypominają, że podobne incydenty miały już miejsce podczas unijnej prezentacji, kiedy to prezydencję przejmowała Dania, kiedy to, przypomnę, drony doprowadziły do czasowego zamknięcia lotniska w Kopenhadze. Niepokój wywołał również incydent z grudnia ubiegłego roku, kiedy podczas wizyty prezydenta Zomeńskiego wykryto drony operujące nad Zatoką Dublińską. W odpowiedzi siły obronne Irlandii rozpoczęły wdrażanie nowoczesnej doktryny antydronowej. Irlandzkie wojsko szkoli obecnie żołnierzy zarówno w zakresie elektronicznego zagłuszania dronów, jak i ich fizycznej eliminacji. Na irlandzkim lotnisku wojskowym Casement wdrożono już systemy przejmowania kontroli nad bezzałogowcami poprzez zakłócanie sygnału radiowego. Służby irlandzkie podkreślają jednak, że nowoczesne drony coraz częściej wykorzystują autonomiczne systemy sztucznej inteligencji oraz połączenia światłowodowe odporne na zagłuszanie. Dlatego armia zakupiła również specjalistyczną amunicję zdolną do precyzyjnej detonacji w pobliżu celu przy minimalnym ryzyku dla ludności cywilnej. Oprócz zagrożeń fizycznych, Irlandia przygotowuje się także na możliwe cyberataki i kampanie dezinformacyjne wymierzone w Unię Europejską podczas nadchodzącej prezydencji. Był to serwis informacyjny Studia Dublin na antenie Radia Wnet, które jutro będzie obchodziło swoją 17. Panie i panowie, więc Radio Wnet, mówię to z uśmiechem, jest już takim dojrzałym podlotkiem. Natomiast teraz słów kilka i powracamy do kwestii mieszkalnictwa. Irlandia po epoce boomu, kryzys mieszkaniowy, który zmienia absolutnie całe społeczeństwo, i czy to Irlandczycy, czy rezydenci. To nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze kilkanaście lat temu Irlandia była symbolem europejskiego sukcesu gospodarczego. Celtic Tiger, celtycki tygrys, przyciągał inwestorów, gigantów technologicznych i setki tysięcy migrantów szukających lepszego życia. Tak było w moim przypadku 21 lat temu. Dziś jednak kraj coraz częściej przypomina miejsce, w którym wzrost gospodarczy istnieje głównie w statystykach, a zwykli mieszkańcy toczą codzienną walkę o mieszkanie, o pokój, o stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Nie pokój w sensie wojny albo czasu pokoju, ale pokój 4 na 4 albo 3,5 na 4, aby mieszkać i gdzieś położyć się spać. I ten kryzys dotyka studentów, klasę średnią, młodych specjalistów, rodzin z dziećmi, migrantów i emerytów. W praktyce stał się największym społecznym kryzysem współczesnej Irlandii. No i cóż, państwo irlandzkie bogate, a społeczeństwo coraz bardziej zmęczone i drenowane ze swoich pieniędzy, bowiem Irlandia należy dziś do najszybciej rozwijających się gospodarek Europy. PKB kraju rośnie dzięki obecności globalnych korporacji technologicznych oraz gigantycznym wpływom podatkowym od międzynarodowego biznesu. No i problem polega na tym, że ogromna część tego bogactwa nie przekłada się niestety na codzienne życie zwykłych obywateli. Dublin jest dziś jednym z najdroższych miast Europy, co potwierdzam w pełnej rozciągłości, a ceny wynajmu mieszkań osiągnęły poziomy porównywalne z Londynem czy Amsterdamem i niektórymi dzielnicami Nowego Jorku. Coraz więcej osób pracujących na pełen etat nie jest w stanie samodzielnie wynająć mieszkania bez współlokatorów lub pomocy rodziny. No i paradoks współczesnej Irlandii polega na tym, że kraj pełen siedzib Google, Meta, Apple czy TikToka, czasami w moich artykułach, opowieściach na portalu wnet.fm zarządzanym przez Adama Domagałę i Andrzeja Jędrka Karasia, pokazuje te miejsca, to mimo tego, że te siedziby dają pracę i dobre zarobki, to niestety Irlandia cierpi na dramatyczny brak mieszkań. W wielu częściach Dublina czynsze przekroczyły psychologiczną granicę 2000 euro miesięcznie za niewielki apartament liczący niespełna 30 metrów. Młodzi Irlandczycy coraz częściej zaczynają mówić o emigracji, dokładnie tak samo jak ich rodzice 30 czy 40 lat temu. Główne miejsce destynacji Australia, Kanady czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te miejsca stają się nowym kierunkiem ucieczki przed kosztami życia. Narasta również społeczne zmęczenie. W Irlandii, w kraju, który przez lata budował wizerunek miejsca nowoczesnego i przyjaznego, coraz więcej osób ma poczucie, że gospodarka rozwija się szybciej niż państwo i obywatele. No, szpitale są przeciążone, infrastruktura nie nadąża za wzrostem populacji, a mieszkania stały się dobrem luksusowym. No i sam Dublin, gdzie dumne studio 37. Dublin stał się miastem dla funduszy, a nie dla ludzi. Jednym z głównych symboli kryzysu są ogromne fundusze inwestycyjne skupiające całe osiedla mieszkaniowe jeszcze przed zakończeniem budowy. Tak zwani institutional landlords przejęli znaczną część rynku najmu, traktując mieszkania przede wszystkim jako aktywa finansowe. Coraz częściej mieszkańcy mają poczucie, że Dublin przestał być miastem dla ludzi pracujących, a stał się przestrzenią projektowaną pod interes globalnego kapitału. I widzimy to w centrum Dublina, po obu stronach rzeki Liffey, o której opowiadał pięknie na stronach Ulyssesa, kto wielki James Joyce. Przy okazji zbliża się specjalny blok programów 16 czerwca, kolejna rocznica Bloomsday. Ale wracając do kwestii mieszkalnictwa, piękne słuchaczki i zaci słuchacze, muszę to dopowiedzieć, że dodatkową presję wywołał rozwój platform krótkoterminowego wynajmu, takich jak Airbnb. Tego też dotykają i odczuwają na własnej skórze ci, którzy mieszkają w Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu. W wielu centralnych dzielnicach tysiące mieszkań zniknęły z rynku długoterminowego, co jeszcze bardziej ograniczyło dostępność lokali dla zwykłych mieszkańców, a efekt jest brutalny. I to nie jest moje czarnowidztwo, ale tak po prostu jest, bo nawet osoby, które osiągają dobre dochody w wysokości 4000 euro netto, często nie mają szans na zakup własnego mieszkania przed 30 czy 45 rokiem życia. Coraz większy gniew kierowany jest również wobec elit politycznych. Kolejne rządy, Fianna Fáil i Fine Gael, to takie uproszczenie, ale unaoczni Państwu, to tak jakby w Polsce w jednej ławie obok siebie siedziały prezes Kaczyński i Donald Tusk, bo ta koalicja jest egzotyczna na Szmaragdowej Wyspie. No i właśnie te kolejne rządy są oskarżane o brak kontroli nad rynkiem nieruchomości oraz wieloletnie zaniedbania w budownictwie publicznym. Dla wielu młodych ludzi państwo zaczyna wyglądać jak system działający skutecznie dla funduszy inwestycyjnych niż dla własnych obywateli. I powiem tak od siebie, nie inaczej dzieje się w naszej pięknej Polsce Rzeczypospolitej. No i jeszcze imigracja, pracownicy z zagranicy i te napięcia społeczne, bo kryzys mieszkaniowy na Szmaragdowej Wyspie coraz mocniej wpływa także na debatę wokół migracji. Irlandia nadal pozostaje jednym z najbardziej otwartych społeczeństw Europy Zachodniej, ale te rosnące koszty życia, o których opowiadam i ja i redaktor Bogdan Ferencze w portalu polska-je.com, brak mieszkań powodują narastającą falę napięć społecznych, którą na antenie Radia Wnet prezentujemy i przekazujemy te informacje, jak chociażby ta blokada sprzed 6 tygodni centrum Dublina, kiedy rolnicy irlandzcy zdenerwowani nie na żarty zablokowali na kilka dni Dublin i miejsce dojazdowe do irlandzkich portów. Ale jednocześnie gospodarka nadal utrzymuje i potrzebuje zagranicznych pracowników. Bez imigrantów trudno byłoby utrzymać funkcjonowanie sektora zdrowia, gastronomii, budownictwa czy usług technologicznych. Właśnie dlatego Irlandia znajduje się dziś w niezwykle trudnym punkcie równowagi między potrzebami gospodarki a narastającą frustracją społeczną. Ktoś powie, no to skoro Irlandia potrzebuje imigrantów, to jest jej problem. To nie jest tak do końca, ponieważ koszty życia sprawiają, że gro młodych, wykształconych Irlandczyków, czy też rezydentów, którzy mają złoto w rękach, jak chociażby nasi rodacy, Polacy, przenoszą się absolutnie gdzie indziej. No a przy okazji kiedyś dostałem takie pytanie od słuchacza, pana Leszka z Otwocka. Panie Leszku, problem polega na tym, że jeżeli ktoś chce rodzinnie mieszkać pod jednym dachem, no to musi łączyć się z wydatkiem, chociażby tak tak jak w moim przypadku, przynajmniej 2,5 tysiąca euro. I to przy wielkim szczęściu. Teraz te ceny szybują znacznie, znacznie wyżej. Przy okazji, jeżeli chodzi o pracowników albo imigrantów, którzy chcą pracować, no to czasami w takim jednym 40-metrowym apartamentowcu mieszka od 5 do 8 osób, więc ten czynsz składany przez 5 albo 8 osób wygląda już nie tak drastycznie. No i w finale, panie i panowie, moje pytanie, niech podkład nie gra, bo powiem rzecz smutną. Czy Irlandia może stracić własne pokolenie? Za kilka chwil to samo pytanie będziemy zadawać sobie w Polsce. Najbardziej niepokojącym skutkiem kryzysu może okazać się właśnie utrata młodego pokolenia, bo coraz więcej wykształconych Irlandczyków otwarcie przyznaje, że nie widzi dla siebie stabilnej przyszłości we własnym kraju. Nawet dobrze płatna praca nie gwarantuje dziś możliwości zakupu mieszkania ani budowy bezpiecznego, rodzinnego stadła. Tą smutną konkluzją, która łączy Irlandię z Rzeczpospolitą, dziękuję Państwu, Tomasz Wybranowski, program przygotował także redaktor Bogdan Ferencze w portalu polskamyślniki.com, a wspiera mnie przy krakowskim przedmieściu 78. Któż on ci, to Adam Czerpak. Słyszymy się kilka chwil po godzinie 13.05 w Muzycznym Piątku. Było to Studio Dublin.
1: Studio Dublin.

0: Dzień dobry, wybiła 12 w tym wydaniu wiadomości. Prezydent będzie wnioskował o odebranie orderu Zełenskiemu. Rząd przyjął ustawę o osobie najbliższej, a także rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: O odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu będzie wnioskował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko ma związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Oceniam to bardzo krytycznie, powiedział Nawrocki.
2: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Z Zełenskiego odznaczono 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. W uzasadnieniu napisano wtedy, że, tu cytat, w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka. Prezydent powiedział również dziennikarzom, że nie podpisze żadnej ustawy, której wprowadzenie mogłoby tworzyć alternatywę dla małżeństwa. Dziś Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Karol Nawrocki zarzucił też rządowi, że nie poinformowano go o założeniach traktatu polsko-brytyjskiego.
2: Rzeczą naturalną jest, że jeśli chcę podpisać dokument, to muszę mieć świadomość tego, co w tym dokumencie jest, spytać się moich ekspertów od bezpieczeństwa, co o tym myślą. To nie jest, drodzy Państwo, myślenie w kierunku, że kancelaria jest pępkiem świata, tylko chcemy być wyposażeni w wiedzę przed podpisem zwierzchnika sił zbrojnych, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Traktat o obronności został podpisany przez Donalda Tuska i Keira Starmera w środę 27 maja. Według doniesień zakłada on między innymi wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólne ćwiczenia wojskowe i przeciwdziałanie rosyjskim atakom hybrydowym. W rumuńskim mieście Gałacz rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny, doprowadzając do eksplozji pożaru mieszkania na 10 piętrze. Do zdarzenia doszło w nocy. Dwie osoby odniosły niegroźne obrażenia. Udzielono im pomocy medycznej na miejscu. Lokalne służby sprawnie ugasiły pożar, podaje Czarne Niebo News. Wszystko wskazuje na to, że obiekt to wystrzelony przez Rosję bezzałogowiec typu Szachet. Rumuńskie MON potwierdziło, że Federacja Rosyjska ponowiła uderzenia na cele cywilne i infrastrukturę w Ukrainie tuż przy rzecznej granicy z Rumunią. W związku z incydentem z 86. bazy lotniczej w Feteszti wystartowała para dyżurnych myśliwców F-16 realizująca misję Air Policing wspierana przez śmigłowiec rumuńskich sił powietrznych. Piloci posiadali zgodę na niszczenie celów przez cały czas trwania alarmu. Negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu osiągnęli wczoraj wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia o 60 dni zawieszenia broni oraz rozpoczęcia nowej rundy rozmów dotyczących irańskiego programu nuklearnego, poinformował amerykański urzędnik zaznajomiony ze sprawą. Jak pisze Associated Press, Iran nie potwierdził dotąd zawarcia porozumienia. Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził wieczorem, że osiągnięto wstępne porozumienie, jednak zaznaczył, że nie jest jasne, czy zaakceptuje je prezydent Donald Trump. Dodał, że strony nadal uzgadniają szczegóły dotyczące kilku zapisów dokumentu. Władimir Putin podpisał dekret wprowadzający przyspieszoną procedurę nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanego Naddniestrza. Jak mówi w rozmowie z Arturem Żakiem, mołdawski politolog OAZ-u Nantoi, ruch ten, który przedstawiany przez Kreml jako manifestacja siły i ochrona rodaków, jest w rzeczywistości polityczną prowokacją pozbawioną mocy prawnej oraz elementem wojny psychologicznej mającej maskować postępującą utratę kontroli Rosji nad tym regionem. Ponad 350 tysięcy obywateli Naddniestrza posiada już legalne paszporty Republiki Mołdawii, które gwarantują im swobodę podróżowania do Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo prawne.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś słońce, choć chmury pojawią się na wschodzie, a z nich może nieco popadać. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 26 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie z kolei porywisty.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
8: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
9: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
8: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
4: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
12: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
13: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
14: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
15: Nie, ale skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
13: Kierunek piętro 17.
14: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
15: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
3: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
12: To była autopromocja.

0: samo południe.
1: I dzisiaj w samym południu wita Państwa Łukasz Jankowski. Dzień dobry Państwu. I dzień dobry naszemu gościowi, bo naszym gościem jest Marek Jakubiak.
2: Czekałem.
1: Nieoczekiwanie, zrobiłem taki suspens, bo z reguły jest 18, dzisiaj jest 12:07, wszystko jest inne, bo my tu mamy napis, który Państwo widzą od tyłu, a ja go widzę od przodu. Ahoj, 17 urodziny wnet, jutro będziemy świętować, więc zapraszamy Państwa od 10 bardzo serdecznie. Tu się pali lampeczka, to nawet jakoś tak wystnia. Gdzie ja to mogę postawić, żeby to było w całości? Tu chyba muszę, o, tu żeby było w całości, nie, to też nie widać. No nieważne. To Państwo mierzą na słowo, że to jest tak napisane. Urodziny. O, dobrze, poprawię. Dobrze, tyle poprawek, tyle informacji. Będziemy jeszcze o tym mówić, o zbiórce będziemy mówić, ale najpierw do Sejmu, bo prosto z Sejmu do domu zdążył dojechać Marek Jakubiak, a obrady były burzliwe. O Ukrainę chyba najbardziej się rozchodzi, panie pośle. Zacznijmy od pana prezydenta naszą audycję. Posłuchajmy, co powiedział pan prezydent w trakcie swojej podróży w Szwajcarii.
3: Wobec polityki prezydenta ukraińskiego są jakie są bardzo krytyczne i tutaj nie ma miejsca ani czasu na dyplomację. Czytałem też komentarz polskiej ambasady w Kijowie, że oczywiście polscy dyplomaci uznają, drodzy państwo, że Ukraina może swoją politykę pamięci, swoją politykę historyczną kształtować. Jest w tym odrobina prawdy, choć myślę, że polscy dyplomaci tak nie powinni reagować na to, co zrobił prezydent Zełenski, ale Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci i politykę historyczną, dlatego bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel, i 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
1: Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. No właśnie, mamy zwrot, kolejny zwrot w relacjach polsko-ukraińskich.
2: Nie, ja wiem, czy zwrot. W relacjach polsko-ukraińskich relacje dobre są tylko po stronie społeczeństw pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Natomiast pomiędzy rządem ukraińskim a rządem polskim te, proszę państwa, relacje albo ich w ogóle nie było, albo były zawsze złe. Mówienie o tym, albo to ciągłe liczenie na to, że te relacje się poprawią z naszej strony oczywiście, są aberracją. No po prostu zwyczajnie, proszę państwa, jak to delikatnie powiedzieć? No, Ukraina musi zmienić swój rząd. Mówił o tym Donald Trump, już wszyscy o tym mówili, że w tej chwili mamy rząd, który jest uzurpacją prawa na Ukrainie i w tym skorumpowanym niestety kraju, pięknym, skorumpowanym kraju, gdzie, proszę państwa, naprawdę, który to kraj może naprawdę być bogatym krajem. I szczerze mówiąc, to, co Zełenski zrobił przy granicach Rzeczypospolitej, nadając jakieś tytuły jednostkom wojskowym bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, to jest po prostu do wariatów. No, proszę państwa, no, nie można nadawać tytuły organizacji morderczych. No. Ja słuchałem tu przed chwilą na innej antenie jednego z redaktorów, mi dość bliskiego, któremu chciałbym wyjaśnić, że w Powstaniu Warszawskim nie tyle UPA, co Legion Ukraiński brał udział, takich siepaczy zwykłych. Było ich 800, działali na Powiślu, na Woronicza, na Górnym Mokotowie, na Dolnym Mokotowie i w centrum. Natomiast to była jedyna jednostka wojskowa w związku ze swoją brutalnością, której powstańcy nie brali do niewoli. A przypomnę, że w czasie powstania 700 Niemców trzymano w niewoli powstańczej, więc
1: powiem... Chociaż ja tu zawsze przypominam, też na mnie padają gromy, trudno, ale prawda jest jednak milsza niż poklask. Więcej było Rosjan, bo to jednak też tłumiło powstanie warszawskie. Ja wiem, bo jestem warszawiak, jak i pan poseł przedwojennym. To jednak
2: ale
1: była,
2: Łukasz,
1: rosyjska wyzwoleńska armia ludowa, to przecież też pod wodzą Bronisława Kamińskiej. Tak. Tak.
2: Ty mówisz o Ronie Kamińskiego, ja mówię tak. O Legionie ukraińskim, który był odrębnym organizmem wojskowym pod dowództwem majora Diaczenki. Jeszcze dopowiem, że to był major Wojska Polskiego, proszę państwa. Starszy oficer Wojska Polskiego, który przeszedł na stronę Niemców.
1: To jednak było skomplikowane, bo się często mówi Ukraińcy, a w ranowców było jednak więcej i tam w dużej części byli Rosjanie, a dowodził nimi pan o nazwisku Kamieński, tak, więc też mający pół Polak, pół Rosjanin, żeby było ciekawiej, i oni też byli bardzo brutalni, bo oni ochotę...
2: Został zabity przez Niemców.
1: Tak, tak.
2: Zamordowany przez Niemców został. Nie dlatego, że mordował Polaków, tylko dlatego, że okradał, proszę państwa, Niemców. I za to został zamordowany.
1: Bo też często mówi się Własowce, samego Własowa w Warszawie nie było. Też był sowiecki generał urodzony w Petersburgu. Własow bronił Kijowa. Stąd się wzięło, że on jest Ukraińcem, ale Ukraińcem nie był. Był rodowitym peterburżaninem. No dobrze, tyle historii. A współczesność, co zrobić z prezydentem Zełenskim?
2: W ogóle ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przyznanie Orła Białego, to ja pamiętam ten moment, kiedy jechał do nas Zełenski i ja byłem przekonany, że on jedzie, żeby na dziedzińcu Zamku Królewskiego wręczyć Polsce jakieś najwyższe odznaczenie ukraińskie w podziękowaniu za pomoc, jaką Polacy w czasie wojny nieśli Ukraińcom. I co się okazało, że gołodupiec przyjechał tylko z pretensjami i z żądaniami. I proszę państwa, żeby tą dziurę zapełnić, Andrzej Duda wręczył mu, ale to bardzo ekspresowo, order Orła Białego, pewnie sugerując mu, że on to powinien zrobić wobec narodu polskiego. Ale to wiecie państwo, to mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu. Więc szczerze powiem, po pierwsze, Orzeł Biały został nadany bezprawnie, dlatego że to jest jedyne polskie odznaczenie, które nadawane może być tylko i wyłącznie Polakom. I to w dodatku za szczególne działanie na rzecz Polski, a nie jakiegoś innego kraju. Tak więc tutaj interpretacja musiałaby być naprawdę zawężona, żeby można było mu wręczyć coś podobnego. Czyli po prostu zwyczajnie dokonano pewnego rodzaju zbrodni na tym Orle Białym. I bo to jest jedno z najstarszych oznaczeń Rzeczypospolitej. I proszę państwa, jeżeli odebrano by ten order, to dobrze by się stało. Dobrze by się stało. My musimy, proszę państwa, w tej chwili wobec Ukrainy po prostu stawać na nogi. My nie możemy utrzymywać dwóch państw. I to jest tak, że my mamy, ponosimy koszty paliw, energii elektrycznej i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu tą wariatów zaczyna się robić. Ja jestem za tym, żeby współpracować z Ukraińcami. Bardzo nam jest blisko do siebie. Mamy bardzo podobną mentalność. Mamy poukładane w głowie. Mamy energię do działania. Ukraińcy bardzo, tych, których ja poznaję, bardzo mi przypominają Polaków z połowy 90-tych lat. Ukraińcom się chce, proszę państwa. Tylko tyle, żeby tego nie zmarnować, ponieważ tak, Ukrainę sprzedadzą, tak jak Polskę sprzedano, przecież ja przypomnę państwu, że AWS, proszę państwa, dokonał cudu na świecie, sprzedał prawie cały majątek Polski i Polska została z długami. To jest po prostu mistrzostwo świata. Czy sprzedał ktoś z was mieszkanie swoje własne i został z długami? To przecież to jakaś paranoja. Ale tak niestety to było. Za to powstały takie nazwiska jak Kulczyk, jak inni milionerzy, miliarderzy, którzy na układach korzystali z układów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że proszę państwa, jest taki moment, w którym należy się cofnąć, popatrzeć i zastanowić się, czego my oczekujemy od Ukrainy i co nam przychodzi z tego, że cały czas dotujemy działalność Ukraińców w Polsce. No, dość powiedzieć, że tutaj muszę, bo muszę to wypluć z siebie. Wczoraj obiegła informacja internet, którą podał Money.pl. Ja się wściekłem, jak to zobaczyłem. Proszę Państwa, otóż Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, tak obrzucane błotem przez Tuska i jego akolitów, mówiące o tym, że to jest jedna wielka afera i tak dalej, tam mieszano Bielana, mieszano w to Żalka, którego zwolniono oczywiście, bo zaraz aresztowany został i został nie aresztowany, tylko zatrzymany, przesłuchany i wypuszczony. I proszę Państwa, teraz uwaga, to Narodowe Centrum przyznaje, proszę Państwa, dotacje w wysokości 38 milionów złotych, co jest w ogóle nieprawdopodobną ilością pieniędzy jak dla polskiego przedsiębiorcy, przyznaje duńsko-cypryjskiemu kapitałowi Browarowi Perła dotacje na wymyślenie pilsa, czyli na wymyślenie podstawowego piwa w branży piwowarskiej. To jest po prostu dom wariatów. No. 4000 lat ludzie kombinowali, jak piwo ważyć, aż tu nagle, jak już wiemy, jak piwo ważyć, no to Narodowe, proszę Państwa, Centrum Rozwoju uznaje, że trzeba dofinansować wymyślenie piwa. Ciekawe, kiedy będą dotować jakieś biuro za wymyślenie koła.
1: Ale to jeszcze będziemy do tego wracać, bo rzeczywiście jest tak, bo pan poseł chyba tworząc swój browar nie otrzymał dotacji na wymyślenie konkretnej marki piwa.
2: Może jakiś, nie wiem, może jakiś niedorajda jestem, bo może powinienem z dotacji żyć i staram się żyć z własnej pracy i nie przyszło mi to do głowy po prostu. Natomiast zobaczcie, panie redaktorze, tym się powinno trzeba zająć. Tak jest moje zdanie na ten temat.
1: Panie pośle, to w takim wypadku, skoro tak jest, to jeszcze wróćmy do Ukrainy, wróćmy do Zełenskiego, do tego, jak reagował rząd na tą sprawę. Chciał wyjść pan Bosacki, żeby tłumaczyć stanowisko polskiego MSZ-u. Ono, dokładnie to ambasady w Kijowie, ono było takie, że każdy kraj ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, no a inne kraje mogą z tego wyciągać wnioski. Tyle ten komentarz chciał poprzeć albo skrytykować z mównicy sejmowej pan minister, wiceminister Bosacki. Wstrzymał go sam Donald Tusk w ostatniej chwili, który tak potem mówił do dziennikarzy, jeśli chodzi o tą sprawę.
0: Ale prezydent Zeleński i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA, z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania.
1: No, przestałem słyszeć pytanie, dlaczego. Mam nadzieję, że coś tu się naprawia. Zaraz, mam nadzieję, będziemy mogli do tego dźwięku wrócić, do tej wypowiedzi.
2: Tak, teraz najważniejsze zdanie.
1: Tak, które akurat tak się stało, że się przerwało. Jeszcze raz. O!
0: Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń, współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to było coś, jest coś bezcennego. Mogliśmy im...
1: No właśnie, Donald Tusk tak jakby stawał po stronie Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie.
2: No bo na pytanie ministra Boguckiego, że Polsce jest potrzebny polski premier, Tusk odpowiedział, no nie ma skąd ci wezmę, no. Proszę państwa, prawda jest taka, że dobrze by było, żeby Zełenski czegoś takiego nie robił, żeby te relacje polsko-ukraińskie były jak na najlepszym poziomie. No ale skoro Zełenski sam wywołuje takie, świadomie to robi, ja przypomnę tylko, że Donald Tusk, jak zaczął 2 lata temu rządzić, Zełenski do niego przyjechał i oni ustalili wręcz nawet, albo zakomunikowali, że sprawę Wołynia oni rozwiązują, ekshumację przeprowadzą i co robią, proszę państwa, i co robią? 3 ekshumacje, mówi się o 100 tysiącach, o 60 tysiącach naszych rodaków zamordowanych, a w kołach rządowych ukraińskich mówi się o 600 tysiącach. Więc pytanie brzmi, czy my przypadkiem wszystko wiemy? Oczywiście, że nie. Dlatego nie chcą Ukraińcy tychże ekshumacji robić. Co do wypowiedzi takich Tuska, no cóż, on faktycznie zachowuje się jak kosmopolita. On nie ma... On teraz stara się, żeby wszyscy byli zadowoleni. No nie da się. Tusk, dlatego że tam Polacy ginęli. Nie Niemcy, Polacy. I ty jako premier rządu polskiego powinieneś, chłopie, stanąć po naszej stronie natychmiast, a nie sobie tam i tak dalej. No. No to mnie strasznie irytuje, szczerze powiem. Ja nie potrafię zrozumieć czegoś takiego. Jak on się nie czuje premierem Polski, to po jaką cholerę on się tym wszystkim zajmuje? Po co niszczy Polskę? Bo mu ktoś kazał?
1: No, to jest pytanie, na które może warto kiedyś odpowiedzieć. Dodał jeszcze na platformie X premier, ja szybko dla państwa czytam, 46 minut temu Donald Tusk: jeżeli pokłócimy się o przeszłość, kto inny wygra przyszłość? Prezydent Ukrainy powinien to rozumieć, Polski też, zanim będzie za późno. Donald Tusk.
2: Oj, przegramy. Co przegramy? Przecież my w permanentnej wojnie z Rosjanami jesteśmy od ładnych kilkunastu lat. W permanentnej. Mamy bardzo czerwoną granicę królewiecką. Mamy czerwoną granicę z Białorusią. I pytam się, co zmieni w naszej sytuacji granica ukraińska? Co zmieni? No, to nie jest nasza wojna, Tusk. Nie jest nasza wojna. My musimy szykować się na własną wojnę, którą jeżeli Rosjanie, do której Rosjanie jak dopuszczą, czy też ją zainspirują, to powinni łomot dostać. No i tyle w tym temacie. No. Natomiast ja odnoszę wrażenie, Łukasz, niestety, że Tusk robi wszystko, żeby jednak ta eskalacja, ta drabinka eskalacyjna poszła o jeden szczebel wyżej w stosunku do Rosji. Ja to wyczuwam po prostu, że Tuskowi zależałoby na tym, żeby ta drabinka eskalacyjna poszła o jeden, bo łatwiej Polakami będzie mu rządzić po prostu. Natomiast jeżeli ktoś by mnie się zapytał, czy skąd ta pewność u Tuska, że Niemcy mu pomogą, no to powiem wam, znikąd. Nie. Dlatego, że według mnie ten plan, który tak rozsierdził, ujawniony przez Błaszczaka, on jest dalej aktualny. On jest dalej aktualny. Dlatego się tak rozsierdzili. Dlatego mają generalnie pretensje do wszystkich, którzy ten plan pokazali. Plan linii Wisły, proszę państwa.
1: No dobrze, mamy tą geopolitykę.
2: Partnego rozbioru Polski.
1: Mamy tą geopolitykę. Ja tylko państwu na żywo powiem, właśnie moja żona przyszła, która mi pokazuje na minę, że bierze dziecko i idzie sobie. Tak. A my się zobaczymy potem. Zadzwonię do ciebie. Tak to jest. A właśnie, butelka. To jest, muszę dzwonić, została butelka z mlekiem.
2: Ładna butelka. Ale pokaż rodzinę. Pokaż rodzinę.
1: Nie, ja jeszcze staram się realizator zaniesie butelkę. To teraz jesteśmy sami bez realizatora. Musimy mówić, żadnych dźwięków nam puszczać nie można. To tą chwilę skonsumuję na przypomnienie o właśnie, że jutro są 17 urodziny Radia Wnet. Zapraszamy do nas na Krakowskie Przedmieście od 10. Wiem, że pan poseł będzie na łódce, więc akurat Marka Jakubiaka państwo nie spotkają, ale spotkają państwo wiele innych osób, między innymi Krzysztofa Skolęckiego, całą redakcję, ale też wielu gości, więc zapraszamy. No i oczywiście w ramach urodzin trwa cały czas, jeszcze 2 dni tylko zostało do końca, urodzinowa zbiórka Radia Wnet na portalu patronite.pl/radiownet. Zbieramy na nową konsolę, na nowy sprzęt. Państwo, powiem, mnie widzą tak lekko krzywo, to właśnie dlatego, że nam się dzisiaj przekrzywił statyw, ale może w ramach urodzin uda się kupić nowy, co nieco lepszy i co nieco stabilniejszy. Tak czy inaczej, no, staramy się budować to zaplecze techniczne radia. Wychodzi nam coraz lepiej, ale bez Państwa wsparcia się nie uda. Stąd apel, prośba. patronite.pl/radiownet, zbiórka urodzinowa. W zakładce zbiórki jest nas już sporo, a może być jeszcze więcej, więc zachęcam. A teraz, skoro jest realizator z powrotem, odniósł butelkę dla dziecka, to możemy przejść dalej do spraw publicznych i do przedsiębiorstwa zwanego Państwo Polskie, ale też do przedsiębiorców zwanymi artystami, którzy mają dostać darmowy ZUS. Tak orzekł rząd we wtorek, ale chyba w piątek już pomysł jest nieaktualny.
2: No nie, no bo wzbudził nieprawdopodobne emocje. Ja wczoraj na moim programie Nocy Polakach Rozmów zrobiłem ankietę wśród słuchających. Różni ludzie to słuchają. Mieli dowolność wyboru. No i proszę Państwa, na prawie 1000 osób, 980 osób odpowiedziało, że nie życzy sobie czegoś takiego. Po pierwsze, każdy może być artystą dzisiaj. Każdy, tak jak dziennikarzem może być każdy dzisiaj, tak? Każdy może być artystą. No, ja patrzę na takich moich piwowarów albo na mnie, to ja też jestem artystą, dlatego że ja buduję receptury, tworzę je, maluję te piwa. Robię co mogę, żeby tam grać na tych wszystkich ich zaletach. Czyli gram jak na pianinie albo fortepianie, natomiast taki artysta, ja już tam nie będę nazwisk podawał, ale ja widziałem ostatnio taką sztukę. Ja robię podobne dzieło, żeby była sprawa jasna. W tej chwili poczułem się jak artysta. Chodziło o to, że ktoś tam jakąś bramę połamał i pomalował ją na olejną pistoletem. No i wyszła mu niespotykanie super, że tak powiem, kreacja artystyczna, no to ja też taką kreację mam. Szykuję już ją, więc niebawem wystawię na aukcji, proszę Państwa. Tytuł dla niej już mam, wiem po jakiej linii artystycznej, a potem wystąpię o dodatek do emerytury. Więc proszę Państwa, to jest jakieś szaleństwo. Oni po prostu już nie wiedzą. Teraz tak, mamy następną ustawę o rejestrach psów, proszę Państwa. Polacy sobie dali radę z rejestrami, dlatego że się bali o własne zwierzęta, że mu zginie, a pies mówić nie potrafi, więc chipowali te psy dla ich bezpieczeństwa i proszę Państwa, było wszystko w porządku. Nie trzeba łapy swoje wsadzić. No i teraz, proszę Państwa, oni specjalny rejestr robią zwierząt, za które wszyscy będą musieli płacić i już miliardy do kieszeni pójdą. Tak jak z opakowaniami zwrotnymi 10 miliardów brakuje, bo w kieszeniach operatorów są. Tak, proszę Państwa, teraz z artystami. Od każdej taśmy, od każdego w ogóle, wszystko dla artystów. A ja się pytam, czy ja mam jakiś wybór? Czy ja mogę na przykład kupić, tak jak w ZAIKS-ie, ja ciągle z ZAIKS-em wojowałem, bo ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale oni miesięcznie od restauracji biorą nawet do 1000 złotych. Nawet do 1000 złotych. Za muzykę, czy radio włączone, czy
1: ZAIKS ma dochody, tam idą nie dziesiątki, nie setki milionów, ale zdaje się miliardy złotych ma.
2: Miliardy ZAIKS. Złotych i tacy ludzie jak Czukowski, który narzeka na emeryturę, że ma niską, proszę Państwa, to on miesięcznie z ZAIKS-u dostaje dziesiątki tysięcy złotych. I pytam się, narzeka? No to przepraszam, no trzeba mieć jakiś umiar. No ja wierzyć mi się nie chce w to. Przecież oni, jeżeli to jest tak, że my mamy takich artystów, proszę Państwa, którzy mają z ZAIKS-u takie wielkie kwoty, to niech oni sami się opodatkują na rzecz swoich biednych kolegów. Słyszał ktoś, żeby jakiś bogaty artysta dał jakiemuś biednemu artyście? A przedsiębiorca to ma dawać wszystkim? Kurna mać, no już mnie to irytować zaczyna. No. Człowiek, który pracuje, zapieprza od 8 do godziny 16, ledwo mu starcza na czynsz, w ogóle o kredycie to nawet pomarzyć nie może, to z niego będą zdzierać na komuś, komu się nie udało życie? Tak samo jak i alkoholicy, oni mają rentę? No ludzie, no. Trzeba jakieś granice, gdzieś ta empatia musi się kończyć, a odpowiedzialność musi się zaczynać. No. Tak samo jak i jest z urzędnikami. Tak jak człowiek musi odpowiadać za własne losy i budować sobie przyszłość i cały czas podpowiadam młodym ludziom, wolny ZUS, wy nawet nie zdążycie się obejrzeć, jak będziecie mieli 65 lat. Ja wam mogę to powiedzieć z własnej historii, o tak to przeleciało. I teraz jest tak, że wy nie chcecie płacić tego ZUS-u, a potem będziecie miał uczelić, że pieniędzy nie macie? na emeryturze?
1: No ale też jest narracja, z którą ja bym chętnie popolemizował, że ZUS zbankrutuje. Patrzę na te dane od kiedy pamiętam, od 18 roku życia, kiedy ten pierwszy raz usłyszałem, że ZUS to jest piramida finansowa. Różni profesorowie mówili, pamiętam, profesor Gwiazdowski wieszczył, jak byłem dzieckiem, czytałem taki tekst, że w 2009 roku, ale dobrze pamiętam, ZUS zbankrutuje. Mamy 26, a emerytury są wypłacane i pokrycie emerytur ze składek jest najwyższe w historii. To się może zmienić oczywiście, ale na razie to funkcjonuje, więc te wszystkie takie wizje, że za chwilę ZUS zbankrutuje, się nie ziściły, ale...
2: No to jest mi, ja dlatego ja teraz alarmuję, jako odpowiedzialny człowiek, który potrafi liczyć, cały czas mówię, że takie rzeczy jak bykowe powinno być wprowadzone. I to nie jest mój problem, bo to nie będzie mój problem, tylko tych, którzy to bykowe dzisiaj płacą. Jedni mają dzieci i łożą na dzieci, a drudzy nie mają dzieci i bawią się w najlepsze. I potem to jest tak, że dzieci tych, którzy na nie ułożyli, będą utrzymywać swoich rodziców i tych nierobów. I teraz ja się pytam, z jakiegoż to powodu nasze dzieci czy nasze wnuki mają ponosić koszty ludzi, którzy wybrali sobie psieski, a nie wybrali sobie dzieci. Więc szczerze powiem, na mój rozum, nie chcesz mieć dziecka? Płać dwa razy większy ZUS. Chcesz mieć związek partnerski? Płać dwa razy większy ZUS. A nie tylko oni chcą mieć prawa, a obowiązków żadnych. I oni mówią, że oni, no dobrze, ale my na ZUS płacimy. Płacisz na utrzymanie własnych rodziców, a na ciebie będą płaciły twoje dzieci. Jak ich nie będziesz miał, to będą to moje dzieci płaciły. A ja się na to nie zgadzam.
1: To jest głos od Marka Jakubiaka. Na koniec mówiłem, że z Sejmu prosto pan poseł wrócił, to my na koniec rozmowy do Sejmu powróćmy. Przyjęto przez Sejm ustawę o statusie osoby najbliższej. Donald Tusk i cała koalicja jedzie może nie najszybciej, może dałoby się bardziej radykalnie, bardziej hardkorowo. W Niemczech właśnie jest nowy pomysł, czyli rejestracja związków trójosobowych jako alternatywa dla małżeństwa, więc można ostrzej, ale Donald Tusk też jedzie na lewo obyczajowo. Po co i dlaczego? Jaki to jest sens polityczny w tym ruchu, panie pośle?
2: Z punktu widzenia ekonomicznego, to ja to dość widzę. Dwie koleżanki zawierają tak zwany związek partnerski i skoro stanowią według prawa podstawę do wspólnego opodatkowania, no to mają 50% podatku w kieszeni. Więc myślę sobie, że jak nie było stać jednej na kredyt na mieszkanie, to teraz we dwie będzie ich stać na kredyt na mieszkanie. Więc to mogą być korzyści związane z ekonomią tylko i wyłącznie. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo zły ruch, nie w tą stronę, co trzeba. Trzeba kreować związki małżeńskie, czyli trzeba namawiać do tego, żeby powstawała komórka rodzinna, której wyniku będą powtarzalność pokoleniowa, a nie głupotki o wolnościach i głupotki o poglądach, a tymczasem to jest wchodzenie właśnie do łóżek czyjś. Do tej pory to było norma, a teraz już jest prawie przymus. Ślub cywilny to jest kontrakt. Przecież, proszę państwa, ślub cywilny to jest kontrakt, to czyli będziemy mieli równolegle teraz. O ile jestem zdania, że śluby cywilne w uproszczonej procedurze można rozwiązać za pomocą, jest taka inicjatywa tam ustawodawcza, ja tutaj większych problemów z tym nie mam. Jeżeli jest zgoda obu stron, jeżeli dzieci są dorosłe, to ja właśnie to przeżyłem, a mój rozwód trwał 9 lat. Niepotrzebnie całkiem, bo i moja była żona, i ja byliśmy świadomi, że się rozstajemy. Zrobiliśmy to w pełnym porozumieniu, z uśmiechem na twarzach, żeby sobie, że tak powiem, nie psuć życia dalej. Poszliśmy do sądu, 9 lat to trwało. Natomiast w normalnym trybie, proszę państwa, to się idzie notariusza, rozwiązuje się umowę i do widzenia. I tyle. Ani dzieci nie są poszkodowane, ani nikt, tylko ludzie mają wolne ręce. Tak więc myślę sobie, że w tym akurat ustawie nikt nie przewidział rozwodów. Czyli jest związek, jaki zawierają, ale już nie ma jak się z tego związku wycofać. No.
1: Może też trochę o to, aż nie będę wchodził w ten nurt. Panie pośle. To co? Stawiamy kropkę. 12.36. Wcześniej niż zwykle i to na żywo. Wieczór w net, w samo południe. Ale tą rozmowę pewnie powtórzymy po godzinie 18, żeby wszystko było po bożemu. A potem na kanale YouTube. Bardzo panu posłowi dziękuję. Do zobaczenia i widzimy się za tydzień. Właśnie za tydzień, Boże Ciało. Ale może się nam uda. Gdzieś się połączymy. Jakoś będę
2: uda
1: pana
2: się,
1: posła ścigał. Do zobaczenia, do usłyszenia. A ja teraz już po rozmowie będę mógł przypomnieć, że cały czas trwa nasza urodzinowa zbiórka. Radio Wnet kończy 17 lat, ale żeby do 18 dotrwać, to jest prośba o włączenie się i jest taka możliwość podarowania prezentu na 17 urodziny Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Tam trwa nasza zbiórka. Zbieramy na konsolę, na to już mamy, ale jeżeli uda się cokolwiek więcej uzbierać, to będzie szansa na nowe statywy, może nowe kamery, może lepsze oświetlenie. Każda złotówka buduje siłę techniczną Radia Wnet. Tak więc, jeżeli państwo mogą, to zachęcamy. patronite.pl/radiownet albo weź na naszą stronę. Tam jest zakładka wspieraj na stronie wnet.fm i tam można nas też wspomóc. A piątka ostatnich osób, które włączyły się w naszą zbiórkę, to pani Małgorzata, pani Dominika, pan Sławomir, pan Mariusz i jedna osoba podpisująca się inicjałami RW, jak Radio Wnet, a może to jest na przykład Renata Węgielska. Może tak być, może nie. Jest to anonimowe, bo i taka możliwość jest, więc zachęcamy, ktokolwiek będzie mógł, to niech się włączy w budowanie Radia Wnet. Osoba o tym pseudonimie, tudzież inicjałach RW napisała: dziękuję za waszą pracę, świetny zespół, słucham was codziennie, głównie przez YouTube Radio Wnet, uważam za najbardziej wiarygodne źródło informacji 100 lat. Bardzo dziękujemy za taki komentarz, pozostanie na naszej zbiórce. Też te komentarze będziemy dla państwa odczytywać. Wojciech, nazwiska nie podam, żeby nie było. Gdyby wszystkie radia w Polsce były takie jak wy, bylibyśmy potęgą 100 lat. Bardzo dziękujemy panie Wojciechu, to jest szalenie miłe. My będziemy do tych i wpisów, i do tej zbiórki wracać już za chwilę. Też z kolejnym gościem. Naszym gościem będzie profesor Piotr Grochmalski, tutaj i o Ukrainie, ale też o traktacie między Polską a Wielką Brytanią porozmawiamy. A tymczasem, z racji tego, że coraz bliżej czerwiec, to zaśpiewa kabaret Otto.

0: Sprawy Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No oczywiście najlepsze życzenia.
0: Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Panie, jak pan będzie w Warszawie, to zachęcamy, żeby zawitać, bo rzeczywiście porządki idą pełną parą. Tak jak pełną parą zmienia się polska polityka. Wczoraj Donald Tusk z dużą taką emfazą i zadowoleniem ogłaszał podpisanie traktatu polsko-brytyjskiego. Traktat, który ma być podobny, czy miał być podobny do tego podpisanego z Francją. I to ma być jakaś myśl dyplomatyczna naszego rządu, że właśnie zawiera się kolejne bilateralne traktaty z państwami europejskimi. Mówi się o takim traktacie z Niemcami. Tutaj trochę historia przeszkadza, ale, no ale kto wie, co się stało i jaką wagę tego typu traktaty mają w dyplomacji.
1: No, przede wszystkim pamiętajmy, że prezydent dowiedział się o tym dokumencie, o treści tego dokumentu tak naprawdę dopiero z informacji medialnych, więc to jest coś szokującego. To jest taka nowa tradycja omijania bezpieczników i tak naprawdę opinii publicznej i kreowania rozwiązań, które są asymetryczne. Bo to ewidentnie widać, że podtekst tych działań jest jasny. Wypychanie Stanów Zjednoczonych i też otwarcie drogi, bo przecież kluczem jest przygotowana przy bardzo dużych wpływach niemieckich służb BND ta umowa niemiecko-polska, która ma być zawarta 17 czerwca. Tam jest dopiero gigantyczny paszczep, bo już z tych przecieków nieoficjalnych wiemy, że tam naprawdę Niemcy chcą zbudować pewne instrumenty, aby nadzorować między innymi wdrażanie w Polsce SAFE i traktowanie tego SAFE jako instrumentu potężnego uzależnienia polskiej zbrojeniówki od biznesu niemieckiego, więc rzeczywiście Niemcy konsekwentnie realizują marginalizację Polski, przekształcanie Polski w swoistą montownię, dlatego że przecież jak spojrzymy na to w szerszej perspektywie, to SAFE jest instrumentem, który ma promować przestarzałe niemieckie technologie, ma nam wpychać sprzęt, który odstaje. On nie ma wiele wspólnego z nowoczesnym polem walki i ma wykluczać Amerykanów. Stąd Amerykanie wyraźnie dawali do zrozumienia, że uważają, że SAFE jest antyamerykański. No i też pamiętajmy przecież, że SAFE jest oddawaniem znaczącej części suwerenności w tym obszarze bezpieczeństwa, bo on jest wzorowany na KPO, a jak wiemy, KPO był wykorzystany jako instrument tak naprawdę uderzania w polską gospodarkę, bo to pod jakim pretekstem spowodowano, że te pieniądze z KPO na przykład trafiały do gospodarki niemieckiej, ale nie mogły trafić do gospodarki polskiej, a SAFE ma być też tego typu instrumentem, który ma rzekomo zwiększyć nasze bezpieczeństwo i obronność, a z tych przecieków, które do nas docierają, wiemy, że umowy podpisywane są pod ogromną presją ekipy Tuska. Umowy mają być na takich warunkach, że czynią z polskiego przemysłu zbrojeniowego tak naprawdę podwykonawców, czyli takie zakłady, które mają składać sprzęt technologicznie przestarzały, ale jednocześnie na warunkach, które mogą doprowadzić do katastrofy całej polskiej zbrojeniówki, czyli na bardzo niekorzystnych warunkach finansowych, ale równocześnie, co jest charakterystyczne dla tych relacji z niemieckim przemysłem zbrojeniowym, Niemcy absolutnie nie są zainteresowani w przekazywaniu nam technologii, w przeciwieństwie na przykład do Korei, czy w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, do te formaty, w które wchodziliśmy, to Amerykanie dla swoich skutecznych sojuszników są gotowi na wchodzenie w te relacje technologiczne. No i w sytuacji, w której naprawdę budowaliśmy i po tym ostatnim sygnale związanym z budową stałej bazy w Polsce, bo to bardzo mocno zaczyna wybrzmiewać, to takie wpychanie nas na siłę w relacje z Niemcami, wpisywanie w tej umowy całego szeregu instrumentów asymetrycznych, jak na przykład

0: możliwości przemieszczania wojsk polskich, wojsk niemieckich przez Polskę, a więc także uzyskiwania cennych informacji dotyczących polskiej infrastruktury, jak między innymi, bo ta umowa ma dotyczyć także współpracy wywiadowczych obu państw. A niedawno, dosłownie w tej chwili jesteśmy w trakcie rozszerzania kompetencji BND o zupełnie nowe formaty, co też przełoży się na większą jeszcze penetrację BND w Polsce i wykorzystywanie zasobów zdobywanych między innymi w oparciu o tę umowę do tego, aby wspierać niemiecki przemysł, aby go chronić, aby uzyskiwać cenne informacje wywiadowcze dotyczące wywiadu gospodarczego i w ten sposób nieuczciwie rywalizować, wypychać polski przemysł z Polski, wygrywać rywalizację niemieckiego przemysłu w Polsce w stosunku do polskiego przemysłu. Więc skala dewastowania państwa i skala tego wykładania Polski na tacy Niemcom jest przerażające, no ale mamy do czynienia z takim rządem, mamy do czynienia z takim premierem, w związku z tym no mamy do czynienia z postępującą degradacją niszczenia nawet tych elementów, które przecież dobrze funkcjonowały, bo Polska stała się absolutnie kluczowym państwem, już nie tylko na wschodniej flance NATO. Polska poprzez te decyzje Trumpa staje się kluczowym państwem NATO w Europie. A jak wiemy, ta narracja Tuska, że trzeba tworzyć autonomię strategiczną Europy, że trzeba się opierać na artykule 42.7 Unii Europejskiej, który rzekomo ma zastąpić artykuł 5, mrzonkę jakiejś armii europejskiej, której nikt nie widział, bo luka technologiczna między przemysłem zbrojeniowym europejskim, głównie niemieckim, a tym, co się dzieje w świecie, jest ogromna, ona się pogłębia. Po prostu Niemcy przespali bardzo istotny element, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. I tutaj się nie uda nadrobić, ale konsekwencje zapłacimy my wszyscy, bo będziemy finansowali przestarzały drogi, przemysł niemiecki, przemysł nie tylko zbrojeniowy, bo przecież to ma być takie koło napędowe, które ma ożywić tą umierającą niemiecką gospodarkę. No i w konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ucieka to pole decyzyjne, gdzie możemy być naprawdę państwem, które załapie się do tych potężnych zmian technologicznych, także jeśli chodzi o ten nowoczesny wymiar bezpieczeństwa, no i będziemy uwięzieni do tego sprzętu, bo po to nam Niemcy też chcą to wepchnąć i sprzedać, żeby później dodatkowe czerpać korzyści z obsługi tego sprzętu, a każdy, kto wie, jakie myśmy przechodzili katusze z Leopardami, które nam Niemcy wcisnęli, a później nie chcieli modernizować, nieprawdopodobne rzeczy wówczas się działy. Mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądało. No, ale mamy tego zesłanego nam z Berlina premiera Tuska, który na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu stawia interesy Niemiec, a na czwartym miejscu być może interes całej tej grupy, która doszła do władzy i po części środki z SAIF mają finansować, mają być też takim narzędziem zastosowanym na wybory w 2027 roku, a więc taką siecią powiązań mają te pieniądze popłynąć tam, gdzie powinny, aby z takich no, niejawnych źródeł sfinansować wybory 2027 i uzależnić całe struktury, całe grupy społeczne od tych pieniędzy, bo kto ma kasę, tu zna kasę, to będzie decydował, które środowiska biznesowe, które społeczeństwo, które grupy dostaną to finansowanie, w związku z tym będą się miały na kolejne lata dobrze, czyli dokładnie ten sam model, który jak pamiętamy raz był zastosowany, bo przypomnijmy sobie, że za pierwszego Tuska był wielki projekt budowy autostrad, była zbliżająca się wyjątkowa impreza w Polsce, starcie piłkarskie 2012 rok, Mistrzostwa Europy, piłce nożnej. No i jak pamiętamy, mimo tego, że wszystko było świetnie zaplanowane, rzekomo ta autostrada A2 i A4 nie zostały skończone na czas i wtedy Tusk poradził specustawą rozwiązanie szokujące, mianowicie na czas tylko Unii te autostrady w tych odcinkach nieskończonych zostały dopuszczone do ruchu, a równocześnie w tle padały firmy, które powinny świetnie funkcjonować, bo przecież szły ogromne środki na budowę tych dróg, na budowę autostrad, no ale padły. Mostostal Eksport padł w 2014, Mostostal Płock w 2012 roku i tak samo będzie w tej chwili. Będą rzekomo szły ogromne środki wyciągane z naszego państwa na rzekomo budowę naszej odporności, bezpieczeństwa, ale w konsekwencji doprowadzi to do masowych bankructw polskiej grupy zbrojeniowej, a pieniądze będą leciały, aby ratować miejsca pracy w Niemczech. Więc wszystko znamy, wiemy, jak to się będzie toczyło. No, jak widzimy, Polacy nie wyciągają żadnych wniosków z tej katastrofy, z którą mieliśmy wówczas do czynienia, też katastrofą budżetową, potężnym zadłużaniem państwa. Teraz to wszystko ma 10-krotnie większy wymiar. Więc jeśli już widzimy skalę tych działań, widzimy to powiązanie SEJF plus inne oddziaływania związane z takim coraz większym wkraczaniem niemieckiego biznesu, niemieckich służb w tą politykę wewnętrzną polską, ale równocześnie systematyczne atakowanie prezydenta Nawrockiego, obchodzenie prawa, no to mniej więcej możemy sobie wyobrazić, jak za chwilę będzie wyglądała realizacja w praktyce umowy polsko-niemieckiej, bo do tej umowy wszystko zmierza. Mamy taki mechanizm budowania tych relacji bilateralnych, które poprzez to mają osłabiać nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo przecież jasne i jednoznacznie Amerykanie to wprost mówili, że traktują SEJF jako instrument, który ma odcinać amerykański przemysł zbrojeniowy od Europy i od Polski.
1: O czym mówił profesor Piotr Grochmalski, wszystko w kontekście wczoraj podpisanego polsko-brytyjskiego traktatu oraz tego traktatu, który ma zwieńczyć tą europejską politykę Donalda Tuska, czyli traktatu z Niemcami. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Również dziękuję. Dobrego dnia i jeszcze raz gratuluję.
1: A właśnie, a propos gratulacji.
0: I gratuluję radiosłuchaczom, że macie takich wspaniałych, takie wspaniałe grono.
1: Mamy, bo dzięki naszym słuchaczom, naszym patronom w ogóle radio funkcjonuje, reklam jest bardzo mało, czasami nie ma ich w ogóle. Radio funkcjonuje, może koncesję wykupić dla 8 miast wojewódzkich dzięki naszym patronom, naszym słuchaczom, którzy nas wspierają na stronie patronite.pl/radiownet. Raz jeszcze przypomnę, jeszcze tylko 2 dni zostało, żeby wziąć udział w naszej urodzinowej zbiórce. Bardzo do tego zachęcamy, bo całość pieniędzy z tej zbiórki jest przeznaczona na sprzęt techniczny, na to, żeby Radio Wnet mogło zrobić skok w pełnoletność, żebyśmy 18 urodziny świętowali już w nowym studio. Bardzo na to liczymy i bardzo Państwu dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami. Profesor Piotr Grochmalski był również naszym gościem, był również z nami. To była audycja w samo południe. Do usłyszenia.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Do Wielkiej Brytanii trzeba płynąć przynajmniej przez kanał Ulamarz albo przelecieć, ale do Wiednia, mili państwo, bo przypominam, jesteśmy na 17 piętrze i Konrad Mędrzecki opowiada o wizytach w różnych muzeach i o tym, co przyciągnęło jego uwagę, a także no, zachęcam państwa w ten sposób do odwiedzenia tych wspaniałych miejsc. Teraz wybierzemy się do Wiednia. Wiedeń, miasto muzyków, miasto Mozarta, ale też miasto sztuki. Jest takie miejsce, które się nazywa Albertina i to jest Muzeum Sztuki. I to Muzeum Sztuki jest bardzo ciekawe. Niezwykła kolekcja, ogromna kolekcja grafik różnego typu. Jedna z chyba z najwięcej, 65 tysięcy grafik i milion obiektów w kolekcji. Proszę państwa, niezwykła kolekcja impresjonistów i artystów z początku XX wieku. O kilku wspomnę. Mamy, oczywiście też wracamy do starych czasów i mamy na przykład, znają państwo ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci, ona jest w Mediolanie, natomiast w Albertinie możemy znaleźć szkice do tej pracy, takie studia i te postacie są narysowane przez samego Leonarda da Vinci. Creme de la creme Albertiny to zając Albrechta Dürera. Można z bliska zobaczyć, jak on każdy włos, mili państwo, namalował, stworzył, narysował. No po prostu coś nieprawdopodobnego. Ten młody królik jest, proszę państwa, bo to jest młody królik, nie stary, tak nawet tytuł głosi tego obrazu. Albrecht Dürer, praca z 1502 roku. No to można się, że tak powiem, zapoznać z kunsztem tego nieprawdopodobnego malarza, który no, jest jednym z największych malarzy wszechczasów. Ale niezłą kreskę miał też Piotr Bruegel, starszy. I tam jest taka wspaniała jego grafika, na której widzimy malarza, może to on sam, i kupca w okularach, takich okrągłych okularach, wygląda jak współczesny człowiek zupełnie, pomimo, że przenosimy się tutaj do roku 1565, bo tak jest datowana ta praca i jest to praca niezwykle ciekawa. Malarz w takiej czapeczce, włosy tak się rozwiewają spod tej czapeczki. Bardzo piękna praca. Jest też praca Fragonarda. Fragonard jest najbardziej znany z takiego obrazu, gdzie taka piękna dama się, że tak powiem, huśta na huśtawce, a jeden pan ją podgląda tam z krzaczorów, ale to jest nie tamten obraz, inny fragment, ale jest, proszę państwa, portret dziewczyny, która też ma takie zaróżowione policzki i patrzy na nas bardzo, bardzo zalotnie, ma taki dekolt, no i sobie właśnie rączkę ma założoną na bioderko i jest naprawdę taka pociągająca. Kolejne prace, które bym chciał państwu zwrócić uwagę, to Toulouse-Lautrec i jego gazela, taki biały koń, ale tak namalowany tak też z zieleniami. To w ogóle bardzo ciekawa praca. Koń sobie strzyże uszy i patrzy na nas en face, więc jest bardzo to ciekawa praca Lautreca, bo Lautreca znamy oczywiście najbardziej z tych francuskich prac związanych z pokazywaniem młodych dam, ale okazuje się, że malował także zwierzęta i to w całkiem udany sposób. Claude Monet, lilie na jeziorze, kolory, jak to u Moneta, zachwycające, wspaniałe praca z początku XX wieku. No i na koniec inna praca Claude'a Moneta, proszę Państwa, dom wśród kwitnących róż i to jest po prostu feria kolorów i absolutnie zachwycający obraz, przed którym stałem z pół godziny. Czyli, proszę Państwa, albo pociąg, albo samochód, albo autobus, niekoniecznie samolotem, nie ma żadnego morza. Jedziemy do Wiednia i odwiedzamy Albertinę, żeby zapoznać się chociażby właśnie z Dürerem, albo z innymi wspaniałymi, albo ze szkicami do ostatniej wieczerzy Leonardo da Vinci. Dziękuję bardzo i to już była 17. No, moja opowieść, króciutka, tyle ile umiałem, to opowiedziałem. Pa, pa.
0: 17. piętro.

0: 13.03. W tym wydaniu wiadomości do Polski wpłynęła pierwsza zaliczka z unijnego programu SAFE. Prezydent będzie wnioskował o odebranie orderu Zełenskiemu oraz rząd przyjął ustawę o osobie najbliższej. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Do Polski wpłynęła pierwsza zaliczka z unijnego programu SAFE w wysokości 6 miliardów euro, poinformował premier Donald Tusk. Polska ma otrzymać łącznie 43,7 miliarda euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Pierwsze kontrakty finansowe z programu zostały zawarte wczoraj. Dotyczą one m.in. dostaw systemów kryptograficznych, wyposażenia dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, setek tysięcy hemów i kamizelek ochronnych, bezzałogowych systemów FlyEye, amunicji krążącej WarMate oraz dwóch okrętów hydrograficznych budowanych przez stocznię remontową Shipbuilding, czyli dawną Stocznię Gdańską. Według premiera do końca maja wartość zakontraktowanych zamówień w ramach programu osiągnęła już około 100 miliardów złotych. O odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu będzie wnioskował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko ma związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Oceniam to bardzo krytycznie, powiedział Nawrocki.
2: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Zełenskiego odznaczono 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. W uzasadnieniu napisano: w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka. Prezydent powiedział dziennikarzom, że nie podpisze żadnej ustawy, której wprowadzenie mogłoby tworzyć alternatywę dla małżeństwa. Dziś Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Karol Nawrocki zarzucił również rządowi, że nie poinformowano go o założeniach traktatu polsko-brytyjskiego.
2: Rzeczą naturalną jest, że jeśli chcę podpisać dokument, to muszę mieć świadomość tego, co w tym dokumencie jest, spytać się moich ekspertów od bezpieczeństwa, co o tym myślą. To nie jest, drodzy Państwo, myślenie w kierunku, że kancelaria jest pępkiem świata, tylko chcemy być wyposażeni w wiedzę przed podpisem zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Traktat o obronności został podpisany przez Donalda Tuska i Keira Starmera w środę, 27 maja. Według doniesień zakłada on m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólne ćwiczenia wojskowe i przeciwdziałanie rosyjskim atakom hybrydowym. Polityczne porozumienie w sprawie odblokowania środków Unii Europejskiej zamrożonych Węgrom zostanie zawarte dziś. Tak przynajmniej twierdzi premier Węgier Peter Madziar, który o 13:00 spotka się z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ursulą von der Leyen. Madziar przybył do Brukseli wczoraj, aby negocjować uwolnienie funduszy zablokowanych za rządów Viktora Orbana z powodu zastrzeżeń dotyczących praworządności. Nowy rząd Węgier znajduje się pod presją, aby odblokować krajową część środków z unijnego funduszu odbudowy przed terminem upływającym 31 sierpnia. Chodzi o 6,5 miliarda euro w formie grantów oraz 3,9 miliarda euro preferencyjnych pożyczek.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Siedemnasta rocznica istnienia Radia Wnet, wspomnienia szefa muzycznego Radia Wnet, redaktora Wybrana, Tomasz Wybranowski, dzisiaj o niezwykłej pieśni Kamaryle, duetu Bajka. Ta pieśń opisuje świata, co ustawia go w innym świetle, takim, w którym rzeczy znane nagle przestają być oczywiste. A Kamaryle, duetu Bajka z albumu Czas końca złudzeń, należy właśnie do tej kategorii. To utwór, który w Radiu Wnet od razu wpisał się w szczególną perspektywę miejsca. Wystarczyło spojrzeć z redakcyjnych okien i balkonu w kamienicy Rosslera i Hurtiga w Warszawie, przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 79, tam, gdzie horyzont domyka się z sylwetką dostojną, monumentalną Zamku Królewskiego w Warszawie, by zrozumieć, że Kamaryle nie mówią tylko o muzyce, mówią o układach, napięciach, o polskim doświadczeniu wspólnoty, ale też zdrady tejże wspólnoty, która nieustannie negocjuje sama ze sobą, bo to właśnie tutaj, w przestrzeni między radiowym mikrofonem a widokiem na miasto, Kamaryle nabierają szczególnego ciężaru. Nie jako publicystyczna teza, ale jako obserwacja cicha, nieoskarżająca, ale też nie unikająca prawdy, bo ona dla nas w Radiu Wnet jest najważniejsza. U Piotra Banacha, niezwykłego i cudnej Kawi Figaj, nie ma łatwych oskarżeń. Jest to raczej diagnoza świata, w którym relacje te prywatne i te zbiorowe układają się w sieci zależności, często niewidzialnych, ale decydujących o tym, jak porusza się rzeczywistość. Kamaryle nie krzyczą, one pokazują mechanizm i w tym sensie piosenka działa jak szkło powiększające, wielka lupa. Z jednej strony codzienność, rozmowy, komentarze, bieżące sprawy, rytm naszych miast: Wrocław, Białystok, Szczecin, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Widoczne z redakcyjnych okien w Warszawie. Z drugiej świadomość, że pod tą warstwą toczy się gra znacznie starsza, o wpływ, o narrację, o to, kto i jak opowiada rzeczywistość i kto ma ją przyjąć. W Radiu Wnet ten utwór rezonował szczególnie mocno, bo radio samo z siebie jest miejscem, gdzie te warstwy się spotykają. Głos, który trafia do słuchaczy, głosy, opinie naszych gości, i zawsze, powtarzamy, są wyborem państwa, słuchaczy. A wybór zawsze jest częścią jakiejś kamaryli, niestety, nawet tej nieformalnej, nawet tej intuicyjnej. Kamaryle nie są jednak o cynizmie, są raczej o zmęczonym idealizmie, o pytaniu, które nie znika, dlaczego wciąż uczestniczymy w układach, w które wchodzimy i rozumiemy, ale niektórych, albo dla których nie potrafimy całkiem porzucić tego, co nazywam rytmem normalności i porządności. Z perspektywy warszawskiej redakcji, z widokiem na Zamek Królewski i puls miasta, ten utwór staje się czymś w rodzaju cichego komentarza do polskich spraw. Nie w sensie doraźnej polityki, ale głębszego mechanizmu wspólnoty, która nieustannie balansuje między solidarnością a podziałem, i może właśnie dlatego Kamaryle, duetu Bajka, gdzie Piotr Banach i Gawi Figaj zostają na dłużej niż standardowa radiowa obecność, bo nie oferują rozstrzygnięcia. Oferują świadomość, a ta w Radiu Wnet, tak jak w naszych 8 miastach, bywa najtrudniejsza do uniesienia, ale też najbardziej potrzebna, i staramy się to robić od 17 lat. Kamaryle, Bajka z albumu roku 2025, Czas końca złudzeń, opowieści redaktora Wybrana.

0: 17 piętro.
1: Reklama.
0: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16 Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici. Niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Po reklamie.
0: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
4: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Tomasz Wybranowski, a ze mną in medias res, człowiek, który w Radiu Wnet czuje się jak ryba w wodzie, nasz dzielny wójt gminy Aleksandrów, Andrzej Borowiec. Dzień dobry, panie Andrzeju.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, i serdecznie witam radiosłuchaczy Radia Wnet na terenie gminy Aleksandrów, a dokładnie głos leci prosto z urzędu.
4: No właśnie, pozdrawiamy te urocze, piękne zakątki, no dla mnie bliskie, bo to związane z moim wielkim przodkiem, wujem, księdzem Błażejem Nowosadem, ale też są ciągi dalsze, bo w Radiu Wnet nie pod dywan chowamy rzeczy ważne dla naszych słuchaczy i słuchaczek, dla Polek i Polaków, ale zanim to, panie Andrzeju, no to też miła niespodzianka, bo Krzysztof Skowroński z Magdaleną Uchaniuk i z naszym Mario nawiedził, prawda, wójta gminy. Jakie to było spotkanie, panie Andrzeju?
5: No, spotkanie przysympatyczne. Legendę polskiego radia można było dotknąć, zobaczyć. No, i tutaj objeździliśmy teren. Piękne zakątki Puszczy Solskiej, tej prawdziwej, centralnej, miejscowość Kozaki, miejsce katastrofy lotniczej. No i objechaliśmy od wschodniej części Pożarzysko, z tej strony, gdzie można wjechać, gdzie można zobaczyć, bo pozostałe Pożarzysko, te ponad 1200 hektarów oficjalnie, no to jest niedostępne, bo jest zamknięte przez Lasy Państwowe.
4: No właśnie, mimo zakończenia tego, co nazywamy działaniami Straży Pożarnej i naszych dzielnych ochotników, o których mówiliśmy 3 tygodnie temu, teren tego pożarzyska pozostaje pod stałym nadzorem. No i cóż, niektórzy pukali się w czoło, słuchając tego, co mówię z wójtem Andrzejem Borowcem, że nie 300, nie 400 hektarów, ale łącznie prawie 1160 hektarów tego lasu, 885 hektarów w Zarządzie Nadleśnictwa i prawie 300 hektarów lasów prywatnych. No i chyba trochę niemiło jest tym, którzy twierdzili, a to taki tam pożarek, który się zdarza bardzo, bardzo często. No i pewnie dzisiaj jest im niemiło. Skąd skala tego szacowania taka niedoszacowana, panie Andrzeju?
5: No tutaj, jak wszędzie, gdzieś tam politycy wkładają swoje palce i próbują sterować. No i ten przekaz informacyjny był taki, że niewielki pożar, w szczególności tutaj mówimy o pierwszym dniu pożaru, że już zagaszone, że jest wszystko okej, okay, że już pani minister Henik-Kloska przyjechała, otrąbiła sukces, plus pan drugi minister, no a prawa żywiołu rządzą się innymi zasadami i pożar był od początku bardzo rozległy. i tak naprawdę w mojej ocenie jest znacznie więcej jak 1200 hektarów, no ale to nie jestem w stanie w tej chwili udowodnić, myślę, że przyjdzie czas, to się udowodni, ale to będzie naocznie każdy mógł stwierdzić, bo las po prostu nie przetrwa w miesiącach letnich, bo wtedy wszystkie korony pożółkną, uschną drzewa i to będzie wtedy prawdziwy obraz strat i kataklizmu. Czyli jakieś tam, myślę, że 1600-1700 hektarów.
4: No zwłaszcza, że tutaj dopowiem, bo miejsca właśnie, to co mówi mój gość, wójt gminy Aleksandrów, tam, gdzie rozgrywały się te dantejskie sceny związane z pożarem Puszczy Solskiej. Pan Andrzej przed chwilą mówił o ogniu, który sięgnął wierzchołków drzew, no i tak naprawdę do usunięcia kwalifikuje się drzewa na powierzchni prawie 400 hektarów lasu, głównie na gruntach lasów państwowych. Natomiast, no cóż, brakowało tego zaplecza kwater mistrzowskiego, natomiast ludzie, którzy mieszkają na Zamojszczyźnie, dzielą się tym, co mają, szczególnie w sytuacji zagrożenia. Natomiast, no, mówi się, ci i owi mówią, którzy rządzą, dzielą i rządzą, jeżeli chodzi o nasz rząd, że odtworzymy Puszczę Solską, że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. No, jak to wygląda z perspektywy włodarza gminy Aleksandrów? Panie Andrzeju.
5: No tak to wygląda, że właśnie zostawiona została puszcza sama sobie i ona w perspektywie czasu, lat, dziesiątek lat, setek lat da sobie radę. To nie ulega wątpliwości, tylko jesteśmy na tyle narodem cywilizowanym i szkołę leśną już mamy, że tak powiem, w praktyce używaną, czy zasady nauki leśnej od 200 lat, a nawet i 300. I mamy wspaniałych leśników i tylko pozwolić im działać. No, w tej chwili już jest tak, że ideologia wchodzi w lasy państwowe i bardzo mocno zakrzywiona jest i to jest jakby numer jeden, a nie zagrożenie pożarowe, czy pozyskanie drewna, czy gospodarka leśna. I to są rzeczy takie niepokojące. Co rządzący zrobią? Jest to po prostu sterowane wszystko ręcznie, tak jak ten odtrąbiony sukces z Warszawy, że już jest wszystko okej, a okazało się, że jest katastrofa pożarowa. Odtrąbiony już sukces jest, że będziemy to zalewać wszystko bagnami i tutaj przyroda sobie da radę. No problem w tym, że przyroda sobie da radę, tylko to trzeba dziesiątków lat, a my jako społeczeństwo rozwijamy się jako kraj, nam jest potrzebny surowiec drzewny, jakie jest drewno i pozostawienie tak potężnej masy, około 500 000 kubików na zepsucie się, na rozkład naturalny, no to jest przestępstwo przeciwko Polsce, przestępstwo przeciwko narodowi polskiemu.
4: Ta decyzja jest definitywna i ma to strzeznąć, że tak się wyrażę, w naszym zamojskim slangu, czy jeszcze można ją odwrócić, panie Andrzeju?
5: No po prostu tych, co sterują gdzieś tam z Warszawy, tak jak słynny malarz z Berlina sterował frontem pod Moskwą i wiadomo, co to się skończyło katastrofą. Tak samo i te propozycje, czy już decyzje odnośnie Puszczy Solskiej pozostawienia tego drewna, czy z całej ściany wschodniej pozostawienia jakiejś bagna, no to są katastrofalne dla naszego regionu, dla lasów, dla przyrody. No tych ludzi się po prostu trzeba bać.
4: No właśnie, a co trzeba zrobić? Gdyby machnął czarodziejską różdżką prezesa Skowrońskiego, szefa Radia Wnet, jutro 17. rocznica, zapraszamy od godziny 10 do naszej siedziby w tej pięknej kamienicy przy krakowskim przedmieściu z najpiękniejszym eterowym balkonem świata, z ujęciem na Zamek Królewski, na kolumnę Zygmunta, Stare Miasto i niezwykły kościółek, który naprzeciwko. To co by pan zrobił? Pierwsza decyzja, gdyby pan był na przykład władnym ministrem, co by pan zrobił, panie Andrzeju?
5: No są tutaj przepisy, prawo, obowiązki i tak zwany operat leśny, który wskazuje, jak prowadzić gospodarkę. Również są przygotowane instrukcje, nauka leśna, taką jak tutaj propagował świętej pamięci Jan Szyszko i wielu, wielu innych leśników, jak Konrad Tomaszewski, jak chociażby Józef Kubica. Tam konkretnie jest napisane, co trzeba robić. Jeżeli drzewostan jest zniszczony, spalony, no to trzeba pozyskać to drewno i wprowadzić nowe, młode pokolenie. Jeżeli tego się nie zrobi, Nie mówimy o całym drzewostanie, ale są pewne stopnie uszkodzenia. Jeżeli jest drewno zniszczone, zwęglone, drzewa są, no to trzeba to uprzątnąć i wprowadzić, pielęgnować. No to jest nauka leśna, tak jak wspomniałem, od 300 lat jakby zgłębiana, kształtowana przez polskich leśników. No my nigdy nie używaliśmy gospodarki rabunkowej czy jakiegoś takiego bezmyślnego gospodarzenia, mówię my, bo ja jestem leśnikiem, tylko zawsze opieraliśmy się nauce. I tutaj nauka leśna precyzuje dokładnie. Pozyskać, to są tereny typowe, bory suche, ewentualnie bory wilgotne, czyli takie tereny, na których rolnictwo się nie opłaca i rolnictwo tam nie weszło, czyli ubogie piaski, wydmy i miejscami gdzieś jakieś zagłębienia, dołki. Tam po prostu najlepiej się czuje sosna. I jeżeli ktoś tam mówi o jakichś dębach, o jakichś liściastych, to po prostu no nie wie, o czym mówi. To tak jakby mówił o rzeczach, których w ogóle nie ma pojęcia. To wszystko leśnicy wiedzą, co mają robić, tylko im po prostu nie przeszkadzać.
4: Zawsze o tym mówił świętej pamięci profesor Janek Szyszko. Tak się do niego zwracałem. Bardzo go brakuje i ja powtarzam z perspektywy tego, co wydarzyło się w Puszczy Białowieskiej, że gdyby te wszystkie organizacje eko nie przeszkadzały leśnikom, no to wtedy wystarczyło wyciąć 40 do 60 drzew i tak naprawdę ten kornik drukarz nie zrobiłby tego spustoszenia. Miałem relacje osób, które odwiedzały Puszczę Solską kwietniową porą, no to mówią, że no, stan nędzy i rozpaczy, już nie mówiąc o tym, że wycina się znacznie więcej niż za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Natomiast pytanie bardziej niż ważne, panie i panowie, moim państwo gościem, pan wójt Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. Czy ktoś, kto podejmuje tę decyzję, że to przyroda sobie poradzi, zostawić tak jak jest, czy ktoś, kto tę decyzję podejmuje z wizją lokalną, przeprowadził tak zwane studium lokalne, zanim podjął tę decyzję, czy to po prostu na telefon, na mail zostało powiedziane, koniec, kropka?
5: No te decyzje, tak jak wspomniałem, to być może one jeszcze nie są na papierze, tylko bardziej w formie medialnej, informacyjnej, gdzieś tam te plus jakieś biuletyny Lasów Państwowych.
4: Ale panie Andrzeju, to wejdę w słowo, no czegoś nie rozumiem. No to skoro, bo ważna sprawa, skoro spłonęło lekką ręką przynajmniej 1200 hektarów, jeśli nie więcej, no to takie rzeczy nie można mówić w sferze medialnej, tylko trzeba przyjechać, oszacować, zobaczyć to wszystko na miejscu, rozmawiać z leśnikami, no z tymi, którzy na tym się znają, na Boga.
5: No tak, no bo już jest trzeci tydzień po pożarze, a nic się nie dzieje. Drewno po prostu podlega procesom, tak jak człowiek, który nie żyje, to wiemy, co się dzieje z nim. Tak samo to drewno po prostu psuje się i rozkłada. I w tej chwili po pierwsze strata jest na drewnie ogromna, dziesiątki czy setki milionów złotych, a może i miliard, bo jest potężna ilość, około 500 000 kubików drewna, tak poszacowałem. Na szybko i jeżeli to drewno zepsuje się, no to co kilka miliardów złotych i w tej chwili ten proces psucia się drewna już się rozpoczął. Tego i tak się nie da uratować. Leśnicy wszystko doskonale wiedzą, jak się zagospodaruje drewno po pożarzyskach, jak się trzeba przebudować i tak dalej. To są drzewostany sosnowe od stuleci, po prostu trzeba ich usunąć, pozyskać drewno, zagospodarować miejscowe tartaki, miejscowy biznes, miejscowe przedsiębiorstwa to zagospodarują i wprowadzić nowe, zdrowe pokolenie, które też trzeba chronić, bo zbyt dużo owadów. Jeżeli tego się nie zrobi, bo w tej chwili jest tutaj kumulacja owadów, bo drzewa są osłabione i atak kornika nawet i ostrozębnego, ale w szczególności kornika drukarza, ale w szczególności będzie to kornik ostrozębny atakował, który tłucze całe drzewostany sosnowe i cała puszcza, naprawdę cała puszcza od Tomaszowa po Janów Lubelski jest zagrożona, plus drwalniki, czyli te drzewa, które są mocno osłabione, jeszcze drwalnik wejdzie, to ten taki rubaczek, który owad, który dostawia takie czarne wejścia i wyjścia w drewno, jak na dachach możemy zobaczyć w domach, no to on już jest techniczny, no to on rozkłada drewno już to nawet, które moglibyśmy pozyskać w celach budowlanych. I to, jeżeli tego się nie zrobi, no to jest po prostu marnotrawstwo i ludzie, po prostu tych ludzi później trzeba do odpowiedzialności pociągnąć. To doskonale wiemy, kto jest. To jest kierownictwo Nadleśnictwa Józefów. Ono nie robi w tej chwili prawie nic, bo przynajmniej nie widać z dróg i kierownictwo regionalnej dyrekcji lasów państwowych. Po prostu nie ma pozyskania drewna, nie ma pozyskania drewna, które zostało uszkodzone i z dnia na dzień ono ulega deprecjacji, krótko mówiąc, psuje się.
4: Panie Andrzeju, no to kolejne pytanie, które nasuwa się samo z siebie. Czy to jest dyletanctwo, brak wiedzy praktycznej, co leśnicy w takich sytuacjach powinni robić, czy z drugiej strony ostrożność umycia rąk, niczym pan już piła, by nie narażać się czynnikom ministerialnym?
5: Nie, no to po prostu jest, oni zapędzili się w kozi róg i wpadli we własne sidła, no bo wiemy, znamy rok 2020, przypominamy sobie rok 2023, gdzie między innymi kampania wyborcza była i leśnicy brali udział, niejaki dawny pan dyrektor były KOS i oni na tym wiecu właśnie twierdzili wyborczym Platformy Obywatelskiej gdzieś tam w okolicach Torunia, że oni lasy będą ratować i tak dalej, i tak dalej. No, nową ideologię tworzyć i że tak powiem rezerwaty, jeszcze raz rezerwaty plus drewno będzie się psuło i to będzie pięknie uroczo. No i właśnie takie ideologia i takie działania doprowadziły do tego, że powstają pożary, że trudno ugasić, bo jest masę chorego drewna, martwego drewna, gdzie strażacy walczyli. Tak naprawdę to strażacy walczyli najwięcej z drewnem martwym, suchym, bo ono się cały czas żarzyło. Plus do tego pozostawienie tych rezerwatów, plus pozostawienie drewna tego, które tam jest po pożarze. I to wszystko doprowadziło do tego, że ideologia w lasach rządzi. I ci leśnicy, no w zasadzie co rządzą, no to są zdrajcy leśni, którzy sprzedają naukę leśną w imię tych chwilowych profitów, jakim jest praca i premie i nagrody.
4: Czy grzmią środowiska ekologiczne, fundacje, stowarzyszenia, czy niezależne na Puszczy
5: Nie ma ich, bo przecież jak ich tam ktoś nie upłaci, nie zapłaci im, to nie przyjadą. No i tutaj nigdy ich tu w tym rejonie nie było. Tak jak pożar się palił, to żadne stowarzyszenia czy organizacje ekologiczne nie pomagały, nie odbudowują lasów. W tej chwili to naprawdę już powinno być pozyskanie drewna i wchodzić z młodym pokoleniem, bo dzisiaj lasy państwowe mają taki system pozyskania czy sadzenia materiału sadzeniowego w postaci szkółek kontenerowych, czyli sadzonka z bryłko, sadzonka tak jakby z takim pudełeczkiem ziemi i to się wkłada, rozkłada, to jest na bazie torfu i ona rośnie i tutaj pora roku w ogóle przy sadzeniu nie ma znaczenia.
4: Panie i panowie, Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów, mój gość sprzed 3 tygodni, kiedy opowiadaliśmy o tym, co dzieje się właśnie a propos tego wielkiego nieszczęścia, jakim był pożar Puszczy Solskiej, no to chyba tego planowanego rezerwatu nie będzie, no bo skoro spaliło się z areału 280 hektarów prawie 200, czy jednak na tym małym skrawku ten rezerwat jednak ma powstać, panie Andrzeju?
5: Panie redaktorze, no cała Puszcza Solska jest rezerwatem, bo te ich upodobania, ten las, który tam sobie upodobali, niczym się wiele nie różni od wokół gminy Aleksandrów. No ale tutaj poza rezerwatem, poza bobrem i tak dalej żyją ludzie, którzy pracują na roli, którzy mają zakłady przyrobu drewna, tartaki, których podatków płacą podatki. Z tego gmina funkcjonuje, budujemy drogi, budujemy żłobki, budujemy place zabaw i egoistycznie myśleć tylko o jakichś takich działaniach pseudoekologicznych, no to nas prowadzi w przepaść. Jako samorządowiec, jako leśnik po prostu muszę realnie patrzeć na to, bo mnie ludzie w ciągu tygodnia wyrzucili ze stanowiska i dlatego gospodarka leśna, gospodarka rolna, przerób drewna, podatki, inwestycje, to są rzeczy, które samorządowiec każdy musi o to dbać. I żeby się zmarnowało drewno w ilości 500 000 kubików w imię jakiegoś rezerwatu, gdzie nasz cały region jest naprawdę jest ciekawy i można gospodarzyć, zrównoważona gospodarka gwarantuje to, że będziemy pozyskiwać, będziemy przerabiać, będziemy piękne meble produkować, piękne dachy, więźby dachowe i pelet i zarazem tego odnawialnego surowca będzie dużo, jakim jest drewno, a zarazem no, region się też będzie rozwijał. No, ja nie widzę powodów, żeby zalewać gminę Aleksandrów i tworzyć jakieś bagniska, no można sobie jakieś tam Gdańsk, czy gdzie tam ten pan dziadek Werbach tu mieszka, no nie wiem, no, gdzieś tam w tych rejonach, to tamte tereny zalać ani tutaj. No, nasze tereny są bardziej patriotyczne, bardziej ładniejsze i nasze tereny nie zostaną tak, jak jest. I tutaj gospodarka kwitnie, region się rozwija.
4: Zwłaszcza na propos tej dobrej, historycznej, patriotycznej karty, panie i panowie, ja zawsze czerwcową porą na antenie Radia Wnet i irlandzkiej rozgłośni NIR FM, gdzie program Polska Tygodniówka, za chwilę 20. rocznica powstania tego programu, który mam zaszczyt i honor prowadzić i przygotowywać, zawsze opowiadamy o porytowym wzgórzu, o akcji Wicher 1, Wicher 2 i o tym, co działo się właśnie w tym naszym sercu, Puszczy Solskiej, więc oto Panie Andrzeju, może być spokojny, zresztą też zaręczył o tym Krzysztof Skowroński, kiedy pojawił się w te pędy tuż po pożarze, na którym opowiadaliśmy na antenie Radia Wnet. Ale wspomniał pan, panie Andrzeju, drogi nasz wójcie gminy Aleksandrów, o kasie. Kasa jest ważna, bo znowuż otworzę worek Funduszu Sprawiedliwości. Gdyby nie te pojazdy, gdyby nie ten sprzęt dla strażaków, gdyby nie ten słynny kład, przy którym pewien minister się fotografował nagminnie, no nie wiem, czy powinien, bo skoro to z przestępstwa, tak, ten kład był, no to tutaj byłbym bardziej niż ostrożny. Oczywiście mówię to żartobliwie. No i ten sprzęt się wysłużył podczas tej wielkiej akcji. Czy ani widu, ani słychu, że ten sprzęt zostanie zastąpiony, czy jednak jakiś optymizm w głosie i w słowach pana wójta Andrzeja Borowca będzie, że zapewnieniem dostaniecie nowy sprzęt w miejsce tego wysłużonego podczas tej wielkiej akcji gaszenia Puszczy Solskiej. Jak to wygląda, panie Andrzeju?
5: No właśnie nie, właśnie rządzący, że tak powiem, piękne słowa, przywieźli wiadro medali i tutaj poprzeczepiali. No jak najbardziej tam strażaków ochotnikom się należy, ale tu większość z innych służb państwowych została oznaczona, no ale to już w tę sferę nie będę tam wchodził. Odnośnie tego naszego regionu i tutaj działań strażaków, to nigdy tak strasznie została doposażona jak rok 2021 do 2023, 2017, w zasadzie Fundusz Sprawiedliwości. To naprawdę realna pomoc. To może tych pojazdów w wielkich ilościach nie było, spotykało się przy pożarze te pojazdy, no ale ilość kładów, ale przede wszystkim sprzęt, który częściowo jest odznaczony albo nie był odznaczony, dlatego że to są hełmy, to są węże strażackie, to są pompy, to są buty, to są ubrania taktyczne. To wszystko naprawdę, to tutaj w powiecie biłgorajskim czy tutaj zamojskim, to strażacy około 5 milionów dostali z Funduszu Sprawiedliwości. To wszystko jest realnie sprzęt, ale to nie dostali strażacy, tylko to dostała gmina, która zakupiła taki sprzęt i przekazała straży. Czyli ta transparentność, potrzebność i użycie tego sprzętu to jest przy pożarach, to jest niekwestionowalne tutaj. To nawet nie do podważenia. To wszystko było użyte, pracuje, robi i służy Polsce i Polakom. A odnośnie kosztów i wyeksploatowania sprzętu, no to ta władza w ogóle się nie poczuwa do tego, bo tak naprawdę za pożar w Puszczy Solskiej to wszystko ponieśli koszty samorządy, czyli mieszkańcy, bo za samą akcję gmina Aleksandrów to ponad 30 tysięcy, plus koszty paliwa, plus koszty eksploatacji urządzeń, plus koszty ze sprzętem, węże popalone, ubrania i tak dalej, i tak dalej. Gmina Biłgoraj, to rozmawiałem z wójtem, za same godziny, czyli tutaj rekompensata za godziny akcji dla strażaków ochotników, to jest ponad 150 tysięcy złotych i też to gmina, samorząd, gdzie naprawdę tutaj trudne ma sytuacje gmina Biłgoraj, tak jak większość gmin. Rządzący ani złotówki nie dali. No to jest po prostu, tylko przyjechali po to, żeby zaistnieć i defiladę tutaj wykonali, medalami się podczepiali i wyjechali do Warszawy, bo takie tu wydarzenie było, a koszty zostały przekazane i pokryte przez gminy, w efekcie przez społeczeństwo. Wszystkie koszty związane z paliwem, z wyżywieniem, ze sprzętem, z godzinami pracy strażaków, to wszystko pokrywają samorządy.
4: Niektórzy mawiają, patrząc na to, co dzieje się wokół nas a propos tych rządów od 2023 roku, od 13 grudnia, że tak naprawdę państwo polskie siłą rozpędu i wielkim sercem obywateli funkcjonuje. No i z tego, co pan mówi, no to tak to wygląda. No to rodzi się pytanie, to po co te wszystkie ministerstwa, skoro każdy obywatel, każdy włodarz, taki jak pan, panie Andrzej, Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów, moim państwa gościem, ma sobie radzić sam. Smutne
5: pytanie. Mieliśmy kupić do ciągnika tura do przodu, bo po prostu te pieniądze przekazaliśmy na godziny rekompensaty pracy strażaków. To realne. Wiem, że gmina Biłgora miała wybudować kawałek drogi gdzieś tam do gromady, no to zapłaciła to strażakom, bo strażakom trzeba zapłacić. To nie podlega wątpliwości, tylko to są realne problemy, realne sprawy. To nie tylko to, że tam gdzieś medialnie pan minister pochwali, że wszystko jest pięknie, bo nie jest pięknie, bo jeżeli już oficjalnie oni podają 1200 hektarów spłynęło, to w dziejach historii tutaj nigdy nie spłynęła taka ilość i kto dopuścił takiego pożaru i tak naprawdę twierdzą, że ugasili, no chylę czoło, ale to tak naprawdę to Pan Bóg ugasił, bo deszcz przyszedł w nocy z czwartku na piątek i gdyby nie ten deszcz, to by gaszenie było pożarów jeszcze 2 tygodnie.
4: Dokładnie tak było. 3 tygodnie temu jeszcze ze studia Roztoczek Rzęda Sokalska z mojego Wożyczyna o tym opowiadałem z panem wójtem Andrzejem Borowcem. Słuchacze piszą, stały słuchacz Stanisław, panie Andrzeju, napisał: witam, nóż się otwiera, a raczej siekiera staje dęba, jak się tego słucha. Pozdrawiam dzielnego pana wójta. Przekazuję te pozdrowienia. Słuchają nas.
5: No rozumiem, że to jest syn rolnika, czy rolnik, jak się kiera, no to już,
4: no z tego co wiem, stały słuchacz Stanisław to jednak ma to serce leśnika w sobie, więc on wie i czuje, tak jak czuł to w świętej pamięci profesor Jan Szyszko, jego pamięć na naszej antenie. Natomiast z innej beczki, bo jutro, panie Andrzeju, 17. rocznica istnienia Radia Wnet. Jak sam pan doskonale wie, Radio Wnet wraca. Są interpretacje i nawiązania do ważnych wydarzeń, a tym ważnym, smutnym wydarzeniem był pożar Puszczy Solskiej. Czy inne media interesują się? No bo wiadomo, jak coś się dzieje złego, no to wszystkie media są i obserwują, śledzą, opowiadają, ślą relacje, korespondencje i tak dalej, i tak dalej, a potem, gdy wszystko się kończy, z reguły ich nie ma. Jak to wygląda? Już abstrahując od Radia Wnet, bo my jesteśmy zawsze tam, aby dopowiadać ciąg dalszy, natomiast jak to z perspektywy innych mediów wygląda? Choćby no, informacyjnych.
5: Panie redaktorze, tutaj Radio Wnet zachowało się tak, jak trzeba, jak to mówiła nasza tutaj wielka bohaterka Inka, i te informacje przekazywało rzetelnie, na bieżąco i czasami niewygodne dla rządzących. No tutaj na przykład TVP w likwidacji jeździło w trakcie pożaru, no to samochody musiały bojowe zjeżdżać do rowu, żeby oni mogli sobie pojechać nakręcić. I wtedy byli, od tamtej pory nikogo nie ma. A problem jest potężny, bo w tej chwili nam grozi epidemia, że tak powiem, owadów. Jeżeli tego nie podejmą działań uprzątających po pożarze, to po prostu będzie tu gradacja kornika ostrozębnego, drwalników i owadów technicznych i po prostu, krótko mówiąc, cała Puszcza Solska zostanie zjedzona przez owady, bo tam idealne mają warunki do rozmnażania, bo tam jest drzewa są osłabione, czyli krótko mówiąc, drzewa cały czas walczą i jak są zdrowe drzewa, to żywico zalewają te owady i one nie są się w stanie stworzyć takiej ilości, żeby gradacja powstała tych owadów.

0: dusić Ziobrę, no to oni tylko tłuką od rana do wieczora, co Ziobro mówił, czy jak go złapać, czy tutaj posła Romanowskiego, posła, który miał 18 tysięcy głosów z naszego regionu i oni dzisiaj nim go atakują, pomiatają i pomawiają, to naprawdę jest wielki człowiek, wielki bohater, bo dzięki niemu ten sprzęt działał tutaj w Puszczy Solskiej. Każda jednostka straży jest wyposażona i jak nie ma Romanowskiego, to tu nawet nikt dziurawego buta nie przyjdzie z tej koalicji 13 grudnia. I tutaj apel do radia, żeby o tym też mówić, a pozostałe media milczą na temat.
1: Krzysztofie, prezesie, Łukaszu, tutaj do Łukasza Jankowskiego, Magdaleno, do Magdaleny Uchaniuk, do Jaśminy, Jaśmina Nowak. Będziemy ten temat kontynuować, będziemy szczypać rządzących. Natomiast odwrócę teraz sytuację, bo też mamy posłów opozycyjnych i Prawo i Sprawiedliwość, też Konfederacja. Czy oni coś robią? Bo przecież w tej sytuacji no to musi być zjednoczony front, pytać stosownych ministrów, odczytywać interpelacje, zadawać pytania, czy jest zainteresowanie posłów opozycji właśnie tą sytuacją, czy oni rzeczywiście coś robią, panie wójcie, panie Andrzeju?
0: No w tej chwili jakby tutaj polityków nie widać, no bo ten problem pożarzyska jest dla wszystkich niebezpieczny, niewygodny i jakoś tam próba pozostawienia go, że to jakoś tam będzie. No nie będzie jakoś tak, tylko będzie po prostu katastrofa ekologiczna, przyrodnicza. I w tej chwili no nie ma zainteresowania. No też główny powód jest taki, że Lasy Państwowe zamknęły dostęp do pożarzyska, do tych drzewostanów, bo to nie jest tak, że ogień się palił w wygodnych miejscach, bo tylko część widać z drogi tej publicznej.
1: Ale panie Andrzeju, posłowie mogą zrobić tak zwaną kontrolę poselską i wtedy żadne przepisy nie obowiązują. Czy były takie próby? Czy ktoś się z panem kontaktował? Panie
0: wójcie. Na ten temat nikt ze mną nie rozmawiał, nie, no bo rozumiem, że tutaj jakby temat jest taki do poruszania z nadleśnictwem Józefów, czy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, bo oni są władni w tym temacie, oni wiedzą, co robić. Jakieś tam działania pozorne, spotkania gdzieś tam medialnie próbują coś przekazać, ale żeby coś robić dla dobra lasu, dla pozyskania drewna, dla zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa, to nie robią nic. No po prostu drewno po prostu gnije i psuje się w ilościach niewyobrażalnych. I to są drzewostany, typowo lasy gospodarcze. Naprawdę tam trzeba to pozyskać, zabezpieczyć i posadzić nowy las. I to jest sztuka gospodarki leśnej, sztuka polskich leśników, który każdy leśnik ma to, że tak powiem, tak jak elementarz i pacierz umie to odmówić, tak samo umie to robić, tylko pozwolić im działać.
1: To kończąc, panie Andrzeju, przegadaliśmy już ponad pół godziny. Nasze społeczeństwo radiowe, jak mawiam, o najlepszej, najwspanialszej radiowej publiczności świata, czyli piękne słuchaczki, zacni, dzielni słuchacze. Radia Wnet są nadwyrężeni, bo zawsze spieszą z pomocą. Natomiast co my możemy zrobić sami z siebie? Bo skoro stosowne ministerstwa nie robią niczego, umywają ręce, odgłosili sukces, Puszcza Solska się nie pali, koniec, kropka. Kasy nie ma, pewnie nie będzie. To już mantra stara jak świat, gdy rządzi Platforma Obywatelska. Natomiast co my możemy zrobić dla Puszczy Solskiej, tak z odruchu serca, patrząc na ten historyczny, piękny skrawek naszej Rzeczpospolitej, panie Andrzeju?
0: Po prostu uratować od zapomnienia, od przekazywać informacje, przyjeżdżać tutaj, zdjęcia można zrobić, bo teren lasów prywatnych jest jakby nie jest zamknięty i on się niczym nie różni od lasów państwowych. I tutaj można zobaczyć to miejsce pożarzyska i nawet wejść i pozwiedzać i zobaczyć nawet miejsce katastrofy. To nie jest zamknięte i żaden jakby miejscowy rolnik tego nie zabrania. I o tym po prostu mówić, nie? No i tutaj my będziemy bacznie jako samorządowcy obserwować to, bo jeżeli będzie gradacja kornika, to jest to zarzuty karne dla kierownictwa Lasów Państwowych, Nadzieństwa Józefów, no i Regionalnej Dyrekcji, czy nawet starostwa, bo oni wszyscy mają opracowane instrukcje ochrony przeciwpożarowej, gdzie wiedzieli, jak postępować, a nie postępowali, tak? I też mają opracowane instrukcje ochrony lasu i ochrony przyrody. I doskonale wiedzą, jak to mają robić, bo jak były nadleśniczy, no to był, że tak powiem, podstawowy elementarz. I jeżeli będzie temat przespany gradacją,

0: i owadów, to naprawdę jest bardzo, bardzo ciężkie przestępstwo.
1: To apelujemy. Być może słucha nasz poseł ziemi tomaszowskiej, poseł Zieliński, albo nasz poseł ziemi zamojskiej, doktor Jarosław, niegdyś Kukiz 15. No to pamiętajcie, szczypajcie panowie, szczypcie interpelacjami i pytaniami, bo tak trzeba robić, bo nie wierzę w to, że posłowie Koalicji Obywatelskiej czy PSL-u, no właśnie, jak się zachowuje PSL w tej wszystkim, bo zawsze mówią, że los polskiej ziemi, polskich lasów także leży im na sercu. Ciekaw jestem, co powie wójt.
0: W mojej ocenie każdy tutaj poseł powinien interpelację składać do leśnictwa Józefa, do regionalnej dyrekcji, ile drewna jest spalonego, ile terenów jest spalonych, ile drewna już pozyskanego jest, ile terenów jest posadzonych nowych, bo można sadzić cały rok. To jest nieprawda, że mamy szkółki kontenerowe, czy lasy tak państwowe mają i tego materiału jest dużo. I o tych informacji, ile odbudowanych, ile zabezpieczonych jest terenów, ile przybudowanych jest, bo to można parę rzeczy zrobić. Ale generalnie tak posłowie, no to cóż, no tu pojawili się na odznaczeniach z Platformy Obywatelskiej, PSL-u, tutaj jak te dwa wiadra tych medali przywieźli, no i w tym brali udział, a w innych rzeczach, no naprawdę ja ich w ogóle nie widziałem.
1: Smutne to, co pan powiedział, bo ta prawda czasu rozmija się z prawdą ekranu i odwrotnie i to jest niezwykłe. Natomiast apel do posła Tomka Zielińskiego, apel do posła doktora Jarka Sachajko, panowie, do dzieła, ratujmy Puszczę Solską. Pan Andrzej Borowiec, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, wójt gminy Aleksandrów, no, który nas wychwalił dzisiaj. Dziękuję za te pochwały, ale jak pan wie, panie Andrzeju, my po prostu, jako Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, po prostu robimy swoje. A co by pan przekazał w Wigilię 17. rocznicy istnienia Radia Wnet dla Krzysztofa Skowrońskiego i ekipy? Ciekaw jestem bardzo.
0: No, ciągnąć tak dalej, jak powiedział klasyk, alleluja i do przodu.
1: Alleluja i do przodu, powiedział Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów, a z upominkiem muzycznym dla pana wójta i dla naszych słuchaczy. Pomyślałem sobie, że ten smutny song W Polskę idziemy, ale tym razem nie w wykonaniu Wiesława Gołasa, świętej pamięci, ale naszego Kazika Staszewskiego. Kłaniam się i dziękuję pięknie.
0: Serdecznie pozdrawiam, wójt gminy Aleksandrów, Andrzej Borowiec.

0: Jeden niezwykły song. W Polskę idziemy. Kazik Staszewski z albumu Los musi się odmienić. Panie i panowie, za minutę serwis informacyjny Radia Wnet, a po serwisie 17 piętro i ona w roli głównej, Joanna Rawik, jak gdzieś w okolicach kwadrans po godzinie 14. Wracamy do muzycznego piątku. Słuchacie Radia Wnet, gdzie muzyka warta słuchania, a Krzysztof zawsze dopowiada.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Dzień dobry, wybiła 14. W tym wydaniu wiadomości poseł Berkowicz nie odpowie za porównanie Izraela do III Rzeszy. Do Polski wpłynęła pierwsza zaliczka z unijnego programu SAFE oraz prezydent będzie wnioskował o odebranie orderu Zełenskiemu. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Konrad Berkowicz nie odpowie za porównanie w Sejmie Izraela do III Rzeszy. Chodzi o wystąpienie posła Konfederacji z 14 kwietnia, kiedy pokazał izraelską flagę ze swastyką zamiast gwiazdy Dawida. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie, uznając, że polityk nie propagował nazizmu i nie nawoływał do nienawiści. Prokuratura zaznaczyła jednocześnie, że słowa Berkowicza mogą być rozpatrywane w kategorii zniesławienia władz i armii Izraela, a tego typu czyn ścigany jest jednak z oskarżenia prywatnego. Jak czytamy w uzasadnieniu, w takim stanie rzeczy angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. Do Polski wpłynęła pierwsza zaliczka z unijnego programu SAFE w wysokości 6 miliardów euro, poinformował premier Donald Tusk. Polska ma otrzymać łącznie 43,7 miliarda euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Pierwsze kontrakty finansowane z programu zostały zawarte wczoraj. Dotyczą one m.in. dostaw systemów kryptograficznych, wyposażenia dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, setek tysięcy hemów i kamizelek ochronnych, bezzałogowych systemów FlyEye, amunicji krążącej WarMate oraz dwóch okrętów hydrograficznych budowanych przez stocznię remontową Shipbuilding, czyli dawną Stocznię Gdańską. Według premiera do końca maja wartość zakontraktowanych zamówień w ramach programu osiągnęła już około 100 miliardów złotych. O odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu będzie wnioskował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko ma związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Oceniam to bardzo krytycznie, powiedział Nawrocki.
2: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Zełenskiego odznaczono 5 kwietnia 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. W uzasadnieniu napisano, w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka. Polityczne porozumienie w sprawie odblokowania środków unijnych zamrożonych Węgrom zostanie zawarte dziś. Tak przynajmniej twierdzi premier Węgier Péter Magyar, który o 13 spotkał się z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ursulą von der Leyen. Magyar przybył do Brukseli wczoraj, aby negocjować uwolnienie funduszy zablokowanych za rządów Viktora Orbana z powodu zastrzeżeń dotyczących praworządności. Nowy rząd Węgier znajduje się pod presją, aby odblokować krajową część środków z unijnego funduszu odbudowy przed terminem upływającym 31 sierpnia. Chodzi o 6,5 miliarda euro w formie grantów oraz 3,9 miliarda euro preferencyjnych pożyczek. Władimir Putin podpisał dekret wprowadzający przyspieszoną procedurę nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanego Naddniestrza. Jak mówi w rozmowie z Arturem Żakiem, mołdawski politolog Oazun Antoi, ruch ten, który przedstawiany jest przez Kreml jako manifestacja siły i ochrony rodaków, jest w rzeczywistości polityczną prowokacją pozbawioną mocy prawnej oraz elementem wojny psychologicznej mającej maskować postępującą utratę kontroli Rosji nad tym regionem. Ponad 350 tysięcy obywateli Naddniestrza posiada już legalne paszport Republiki Mołdawii, które gwarantują im swobodę podróżowania do Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo prawne.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
6: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
7: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
8: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
7: Patronem medialnym jest
9: Radio Wnet.
7: Wydawcą jest
9: Radio Wnet.
7: Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
4: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
12: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
11: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
12: Wywiady z interesującymi ludźmi.
11: I dużo dobrej muzyki.
12: Oraz kultury polonijnej.
11: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
12: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
11: Niedziela.
12: 9 rano, czerwony dywan.
11: Zapraszają
12: Iza Smolarek
11: i Aleks Sławiński.
13: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
14: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: I ostatnia 17 piosenka w mojej liście 17 piosenek na 17-lecie Radia Wnet. No, jeśli była z Nawór, to musi być również Liza Minnelli, gigantyczna artystka amerykańska, bardzo zaprzyjaźniona z Aznawurem, a ja ją poznałam w innym czasie, w inny sposób, bo kiedy występowaliśmy z Grand Music Hall de Varsovie w paryskiej Olimpii, no jak to człowiek w takiej dużej imprezie, to ma dużo czasu, to siedziałam w barze dla artystów i Mireille barmanka mi mówi któregoś dnia: wiesz co, przyjdź jutro wcześniej, bo będzie retransmisja amerykańskiego programu, który występował tutaj przed wami. No ja przyszłam nazajutrz, włączyliśmy telewizor i jakaś młoda osoba, ona wtedy miała jaśniejsze włosy, była troszkę bardziej, że tak powiem, przy kości i ona cały ten wielki program amerykański, gdzie no jak to w varieté były śpiewy i tańce i gry i akrobacje i wszystko co tylko możliwe, a ona to wszystko zapowiadała, a sama i tańczyła i śpiewała i było to coś zadziwiającego, aż poczekałam do końcowych napisów, no nie trudno się było zorientować, że taka istota jak Liza Minnelli musi pochodzić z rodziny Vincente Minnelli. To był hollywoodzki reżyser, właśnie specjalizował się w music hallach. Dopiero 6 lat później Liza Minnelli stworzy kreację w genialnym filmie według scenariusza Christophera i Sherwooda, Kabaret, o właśnie początku hitlerowskich Niemiec w roku 1937. I to na pożegnanie, a jeszcze powiem o Lizie Minnelli, że właśnie dowiedziałam się niedawno z jakiejś agencji, że po 13 latach milczenia, bo rzeczywiście nie istniała w mediach w żaden sposób, wyjdzie z nowym nagraniem, bo miał jakieś problemy zdrowotne. Trochę trudno sobie wyobrazić, ale zobaczymy. Może będzie tak jak Céline Dion. Bardzo jej życzę. Liza Minnelli oczywiście śpiewa Kabaret. Dziękuję bardzo.

0: Tomasz Wybranowski.
1: Leniwe popołudnie z Radiem Wnet, Tomasz Wybranowski, Muzyczny Piątek. Przy konsoletach podziękowałem za dzisiejszą poranną szychtę Adamowi Czerpakowi, a teraz już Szymon Chrystianus. A ja będę z Państwem do godziny 15, kiedy usłyszą Państwo głos naszego ojca Romka Sikonia, całego w zielonościach brazylijskich. Natomiast powracam do tej pieśni niezwykłej, bowiem wczoraj 41. rocznica, kiedy ten singiel się ukazał. Jeśli kogoś potrzebujesz, zawołaj mnie po imieniu. Jeśli pragniesz czyjejś obecności, możesz zrobić to, co samo. A jeśli marzysz, by posiadać na zawsze to, co kochasz, nie myśl o mnie, bo jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwól odejść wolno. No i cóż, ten wielki hymn niezwykły Stinga, który zwiastował pojawienie się płyty The Dream of the Blue Turtles. If You Love Somebody, Set Them Free. Ten singiel ukazał się 28 maja 1980 roku. Na skład doborowy, bo Sting dobrał sobie i Omara Hakima z basem, świętej pamięci Kerego Kirklanda przy instrumentach klawiszowych, Daryl Jones i on, Branford Marsalis, i teraz taka niezwykła wersja z oklaskami. Sting, pan Gordon sam zapowie tę pieśń, nagranie koncertowe i on, i Branford Marsalis, If You Love Somebody, Set Them Free, z takich odprysków niezwykłych, Deluxe Edition płyty The Dream of the Blue Turtles. Tomasz Wybranowski, Muzyczny Piątek.
2: We're gonna bring Branford back on. This song is called If You Love Somebody. If you love somebody, if you love somebody, set them free.

Sting i Branford Marsalis. If you love somebody, set them free. Single, który ukazał się 41 lat temu i jeden dzień. Zwiastujący pojawienie się płyty The Dream of the Blue Turtles, debiut solowy Stinga, niegdyś podpory grupy The Police.

0: Na teraz bardziej niż ważna wiadomość.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Prezydent Rzeczpospolitej dr Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej poinformował, iż zaproponuje, aby jednym z punktów najbliższej kapituły Orderu Orła Białego było odebranie prezydentowi Zełenskiemu tego odznaczenia. Cytat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie, mówił prezydent Karol Nawrocki. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej. To dokładny cytat. Prezydent Rzeczpospolitej dodał także, że ewentualne pozbawienie Zełenskiego orderu to dość skomplikowana procedura. Stosowny cytat. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta. Ostateczna decyzja nie jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, mówił Karol Nawrocki, prezydent naszego kraju, podczas konferencji prasowej, musi odbyć się kapituła i taka kapituła odbędzie się 8 czerwca.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: I od siebie dodam, to jest mój prywatny komentarz, myśląc o moim wielkim przodku Błażeju Nowosadzie, księdzu, który pobudował kościół w Aleksandrowie pod niebem Zamojszczyzny. Dzisiaj rozmawiałem z wójtem gminy Aleksandrów Andrzejem Borowcem. To bardziej niż dobra wiadomość.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Panie i panowie, a teraz zdecydowanie muzycznie i mawiam tak, że wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, a skoro Rysiek to Ryszard Makowski, a skoro Jędrek to Andrzej Tomanek, a skoro Wiesiek to Wiesław Tupaczewski, czyli obecny skład Kabaretu Otto. Najnowszy album Kabaretu Otto nosi tytuł Prawdziwa Inteligencja i miał swoją premierę niespełna 3 dni temu. Promuje go singiel Śpiewam po polsku, który był często grajem na naszej antenie. No i cóż mogę powiedzieć? Na płycie po raz pierwszy w historii nagrań zespołu Kabaretu Otto pojawiły się piękne, śpiewające panie, m.in. Karolina Goźlińska i Beata Wilgucka. Inne single, które też brylowały na antenie Radia Wnet, to Planeta Płonie oraz zdobywające coraz większą popularność Pierogi. Natomiast dzisiaj Często Grajem będzie...
2: Czas na Często Graję.
0: Niezwykłe nagranie przy tobie w rolach głównych Wiesław, Andrzej, Ryszard i ona, Karolina Goźlińska.
1: Radio Wnet.

0: Ona, Karolina Goźlińska, błogosławiona między Wiesławem Tubaczewskim, Andrzejem Tomankiem i Ryszardem, którego wsamplowałem w tę pieśń, Ryszardem Makowskim. Panie i panowie, prawdziwa inteligencja to tytuł tej płyty, która jest...
1: Polska Płyta Tygodnia w Radiu Wnet.
0: Nie wiem, co na to Rysiu, Ryszard, Rysiek, ale dla mnie faworytem z tej płyty jest to oto nagranie. Kabaret Otto, każdy dzień.

0: romantyczny Ryszard Makowski, kabaret Otto z płyty, która jest albumem tygodnia. Prawdziwa inteligencja, do tych nagrań będziemy wracać. A za chwilę, panie i panowie, nasz Częstograj w oktawie okrągłych urodzin naszej pani kompozytor Konstancji Kochaniec.
1: Czas na Częstograj.
0: No bo Radio w Jaskini to absolutna nowa jakość w tym, co tworzy pani kompozytor Konstancja Kochaniec. Radio w Jaskini w muzycznym piątku jako Częstograj.

Nadzwyczajna kompozycja, pani kompozytor Konstancji Kochaniec, Radio w Jaskini. A teraz Ed O'Brien, bo od tej premiery, która miała miejsce tydzień temu, wciąż nie mogę ochłonąć. Album Blue Morpho. Morpho to błękitny motyl. Ed O'Brien, podpora formacji Radiohead, a na płycie także perkusista formacji Philip Selway. Nagranie Teachers. W Cieniach w Jaskini opowiadałem o tej płycie w minioną środę.

na gronie Teachers z albumu Blue More for Ed O'Brien. Jak mawiam, to on jest perłą w koronie składu grupy Radiohead, Ed O'Brien. Do tej płyty Blue Morpho będę powracał, a dzisiaj płyta ukazała się niezwykła. W roli głównej Danalog, czyli Dan Livers, znany m.in. z formacji The Comet Is Coming, gdzie Shabaka Hutchins, i znany też z formacji Soccer 96. Coś dla tych, którzy kochają nowoczesną elektronikę z domieszką psychodelii i futurystycznego jazzu. Danalog, Far Beyond the Sun. Dzisiaj premiera płyty Teleportation i dzisiaj na antenie Radio Wnet. Oto muzyka warta słuchania.

tytuł tego nagrania, Far Beyond the Sun, Danalog z albumu Teleportations, to chyba najgorętsza premiera dzisiejszego, piątkowego, 24-godzinnego obrotu rzeczy.

wielką międzynarodową sławę dzięki trochę hipnotycznym, szamańskim improwizacjom, kosmicznej estetyce, a także temu, co nazywam futurystycznym podejściem do tworzenia muzyki. Przypomnę jeden tytuł za ten album, Channel the Spirits. Grupa była nominowana m.in. do nagrody Mercury Prize, ale też Danalog, czyli Dan Levers, nasz dzisiejszy bohater, twórca płyty Teleportations, która ma swoją premierę, no, znany z projektu Sucker 96, no i tworzył też to londyńskie środowisko Total Refreshment Center. To legendarne miejsce, gdzie narodziła się nowa brytyjska scena jazzowa i eksperymentalna. No i ten krążek w zamyśle, czytając dopowieści i wywiady z Danem Leversem, Danalogiem, krążek pomyślał jako jedną ciągłą podróż, a nie zbiór pojedynczych piosenek i utworów. Jak twierdzi, to muzyczny program teleportacji, który ma przenosić słuchacza przez emocje, wspomnienia i alternatywne stany świadomości. A muzycznie to co najlepsze, bo trochę tej kosmicznej, cloud rockowej muzyki rodem z Niemiec z końca lat 70. Trochę tego roztańczonego space disco, jest też ambient, trochę house'u spod nieba Detroit, no i oczywiście jazz, funk'u. Przed chwilą singlówka Far Beyond the Sun, daleko poza słońcem, natomiast dla mnie opoką tego albumu, kamieniem węgielnym, jest nagranie numer 4, Nobius Triptych, czyli Triptych Nobiusa. No i też przeczytałem w recenzjach, że to highlight tej płyty, który łączy ten szamański, hipnotyczny groove z dosyć progresywną strukturą i tymi psychodelicjami, ciasteczkami psychodelicznymi w melodiach starych syntezatorów. Danalog, Mobius Triptych z albumu, który ma dzisiaj premierę, jego tytuł Teleportations. W roli głównej Danalog, czyli Dan Levers.

0: z dzisiejszej premiery płytowej, tytuł płyty Teleportations. Niegdyś 1/3 triad Comet is Coming, Dan Alok, czyli Dan Levers. Wieprzowe nagrania On to the Next Dimensions, czyli ku następnemu wymiarowi. Płyta absolutnie znakomita, dla mnie opoką, kamieniem węgielnym tej płyty, nagranie numer 4, Triptych Nubiusa, Nubius Triptych. Natomiast w finale, panie i panowie...
1: Czas na często graje.
0: Kuba Wasylkowski, Tylko miłość z albumu Lustro. A Kuba Wasylkowski, nasz ulubieniec, nasz młody talent już myśli o nowej płycie, donoszę z radością.

Panie i panowie, wiadomość z ostatniej chwili ze sprawą Andrzeja Karasia. W meczu trzeciej rundy French Open na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek pokonała w bratobójczym pojedynku Magdę Linet 6-4, 6-4 i Iga melduje się w czwartej rundzie. Dzięki Jędrek Zaniusa.

0: I to jest tytuł tego nagrania Kuby Wasilkowskiego z albumu Lustro. I tak dobiega Muzyczny Piątek z Tomaszem Wybranowskim. Jutro nie będzie programu Muzyczna Polska Tygodniówka, bo jutro urodziny, 17 Radia Wnet. Szymon Krystiano zostaje z Państwem, a ja mówię ku dobru, piękny światu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Zaraz on, cały w zielonościach, ojciec Roman Sikoń.
1: Studio 37 Muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski. Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
2: Reklama.
3: Nasz naród jak lawa.
4: Gen wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
6: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w Walce z Komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
1: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
14: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
15: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet i spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
12: To była autopromocja.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, z nad rzeki Madeira. Pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń z Zieloności. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem naszej audycji będzie ksiądz Andrzej Gołębiowski, który opowie nam, co takiego ważnego już niedługo będzie miało miejsce w naszej ojczyźnie. Ważne wydarzenie dla całej naszej ojczyzny, dla całego świata i dla nas salezjanów. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego, w której ofiarujmy nasze osobiste intencje, wszystko to, co nosimy w naszym sercu, ofiarujmy naszą ojczyznę, aby wygrywało w niej wszystko to, co dobre, abyśmy zwyciężali, aby zwyciężała prawda, piękno, wszystko to, co najpiękniejsze i aby udawało nam się pokonać każdemu z nas, żebyśmy najpierw w naszych sercach pokonywali to, co jest złe, pokusy, kłamstwo, to, czego tak naprawdę nie chcemy, bo nie chcemy grzechu i tym samym niech nasz naród się przemienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prosto z zieloności z Amazonii pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość w Polsce, ksiądz Andrzej Gołębiowski. Witam bardzo serdecznie.
1: Witaj Romanie, witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże, dzień dobry.
0: Szczęść Boże. Drodzy radiosłuchacze, ksiądz Andrzej Gołębiowski jest naprawdę wspaniałym naszym kaznodzieją, duszpasterzem znanym w całej Polsce, na całym świecie. A dzisiaj przybliży nam bardzo ważne postaci, bo już niedługo, już wkrótce wielkie święto dla wszystkich salezjanów w Polsce i dla całego naszego kościoła w Polsce. Niech ksiądz Andrzej nam powie, co się będzie działo i kiedy się będzie działo.
1: Oczywiście muszę zaprotestować co do tego wstępu, który zrobiłeś, no ale dobrze, ominimy go, niech tak będzie. Natomiast 6 czerwca Kościół w Polsce, Kościół w ogóle powszechny, wzbogaci się o 9 nowych błogosławionych salezjańskich męczenników, którzy zostaną podniesieni do tej godności przez długie 2 lata i oczekiwań, i modlitwy, i spełniania wszystkich warunków formalnych, które Kościół wyznacza w procesie beatyfikacyjnym. Finałem tego będzie ogłoszenie błogosławionymi 9 salezjanów, którzy zginęli podczas II wojny światowej. 8 z nich poniosło śmierć męczeńską w obozie KL Auschwitz i 1 w obozie
0: Dachau.
1: Mianowicie w Dachau, oczywiście, że w obozie w Dachau. Czyli jest to beatyfikacja i dlaczego ona dla salezjanów, ale również i dla Kościoła ma duże znaczenie i gdzie przykładamy w niej akcenty i na co zwracamy uwagę. Przede wszystkim jest pokazaniem, kim byli ci salezjanie. Jest ukazaniem ich heroiczności cnót w tym świecie, w którym nie istnieje przede wszystkim słowo wierność. Oni pokazali nam swoim życiem, że wierność jest czymś, co wynika z istoty powołania każdego z nas. Z tej istoty, do której jesteśmy wezwani w naszym codziennym życiu, w naszych wyborach, które dokonujemy, szczególnie wybierając powołanie, czy to kapłańskie, czy to powołanie małżeńskie. W świecie pełnym przemocy i strachu oni pozostali wierni, a w realiach wojny nie wyrzekli się Chrystusa ani powołania salezjańskiego. Choć zdawali sobie sprawę z ceny, jaką mogą za to zapłacić. Oni przypominają nam dzisiaj, że wiara nie jest tylko słowem, ale wyborem, który wymaga odwagi i wytrwałości. a ich życie pokazuje, że prawdziwa siła rodzi się z wierności. No właśnie, nawet wtedy, gdy prowadzi do największej ofiary. Proszę Państwa, tych 9 salezjanów ma niesamowite, bogate życiorysy. Ja może zacznę od ich przedstawienia. To jest ksiądz Ignacy Antonowicz, ksiądz Ignacy Dobiasz, ksiądz Karol Golta, ksiądz Franciszek Harazim, ksiądz Franciszek Miśka, ksiądz Ludwik Mroczek, ksiądz Włodzimierz Szempek, ksiądz Jan Świerc i ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Kiedy analizujemy historię ich życia, to widzimy, no, jak ich powołał Bóg, w jaki sposób Bóg powoływał ich na różnych etapach tego życia, w różnych historiach. Aż chciałoby się powiedzieć, że Bóg powołuje we właściwy sobie sposób i wczesnym rankiem, i późnym popołudniem, bo byli w różnym wieku, pochodzili z różnych środowisk, pochodzili z różnych rodzin. Jeden z nich, Włodzimierz Szempek, pochodził z rodziny hrabiowskiej, z rodziny o bardzo dużych koneksjach. Zarządzał majątkiem swojej matki, który wynosił ponad 3000 hektarów. On mówił podobno 10 językami. No więc na przykładzie chociażby jego życia widzimy, jakimi to byli ludzie. Ksiądz Ignacy Dobiasz prowadził pogrzeb Karola Wojtyły, ojca Karola Wojtyły, który przecież mieszkał na Dębnikach, do tego za chwilę jeszcze wrócę. Ukończył Akademię Rolnictwa w Turynie. Ksiądz Ignacy Antonowicz miał doktorat z filozofii i teologii. Ksiądz Kazimierz Wojciechowski był świetnym sportowcem, prowadził orkiestrę. Po ludzku nie nadawał się na kapłana. Mamy takie opinie z czasu jego bycia w seminarium, a jednak Pan Bóg widział w nim potencjał na świetnego salezjanina, no i wkrótce oczywiście świętego. Ksiądz Franciszek Harazim był muzykologiem, był teatrologiem. Słuchajcie, on pisał sztuki teatralne, na przykład jego Misterium Męki Pańskiej przez całe długie pokolenia wystawiali salezjanie na scenach szczególnie związanych z seminarium, ale też z naszą działalnością duszpasterską-wychowawczą. W niektórych jeszcze placówkach w Polsce, na przykład to Misterium Męki Pańskiej, którą napisał ksiądz Harazim, do dzisiaj jest wystawiana. Ksiądz Ludwik Mroczek prowadził orkiestrę z chłopców z Ochronki. O, ksiądz Jan Świerc był sekretarzem pierwszego następcy księdza Bosko, księdza Ruła. Kształcił się w Turynie. Zakładał dzieła w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Był twórcą obozu dla uchodźców. Ksiądz Karol Golda uczył niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego. Proszę popatrzeć, już na podstawie tego, co Państwu powiedziałem, możecie zobaczyć, że to nie byli ludzie jakiś przeciętni, którzy nie mieli nic do zaoferowania. Nie byli to ludzie przypadkowi. Byli to ludzie absolutnie wykształceni, ludzie, którzy rozumieli od początku do końca, czym jest powołanie salezjańskie, które wybrali na różnych etapach swojego życia. Ludzie, przede wszystkim, którzy od początku do końca wiedzieli, czym jest właśnie to słowo wierność, którego dzisiaj świat nie chce znać i używać.
0: Jaka była przyczyna w ogóle ich aresztowania? Dlaczego ich Niemcy aresztowali? Pod jakim pretekstem?
1: To była różna przyczyna. Przede wszystkim pierwsza przyczyna to była ta, że byli księżmi. To już wystarczyło, żeby zostali aresztowani. Druga przyczyna to jest no, działalność duszpasterska. Oczywiście naziści wymyślali te przyczyny. Myślę, że przyczyny były różne, ale szczególnie to podejrzanie o prowadzenie działalności konspiracyjnej, o konspiracyjnym nauczaniu młodzieży, prawda? Myślę, że nie ma to jednego wspólnego mianownika. Jednym wspólnym mianownikiem jest to, że przede wszystkim byli kapłanami. Ale na przykład jeden z nich, ksiądz właśnie Wojciechowski, który pracował w Oświęcimiu, spowiadał jednego z niemieckich żołnierzy, który przychodził do niego do spowiedzi. Ten żołnierz został wcielony do wojska wbrew swojej woli, a jego marzeniem przede wszystkim było powołanie. Chciał zostać kapłanem. I on przychodził do niego do spowiedzi, ponieważ znał język niemiecki. Przyprowadzał jeszcze jednego ze swoich kolegów, który był protestantem, który chciał przejść na katolicyzm. Też z nim ksiądz rozmawiał. Aresztowali go celem wydobycia tak naprawdę zdrady tajemnicy spowiedzi, której nie zdradził. No i to wystarczyło, żeby poniósł śmierć męczeńską w obozie KL Auschwitz. Więc proszę zobaczyć, jakie to są życiorysy i jakie to są historie. Na przykład ksiądz Franciszek Miśka nie podpisał listy o współpracy, prawda? I to wystarczyło właśnie do tego, żeby został uwięziony w Dachau. Mhm. Ciekawą rzeczą jest to, że większość z nich związała swoje życie i swoją posługę przede wszystkim z Krakowem i z Dębnikami. I to jest miejsce, które dla nas, Salezjanów, w naszej historii, którą opowiadamy, związaną z tymi męczennikami, jest miejscem bardzo ważnym i historią bardzo ważną. Pierwsza rzecz. 11 kapłanów wtedy z tego środowiska zostało aresztowanych. Oczywiście nie wszyscy z tej grupy będą beatyfikowani. 11 młodych chłopaków z tego środowiska później poszło drogą życia kapłańskiego, a wśród nich Karol Wojtyła, który prawdopodobnie był świadkiem tego aresztowania. Inne świadectwa mówią, że na naszej parafii miał taki swój pokój, gdzie udzielał korepetycji. I idąc na te zajęcia, ktoś go ostrzegł, że no, tam jest gestapo, tam aresztują Salezjanów, żeby on tam nie poszedł. Ustrzegł się tego aresztowania. Ale są piękne świadectwa, które Karol Wojtyła, które papież Jan Paweł II przede wszystkim nam zostawił jako świadectwo, że to środowisko, ta parafia i również to wydarzenie miało bardzo głęboki wpływ na jego życie i na jego powołanie. Ja może tylko zacytuję książkę Dar i Tajemnica, w której papież pisze tak. Nie mogę pominąć jednego środowiska i jednej postaci, która w tym okresie dała mi bardzo wiele. Jest to mianowicie środowisko mojej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie. Parafia ta była prowadzona przez księży Salezjanów, których pewnego dnia hitlerowcy zabrali do obozu koncentracyjnego. Pozostał tylko stary proboszcz i inspektor prowincji, natomiast wszyscy inni zostali wywiezieni. W innym miejscu powie, widziałem także, jak na moich oczach zabrano do obozu 8-10 Salezjanów. Tak on pisze, większość z nich poniosła śmierć w obozie podczas wojny. Jeśli papież pisze takie stwierdzenie, widziałem jak na moich oczach, to my nie mamy wątpliwości, że papież był świadkiem tego wydarzenia. Natomiast, no niestety nie możemy znaleźć tekstu autoryzowanego. Powiedział, że w tym czasie on doznał pewnego rodzaju nawrócenia powołaniowego, czy podjął decyzję, która sprawiła, że poszedł drogą powołania kapłańskiego. Te świadectwa, te doświadczenia pokazują, no, jak Pan Bóg zaplanował to wszystko, nie tylko w życiu Karola Wojtyły, ale w życiu obu Salezjanów, którzy koronowali swoje życie męczeńską śmiercią. My podkreślamy, że byli świetnymi duszpasterzami, fantastycznymi ludźmi, pełnymi wrażliwości i miłości, że grali z młodzieżą w piłkę, że zakładali orkiestry, że katechizowali, że wychowywali następne pokolenia, też księży. Pokazujemy ich człowieczeństwo, które jest, myślę, że dla nas współczesnych takim no, świadectwem pięknego życia, które możemy naśladować, bo przecież święci są dla nas jakimś wzorem do naśladowania.
0: Wszystko to, o czym opowiadasz, niestety dla Niemców było wielkim zagrożeniem, bo co prawda były takie oficjalne oskarżenia, jakie oni wysuwali, czyli było oskarżenie o to, że Salezjanie kolportują ulotki, tam był donos o jednej ulotce, którą jeden Salezjanin przekazał gdzieś dalej. Były też zarzuty, że Salezjanie przynależeli do jakiejś organizacji, ale to jest zupełnie niepotwierdzone. Ale myślę, że przede wszystkim zagrożeniem była ta praca duszpasterska, o której mówisz. Po prostu praca z młodzieżą, wychowanie młodzieży. I myślę, że to
2: przede wszystkim spowodowało, że Niemcy zrobili taką akcję większą, która tak naprawdę miała na celu likwidację też polskich elit, a księża wtedy po prostu należeli do tych elit wychowawczych, duszpasterskich i byli zagrożeniem, bo to nie było tak, że Niemcy znęcali się, mordowali jakoś bezsensownie w jakimś szale nienawiści, tylko metodycznie chcieli wykończyć tą tkankę, elitę narodu polskiego i tak w tym chyba się znaleźli też nasi współbracia, salezjanie.
1: No, trudno się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś. Myślę, że absolutnie to jest prawda i kiedy oceniamy dzisiaj historię z pozycji już pewnych wydarzeń, tego, co żeśmy przeżyli, tego, co żeśmy przeczytali, tego, co żeśmy zrozumieli, po owocach ich poznaję, mówi Jezus Chrystus. I dzisiaj widzimy, że no, nie mamy wątpliwości, że na pewno to był cel, przez który kapłani byli aresztowani, byli więzieni, byli umęczeni, prawda? Że to był cel niszczenia w narodzie źródła nadziei. Fajne są świadectwa, że kiedy zapadało, kiedy gasło światło z obozowych cela, to tam, gdzie byli księża, po zmroku cały czas przychodzili ludzie, takie snuły się tylko cienie podchodzące do pryczy tych kapłanów tam uwięzionych, no żeby się spowiadać, żeby szukać umocnienia, nadziei, którą ci kapłani, mimo trudnych warunków życia, mimo tego, że byli sami obolali i cierpiący, no dawali tym ludziom, prawda? Żeby mieli szansę no, przeżyć jeszcze kawałek życia, żeby się nie poddawali, prawda? To jest ta nadzieja, która, jak mówią, umiera ostatnia. I myślę, że zniszczenie tej nadziei, tego bogactwa nadziei, która była wśród kapłanów, była świadomym działaniem oprawców, którzy chcieli zerwać czasami właśnie takie ostatnie bastiony nadziei w postaci duszpasterzy, kapłanów, po to, żeby nikt tym ludziom nie mógł tej nadziei dać, nikt nie mógł dla nich sprawować Eucharystii, nikt nie mógł tych ludzi spowiadać, prawda? Nikt z tymi ludźmi nie mógł się modlić, żeby została taka duchowa pustka, która jest najgorszym doświadczeniem, myślę, że każdego człowieka, kiedy znajdzie się w takiej duchowej pustce i nie ma kogoś, kto by mu pomógł, kto by mu powiedział, że nie wszystko jest stracone, że jest jeszcze światło jakiejś nadziei, że po nocy przychodzi dzień, że z każdego upadku można wyjść i powstać, prawda? No, po to są potrzebni kapłani. Ja sobie zadałem pytanie kiedyś i szukałem odpowiedzi właśnie w ich życiorysach. No, po co byli potrzebni kapłani w obozie koncentracyjnym? No właśnie po to, bo tam byli wierni. Oni zamienili swoje sutanny, którym im zabrano, na obozowe pasiaki, ale nie zabrali im kapłańskiej tożsamości. Nie zabrali im tego powołania, które od początku do końca było czytelnym pójściem za Chrystusem. Oni powiedzieli: teraz moją parafią będzie obóz koncentracyjny. To jest moja parafia. Moi parafianie to są ci osadzeni razem ze mną. Ci, którzy ze mną pchają te same taczki z bezsensownym gruzem, prawda? Ale jeśli ja będę obok nich, jeśli będę mówił: słuchaj, zawierz Panu Bogu swoje życie, ufaj Mu bezgranicznie, to być może nie jeden z nich przeżył obóz i dzięki takim słowom i dzięki takim spotkaniom, które dokonały się za drutami murów obozów koncentracyjnych.
2: Wiem, że nie jest to łatwe, bo to jest beatyfikacja aż 9 błogosławionych, ale czy możesz jeszcze pokrótce przedstawić nam poszczególnych naszych współbraci błogosławionych?
1: Zacznijmy więc alfabetycznie. Ksiądz Ignacy Antonowicz urodził się w 1922 roku. Był profesorem dogmatyki w seminarium, katechetą w zakładach salesjańskich, redaktorem takiego miesięcznika, które wydawali salezjanie, jak Pokłosie Salezjańskie. Ksiądz Ignacy Dobiasz pracował w Oświęcimiu jako katecheta szkół miejskich. Ksiądz Karol Golda był najmłodszym z tej dziewiątki. Pewnego razu zetknął się z wychowarkami salezjańskimi z Oświęcimia i ich opowiadania o wspólnym życiu, jak to życie wygląda w internacie i szkole, właśnie te opowiadania go urzekły. Miał wtedy tylko 13 lat i postanowił dostać Sowietostracie do Oświęcimia za wszelką cenę. No i tam odkrył swoje powołanie, odkrył to, że chce zostać salezjaninem i pójść drogą życia zakonnego. W 1939 roku po święceniach przełożeni mialowali go kierownikiem studiów dla grupy kleryków o Oświęcimiu. To właśnie jego 31 grudnia 1941 roku aresztowali gestapowcy za wyspowiadanie owych niemieckich żołnierzy, o których opowiadam. Właśnie to on władał tymi czterema językami. Ksiądz Franciszek Harazim w wieku 16 lat został przyjęty do salezjańskiej szkoły w Oświęcimiu. Spędził jeden rok właśnie na takiej praktyce duszpasterskiej, a później studiował za granicą. W maju 1915 roku wrócił do Polski i został skierowany ponownie do Oświęcimia, do zakładu naszego salezjańskiego, którym pracował jako nauczyciel, następnie pełnił funkcję dyrektora gimnazjum. Ksiądz Franciszek Miśka urodził się niedaleko Bierunia, kiedyś to była parafia w Bieruniu, uczęszczał właśnie też do gimnazjum salezjańskiego w Oświęcimiu, gdzie odkrył swoje powołanie. Później studiował w Turynie, gdzie swoje powołanie ukończył święceniami kapłańskimi. Wrócił do Polski po to, żeby pracować właśnie w Przemyślu, w Oświęcimiu, ale najważniejsze miejsce jego życia i powołania to jest Ląd nad Wartą, gdzie był wychowawcą kleryków. I tam Niemcy postanowili zorganizować obóz taki przejściowy dla duchowieństwa, szczególnie z diecezji włocławskiej. Tam poznał biskupa Michała Kozala, też dzisiaj błogosławionego, i tam właśnie dostał tą propozycję podpisania folklisty, na którą się oczywiście nie zgodził, dając jak gdyby konsekwencje tego swojego czynu. I właśnie jako jedyny z tej grupy został wysłany do obozu w Dachau. Przez 7 miesięcy katorżniczej, ciężkiej pracy wykańczano go właściwie fizycznie i psychicznie, i tam poniósł śmierć męczeńską. Ksiądz Ludwik Mroczek urodził się w Kętach. Pochodził z bardzo dużej rodziny, bo był 11 dzieckiem. Kiedy miał 10 lat, umarł mu ojciec, który prowadził zakład szewski. I wtedy jego matka wzięła ten zakład szewski pod swoją kuratelę i nie tylko ten zakład dalej prosperował, ale ona brała buty i sprzedawała je na okolicznych targach i tak między innymi jeździła do Oświęcimia i tam poznała salezjanów i wpadła na genialny pomysł, żeby oddać tego Ludwika do tego zakładu salezjańskiego, aby tam przede wszystkim się kształcił i żeby salezjanie go wychowywali. Bo właśnie w Oświęcimiu, w tym zakładzie salezjańskim, w zakładzie wychowawczym, Ludwik odkryła swoje powołanie, idzie drogą życia zakonnego, zostaje kapłanem, pracuje przede wszystkim w Przemyślu, w takiej ochronce, czyli w takiej formie domu dziecka, coś w rodzaju dla chłopców. Tam też zostaje go wojna, ten dom zostaje zbombardowany. On ucieka na chwilę do Częstochowy, a później do Krakowa na Łosiówkę. Takie miejsce, które dla nas salezjanów jest bardzo ważne, bo to jest kolebka naszego bycia w Krakowie. I tutaj pewnego dnia jest taki epizod, on otwiera mszę świętą i podczas tej mszy świętej do kościoła, do tej kaplicy wchodzi grupa SS-manów, aby go aresztować, aresztować. Na tyle mają w sobie kurtuazji, że czekają w zakrystii do zakończenia mszy świętej i kiedy ta msza święta się kończy, przedstawiają właśnie zarzut o współpracy, o właśnie prowadzeniu konspiracji, życia konspiracyjnego, no i zostaje aresztowany, przewieziony do więzienia Montelupich i wreszcie do obozu Karl-Auschwitz. W tej okazji, tej historii ja sobie zadaję pytanie, co musi czuć ksiądz, który odprawia mszę świętą i ma świadomość, że w zakrystii jest gestapo, które nie przyszło po to, żeby rozmawiać nas o sprawach teologicznych czy duszpasterskich, tylko przyszło go aresztować. Co musi czuć ksiądz, który sprawuje Eucharystię, ofiarę Chrystusa i za chwilę ma w swoim gdzieś pamięci świadomość, że tę ofiarę będzie musiał może ponieść w sposób najwyższy. Ksiądz Włodzimierz Szenbek. To jest właśnie historia bardzo, bardzo ciekawa. Urodził się w miejscowości Poręba Żegoty, niedaleko Krakowa. Pochodził właśnie z tej rodziny hrabiowskiej. Po skończeniu agronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim administrował majątkiem rodzinnym ponad 3000 hektarów w nieopodal Przemyśla. W 1927 roku przyjechał do Salezjanów, do Oświęcimia, by przyjrzeć się ich pracy i powołaniu. I proszę Państwa, miał on wtedy 45 lat. Najmłodsi, którzy podejmowali decyzję o zostaniu salezjanami, mieli 16-18 lat, a ksiądz Włodzimierz Szenbek miał 45 lat, kiedy rozpoznał swoje powołanie. Upewniony, że to jest jego droga życiowa, rozpoczął nowicjat w Czerwińsku w 1928 roku. Fajna jest opowieść i historia z nim związana. Otóż proszę sobie wyobrazić, on był wikariuszem w takiej naszej placówce salezjańskiej, która do dzisiaj funkcjonuje, w Skawie koło Rabki. I tam pewnego dnia wraca na plebanie i jest gestapo, które przyszło aresztować proboszcza. I wtedy ksiądz Szenbek mówi: słuchajcie, mnie weźcie zamiast proboszcza, bo proboszcz jest bardziej potrzebny tej parafii. No jest to postawa świętego Maksymiliana. To jest, nie mam wątpliwości, kiedy słyszę o takim wydarzeniu. Zabrano oczywiście ich dwóch, o czym rzeczywiście proboszcza zwolnili, natomiast ksiądz Szenbek najpierw trafił do takiego więzienia w Zakopanem, a później również finalnie obóz KL Auschwitz.
2: Nie wiem, czy jego też nie chcieli zmusić do współpracy, bo jednak to jego pochodzenie z wielkiego rodu. Jego też brat był polskim dyplomatą, Jan Szenbek. Nie wiem, czego też nie chcieli go zmusić do współpracy wtedy.
1: Tak. Jego brat był nawet chyba, z tego co pamiętam, wiceministrem spraw chyba zagranicznych. Tak. To była postać, którą rzeczywiście naziści chcieli wykorzystać. I ta niezłomność księdza Szenbeka jest tutaj absolutnie pięknym świadectwem, że pewnych rzeczy się w życiu nie wyrzeka, które są dla człowieka bardzo ważne. Ksiądz Jan Świerc był dyrektorem naszego zakładu właśnie w Oświęcimiu. Objął ten urząd po pierwszym dyrektorze tego dzieła, który został przesłany z Rzymu, księdzu Emanuel, który był to ksiądz Emanuel Menassero. Bardzo ważna postać dla historii naszego zgromadzenia. I ksiądz Jan Świerc był pierwszym Polakiem, który prowadził zakład salezjański w Oświęcimiu. No przede wszystkim świetnie organizował to życie tego zakładu, szkoły, internatu. No, miał pod opieką mnóstwo wtedy chłopców, którzy w tym miejscu szukali przede wszystkim domu, szukali miejsca do kształtowania swojego życia, osobowości, do kształcenia. Na wzór absolutnie księdza Bosco, który to przecież robił w Turynie. Zorganizował on 25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce. Pierwszą pielgrzymkę salezjanów, współpracowników do Rzymu. No był świetnym organizatorem przede wszystkim tego dzieła salezjańskiego w Oświęcimiu, które do dzisiaj funkcjonuje i ma swoją renomę. I wreszcie ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Jego mama z pomocą dobrych ludzi wystarała się dla niego o przyjęcie do zakładu salezjańskiego imieniem Lubomirskich w Krakowie. Miał wówczas 8 lat. Był to 1912 rok. Później został przyjęty do zakładu salezjańskiego w Oświęcimiu. Tam rozpoznał swoje powołanie. Później to powołanie realizował w Warszawie, w Aleksandrowie Kujawskiej, Oświęcimiu. Umiał wytworzyć pogodną atmosferę, taką właściwą dla domu salezyńskiego, w którym zawsze jest tylko muzyka i sport. I to był właśnie ksiądz, którego było pełno na boisku i wśród młodzieży grającej w orkiestrze. I tu jest też bardzo ciekawa historia, trochę podobna z historią księdza Szembeka. On wracał na parafię na Dębniki. Niektórzy mówią, że to mogło być na Wałach Wiślanych. Spotkał go ktoś z parafian i mówi: proszę księdza, niech ksiądz nie wraca na Dębniki, bo tam jest gestapo. Tam gestapo przyszło aresztować salezjanów. I on wtedy miał powiedzieć takie te piękne zdanie: a jeśli to przyszli po mnie i zamiast mnie aresztują kogoś innego, no nie mogę na to pozwolić. I wraca na parafię, gdzie zostaje aresztowany. No znowu postawa świętego Maksymiliana i znowu zadaje sobie pytanie, co musi czuć człowiek, który wraca do siebie, do swojego mieszkania, ze świadomością, że może zostało mu 10 minut wolności. Że to są ostatnie chwile, które spędza na wolności w swoim życiu, bo za chwilę zostanie aresztowany. No nie potrafię sobie tego po prostu wyobrazić. Ale proszę zauważ i nasi słuchacze, czym jest świętość i gdzie ona się wykuwa? No właśnie w takich postawach. Właśnie w takich sytuacjach, w takich wyborach, w takim powołaniu, które od początku do końca jest realizowane w sposób świadomy i odpowiedzialny.
2: Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj nasza audycja opowiada o nowych błogosławionych naszego narodu, a są to też nasi współbracia salezjanie, 9 nowych błogosławionych, którzy zostali zamordowani przez Niemców w obozie i w Auschwitz, i jeden z nich w Dachau. Ale ja też,

0: Ali.
1: W swoim sercu mieli Ewangelię i to, co powiedział Jezus. Mnie prześladowali i was będą prześladować. Jezus mówi, jeśli chcesz pójść za mną, to musisz wziąć swój krzyż. To jest niesamowite, że Jezus swoim naśladowcom, tym, którzy chcą iść za nim, nie obiecuje sieranki życia, ale obiecuje krzyż i prześladowanie. A jednak to nie zniechęca tych wszystkich, którzy idą za Jezusem. Być może blask tego kościoła i kawałek krzyża, który gdzieś tam się zwierzy, dostawał do ich oczu, był przypomnieniem sobie tego pierwszego wyboru, który dokonali, kiedy Jezus pierwszy raz zapukał do ich serca i powiedział, pójdź za mną, aż po ostatnią chwilę, kiedy być może na ten krzyż spojrzeli i jeszcze raz przyszły słowa Ewangelii, czy ty mi miłujesz? Kazimierzu, Janie, Włodzimierzu, Ludwiku, Franciszku, Karolu, Ignacy, prawda? Czy ty mnie miłujesz do końca? To znaczy, ile jesteś w stanie dla mnie zrobić? Ile jesteś w stanie mi dać, prawda? Okay, wielu ludzi dokonuje takich wyborów tylko na próbę, na jakiś czas. Dzisiaj zresztą świat nam mówi, no jeśli coś ci nie wyjdzie, to możesz zacząć jeszcze raz. Masz prawo do pomyłek. No oczywiście tak, ale są wybory, które muszą być wyborami radykalnymi, od których nie ma odwrotu. I może świadomość tego, czym takie wybory są, sprawia, że tak trudno dzisiaj ludziom zdecydować się na powołanie. Nie tylko kapłańskie, nie tylko zakonne, ale również małżeńskie. Bo to jest pewna droga, która wymaga radykalnych następnych wyborów, które wymaga radykalnej wierności, która dzisiaj jest okropnie trudnym wyzwaniem, prawda? Tak. I ludzie z tego się boją, prawda? Bo brakuje takiego odniesienia to się i do wiary, i do wartości wyższych. No po to potrzebujemy Boga, żeby był dla nas siłą i mocą, kiedy będzie trudno, kiedy życie się zawali. Nikt z nas nie jest wolny od tego, że coś na drodze naszego powołania się wysypie. Ja często mówię w sposób taki trochę z uśmiechem mówię, mi też podobają się cały czas kobiety i to dobrze, bo to znaczy, że jestem człowiekiem, ale świadomość tego, co wybrałem i do czego mnie to zobowiązuje, jest czymś, co musi być w moim sercu i ja idąc tą drogą, którą wybrałem, drogą mojego powołania, muszę mieć świadomość, jakie to zakłada we mnie też krzyże i cierpienia, niedoskonałości, upadki, bo to Kościół daje nam też i sakrament pokuty i pojednania, żebyśmy powstawali i szli dalej. Ja myślę, że odpowiadając na twoje pytanie, ci salezjanie, którzy tam będąc w obozie widzieli ten fragment może tego dachu kościoła i tego tak. krzyża, patrzyli z nadzieją, że tak naprawdę zwycięstwo to nie jest to, co w oczach nazistów się wydawało, że kiedy zabiją ich ciało, to zwyciężą. I oni tak naprawdę przegrali, prawda? Bo ten, kto traci życie, ten je zyskuje, mówi Jezus Chrystus. I to jest dla nas przesłanie, które musi napędzać nasze życie.
0: Nam się też czasami wydaje, że historia w ogóle jest gdzieś odległa. Dla młodzieży pewnie dzisiejszej jeszcze bardziej jest odległa, ale ty miałeś okazję przez lata też pracować, mieszkać w jednym domu z człowiekiem, z naszym też współbratem, salezjaninem, który znał też Karola Wojtyłę, młodzieńca w tamtych latach i znał salezjanów, którzy byli aresztowani. Opowiedz nam o tym swoim spotkaniu z historią żywą, bo ty z tą historią żywą mieszkałeś na co dzień w jednym domu, w tym samym domu właśnie na Dębnikach, gdzie byli aresztowani nasi współbracia. Ksiądz Michał Szafarski, przecież świadek tego wszystkiego.
1: Tak, ksiądz Michał Szafarski to jest jeden z tych 11, którzy wtedy poszli drogą powołania. Z tej grupy związanej z salezjanami, grupy związanej też z bardzo ważnym człowiekiem, który ukształtował też życie Karola Wojtyły, to jest Jan Tyranowski, związany z Dębnikami, człowiek świecki, który był krawcem i

0: który po aresztowaniu Salezjanów na ich prośbę prowadził kółka różańcowe, w których było mnóstwo młodych ludzi, no szczególnie były to kółka męskie. I w tej grupie był Karol Wojtyła, był właśnie ksiądz Szafarski, był ksiądz Mieczysław Maliński, prawda? Wybitne postacie. Księdzu Szafarskiemu w ogóle zawdzięczamy to, że będziemy mieli tą beatyfikację, bo on był jednym z postulatorów tego procesu beatyfikacyjnego. To on przede wszystkim dużo pracy takiej włożył mrówczej, żeby przesłuchiwać świadków, żeby w naszych archiwach wydobywać dokumenty z nimi związane, żeby przygotowywać tak zwane pozycje. To są godziny mrówczej pracy, które wymaga przygotowanie tej dokumentacji, rozległej dokumentacji dotyczącej beatyfikacji. Ja czytałem tą dokumentację. Ona jest absolutnie, no, robi wielkie wrażenie, kiedy analizuje się bardzo drobiazgowo życie każdego z nich. Ksiądz Michał Szafarski robił to z wielką miłością, pisał o nich publikacje, szperał, głosił kazania, namawiał władze naszego zgromadzenia do tego, żeby właśnie ten proces beatyfikacyjny wzięły w swoje ręce i go poprowadziły jak gdyby swoją drogą. No, to był człowiek, który znał tych ludzi, więc on miał taką bardzo relację emocjonalną. To nie była relacja książkowa, nie była relacja archiwistyczna, ale to była znajomość z tymi ludźmi, którzy z pomocy duszpasterskiej i z duszpasterstwa, który korzystał będąc chłopcem na dębnikach, prawda? Więc szkoda, że ksiądz Szafarski nie doczekał tej beatyfikacji, ale myślę, że w niebie będzie cieszył się owocem swojej długoletniej pracy, swoich poszukiwań i tego, co zostawił w swoich szczególnie książkach i publikacjach, dokumentach, dzięki którym za chwilę, bo 6 czerwca, będziemy cieszyli się darem nowych salezjańskich błogosławionych męczenników.
1: Chwała Panu za to wielkie święto dla nas, salezjanów, i dla całej Polski, dla całego Kościoła. Ja też będę o tym tutaj opowiadał w amazońskiej dżungli, w tym miasteczku, gdzie ja pracuję. Będę opowiadał o tym naszym współbraciom, salezjanom, brazylijczykom, żeby tutaj też ta informacja doszła. Bo jeszcze my należymy do tego może ostatniego pokolenia, które rzeczywiście z tymi prawdziwymi świadkami historii się spotykali i jeszcze spotykają. Ja nie zapomnę na przykład takiego spotkania, kiedy z naszym współbratem Ludwikiem, koadiutorem, czyli inaczej mówiąc, możemy powiedzieć, bratem zakonnym naszym, siedziałem sobie kiedyś na kawce i on zawsze już taki staruszek nasz, na policzku jednym ma taką bliznę. Zastanawiałem się, od czego ta blizna, i przy tej kawce właśnie nasz współbrat mi powiedział, że był dzieckiem na wsi w Kamionce, to jest niedaleko od Nowego Sącza. No i tam po prostu przyjechali Niemcy. Dzieci, jak to dzieci, biegły, żeby zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje. I po prostu Niemcy puścili psy. I pies złapał go za twarz, ale mówi, ale nie zabili mnie. Cieszył się, że go nie zabili. Wtedy zrozumiałem, że cały czas ta historia z nami żyje, chociaż tyle lat od wojny minęło. A kiedy indziej znowu przy mojej pracy filmowca, przy mojej pracy dokumentalisty, spotkałem właśnie tutaj, w Brazylii, było to chyba już jakieś 15 lat temu, w São Paulo, spotkałem księdza Władysława Klinickiego, już świętej pamięci, który przeżył 106 lat i na przedramieniu miał wytatuowany ten numer obozowy, bo też był więźniem Auschwitz. Ta historia heroizmu, świętości, patriotyzmu, jaką nam dali nasi współbracia, trwa, a my mamy okazję dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, wspólnie z księdzem Andrzejem Gołębiowskim wam tą historię przybliżyć. Jaka na koniec, księże Andrzeju, taka twoja refleksja i przesłanie do naszych radiosłuchaczy?
0: Kiedy przygotowuję różnych ludzi w różnych miejscach i w parafiach i w grupach do tej beatyfikacji, to zawsze proszę ich o dwie rzeczy. O rzecz prostą i rzecz trudniejszą. Rzecz prosta to jest oczywiście zapraszamy na beatyfikację 6 czerwca o godzinie 10 w krakowskim sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach ta beatyfikacja się odbędzie. To też jest taka klamra, która jest związana z Karolem Wojtyłą, która przecież wtedy był świadkiem tego wydarzenia, a za chwilę w sanktuarium poświęconym właśnie jego pamięci ta beatyfikacja będzie się odbywała. Też ci, którzy w niej fizycznie nie będą mogli uczestniczyć, mogą uczestniczyć przez media, czy to przez TVP3, czy przez TVP Polonia. Natomiast drugie moje przesłanie jest niestety trochę trudniejsze, bo ono jest prośbą skierowaną do każdego z nas, abyśmy zrobili wszystko, żeby zostać świętym. Bo świętość to jest wyzwanie dla każdego z nas, wynikające z naszego chrztu. Ono kiedyś dokona się, kiedy staniemy przed Bogiem i zobaczymy Go twarzą w twarz i że aby to był moment naszej osobistej beatyfikacji i kanonizacji, kiedy Bóg zaprosi nas do życia wiecznego, do obcowania w tej wspólnocie świętych nieba. Ale też zachęcam, żebyśmy podjęli o wiele większe i trudniejsze wyzwanie, aby zostać takimi świętymi, których kiedyś cnoty dostrzeże Kościół i wyniesie nas na ołtarze. Ta świętość to jest codzienność. Świętym można zostać w kuchni, gotując obiad dla swojej rodziny. Robiąc to z taką miłością, że ta rodzina każdej niedzieli będzie dziękowała dobremu Bogu, że ma taką babcię, ciocię czy mamę, która gotuje dla nich niedzielny obiad. Świętym można zostać sprzedając w sklepie, ale czyniąc to z taką uprzejmością i radością, że wszyscy klienci będą chcieli wracać do tej osoby, bo ona będzie miała w sobie tyle ciepła, które będzie ściągało. Ja pamiętam lata temu, pewnie to było ponad 20 lat temu, w Tarnowskich Górach na dworcu PKP kupowałem baterie, paluszki jakieś i kobieta, która tam sprzedała mi te baterie z taką uprzejmością, że ja do dzisiaj tego nie zapomnę. Życzyła mi chłodnego wieczoru, zamieniliśmy ze sobą parę zdań, ale jej ciepło, uśmiech, uprzejmość, głos do dzisiaj jest w moim sercu. To jest osoba święta. Świętym może być kierowca, który wozi pasażerów i zatrzymuje się na przystanku i robi to z takim uśmiechem, delikatnością, pomocą, że wszyscy chcą z nim jechać. Świętym może być urzędnik, do którego idziesz załatwiać swoje sprawy i on ci poprowadzi tak, że mówisz, no nie, to jest po prostu niesamowite, że kogoś takiego spotkało. Świętym może być oczywiście ksiądz, do którego pójdziesz i załatwisz jakąś sprawę w kancelarii, ale to, że pójdziesz po jakieś zaświadczenie i sprawi, że spędzisz tam godzinę na rozmowie duchowej, która ustawi całe twoje życie. To jest świętość i takich świętych nam dzisiaj potrzeba. Dlatego oczami wyobraźni może spróbujmy powalczyć o swoją świętość. Spróbujmy zastanowić się, jakimi słowami litanii można by określić nasze cechy, którymi mogliby się modlić wierni, wzywając orędownictwa przed Bogiem przez nasze wstawiennictwo. A Kościół zgromadzony na tej modlitwie by powtarzał, módl się za nami. Proszę Państwa, czy nie pragniecie tego? Ja pragnę. I myślę, że musimy zrobić wszystko, aby nasze życie było święte, czyli było tak dobre dla ludzi i tak mocno złączone z Bogiem, żeby po naszej śmierci nikt nie miał wątpliwości, że żegnamy ludzi świętych.
1: Księże Andrzeju, na zakończenie serdeczne Bóg zapłać i prosimy o błogosławieństwo Boże dla wszystkich naszych radiosłuchaczy i całej ekipy Radia Wnet.
0: Z wielką radością to czynię, dziękując za spotkanie, może trochę chaotyczne, bo jest dużo tych historii, dużo jest tych spraw, które już się nawet i trochę po ludzku mieszają. Od pół roku intensywnie pracujemy nad przygotowaniem tej beatyfikacji. Mam nadzieję, że finałem tego będzie wielki dar, który otrzymamy przez ich orędownictwo, które będziemy odczuwali na co dzień. A wszystkich słuchaczy i pracowników Radia Wnet niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Trwajcie.

0: Dzień dobry, 16.03. W tym wydaniu wiadomości szpieg w polskiej grupie zbrojeniowej. Poseł Berkowicz nie odpowie za porównanie Izraela do III Rzeszy oraz memorandum pokojowe czeka na zgodę Trumpa. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Szpieg w polskiej grupie zbrojeniowej. Pod takim zarzutem zatrzymano obywatela Polski, pracownika jednego z zakładów PGZ, o czym poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał minister, materiał dowodowy zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Konrad Berkowicz nie odpowie za porównanie w Sejmie Izraela do III Rzeszy. Chodzi o wystąpienie posła Konfederacji z 14 kwietnia, kiedy pokazał izraelską flagę ze swastyką zamiast gwiazdy Dawida. Prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie, uznając, że polityk nie propagował nazizmu i nie nawoływał do nienawiści. Prokuratura zaznaczyła jednocześnie, że słowa Berkowicza mogą być rozpatrywane w kategorii zniesławienia władz i armii Izraela. Tego typu czyn ścigany jest jednak z oskarżenia prywatnego. Jak czytamy w uzasadnieniu, w takim stanie rzeczy angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. Do Polski wpłynęła pierwsza zaliczka z unijnego programu SAFE w wysokości 6 miliardów euro, poinformował premier Donald Tusk. Polska ma otrzymać łącznie 43,7 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Pierwsze kontrakty finansowane z programu zostały zawarte wczoraj. Dotyczą one m.in. dostaw systemów kryptograficznych, wyposażenia dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, setek tysięcy hełmów i kamizelek ochronnych, bezzałogowych systemów FlyEye, amunicji krążącej WarMate oraz dwóch okrętów hydrograficznych budowanych przez stocznię remontową Shipbuilding, czyli dawną stocznię gdańską. Według premiera do końca maja wartość zakontraktowanych zamówień w ramach programu osiągnęła już około 100 miliardów złotych. Tysiące gospodarstw domowych w południowo-wschodniej Anglii zostało pozbawionych dostępu do wody lub zmagało się z niskim ciśnieniem w sieci podczas rekordowej fali upałów, pisze Reuters. W szczytowym momencie zakłócenia dotknęły ponad 20 tysięcy osób. Około 8 tysięcy mieszkańców nadmorskiego miasta Whitstable całkowicie straciło dostęp do bieżącej wody. Jak analizuje agencja, podobnie jak wiele krajów Europy, Wielka Brytania zmaga się w ostatnich dniach z falą upałów, która znacząco zwiększyła zapotrzebowanie na wodę. Jednocześnie wyjątkowo niskie opady w marcu i kwietniu doprowadziły do spadku rezerw w niektórych zbiornikach. Brytyjskie służby meteorologiczne poinformowały, że podczas obecnej fali upałów padł krajowy rekord temperatury w miesiącu maj. Termometry pokazały ponad 34 stopnie Celsjusza. Negocjatorzy USA i Iranu osiągnęli wczoraj wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia o 60 dni zawieszenia broni oraz rozpoczęcia nowej rundy rozmów dotyczących irańskiego programu nuklearnego, poinformował amerykański urzędnik zaznajomiony ze sprawą. Jak pisze Associated Press, Iran nie potwierdził dotąd zawarcia porozumienia. Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził wieczorem, że osiągnięto wstępne porozumienie, zaznaczył jednak, że nie jest jasne, czy zaakceptuje je prezydent Donald Trump. Dodał, że strony nadal uzgadniają szczegóły dotyczące kilku zapisów dokumentu.
2: Prognoza pogody.
0: Do końca dnia słońce, za wyjątkiem terenów wschodnich i południowo-wschodnich krańców, gdzie będzie się chmurzyć i może też popadać. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie, natomiast nocą zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na zachodzie przelotne opady deszczu, a po północy także burze, na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum, do 16 na południowym zachodzie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Już wkrótce niezwykłe wydarzenie. Kolejny 16. Kongres Polska Wielki Projekt. Tym razem pod hasłem Tożsamość. W dniach od 30 do 31 maja w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4. W programie panele o obronności, sojuszach, młodym pokoleniu, gospodarce, szkole, państwie prawa, kobietach konserwatywnych i tożsamości prawicy. Wśród prelegentów między innymi Bielan, Bocheński, Bosak, Dobrzyńska, Grosse, Jaki, Komornicki, Krasnodębski, Legutko, Maląg, Michalska, Müller i Wildstein. Wstęp wolny. Zarejestruj się na www.polskawielkiprojekt.pl.
6: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Autopromocja.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.
7: Południe wnet.
8: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński, godzina 18.10 w Erywaniu, gdzie się znajduje godzina 16.10 przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie znajduje się dr Krzysztof Jabłonka.
9: Serdecznie pozdrawiam Cię Mikołaju w dalekiej, kochanej mi Armenii i pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają.
8: No i dzisiaj przez najbliższą godzinę będziemy próbowali poprowadzić to popołudnie wnet z tych dwóch miast. Będzie tematem oczywiście tej audycji Armenia. W zasadzie takie trochę podsumowanie tego pięciodniowego, tego tygodniowego w zasadzie pobytu tutaj w tym kraju. Przypomnę tylko, że od poniedziałku opowiadam Państwu o Armenii w kontekście toczącej się kampanii wyborczej, ponieważ już 7 czerwca odbędą się tutaj wybory parlamentarne. O tych wyborach już Państwu opowiadałem, opowiem jeszcze więcej. Natomiast dzisiaj też porozmawiamy sporo o kulturze. Będą dwa wywiady, które będą właśnie także poświęcone kulturze. Jeden od razu mogę powiedzieć trochę historii Armenii, o której za chwilę jeszcze porozmawiamy wcześniej z Krzysztofem Jabłonką. Natomiast później jeszcze dwa słowa o diasporze ormiańskiej, ale także o tych specjalnych stosunkach, które utrzymuje Francja właśnie z Armenią. Ale może zacznijmy, tutaj zwracam się do pana Krzysztofa Jabłonki, zacznijmy może od właśnie tej historii, zanim posłuchamy tego wywiadu, który nagrałem, będąc w Goris, w Siuniku, w tamtejszym Muzeum Archeologicznym, to może dwa słowa o tym, czym w ogóle jest Armenia, skąd Armenia się wzięła i dlaczego w sumie tyle związanych jest obrazów właśnie z Armenią, czy też z Ormianami.
9: No, Armenia wzięła się z Araratu. Oczywiście to jest święta góra, centrum, no i nie ukrywajmy, jak to nazwał słynny pisarz amerykański George Lang, kolebka cywilizacji. Dlaczego? Każdy krąg cywilizacyjny, czy Chińczycy, czy Hindusi, czy my, no u nas najsilniejszym kręgiem jest kręg irański, posiada górę zbawienia. Taka, od której się w ogóle wszystko zaczęło. Znaczy wcześniej coś było, ale przyszedł potop, wyrównał i potop jest we wszystkich cywilizacjach. Rzeczywiście odnotowano to tak skutecznie, że nie można go w żaden sposób podważyć. To nie jest mit, to jest, no powiedzmy, kulturowy fakt. W związku z tym Ormianie kiedykolwiek pisali jakąkolwiek historię Armenii, zaczynali od Noego. No, wnukiem Noego miał być Hajk, a Hajk założył Hajkakert, czyli twierdzę swego imienia, i od tego momentu Hayastan, czyli Armenia, powstały. Skąd ta dwoistość nazwy? Otóż Armenoi nazwali Grecy, prawdopodobnie posiłkując się językiem perskim lub medyjskim, podobne, od których czerpali wiedzę o wszystkim, co jest no, dalej niż i Milet, niż miasta egejskie, jońskie. Stąd też zachowała się historyczna nazwa Armenia w naszej kulturze, a Ormianie jak byli, tak są przy nazwie kraj Hajka, czyli Hayastan. Co dalej? Pewnie zapytasz.
8: No właśnie. Co? No właśnie, wyjął mi pan to z ust. No,
9: Dziękuję ci bardzo. Zjadał nie będę. Otóż pierwszy traktat, tym straszyłem moich uczniów, jak byłem nauczycielem, że narzekali 1000 lat. Panie psorze, kiedy tylko się to nauczy? Ja mówię, słuchajcie, w tym samym czasie Ormianie mają 3000 i jeszcze nie narzekają. Dlaczego? Bo historia się bardzo ładnie kompresuje i rzeczywiście, jak to mówią, da się zminiaturyzować i da się pojąć. Jednym z pierwszych dokumentów, przynajmniej na który ja natrafiłem, jest opowieść w Klinach pisana w stolicy Hetytów, Hattuszasz, i ona mówi o kraju Hayasa. No, zbieżność jest ewidentna. W zasadzie Ormianie od tego zaczynają. Ta Hayasa jest nie za bardzo uchwytna, bo nie bardzo wiadomo, kiedy się zaczyna, ale gdzieś 2000 lat przed naszą erą. Dlaczego tak wyskalowali historycy? No, gdyż w tym czasie do Europy docierają Indoeuropejczycy. Docierają kolejne fale Indoeuropejczyków. Wcześniejsza już Hetyci na przykład byli Indoeuropejczykami. No to dotarła grubo wcześniej. Oni też rozgromili wcześniejszą cywilizację, która na tych terenach była, i założyli własną. Natomiast jakby ogonem tego całego pochodu wokół Morza Czarnego, bo oni tak zakręcili ładnie wokół Morza Czarnego, były dwa inne narody też, które przeszły do historii. Z tego jeden został narodem, a drugi się rozpłynął i już go nie ma, ale jest pamięć o nim. To są Frygowie. No, z Frygów nam pozostał Ezop Fryg, który pisał bajki, a właściwie przepisywał je z perskiego na grecki, bo te same bajki z Indii przez Persję wędrują. Widać w nich ten rodowód indoeuropejski. Natomiast drugim narodem są oczywiście Ormianie, czyli Hajowie. I to państwo przetrwało. Pierwszy dokument ormiański pisany Klinami jest to traktat z Hetytami z 1629 roku. Data jest oczywiście ruchoma, bo wszystko zależy, w którym momencie się ją zaczęło.
2: Przed naszą erą.
9: Dobrze to ująłeś, bo inaczej byłaby to epoka wazów. Tak, oczywiście, że przed naszą erą, dlatego, że potem jest ogromny rozkwit państwa Urartu, gdzieś od 1000 roku, tak jak Salomon w Judei, tak państwo Urartu, Tuszpa była taką stolicą, no i z nim jest związane nie mniej, nie więcej, tylko wiszące ogrody Semiramidy. No podobno miała być właśnie tą księżniczką Urartu i przenieść do Babilonu górskie ogrody, zwane później wiszącymi, ze względu na to, że wodę potrafiono taką śrubą Archimedesa, później przez Archimedesa opisaną, ale istniejącą przed nim, wprowadzać na górę. Taki coś, trochę taki zasysający wodociąg. No i w ten sposób te wszystkie piękne palmy i roślinność górska się rozwijały w sztuczny sposób. Taki sztuczny ogród. Do dzisiaj jest on mityczny, różnie go sobie wyobrażamy. Ślad po nim oczywiście zaginął razem z całym Babilonem. Nawet nie bardzo wiadomo, czy on był akurat w Babilonie, czy właśnie gdzieś na północy, na granicy z Urartu. Urartu padło rozbite przez Asyrię i od tego czasu nie bardzo wiemy, co się w tej Armenii działo, gdyż zmieniali się tam, można powiedzieć, nie tyle królowie, co namiestnicy Imperium Perskiego. Asyria, jak wiemy, została pokonana przez koalicję babilońską jakąś tam i tak dalej, a na koniec Babilon zdobył Cyrus Wielki, wszystko się stało Persją i obrzeżem Persji była satrapia Armenoi. No i w tej satrapii ormiańskiej, która się rozciąga no, od połowy Turcji gdzieś, od Szywasu, aż po tak zwaną Albanię kaukaską, czyli Atropatenę. Atropatena po turecku to Azrobadan, czyli Azerbejdżan. I w ten sposób no, to się wszystko jakoś tam mieściło. I byłaby ta Armenia perska do tej pory, gdyby nie Aleksander Wielki, który rozgromił całe Imperium Perskie, podbił, zamienił w hellenistyczną monarchię, czyli taką mieszaninę grecko-wschodnią, a Armenia najzwyczajniej w świecie odskakuje i już jest gotowym do istnienia królestwem.
8: I tutaj stawiamy trzy kropki, dlatego że powiedział wrócimy. Pan o tej roli Iranu i myślę, że to jest bardzo dobry moment, abyśmy posłuchali pierwszego z dwóch dzisiejszych wywiadów, ponieważ jak już wspominałem, w ostatnich dniach byłem w tej południowej części kraju, czyli w Zangezur, który właśnie był takim, tak jest, Zangezur, który był właśnie takim terenem, gdzie przenikały się, gdzie to wszystko się działo właśnie, gdzie te wpływy perskie były bardzo duże, też z powodów geograficznych. To była po prostu droga również, można powiedzieć, połączenia Persji, tego wschodu właśnie z południowym Kaukazem. I teraz posłuchamy może tego wywiadu z panią Luizą, która jest przewodnikiem po Muzeum Archeologicznym w Goris. Posłuchajmy, jak opowiadała właśnie o historii Siuniku, o tej starej historii Armenii.
0: Jesteśmy teraz w Gorisie. To bardzo ładne miasto, bardzo ważne miasto w Armenii. Dlaczego?
3: Siunik всегда важен для Армении, как спина.
0: Siunik zawsze odgrywał ważną rolę dla Armenii. To jakby jej plecy. Okręg Goris-Siunik zawsze dawał dobrych wojowników, którzy bronili tej drogi łączącej Iran z Armenią. To bardzo ważna trasa, kluczowa dla Armenii.
3: Co
0: możemy zobaczyć w tym muzeum? Jest tu cała historia Siuniku i Armenii. Jeśli chcemy poznać czasy przed naszą erą i sztukę ostatnich 3000 lat, możemy to zobaczyć w naszym muzeum i wyobrazić sobie, czym zajmowali się ludzie, jak żyli, co nosili, jakich mieli bogów. Patrząc na jeden dywan, można wszystko to odczytać.
3: Jakie bogi u nich byli? Смотря один карпет, можно все это уже читать.
0: Kim byli mieszkańcy tutaj w Gorisie, w Siuniku?
3: Сюникские жители всегда были сильные, даже они христианцы очень поздно приняли.
0: Mieszkańcy Siuniku zawsze byli silni. Nawet chrześcijaństwo przyjęli bardzo późno. Są dumni, mają silny charakter. Nie chcą się zmieniać ani przyjmować niczego nowego.
3: Напоминаются до Урарту такие этюни армяне, которые жили в Сюнике и даже в нашем музее.
0: В часах przed Урарту в Сюнику жили люди этю. В нашем музее можно обойти их штуке. Были bardzo silni. Pochodzili z Van, z Araratu, z Urartu, ponieważ nasze starożytne ludy i sąsiedzi w tym samym okresie królestwa Van nazywali nas zarówno Armenią, jak i Urartu, Van oraz Nairi.
3: Nas nazywali i Armenii, i Urartu, i Van, i Nairi. Вот ассирийцы нас называли Nairi, как страна реков, страна рек.
0: Ассирийцы называли нас Nairi, краем рек. Ludy z plemion Etiu walczyli z Urartczykami, którzy od VII wieku przed naszą erą chcieli tutaj przejąć władzę. Minęło 100 lat, zanim królowie Urartu mogli wkroczyć do Siuniku i przejąć tutaj władzę. Tak było zawsze. Zawsze byliśmy silni i zachowaliśmy naszą sztukę. Nawet w języku można znaleźć bardzo interesujące słowa, które powstały 3, 4 lub 5 tysięcy lat temu.
3: Очень интересны такие слова, которые вот родились сколько, 3-4-5 тысячелетий назад.
0: Tutaj jest dialekt?
3: Dialekt очень интересный, очень богатый.
0: Tak, bardzo interesujący dialekt, bardzo bogaty, który wszyscy kochają. Wszystkie dialekty zachowują w sobie starożytność kultury narodu, historię narodu. Ludzie mówią jakieś słowo, a ty myślisz sobie, to nie jest słowo z czasów chrześcijańskich, ono powstało przed chrześcijaństwem. To może być jakaś część ubioru. Albo nazwa koloru.
3: Или цвет. Вот. Все очень интересно.
7: Можем тоже здесь есть тоже.
0: Są też tutaj dywany i haczkary. Dywany to bardzo ważna sztuka dla Ormian.
7: Ważne jest искусство dla армянцев.
3: Да, карпеты, ковёры это очень важно, потому искусство важное, потому что до нашей эры, когда люди хотели.
0: Dywany to bardzo ważna sztuka, ponieważ jeszcze przed naszą erą, kiedy ludzie chcieli coś przekazać, powstawały petrolowe hieroglify, jeszcze starsze niż dywany. Dopiero potem powstały dywany czy kamienne figurki, za pomocą których ludzie chcieli coś przekazać, podziękować swoim bóstwom. Wszystkie wzory na dywanach odnoszą się do bogów, bożków, kolorów. Tak, to wszystko zachowało się do dziś.
3: Даже после христианства люди молча в домах, женщины, девушки, девочки, они делали эти карпеты.
0: Nawet po przyjęciu chrześcijaństwa kobiety i dziewczynki wykonywały w domach te dywany i zachowały to dziedzictwo, kulturę, kolory. W czasach chrześcijańskich nie pozwalano dziewczętom się uczyć, ani artystom używać koloru czerwonego, czy przedstawiać dawnych bogów, bo przecież był już Chrystus, Bóg Ojciec. A ludzie i tak to zachowali, nawet figurki ukrywali w piwnicach.
3: У нас есть... даже обряд, когда если что-то случается, то люди баран или вот...
0: Мамы nawet taki obrzęd. Kiedy coś się dzieje, ludzie biorą barana albo koguta, idą do haczu. Haczu to miejsce z krzyżem i 7 razy obchodzą je dookoła, a potem robią sobie krzyżyki na czole. Ale to nie jest chrześcijańskie. Nawet teraz Kościół tego nie akceptuje, ale ludzie i tak to robią. To jest obrzęd.
3: I даже сейчас церковь это не принимает, но все равно люди это делают. Это обряд. У нас был богиня, она говорит, вот коров, или вот они держали, и во время этого... обряда для Анахит, они режели.
0: Mieliśmy boginię Anahit. Hodowano dla niej krowy i podczas obrzędów ku jej czci składano je w ofierze. Ten obrzęd zachował się tak długo, że kiedy rodziły się cielęta z trójkątem na czole, oddawano je kościołom, ponieważ to symbol bogini Anahit.
3: To symbol bogini Anahit. No все равно люди это сохранили. I вот у нас есть даже летом вардава.
0: Mamy też latem Vardavar, kiedy ludzie polewają się wodą. To również obrzęd związany z boginią, z Asthik, boginią miłości. To także przetrwało do naszych czasów i Kościół już to akceptuje.
3: A haczkary też, da ludzie, co jeśli chcieli передać, вот крест для армян это солнце и всегда было.
0: Jeśli chodzi o haczkary, to ludzie również chcieli coś przez nie przekazać. Dla Ormian krzyż to słońce. Jeśli badamy wzory na glinianych naczyniach albo kamienne posągi, wszędzie są krzyże, co było związane z kultem słońca. W czasach chrześcijańskich stał się symbolem Chrystusa. U nas zachowało się to mimo wszystko. Zachowało się nawet na petroglifach. I dziś możemy to wszystko odczytać. A jak wyglądało życie w Gorisie w czasach Związku Radzieckiego? Czy Związek Radziecki był tu mocno obecny, czy wyglądało to inaczej?
7: Sojusz był zdjęs, ili to było, jak było to...
3: No, во время Советского Союза все думали, все люди думали о великой стране, не только об Армении.
0: W czasach Związku Radzieckiego wszyscy myśleli o wielkim kraju, nie tylko o Armenii, a kultura narodowa zeszła trochę na dalszy plan. Praca była najważniejsza, nie było wiary, kościoła też właściwie nie było. Nawet nie myślano o kulturze ormiańskiej, ludziom nie pozwalano o tym myśleć. Jeśli jacyś naukowcy chcieli coś powiedzieć, to nie pozwalano im mówić o Armenii aż do czasów Urartu. Twierdzono, że Armenii nie było.
3: I вот они даже не позволяли об Армении говорить до урартских времён. Они не разрешали. Сказали, что не было Армении. Но мы же знаем, там есть акады, там шумеры, хетты, но разные страны они писали об Армении.
0: Przecież wiemy, że akadyjczycy, sumerowie, chetyci, różne ludy i państwa pisali o Armenii. Nawet Naram-Sin, król Akadejczyków, jeszcze w drugim tysiącleciu przed naszą erą, Nazywał ten kraj Aram, Armenią, ale nie pozwalano o tym mówić. Mówiono wręcz, że Siunik albo Erywan nie są ormiańskie. Ludzie się bali, bo za takie rzeczy rozstrzeliwano. Nawet u nas byli uczeni, na przykład Suren Ayvazyan. Przyjechał z Gruzji wraz z bratem, był geologiem. Mówił, że potrafią czytać język urartyjski jak ormiański. Napisali o tym książki, ale wszystkie zostały spalone w Erywaniu. Nie pozwalano na coś takiego. Ale ludzie pracowali, żyli. Dla nich wszystko było w porządku, w przeciwieństwie do naukowców.
3: A dla uczonych nie.
7: Zawtra jest narodowy praznik.
0: Jutro jest święto narodowe, 28 maja. To ważny dzień w historii Armenii?
3: No, to очень важный день для всей Армении, потому что мы знаем долго-долго, что турки там хотели взять всю Армению.
0: To bardzo ważny dla nas dzień, bo od dawna wiemy, że Turcy chcieli przejąć całą Armenię. To był bardzo niebezpieczny, bardzo ciężki okres. Byli już bolszewicy, chcieli stworzyć Związek Radziecki. Turcy chcieli ziemi, Azerbejdżan chciał własnego państwa i wszyscy chcieli przejąć nasze terytoria.
3: Очень-очень хотели взять наш Сюнник. Это в это же время они был договор там 1919 между турками, по-моему, большевиками.
0: В тамтым часе дошло до угоды между турками и большевиками, хиба в 1919 году, чтобы вспольне вкрочить до Армении. Турцы могли забрать тыле земли, иле хотели, а армяне мели стать се частью Związku Radzieckiego.
3: А армяне стали как частью башки, ну, Советского Союза. Они так и делали в 1920-х годах, но все равно Сардарапат...
0: Jednak miała miejsce bitwa pod Sardarapatem, bitwa, dzięki której Armenia zdołała odepchnąć Turków z ziem ormiańskich. To było 27 maja 1918 roku, a już 28 maja ogłoszono pierwsze państwo ormiańskie. Istniało ono tylko przez kilka lat. Potem Turcy znowu wkroczyli. Później weszli Rosjanie i zaczęła się wojna o Siunik.
3: No все равно i после этого, а после этого уже ну несколько лет, да, было армянской первой государстве. Турки снова вошли, там русские вошли, и была война и для Сюника. И Горегин Нажде, там до Горегина Нажде был Андраник Зоравар.
0: Еще перед Горегином Наждехом был Андраник Зоравар, але Андраникови казано запрестать маршу на Арцах, поневаж был там już ангельский генерал Уильям Томпсон. Powiedzieli Andranikowi, żeby odszedł, bo gdyby wszedł do Szuszy, nie wiadomo, co stałoby się z Armenią. Nie wiem dokładnie, co mu powiedzieli, ale Andranik odszedł.
3: Z Armenii nie znam, co сказали, no Andranik ушел. A после Andranika, no Сюник всегда вот наш народ.
0: A po Andraniku, no cóż, nasz lud w Сюнику zawsze walczył i nie chciał dopuścić Turków do tego regionu. W Arcachu byli już wtedy Turcy. Wtedy przyszedł Garegin Nyżdech, a razem z nim wielu ludzi z Gorisu i zachodniej Armenii, aby walczyć o Сюник. Walczyli zarówno przeciwko Turkom, jak i przeciwko Armii Czerwonej.
3: I przeciw krasnoarmiejców. Dla Сюника даже хотели
0: Dla Сюнику chcieli zachować także Arcach i Nachiczewan. Garegin Nyżdech był nawet gotów się wycofać ze Сюнику pod warunkiem, że Arcach, Сюник i Nachiczewan będą częścią Armenii. Ostatecznie skończyło się tylko na Сюнику. W 1921 roku Garegin Nyżdech wyjechał do Iranu, bo nie było już innego wyjścia. Wszystkich zabijano, rozstrzeliwano, ale mieszkańcy Сюнику zdołali zachować ten region dla nas. Gdyby nie Nyżdech i ci bohaterowie, Сюник nie byłby dziś nasz.
3: Nie byli ci heroi, nasz Сюник сегодня naszym nie był.
0: Ostatnie pytanie. Jak wygląda dziś życie w Gorisie? Czy jest tam wielu turystów?
3: No, jak mały miast, ja nie скажу, że jak w Paryżu, że jak w Londynie. Da. No, to prosto.
0: To małe miasteczko. Nie powiem, że jak Paryż czy Londyn, ale jest wieża Eiffla, bo Goris jest miastem partnerskim francuskiego Vienne. Skoro postawili tam ten symbol, to może kiedyś warto będzie umieścić go gdzie indziej, a nie w centrum Gorisu. To symbol braterstwa, przyjaźni.
3: W drugim miejscu, nie w centrum Gorisa. To tak, jak bractwo, jak drużby, symbol. A tak, tutaj turysty przyjeżdżają, ponieważ to interesujące, cicho.
0: A poza tym turyści przyjeżdżają tutaj, bo jest ciekawie, spokojnie. Przyroda jest bardzo bogata, można odpocząć. A jeśli przewodnik jest dobry, może pokazać naprawdę wiele, bo wszędzie są zabytki. Dosłownie wszędzie.
3: A tak spokojnie w naszym городе. Вот поэтому я не.
0: Poza tym w naszym mieście jest spokojnie. Dlatego ludzie przyjeżdżają i dlatego, że jest czysto. Władze dbają o to, żeby było pięknie, czysto i wygodnie.
3: Było krasiwe, czysto, udobno, вот так.
7: Очень спасибо.
3: Пожалуйста.
8: I to był wywiad z panią przewodnik w Muzeum w Goris. Mnóstwo tutaj przypisów do tego wywiadu. Zacznę może od tego ostatniego, czyli o co chodzi z tą wieżą Eiffla. Rzeczywiście w samym centrum miasta stoi wieża Eiffla właśnie. Oczywiście miniatura tej wieży. Jak rozumiemy, pani nie jest za bardzo zadowolona z tego, że znajduje się akurat na placu centralnym, ale teraz drugi przypis to może właśnie, wróćmy do tej historii współczesnej Sunika, czyli lata 20., ponieważ tam rzeczywiście pojawiają się nazwiska Andranik oraz pojawia się także Garegin Nyżdech. Panie doktorze, jak możemy tak syntetycznie może opisać te kluczowe lata, aby właśnie rzucić światło na to, co powiedziała pani przewodnik?
9: No, przede wszystkim trzeba zacząć od pierwszej wojny światowej. No po to ona była pierwsza, żeby od niej zaczynać. Która od razu pamiętajmy, Turcja stanęła po stronie państw centralnych, była trzecim państwem centralnym, czwartym była Bułgaria. No pierwsze dwa to oczywiście germańskie cesarstwa, a przeciwko nim zawiązała się Antanta i powstał front zakaukaski pomiędzy Rosją a Turcją. No i Turcja od razu poniosła klęskę w pierwszym starciu, o co oskarżono natychmiast Ormian. I to była taka podkładka, oczywiście bardzo perfidna, do zagłady Ormian. Wtedy rzeczywiście młodoturcy przeważyli w tak zwanym dywanie konstantynopolitańskim, czyli na pokojach sułtana. I przygotowano w 15 roku totalną rzeź, z której tylko uratowało się 150-200 tysięcy Ormian, którzy zbiegli, czy to do Erewania, które było jeszcze maleńkim miastem, takim prowincjonalnym, troszeczkę miastem cesarskiej Rosji, czy też do Syrii i Iraku. No ale wróćmy na ten teren. Tutaj zasłynęła obrona Vannu, tak jak na południowym wybrzeżu Musadag, opisany przez Franza Werfla w 40 dniach tej góry Mojżesza, tak tutaj jezioro Vann, którego mieszkańców uratowała rzeczywiście armia rosyjska. No w porę się zjawiła, chociaż z pewnym opóźnieniem, 60 parę dni wytrzymali Ormianie, broniąc Vannu i Achtamaru. No i zabrano ich stamtąd. No a w 16 roku po raz drugi przyszli, w 17 rozpadło się imperium, pojawiła się rosyjska jadierżawa, też tak ni to republika, ni to monarchia. No i wtedy wszystkie autonomiczne obszary zaczęły ogłaszać coś w rodzaju suwerenitetu. Suwerenitet jest niższy od niepodległości, to jest taka powiedzmy szersza autonomia. I powstało Zakaukazie. Z tych guberni tyfliskiej, dziś Tbilisi, stworzono zakaukaski region, a potem przekształciła się ona 24 kwietnia 1918 roku w Zakaukaską Republikę Federalną. Dlaczego federalną? Bo nie bardzo wiadomo było, jak rozgraniczyć Gruzję od Armenii, Armenię od Azerbejdżanu. No i żeby uniknąć jakiejś wojny i utrzymać ten gospodarczy konglomerat, to postanowiono to zachować tą strukturę jeszcze postcarską, a każdy naród niech się w swoich stolicach jakoś tam komasuje, a potem będziemy to rozgraniczać. Tak mniej więcej przewidywano. Ale bolszewicy oczywiście dostali piany na ustach na widok takiej republiki potężnej od Kaspijskiego Morza do Czarnego i trochę zdradą, trochę podstępem zajęli Baku. No, w momencie kapitulacji, kiedy Baku wpadło w ręce czerwonych, tam ci słynni bakijscy komisarze się pojawią, to w tym momencie reszta postanowiła rozwiązać. Azerbejdżan występuje z federacji, ponieważ no, został zdradzony, sam jeden, no to się wycofał i uchwalono 26 maja koniec tej republiki. Gruzini natychmiast proklamowali niepodległość Gruzji, swoją Tawisu Plebe, czyli taki akt niepodległości, jeszcze na tej samej sali, na której ogłoszono rozwiązanie Zakaukaskiej Republiki Federalnej, a Ormianie i Azerowie no, usiłowali się wydostać jakoś z tego Tbilisi i proklamować u siebie. Azerom udało się dotrzeć do Gandży, to jest jakieś 500 kilometrów od chyba po drugiej stronie Zakaukaskich gór i tam proklamowali Azerbajdżan, ponieważ Baku było w rękach sowieckich. Tam się przeinstalowała komuna. Natomiast Ormianie mieli pewien problem, jak się przedostać. I telegraficznie zawiadomili Erewań, że właśnie ogłaszamy tu niepodległość. Trochę się ścigały te dwa państwa. Skutek był taki, że w jednym dniu ogłosili. Trudno powiedzieć, które pierwsze. W każdym razie telegram przyszedł 27 do Erewania, a 28 w Matę nad Aranie, który już wtedy się tam formował, nie taki piękny jak dziś, ale ogłoszono wskrzeszenie ormiańskiego państwa, tak byśmy powiedzieli, Ormiańską Republikę Demokratyczną. No i rzecz Hajderabad Hayastani i w ten sposób odzyskała, czy wraca na mapę świata niepodległa Armenia po prawie 1000 lat, no nie, tak, 1000 z okładem. No, traci niepodległość kilkakrotnie, ale ostatecznie no, słynna bitwa pod Mazinkertą i w 1074 bodajże Ani padło i od czasu upadku Ani, a potem jeszcze Cilicji, no to od Cilicji już będzie prawie 650 lat. I w ten sposób zaczyna się niepodległy byt Armenii. I tutaj pani przewodniczka wspomniała właśnie słynną bitwę pod Sardarapatem, której zatrzymano ofensywę turecką. Ta ofensywa to była gromada patałachów, które jakoś tak przez pustynię zanim przeszły, to już byli wykończeni. Ormianie ich jednym uderzeniem rozbili nad Araksem i jakby tam ustanowili, tam postawili kres. Pamiętajmy, Ormianie wtedy składają się z wszystkich, którzy uciekli z zachodu. To była prawie połowa mieszkańców tej Armenii przed straszliwą rzezią, jakiej świat nie widział od czasów, nie wiem, Chingischana. I oni no, ducha mieli naprawdę potężnego, żeby wiedzieli po prostu, po co się bronią. Potem nastąpiły gorsze wydarzenia, bo Rosja w ogóle się rozsypała. Bolszewicy przejęli władzę, więc już to już była tragedia całkowita. I w tym momencie przeszły wojska tureckie północą. Gruzja się poddała Niemcom i oni jakimś takim obeszli jezioro Sevan i południem i doszli do Baku. No i ta słynna rzeź bakijska, którą sprzed wiośnia znamy, no właśnie się wtedy wydarzyła, tak, w lipcu.
8: Jedna z wielu rzezi tamtego czasu, no i oczywiście... No
9: ona była dominująca, 18 roku, tak. No i wtedy była walka o utrzymanie i nagle Turcja pada, podpisuje kapitulację 30 października na wyspie Lemnos, na pancerniku Agamemnon notabene, to było niedaleko Troi. No i wtedy się wycofują wojska tureckie z tego całego obszaru i Armenia odetchnęła, takiego potężnego oddechu nabrała. Rok 1919 nawet znaczki ormiańskie się wtedy pojawiły. No to były przestemplowanie tureckich oczywiście, czy rosyjskich, nawet taką piękną literą H. H, czyli Hayastan. I to chyba jedyne, jakie się udało. Azerbejdżan to wypuścił całe mnóstwo, ale to we Francji drukowano. No i dopiero w 20 roku dochodzi do zagarnięcia całego Azerbejdżanu i od strony pokłóciła się Armenia z Gruzją o dzielnicę Lori, No i wtedy bolszewicy, udając przyjaciół Gruzji, napadli Armenię i w październiku 20 roku, tak jak my zawieramy pokój po wojnie bolszewickiej, tak natychmiast tu zawarli pokój, a tam wywołali wojnę, której ofiarą padła Armenia.
8: A z Sowietami walczył właśnie wspomniany przez panią przewodnik Garegin, tak. Nyżdech, to jego pseudonim wojenny, ale tak, ponieważ on jeszcze tam zdążył ogłosić państwo już po sowietyzacji północnej części Armenii, to właśnie w Syuniku jeszcze przez kilka miesięcy
9: 1921 roku. Republiką Araksu. I ten Araks,
8: Republiką, tak,
9: tak
8: jest.
9: I ten Araks rzeczywiście wytrwał do 21 roku, no, głównie w górach i tuż przy granicy perskiej. No ale ostatecznie w 21 roku, jak tu pani powiedziała, wyjechał. No nie wyjechał, po prostu musiał się wycofać przez Araks właśnie w Megri.
8: Właśnie, w Mehri, skąd
9: rozmawiamy.
8: Skąd państwa nadawałem wczoraj,
9: tak, wczoraj Mehri pokazywałeś nam, rzeczywiście już widać było Iran. Ja też widziałem ten Iran z daleka, ale to jak byłem w tak zwanym uskrzydlonym monasterze, czyli Tatef.
8: Tatef. No. Panie Krzysztofie, to w takim razie pozostałem. Mamy jeszcze jeden wywiad. Przyznam szczerze, że brakuje nam tego czasu, żeby opowiedzieć o tym wszystkim, natomiast...
9: No, ale to piękne są
8: tak,
9: historii.
8: miała być muzyka, ale chyba będziemy musieli zrezygnować z tej przerwy muzycznej, aby przejść do tego drugiego wywiadu, ale ten drugi wywiad musimy jakoś wprowadzić.
9: I może pozwól, że jednym zdaniem jeszcze zakończę, że do dzisiaj zostało Ormianom trzy rzeczy z tej republiki. Został piękny herb o czterech dynastii, które rządziły, z białym orłem, pamiętajmy, i z lwem po stronach tarczy. Został się również hymn Mój Hajastan, czy Moja Ojczyzna, i została się flaga. Flaga jedyna na świecie, która ma kolor morelowy. To jest trójpas poziomy, czerwień u góry, taka karminowa, błękit, właściwie ciemny granat nawet z Ewanu po środku i piękny morelowy kolor. To jest narodowy kolor Armenii. Dziękuję ci bardzo za uwagę.
8: Ja dziękuję, ale jeszcze nie skończyliśmy, panie
9: Krzysztofie,
8: Przyszła mi taka idea teraz na myśl, że skoro tak dobrze nam się rozmawia i skoro tak brakuje nam czasu, aby o tym wszystkim opowiedzieć, to może byśmy poświęcili ten drugi wywiad, który jest na temat diaspory. Posłuchamy go może w przyszłym tygodniu, natomiast

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.

0: Popołudnie wnet trwa, proszę Państwa, 18.51 w Erywaniu, 16.51 w Warszawie. Nie przypomnę tylko, że rozmawiamy o Armenii. I chciałbym jeszcze powrócić do tego wywiadu, którego słuchaliśmy na początku tej audycji, a mianowicie do tej części, w której mowa była o religii. Ale może zacznijmy, przypomnę, że przeprowadzimy to popołudnie z Krzysztofem Jabłonką. Zacznijmy może właśnie od roli Kościoła, od roli Kościoła w historii Armenii, ponieważ kraj ten nie istniał przez setki lat, jednak zachował swoją tożsamość i no, nie jest tajemnicą, że to właśnie Kościół był tą skarbnicą, tak, można powiedzieć, i ojczyzną Ormian przez wiele, wiele lat. I czy nadal tak jest?
1: To znaczy, kraj istniał, tylko nie istniało państwo. I rzeczywiście Ormian... Jakby to powiedzieć, Ormianie dość mają nawet żal do siebie, że nie próbowali wskrzesić w sytuacjach no chociażby najazdu mongolskiego, kiedy Turcy zostali pokonani pod Ankarą, można było się wtedy wyrwać. Jakoś szlachta nie pozbierała się, no jedynie Cilicja, tam wszyscy zbiegli. No i do 1375 roku utrzymali się, póki Mamelucy nie rozgromili. No zdrada Krzyżaków tam też nastąpiła. Stąd też nam pod Grunwaldem zjawił się chufiec świętego Wardana, ale to już inna sprawa. Wróćmy do Armenii. Kościół się zjawił dość, znaczy chrześcijaństwo było już wcześniej takim symbolicznym, ale i być może autentycznym założycielem chrześcijaństwa jest święty Tadeusz Juda, czyli Tadewos po ormiańsku, jak widzimy podobnie. I on tam zresztą ma w okolicy Nachiczewania grób symboliczny lub prawdziwy. Od tej pory chrześcijaństwo jest jakby nurtem ukrytym. Bardzo często właśnie kobiety, święta Szuszanik, czyli Zuzanna, święta Gajane, to są takie protochrześcijanki. Ale cud nastąpił dopiero w końcu III wieku, kiedy wsadzono do więzienia chyba 15 lat nawet w takiej potężnej pieczarze. Do dziś można ją oglądać w specjalnym w Surbhaczu, w takim klasztorze Virap, świętego Virapa. I tam wtrącony został perski książę Grzegorz, Grigori. I dopiero uzdrowienie króla Tyrydata, który dostał pomieszania zmysłów i biegał po polu, wyjąc jak wilk, no takie trochę wilkołacze jakieś tam wspomnienia, no nałożeniem rąk i modlitwą uzdrowił tego króla. Ten król natychmiast przyjął chrześcijaństwo. Była to wiosna, czyli Pascha 301 roku, a więc na 12 lat przed Cesarstwem Rzymskim, które, przypomnijmy, w symbolicznym czy też w takim znamiennym 313 roku wcale nie przyjęło chrześcijaństwa, tylko pozwoliło mu istnieć. To był edykt tolerancyjny, a nie edykt chrystianizacyjny. Ten chrystianizacyjny był później za Gracjana w 353 bodajże. Natomiast o wiele ważniejsza jest tutaj historia, że natychmiast powstała hierarchia, której patriarchą był właśnie Grzegorz plus jego synowie. To był czas, kiedy biskupi byli mężami jednej żony. No i w ten sposób, jak pisze Paweł, no i w ten sposób powstała struktura, która w powiązaniu z narodem no niemal natychmiast przyjmuje zbawczą naukę Chrystusa. Ale pamiętajmy, to trochę ta pani tak wspomina, że jakby konflikt, że chrześcijaństwo zmiażdżyło to wszystko, co było, ale tam przetrwały na dywanach.
0: No właśnie mówi o takim dziwnym, mówi właśnie o takim jakimś synkretyzmie. W sumie to mi się troszkę skojarzyło z Koptami w Egipcie, którzy też no, tam przyjęli wiele tradycji staroegipskich. Oczywiście. Do tego chrześcijaństwa, ale nie wiem, czy tak było właśnie.
1: Znaczy, słuchaj, chrzest nie jest zabójstwem. Chrzest przemienia to, co już jest. A więc całą tą pogańskość, która jest wołaniem o Boga tak naprawdę, sakralizuje. I nie ma czegoś takiego, że oni pod postacią krzyża czcili słońce. Jest dokładnie odwrotnie. To krzyż stał się słońcem i krzyż jest dominującym haczkarem. To jest przepięknym, płomienistym, ale co najważniejsze, zakwitającym. On ma takie pączki na końcach. I tak jak w Europie Zachodniej czci się krucyfiks, czyli Chrystusa na krzyżu, to tam odwrotnie, tam czegoś takiego w ogóle nie ma. Krzyż jest przyszłością, jest nowym życiem, które się rodzi i tym się mamy zajmować, nie cofać się za bardzo w tył. Trudno powiedzieć, czy myśmy się za bardzo cofnęli, my utrzymujemy to w równowadze. I Wielki Piątek, i niedziela jest dla nas równie ważne. Tam jest tylko niedziela najważniejsza, zmartwychwstaje wszystko, jest nowe życie, nowa perspektywa, stare ginie. Ale to nie znaczy, że trzeba je zniszczyć. To znaczy, że trzeba je przemienić, przebóstwić. Teozis się zaczyna i tak właśnie to wygląda w Armenii. Nie jest prawdą, że składa się ofiarę z baranka pod wpływem pogańskim. Nie, to są bzdury. Składa się tę ofiarę pod wpływem religii żydowskiej. Chrześcijanie też składali, ponieważ Abraham złożył w ofierze baranka, a baranek był paschalny przecież. I rzeczywiście w kościołach do dzisiaj są takie miejsca, gdzie się owe baranki składa w ofierze i potem cała rodzina go spożywa. To jest przyjęte, tak samo jak zasłona w Armenii jest o wiele ważniejsza od ołtarza. Nie ma żadnego ikonostasu, ale jest potężna zasłona, a w Erewaniu to aż trzy zasłony i one się kolejno rozstępują, tworząc no, fantastyczny efekt. Później będzie to efekt teatralny. Pamiętajmy, Europa to kupi dopiero w renesansie, kiedy zawieszą pierwsze zasłony i powstanie teatrum. Teatrum Divini i Teatrum Profani. To już Armienie mieli wcześniej, to była ta rozdarta zasłona miejsca świętego w Jerozolimie, przechwycili Ormianie. Ormianie strasznie chcieli być pochodzenia żydowskiego, no ale niestety się nie dało, bo była taka twierdza Ormia w Samarii, no i uważano, że tych właśnie Żydów, których jeszcze Asyryjczycy wysiedlili, no to dali początek Armenii. No, Armenia jest indoeuropejska, nie należy do strefy semickiej. W związku
0: chociaż często obydwa te narody się porównuje jako właśnie...
1: No handlowo, na pewno, tak. Ktoś twierdzi, że o ile Żyd trzech Polaków wykiwa, to Ormianin trzech Żydów. No i taka przeszła pagaworka, ja jeszcze ją z dzieciństwa pamiętam, że Ormianie, ale dlaczego? Ormianie to jest inny typ handlu. Ormianie zadzierzgiwali bardzo długotrwałe związki, na przykład z Persją, ba, potrafili do Indii dotrzeć i stamtąd przez Persję, przez Armenię, Gruzję, Morze Czarne, do Polski docierały na przykład towary. W Polsce byli ludzie, którzy władali tamtymi językami. No nikt pojęcia nie miał. Otwinowski tłumaczy w początku XVII wieku Gulistan Saadiego i zna język perski. To był jeden z pierwszych w Europie, który w ogóle wiedział, po jakiemu się mówi na wschód od nas. Więc trzeba przyznać, że ten orientalizm szlachty naszej, która się wzoruje na żupanach wschodnich, perskich dokładnie, czy ten mit Sarmatów, to właśnie przywieźli nam Ormianie. To byli ci pośrednicy.
0: Rzeczywiście, to właśnie... Byli pośrednikami, tak. później byli dragomanami, czyli również
1: czyli tłumaczami, tak.
0: Tłumaczami, pośrednikami między właśnie z Zachodem a Wschodem, aż w zasadzie do początku XX wieku, kiedy
1: ich zamordowano.
0: Właśnie, że
1: ale
0: się
1: powiedzmy,
0: panie,
1: tak? Że Ormianie nie tylko tłumaczyli słowa, oni tłumaczyli całą kulturę, co się rozumie pod tymi rzeczami. No i między innymi udało się tym XVII-wiecznym Ormianom wytłumaczyć szlachcie, że ich prawdziwy strój to powinien być żupan perski. No i rzeczywiście trochę z Węgier wzięliśmy, ale troszeczkę z Persji. Na przykład husaria pochodzi, nawet słowo hisar, pochodzi z perskiego języka. Kardasz, czyli przyjaciel. No to są rzeczy, które nam Ormianie z Persji do Polski przywieźli. Obok oczywiście wspaniałych dywanów, na których nie było żadnych zaklęć pogańskich, to są raczej banialuki. Natomiast wzory rzeczywiście setkami lat były przekazywane. Te małe dziewczynki drobnymi rączkami potrafiły przepiękne rzeczy tkać. I ormiańska kultura się w takim razie zaczepiła, czy też wzmocniła na trzech takich potężnych filarach. Pierwszym i podstawowym to oczywiście był język. Język i narek. Wspaniały poemat, śpiewy żałobliwe Grzegorza z Nareku. Jeżeli Ormianie gdzieś uciekali, to w jedną rękę brali chleb, w drugiej nareka właśnie. Drugą to był kościół. Zawsze budowali, gdzie tylko byli i tych haczkarów jest pełno, one tam pod ziemi czekają na lepsze ormiańskie czasy. No a trzecią były dywany właśnie. i dywan ormiański się różni od dywany Karabachu, czyli Arcachowe. No i tutaj taką konkluzję już na koniec dam, że kiedy zwiedzałem Muzeum Rewolucji, Muzeum Lenina w Moskwie, to wisiała ogromna mapa, ale z 1921 roku, drugiego, tak jak się Związek Sowiecki wtedy zawiązywał, pamiętajmy, w noc sylwestrową on się zawiązał, i Armenia ma kształt kulki. Ja byłem zdziwiony tym. Na resztę nie patrzyłem. Zarówno Arcach, jak i Nachiczewań był w granicach Armenii. Dopiero wpływ Turcji spowodował, że bolszewicy, myśląc, że Atatürk będzie rodzajem socjalizmu, im się czerwony sztandar turecki pomylił, odcięli Nachiczewań i zostawili Arcach Azerbajdżanowi. Dziękuję za uwagę.
0: I tak, rzeczywiście Arcach Górski, Karabach, teraz Karabach.
1: Pamiętajmy, co znaczy Karabach po azersku. To znaczy cmentarz, czyli ogród kamienny.
0: I o tym również jeszcze będzie rozmowa. Nie wiem, przyznam szczerze, kiedy ją wyemitujemy, ale wywiad, ale który przeprowadziłem przedwczoraj, tak jest. A jeżeli chodzi jeszcze o te książki, o przywiązanie do druków, to tak, jest wspaniałe muzeum, archiwum Matena Daran.
1: Jedno z największych na świecie. No, świątynia księgi, tak byśmy to mogli nazwać.
0: W którym są księgi wszelakie, te nadpalone, zniszczone, tak, ale rzeczywiście tutaj może świątynia książki dobrze pan to ujął. Minęła godzina 17, 19 w Erywaniu, czas na serwis watykański, a po serwisie watykańskim ciąg dalszy popołudnia wnet, tym razem już pod batutą Grzegorza Milko, który na pewno będzie mówił o tenisie, a tymczasem żegnamy się z Państwem Krzysztof Jabłonka, doktor Krzysztof Jabłonka z Warszawy.
1: Dziękujemy.
0: I Mikołaj Murkociński z Erywania. Do usłyszenia.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: W Bagdadzie w obecności papieskiego wysłannika odbyła się intronizacja nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego. Nowy Jork bardzo dobrze przyjął encyklikę Leona XIV o sztucznej inteligencji, mówi arcybiskup tego miasta. Od dziś cały dokument jest dostępny po polsku w formie audiobooka. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli wydawnictwa watykańskiego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Bagdadzie odbyła się intronizacja Pawła II Nony, nowego patriarchy Kościoła Chaldejskiego, jednego z najważniejszych kościołów wschodnich pozostających w jedności z papieżem. Leona XIV reprezentował kardynał Guggerotti. Podkreślił, że Ojcu Świętemu bardzo zależy, by Kościół Chaldejski nie uległ osłabieniu.
4: Papieski wysłannik przypomniał misyjną historię Kościoła Chaldejskiego, począwszy od apostołów i ich pierwszych następców, aż po czasy dzisiejsze. Kolejnym rysem tego kościoła jest męczeństwo, heroiczne świadectwo składane za cenę życia aż do dnia dzisiejszego. Synowie i córki Kościoła Chaldejskiego obecni są na całym świecie z powodu niestabilności naszego drogiego i zranionego Bliskiego Wschodu.
3: Paweł II Nona zastąpił na stanowisku patriarchy kardynała Luisa Rafaela Sacco. W Nowym Jorku encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji została przyjęta z wdzięcznością i otwarciem, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup tego miasta Ronald Hick. Ludzie widzą, że papież na serio traktuje jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata.
5: Holy Father has his finger on the pulse.
6: Widać, że Ojciec Święty trzyma rękę na pulsie prawdziwych problemów świata. Sztuczna inteligencja jest tu na stałe i wszyscy o tym mówią. Leon XIV od samego początku pokazuje, że jako Kościół będziemy angażować się w sprawy świata i zajmować się realnymi tematami. Kiedy rozmawiam z młodymi, widzę, że jest to dla nich podstawowa troska. Pytają, czy to, czego uczą się teraz, przyda się w karierze, w pracy, która być może za 10 lat nie będzie już istnieć, bo zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. To są prawdziwe obawy, a ta encyklika daje nam praktyczny plan działania.
3: Dodajmy, że cała encyklika Magnifica Humanitas już jest dostępna po polsku w formie audiobooka. Można jej słuchać bezpłatnie na polskiej stronie Watykan News. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie po raz pierwszy goszczą przedstawicieli Libreria Editrice Vaticana. Obecność watykańskiego wydawnictwa w Polsce wpisuje się w obchody stulecia Lew.
7: Lorenzo Fazzini z Libreria Editrice Vaticana podkreślił, że wybór Polski był naturalny ze względu na jej silną tradycję chrześcijańską oraz bogactwo rodzimego rynku książki. Jak zaznaczył, w obliczu współczesnych wojen i kryzysów, misją watykańskiej oficyny wydawniczej jest niesienie przesłania zrozumiałego dla każdego człowieka.
3: Te dwa nurty, myśl, która wchodzi w dialog z dzisiejszą kulturą oraz świadectwo ewangeliczne, które staje się służbą dobru wspólnemu, jak przypomina nam Leon XIV w ostatniej encyklice, wyznaczają dwa kierunki wydawnicze, w których staramy się rozwijać naszą pracę.
7: Lorenzo Fazzini wskazał także na rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
13: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam ponownie na 17 piętrze przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i przypomnę tylko, że odliczamy wydarzeniami, najważniejszymi wydarzeniami na świecie na przestrzeni ostatnich 17 lat. Ten czas do wielkich urodzin Radia Wnet, które będą uroczyście obchodzone już jutro, 30 maja. Ale jesteśmy przy roku 2024 i można powiedzieć, że mieliśmy pewne déjà vu w tym roku 2024, ponieważ do władzy za oceanem w Stanach Zjednoczonych powrócił Donald Trump. Coś, co wydawało się niemożliwe, biorąc pod uwagę to, że w końcu Donald Trump stracił władzę po pierwszej kadencji. Na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych został wybrany Joe Biden, który był demokratą. I tak, Donald Trump również wydawał się być politykiem, przynajmniej politykiem skończonym, a to w związku z tym, no chociażby to z tym, co się wydarzyło w kongresie. Pamiętamy to wdarcie się zwolenników Donalda Trumpa do Kongresu Amerykańskiego. Wydawało się, że to będzie koniec jego kariery, że to będzie koniec wielkiego ruchu MAGA, ale okazało się, że jest zupełnie inaczej i to niezadowolenie Amerykanów wzrastało za prezydentury Joe Bidena. Faktem jest, że Joe Biden również bardzo słabł jako polityk, między innymi przez swój wiek. Pamiętamy tę kampanię wyborczą, która była dość surrealistyczna w roku 2024. Joe Biden, który zupełnie sobie nie radził w debatach z Donaldem Trumpem, do tego stopnia, że został on zastąpiony jako kandydat Partii Demokratycznej przez Kamalę Harris, a ciąg dalszy wiemy, jak się ułożył. Zwycięstwo dość zdecydowane Donalda Trumpa w 2024 roku. Pamiętam, jak relacjonowaliśmy to wydarzenie przez całą noc wraz z Krzysztofem Skowrońskim oraz Hanną Tracz i śledziliśmy to, w jaki sposób kolejne stany zagłosowały w tych wyborach. Donald Trump powrócił i trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie inna prezydentura. Ale ona jeszcze się nie zakończyła, więc nie będziemy jej tutaj podsumowywali. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o inne wydarzenia w roku 2024, no to oczywiście mamy Bliski Wschód i chyba jeden z ostatnich aktów tak zwanej wiosny arabskiej, która rozpoczęła się w roku 2010, czyli upadek dotychczasowego prezydenta Bashar al-Assada, który dość niespodziewanie upadł, ponieważ wydawało się, że po 14 latach wojny jego władza jest dobrze umocowana, że rząd w Damaszku jest popierany przez Moskwę, ale no właśnie, inne wydarzenia geopolityczne zupełnie zmieniły stan gry. Wiemy zaangażowanie Rosji w pełnoskalową wojnę na Ukrainie, co z kolei spowodowało stopniowe wycofanie się z Rosji właśnie z tego teatru syryjskiego, co ostatecznie przełożyło się na upadek rządów Asada i zastąpienie ich rządami prezydenta Ahmeda el-Szary, czy też Abdul Mohammed el-Żulaniego, który jeszcze kilka lat wcześniej był poszukiwanym terrorystą. No ale tak, prawdopodobnie i Rosja, ale też w porozumieniu z Turcją i krajami zachodnimi postanowili postawić na tego człowieka i od tamtej pory Syria, można powiedzieć, ponownie jest w jakiś sposób integrowana z resztą świata. Sankcje z tego kraju są znoszone. Jak to będzie dalej wyglądało, to się okaże. Rok 2025 pokazał, że wcale tak różowo to nie musi wyglądać. To był rok, natomiast 2024.
0: 17 piętro.
2: Popołudnie Wnet. Godzina 17.12, popołudnie wnet i do godziny 18 zabieramy Państwa w podróż sportową, piłkarską, bo bardzo dużo rzeczy się dzieje i jeszcze się będzie działo. Iga Świątek lepsza od Magdy Linet w meczu trzeciej rundy turnieju Roland Garros. To jest też ważna informacja, bo to był wielka sprawa dzisiaj na głównym korcie Filipa Chatrier. Jednak Iga 6-4, 6-4 lepsza od Magdy Linet. Tak jest w tenisie. W piłce czekają nas wielkie wydarzenia Mistrzostwa Świata i między innymi o tym, ale nie tylko. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu Kazimierz Romaniec.
3: Dzień
2: świetnie
3: dobry.
2: Znany z naszych niedzielnych audycji Porozmawiajmy o Sporcie. Witaj Kazimierzu.
3: Dzień dobry, bardzo mi przyjemnie również gościć u ciebie.
2: Wydawnictwo GIA, historyk futbolu, dziennikarz, ale także prawnik specjalizujący się w prawie sportowym.
3: Tak.
2: No to może zacznijmy od tego prawa sportowego, bo skończyły się w zasadzie rozgrywki w różnych ligach, chociaż jeszcze mamy baraż, finał barażu o Ekstraklasę, tam Wieczysta Kraków zagra
3: z Chorobą Ligą też.
2: I o pierwszą ligę też, ale między innymi niektóre kluby, tam dokonuje się zmiana w sensie właścicieli, na przykład Górnik Zabrze, to jest taki sztandarowy przykład, gdzie miasto Zabrze przekazało akcję po wielu, wielu negocjacjach i różnych spotkaniach. Te akcje nabył może nie osobiście, ale jego konsorcjum Lukas Podolski. Nie wiadomo, co z kilkoma innymi klubami, bo wiemy, że cały czas Legia może być na sprzedaż, tylko tam pewnie cena jest zaporowa. Polonia Warszawa po tym, że nie udało
3: wszystkie
2: się w
3: barażach. Wszystkie kluby są na sprzedaż. Jest
2: właśnie
3: kwestia ceny i kwestia dogadania.
2: Chciałem ciebie, Kazimierzu, zapytać, co trzeba zrobić, żeby kupić w Polsce klub piłkarski?
3: No, po pierwsze, trzeba mieć pieniądze. Po drugie, trzeba przejść odpowiednią drogę, zaoferować te pieniądze właścicielom klubu, a tu sobie możemy zaraz powiedzieć, że możemy mieć dwojaką sytuację, bo w Polsce właścicielami klubu mogą być osoby prywatne, czy spółki prywatne, tak jak powiedziałeś w przypadku Lukasa Podolskiego, że kupował poprzez spółki, w których on...
2: Holdingi.
3: Tak. No, holdingi spółek, spółki matki, spółki córki. Natomiast też i ciągle jest to przykład w Polsce, no włodarzami klubów, właścicielami klubów są samorządy. Co powoduje, że taka transakcja jest o wiele trudniejsza, o wiele bardziej skomplikowana, o wiele więcej osób jest z nią zainteresowanych. I tutaj trzeba oddać samorządom, bo generalnie jest to okoliczność obciążająca przy transakcjach, niewątpliwie. Natomiast trzeba oddać samorządom, że my sobie teraz tak to możemy mówić z naszej perspektywy, bo teraz jest dobry trend w piłce. Coraz więcej pieniędzy w piłce napływa, to moglibyśmy szerzej o tym mówić dzięki naszym dobrym ostatnim sezonom w Pucharach Europejskich.
2: Ale odkąd płatna telewizja między innymi jedna, druga przejęła rozgrywki.
3: Tak, natomiast trzeba pamiętać, że niektóre kluby nie istniałyby, gdyby swego czasu samorządy nie wyciągnęły ręki i nie podtrzymały tych klubów, które powiedzmy, mówimy o sytuacjach 10-15 lat temu. I takie kluby jak Śląsk Wrocław, takie kluby jak Piast Gliwice są na przykład ciągle władane przez organa samorządowe.
2: Miasto, prawda?
3: Przez miasto. No i to powoduje określone implikacje przy transakcji, która jest bardziej skomplikowana, bo trzeba brać pod uwagę przepisy dotyczące spółek miejskich, bo zazwyczaj spółki miejskie są właścicielami tych klubów. Ale to oczywiście nie przeszkadza, prawda? Nie przeszkadza, może ta procedura jest dłuższa. Natomiast co trzeba zrobić? Jak to w ogóle się dzieje, prawda? Trzeba powiedzieć tak, że wzrost znaczenia polskiej piłki nożnej od strony organizacyjnej, może jeszcze się to nie przekłada aż tak na wyniki polskich klubów w europejskich pucharach. One są lepsze, ale idziemy do góry. Punkty w rankingu są coraz lepsze. Wprowadzenie Ligi Konferencji dzięki między innymi Dariuszowi Mioduskiemu, ja to zawsze podkreślam, bo trzeba oddać szacunek i trzeba tutaj oddać to, że poprzez działalność jego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów. On stworzył te warunki do przepychania pewnych aspektów korzystnych dla nas. To spowodowało, że coraz większy pieniądz napływa do piłki w Polsce. Przekłada się to na możliwość kupowania coraz lepszych zawodników. Przekłada się to też na lepsze wyniki. I oczywiście przekłada się też na koniec, bo to jest największy kaliber, na zainteresowanie się inwestorów zagranicznych nabywaniem klubów w Polsce. A też przekłada się na zainteresowanie zainteresowanie się klubów, inwestorów polskich również klubami w Polsce, bo widzą, że klub może być dźwignią szerszego biznesu. Oczywiście truizmem jest powiedzieć, że powiedzmy mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką, że no zazwyczaj klub jest raczej ośrodkiem kosztów niż ośrodkiem zarabiającym pieniądze, ale przy odpowiednim wypoziomowaniu poszczególnych składników w holdingach zarządzających takimi klubami jest możliwe robienie całkiem no, dobrego projektu biznesowego. Także wchodząc do tego, wracamy do tej ścieżki, prawda? No, sytuacja wygląda w ten sposób, że no, ktoś musi tego kontrahenta przynieść, na przykład z zagranicy, i musi być zainteresowany, a klub przede wszystkim ten, który ma właściciela i ten klub chce sprzedać, no musi być zainteresowany sprzedażą.
2: Ale też, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale musi być rzeczywiście ten walor tutaj kibiców, musi być zainteresowanie, bo są takie miejsca, gdzie na przykład są pięknie wybudowane stadiony, obrędowane nazwami klubów, a tam są pustki, jak choćby Sosnowiec czy Tychy.
3: Tak.
2: A załóżmy, powiedzmy, w Poznaniu wiadomo, kiedy Lech gra na takim poziomie, na jakim gra, jest drugi raz z rzędu, dziesiąty w swojej historii mistrzem Polski, zawsze będzie praktycznie komplet, 40 kilka tysięcy. Legia też nigdy nie będzie miała problemu, Widzew, tak? No ale to nie jest powiedziane,
3: To jest kwestia następująca. To jest kwestia... Tutaj to jest coś, co już wychodzi poza wpływ, jaki my mamy. Mhm. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś chce kupić klub w Polsce, to on ma doskonałe informacje, co się dzieje, jak się dzieje. Tak. Ja prowadząc różnego rodzaju rozmowy, na przykład z bankami inwestycyjnymi w Stanach Zjednoczonych, które były zainteresowane nabyciem polskich klubów, no to powiem taki przykład. No, rozmawiamy z człowiekiem, który jest, powiedzmy, Szkotem, pracującym dla amerykańskiego banku inwestycyjnego z siedzibą w Kalifornii.
2: Takim prawdziwym Szkotem, co to nie wydaje pieniędzy?
3: Takim prawdziwym Szkotem, który jest bardzo życzliwy Polsce. Ale wiesz, to nawet nie chodzi o niego. Chodzi o to, że on też się musi rozliczyć. To jest, powiedzmy sobie szczerze, że takie transakcje to jest bezwzględna gra.
2: Nie, ja wiem, bo przecież też ludzie, którzy się nie za koniecznie interesują piłką nożną, a żyją w danych miastach, jak choćby we Wrocławiu, później przecież mają...
3: Wrocław to jest odrębny rozdział.
2: Ale na przykład mówią, dlaczego nie wiem... Jedna czy druga droga jest niezrobiona, szpital popada w ruinę, a klub świetnie się ma, bo jest dotowany z urzędu miasta.
3: No więc właśnie. I
2: pompowane są pieniądze.
3: I właśnie dlatego oceniam bardzo korzystnie ten proces, ten trend, który...
2: Podolskiego.
3: Tak. Który powoduje, że stopniowo, krok po kroku, nie od razu, nie na łapu capu, ale stopniowo idziemy w kierunku prywatyzacji przynajmniej klubów ekstraklasy. Prawda?
2: Czyli powinny być prywatne.
3: Powinny być, tak, bo po pierwsze, miasto nie jest od tego, żeby utrzymywać zawodowy klub piłkarski.
2: Ale tylko żeby dawać rozrywkę.
3: Ale rozrywka, pieniądze, które mogą być przeznaczone na szkolenie dzieci, na budowę szpitali, na budowę miejsc rekreacji, mogą być na przykład wzięte z umowy najmu stadionu, które miasto zawiera, będąc właścicielem obiektu, z klubem, prawda? Z klubem zawodowym, klubem prywatnym, który to klub płaci za wynajem stadionu.
2: Ale zobacz, Kazimierz, nie ma w Polsce nowoczesnego stadionu, powiedzmy ostatnio wybudowanego, tak patrzę od 2012 roku, od Euro, który by nie był w kolorach, w barwach i z nazwami klubów, nie miasta. Nie ma napisane Kraków, Wrocław, Szczecin, tylko jest Pogoń, Wisła, Śląsk, na przykład.
3: Dobrze, ale
2: Lech, prawda?
3: Ale dlaczego to...
2: Chociaż nie, tam jest Poznań.
3: Ale to, że jest klub, no możemy tutaj, trzeba byłoby status majątkowy oczywiście, prawny, właścicielski sprawdzić, natomiast, ale załóżmy, że na potrzeby tej naszej tutaj rozmowy, załóżmy, że stadion jest miejski, prawda? No to za to, że jest wyświetlenie, że jest Wisła, że jest Śląsk, że jest coś, to klub powinien za to płacić miastu. Bo miasto jest właścicielem stadionu. I potem miasto będzie miało te pieniądze, żeby zbudować stadiony dla młodzieży, żeby była rekreacja, żeby spełniać te funkcje, do których jest przeznaczone. A z drugiej strony klub powinien na siebie zarabiać jak normalna spółka akcyjna, którą jest.
2: Tak. I teraz chciałbym zacytować trenera Tomasza Tułacza z Puszczy Niepołomice, który oficjalnie powiedział, że piłkarze na poziomie pierwszej ligi zarabiają za dużo. są nieproporcjonalnie nagradzani do tego, co oferują. Mhm. I to powiedział trener, bardzo znany.
3: Tak. Klubu ale bardzo specyficznego klubu.
2: No tak, ale on się odniósł, no tak, oczywiście miał pewnie na myśli być może swoich piłkarzy, no nie wiem, jaki ma wgląd w ich kontrakty. Ale czy to rzeczywiście tak jest, że piłkarze są na przykład za bardzo przepłacani?
3: No dobrze, no możemy, no to płaćmy piłkarzom mniej.
2: No to płaćmy.
3: No i zobaczymy, co będzie.
2: No tak.
3: No w porządku, no ale w porządku, no będziemy mieli sytuację taką. Ja nie mówię nie. Ja miałem 15-20 lat temu, kiedy sytuacja w polskiej piłce taka organizacyjna była dużo gorsza niż w tej chwili, kiedy była no czarna dziura, powiedzmy sobie szczerze. Nie było wyników pucharów, nie w europejskiej.
2: No pamiętam te czasy, wiem.
3: Było dużo gorzej niż jest teraz. No była kwestia. To ja byłem w desperacji, tak sobie rozmawialiśmy z kolegami, ja byłem za tym, żeby po prostu skasować załadostwo w Polsce. W ogóle. Mhm. Nie płaci nic. Nie, wyjdźmy od modelu duńskiego i stopniowo dochodźmy, półprofesjonalizujmy się. I jak Dania w latach 80. mogła mieć amatorów, którzy zmieniali się w profesjonalistów i grali na Euro 84 czy Euro 88, a potem na Euro 92 zdobywali Mistrzostwa Europy, to my też potrafimy, prawda? I też...
2: No ale to by skutkowało tym, że
3: no, ale to jest to, co pan, ale to, co pan trener Tułacz proponuje, to jest przecież.
2: No tak, ale to byśmy rzeczywiście...
3: Ale konsekwentnie.
2: Albo zatrudniali samych polskich wychowanków, co teraz spróbuje Polonia Warszawa zrobić po tym nieudanym
3: barażu. To nie jest najgorszy pomysł.
2: Albo piłkarze z czwartej ligi hiszpańskiej, drugiej ligi chorwackiej byliby u nas gwiazdami, ale bo też tak jest.
3: Ale pamiętajmy, że wtedy były inne czasy, inne uregulowania prawne. Nie było dostępu takiego graczy zagranicznych i może było to lepiej, że nie było dostępu takich graczy zagranicznych do Ligi Polskiej. Ale to jest w tym momencie...
2: Ale też mówię o tym, co to jest teraz, prawda?
3: No bo teraz mamy wyzwanie, bo zawsze ja zawsze uważałem, że największym problemem w Polsce jest poziom właścicielski. Mhm. Że my szkolenie mamy, że my piłkarzy mamy, że zainteresowanie piłką nożną jest ogromne. Jesteśmy jedną z najbardziej piłkarskich nacji, powiedzmy to sobie szczerze. Jeżeli mamy na ostatniej kolejce ekstraklasy średnią, podkreślam średnią, 19 700 na mecz, to jest szósta średnia w Europie. Jesteśmy tuż za Wielką Piątką.
2: No dobrze, no to teraz pozwolisz...
3: Tak.
2: To może jedno zdanie podsumowania, bo chciałbym płynnie przejść...
3: No jeżeli byśmy...
2: Właśnie
3: no, wrócili,
2: do Polski...
3: Ale co, mówimy teraz o... No jeżeli wróciliśmy do nabywania klubów, to...
2: Chciałbym powiedzieć, że mamy tak wielkie zainteresowanie i wszystko się wokół tej piłki rzeczywiście wielokrotnie obraca i absolutnie kapitalne są teraz media społecznościowe i klubów i federacji, naprawdę, na absolutnie najwyższym poziomie. Zresztą korzysta się z tego w różnych momentach. Konferencje prasowe, jakieś filmiki, nagrania z klubów, z treningów i tak dalej. Wszystko jest dobrze. Wydaje się, że w Polskim Związku Piłki Nożnej też to, co trzeba jest zrobione, jeśli chodzi o standardy, powiedzmy, europejskie. Tylko, że nasza reprezentacja nie jedzie na Mistrzostwa Świata, które się lada moment zaczną,
3: dobrze,
2: bo już 10 czerwca.
3: Ale to, że nie jedziemy na Mistrzostwa Świata, no to jest urok piłki. Prawda? Mieliśmy szansę swoją, był baraż ze Szwecją, nie wracajmy już do tego, bo każdy z nas to na swój sposób bardzo przeżył.
2: No wiesz, ale teraz mamy towarzyski mecz z Ukrainą, tak, i drugi towarzyski z Nigerią.
3: No i trzeba zacząć budować i trener Jan Urban, w którego umiejętności ja osobiście wierzę i uważam, że jest najlepszym polskim trenerem reprezentacji od czasu Adama Nawałki, wybranym najlepszym polskim trenerem reprezentacji od czasu Adama Nawałki, ma szansę zbudować drużynę. Ma 4 lata do następnych Mistrzostw Świata z test imprezą Mistrzostwa Europy po środku i naprawdę życzę mu, żeby tak jak dobrze zaczął, bo niezależnie od porażki w barażu, trzeba powiedzieć, że w stanie, w którym objął on reprezentację, zasób, czy powiedzmy uporządkowanie tego wszystkiego, co nastąpiło, to przede wszystkim, że my widzimy, że ci zawodnicy chcą ze sobą grać, że mają jakiś autorytet, że on ma autorytet, jeżeli oni wchodzą do szatni, to on dla nich jest autorytetem.
2: No teraz
3: to jest najważniejsze. Poprzednio tego nie było.
2: No tak, no i w ogóle taki moment rzeczywiście jest zgrupowanie, które teraz akurat trwa we Wrocławiu przed meczem, bo we Wrocławiu będzie oczywiście rozgrywany mecz Polska-Ukraina w niedzielę i piłkarze witani są oczywiście na czele z Robertem Lewandowskim, ale jak gwiazdy, prawda? No jest tłum absolutny, łowców autografów, jest pisk dziewczyn
3: pokazuje,
2: i tak dalej.
3: To pokazuje jak jest głód w narodzie, tak można byłoby powiedzieć, prawda?
2: Robert Lewandowski absolutnie, wszystkie szlemy powiedzmy zebrał, ale zasłużył na to.
3: No zasłużył, cała jego kariera, konsekwencja tej kariery. Przecież jak popatrzymy, w jakich on klubach grał i to, że te kontrakty były przez niego dopełniane. No zobaczmy, Znicz Pruszków najpierw. Potem mamy przejście do Lecha Poznań. I od momentu wyjazdu za granicę, który podkreślam, było w idealnym momencie dla niego, bo on był przynajmniej był na tyle fizycznie doświadczony i okrzepły, że mógł podjąć wyzwanie w Niemczech. I potem 4 lata w Borussii, 8 lat w Bayernie i 4 lata w Barcelonie. I to jest piękny przykład, jak profesjonalnie można
2: podchodzić.
3: I wszędzie z sukcesami. Tyle, że brakło trochę w reprezentacji Polski.
2: Ale to też jest przykład i to powiedział Cezary Kucharski, ówczesny menadżer Roberta Lewandowskiego, teraz w sporze prawnym, ale to już tak widocznie jest, że za przykładem Roberta polscy piłkarze powinni przynajmniej do 22, 3 roku życia wytrzymywać w polskiej lidze, czy też grać.
3: A to bardzo ciekawe, bo to jest to, co ja mówię od niepamiętnych czasów.
2: To jest znane. Oskar Pietuszewski to jest taki przykład.
3: Nie. To ja powiem tak.
2: Giną nasi piłkarze za granicą.
3: Ale dlaczego giną? Prosta sprawa jest. Popatrzmy sobie, komu z naszych piłkarzy się za granicą powiodło, tak naprawdę. Albo się powodziło tym zawodnikom, którzy wyjechali będąc bardzo młodzi, jak Wojciech Szczęsny. Prawda?
2: Bramkarz też jest inną kategorią.
3: Ale to nie o to chodzi. Chodzi o rozwój biologiczny człowieka. Mhm. Chodzi o rozwój biologiczny człowieka i moment, w którym chłopak staje się dorosłym mężczyzną i atletą. Bo trzeba mówić o przeformatowaniu organizmu dziecka, potem w organizm młodzieńca, a potem w organizm atlety. A to jest bardzo trudne i to musi być robione z dużą ostrożnością, ale jednocześnie z dużym natężeniem. I teraz tak, wiele się mówi o tym, że polscy juniorzy w wieku 11, 12, 13 lat polskie zespoły wygrywają z AC Milan, z Liverpoolem, z Manchesterem City na różnych turniejach. Tylko, że to nie jest ten etap. Ten etap, który się zaczyna, jest potem w wieku od 14, 15, 16 lat do 17, 18, 19. I tam jest praca o wiele na większym natężeniu. Natężeniu, intensywności. W momencie, jak wchodzi się już w tą obróbkę, to chodzi o to, ten proces treningowy, który jest w tamtych klubach, w tych jeszcze wyżej rozwiniętych od nas piłkarskich krajach, polega na tym, że na etapie dziecięcym, do momentu, kiedy nie ma tego przetwarzania, to jest ściśle zgrane z rozwojem organizmu, to chłopak się bawi. On ma zdobyć nawyki techniczne, które potem przy dołożeniu fizyczności dadzą właśnie ten efekt. I potem jest to ta transformacja, którą są zaangażowane ogromne pieniądze, ogromne kwestie wysiłkowe, kwestie jest to ogromna maszyna. I teraz dlaczego? Jak my, skracam, żeby dojść do sedna, dlaczego Lewandowskiemu się udało między innymi? I to, co powiedział Cezary Kucharski, z czym ja się absolutnie zgadzam, tylko myślę, że to jest powszechna znajomość tego faktu na przykład wśród agentów piłkarskich. Oni to wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy zawodnik ma rozegrane w naszej ekstraklasie, która jest ligą dość fizyczną, podkreślmy, 100-150 meczów, to on jest już przygotowany, ma już doświadczenie, jest okrzepnięty, że w momencie, jak pojedzie do Niemiec, weźmy przykład Lewandowskiego. Lewandowski idzie do Bundesligi
2: jako król strzelców polskiej ligi.
3: W porządku. Oczywiście. Jako król strzelców polskiej ligi, wiek 21-22 lata, już nie pamiętam, ale jest po stu kilkudziesięciu meczach w lidze. Jest przygotowany i co mówi Jurgen Klopp? Jurgen Klopp mówi tak. Rok temu chcieliśmy już go wziąć, ale był zbyt mikry. Teraz go możemy wziąć, bo jest... I potem, już po latach, kiedy Klopp oceniał tą całą sytuację, mówił, że Lewandowski przez pierwsze 2 lata musiał przejść przyspieszony kurs mężnienia. Żeby on po prostu... Tylko, że on był profesjonalny, się poddał tej obróbce, on był rozsądny, on się nie boczył na nic, on był twardy przez śmierć ojca, był twardy psychicznie, nie dał się po prostu i dlatego te wszystkie elementy spowodowały, że został takim graczem, jakim został.
2: No ale przypomnijmy sobie... bo trzeba oddać, że jego małżonka też sportsmenka.
3: Rola kobiety jest szalenie... Rola kobiety przy piłkarzu jest szalenie istotna. I niestety jest wielu piłkarzy również obecnie, których kobiety ściągają w dół po prostu.
2: No rozwody jakieś tak.
3: Ale chodzi o to przede wszystkim podejście do pewnych rzeczy, że piłkarz jest czasami traktowany jako po prostu bankomat.
2: No to tak, to no. Ciekawe. I my teraz tych piłkarzy zobaczymy. Oni... od 10 czerwca do 19 lipca będziemy mieli okazję obejrzeć w największym święcie, jakie jest w ogóle absolutnie tak. Na świecie.
3: W jakiejkolwiek dyscyplinie.
2: W zasadzie mówi się, że igrzyska letnie olimpijskie są na równym poziomie lub znaczy, troszkę może...
3: My jesteśmy skrzywieni, ja powiem, że piłkarskie mistrzostwa świata są więcej.
2: Ale my powiemy, że piłka nożna, tak. My powiemy, że mundiale. Że,
3: z całym szacunkiem dla igrzysk olimpijskich.
2: Że mistrzostwa świata w piłce nożnej. Właśnie to święto się zaczyna. No niestety bez udziału reprezentacji polskiej, no ale też na przykład nie będzie Włochów, ale będą za to inni.
3: Ale my jesteśmy pierwszy raz, w tej chwili nas nie ma, a Włochów nie ma trzeci raz.
2: Trzeci z rzędu, tak.
3: Także
2: tak,
3: pocieszmy tak, się tak, trochę. Tak.
2: Ale zabraknie za to wielkich meczów Polska-Włochy, które zawsze były taką no, wielką...
3: Możemy sobie zrobić tak. Towarzyski z Włochami i powiemy, że to jest finał Mistrzostw Świata.
2: No oczywiście. Natomiast będziemy oglądali 48 reprezentacji, 104 tak. mecze, 3 kraje, które organizują, a więc Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada.
3: Ale tak z narracji no, się wydaje, jakby w jednym kraju były organizowane,
2: no,
3: prawda?
2: Trochę tak, no w Ameryce. Ale chciałbym ciebie zapytać.
3: Tak.
2: Bo z tej racji, że nie gra reprezentacja Polski, no to troszeczkę jednak jest to inne takie postrzeganie jednak tego turnieju, bo zawsze już o tej porze, kiedy grała Polska, to my wszystko robiliśmy i dużo mówiliśmy właśnie o tejże reprezentacji, teraz jej nie ma. Ale czy my rzeczywiście myślisz, że możemy zakochać się w tych mistrzostwach świata, które będą inne niż wszystkie?
3: Ja myślę, że kwestia zakochania się w mistrzostwach świata to jest stan stały. Nie zakochuje się w jakichś jednych mistrzostwach świata, tylko się, jak się jest zakochany w mistrzostwach świata, to się jest w każdych. I to jest tak jak coś takiego, że no, człowiek jest świadomy wad, ale to jest najpiękniejsze, co może być. To jest najpiękniejsza kobieta, która może być. Mm. I nawet jeśli ma jakieś wady, to człowiek
2: tak
3: udaje, znaczy widzi, że one są, ale nie potrafi się pozbyć czaru. Która ta impreza niesie ze sobą. Więc ja powiem tak, wspomniałeś, że troszeczkę jest inaczej, jak Polski nie ma. No oczywiście jest inaczej, jak Polski nie ma, ale to powiedzmy sobie szczerze, mieliśmy okresy, w których nas nie było. Jakoś przeżyliśmy. Przeżyjemy i teraz. Prawda? Chodzi o to tutaj, problem jest innego rodzaju. Problem jest, że piłka nożna jest w tej chwili obiektem pewnego eksperymentu, niestety. Jest obiektem pewnego eksperymentu. Piłka nożna jest bardzo twardym zawodnikiem i myślę, że mam nadzieję, i to w historii piłki nożnej się już zdarzało, że różni ludzie nie za bardzo zainteresowani tak naprawdę w piłce nożnej, a za bardziej zainteresowani w pieniądzach, usiłowali przy tej piłce nożnej majstrować. No usiłowali za wszelką cenę, w cudzysłowie, uatrakcyjniać coś, co nie musi być uatrakcyjniane. Że tutaj nie będę gołosłowny, powiem, koniec lat 90. mieliśmy kwestię tak zwanej złotej bramki, która miała wzorem meczów hokejowych, czy wzorem innych dyscyplin uatrakcyjniać. Potem w momencie, kiedy zorientowano się, że to nie uatrakcyjnia, w momencie jak rozwalony został finał Mistrzostw Europy w 1996 roku, Niemcy, Czechy, no bo strzela Birchow drugą bramkę swoją i cóż, i jest koniec po prostu meczu, prawda, w dogrywce.
2: Gdzie ale tak było jak Trezeguet strzelił w 2000 roku.
3: No dokładnie to samo. No, ileż emocji
2: zabiera
3: końcówkę, zostaliśmy pozbawieni. No,
2: na szczęście wróćmy, potem to wróciło,
3: dla wielu słuchaczy jest to prehistoria, no ale wróćmy do takiego, nie byłoby takiego meczu jak w półfinał Mistrzostw Świata w 1982 roku w Sewilli, RFN Francja, gdzie Niemcy przegrywają 3-1 w dogrywce, dochodzą na 3-3. Nie byłoby takiego meczu jak w 1970 roku między Włochami a Niemcami, gdzie mamy 4-3 po dogrywce ze zwrotami oka.
2: No tutaj,
3: w tej książce,
2: no właśnie, bo chcę pokazać.
3: W tej książce o tych meczach państwo wszystko
2: właśnie,
3: przeczytacie.
2: No bo wydawnictwo Geja, też znane wydawnictwo poprzez nazwę Encyklopedia Fuji, bo tak w środowisku piłkarskim funkcjonuje, jest nowe wydanie. 100 meczów na 100-lecie.
3: Nowa książka.
2: Wydanie
3: pierwsze.
2: To jest nowa książka, ale... pachnąca tak. Naprawdę. Andrzej Gowarzewski, niestety już nie żyjący, ale
3: można odwrócić, bo jest na drugiej
2: oczywiście,
3: stronie.
2: Oczywiście, proszę bardzo.
3: Tutaj można...
2: Nowa
3: i
2: naprawdę...
3: To zdjęcie Andrzeja Gowarzewskiego jest zrobione podczas poprzednich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, czyli w 1994 roku.
2: Czwarty rok. No właśnie, 100 meczów na 100-lecie, na stulecie mundiali.
3: Tak.
2: I teraz jest zdjęcie, jest Pele, Oczywiście puchar Nika, więc...
3: Silvio Gazzaniga, złotnik z tak, Mediolanu, firma Bertone, twórca tej wspaniałej statuetki.
2: Chyba najbardziej pożądany puchar na świecie.
3: Tak.
2: Jest Pele, jest Maradona, jest Cristiano Ronaldo i nieoczywisty Jamal, ale to od razu uprzedzę na zachętę, bo Jamal jedzie teraz jako gwiazda, prawda?
3: Jedzie więc może jako te gwiazda, no jest to ten element z przyszłości.
2: Tak,
3: chcieliśmy tutaj połączyć...
2: No właśnie.
3: Chcieliśmy tutaj połączyć po prostu tych gigantów, którzy dla różnych pokoleń kibiców. Chcieliśmy połączyć, bo kibice są jedni. Tak jak Mistrzostwa Świata są jedne, to kibice są jedni. I chcieliśmy, żeby każde pokolenie kibiców, które kibice mają te swoje, tych swoich ulubionych zawodników, żeby od tych najstarszych pokoleń, poprzez te średnie pokolenia, do młodszych i do najmłodszych, których symbolizuje Jamal, żeby po prostu mieli swojego reprezentanta na okładce. Jamal to prawda, nie zagrał jeszcze w żadnym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, ale zagra, miejmy nadzieję, kontuzji nie odniósł, także myśmy się najbardziej martwili, żeby kontuzji nie odniósł, bo wtedy ta cała koncepcja by nam runęła, że nie zagra na Mistrzostwach, ale na całe
2: jak
3: szczęście...
2: Jak rozłożyliście tych 100 meczów? To jest... Bo to nie najlepsze, ale w ogóle różne, tak?
3: Kluczem do tego było to, że ten mecz na swój sposób powinien być szczególny. Że on się w jakiś sposób zapisał w historii. Oczywiście mamy tam, jest bardzo porządna reprezentacja meczów z udziałem biało-czerwonych, aczkolwiek wnikliwi czytelnicy zwrócą uwagę na przykład, że nie ma wśród tych meczów, na przykład meczu Polska-Włochy na Neckarstadionie w 1974 roku 2-1. I spieszę od razu wyjaśnić dlaczego. Ponieważ chcieliśmy bardzo tak podejść kompleksowo do tego stulecia, żeby poszczególne mecze zostały zaliczone w miarę w równych ilościach przypisane do poszczególnych Mistrzostw Świata. I mecz między Polską a Włochami, jak jeden z najwybitniejszych, bez wątpienia, w pierwszej trójce, moim skromnym zdaniem, w historii meczów reprezentacji Polski, był tyle razy opisowany przez nas, tak detalicznie, że stwierdziliśmy, że tym razem być może te mecze, taki mecz, który jest bardzo doceniany w Polsce, ale nie był nigdy tak szczegółowo opisywany, jak mecz Polska-Związek Radziecki na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii 0-0, który oczywiście i poziomem, i skalą, i maestrią ustępuje meczowi Polska-Włochy, tutaj się znalazł, bo on był w tym
2: to był taktyczny mecz.
3: Ale chodzi o to, że przede wszystkim była odpowiednia sytuacja między Polską a Związkiem Radzieckim wtedy.
2: Tak, też
3: była cała kwestia polityczna, była cała kwestia z Solidarnością, była kwestia z transparentami Solidarności. A nie zawsze się o tym pisze.
2: I to nam dało przecież
3: awans do czwórki.
2: Medale, bo weszliśmy do czwórki, prawda?
3: Tak.
2: Czekaliśmy potem półfinał, ale o trzecie miejsce wygraliśmy.
3: Tak, tak. I dlatego na przykład to jest taka jedyna nieoczywistość. Może chciałem to wyjaśnić, bo być może...
2: A taki najbardziej oczywisty mecz, no taki w ogóle absolutny hit hitów tutaj.
3: A to trudno powiedzieć, bo to jest zawsze... Hit hitów to jest wiele. Znaczy oczywiste mecze, jak myśmy... Bo była ogromna dyskusja. Była 6 osób decydowało o tym, jakie te mecze się znajdą. Ja powiem, że było ponad 200 meczów kandydowało do tej setki. Więc był to wybór taki trudny, natomiast wiadomo było, że w takim zestawieniu musi się znaleźć mecz pierwszy, prawda?
2: Tak. 1930
3: roku. Natomiast na przykład...
2: Prawda, no i ostatni finał, dlaczego nie? Francja...
3: Tak, natomiast nie mieliśmy, i tutaj też chcę powiedzieć, nie mieliśmy takiego założenia, że każdy finał musi się tutaj znaleźć. Mhm. Bo nie każdy finał był dobry.
2: No tak.
3: Chodziło o to, ale na przykład dla zwolenników różnych rodzajów ciekawostek, jeśli mamy historię psa Picklesa z 1966 roku, który odnalazł złotą Nikę, to zapomina się o tym, że 4 lata wcześniej podczas meczu między Anglią a Brazylią na stadionie Sausalito w Vina del Mar, gdzie Brazylijczycy wygrali 3-1 dzięki wspaniałemu Garinczy i kilku innym zawodnikom, w pewnym momencie przystanie bodajże 1-1 na boisko wbiegł chilijski Kundelek. Chilijski Kundelek, który i to nawet zapisy z tego meczu wskazują, no nie dawał się długo złapać. W końcu słynny Jimmy Greaves, napastnik Anglików, do dzisiaj najlepszy strzelec w historii Ligi Angielskiej, w całej jej historii. Nikt go nie pobił, żaden Shearer, żaden Lineker, nikt inny. On złapał tego psa. Pies tak się zestresował, że obsikał Jimmy'ego Greavesa. Potem Greaves się śmiał i na wielu potem spotkaniach lata po tym wszystkim opowiadał, że potem no, miał trochę łatwiej na boisku, bo Brazylijczycy, ponieważ on śmierdział, to Brazylijczycy nie chcieli go tak ściśle kryć. No ale niestety nie przełożyło się to na bramki. Także to, i, te tak, i ten mecz są... jest, i te historie tam są ujęte.
2: Tak, tak. No między innymi też na przykład Diego Maradona z meczu z Anglią w tej koszulce, którą później wymienił z jednym z angielskich piłkarzy.
3: Ze Steve'em Hodgem.
2: Steve'em Hodgem, właśnie nie takim oczywistym jak Lineker na przykład.
3: Tak, tak, ze Steve'em Hodgem.
2: I ten Steve Hodge długo, długo tą koszulkę
3: no
2: miał.
3: No i niedawno było na aukcji.
2: Gdzieś na jakiejś
3: giełdzie,
2: na aukcji, tak. I właśnie to jest ta oryginalna koszulka z tego absolutnie fantastycznego meczu. Ale dobrze, Kazimierzu, jest 17:42. Tak. Chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali już niedługo tej piosenki, którą Shakira proponuje jako jedna z oficjalnych piosenek tych Mistrzostw Świata, które się zbliżają. No po prostu fani piłki nożnej, więc my wszyscy, którzy kochają mundiale, i tak nie będziemy spali w nocy, i tak będziemy te mecze oglądali, choćby grało Curaçao i Wyspy Zielonego Przylądka.
3: Ja powiem tak, jak Andrzej Gołażewski zwykł mawiać. Cieszmy się tą piłką, kochajmy tą piłkę, bo to jest jedna, coś tak piękne zjawisko, które nie ma moim zdaniem precedensu, które łączy przede wszystkim ludzi, które powoduje wzruszenia, które powoduje, że stajemy się lepsi. I tego wypada nam wszystkim życzyć i oczywiście świetnego poziomu, a trzeba przyznać, że Mistrzostwa Świata w Katarze, no ten poziom wywindowały na ogromnie wysoki i tutaj będzie trudniej, bo jesteśmy po sezonie. Pamiętajmy, że my sobie zapominamy w tej chwili, że z różnych powodów, no przede wszystkim klimatycznych, Mistrzostwa Świata w Katarze były mistrzostwami rozgrywanymi w środku sezonu, gdzie potencjalnie forma piłkarzy była wyższa i to było widać na tych mistrzostwach.
2: Piłkarz się zawsze regeneruje. Ja wiem, że dzisiaj przeczytałem w wiadomościach porannych, że oczywiście Lionel Messi został powołany do reprezentacji Argentyny. No to jest oczywista oczywistość. Ale on ma kontuzję. On jest teraz kontuzjowany i to wcale niespodziewane i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście, cieszmy się tym wielkim, wspaniałym świętem.
3: Ale pamiętajmy, żeby wygrać tytuł Mistrza Świata, żeby zdobyć tytuł Mistrza Świata, przepraszam, trzeba wygrać o jeden mecz więcej w tej chwili. Z uwagi na ilość
2: drużyn. 8 meczów.
3: Trzeba
2: tak,
3: 8 meczów przejść, trzeba ten 8 mecz wygrać, będąc w finale. I siłą rzeczy, szanowni państwo, no, będziemy widzieli, jak zwłaszcza w pierwszej fazie, która, no to jest moje prywatne zdanie, jest absolutnym, no, niepotrzebna jest ta faza w tej formie, ale zobaczymy i proszę się uzbroić tutaj w cierpliwość, bo trenerzy będą rotowali składami, trenerzy muszą zachować ten najlepszy skład, zwłaszcza te drużyny, które są uważane za faworytów, one nie będą grały w jednym składzie. One będą...
2: Też po to są kadry szerokie, niestety.
3: I to będzie też wpływało oczywiście na poziom, wpływało, będziemy się denerwować w fazie eliminacyjnej, ale mogę zapewnić, że od 1:16 to drzazgi będą naprawdę leciały i będzie wszystko, co piłka może oferować najlepszego.
2: A my na antenie naszego radia i na naszych mediach społecznościowych będziemy bardzo tak rzeczywiście dobitnie i też skrupulatnie śledzić te wszystkie od pierwszego w zasadzie meczu i też zapraszamy ciebie, kiedy
3: będzie mi bardzo przyjemnie. Smuki,
2: to rzeczywiście zawsze o tej piłce mundialowej też będziemy z państwem rozmawiać, a więc teraz bardzo dziękuję. Kazimierz Romaniec, wydawnictwo
3: Dziękuję
2: Gieja,
3: bardzo.
2: Ekspert,
3: no i zapraszamy,
2: historyk,
3: do, tak? zapraszamy do czytania.
2: Czytania,
3: bo
2: kupowania.
3: Bo tak, zwłaszcza to będzie taki dobry podkład przed mistrzostwami.
2: Na pewno taki dobre wprowadzenie.
3: Dobre wprowadzenie, tak. Dobre wprowadzenie.
2: No i też ta encyklopedia, tak jak sama nazwa mówi, encyklopedia Fuji. To posłuchajmy może tego utworu Shakiry, właśnie tego oficjalnego Dai Dai. Taki jest tytuł. Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
2: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
3: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
2: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
0: Po reklamie.
4: Popołudnie Wnet.
5: Dużo ciekawych tematów, do których na pewno z naszym gościem Kazimierzem Romańcem będziemy wracać, ale przecież czeka nas w niedzielę pierwszy z tych dwóch towarzyskich meczów. Gramy z Ukrainą we Wrocławiu, no, w takim najlepszym składzie, jaki teraz może być, bo przecież Robert Lewandowski przyjechał i zagra w tym meczu, mimo że skończył grę w Barcelonie. Nie ma jeszcze nowego klubu, chociaż wiadomo, że ta Arabia Saudyjska gdzieś się najbardziej przewija. Ostatnio też Robert Lewandowski jakoś tak pozytywnie zerknął w stronę Stanów Zjednoczonych. Może to będzie Chicago Fire, a może Europa, bo z tego co wiem, to mecz Manchester United gdzieś tam zaczął dopytywać. Może tak
6: nie,
5: być.
6: Nie wierzyłbym w to.
5: Nie wierzyłbyś w to, właśnie. Nie.
6: Robert Lewandowski nigdy nie był przekonany o sensowności gry w Anglii.
5: Aha.
6: Nigdy. I to, myślę, że znaczy mogę się mylić, ale przez cały, to nie była liga dla niego, on nigdy nie chciał w tej lidze grać. Mhm. Zawsze mówił w swoim karierze, a jest człowiekiem, ja mówię tak jak zauważyłem, bardzo konsekwentnym w tym, co robi. Jeżeli on przez lata mówił, że ma być Hiszpania,
5: a potem Stany Zjednoczone,
6: to ten trop amerykański, myślę, który tutaj poddajesz, może być warty rozważenia. Oczywiście pieniądze arabskie mogą przebić wszystko i dlatego jest druga kandydatura. No tak. Natomiast jeśli to, co swego czasu Zbigniew Boniek powiedział, że no on jeszcze chce grać, a Włosi mają bardzo dobre doświadczenie w graniu 40-latkami w lidze.
5: No jasne,
6: i Ibrahimowicz, tak, prawda, tak, tak. I inne przypadki. Zanetti to... na przykład. Modric, prawda. Także tutaj no to wszystko...
5: Będziemy czekać, ale Robert Lewandowski, co jest ciekawe, właśnie na konferencji prasowej, jak to w ostatnim czasie bywało, już też taki wyluzowany, uśmiechnięty, szczery, bardzo długo odpowiadający na pytania.

0: nie jakieś sztampowe odpowiedzi. Właśnie odniósł się do tego, że jeszcze nie podjął decyzji co do długości gry w reprezentacji. No on po prostu przyjeżdża na te zgrupowania. Teraz też z szacunku i w hołdzie dla Jacka Magiery, bo też tak wyraził się, ale jest we Wrocławiu, zagra z Ukrainą, później kadra się przenosi i w środę gramy wieczorem na Narodowym w Warszawie z Nigerią. A więc posłuchajmy konferencji prasowej i to, co na niej powiedział Robert Lewandowski.
1: Ja osobiście cieszę, że zaczynamy zgrupowanie. Akurat zaczynamy meczem we Wrocławiu, później w Warszawie, więc jakby meczami towarzyskimi jest większa chyba, jest więcej możliwości, żeby zmieniać te miejsca do gry. Myślę, że dla kibica też to jest ciekawe, żeby czasami miał bliżej, w zależności oczywiście kto gdzie mieszka, ale wiadomo, że Polska jest krajem dużym, więc to też jest pewnie możliwość dla osób, które nie zawsze mogą podróżować, żeby gdzieś bliżej domu obejrzeć mecz reprezentacji, to zawsze jest wartość dodatnia. A jeśli chodzi o moją przyszłość, to myślę, że trener też chyba ostatnio to w wywiadach powiedział, że też będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
2: Dzień dobry, Robert, tutaj na środku, Dominik Piechota, kanał sportowy, cześć, cześć. Chciałem cię zapytać, bo tak widzimy cię też takiego wyluzowanego, tak mam wrażenie, że trochę też spadły te emocje ostatnio, czy te ostatnie miesiące ci nie ciążyły też tak po prostu, cały czas ta kwestia zostaniesz, odejdziesz, dużo takich po prostu pewnie mentalnie ciężkich dylematów i spraw życiowych, więc tak, czy teraz nie ma takiej większej swobody po prostu już mentalnie, że pewien rozdział się kończy i rozpoczyna coś nowego.
1: Wiadomo, że jak się gra na tym najwyższym poziomie, gdzie co trzy dni jest presja, oczekiwania, przygotowanie do meczu, no to gdzieś człowiek jest bardziej skupiony, bardziej gdzieś też spięty, a teraz gdzieś ten sezon się zakończył, też decyzje zostały podjęte, więc ta dawka emocji była bardzo duża w ostatnim czasie, więc na pewno myślę, że jest ten większy luz albo taka swoboda tego, że jakby pewien etap w mojej karierze, w moim życiu, w naszym życiu rodzinnym też się zakończył. Więc myślę, że jest takie większy taki może dystans do tego wszystkiego, się teraz człowiek po czasie zaczyna łapać, też zaczyna może wspominać przez pryzmat już przeszłości tego, co się wydarzyło, czego się dokonało, więc no to są fajne rzeczy, tym bardziej, jak powiedziałem, że ta dawka emocjonalna w ostatnim czasie była bardzo duża, szczególnie jak na mnie, ona była nie przez tam jeden, dwa dni, tylko trwa dosyć dłużej, tym bardziej, że było też wiele sytuacji wewnętrznie, nie tylko takich właśnie na boisku, ale też co się działo w szatni, czy przed treningami, czy nawet w życiu codziennym. Więc no też te wszystkie emocje, doznania mi towarzyszyły, a teraz tutaj przyjazd do Polski, jakby zaczyna się zgrupowanie i to zawsze jest też powód do tego, że jeśli coś się dobrze wykonało, coś się zamknęło, jakiś pewien rozdział, to można patrzeć z dumą i z głową do góry na przyszłość i na to, co przede mną.
3: Dzień dobry, Robert Błoński, TVP Sport. Ja chciałem cię zapytać o wyjątkowe to zgrupowanie we Wrocławiu, bo ono jest poświęcone też świętej pamięci Jackowiej Magierze, tak? Tutaj pracował, tu mieszka teraz jego żona, dzieci będą na meczu. Jakiej przyleciałeś na pogrzeb w kwietniu? Jakie jest twoje wspomnienie związane z trenerem? Co byś chciał powiedzieć, bo nie była ani okazja, ani żebyś wspomniał byłego drugiego trenera kadry. Dziękuję.
1: Na pewno to jest okazja tego, żeby pożegnać jeszcze raz trenera Jacka Magierę właśnie w meczu reprezentacji, bo była to osoba, którą ja tak naprawdę już przed ostatnim meczem, jak graliśmy z Szwecją, jak szliśmy na spacer, jakiś czas rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy jeszcze wcześniej na zgrupowaniu, czy nawet w Katowicach, jak pamiętam, jak siedział sam i dosiadłem się i rozmawialiśmy na różnego rodzaju tematy, to tak człowiek oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie zawsze w życiu idzie tak, jakbyśmy tego sobie wymarzyli. Tutaj ta jakby śmierć trenera była dużym szokiem. Mówimy, że tak naprawdę trener jeszcze niedawno był za mnie, teraz go nie ma. I to jest zawsze bardzo ciężkie, szczególnie dla rodziny, więc sam byłem młodym chłopakiem, jak straciłem ojca, więc też wiem, co to oznacza dla nie tylko dla żony, ale też dla dzieciaków i też tego wsparcia potrzebowali, a teraz będzie, mam nadzieję, że bardzo dobra okazja tego właśnie, żeby pożegnać na stadionie, czyli tam, gdzie trener jako piłkarz spędził najwięcej czasu też, jako trener też na wielu stadionach, też na tym stadionie był trenerem, więc wydaje mi się, że będzie to też dla rodziny całej tak by okazja do takiego piłkarskiego pożegnania właśnie na stadionie.
4: Szymon Borczuk, TVP Sport. Dzień dobry, Robert. Panie trenerze również. To Robert, wracając do wątków piłkarskich, to też zgrupowanie wyjątkowe dla ciebie w takim sensie, że to ostatnie zgrupowanie formalnie dla ciebie jako piłkarza Barcelony. Może masz z tym związane jakieś refleksje. A wracając do wątków takich reprezentacyjno-klubowych, to powiedz, na ile reprezentacja, ten kontekst reprezentacyjny jest dla ciebie ważnym kryterium? No bo wiadomo, że można grać bliżej albo dalej Polski, w lidze, w której jest bardziej intensywnie, mniej i tak dalej, gra się więcej albo mniej. Czy gdzieś ten kontekst się pojawia w twoich rozważaniach?
1: Jeśli chodzi o pierwsza część pytania, to zawsze kiedyś każde zgrupowanie będzie takim, gdzie byłem zawodnikiem danego klubu albo ostatni raz jestem, więc jakby no to też jest życie piłkarza i ja nigdy tego się nie bałem, bo też byłem świadomy tego, że prędzej czy później to się będzie, jakieś tam etapy życia będą się kończyły. Więc tak samo jest i teraz. I wydaje mi się, że całe moje pożegnanie, to jak to wyglądało i to, ile też właśnie ta moja dawka emocjonalna starczy mi na wiele, wiele nie tylko dni, ale pewnie tygodni, jak nie miesięcy, ale no akurat z jednej strony są to piękne, ale też i ciężkie chwile, bo coś się zaczyna, ale coś nowego też, coś się kończy, a coś nowego się zaczyna, więc ja do tego raczej też tak podchodzę. A druga część pytania dotycząca właśnie czego, reprezentacji i wyboru klubu. To w sensie, znaczy jest kilka czynników, no i to jest tak jakby nie da się powiedzieć wyłącznie, że jeden czynnik będzie decydował o tym, czy to pójdzie w lewo, czy w prawo. Wydaje mi się, że dziś kilka czynników będzie decydowało, jak będzie to wyglądało, czy jak wybiorę nowy klub, jaki to będzie. Pewnie te czynniki, o których teraz mógłbym mówić, po prostu one się mogą jeszcze pojawić, jakieś nowe, na które ja na dzień dzisiejszy nie znam odpowiedzi, więc to jest taki temat właśnie, nie jest zero-jedynkowy i też ciężko mi właśnie powiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że też w moim wieku już ciężko tak splanować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze i nawet na tych zgrupowaniu, niezależnie od tego, ile zagram, to i tak będę chciał nie tylko swoją osobą na boisku, ale też jakby swoją osobą w szatni czy poza boiskiem pomagać, wspierać całą drużynę reprezentacji i to, żeby też szukać najlepszych rozwiązań i też moim doświadczeniem czy wiedzą jakby mam nadzieję, że będę w stanie to zrobić.
0: I to powiedział Robert Lewandowski na konferencji prasowej we Wrocławiu przed meczem z Ukrainą, a więc dwa, no myślę, że mimo tego, że nie gramy w mistrzostwach, ale zawsze bardzo ciekawe spotkania z naszą reprezentacją, no i myślę, że z trudnymi rywalami, co by nie mówić, a więc cieszmy się tym, co jest, cieszmy się tą reprezentacją i tym, że Robert wciąż w niej jest. Minęła godzina 18. Kazimierz Romaniec, dziękuję
5: bardzo. Bardzo mi było przyjemnie.
0: Tak, dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że właśnie będziemy teraz przy okazji mistrzostw się częściej spotykać. Szymon Krystianus audycję zrealizował, też piłka nożna jak najbardziej i myślę, że no powiem Państwu szczerze, że mamy zamiar naprawdę tak bardzo, bardzo fajnie na tych Mistrzostwach Świata redakcyjnie tutaj to wszystko Państwu przekazać i mam nadzieję, że właśnie wszyscy ci, którzy piłkę kochają, będą z nami. A teraz to wszystko, dziękuję. No i kibicujmy Idze, bo Iga jest w trzeciej rundzie, Maja Chwalińska także, jutro gra swój mecz, a więc niech się święci także tenis.
5: Niech się święci Roland Garros.
0: Niech się święci Roland Garros. Dziękujemy i do usłyszenia.
5: Dziękuję.
6: Popołudnie wnet.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Morwiny są. Aha, aha. Gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
12: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
13: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
14: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
15: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
16: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
17: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
10: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Ostatni już odcinek, 17 naszej epopei bitew świata. Rozpoczniemy od potężnej ofensywy niemieckiej, która miała rozstrzygnąć bitwę tak zwanym meetingiem, czyli spotkaniem w Kurdystanie. Kurdystan to było przede wszystkim zagłębie naftowe na pograniczu Iraku i Iranu. Tam od północy miały wejść wojska działające w ramach planu Barbarossa, wojska niemieckie i wszystkich jego sojuszników, 14 ich było, a od południa miał wejść Rommel, który przez Egipt, Palestynę miał się przebić do owego Kurdystanu. No, w samym Kurdystanie wojny nie było, ale na jego obrzeżach jak najbardziej. Do 28 czerwca, do 24 listopada trwał atak na Kaukaz, który doszedł aż do pól naftowych Czeczenii. Czeczeni tu stanęli akurat po stronie sowieckiej, chociaż wcześniej aż 3 potężne powstania przeciwko dominacji rosyjskiej, tak carskiej, jak i bolszewickiej, były za ich już w ich historii. Udało się wyhamować na górach Kaukazu. Nieliczni przeszli tylko przez Kaukaz. Wytrzymała przy Związku Sowieckim Gruzja, Armenia, Azerbejdżan. I to spowodowało, to wyhamowanie spowodowało, że nie udała się Niemcom ofensywa na Wołgę. Wprawdzie ją wygrali. Trzeba przyznać, doszli do Wołgi od 23 sierpnia do 12 listopada, kiedy to nad samą Wołgą zatknęli hitlerowskie sztandary. Tu przypomnijmy, że na Kaukazie, na jego najwyższym szczycie Elbrusie, też zawieszono hitlerowską flagę, co sfilmowała specjalna ekipa filmowa. Ale tu właśnie do głębokich przemian doszło w armii sowieckiej i do władzy doszli marszałkowie, którzy powiedzieli Stalinowi krótko: albo chcesz wygrać i dasz nam tutaj z wolną rękę, no albo walcz sam. No, ustąpił Stalin, oczywiście zachowując tytuł generalissimusa, wszystkich możliwych generałów, i wtedy generał Żukow razem z Czujkowem opracowali genialny plan, który można nazwać powtórzeniem słynnego manewru pod Kannami, który państwo powinni pamiętać z 3 odcinka. A kto nie słuchał, proszę odtworzyć. Otóż 19 listopada, daleko na skrzydłach, 120 kilometrów, na południu 150, ruszyły 2 potężne uderzenia. Zbiegły się one z podobną akcją niemiecką, która właśnie z tych skrzydeł wycofała wojska niemieckie, pozostawiając je do obrony Rumunom na południu, Włochom i Węgrom na północy, które jako żywo zainteresowane w całej tej wojnie, a już tej walce nad zarówno nad Donem, jak i nad Wołgą, nie były. Rozgromienie ich nie stanowiło zatem problemu. Problem stanowiło przetrzymanie i dotarcie do punktu pod Kałaczem, gdzie owie armie się spotkały. Później filmowcy musieli kręcić specjalną scenę, jak biegną z 2 stron, a kamera ustawiona po środku, jakby dobrze wiedziała, gdzie się spotkają. No i cały lud sowiecki w to uwierzył. Oczywiście to było sfingowane, ale spotkanie było prawdziwe. Zatrzasnął się pierścień i gdyby wtedy armia niemiecka połapała się i uderzyła na zachód, tak jak żądali od tego Manstein i inni generałowie i marszałkowie, to by ocalała. Ale Hitler się upał. Stalingrad to Stalin. Zduszenie Stalingradu to symboliczne zabicie Stalina i pokazanie swojej wyższości. To była gra o najwyższą stawkę. I przegrał. Rzeczywiście już spod Stalingradu 108 tysięcy Niemców nie wydostało się. A tych, którzy przeżyli straszliwą zresztą gehennę, głód i mróz, pognano w 1943 roku przez środek Moskwy, bo już 44 był, gdzie cała ludność się zgromadziła, pluła na nich, biła i poniewierała tych jeńców w sposób absolutnie już niegodny. No tak, nawet Niemcy nie postępowali. Owszem, gorzej czasem, no ale nie na honorze. 2 lutego słynny generał Paulus, który nie był poddał armię, Hitler zrobił go feldmarszałkiem, czy marszałkiem Rzeszy, żeby się nie poddał, no ale ten stwierdził, że z Hitlerem już nie ma co rozmawiać, skoro nie był w stanie mu dopomóc. Armia Manstein'a nie przebiła się dzięki rzeczywiście bohaterskiej obronie tego pierścienia przez wszystkie możliwe armie sowieckie, które były w pobliżu, i Stalingrad skapitulował. Przełom w Europie został dokonany. Ale największą bitwą na wschodzie była bitwa na Łuku Kurskim. Słynna Kurska Jaduga. Od 5 lipca do 23 sierpnia doszło do największego starcia wszystkich możliwych czołgów, jakie miały obie strony. Początkowo górę brały Tygrysy, które były potężne i ich ostrzał był o wiele dalszy. Ale słynne T-34, mniejszy mając pancerz, za to były szybsze i potrafiły tak zwaną strefę śmierci przebyć o wiele szybciej i dopaść czołgi niemieckie już w bezpośrednim starciu. Dochodziło do zderzenia czołgów, ale najczęściej rosyjskie czołgi były w stanie wymanewrować Niemców, atakując z boku i waląc z armat prosto w nadjeżdżające czołgi. W ten sposób wygrano potężną bitwę na Łuku Kurskim, po którym już Niemcy się nie podniosły. Dokończeniem ich była nieznana, ale o bardzo ważna, decydująca bitwa roku 1944. Od 16 lutego do 17 kwietnia doszło do bitwy pod Korsuniem, to już jest na Ukrainie, gdzie okrążono Niemców i zdławiono ich opór. Nazwano to drugim Stalingradem. A tymczasem na zachodzie dochodzi wreszcie do przełamania potężnych umocnień zbudowanych przez Niemców na linii Monte Cassino-Piedimonte. Słynna linia Gotów, a następnie linia Gustawa, a następnie linia Hitlera. 11 maja dochodzi do gigantycznego ostrzału artyleryjskiego, po którego zakończeniu ruszył polski atak. Marszałek Aleksander odkrył jedną z tajemnic. Trzy kolejne szturmy się nie powiodły. W końcu powiedział słowa niezwykle prawdziwe. Zdobyć te wzgórza może tylko naród, może tylko wojsko, które ma swoją rodzinę i swój naród po drugiej stronie frontu, a nie za plecami. Stąd Nowozelandczycy, Australijczycy, Górkowie, kto tam jeszcze, słynna Rajputana indyjska, nie były w stanie się przez to wszystko przedrzeć. Nazwano to hunker, czyli głos gęsi wracających do ojczyzny. Trwała niesamowita walka. Polacy początkowo przegrali pierwszy szturm, spłynęli, ale zaczepili się i już nie puścili kilku podstawowych momentów. W pewnym momencie czołgi wjechały po nieprawdopodobnej drodze i bijąc z armat po ukrytych bunkrach rozbiły niemiecką obronę. 16 Polacy byli już na przełęczach. W tym czasie do szturmu ruszyli Francuzi nad rzeką Garigliano i tam czołgi przedarły się, okrążając dolinę Liri, a tym samym umocnienia wokół klasztoru Monte Cassino. Niemcy zorientowali się, że są okrążeni i z radiostacji wyłapano, że się będą wycofywać. 18 maja o świcie ruszył ostatni polski atak, który zakończył się o godzinie 10 wywieszeniem polskiej flagi. Sierżant Czech wyjął trąbkę i zagrał hejnał mariacki na gruzach Monte Cassino. Bitwa była wygrana. Dopełnia ją bitwa tydzień później, 24 maja pod Piedimonte, gdzie Polacy wypchnęli Niemców i rozbili tak zwaną linię Hitlera, taką odnogę od linii Gustawa. A od 9 do 21 kwietnia 1945 roku rozegrała się bitwa siedmiu rzek, po których polski korpus, przeskakując jedną rzekę za drugą, dotarł o świcie do miasta Bolonii. Kiedy po kilku godzinach zjawili się Amerykanie i chcieli być witani jako wyzwoliciele, Włosi rozbawieni powiedzieli: przed wami byli tu już Polacy, a za chwilę przyjechali jeszcze Brazylijczycy. Kampania włoska była zakończona. I wreszcie od 29 kwietnia do 2 maja trwa oblężenie Berlina, do którego użyto polskiej dywizji kościuszkowskiej, która uderzyła po głównej linii od słynnego Siegessäule, czyli kolumny zwycięstwa, do bramy brandenburskiej, zdobywając po drodze stację Tiergarten. 2 maja kapituluje Berlin, w tym również generałowie i marszałkowie Hitlera, który dwa dni wcześniej rozstał się z tym światem samobójczą śmiercią wraz z poślubioną w ostatniej chwili Ewą Braun. Ich grobu nigdy nie znaleziono. Berlin nie tylko został zdobyty, ale został bardzo poważnie zniszczony i jeszcze skuteczniej obrabowany. Podzielono go na 4 strefy, z których 3 stworzyły Berlin Zachodni, 4 stolicę Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I dopiero 3 października 1990 roku Niemcy się zjednoczyły. I na koniec, drodzy Państwa, 18. Bitwa, która przyjdzie, zapowiadana w Apokalipsie, nazywa się Harmagedon. Bitwa wszystkich sił dobra z wszystkimi siłami zła. Gdzie ów Harmagedon będzie, owe Harmegido, tego nie wiemy, ale musimy być gotowi, a przynajmniej nasze dzieci. Dziękuję Państwu za uwagę. 17 bitew, no i ta 18 wisząca nad nami i naszym pokoleniem. Do usłyszenia.
0: 17 piętro.

0: Wieczór Wnet.
1: Witam Państwa, Łukasz Jankowski. Dzień dobry Państwu i dzień dobry naszemu gościowi, bo naszym gościem jest Marek Jakubiak.
2: Czekałem.
1: Nie oczekiwanie, zrobiłem taki suspens, bo z reguły jest 18, dzisiaj jest 12:07, wszystko jest inne, bo my tu mamy napis, który Państwo widzą od tyłu, a ja go widzę od przodu. Ahoj, 17 urodziny Wnet, jutro będziemy świętować, więc zapraszamy Państwa od 10 bardzo serdecznie. Tu się pali lampeczka, to jakoś tak wystniejcie, ja to mogę postawić, żeby to było w całości. Tu chyba muszę, tu żeby było w całości, nie, tu też nie widać. No nieważne, to Państwo mierzą na słowo, że to jest tak napisane. Urodziny, o dobrze, poprawię. Dobrze, tyle poprawek, tyle informacji. Będziemy jeszcze o tym mówić, o zbiórce będziemy mówić, ale najpierw do Sejmu, bo prosto z Sejmu do domu zdążył dojechać Marek Jakubiak, a obrady były burzliwe. O Ukrainę chyba najbardziej się rozchodzi, panie pośle. Zacznijmy od pana prezydenta naszą audycję. Posłuchajmy, co powiedział pan prezydent w trakcie swojej podróży w Szwajcarii.
3: Wobec polityki prezydenta ukraińskiego są jakie są bardzo krytyczne i tutaj nie ma miejsca ani czasu na dyplomację. Czytałem też komentarz polskiej ambasady w Kijowie, że oczywiście polscy dyplomaci uznają, drodzy państwo, że Ukraina może swoją politykę pamięci, swoją politykę historyczną kształtować. Jest w tym odrobina prawdy, choć myślę, że polscy dyplomaci tak nie powinni reagować na to, co zrobił prezydent Zełenski, ale Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci i politykę historyczną, dlatego bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel, i 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
1: Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. No właśnie, mamy zwrot, kolejny zwrot w relacjach polsko-ukraińskich.
2: Nie, ja wiem, czy zwrot. W relacjach polsko-ukraińskich relacje dobre są tylko po stronie społeczeństw pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Natomiast pomiędzy rządem ukraińskim a rządem polskim te, proszę państwa, relacje albo ich w ogóle nie było, albo były zawsze złe. Mówienie o tym, albo to ciągłe liczenie na to, że te relacje się poprawią z naszej strony oczywiście, są aberracją. No po prostu zwyczajnie, proszę państwa, jak to delikatnie powiedzieć? No, Ukraina musi zmienić swój rząd. Mówił o tym Donald Trump, już wszyscy o tym mówili, że w tej chwili mamy rząd, który jest uzurpacją prawa na Ukrainie i w tym skorumpowanym niestety kraju, pięknym, skorumpowanym kraju, gdzie, proszę państwa, naprawdę, który to kraj może naprawdę być bogatym krajem. I szczerze mówiąc, to, co Zełenski zrobił przy granicach Rzeczypospolitej, nadając jakieś tytuły jednostkom wojskowym bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, to jest po prostu do wariatów. No, proszę państwa, no, nie można nadawać tytuły organizacji morderczych. No. Ja słuchałem tu przed chwilą na innej antenie jednego z redaktorów, mi dość bliskiego, któremu chciałbym wyjaśnić, że w Powstaniu Warszawskim nie tyle UPA, co Legion Ukraiński brał udział, takich siepaczy zwykłych. Było ich 800, działali na Powiślu, na Woronicza, na Górnym Mokotowie, na Dolnym Mokotowie i w centrum. Natomiast to była jedyna jednostka wojskowa w związku ze swoją brutalnością, której powstańcy nie brali do niewoli. A przypomnę, że w czasie powstania 700 Niemców trzymano w niewoli powstańczej, więc
1: powiem... Chociaż ja tu zawsze przypominam, też na mnie padają gromy, trudno, ale prawda jest jednak milsza niż poklask. Więcej było Rosjan, bo to jednak też tłumiło powstanie warszawskie. Ja wiem, bo jestem warszawiak, jak i pan poseł przedwojennym. To jednak
2: ale była
1: rosyjska wyzwoleńska armia ludowa. To przecież też pod wodzą Brzezowa Kamińskiego. Tak, tak.
2: Ty mówisz o Ronie Kamińskiego, ja mówię o Legionie.
1: Też był.
2: Ukraińskim, który był odrębnym organizmem wojskowym pod dowództwem majora Diaczenki. Jeszcze dopowiem, że to był major Wojska Polskiego, proszę państwa. Starszy oficer Wojska Polskiego, który przeszedł na stronę Niemców.
1: To jednak było skomplikowane, bo się często mówi Ukraińcy, a w ranowców było jednak więcej i tam w dużej części byli Rosjanie, a dowodził nimi pan o nazwisku Kamieński, tak, więc też mający pół Polak, pół Rosjanin, żeby było ciekawie, i oni też byli bardzo brutalni, bo oni ochotę...
2: Został zabity przez Niemców.
1: Tak, tak.
2: Zamordowany przez Niemców został. Koniec dlatego, że uwaga, nie dlatego, że mordował Polaków, tylko dlatego, że okradał z okradanych Polaków, okradał, proszę państwa, Niemców. I za to został zamordowany.
1: Bo też czerwoli się Własowcy, samego Własowa w Warszawie nie było. Też był sowiecki generał urodzony w Petersburgu. Własow bronił Kijowa. Stąd się wzięło, że on jest Ukraińcem, ale Ukraińcem nie był. Był rodowitym peterburżaninem. No dobrze, tyle historii. A współczesność? Co zrobić z prezydentem Zełenskim?
2: Nie no, w ogóle ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przyznanie Orła Białego, to ja pamiętam ten moment, kiedy jechał do nas Zełenski i ja byłem przekonany, że on jedzie, żeby na dziedzińcu Zamku Królewskiego wręczyć Polsce jakieś najwyższe oznaczenie ukraińskie w podziękowaniu za pomoc, jaką Polacy w czasie wojny nieśli Ukraińcom. I co się okazało, że gołodupiec przyjechał tylko z pretensjami i z żądaniami. I proszę państwa, żeby tą dziurę zapełnić, Andrzej Duda wręczył mu, ale to bardzo ekspresowo, order Orła Białego, pewnie sugerując mu, że on to powinien zrobić wobec narodu polskiego. Ale to wiecie państwo, no to mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu. Więc szczerze powiem, po pierwsze, Orzeł Biały został nadany bezprawnie, dlatego że to jest jedyne polskie oznaczenie, które nadawane może być tylko i wyłącznie Polakom. I to w dodatku za szczególne działanie na rzecz Polski, a nie jakiegoś innego kraju. Tak więc tutaj interpretacja musiałaby być naprawdę zawężona, żeby można było mu wręczyć coś podobnego. Czyli po prostu zwyczajnie dokonano pewnego rodzaju zbrodni na tym Orle Białym. I bo to jest jedno z najstarszych oznaczeń Rzeczypospolitej. I proszę państwa, jeżeli odebrano by ten order, no to dobrze by się stało. Dobrze by się stało. My musimy, proszę państwa, w tej chwili wobec Ukrainy po prostu stawać na nogi. My nie możemy utrzymywać dwóch państw. I to jest tak, że my mamy, ponosimy koszty paliw, energii elektrycznej i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu dom wariatów zaczyna się robić. No. Ja jestem za tym, żeby współpracować z Ukraińcami. Bardzo nam jest blisko do siebie. Mamy bardzo podobną mentalność, mamy poukładane w głowie, mamy energię do działania. Ukraińcy bardzo, tych, których ja poznaję, bardzo mi przypominają Polaków z połowy 90-tych lat. Ukraińcom się chce, proszę państwa, tylko tyle, żeby tego nie zmarnować, ponieważ tak, Ukrainę sprzedadzą, tak jak Polskę sprzedano, przecież ja przypomnę państwu, że AWS, proszę państwa, dokonał cudu na świecie, sprzedał prawie cały majątek Polski i Polska została z długami. To jest po prostu mistrzostwo świata. Czy sprzedał ktoś z was mieszkanie swoje własne i został z długami? No to przecież to jakaś paranoja. No ale tak, niestety to było. Za to powstały takie nazwiska jak Kulczyk, jak inni milionerzy, miliarderzy, którzy na układach korzystali z układów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że proszę państwa, no jest taki moment, w którym należy się cofnąć, popatrzeć i zastanowić się, czego my oczekujemy od Ukrainy i co nam przychodzi z tego, że cały czas dotujemy działalność Ukraińców w Polsce. No, dość powiedzieć, że tutaj muszę, bo muszę to wypluć z siebie. Wczoraj obiegła informacja internet, którą podał Money.pl. Ja się wściekłem, jak to zobaczyłem. Proszę Państwa, otóż Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, tak obrzucane błotem przez Tuska i jego akolitów, mówiące o tym, że to jest jedna wielka afera i tak dalej, tam mieszano Bielana, mieszano w to Żalka, którego zwolniono oczywiście, bo zaraz aresztowany został i został nie aresztowany, tylko zatrzymany, przesłuchany i wypuszczony. I proszę Państwa, teraz uwaga, to Narodowe Centrum przyznaje, proszę Państwa, dotacje w wysokości 38 milionów złotych, co jest w ogóle nieprawdopodobną ilością pieniędzy jak dla polskiego przedsiębiorcy, przyznaje duńsko-cypryjskiemu kapitałowi browarowi Perła dotacje na wymyślenie pilsa, czyli na wymyślenie podstawowego piwa w branży piwowarskiej. To jest po prostu dom wariatów. No. 4000 lat ludzie kombinowali, jak piwo ważyć, aż tu nagle, jak już wiemy, jak piwo ważyć, no to Narodowe, proszę Państwa, Centrum Rozwoju uznaje, że trzeba dofinansować wymyślenie piwa. Ciekawe, kiedy będą dotować jakieś biuro za wymyślenie koła.
1: Ale to jeszcze będziemy tylko wracać, bo rzeczywiście jest tak, bo pan poseł chyba tworząc swój browar nie otrzymał dotacji na wymyślenie konkretnej marki piwa.
2: Może jakiś niedorajda jestem, bo może powinienem z dotacji żyć i staram się żyć z własnej pracy i nie przyszło mi to do głowy po prostu. Natomiast zobaczcie, panie redaktorze, tym się powinno trzeba zająć. Tak jest moje zdanie na ten temat.
1: Panie pośle, to w takim wypadku, skoro tak jest, to jeszcze wróćmy do Ukrainy, wróćmy do Zełenskiego, do tego, jak reagował rząd na tą sprawę. Chciał wyjść pan Bosacki, żeby tłumaczyć stanowisko polskiego MSZ-u. Ono, dokładnie to ambasady w Kijowie, ono było takie, że każdy kraj ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, no, a inne kraje mogą z tego wyciągać wnioski. Tyle ten komentarz chciał poprzeć albo skrytykować z mównicy sejmowej pan minister, wiceminister Bosacki. Wstrzymał go sam Donald Tusk w ostatniej chwili, który tak potem mówił do dziennikarzy, jeśli chodzi o tą sprawę.
0: Ale prezydent Zeleński i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA, z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na tą propozycję odebrania...
1: No, przestałem słyszeć pytanie, dlaczego. Mam nadzieję, że coś tu się naprawia. Zaraz, mam nadzieję, będziemy mogli do tego dźwięku wrócić, tej wypowiedzi.
2: Tak, teraz najważniejsze zdanie.
1: Tak, które akurat tak się stało, że się przerwało. Jeszcze raz. O.
0: Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na tą propozycję odebrania Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń, współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to było coś, jest coś bezcennego. Mogliśmy im...
1: No właśnie, Donald Tusk tak jakby stawał po stronie Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie.
2: No bo na pytanie ministra Wogórskiego, że Polsce jest potrzebny polski premier, Tusk odpowiedział, no nie ma skąd ci wezmę. No. Proszę państwa, prawda jest taka, że dobrze by było, żeby Żeleński czegoś takiego nie robił, żeby te relacje polsko-ukraińskie były jak na najlepszym poziomie. No ale skoro Żeleński sam wywołuje takie, świadomie to robi, ja przypomnę tylko, że Donald Tusk, jak zaczął 2 lata temu rządzić, Żeleński do niego przyjechał i oni ustalili wręcz nawet, albo zakomunikowali, że sprawę Wołynia oni rozwiązują, ekshumację przeprowadzą. I co robią, proszę państwa? I co robią? 3 ekshumacje. Mówi się o 100 tysiącach, o 60 tysiącach naszych rodaków zamordowanych, a w kołach rządowych ukraińskich mówi się o 600 tysiącach. Więc pytanie brzmi, czy my przypadkiem wszystko wiemy? Oczywiście, że nie. Dlatego nie chcą Ukraińcy tychże ekshumacji robić. Co do wypowiedzi takich Tuska, no cóż, on faktycznie zachowuje się jak kosmopolita. On nie ma... On teraz stara się, żeby wszyscy byli zadowoleni. No nie da się. Tusk, dlatego że tam Polacy ginęli. Nie Niemcy, Polacy. I ty jako premier rządu polskiego powinieneś, chłopie, stanąć po naszej stronie natychmiast, a nie sobie tam i tak dalej. No, no to mnie strasznie irytuje, szczerze powiem. Ja nie potrafię zrozumieć czegoś takiego. Jak on się nie czuje premierem Polski, to po jaką cholerę on się tym wszystkim zajmuje? Po co niszczy Polskę? Bo mu ktoś kazał?
1: No, to jest pytanie, na które może warto kiedyś odpowiedzieć. Dodał jeszcze na platformie X premier, ja szybko dla państwa czytam, 46 minut temu Donald Tusk: jeżeli pokłócimy się o przeszłość, kto inny wygra przyszłość? Prezydent Ukrainy powinien to rozumieć, Polski też, zanim będzie za późno. Donald Tusk.
2: Ojoj, przegramy. Co przegramy? Przecież my w permanentnej wojnie z Rosjanami jesteśmy od ładnych kilkunastu lat. W permanentnej. Mamy bardzo czerwoną granicę królewiecką. Mamy czerwoną granicę z Białorusią. I pytam się, co zmieni w naszej sytuacji granica ukraińska? Co zmieni? No, to nie jest nasza wojna, Tusk. Nie jest nasza wojna. My musimy szykować się na własną wojnę, którą jeżeli Rosjanie, do której Rosjanie jak dopuszczą, czy też ją zainspirują, to, no to powinni łomot dostać. No i tyle w tym temacie. No. Natomiast ja odnoszę wrażenie, Łukasz, niestety, że Tusk robi wszystko, żeby jednak ta eskalacja, ta drabinka eskalacyjna poszła o jeden szczebel wyżej w stosunku do Rosji. Ja to wyczuwam po prostu, że Tuskowi zależałoby na tym, żeby ta drabinka eskalacyjna poszła o jeden, bo łatwiej Polakami będzie mu rządzić po prostu. Natomiast jeżeli ktoś by mnie się zapytał, czy skąd ta pewność u Tuska, że Niemcy mu pomogą, no to powiem wam, znikąd. Nie. Dlatego, że według mnie ten plan, który tak rozsierdził, ujawniony przez Błaszczaka, on jest dalej aktualny. On jest dalej aktualny. Dlatego się tak rozsierdzili. Dlatego mają generalnie pretensje do wszystkich, którzy ten plan pokazali. Plan linii Wisły, proszę państwa.
1: No dobrze, mamy tą geopolitykę.
2: Partnego rozbioru Polski.
1: Mamy tą... po geopolitykę. Ja tylko państwu na żywo powiem, właśnie moja żona przyszła, która mi pokazuje na minę, że bierze dziecko i idzie sobie. Tak. A my się zobaczymy potem. Zadzwonię do ciebie. Tak to jest. A właśnie, butelka. To jest, muszę dzwonić, została butelka z mlekiem.
2: Ładna butelka. Ale pokaż rodzinę.
1: Nie, ja jeszcze staram się realizator zaniesie butelkę. To teraz jesteśmy sami bez realizatora, musimy mówić, żadnych dźwięków nam puszczać nie można. To tą chwilę skonsumuję na przypomnienie, o właśnie, że jutro są 17 urodziny Radia Wnet. Zapraszamy do nas na Krakowskie Przedmieście od 10. Wiem, że pan poseł będzie na łódce, więc akurat Marka Jakubiaka państwo nie spotkają, ale spotkają państwo wiele innych osób, między innymi Krzysztofa Skolęskiego, całą redakcję, ale też wielu gości, więc zapraszamy. No i oczywiście w ramach urodzin trwa cały czas, jeszcze 2 dni tylko zostało do końca, urodzinowa zbiórka Radia Wnet na portalu patronite.pl/radiownet. Zbieramy na nową konsolę, na nowy sprzęt. Państwo pewnie mnie widzą tak lekko krzywo, to właśnie to, że nam się dzisiaj przekrzywił statyw, ale może w ramach urodzin uda się kupić nowy, co nieco lepszy i co nieco stabilniejszy. Tak czy inaczej, no, staramy się budować to zaplecze techniczne radia. Wychodzi nam coraz lepiej, ale bez Państwa wsparcia się nie uda. Stąd apel, prośba. patronite.pl, ukośnik Radio Wnet, zbiórka urodzinowa. W zakładce zbiórki jest nas już sporo, a może być jeszcze więcej, więc zachęcam. A teraz, skoro jest realizator z powrotem, odniósł butelkę dla dziecka, to możemy przejść dalej do spraw publicznych i do przedsiębiorstwa zwanego Państwo Polskie, ale też do przedsiębiorców zwanymi artystami, którzy mają dostać darmowy ZUS. Tak orzekł rząd we wtorek, ale chyba w piątek już pomysł jest nieaktualny.
2: No nie, no bo wzbudził nieprawdopodobne emocje. Ja wczoraj na moim programie Nocnych Polakach Rozmów zrobiłem ankietę wśród słuchających. Różni ludzie to słuchają. Mieli dowolność wyboru. No i proszę Państwa, na prawie 1000 osób, 980 osób odpowiedziało, że nie życzy sobie czegoś takiego. Po pierwsze, każdy może być artystą dzisiaj. Każdy, tak jak dziennikarzem może być każdy dzisiaj. Tak, każdy może być artystą. No, ja patrzę na takich moich piwowarów albo na mnie, to ja też jestem artystą, dlatego że ja buduję receptury, tworzę je, maluję te piwa, robię co mogę, żeby tam grać na tych wszystkich ich zaletach. Czyli gram jak na pianinie albo fortepianie, natomiast taki artysta, ja już tam nie będę nazwisk podawał, ale ja widziałem ostatnio taką sztukę. Ja robię podobne dzieło, żeby była sprawa jasna. W tej chwili poczułem się jak artysta. Chodziło o to, że ktoś tam jakąś bramę połamał i pomalował ją na olejną pistoletem. No i wyszła mu niespotykanie super, że tak powiem, kreacja artystyczna. No to ja też taką kreację mam. Szykuję już ją, więc niebawem wystawię na aukcji, proszę Państwa. Tytuł dla niej już mam, wiem po jakiej linii artystycznej, a potem wystąpię o dodatek do emerytury. Więc proszę Państwa, to jest jakieś szaleństwo. Oni po prostu już nie wiedzą. Teraz tak, mamy następną ustawę o rejestrach psów, proszę Państwa. Polacy sobie dali radę z rejestrami, dlatego że się bali o własne zwierzęta, że mu zginie, a pies mówić nie potrafi, więc chipowali te psy dla ich bezpieczeństwa i proszę Państwa, było wszystko w porządku. Nie trzeba łapy swoje wsadzić. No i teraz, proszę Państwa, oni specjalny rejestr robią zwierząt, za które wszyscy będą musieli płacić i już miliardy do kieszeni pójdą. Tak jak z opakowaniami zwrotnymi, 10 miliardów brakuje, bo w kieszeniach operatorów są. Tak, proszę Państwa, teraz z artystami. Od każdej taśmy, od każdego w ogóle, wszystko dla artystów. A ja się pytam, czy ja mam jakiś wybór? Czy ja mogę na przykład kupić, tak jak w ZAX-ie, ja ciągle z ZAX-em wojowałem, bo ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale oni miesięcznie od restauracji biorą nawet do 1000 złotych. Nawet do 1000 złotych. Za muzykę, czy radio włączone, czy
1: ZAX ma dochody, tam idą nie dziesiątki, nie setki milionów, ale zdaje się miliardy złotych ma.
2: Miliardy złotych i tacy ludzie jak Czugowski, który narzeka na emeryturę, że ma niską, to proszę Państwa, to on miesięcznie z ZAX-u dostaje dziesiątki tysięcy złotych. I pytam się, narzeka? No to przepraszam, no trzeba mieć jakiś umiar. No ja wierzyć mi się nie chce w to. Przecież oni, jeżeli to jest tak, że my mamy takich artystów, proszę Państwa, którzy mają z ZAX-u takie wielkie kwoty, to niech oni sami się opodatkują na rzecz swoich biednych kolegów. Słyszał ktoś, żeby jakiś bogaty artysta dał jakiemuś biednemu artyście? A przedsiębiorca to ma dawać wszystkim? Kurna mać, no już mnie to irytować zaczyna. No. Człowiek, który pracuje, zapieprza od 8 do godziny 16, ledwo mu starcza na czynsz, w ogóle o kredycie to nawet pomarzyć nie może, to z niego będą ścierać na komuś, komu się nie udało życie? Tak samo jak i alkoholicy, oni mają rentę? No ludzie, no. Trzeba jakieś granice, gdzieś ta empatia musi się kończyć, a odpowiedzialność musi się zaczynać. No. Tak samo jak i jest z urzędnikami. Tak jak człowiek musi odpowiadać za własne losy i budować sobie przyszłość i cały czas podpowiadam młodym ludziom, wolny ZUS, wy nawet nie zdążycie się obejrzeć, jak będziecie mieli 65 lat. Ja wam mogę to powiedzieć z własnej historii, o tak to przeleciało. I teraz jest tak, że wy nie chcecie płacić tego ZUS-u, a potem będziecie miał uczelić, że pieniędzy nie macie? na emeryturze?
1: No ale też jest narracja, z którą ja bym chętnie popolemizował, że ZUS zbankrutuje. Patrzę na te dane od kiedy pamiętam, od 18 roku życia, kiedy ten pierwszy raz usłyszałem, że ZUS to jest piramida finansowa. Różni profesorowie mówili, pamiętam, profesor Gwiazdowski wieszczył, jak byłem dzieckiem, czytałem taki tekst, że w 2009 roku, dobrze pamiętam, ZUS zbankrutuje. Mamy 26, a emerytury są wypłacane i pokrycie emerytur ze składek jest najwyższe w historii. To się może zmienić oczywiście, ale na razie to funkcjonuje, więc te wszystkie takie wizje, że za chwilę ZUS zbankrutuje, się nie ziściły, ale...
2: No to jest mi, ja dlatego ja teraz alarmuję, jako odpowiedzialny człowiek, który potrafi liczyć, cały czas mówię, że takie rzeczy jak bykowe powinno być wprowadzone. I to nie jest mój problem, bo to nie będzie mój problem, tylko tych, którzy to bykowe dzisiaj płacą. Jedni mają dzieci i łożą na dzieci, a drudzy nie mają dzieci i bawią się w najlepsze. I potem to jest tak, że dzieci tych, którzy na nie łożyli, będą utrzymywać swoich rodziców i tych nierobów. I teraz ja się pytam, z jakiegoż to powodu nasze dzieci czy nasze wnuki mają ponosić koszty ludzi, którzy wybrali sobie psieski, a nie wybrali sobie dzieci. Więc szczerze powiem, na mój rozum, nie chcesz mieć dziecka? Płać dwa razy większy ZUS. Chcesz mieć związek partnerski? Płać dwa razy większy ZUS. A nie tylko oni chcą mieć prawa, a obowiązków żadnych. I oni mówią, że oni, no dobrze, ale my na ZUS płacimy. Płacisz na utrzymanie własnych rodziców, a na ciebie będą płaciły twoje dzieci. Jak ich nie będziesz miał, to będą to moje dzieci płaciły, a ja się na to nie zgadzam.
1: To jest głos od Marka Jakubiaka. Na koniec mówiłem, że z Sejmu prosto pan poseł wrócił, to my na koniec rozmowy do Sejmu powróćmy. Przyjęto przez Sejm ustawę o statusie osoby najbliższej. Donald Tusk i cała koalicja...

0: myślę sobie, że jak nie było stać jednej na kredyt na mieszkanie, to teraz we dwie będzie ich stać na kredyt na mieszkanie. Więc to mogą być korzyści związane z ekonomią tylko i wyłącznie. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo zły ruch, nie w tą stronę, co trzeba. Trzeba kreować związki małżeńskie, czyli trzeba namawiać do tego, żeby powstawała komórka rodzinna, której w wyniku będą powtarzalność pokoleniowa, a nie głupotki o wolnościach i głupotki o poglądach, a tymczasem to jest wchodzenie właśnie do łóżek czyichś. Do tej pory to było norma, a teraz już jest prawie przymus. Ślub cywilny to jest kontrakt. Przecież, proszę państwa, ślub cywilny to jest kontrakt, to czyli będziemy mieli równolegle teraz. O ile jestem zdania, że śluby cywilne w uproszczonej procedurze można rozwiązać za pomocą, jest taka inicjatywa tam ustawodawcza, ja tutaj większych problemów z tym nie mam. Jeżeli jest zgoda obu stron, jeżeli dzieci są dorosłe, to ja właśnie to przeżyłem, a mój rozwód trwał 9 lat. Niepotrzebnie całkiem, bo i moja była żona, i ja byliśmy świadomi, że się rozstajemy. Zrobiliśmy to w pełnym porozumieniu, z uśmiechem na twarzach, żeby sobie, że tak powiem, nie psuć życia dalej. Poszliśmy do sądu, 9 lat to trwało. Natomiast w normalnym trybie, proszę państwa, to się idzie notariusza, rozwiązuje się umowę i do widzenia. I tyle. Ani dzieci nie są poszkodowane, ani nikt, tylko ludzie mają wolne ręce. Tak więc myślę sobie, że w tym akurat ustawie nikt nie przewidział rozwodów. Czyli jest związek, jaki zawierają, ale już nie ma jak się z tego związku wycofać. No.
1: Może też trochę o to, a już nie będę wchodził ten nurt. Panie pośle, to co? Stawiamy kropkę. Bardzo panu posłowi dziękuję. Do zobaczenia i widzimy się za tydzień. Właśnie za tydzień, Boże Ciało. Ale może się nam uda. Gdzieś się połączymy. Jakoś będę pana posła ścigał. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Kłaniam się.
2: Wieczór Wnet.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Gen Wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
4: Po reklamie.
10: Ishi, ba, ba, ba.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
1: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
2: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
1: Co za cienkusz! Co za lura! Biedna nasza dziś kultura.
3: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne IQ.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Wybiła godzina 19, mamy piątek, 29 maja, mówi Radek Kruciński. Rozpoczynamy audycję, no, w której nie ma miejsca, słuchajcie, na kompromisy, a dzisiejszy wieczór będzie pod tym względem absolutnie, absolutnie wyjątkowy. Przed nami dwa świetne wywiady, ale zaczynamy od trzęsienia ziemi i od spotkania z absolutną legendą polskiej sceny. 30 lat. Kto by pomyślał? Takie staruszki. 3 dekady. W kalendarzu, słuchajcie, to tylko liczby, ale w ludzkim sercu to cała epoka bijąca w rytmie, właściwie tym jednym rytmie. Właśnie dziś, w ten piątkowy wieczór, ma miejsce oficjalna premiera najnowszego, potężnego, podwójnego albumu formacji Łzy. Płyta nosi niezwykle intrygujący tytuł Po drugiej stronie jutra. I w miniony poniedziałek, moi drodzy, miałem ogromną, ogromną przyjemność i zaszczyt gościć na ich przedpremierowym koncercie w warszawskim klubie Falcon. No i emocje po tym występie jeszcze we mnie buzowały, gdy w kuluarach zamieniłem kilka słów z obecną tu ich menadżerką. Kamila powiedziała wcześniej, słuchajcie, że według niej jest to najlepsza płyta, płyta US w całym ich dorobku. I często podchodzę do takich deklaracji z radiowym dystansem, ale kiedy wróciłem do domu, założyłem słuchawki i w samotności przesłuchałem ten materiał od pierwszej do ostatniej sekundy i muszę przyznać jej 100% rację, bez żadnej kokieterii. Dla mnie ten album to coś więcej niż kolejny krok w karierze. To jest ich absolutne, muzyczne, ponowne narodzenie. To moment, w którym te słynne dorosłe dzieci, jak śpiewał Grzesiu Kupczyk z zespołu Turbo, ze starych przebojów rodzą się na nowo, dojrzalsze, słuchajcie, te Łzy są znacznie dojrzalsze, potężniejsze i jeszcze bardziej świadome. I zaglądając do przepięknej, wydanej, słuchajcie, książeczki tego wydawnictwa, czytamy słowa, które no, uderzają prosto w punkt. Mało rozumiemy, ale coraz więcej czujemy. I taka właśnie jest ta płyta. To, słuchajcie, zaproszenie do miejsca, w którym czas zwalnia. Zespół nam oddaje nam ten dwupłytowy album w dwóch symbolicznych odsłonach. Dzień i noc to muzyka o, no chyba o oswajaniu czasu. Zresztą zaraz sami autorzy nam więcej o tym opowiedzą, zatem nie przedłużam. No bo bohaterzy tego zamieszania są ze mną w studio. Reprezentacja zespołu, który nie boi się rzucać swojej muzycznej monety odważnie w stronę wieczności. Tak bym to nazwał. Przed Państwem wspaniała wokalistka Sara Chmiel. Cześć, Sara.
8: Dzień dobry.
7: Oraz basista i współtwórca tej magii, Arek Dzierżawa. Cześć.
9: Cześć.
7: Zanim wejdziemy, moi drodzy, w te głębokie, filozoficzne i bardzo poruszające przestrzenie, o których piszecie we wkładce do płyty, muszę zapytać o jedno, o coś bardzo przyziemnego. No bo wasz nowy, potężny album, jak już zaznaczyłem, nosi mistyczny wręcz tytuł. po drugiej stronie jutra. Powiedzcie mi tak zupełnie szczerze, bez owijania w bawełnę, jak z perspektywy czasu, z perspektywy rockowego zespołu, no, który właśnie moim zdaniem no, wypuścił swoje Opus Magnum, wygląda ta słynna tytułowa druga strona jutra, czyli mówiąc wprost, jutrzejszy sobotni poranek.
8: Ja nie wiem, czy ja bym ci nie zostawił tego mikrofonu, bo zrobiłeś taki wstęp, że trudno będzie to przebić. Nie chciałbyś tak pomówić jeszcze trochę na temat tej płyty, bo tak fajnie o tym mówisz.
7: Ale zrobiło ci się lepiej trochę, tak?
8: Wiesz, to zawsze jest miłe, jeśli
7: słuchaj,
8: ktoś...
7: bo to jest pierwszy dzień tak naprawdę. No,
8: to... Tak, i to jest miłe, jeśli ktoś docenia ten duży nakład pracy jednak nad tą płytą i, no i fajnie się tego słucha po prostu.
9: Mhm. Tak poczuliśmy się tacy szczęśliwi, że ta płyta wywarła aż takie pozytywne wrażenie i że tak ją pięknie zinterpretowałeś, odczytałeś i to były przemiłe słowa.
7: Dobra.
9: Dziękujemy.
7: Ale teraz wracamy do tej soboty jutro. Czy po tylu latach na scenie to jest już taka dojrzała pobudka o 7 rano z uśmiechem na ustach i zdrowym takim koktajlem, nie wiem, z jarmużu, z jakichś zdrowych warzyw, czy raczej do akcji wkroczą ciemne okulary, wiecie, litry potężnej kawy i bezwzględny zakaz głośnego mówienia w promieniu, nie wiem, 5 metrów od waszego koncertowego busa.
9: Nasza jutrzejsza nasze po drugiej stronie jutra będzie wyglądało tak, że musimy wstać rano, jechać na próbę przed naszym koncertem, ponieważ jutro gramy koncert w Chrzanowie i wieczorem zagramy, mamy nadzieję, wspaniały koncert dla rewelacyjnej publiczności, która będzie się doskonale bawiła i śpiewała nasze piosenki. Także tak wygląda nasze jutro, nasze po drugiej stronie jutra. A jeżeli pytasz o to jutro, które jest na albumie, to ciężko jest powiedzieć w jednym zdaniu, co oznacza, gdzie jesteśmy, gdzie jest to po drugiej stronie jutra. Myślę, że każdy z nas po przesłuchaniu tej płyty sam do końca nie będzie umiał odpowiedzieć na to pytanie i będzie doszukiwał się długo tej odpowiedzi sam w sobie, gdzieś w głębi, w sercu, w duszy.
7: No, ja tak miałem, wiesz, po przeczytaniu tej nowelki, którą tutaj dodaliście, no zaraz o niej też porozmawiamy, ale właśnie teraz spoglądam na tekst utworu, od którego za moment zaczniemy naszą muzyczną podróż przez wasz nowy album. Mowa o Endorfiny Granat i znalazłem tam genialne zdanie, które absolutnie mnie zatrzymało. Mózg mam łańcuchem do serca przytwierdzony. A zaraz potem pada to wspaniałe wyznanie, które zresztą jest jakby fundamentem waszej nowej płyty, czyli mało rozumiem, ale chyba więcej czuję. I chcę was o to zapytać osobiście, bo przez te 30 lat funkcjonowania, prawda, w branży muzycznej, no przecież która bywa bardzo bezwzględna, okrutna, nastawiona na kalkulację, jakieś, nie wiem, Excele, zasięgi, liczby, cyferki, czyli ten chłodny mózg. Jak trudno jest na co dzień utrzymać ten łańcuch właśnie łączący go z sercem?
8: Trzeba nabrać pokory przez ten czas. Znaczy trzeba. Po prostu nabierasz pokory przez ten czas cały, który spędziliśmy w tym zespole. I akurat te zdania, które przytoczyłeś, one myślę dość dobrze odnoszą się do chwili obecnej, w jakiej przyszło nam egzystować, gdzie mało co jest tak naprawdę zrozumiałe. I myślę, że coraz więcej będziemy starali się zrozumieć poprzez czucie właśnie, a nie samorozumienie. Tak przynajmniej ja to odbieram, bo pewnych rzeczy ja sobie nie potrafię wytłumaczyć z tego, co aktualnie się dzieje na świecie.
7: Wiesz co, dla mnie to jest troszeczkę takie wyciągnięcie tej zawleczki z tego granatu, tych endorfin. To jest trochę taki, mam wrażenie, rodzaj artystycznego wentyla bezpieczeństwa trochę też.
8: Mi się spodobało, ostatnio mój znajomy powiedział coś takiego, że nie wiem, czy nie wkraczamy obecnie w epokę jakiegoś neoromantyzmu wręcz. Mm-hmm, mm-hmm. I to nie słyszę tego po raz pierwszy. I to mnie też tak trochę jakby zatrzymało w tej refleksji takiej właśnie, że może to jest taki właśnie czas, kiedy trzeba trochę więcej czuć niż myśleć.
7: No tak, żeby troszeczkę tej presji, tego racjonalnego rozumienia świata zrzucić z siebie, prawda, i poczuć, jak ta muzyka, nie wiem, rozrywa nas na strzępy, prawda. Drodzy słuchacze, odrzucamy na moment tą chłodną kalkulację. Zgadzamy się dziś na to, by czuć więcej niż rozumieć. Przed wami zespół i potężny Endorfiny Granat. Zatem wyciągamy zawleczkę, robimy głośniej i wracamy do rozmowy po muzyce.

0: No i to się nazywa prawdziwa detonacja. O, tak to trzeba nazwać. Zespół Łzy i Endorfiny, Granat. Zbieram, słuchajcie, no szczękę z podłogi od tygodnia już, bo przyznam wam szczerze, takiego ciężaru, takiego rasowego grania, takiego rockowego uderzenia. Chyba mało kto się spodziewał po Łzach. I bo przyzwyczailiście nas przez te dekady jednak do takiej, do świetnych, melodyjnych, lżejszych, przebojowych utworów, bardziej takich radiowych kompozycji, a tu nagle wjeżdża potężny riff, sekcja rytmiczna, która dosłownie ścina z nóg. No i Arku, wywołam teraz ciebie do tablicy, bo i pewnego ducha z twojej muzycznej przeszłości, bo zanim Łzy na dobre podbiły wszystkie polskie listy przebojów, miałeś przecież no, swój mocny epizod, chociażby no, w zupełnie innej galaktyce, w takim zespole jak doom metalowy, pamiętam, Goddamn, tak to było?
1: Tak, to był w ogóle mój pierwszy zespół.
0: Tak.
1: I to wcale się nie skończyło, ja nadal jestem w tym temacie.
0: A, czyli dalej.
1: Jako fan, jako twórca, wiesz, cały czas. To jest moje muzyczne DNA.
0: No tak, ale teraz jesteśmy we Łzach, tak? Nie to, że płaczemy. Jesteśmy na nowej płycie, po drugiej stronie jutra i słuchając Endorfin, a także kilku innych równie drapieżnych kawałków na tej nowej płycie, no miałem przez chwilę wrażenie, że te twoje, powiedzmy, doom metalowe demony wreszcie doszły do głosu. I powiedz mi, czy po tych właśnie 30 latach grania lżejszych, powiedzmy, nazwijmy to tak, pop-rockowych brzmień, na płycie po drugiej stronie jutra w końcu poczułeś, że możesz w pełni, nie wiem, bezkarnie podkręcić ten przester na maksimum i wrzucić do kompozycji West trochę tego właśnie ciężkiego metalowego brudu? To jest coś, za czym ty w głębi duszy tęskniłeś, jeśli chodzi o zespół Łzy?
1: Nie, to nie tak do końca. Jakby w stylistykę zespołu Łzy jest wpisany ten pewien eklektyzm taki, gdzie jednak te różne gatunki muzyczne się mieszały bardzo w różny sposób, ale metalu jako takiego naprawdę mocnego to nigdy nie było i raczej nie będzie, bo to nie jest jednak ta stylistyka. Tutaj pewne ograniczenia jednak nie tyle, że muszą być, co po prostu, że chcemy w ten sposób. No, ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że we Łzach nagle łoimy blasty jakieś. Nie?
0: No tak.
1: No więc to odpada, ale tu bardziej chodzi chyba o taki rodzaj wrażliwości, o autentyczność w muzyce, a muzyka metalowa, z tego co ja przynajmniej kojarzę i z tego jaki ja zespół słuchałem, zawsze była autentyczna. To był zawsze szczery przekaz i tu w tym temacie Łzy jak najbardziej się wpisują w ten sam motyw.
0: Myślisz, że to jest najbardziej autentyczna płyta Łez?
1: Myślę, że tak.
0: Mhm. Słuchajcie, bo wydanie w dzisiejszych czasach, w dobie streamingu, TikToka, wiecie, tych wszystkich 15-sekundowych filmików, krótkich singli, no a wydanie albumu dwupłytowego to absolutna odwaga i bezkompromisowa taka deklaracja artystyczna. Wy zdecydowaliście się podzielić po drugiej stronie jutra na dwa krążki, dzień i noc. I chciałbym zapytać o samą architekturę tego brzmienia, jak z perspektywy, nazwijmy to, produkcyjnej, budowaliście ten kontrast, nie? No bo czy krążek dzień na przykład realizowaliście z intencją uchwycenia tych jaśniejszych, bardziej otwartych i przestrzennych barw, a ta noc stała się, nie wiem, automatycznie jakby poligonem dla tych cięższych, właśnie dusznych, bardziej może mrocznych klimatów, tajemniczych jakichś, nie wiem, eksperymentów dźwiękowych. Jak te dwa właśnie te stany emocjonalne przekładają się na sam miks i dobór instrumentów? Jak to wyglądało, powiedzcie mi?
2: Tu jeżeli chodzi o warstwę liryczną, to myślę, że tekstową, liryczną, można jednoznacznie zobaczyć trochę różnicę między dniem a nocą, ponieważ ta płyta Dzień daje nam jednak taki kąsek nadziei na lepsze jutro i tyczy się trochę bardziej pozytywnej tej strony, choćby nawet ten wybuch tych endorfin, tego granatu, czyli tej pozytywnej naszej energii, czy jak w piosence Jak Ikar do nieba leci moja nadzieja, czyli ta nadzieja gdzieś jest. A w płycie Noc jednak tam skłaniałabym się do tego, że ten podmiot liryczny mówi o tym, że ta nadzieja, że czujemy tam rezygnację w niektórych utworach. I jeżeli chodzi o tą warstwę tekstową, one zdecydowanie jakby różnią się od siebie nieco, te płyty.
1: Ja sobie pozwolę nie pierwszy raz zresztą być tutaj trochę tym złym policjantem i trochę w kontrze powiem coś takiego, że dzień wcale nie musi być taki łatwy, nie? A wręcz odwrotnie, że to dzień jakby prowokuje pewne sytuacje, które zmuszają nas do pewnych działań, a to nocą możemy sobie właśnie trochę odetchnąć.
0: Aha,
1: więc w ten sposób też możemy podchodzić do tych dwóch warstw.
2: Ta nasza noc daje też pewnego rodzaju ukojenie. Taki oddech właśnie po tym ciężkim dniu.
0: Ale noc też może być, słuchajcie, ciężka, kiedy w bezczynności myślimy zbyt dużo, nie?
2: Tak.
0: I też się udręczamy.
2: I to słychać w tych utworach. Mm-hmm.
1: Ja mam nadzieję, że też słychać w tych utworach to, że zadajemy tam więcej pytań niż udzielamy odpowiedzi. Tak naprawdę nie udzielamy żadnych odpowiedzi.
0: I to jest dobre, słuchajcie. Ja nawet po przeczytaniu dzisiaj po raz kolejny wywołuję do tablicy nowelkę, o której chcę powiedzieć troszeczkę później. Ta nowelka pozostawiła mnóstwo pytań. Ja przeczytałem ten tekst i nie wiem, czy do końca go rozumiem, nie? Ale to
1: dobrze.
0: O tym za chwilę. No bo jak wspomniałem już, tak, płyta brzmi potężnie i dlatego chciałbym teraz o tę warstwę właśnie muzyczną zapytać i o te kontrasty, bo Sara bardzo ładnie nam wytłumaczyła wersję, warstwę liryczną i Arkadiusz teraz postara się opowiedzieć więcej o muzyce.
1: Czy jesteśmy odpowiedzialni, ja z Danielem, za miks tej płyty, za dobór instrumentów. Pierwszy raz chyba w historii, znaczy tak, na pewno pierwszy raz w historii tego zespołu schodziliśmy ze strojeniem gitar tak nisko, jak faktycznie to ma miejsce w zespołach metalowych, ale po prostu taki był wymóg, jeśli chodzi o to, co chcieliśmy przekazać w pewnych fragmentach pewnych piosenek. Odsyłam do na przykład utworu Całkiem Niedaleko, gdzie tam schodzimy tak nisko, jak na przykład Sepultura na Roots czy Korn w swoich kompozycjach. To jest naprawdę dosyć mocno tam jedzie dołem. I tym takim dźwiękowym, i tym takim emocjonalnym. I wiesz co, no, prowadzimy takie studio razem z Danielem, więc jest szansa, że wiemy, co robimy. I myślę, że nie będę tutaj skromny, że ta płyta jest dobrze zrealizowana, jeśli chodzi o taką warstwę produkcyjną właśnie.
0: Ale czy ciężko było wam znaleźć właśnie ten złoty środek, tak? No bo żeby dać jakby wam, całemu zespołowi, pełne pole do manewru, wam, gitarzystom stricte z rodowodem metalowym, rockowym, tym drapieżnym riffom i zostawić też tę idealną, czystą przestrzeń dla wyjątkowej wrażliwości i wokalu Sary.
1: Same kompozycje chyba powodowały to, że niektóre piosenki można było, że tak powiem, dowalić do pieca trochę bardziej, a były też takie piosenki, gdzie mamy bardzo wręcz oniryczne dźwięki. Gitary klasycznej, tła delikatne, klawiszowe.
2: Też były takie sytuacje w trakcie powstawania produkcji muzycznej do tych utworów, że zdecydowanie więcej dźwięków było nagrane do niektórych piosenek. I później po odsłuchu stwierdzaliśmy, że dany utwór, na przykład taki jak Sukienka, Sutry, Serca,
1: tak,
2: powinien brzmieć bardziej surowo. Tam były dograne jeszcze jakieś inne instrumenty klawiszowe i tym podobne rzeczy. Natomiast kiedy je powyłączaliśmy, zrobiła się przestrzeń. Przestrzeń na przemyślenie, przestrzeń na jakąś inną emocję i po prostu czasami mniej znaczy więcej. Więc tej muzyki na tym albumie jeszcze trochę było. Ona się nie pojawiła, ponieważ dozowaliśmy ją i te produkcje stwierdzili, po prostu nie chcieliśmy, żeby one były przeładowane.
0: Czyli za 10 lat jakiś bonusik do tego wydawnictwa, do reedycji na pewno dołączycie. A ja teraz, słuchajcie, spoglądam na to, co, na tekst piosenki, która wybrzmiewa nam w tle. Teraz, potem, przedtem. No, to taki liryk, który uderza niesamowitym, emocjonalnym ciężarem. Słuchaj, Sara, rozumiem, że ty jesteś jakby autorką tego tekstu, chociaż ty jesteście podpisani jako, wszyscy jako
2: cały
0: autorze.
2: Cały zespół pracował, tak.
0: Ale wyznajesz w tej piosence bardzo szczerze: przyśnił mi się koniec, cichy i spokojny po tamtej stronie. No, śpiewasz wręcz, że czekasz na tę podróż, bo czas mnie tak uwiera, ciężki jak zołowiu, tak?
2: Tak, tak.
0: To jest niezwykle zaskakujące i idące troszeczkę, wiecie, pod prąd, bo...
2: Czy wiesz, że jak mówisz, to mnie ciarki jakby tak przeleciały, tak? Mnie po rękach.
0: A, przepraszam.
1: Tylko my tu musimy troszeczkę tak, wiesz, nie do końca być, osobiście się angażować tutaj jako autorzy. Tutaj mamy trochę taką formę teatralną też, nie? Że my mamy jednak tego bohatera tej opowieści i to niekoniecznie musi być ktoś z nas.
2: Natomiast
0: tak,
2: ja w momencie...
0: Ale równie dobrze mogę być nim ja, słuchaj.
1: Tak, to może być każdy, jak i nikt.
2: Mhm. Ale w momencie, ja pamiętam dokładnie ten moment, kiedy ja w samotności nagrywałam akurat ten utwór w studiu i nie byłam do końca w stanie w pierwszym momencie go nagrać, ponieważ same łzy napływały mi do oczu. Właśnie z tego powodu ja głównie nagrywałam nocą, kiedy cały dom spał, kiedy faktycznie czasami byłam po ciężkim dniu, byłam zmęczona, ale wchodziłam do studia, bo Arek mówił tik, tak, tik, tak, zegar tyka, nie mamy czasu. I ja wchodziłam wtedy do studia i pamiętam ten wieczór, kiedy stanęłam przed mikrofonem i zaczęłam śpiewać tą piosenkę i po prostu łzy napłynęły mi do oczu, bo byłam tak zmęczona i właśnie wybrzmiało to zdanie, czas, to wyrażenie, czas mnie tak uwiera ciężki jak z ołowiu, że właśnie ten czas pędzi i ciąży na mnie. I to było tak, tak mocne, tak, w danym, tak, momencie. Tak. To nie była trudna do zaśpiewania piosenka wokalnie, ale była to dla mnie trudna do zaśpiewania piosenka emocjonalnie.
0: Tak.
2: Jest przeładowana takimi emocjami, myślę, że każdy z nas w momencie, kiedy w tym pędzie czasu, jaki teraz mamy, życia, zatrzyma się i posłucha tego, to odnajdzie każdy siebie tam w tym utworze.
0: Tak, bo tak jak mówisz, funkcjonujemy trochę w takiej kulturze, w takim świecie, który obsesyjnie każe nam gonić, prawda? Za tym wiecznym szczęściem, młodością, śmiertelnie bać się końca mamy, nie? Zachłannie jakby wyciskać z życia każdą mijającą sekundę. No ale czy wchodząc, słuchaj, na scenę, do studia i zamykając właśnie te emocje w dźwiękach, pytanie do ciebie, Saro, i do ciebie, Arku. Czy udaje wam się chociaż na chwilę oszukać tę grawitację, zatrzymać wskazówki zegara i zrzucić z siebie ten tykający, ołowiany ciężar?
2: Mi się wydaje, że z tym ciężarem, z tym tykającym zegarem i upływem czasu po prostu trzeba się pogodzić, ponieważ nic z tym nie zrobimy. Ten zegar cały czas tyka, każda sekunda, i to jest taki nasz los.
0: Wy już to macie za sobą. Wiecie co, ja 2 lata temu to przeżywałem i powiedziałem sobie, Radek, pogódź się z tym i wiecie, że łatwiej żyć. No
1: nie,
0: dobrze.
1: Nie wiem, czy wierzę, ale podczas tak zwanego researchu nad tą płytą, kiedy szukałem jednej definicji czasu, bo nie odkryjemy tutaj żadnych kart, żeby to nie był spoiler, jakby mianownikiem wspólnym dla wszystkich tych numerów jest czas właśnie. I szukając jednej definicji czasu, okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jedna definicja czasu. W zależności od tego, z jakiego punktu patrzymy właśnie na czas, czy to będzie, wiesz, czas z ujęcia fizyki, czy psychologii, czy jeszcze tam filozofii, to zawsze ta definicja czasu jest inna. I nie ma jednej takiej. Najbardziej mi się podobała ta, że czas to jest coś, co odmierzają zegary.
0: No to słuchajcie.
1: I to jest bardzo względne.
0: Arek, Sara, ja proponuję, żebyśmy poszukali odpowiedzi na to, jak oszukać ten bezlitosny czas. Pozwólmy, aby ta wyjątkowa melancholia w pełni wybrzmiała na naszych radiowych falach. Drodzy słuchacze, zróbcie głęboki wdech, zatrzymajcie na chwilę swoje zegarki i pozwólcie sobie na tę chwilę muzycznej prawdy. Przed Państwem zespół Łzy i kompozycja Teraz, Potem, Przedtem.

0: Saro, Arku, słuchając tej piosenki, czytając słowa zawarte w przepięknej książeczce dołączonej do waszego jubileuszowego albumu, ma się wrażenie, że stworzyliście coś znacznie większego niż tylko zbiór piosenek. Mam nadzieję, że koledzy nie będą mi tu zarzucać, że tak mało krytycznie podchodzę do tej waszej muzyki, ale jestem po prostu szczery i prawdziwy. Mówię, co czuję, tak? I pamiętam, że spojrzałem na wstęp do tej noweli, którą zdecydowaliście się dołączyć do tego wydawnictwa i piszecie tam, zwracając się do słuchacza, jako podróżnika do drugiej strony jutra. Że ta historia jest tylko takim literackim echem 24 utworów i stanowi zaledwie jedną z wielu możliwych interpretacji. No i co więcej, we wstępie zawarty jest też bardzo wyraźny apel, którego ja nie do końca chyba posłuchałem. Nie do końca, bo do połowy przeczytałem ten utwór, przeczytałem tę nowelę, zanim posłuchałem całej płyty. A wy właśnie prosiliście, żeby tego nie robić. Żeby najpierw włączyć album, a dopiero później przeczytać tekst. Powiedzcie mi, dlaczego ten literacki element był dla was tak kluczowy przy pracy nad tym jubileuszowym materiałem?
1: Szukaliśmy czegoś, co byłoby fajnym dopełnieniem tego właśnie boksu, który masz przed sobą. Wiesz, nie chcieliśmy tam jakichś naklejek, breloczków i tak dalej. To miał być coś, co jednak ma taką wartość, taką, tak duże słowo, artystyczną. I padło właśnie na tego typu formę, że jest to właśnie taka krótka opowieść napisana na podstawie tekstów z tej płyty właśnie.
0: Kto ją napisał? Bo jest podpisana jako autor.
1: Tam jest podpisany autor właśnie i zostańmy przy tym.
0: I to zostańmy, dobra. Tak. Dobra. Czyli ten anonim, Gal Anonim.
1: Bo wiesz, bo jak...
0: jakiś Arkadio Anonim.
1: Jak wnikniesz tak mocno w treść tej płyty, to się okaże, że tam... Że być może to nie jest tylko jeden bohater, nie?
0: A być może są wątki autobiograficzne, kto wie?
1: Tutaj tak, a w tym temacie bym nie szedł aż tak bardzo, ale a propos tych kilku bohaterów...
0: Mam wrażenie, że Arek wie więcej, ale o czymś nam nie mówi, ale słuchajcie, właśnie takie płyty, jak są owiane tajemnicą...
1: To są właśnie te pytania bez odpowiedzi.
0: Tak jest. No to dobra, to teraz wracam do Sary, bo na nowej płycie tak pięknie i tak prawdziwie śpiewasz o czasie, o jego nieuchronnym upływie i próbie jego oswajania. Musimy więc na moment bezwzględnie cofnąć te nasze radiowe zegary równo 15 lat. Odkąd ukazał się album Bez Słów, twój wielki, oficjalny debiut w zespole Łzy. I wygrałaś wtedy casting, pokonując, jeżeli Wikipedia nie kłamie, 600 innych wokalistek. I z dnia na dzień weszłaś powiedzmy sobie szczerze, w gigantyczne, bardzo, bardzo takie wymagające buty, stając na froncie absolutnie kultowej już wtedy formacji. I powiedz mi, kiedy dzisiaj, po tych 15 latach, stoisz tu przed nami jako świadoma artystka, trzymając w rękach to potężne, niezwykle dojrzałe i bezkompromisowe dzieło po drugiej stronie jutra, jak oceniasz tę swoją własną wewnętrzną ewolucję?
2: Trudne pytanie, bo najtrudniej mówi się o sobie i o takich własnych przemianach. Ponieważ ja uważam, że we mnie nastąpiła bardzo duża przemiana przez te 15 lat. Ponieważ jak ja wkraczałam do zespołu Łzy, ja tak naprawdę nie do końca wiedziałam, w którym nurcie muzycznym ja czuję się najlepiej. Nigdy wcześniej nie śpiewałam muzyki rockowej, poprockowej. Mój pierwszy raz to był pierwszy raz z zespołem Łzy, jeżeli chodzi o taką stylistykę poprockową, rockową. I bardzo dobrze odnalazłam się od samego początku właśnie w takich utworach. No i ta ewolucja następowała z roku na rok. Nabierałam nowego doświadczenia, uczyłam się trochę innego rodzaju śpiewania, uczyłam się obycia na scenie i tego, jak współpracować z publicznością, choć zawsze podchodziłam do tego w taki sposób, że ja mam się dobrze bawić na scenie razem z moimi kolegami i wtedy publiczność też poczuje od nas tą energię. I do tej pory to się nie zmieniło. Mhm. Czy gramy dla małej publiczności, czy dla kilku tysięcy osób, zawsze na scenie, od sceny się zaczyna, od nas, od tych osób, które występują. A jeżeli chodzi o tą muzyczną przemianę, to myślę, że na tej płycie ona jest najbardziej widoczna. Ponieważ ja tutaj śpiewając w studio te piosenki, sięgałam po takie taki rodzaj śpiewania, jakiego nigdy wcześniej jeszcze nie, jakby nie wykonywałam. Czasem mi się zdarzyło na koncertach, ale w studio jeszcze nigdy. I tak jak na przykład mamy takie piosenki jak Dwie Damy, czy ChatGPT, czy na przykład Endorfiny Granat, to jest wręcz czasami krzyk zmieszany z śpiewem. I bardzo się tego obawiałam na samym początku, ale bardzo mi się spodobał ten rodzaj śpiewu i lubię siebie w tym. I myślę, że to jest ta droga, ten złoty środek, który znalazłam między swoimi wykonaniami koncertowymi i teraz przeniosłam ten koncert do studia. I to jest ten złoty środek, to połączenie. Myślę, że to jest ten moment, gdzie ja bym chciała, żeby to szło właśnie w tym kierunku.
0: I to jest właśnie ten bardzo ważny czynnik, o którym powiedziałaś, twój wokal na tej płycie. To jest między innymi to, moi drodzy, co tak mocno utwierdziło mnie, że ten album jest wyjątkowy i jest zaskakujący przede wszystkim. Jeżeli mnie coś zaskakuje, to znaczy, że musi być dobre i jest dobre. A tak było z waszą płytą, słuchajcie, najnowszą. Także polecam z serca. Ale słuchaj, gdyby tak dzisiejsza ta Sara Chmiel, która tutaj siedzi przede mną, bogatsza o te wszystkie przeżycia, mogła dzisiaj w nocy wejść w jakiś taki nasz radiowy wehikuł czasu, cofnąć się do 2011 roku i szepnąć tej damie młodej, zestresowanej dziewczynie tuż przed jej pierwszym wejściem do studia, co by jej szepnęła?
2: Żeby mniej myślała, a więcej czuła, tak jak jest powiedziane w piosence Endorfiny Granat. Ponieważ ja jeszcze powiem ci taką ciekawostkę. W momencie, kiedy ja nagrywałam wcześniejsze albumy, zawsze wokół mnie były jakieś osoby, realizator. Często nagrywaliśmy na przykład Arek, Daniel, ja i ktoś jeszcze z zespołu. A teraz postawiłam na to, żeby nagrywać sama. I chciałam to zrobić sama ze sobą i nie zastanawiać się nad tym, jak mam śpiewać, tylko po prostu wejść i zrobić to, co czuję. I wydaje mi się, że tu jest to clue zawarte, że nie myślałam, ale czułam i zaśpiewałam tak, jak czuję i dlatego uważam, że wyszło to, jest tam prawda.
0: Piękne słowa. A na bonus byś dorzuciła tej młodej Sarze i pamiętaj, w 2026 roku idź do takiej audycji muzycznej IQ. Naprawdę bardzo dobre. Dobra, no to tyle z mojej skromności. Czy w ramach promocji, słuchajcie, tego 30-lecia szykujecie trasę koncertową, która będzie jakby takim rodzajem intymnego, powiedzmy, koncepcyjnego takiegoś spektaklu, wiernie oddającego właśnie klimat tej noweli, tej historii, którą tutaj snujecie na albumie?
1: To jednak postawiliśmy na coś takiego, żeby jednak zawrzeć w tych naszych koncertach jubileuszowych jednak całą historię zespołu. Mhm. Więc są i piosenki z tej najnowszej płyty, są i piosenki z tych pierwszych płyt. No myślę, że z powodu niektórych piosenek, jakbyśmy nie zagrali, to publiczność by nas nie puściła do domu, więc też te piosenki muszą się pojawić. Dlatego myślę, że jest to taki najlepszy kompromis chyba. W tym temacie.
0: Niesamowite, że Sara pochodzi z ogromnym szacunkiem do tych wszystkich piosenek, które nie ona śpiewała, prawda?
2: Tak.
0: Z ogromnym szacunkiem do oryginału śpiewasz i to też jest bardzo fajne, ale słuchaj tym wszystkim mimo wszystko ciebie, prawda? Mhm. 2026 rok zapisze się w historii zespołu Łzy, w co wierzę, absolutnie wyjątkową zgłoską. Saro, Arku, czas naszej rozmowy nieubłagalnie dobiega końca, ale na finał musimy zrzucić na słuchaczy jeszcze jedną absolutną bombę z waszej nowej płyty. To będą Dwie Damy. Utwór, od którego za moment zapłoną nasze radiowe głośniki, mam nadzieję. To jest potężne też, po raz kolejny, bezkompromisowe, takie wręcz drapieżne, rockowe uderzenie. No a warstwa liryczna idealnie dotrzymuje mu kroku. Śpiewasz o niezwykle symbolicznym, mrocznym tańcu. Proszą do tańca dwie damy, nienawiść i miłość. Każda chce się zabawić, jakby jutra nie była. Chwilę później dodajesz, że te emocje chwytają czasem za serce, czasem za gardło. I tak się zastanawiam właśnie na przestrzeni tych 30 lat, Arku, jak często te dwie tytułowe damy faktycznie trzymały was za to gardło.
1: Cały czas. I za gardło, i za serce. Ale tak z tymi dwoma wilkami, którą damę karmisz, ta przejmie nad tobą kontrolę. Mhm.
2: Ale skoro ty powiedziałeś o takiej bombie, jak dwie damy, to my mamy jeszcze jedną bombę dla naszych fanów, dla słuchaczy, ponieważ w czerwcu ukaże się pierwszy w historii winyl zespołu Łzy właśnie po drugiej stronie jutra. Więc takie...
1: I tam ta okładka będzie jeszcze w większym formacie. Jeszcze bardziej będzie to wszystko widać.
2: I będzie pięknie słychać.
0: To już, słuchajcie, zachęcamy do tego, żebyście przede wszystkim śledzili social media grupy Łzy. Tam na pewno znajdziecie wszystkie informacje na temat koncertów, wszystkich wydarzeń towarzyszących temu niezwykłemu jubileuszowi. Ja wam z całego serca dziękuję za ten wspaniały, inspirujący wieczór. No, stworzyliście dzieło absolutnie wyjątkowe, dojrzałe i odważne. Jeszcze raz gratuluję dzisiejszej premiery, płyta po drugiej stronie jutra. Trzymam kciuki, żeby ten wasz jubileuszowy rok był pełen kolejnych sukcesów na scenie. Sara Chmiel i Arek Dzierżawa, zespół Łzy. Wielkie dzięki.
2: Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
0: Drodzy słuchacze, myli się ten, kto myśli, że to już koniec na naszych, ojej, ile tu esz i czy było, nie? Dzisiejszych wrażeń. Na ten moment zostawiam was z dźwiękami, które dosłownie zrywają, jak mawiał mój tata, papę z dachu. Zróbcie naprawdę bardzo, bardzo głośno i przygotujcie się na strząs. Przed wami legendarny zespół, tak jest, Łzy, w potężnym rokowym wcieleniu i utwór Dwie Damy.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: A przed reklamą zespół Łzy i bezkompromisowe dwie damy. Obiecaliśmy wam dzisiaj trzęsienie ziemi i myślę, że słowa dotrzymaliśmy w 100%, ale dalej, moi drodzy. My w muzycznym IQ absolutnie nie zdejmujemy nogi z gazu, łapiemy teraz głęboki oddech i wpuszczamy do studia mnóstwo wolności, przestrzeni i surowej, szczerej do bólu energii. Zabieram was teraz w nieco inny muzyczny krajobraz. W roku 2020 dwóch pasjonatów, Szymon i Mirek Grylowie, postanowiło połączyć siły, powołując do życia blues-rockową formację Liver. I od tamtego czasu chłopaki zdążyli wydać debiutancką epkę, dokoptować do składu perkusistę Marka Myśliwego. No i zagrać przed takimi artystami jak Organek, Myslowi, TSA czy Chłopcy z Placu Broni. A dzisiaj spotykamy się z nimi z okazji premiery ich najnowszego, drugiego w dorobku albumu długogrającego, zatytułowanego W Niepamięci. To jest krążek, na którym znajdziecie absolutnie wszystko to, co w gitarowym graniu najlepsze, ale nie będę wam kazał dłużej czekać, bo na naszej gorącej linii telefonicznej jest już ze mną człowiek odpowiedzialny w zespole Liver, no za wokale, gitary i ogromną dawkę tej autentycznej, muzycznej prawdy. Szymon Grela, cześć, witaj w muzycznym IQ.
5: Cześć, cześć, witam wszystkich.
4: Jak nastroje po wypuszczeniu w świat no, tego nowego, potężnego, muzycznego dziecka?
5: Dzięki za miłe słowa. No myślę, że fajnie, kurczę, odbiór jest dobry. Fajnie też te numery się gra na żywo. Wreszcie mogliśmy pokazać to światu, bo no, chwilkę zajęło, zanim to dokończyliśmy, no ale myślę, że warto było czekać.
4: Wiesz co, patrzę teraz na tekst utworu, od którego za chwilę zaczniemy naszą muzyczną podróż po waszej nowej płycie. Mowa o piosence W strugach deszczu. Mhm. Śpiewasz tam bardzo poruszające i proste w swoim przekazie słowa. W dzień jak ten, gdy wszystko jest złe, w złym świecie, ktoś bliski ratuje cię. A w kolejnej zwrotce dodajesz, wejdę w twój świat, osuszę łzy, wysłucham problemów, wyjaśnię sny. A propos łez, przed chwilą były. Słuchaj, rock and roll zazwyczaj kojarzy się z twardymi facetami, skórzanymi kurtkami, surową energią, wiesz, graniem na pełnych obrotach. Mm-hmm. A wy natomiast na tej płycie macie odwagę pokazać totalną męską wrażliwość i przyznać, no, że gdy wali się świat, każdy potrzebuje schronienia i poczucia bezpieczeństwa. Powiedz mi, czy pisanie tak intymnych, obnażających zbroję, wiesz, tekstów do... To dla takiego rockmana rodzaj autoterapii, czy raczej świadoma chęć wysłania słuchaczom sygnału, słuchajcie, my na scenie też czasami, nie wiem, mokniemy i też potrzebujemy, żeby ktoś podtrzymał nad nami parasol. Jak to wygląda?
5: Wiesz, jak to mówią, kurczę, prawdziwy facet nie boi się łez, nie? Generalnie, no to, kurczę, lubię przekładać swoje emocje gdzieś tam na papier. Tutaj ta piosenka akurat jest o pocieszeniu drugiej osoby. Bo facet też powinien być moim zdaniem wsparciem dla czy kobiety, czy przyjaciela swojego, czy członka rodziny. Myślę, że to u mnie wynika naturalnie. Jestem generalnie z natury romantykiem. Lubię pisać bardzo ballady. Moje ulubione piosenki to zazwyczaj są ballady. Natomiast lubię też gdzieś tam ostrzejszą muzę i przyłożyć na tych gitarach.

0: No, słuchając tej kompozycji, człowiek ma ochotę faktycznie wyjść na zewnątrz, w największą ulewę, stanąć na środku ulicy i po prostu zrzucić z siebie cały ciężar minionego tygodnia. Szymonie, jesteśmy z powrotem na łączach. Czas uderzyć nieco inne, mniej oczywiste tony, bo wasza nowa płyta wręcz prowokuje do zadawania takich, wiesz, no nieszablonowych pytań. Historię rock'n'rolla pisały swoje wspaniałe, ale często i bardzo wybuchowe duety rodzinne, tak to nazwijmy. Wystarczy spojrzeć chociażby na braci Gallagherów z Oasis, czy braci Young z AC/DC, czy na naszym rodzimym podwórku braci Cugowskich, tutaj głównie braci wymieniamy. Wy z Mirkiem jesteście ojciec, syn, tak? Dobrze kojarzę?
1: Dokładnie, tak. Dokładnie. Ja jestem synem, a Mirek ojcem.
0: No ale powiedz mi, czy mimo to braterstwo krwi, tak to nazwijmy, sprawia, że w sali prób na etapie komponowania macie absolutną muzyczną telepatię i rozumiecie się bez słów, czy wręcz przeciwnie, to wasze blues-rockowe brzmienie wykuwa się w bólach? No, nie wiem, a Dirty Sound Records zamieniało się czasem w braterski, ojcowsko-synowski ring bokserski, gdzie każdy walczył o swój ring i swoją wizję.
1: Nie, to wszystko przebiegało gładko, dlatego że no my sobie tutaj od dziecka, kiedy ja byłem dzieckiem, gramy wspólnie. Generalnie jesteśmy przyjaciółmi, myślę, że najlepszymi, także dość nietypowo ze swoim tatą grać w rockowym zespole i

0: jeździć na koncerty, grać rockową muzę, ale to jest fajne. Rozumiemy się bez słów, tak samo tutaj z Markiem na koncertach, to nawet nie musimy na siebie patrzeć i wiadomo, co każdy...
1: Szczęściarze, moi drodzy, szczęściarze, taka relacja ojca i syna, pozazdrościć. Na płycie W niepamięci z jednej strony serwujecie nam twardy, brudny rok i powrót do tych surowych lat 90., a z drugiej nagle tak wiesz, tak absolutnie takie rasowe country ze świetną gitarą, gdzieś tam pedal steel w wykonaniu Leszka Laskowskiego. A zaraz potem uderza w nas potężna sekcja dęta, bo tam jest i trąbka, i puzon, i saksofon. Jakim cudem w ogóle udało wam się zamknąć w jednym studiu brudnego, rockowego buntownika, kowboja z Dzikiego Zachodu i tych eleganckich chłopaków z jazzowego big bandu i sprawić, by, wiesz, by zamiast się pozabijać, nagrali tak niesamowicie spójny i dobrze brzmiący materiał?
0: Znaczy, to wynika z kompozycji. Tutaj w kompozycjach słychać nasze wpływy muzyki, której my słuchamy. Gdzieś tam ją lubimy, mieliśmy swoją wizję tej muzyki i lubimy łączyć te style. Myślę, że tą naszą muzykę jest ciężko zaszufladkować do jednego stylu, co stwarza nieraz problem, ale ja lubię takie płyty właśnie, że z każdą piosenką coś się dzieje i coś takiego chcieliśmy zawsze zrobić.
1: No to teraz, słuchaj, Szymonie, pobawimy się filozofów w niepamięci. No jest w tym pewien przepiękny artystyczny paradoks. Przecież sensem istnienia każdego muzyka, powodem, dla którego wychodzi na scenę i nagrywa płyty, jest to, aby zostać zapamiętanym, zostawić po sobie ślad na lata. Wy natomiast tytułujecie ten bardzo ważny drugi album Ucieczką w zapomnienie. Co dokładnie Szymon Grela i zespół Liver próbują wyrzucić w tytułową niepamięć?
0: Sytuacje, o których chcielibyśmy zapomnieć, które nieraz były przykre, nieraz wesołe, ale lepiej ich nie pamiętać. No myślę, że stąd to się wzięło.
1: Zespół Liver, to Liver to od tej części ciała? Nie, to nie o to chodzi chyba, to?
0: Znaczy, pierwotnie było Liver, ale wszyscy mówili Liver i tak już zostało. Aha, także możemy być wątrobami.
1: Zespół złożyliście, tak jak mówiłem, w 2020 roku, ale patrząc na wasze koncertowe CV, można odnieść wrażenie, no, że jesteście w trasie od dekad, bo graliście przed absolutną czołówką polskiej sceny. Tam TSA wymieniałem, Organka, Mysłowic, Happy Set, Marka Piekarczyka. Wasza lista supportów wygląda jak line-up jakiegoś potężnego letniego festiwalu. Powiedz mi, czy podglądanie takich gigantów jak chociażby TSA czy Mysłowic z boku sceny dało wam jakąś konkretną muzyczną lekcję, która potem rezonowała podczas nagrywania chociażby w niepamięci?
0: Oczywiście. Tutaj mieliśmy nieraz okazję porozmawiać sobie parę minut z tymi muzykami. Czy to właśnie z Olgankiem, czy ze składem z Afromentalu. Także dużo fajnych rad, dużo też no, się śmialiśmy z nimi, żartów i tak dalej. Także ale podglądaliśmy bardzo dużo. Jeżeli chodzi o samą organizację na scenie, przebieg prób dźwięku, jak oni to wszystko układają, jak prowadzą całe show. No i cały czas chcemy się tego nauczyć jak najlepiej.
1: Już wspominałem o tym, jak niesamowicie bogata aranżacyjnie jest ta płyta. Gościnnie wystąpił wspomniany też już Leszek Laskowski na gitarze, pedal steel guitar. Mamy klawisze Krzysztofa Mroziaka, jest też potężna, trzyosobowa sekcja dęta z trąbką, saksofonem i puzonem. No, płyta brzmi szeroko i wręcz kinowo, tak bym powiedział, ale muzyka rockowa weryfikuje się przede wszystkim na żywo, w klubowym mroku, pocie. Jak zamierzacie przenieść to potężne, studyjne bogactwo na deski sceniczne w nadchodzącej trasie?
0: My generalnie tą płytę już na żywo graliśmy od 2-3 lat. Tylko pierwotnie numery były po angielsku, a płyta wyszła po polsku, są zmienione też linie melodyczne. Tutaj też korzystamy sobie z loopów, żeby to brzmiało troszkę pełniej. Natomiast ja lubię też surowe brzmienia. Generalnie ja wychodzę z założenia, że płyta to jest tak jak malarz maluje obraz i spędza nad nim, powiedzmy, nie wiem, rok, dwa lata. Ten obraz jest dopracowany, fajny, miły dla oka. Natomiast ten sam malarz gdzieś tam na ulicy jest w stanie zrobić portret w pół godziny i on też będzie fajny, aczkolwiek bardziej surowy i inny. Dlatego też no, zapraszamy na nasze koncerty, bo jest troszeczkę inaczej, ale też fajnie.
1: Pięknie. Szymonie, na sam koniec naszej rozmowy muszę zapytać o jedną niezwykle ważną i bardzo aktualną kwestię. No bo kalendarz nie kłamie. Dzisiaj 29 maja obchodzimy Dzień Sąsiada. I powiedz mi tak z ręką na sercu, jak wyglądają wasze relacje sąsiadami wokół waszej sali prób?
0: Myślę, że dobrze. Teledysk w strugach deszczu, te sceny, gdzie stoimy w deszczu i gramy, nagrywaliśmy właśnie przy salce prób pod naszym domem tutaj. Także oni bezproblemowo podchodzą, za co dziękujemy, bo nieraz jest huku przez parę godzin.
1: Czyli nie ma tam, że pukają miotłą w kaloryfer, czy wzywają tych smutnych panów w mundurach z powodu zakłócania spokoju.
0: Nie, nawet bywało tak, że sąsiadka z koleżankami, Monika, pozdrawiam, tutaj pod oknem darła się, żebyśmy otworzyli i zagrali głośniej, bo gdzieś tam mieli.
1: Już myślałem, że przyniosły blachę ciasta w ramach podziękowania za darmowe rockowe koncerty. No dobra.
0: Powinny,
1: tak? Szymonie, bardzo Ci dziękuję ogromnie. Bardzo Ci dziękuję ogromnie, zobacz. No tak, ale te emocje dzisiaj muzyczne. Wielkie dzięki za to dzisiejsze spotkanie, za mnóstwo dobrej energii, przede wszystkim za świetną, szczerą płytę. Dzisiaj mam ogromne szczęście, bo w mojej audycji dwie szczere płyty. Panie i panowie, moim państwa gościem w muzycznym EQ był Szymon Grela z zespołu Liver. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie.
1: Trzymamy mocno kciuki za zbliżające się koncerty, a my, drodzy słuchacze, powoli lądujemy i kończymy to dzisiejsze niezwykłe, intensywne, piątkowe wydanie naszej audycji. Na sam finał, żeby tradycji stało się zadość, no i żeby ta energia rezonowała was przez cały weekend, odpalamy jeszcze jeden utwór z krążka W Niepamięci. To będzie utwór tytułowy, czyli W Niepamięci. Zatem dbajcie o siebie, o swoje muzyczne IQ i bądźcie wyrozumiali dla swoich sąsiadów, zwłaszcza jeśli grają w rockowej kapeli. Za radiowymi sterami był Radek Ruciński. Dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia za tydzień.

0: muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Witam was bardzo serdecznie. Wybaczcie, zasłuchałam się w swój własny dżingiel. Ja wiem, że dla większości uczniów w Polsce wakacje przyjdą dopiero za miesiąc, ale dla dzieci uczących się w edukacji domowej one się rozpoczynają już jutro. Maturzyści też już niemalże jedną nogą na wakacjach, więc ja będę świętować dziś. Dlatego, że ja już rok szkolny dla trójki dzieci zamknęłam i potrzebowałam wakacyjnych, milenialnych piosenek. Na początek Will Smith i jego Miami.

0: is on.
1: Will Smith i Miami. Słuchałam sobie tej piosenki teraz razem z wami i słuchałam tych dziewcząt mruczących do mikrofonu. Potem sobie przypomniałam letnie teledyski, gdzie musiały być rozwiane koszule, dziewczyny w bikini, bikini bardzo skąpym. Naprawdę lata 90. i początek lat 2000. to był czas, no, trudny, jak się chciało szacunku jako kobieta w show biznesie. Teraz będzie Ricky Martin, Living La Vida Loca.

Był to Ricky Martin i jego Living La Vida Loca. Przypominam, że słuchacie Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. Ja nazywam się Ela Mazol i na dziś takie zrobiłam preludium wakacyjne złożone z piosenek z lat 90. i początku lat 2000, które w moim odczuciu niosą w sobie właśnie taki wakacyjny, letni, jak mówią nasze dzieci, vibe. Dlatego teraz Ace of Base i The Sign.

Ace of Base i Design, to też był skandynawski zespół, tak? Rzeczywiście Skandynawowie na przestrzeni dekad to sprzedali Europie całkiem kilka zespołów, o których nikt nawet nie pytał, czy są ze Szwecji, Norwegii, czy skądkolwiek, bo wszyscy zakładali, że przecież ładnie śpiewają po angielsku i wyglądają jak Amerykanie, no to są z oceanu, co nie? No, teraz kochani będą Spice Girls, nie ze Stanów i nie ze Szwecji, tylko z Wielkiej Brytanii. Say You'll Be There.

Spice Girls i Say You'll Be There. Teledysk był kręcony na pustyni, był taki futurystyczny i tam dziewczyny polowały na chłopaków i miała każda jakąś taką swoją kosmiczną broń. I pamiętam, był ten program na MTV z ciekawostkami o teledyskach i tam było, że było bardzo gorąco i że one były ubrane w te lateksowe stroje i że to było ogromnie niekomfortowe. No. Takie tak przekazuję wam to, co mam zgromadzone w mojej pamięci. Nie podręcznej, tylko tej rzeczywistej. Teraz Jennifer Lopez i Waiting for Tonight.

Była to Jennifer Lopez i jej Waiting for Tonight. Pamiętam, kiedy będąc małym chłopcem, taka reklama cukierków, nie wiem, czy prawo pozwala mi na wypowiedzenie ich nazwy, ale to były takie karmelowe, twarde cukierki i były pakowane w takie jakby w takie zestawy jak dropsów i każdy był zapakowany potem w środku jeszcze w tym papierku osobno w folijkę i one były takie jakby luksusowe, tak, to jak po prostu, i były pyszne. Smakowały luksusem i były pyszne, były jak ten, tak luksusowe, jak relacja tego dziadka z tym chłopcem, ewidentnie nakręcona poza naszym krajem i naszym słowiańskim, postkomunistycznym Sitzim Leben, środowisku życiowym. Dobrze, teraz będzie Diva i nie ma dyskusji. Cher Believe.

Share i Believe. Tylko Share mogła wprowadzić wokoder na salony. Ani wtedy, ani teraz nie byłam i nie jestem fanką tego urządzenia. No ale przecież nie będę się kłócić z ikoną. Tak jak i z Whitney Houston. Też nigdy bym się nie kłóciła. It's not right, but it's okay.

Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. To jest, słuchajcie, piosenka, ja pamiętam, ona jeszcze poza tym, że też przebojem stał się jej remiks, bardzo taneczny. I teraz sobie o nim przypomniałam i nie mogę o nim przestać myśleć. Chyba go sobie zagramy za tydzień. A teraz troszkę zmienimy płytę, dlatego że lato to nie tylko popowe, taneczne piosenki, to też inne piosenki, na przykład taka Supergrass i ich All Right.

Ta piosenka bardzo długo się ten ojenny kochany, jak ja mogłam to powiedzieć na antenie. Ta piosenka bardzo długo moim zdaniem kręciła się nam w Polsce w uszach, bo teraz sobie nie przypomnę, ale to była soundtrack, który się długo taka piosenka To był dźwięk, który stał się identyfikacją produktów jakiejś firmy. Ja nie pamiętam, czy to były napoje, czy to były lody, ale tak. I to po prostu całe lato się kojarzyło z tym produktem. Długo, długo. A wtedy wszyscy oglądali telewizję, bo jeszcze nie było streamingów. To wszystkim się kojarzyło. Zapraszam was teraz na Spin Doctors i ich Two Princes.

0: Spin Doctors, Two Princes i jak już byłam na tym tropie, to takie bardziej akustyczne utwory. Zresztą zdałam sobie sprawę, układając tę playlistę, że ja tak się skupiłam na śmiechu, zabawie i cringe'u, że w ogóle bardzo mało prezentowałam takich utworów, że tak powiem, gitarowych. Ja nie wiem, czy teraz jeszcze się mówi, że jest rock, pop i dance. Nie, wiem, że się nie mówi, ale w latach 90. 2000 się mówiło, więc teraz będzie trochę tego roku. Zapraszam Was na Sheryl Crow i All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

miłości do country muzyki. Oczywiście takiej wiecie, takiej no wypolerowanej trochę i takiej bliższej popu albo folku. Tak, tak, pewnie już nie będę udawać, że ja jestem taka radykalna w tej mojej lubości, ale trochę lubię. I myślę, że to widać. Teraz będą No Doubt i Just a Girl.

Był to zespół No Doubt i Just a Girl. Pamiętam, jak Robert Leszczyński w jakimś Idolu, w jakiejś edycji Idola mówił do którejś z uczestniczek, że porównywał którąś z uczestniczek do właśnie Gwen Stefani, mówiąc, że Gwen Stefani też w zasadzie nie umie śpiewać, ale ona jest wokalistką charakterystyczną i w zasadzie możemy jej wybaczyć, że śpiewa tak, no, nie jakoś, niezwykle. O. I bardzo, jakoś mi się to wyryło w głowie, bo trochę nie rozumiałam, o co mu chodzi wtedy, ale teraz już rozumiem trochę lepiej i myślę, że to było mądre, to stwierdzenie, bo ono nie było wykluczające dla Gwen wcale, tylko pokazywało, że w show biznesie jest miejsce dla wielu osób o różnych talentach i nie zawsze ośmioktawowa skala wokalna tym talentem być musi. Mam dla was jeszcze jedną piosenkę. Będzie to piosenka, o której kompletnie zapomniałam, że w ogóle ona istnieje, a ogromnie ją lubię.

I cieszę się, że dziś przygotowując playlistę do tej audycji, na nią trafiłam zwyczajnie. I dlatego teraz dla was ode mnie Pras, Dirty Old Bastard i Mia w piosence Ghetto Superstar. To było Hands Up in the Air, muzyka milenialsów. Nazywam się Ela Mazol. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli między 20 a 21 na antenie Radio Wnet.

0: Hands up in the air. Muzyka milenialsów.
1: Radio Wnet.
0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Autopromocja.
2: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
4: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.
5: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Orwat.

0: Państwa, w ten piątkowy wieczór Sławek Orwa z Wrocławia oraz
1: Szymon Chrystianus z Warszawy.
0: Cieszymy się ogromnie, że pierogi są na początek, gdyż jak wiemy, to jest to wielka radość zespołu Kabaret Otto. Dzisiaj jest ich premiera płyty Prawdziwa Inteligencja. A to jest tenże utwór, który będzie jutro prawdopodobnie, a może w przyszłym tygodniu, nie wiem, może dzisiaj. A na razie jesteśmy przy miejscu 50, bo rozpoczynamy nowe notowanie dzisiaj z Szymonem, a z nami jest Peter Surrey z zespołu Age Connect.
2: Ja witam serdecznie, Sławek. Witam wszystkich. Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Cieszymy się z Tobą razem, Peter, ponieważ z Twojego przyjaciela Franki Treppmana nie możemy namierzyć but I know that is a lot of listeners today from the Germany because you're waiting for for our broadcast and I think a couple of sentences in English for them. I got a good news for you. Open Fire, the song from 87, which is world premiere today. How do you feel? Because this is the 50th position in our top list. What do you think? What do you feel? And how?
2: I'm, and we are very happy. You know, this song had released today. It is from 87, but remastered beginning of this year. Last Friday we had to talk about our EP. It was released today. It is a fantastic news. Super. We are very, very happy.
0: Peter, teraz po polsku. Cieszymy się ogromnie z waszego sukcesu, ponieważ tak naprawdę że this album could have been lost. Mógł zaginąć w ogóle przez lata i być zapomniany. That was 40 years ago. About,
2: tak jest.
0: I think. One year later. I tak myślę sobie, że dużo szczęścia macie, gdyż to jest naprawdę dobra płyta wyśpiewana w stylu Duran Duran, Kajagoogoo i tych wszystkich najlepszych zespołów brytyjskich, amerykańskich tamtej epoki. Kiedy oglądałem ten teledysk na żywo, gdzie śpiewacie jako młodzi chłopcy i ta młoda dziewczynka, która tam sobie biega z mikrofonem, no to aż łzy uczuciowe, takie wzruszenia idą, nie? Bo przecież to byliby to jakby zupełnie inni ludzie, a jednak ci sami.
2: Tak jest. Cieszymy się też bardzo, że wytwórnia chciała widać nasze piosenki z dawnych czasach. Tak jak mówiłem, oni są od nowa miksowane, mają nowoczesny dźwięk i cieszymy się bardzo, że się podoba od samego startu.
0: Obiecaj mi, promise me that the next week will be better.
2: Okay, you can be sure. Możesz być pewny.
0: Dzięki. No i teraz masz swoje dwie sekundy, albo 5, albo 20, ile sobie zażyczysz na zapowiedzenie tego utworu Open Fire, bo to jest piosenka naprawdę przebojowa, drodzy Państwo, i to, że ona ma dzisiaj swoją światową premierę, bo tylko myśmy mieli dostęp do tej piosenki tydzień temu, pamiętasz, dzięki Waszej hojności. To jest wielka rzecz, bo myśmy tak nie grali. Znaczy, Polsce Kombi, Kapitan Nemo, Roxa, to było może wszystko, co grało w taki sposób jak wy. I dlatego cieszymy się, że możemy was mieć na liście. Zapowiadaj.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy na naszą piosenkę głosowali Open Fire. Ona jest od dzisiaj na wszystkich serwisach streamingowych, ma premierę i jest u was w top 50. Open Fire, proszę się bawić.

0: formacja Age Connect i to było nagranie z 87 roku, a teraz mamy niespodziewanego gościa, który opowie nam pan Krzysztof, dr Krzysztof Jabłonka, który opowie nam o upadku Konstantynopola, bo jak wiecie, upadł Rzym, ale Konstantynopol jakby przedłużył tę wielką historię Rzymu, ale i on w końcu upadł. I o tym pan, będzie pan dr Jabłonka właśnie do państwa teraz.
1: Gawęda historyczna.
2: Witam serdecznie państwa. No dzisiaj już myślałem, że odpuszczę sobie kalendarium, no gdyby nie jedna rocznica, no której odpuścić żadną miarą nie można. Trudno mi policzyć teraz ile lat temu, ale 500 z okładem. Dnia 29 maja 1453 roku o świcie padł Konstantynopol. Jan Długosz westchnął w tym momencie, gdy do niego ta wieść doszła, a już był dorosłym człowiekiem, i powiedział, jakoby jedno oko chrześcijaństwu wyłupiono. I miał świętą rację. Rzym, jedno, stary Rzym, pierwszy Rzym, a Konstantynopol, Bizancjum, drugi Rzym, młodszy Rzym. I on również padł. Z tą datą wiąże się również ostatecznie zakończenie średniowiecza. Czy od razu nastał renesans? Oczywiście nie wszędzie. U nas jeszcze długo było średniowiecze, tak zwane złote średniowiecze, złota jesień polskiego średniowiecza. No ale już odkrycie Kolumba nowego świata odkryło nam po prostu epokę nowożytną. To po pierwsze. Po drugie, no jak padł Konstantynopol? Oczywiście przez nieustanne, prawie dziesięcioletnie oblężenie przez bardzo już rozbudowaną monarchię otomanów, osmanów, zwanych u nas potocznie Turkami. Aczkolwiek Turkowie to było pogardliwe stwierdzenie. Oni byli otomani albo osmani. No stąd nam otomanka została. Natomiast coś o wiele ważniejszego jest. Pada chrześcijaństwo. Oczywiście powstały legendy, jak to rzucano ikony pod stopy wjeżdżającego z Mehmeta zdobywcy, co do końca nie jest prawdą, bo ikony były cenne i jedyne, co zrobił rzeczywiście sułtan, wydając miasto, pamiętajmy, 29 to jest początek, ale cały 30, cały 31 maj do 1 czerwca, do Dnia Dziecka u nas, rabowano Konstantynopol z wszystkiego, co miało wartość i co było cenne i co było drogie mieszkańcom, a mieszkańców po prostu mordowano na różne sposoby. Jedni rzucali się w morze, inni się chowali pod ziemię. Jeden ciekawy szczegół jest, mianowicie przy tak zwanym Porfirionie, czyli miejscu wystawionym bezpośrednio na cieśninę Bosfor, na Morze Marmara, odbił statek. Prawdopodobnie w nocy z 28 na 29 maj, w którym arcybiskup arcybiskup Izydor został wywieziony przez przyboczną straż. Co to była ta przyboczna straż? To byli wojowie, to byli rycerze Jagiellończyka. Wywieźli arcybiskupa Kijowa do Wielkiego Księstwa Litewskiego. I żeby go osłonić, wysłał specjalny oddział, który dokonał właśnie tego, gdy już wiedziano, że się nie obroni. Padła tak zwana ksyloporta. Za chwilę o niej opowiem. I upadek był już przewidywalny. To wtedy właśnie owi rycerze Rzeczpospolitej swojego arcybiskupa wyprowadzili na przystań, od której w nocy odbiła łódź, która przedarła się cichutko. Rano się mgła pojawia tam, więc jest szansa, że taki jeden statek sobie przemknie i z Bosforu wypłynął ku ujściu Dniepru, a Dnieprem do Kijowa. Także nasz polski udział też jest znaczny. Nie było nas już tylko przy samym upadku. A może ktoś był, ale o nim się już nie dowiemy. Jest piękna legenda, która mówi, że cesarz, ostatni cesarz, Konstantyn Dukas, czy też Dragasz, jak go nazywają, 11 z kolei, 12 ma nadejść przy końcu świata lub przy odnowieniu Konstantynopola, modlił się i wtedy właśnie do ikony bardzo podobnej do naszej. Nasza Jasnogórska jest ikoną konstantynopolitańską przecież, Hodegetria, ikona, przepraszam, tych, którzy pływają na morzu, przewodników morskich. Została stamtąd ukradziona, potem ukradli Rusini, a potem Rusinom, jak był najazd tatarski, i trafiła na Jasną Górę. A tam była ikona cesarska, Porfiria. I tego dnia aniołowie ikonę zabrali do nieba, mówiąc, że Konstantynopol przestaje być chrześcijański. Jak on padł? Przede wszystkim przyciągnięto ogromną kolubrynę, rzeczywiście średnica pół metra lufy, i która waliła potężnymi kamieniami, które tam kilku najbardziej tęgich ludzi było w stanie ją załadować. I taką właśnie bombardą byli w stanie rozbić mury. Od razu sobie powiedzmy, że z chwilą, kiedy padnie Konstantynopol, nasz Kazimierz Jagiellończyk, młodziutki król, który właśnie świeżo poślubi Habsburżankę, wypowie wojnę krzyżakom. Dlaczego? Bo już będzie można zdobyć Malbork. Wprawdzieśmy go w końcu kupili. Jak to ktoś powiedział, największe mury zdobędzie osioł wyładowany złotem, ale niemniej wcześniej to w ogóle nie było do pomyślenia. Teraz już było. Jest taka legenda, którą pięknie opisała Zofia Kossak w nowelce, powieści Puszkasz Orbano, kiedy młody właśnie człowiek, którego ojciec zdradził, Grek zdradził na rzecz Turków i się poturczył, wysadził taką bombardę w powietrze, niczym Babinicz też taką bombardę pod Jasną Górą. No to on to pod Konstantynopolem, płacąc za to swoim życiem. Niestety w tejże właśnie Wielkiej Nocy, czy tejż Krwawej Nocy, której podobno niebo krwią płakało, uczyniono wypad za murów na zewnątrz, prawdopodobnie pożywność, trudno już dziś powiedzieć, jakiś zwiad, i który nie domknął za sobą jednej furtki, zwanej ksyloportą, czyli bramą drewnianą w wielkiej bramie świętego Romana. I tamtą właśnie drogą wdarli się Turcy. O świcie pojawił się sztandar proroka na murach i już wtedy wiedziano, że padnie. No, broniono się do końca. Konstantyn ruszył ze swoim oddziałem Gwardii Cesarskiej. Padł u zbiegu tak zwanej Złotej Ulicy, Meta się nazywała, na której były aż cztery fora. Forum Teodozjusza, Forum Arkadiusza i tak dalej. I padł w walce. Poznano go po sandałach, po cesarskich sandałach. Od tej pory początkowo Hagia Sofia, najwspanialszy kościół prawosławny, stał się meczetem. Dobudowano mu minarety. No i dzisiaj straszy tymi minaretami z daleka. A przepiękna mozaika Chrystusa Króla i w prezbiterium, w takiej pięknej wnęce, jest z kolei mozaika Matki Bożej. Nie do zdarcia, na szczęście. Znaczy, zamalowywano ją wielokrotnie, potem ją odkrywano. No i kiedy zjawił się tam Paweł VI, to padł na kolana na środku i modlił się. No więc Turków trochę to potrzęsło, bo wtedy to był kraj ateistyczny, taki pokemalowski. Teraz zaczyna się robić bardziej muzułmański. Tak nie chciała Europa, to teraz się odwołał do państw arabskich i innych, chociaż Turcja nie jest arabska. I Jana Pawła proszono, żeby się nie modlił. I wtedy Jan Paweł z różańcem w ręku podszedł do tej Matki Bożej i tak się ładnie uśmiechnął. Zrobiono mu zdjęcie. I to przeszło do historii. Tak zawarł z nią taki traktat, że no, są tu Turcy też, dzieci Boże, niech sobie tu pobiegają, ale tak naprawdę Bizancjum ma gigantyczne 2500 lat korzenie. Musimy ubolewać tego dnia. Grecy płaczą. Tego dnia jest żałoba w całej Grecji i tej w tureckiej Grecji, tej egejskiej, no i tej niepodległej i w ogóle gdziekolwiek mieszkają, a już ci z Pontu to szczególnie, no, trzeba by zapytać naszego Mila Curtisa, czy to pamięta, i też dzisiejszego dnia płacze, bo go nie ma. Ale na tym zamkniemy, a dodamy tylko jeszcze dwie daty. Otóż w 1921 roku wbito pierwszą łopatę pod budowę naszej kochanej Gdyni. Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, ma swój niezależny port. A w 1939 roku, 29 maja, zmarła święta Urszula Leduchowska, opiekunka dzieci Syberii, dzieci Rosji, potem dzieci Szwecji, które przywiozła do Polski i oddała je ojczyźnie. Dziękuję Państwu za uwagę. To tyle. Oczywiście jest wiele jeszcze ciekawych rzeczy, które można by sobie przypomnieć. Rocznica rozstrzelanych w Palmirach i inne, ale ze względu na wagę upadku Konstantynopola nie będę dodawał konkurentów. Dziękuję i proszę o zapamiętanie tej daty. 29 maja 1454 roku padł, 1453 roku padł Konstantynopol, drugie oko chrześcijaństwa.
0: Drodzy Państwo, to była jak zwykle fantastyczna gawęda historyczna pana doktora Krzysztofa Jabłonki. Ja uwielbiam ich słuchać, wszystkich tych wieści. Panie doktorze, jeżeli jest pan tam jeszcze obecny.
2: Jestem.
0: To mam wielką prośbę. Mhm. Proszę mi powiedzieć, jak to jest z tym Konstantynopolem, bo dzisiaj nazywamy to miasto Stambuł. Ono miało jeszcze inne nazwy, prawda? Po
2: tak,
0: drodze.
2: Artuza, czyli kwitnąca. Antuza, przepraszam, Antuza, no Antos, kwiat. Kilka nazw. Oczywiście one się w jakimś stopniu, Byzancjum, to jest najstarsza nazwa, tak się nazywał Byzantion, nazywał się najstarszy gród helleński. To była kolonia Megary, czyli takiego miasteczka niedaleko Aten, które założyło wiele większą, córkę miało trochę większą. Dzisiaj Byzancjum nazywamy całe cesarstwo, więc od Judei, a nawet od Egiptu, aż po Dunaj i za Dunajem. Konstantynopol to jest nazwa chrześcijańska i europejska tego miejsca. I właściwie powinniśmy je używać. Słowo Istanbul pochodzi od greckiego słowa eistenpolis. Idę do miasta. Mhm. I jak ktoś szedł, ktoś pytał go, dokąd idziesz? Eistenpolis. I Turcy to przechwycili, no ale nie za bardzo rozumieli sens i zrobili z tego hasło bojowe Istanbul. A z tego skrót powstał Stambuł, czyli Konstantynopol jest chrześcijańsko-grecki, a Stambuł muzułmańsko-turecki.
0: Dziękuję panu bardzo jeszcze raz. Natomiast ja tu mam swojego kolegę Szymona Krystianusa, który nam powie, ile jest Stambuł w pierwszej lidze tureckiej klubów oprócz Besiktasu i Fenerbahçe.
3: On wie lepiej. Galatasaray przede wszystkim.
2: Tu małe wyjaśnienie. Galata jest oddzielnym miastem. Była przynajmniej, póki metra nie zbudowali. I zamieszkiwali ją Wenecjanie. To jest ciekawe. I Genueńczycy. Oni dzielili się tam po trosze. No niestety część Wenecjan zdradziła i przez to również padło. Ale zapomniałem o jednej rzeczy. Otóż o ile po stronie tureckiej było już wielu zdrajców, którzy się... No, wydali swoje własne miasto i swój własny naród, Greków, przyjmując ich islam, nazywano ich poturczeńcami albo Bizanturkami, to odwrotnie był hufiec chrześcijańskich Turków, który w południowej dzielnicy Konstantynopola zginął prawie w całości, broniąc się, bo Turcy powiedzieli, że to im to już nie darują. I broniąc krzyża, padali jeden za drugim. To byli Turcy jednego z braci chyba sułtana, którzy przyjęli chrzest i się schronili tam właśnie. No, było ich kilka tysięcy, więc cały ten hufiec chrześcijan tureckich padł. Stał się on zresztą opiekunem, koryfeuszem, patronem tych Turków, którzy przyjmują chrzest. A takich jest coraz więcej. Ponieważ Turcja wydobywa się z ateizmu kemalowskiego epoki, jak wiemy, autorytarnej, międzywojennej.
0: A ja pozdrawiam pewną turecką restaurację we Wrocławiu, która podaje włoską kuchnię i rozmawia się z nimi jedynie po angielsku.
2: No więc to widzimy, wpływy włoskie w Turcji we Wrocławiu są widoczne.
0: Tak. Dziękuję panu jeszcze raz.
2: Dziękuję wracamy, również. I polecam odwiedzić koniecznie Hagia Sofia, czyli Kościół Mądrości Bożej.
0: Dziękujemy jeszcze raz. Jestem zawsze w pełen podziwu dla pańskiej wiedzy.
2: No, ale ona ma służyć innym. Po to mnie Rzeczpospolita wykształciła, żebym teraz przekazywał dalej. Takim akweduktem jestem. To nie ja. Coś przeze mnie leci. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. W takim razie wracamy z Szymonem do listy, a tu już miejsce 49, bo na 50 pamiętamy H-Connect. A tutaj Stach Bukowski, to taki nasz zespół, który przyjął taką nazwę od z Olsztyna są zresztą. Jeszcze jeden dzisiaj zespół z Olsztyna będzie. Natomiast ta nazwa powstała oczywiście od nazwiska imienia Staszka Bukowskiego, czyli wokalisty i lidera. I co ciekawe, on jest porównywany często z Philem Collinsem, ponieważ okazuje się, że gra i śpiewa jednocześnie grając na perkusji. Ja w historii muzyki rockowej znałem paru takich wykonawców, pewnie ty też, Szymonie, i to jest chyba trudna sztuka, utrzymywać rytm i jednocześnie wbijać linię melodyczną.
3: Wiesz, ja nie umiem na perkusji w ogóle grać. I to jeśli dochodzi do tego śpiewanie, to faktycznie to jest trudne, ale ogólnie granie, śpiewanie jednocześnie, niezależnie od instrumentu, jest dość wymagające.
0: Natomiast granie na perkusji, na basie, czyli sekcja rytmiczna, znaczy gitarzysta i wokalista może zawsze coś skopać i nikt nie zauważy, albo mało kto zauważy, natomiast niestety sekcja skopie, no to jest po utworze już. A więc tak, Bukowski, Mój dom, i posłuchajcie Państwo miejsca 49.

0: Była fantastyczna mieszanina i rocka, i popu, i lindy popu, i wszystkiego tego, co w muzyce niezależnej jest najlepsze, czyli zespół Stach Bukowski w piosence Mój Dom, a teraz mamy na łączach Mateusza Trandę. Witam Cię, Mateuszu.
1: Witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie słuchaczy.
0: A ja witam Ciebie i prawdopodobnie Twoją uroczą małżonkę Agnieszkę, która jest zawsze obok Ciebie, prawda?
1: Tak, zawsze jest obok mnie.
0: Szczęściarzu. Słuchaj, Mateusz, opowiadaj, co to jest za nagranie, bo tutaj będziemy mieli do czynienia z utworem instrumentalnym, jak to z Wami bywa, ale tym razem Agnieszka tutaj wykonuje konkretną partię instrumentalną.
1: Tak. To jest taki utwór, który bardzo spontanicznie nagraliśmy na początku maja, właściwie na potrzeby wideo. Jest to nagranie, gdzie Agnieszka gra na misach tybetańskich, na dzwonkach wiecznych. Ja tam dograłem pianino, improwizację taką krótką. Utwór się nazywa The Living Moment. Bo właściwie tak powstał. W jednym momencie stwierdziłem, wyciągam mikrofony, wyciągam aparaty, nagrywamy wideo i w momencie, kiedy wrzuciliśmy to wideo na YouTube'a, bo to wideo można też sobie obejrzeć na YouTubie, stwierdziłem, że właściwie dlaczego tego nie puścić też jako audio w świat, i wysłałem tobie.
0: Tak, no i właśnie tu już Agnieszka nie występuje przypadkiem, jak to było w tym ostatnim utworze Razem. Może nie przypadkiem...
1: No właśnie, nie wystąpiła tam przypadkiem, to było zamierzone działanie.
0: Aha.
1: Tak, ale tutaj rzeczywiście już to, tak jak występuje w tym utworze, to już jest tak, jak my normalnie teraz gramy, teraz też wracamy z koncertu.
0: No właśnie słyszę, że jesteście w pociągu gdzieś, albo w samochodzie.
1: Nie, jesteśmy w aucie, tak.
0: Aha.
1: I my tak gramy teraz. Agnieszka obsługuje misy tybetańskie, misy kryształowe też. Ja obsługuję gong, no i pianino, albo też czasem gramy z gitarami, z gitarą taką, nazwijmy to tradycyjną gitarą akustyczną, ale mam też taki bardzo niestandardowy instrument, 8-strunową gitarę barytonową firmy Stanford, gdzie dwie środkowe struny są podwójne, tak jak w gitarze 12-strunowej. Jest to przepotężny instrument taki, można nawet trochę powiedzieć, że szamański, bo ja mam go nastrojonego rzeczywiście bardzo nisko. I to też pojawimy się z nagraniami z tym instrumentem w pewnym momencie.
0: Bardzo się cieszę, że takie utwory się pojawiają na naszej liście, bo to jest zupełnie inna muzyka niż, jak ja to nazywam, antyprzebojami często, a jednak podoba się Państwu i to się właśnie ceni, że nasza lista jest taka różnorodna, jednocześnie posiada takie właśnie utwory jak Living Moment. Zapowiedz, może Agnieszka zapowie, co Ty na to?
1: Ja zapowiem, my też się bardzo cieszymy z tego powodu, że te nasze utwory wylądowały na liście. Tak jak mówisz, to nie są przeboje, nie mają znamiona przebojów, tak? Nie mają takich cech, które by powodowały, że stacje radiowe bardzo chętnie by to grały, a ty grasz i nas to bardzo cieszy, że taka muzyka, która płynie prosto z serca i która jest właściwie chyba nie radiowa, że dzięki tobie ona idzie do ludzi, także my też jesteśmy tobie bardzo za to wdzięczni i z tą wielką wdzięcznością w sercach bardzo serdecznie zapraszamy ciebie i zapraszamy Państwa do wysłuchania utworów The Living Moment.
0: Agnieszka i Mateusz.
1: Tak, Mateusz Trandę.
0: Proszę bardzo, słuchamy.

0: I tak oto wybrzmiała piękna muzyka instrumentalna w wykonaniu Agnieszki Mateusza Tranda, The Living Moment. A teraz na miejscu 47. Musisz przyznać, Szymon, że ta polska wersja, słynny serial Wiedźmin, to siłą tego serialu jest muzyka Grzesia Ciechowskiego, nieodżałowanego zresztą, i Zbyszek Zamachowski, który tam gra Jaskra, i to wszystko, co się dzieje wokół tego serialu, to przewyższa wszelką, we wszelkich dziedzinach ten słynny netflixowski, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat.
1: No, o tym mini serialu, to chyba rok 2000 jest, jeśli dobrze pamiętam, albo 99, ale można różne rzeczy powiedzieć, skrytykować, zwłaszcza tę wersję filmową, taką z tą skompresowaną. No i też wiadomo, ten niesławny smok.
0: Smok jak smok, ale walka Wiedźmina ze strzygą.
1: Tak. Ale faktycznie, no, Zbigniew Zamachowski w roli Jaskra, no to faktycznie chyba akurat tutaj wielu by się zgodziło, że to jest tutaj akurat ta wersja jest lepsza niż ta z Netflixa. Aczkolwiek ta wersja Netflixowa ma swoje jakby pozytywne akcenty, bo Henry Cavill, który wcielał się w główną rolę tam na początku, później został odsunięty od tego, no to był człowiek, który się bardzo jakby jest pasjonatą tego całego świata Wiedźmina i książek, i gier komputerowych, i bardzo, bardzo, bardzo się sumiennie przygotowywał do tej roli. I tutaj włożył faktycznie jakieś swoją pasję pokazał przez to, ale wciąż jakby mój werdykt ostateczny jest taki, że to był jednak taki produkt, który na pewno gdzieś odejdzie w zapomnienie, natomiast właśnie ten smok, jakkolwiek nie byłby ohydny, i to gdzieś w tej polskiej popkulturze zostanie w świadomości, i on akurat to zapamiętamy, i tym również Zbigniewa Zamachowskiego, czy Michała Żebrowskiego.
0: Wiesz, co jest dla mnie siłą też tego filmu polskiego, że tam jest pełno odniesień do historii Polski i świata. Na przykład Holokaust związany z elfami. Te wszystkie zło, ludzie zła, którzy szli i nieśli pożogę i ogień i śmierć, jak wyglądali jak banda SS-manów z II wojny światowej, przynajmniej wyobraźni. To wszystko miało jakieś odniesienia do naszej tradycji narodowej i to trzeba przyznać, że tak było, natomiast tej netflixowskiej, która jest uniwersalną, no tego już nie ma oczywiście. Oczywiście jest walka dobra ze złem i jak najbardziej, ale no, to już jest trochę...
1: Aczkolwiek motywy z II wojny światowej, czy tudzież też wojny, czy też wojny wietnamskiej, no to też pojawiają się w takich dziełach masowej kultury, chociażby no Gwiezdne Wojny. Albo naziści we własnej osobie, że tak powiem brzydko, w Indiana Jonesie. Ale akurat no, nie ma tego motywu, prawda, ludobójstwa. Ale te odniesienia do tego no, pojawiają się tak też nawet w fantazy takich filmach, powiedzmy, przygotowych gdzieś w jakichś innych, powiedzmy, pozornie innych światach, ale no, oczywiście światach, które są odbiciem tego naszej cywilizacji.
0: No i wiesz, co jeszcze mnie skłoniło, żeby dać to przypomnieć, pod głosowanie poddać, ponieważ dotyczy to też sprawy tutaj muzycznej. Grzegorz Ciechowski, znaczy inaczej powiem, Justyna Steczkowska zrobiła na przykład wiele fantastycznych płyt i utworów, ale ta najlepsza to jest Dziewczyna Szamana, właśnie według Grzegorza. Grzegorz uratował tego Wiedźmina jako najlepszą rzeczą, jaką podarował temu filmowi, czyli muzykę. Drodzy Państwo, mamy wielką radość z Szymonem zapowiedzieć utwór, gdzie pan Zbigniew Zemachowski i nieodżałowany Grzegorz Ciechowski zjednoczyli swoje siły i zapachniało jesienią.
2: Zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sens. Tak być musi, niczego nie mogą już zmienić brylanty

0: wieczny ogień, który jest nadzieją.
1: To.
2: Wieczny ogień, który jest nadzieją. No to nie bez powodu, przecież byli strażnicy ogniska kiedyś, prawda? W każdym plemieniu w starożytności, jak i trochę później, kiedy ogień jeszcze nie było tak łatwo, że tak powiem, odtworzyć. To są właśnie te odniesienia tekstowe i w ogóle wielki Grzegorz Wielki w polskiej muzyce wtedy się nam objawił. No i drodzy Państwo, jedziemy sobie dalej w górę i widzimy tutaj kogo. Pamiętam płytę, w której to pochodzi, to nagranie, gdyż dostałem ją bezpośrednio z rąk Fisza w 2011 roku podczas poznańskiego koncertu Męskie Granie. To jest taka unikalna płyta, gdzie połączyli siły synowie z ojcem, czyli Waglewski, Fisz, Emale. I piosenka, która bardzo mi się podoba, od lat ją sobie puszczam co jakiś czas i nie wiem jak ty, Szymek, ale ja uwielbiam państwa, panów Waglewskich, jak są podczas nagrywania piosenki razem. Nie wiem jak ty, ale ja ich bardzo wtedy lubię. Posłuchajmy.
3: Tak, które to jest miejsce?
2: To jest miejsce, drogi Szymonie, 46. Waglewski, Fisz, Emale, Dziób Pingwina.

0: I tak oto, drodzy Państwo, wybrnęliśmy już z pierwszej piątki, dobrze myślę? Tak, z ostatniej piątki, pięćdziesiątki. To był Waglewski Fisz Eneadę i Dziób Pingwina. A teraz usłyszymy dwie różne kompozycje, jakże różne pod względem klimatu, którym są utrzymane. Na początek będzie mocne rockowe wojenie. Zespół Beware w utworze 27, a później piosenka niespodzianka o tytule Kiedykolwiek, a która nie jest na liście wcale, a dlaczego ją będziemy grali, to powiemy po niej,
1: A czy to 27 nie oznacza? Znaczy, na pewno coś oznacza, ale...
0: No, posłuchajmy to i się dowiemy, co ono oznacza, bo chodzi ci pewnie o Klub 27, prawda?
1: No tak, tak. Pierwsze skojarzenie.
0: No i słuszne skojarzenie. Posłuchajmy w takim razie. Beware, a potem kiedykolwiek piosenka w wykonaniu kogo, powiemy to, kiedy już będziemy po niej prawie wysłuchani, że tak.

0: Jakkolwiek myślę sobie o Marku Andrzejewskim, to przychodzą mi do głowy te nagrania, które przed chwilą słyszeliśmy, jak i inne, które są w mojej pamięci. Dlaczego tak mówię o Marku, który jest, ma się dobrze i za chwilę przemówi do Was? Ponieważ gdybym Was zapytał, kto jest największym zdobywcą największych ilości pierwszych miejsc i czołowych pozycji w historii listy Polish Chart, to nie jest to zespół The Buffons, nie jest to zespół Destiny, nie jest to zespół Smoketown i nie są to wcale współcześni wykonawcy, tylko właśnie Marek Andrzejewski z czasów, kiedy to, jak on to powiedział, zawsze mówi 1000 lat przed naszą erą. Witam Cię, Marku.
1: Dobry wieczór. Niespodzianka.
0: Tak,
1: kiedykolwiek. Zaskoczyłeś mnie, ale bardzo mi jest miło i serdecznie pozdrawiam.
0: Tak, Marek Andrzejewski jest jednym z bardów z Lublina i to jest tak zwana Lubelska Federacja Bardów, do której się zaliczają przeurocze panie Kasia Kowanek i Jolka Sip. Także są tam i muzycy, których nie będę teraz wymieniał wszystkich, ale wymienię trzech filarów, trzech panów, bez których trudno sobie wyobrazić w ogóle ten zespół. To jest właśnie Marek Andrzejewski, to jest Jan Kontrak i Piotr Selim. Jak się macie jako formacja lubelska, a nie jako trzej pojedynczych gracze i muzycy? Jak się ma Lubelska Federacja Bardów?
1: Lubelska Federacja Bardów gra, śpiewa, czasem nawet tańczy, na nasze nieszczęście. Mamy się dobrze, mamy całą listę koncertów zaplanowanych na czerwiec, na lipiec, na sierpień. Także mamy co robić, a to jest w sumie w naszym fachu najważniejsze.
0: Raz na walcu, raz pod walcem, prawda?
1: No tak, bo rzeczywiście różnie bywało i współczesny kalendarz, który nam się tak bardzo ładnie zapełnił różnymi koncertami, różnymi festiwalami, nie zawsze był tak pięknie wypełniony. Były takie czasy, kiedy musieliśmy się bardzo postarać o dobry koncert w Polsce.
0: A powiedz mi jedną rzecz, Marku, ten utwór, który za chwilę się okaże numerem na liście schowanym pod 44. Drobinka. To jest przecież kwintesencja polskości, nie? Jakby się zastanowić tak, nie obrażając, broń Boże, własnego narodu, ale coś w tym jest, co ty ułożyłeś.
1: Musiałbyś mi coś podpowiedzieć, bo nie o tym pisałem tą piosenkę.
0: No, to właśnie, to fajnie, że się składa, że każdy ma swoje inne spojrzenie na tę piosenkę, bo ta piosenka pokazuje taką polską, przynajmniej tak mi się wydaje, że w miarę polską cechę takiej troszeczkę zazdrości, zawiści, czasami jak to mówią zespół Sztywny Palazy śpiewał, że nie wychylać się za daleko i wszyscy chcą, żebyśmy byli przynajmniej nie, jeżeli nie lepsi, nie gorsi od nich, to przynajmniej na tym podobnym poziomie, ale nie, broń Boże. A najgorzej ma ta drobinka. To jest takie moje własne spojrzenie na ten tekst.
1: Tak, no masz rację, bo zauważyłeś to, że w tym tekście występuje bohater, który jest drobny, maleńki, ale stara się. Stara się być lepszy, stara się wspinać po tej drabinie bytów.
0: No właśnie.
1: Ku górze, by piękniej żyć i by pięknie spełniać swoją powinność. I rzeczywiście towarzyszy mu chór. Chór tych, którzy się nie starają, którym
0: ale
1: to jest wszystko
0: być
1: jedno, ale za to zazdroszczą i chcieliby ściągnąć tego jednego, tą jedną drobinkę, tą postać, która chce sięgnąć po coś piękniejszego, zrobić w życiu coś więcej niż byle co. I oczywiście wokół takich drobinek pojawia się cały tłumek, jakby mówiąc językiem tej piosenki konkretnie, tłumek tych, którzy szydzą ranią i ściągają w dół.
0: Albo też obiecują gruszki na wierzbie, bo cóż szkodzi obiecać, prawda?
1: Prawdę mówiąc, drobince, bohaterowi tej piosenki nikt niczego nie obiecuje. Wręcz drobinka jest pewna, że za swoją ambicję, za swoją chęć podążania ku dobru, za swoją chęć bycia lepszym niż się jest, przyjdzie jej zapłacić srogą karę, srogą cenę, bo to jest bardzo stary problem i poruszany przez wielu innych autorów również, że świat chce równać do dołu i większość jako ta siła, która w ostatnim czasie na przykład bardzo, bardzo atakuje artystów z powodu ustawy, o którą artyści w ogóle nie
0: wiem, mówisz o pewnym panu, który się popisał.
1: On się nie popisał, ale pojawiło się mnóstwo komentarzy ludzi, takich zwyczajnych ludzi, którzy się również
0: drobinek.
1: Bo to oznacza, że ta większość jest jednak przeciwko drobince, która chciałaby być lepsza.
0: No
1: przeciwko tym, którzy się wyróżniają. A moim zdaniem, żeby społeczeństwo mogło funkcjonować, mogło się rozwijać, to musi być ktoś, kto się wyróżnia. Najczęściej jest to artysta, więc jeśli zabronimy artyście wyróżniać się, jeśli podetniemy mu skrzydła, nie będziemy się niczym różnić od komunistycznej cenzury. Tak nie wolno.
0: Pamiętam, kiedyś ktoś zapytał, dlaczego wśród społeczności żydowskiej jest tylu fantastycznych pianistów, muzyków, artystów, bo tam się dba bardzo o utalentowanych i utalentowane jednostki w gminie, które się narodziły i ktoś to od razu słyszy. I tam cała gmina pracuje ciężko na tego artystę, żeby poszedł świat przygotowany, nauczony i tak dalej, a Polacy i wiele innych krajów robi wszystko, żeby ten człowiek się już nawet nie wybił.
1: To mi przypomina te fale hejtu, które oczywiście powtarzają się co chwila, kiedy któryś z Polaków osiąga coś na Zachodzie. Niedawno przypomniałem sobie sytuację Ryszarda Kapuścińskiego, który był niebywale ceniony w świecie, a tutaj w Polsce został opluty, zmieszany z błotem zarzucono mu, że za pieniądze partii komunistycznej wylansował się na Zachodzie. Okropna sprawa. I potem te sytuacje powtarzają się bardzo podobnie. Sprawa Roberta Lewandowskiego, który jedni ludzie go kochają, ale inni go nienawidzą, bo się wybił, bo został wspaniałym piłkarzem i jest
0: to samo jest z Igą Świątek, która jak Iga Świątek zaczyna przegrywać, to wszyscy na niej wieszają wszystkie możliwe psy, jakie w cudzysłowie oczywiście i tak dalej. No masz rację.
1: Marku,
0: drogi, to się nihilnowi, jak to się mówi, pod słońcem.
1: Subsole.
0: Zapowiedz w takim razie drobinkę i myślę, że drodzy Państwo, po tej naszej rozmowie z Markiem Andrzejewskim, największym zwycięzcą w historii Listy Poliszczat, przypominam to po raz gdzieś, nie wiem już który, ale na tych nowych wszystkich słuchaczy warto, żeby wiedzieli o tym. Mam nadzieję, że za tydzień drobinka będzie, za dwa tygodnie będzie lepiej jeszcze stała niż ten dzisiaj, a dzisiaj na 44. Marku, twoje chwile, twoje sekundy, zapowiedz ten piękny utwór.
1: Te wszystkie zwycięstwa, dawne zwycięstwa, wcale nie sprawiły, że stałem się mniej pokorny. Ta piosenka jest tego przykładem. Ten tekst tego utworu jest przykładem wielkiej mojej pokory wobec świata, wobec tego walca, ogromnego walca, który jest bezlitosny i wszystkich wystających, kiełkujących w górę, ten walec ich wszystkich może wyrównać. Czego Państwu oczywiście nie życzę.
0: Drobinka, Marek Andrzejewski. Posłuchajmy. Dziękuję Ci, Marku.

0: To była drobinka z Markiem Andrzejewskim na czele, oczywiście jako wykonawcą i twórcą tej piosenki, i twórcą tekstu, twórcą muzyki, jak to zawsze u Marka. Wielkie, fantastyczne nuty i słowa, jak przyzwyczaił nas człowiek z Lubelskiej Federacji Bardów, bo którykolwiek by z tych panów to nie był, to są to genialni twórcy, można powiedzieć twórcy słowa, ale jak wiemy, że słowo było na początku i zawsze będzie. Drodzy Państwo, teraz będzie formacja How We Met, gdzie Oskar Jensen na wokalu jest, przypomnę, pół Polakiem, pół Kanadyjczykiem i oczywiście śpiewa po polsku, gdyż wychował się w Polsce. W tej chwili panowie wracają z koncertu, jest ich ciężko złapać, może się uda, później będziemy o tym myśleć. Natomiast na razie posłuchajmy.
1: Może jutro.
0: Może jutro, tak, może... Może są w studni, pamiętam taki dowcip. Przypomniał mi się. Drodzy Państwo, teraz będzie formacja właśnie How We Met. Piosence Małe.
1: Poczekaj, Sławku, tak. Mam do Ciebie niespodziankę.
0: O, dzwoni kolega Oskar Jensen.
2: Cześć.
0: Hello Oskar, how are you?
2: Dobrze, bardzo dobrze, przepraszam najmocniej.
0: No to fajnie, słuchaj, właśnie opowiadam twój życiorys krótki, że masz w sobie krew polską i kanadyjską, jest najlepszą krew, można powiedzieć Kanada pachnąca żywicą, jak pisał kolega artysta, pisarz.
2: No właśnie.
0: Dywizjon 303 teraz. Jak on się
2: Tymczasem jestem obecnie we Wrocławku, gdzie jutro zagramy koncert na eliminację na Polo i jest cudownie, jest przepiękna atmosfera, najpiękniejszy festiwal świata, bardzo możliwe, że jutro go zdobędziemy, ale nikt nie wie.
0: Dawno was już nie było u nas na liście i powiem tak szczerze, że tęskniłem trochę za wami już, nawet szczerze mówiąc.
2: Tęskniłem za telefonami.
0: Zacząłeś śpiewać po polsku znacznie częściej niż kiedyś, kiedy grała na gitarze. To był jeden największy was przebój, pamiętasz?
2: Pierwszy zresztą.
0: I to jest dzisiaj też po polsku. I co ciekawe, zauważyłem, że im dalej w las, czyli im dłużej istniejecie, tym zaczynacie grać panka polskiego bardziej niż kalifornijskiego. Czy ja dobrze słyszę?
2: Widzisz, co? Odkryłem, jak bardzo piękny język jest nasz polski i jak bardzo można żonglować słowami i jak bardzo ładnie, albo różnie może wyjść po napisaniu takiego tekstu i przygotowujemy właśnie płytę całą po polsku. I nawet dzisiaj w busie o tym rozmawialiśmy, że tak, no jednak jeszcze siedzimy w tych ramach kalifornijskiego punk rocka, także nie bójcie się, drodzy słuchacze, nie bójcie się, Sławku.
0: Nie uciekacie.
2: Będą, nie uciekamy, nie mamy gdzie.
0: No i fajnie, bo wy mi się zawsze będziecie kojarzyć z kalifornijskim, to znaczy wiesz, jak zrobiliście ten przebój w stylu dezertera prawie, że o powstaniu warszawskim, pamiętasz?
2: Oczywiście, Legia o chłopcu polskim.
0: Tak, to właśnie pomyślałem sobie, że słyszę porządny polski zespół punk rockowy, bo zresztą no, jesteście polskim zespołem, tylko chodzi o to, że zawsze ten styl, który reprezentowaliście, to był taki właśnie taki amerykański, jak to mówię.
2: Amerykański, rozumiem. Nie wszystko amerykańskie jest dobre.
0: Zwłaszcza aneksja Kanady nie jest dobra.
2: No właśnie też nie bardzo mi się podoba cała sytuacja, więc nie chciałbym określać czegokolwiek mianem amerykańskiego. Mamy polskie też pierogi, prawda?
0: Aha, zgadza się.
2: Tudzież właśnie naszym tutaj rodakom chcielibyśmy przedstawić, jak dobrze potrafimy jednak gdzieś po polsku zagrać.
0: Dlatego Oskar, cieszę się, że zadzwoniłeś i że przypomnisz nam swój, wasz nowy utwór i zapowiesz go tutaj szumnie. I chłopaki są z tobą?
2: Nie, chłopaki są już w pokojach, śpią, bo już właśnie też zasypiam zasadniczo, drodzy Państwo. Jutro przecież występ bardzo ważny, więc...
0: Przypominam sobie, jak w Londynie ugościłem wielkiego, jednego z największych skrzypków, jacy żyją na ziemi, Adasia Bałdycha, Polaka. I zakończyliśmy imprezę o 5 nad ranem. I on mówi, Boże, przecież ja mam dzisiaj grać na London Jazz Festival. A ja mówię, Adaś, przecież jazz to improwizacja.
2: O mój Boże, no.
0: I tak no, właśnie
2: wielka,
0: widzisz.
2: Wielka improwizacja.
0: Z Orwatem zadaj się na imprezie. To już nie te czasy, zresztą teraz nie wytrzymałbym to pewnie tak długo, ale to były właśnie takie wspomnienia, które mi przyszły teraz do głowy. Adaś, jeżeli słyszysz mnie albo twoi znajomi, to przypominam ci ten słynny dzień, zresztą tego chyba nigdy nie zapomnisz i pozdrawiam serdecznie. A teraz Oskar Jensen zapowie.
2: Sławko, w ogóle jesteśmy na którym miejscu z piosenką Małe Miasto?
0: Jesteście na miejscu 40... Już ci mówię, 43.
2: 43 Małe Miasto, niesamowite. Popatrz, to jest jednak duma. Więc drodzy Państwo, Sławku, dziękuję za telefon. Drodzy Państwo, posłuchajcie How We Met, Małe Miasto.

Drodzy Państwo, to była formacja z polsko-kanadyjska Howie Mant na miejscu 43, a teraz będzie Chocolate Spoon i Hi-Ho Rock'n'Roll na 42 i posłuchajmy w takim razie.

0: Dobrze, jesteśmy w miejscu 41 i jest z nami Michał Krasnodębski. Witam cię, Michale.
1: Halo, halo, słychać mnie? No witam serdecznie pana Sławka i pana realizatora. Czego panowie potrzebują, to warszawskie dziki staną na wysokości zadania, a ja skorzystam z okazji z rozmowy z fachowcami i mam do panów pytanie i teraz, czy mogę je zadać chrum?
0: Proszę bardzo.
1: Otóż słyszałem, że na początku audycji leciały pierogi. Owszem, lubię, dziki lubią pierogi, ale młode dziczki, to wiecie, w głowach im się już przewraca. I na przykład dzisiaj patrzę, a młody słucha czegoś na dzikim streamingu na słuchawkach, zabiera mu słuchawki, a tam leci, wyobraźcie sobie, jakieś takie How you doing, Mr. Cat at the cockpit of the jet. I teraz tu mam pytanie do panów jako doznawców. Czy słyszeliście coś takiego i czy wykonawcą jest dzik?
0: Nie, wykonawcą jest Fiksą Dyrdą.
1: Ojej. To ja jestem zakłopotany. Nie wiem, czy ja mogę młodym dawać do słuchania coś takiego.
0: Natomiast ja mam też pytanie do pana, proszę pana. Proszę mi powiedzieć, czyj głos będzie śpiewał za chwilę tę piosenkę o dziku? Czy to jest AI, czy to jest głos należący do żywego człowieka?
1: To jest głos należący do żywego dzika.
0: A, do dzika jednak. Chrum, chrum.
1: No, było, nagranie zostało wykonane podczas rycia.
0: Wiem, że jeden pan, który napisał coś na temat tego, że artystom się nie należą pieniądze, to mówi, że też trzeba uważać na niektóre specyfiki, gdyż ryją beret. Nie znam beretów, które są zryte, ale dziki, które ryją, to znam. Drodzy państwo...
1: Jest też taki drugi, taki jeden poliglota, którego dzik jest alternego, ale to nie będziemy już go wspominać.
0: Nie,
1: znam francuskiego.
0: Nie, to zapowiadaj w takim razie swój utwór pod tytułem jakim?
1: Pod tytułem Warszawski dzik bonjour, ale jak mam zapowiedzieć, to zapowiem porządnie.
0: Proszę bardzo.
1: To drodzy słuchacze, ja co prawda mam żonę, nawet wiele żon, tyle, że nie nadążam już liczyć i wszystkie pozdrawiam, ale strasznie też lecę na tę żyrafę z radia. Dlatego chciałbym z tego miejsca pozdrowić żyrafę i zapraszam was do wysłuchania oficjalnej piosenki warszawskiego dzika bonjoura i pamiętajcie, kiełbasa z dzika zrobi z ciebie byka. Bonjour.
0: Bonjour.
2: Halo, halo, słuchasz mnie? No. Dla sympatycznego pana Sławka od warszawskiego dzika bonziura chrumciu, chrumciu. Warszawski dzik bonziur, warszawski dzik bonziur.

Gdy na warszawiaka łypnę z góry, to wieje na pałac kultury. Warszawski dzik bonjour. Warszawski dzik bonjour. Dyrygent mas i miasta, król warszawski dzik bonjour. Ludzie typy znakomite, ze zwierzęciem nieobyte. Gdy na żywo mnie zobaczysz, bracie, to narobisz zaraz w gacie. Warszawski dzik bonjour. Warszawski dzik bonjour. Pogromca loch i knurów, król warszawski dzik bonjour. Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.

To był warszawski dzik bonjour, drodzy Państwo, żywym głosem Michała Krasnodębskiego odśpiewany. Natomiast teraz będzie Dagny i Mateusz Mikoś, bo to jest małżeństwo i duet muzyczny, zarazem aktorski z Rzeszowa. W wielkim standardzie polskiej piosenki, który został wykonany trochę inaczej niż oryginał i bardzo im dobrze to wyszło, powiem szczerze. O Kochasiu, który odszedł w siną dal. Dagny i Mateusz Mikoś.

0: Tak, drodzy Państwo, zagadałem się tutaj z kolegą Chrystianusem, naszym fantastycznym realizatorem Szymonem, który jest fachowcem od sportu, to myślę, że nie będzie tutaj jakimś nadużyciem, jeżeli zapytam go, kto wygra, Wieczysta czy Chrobry?
1: Obstawiam kolejny klub z Krakowa, który awansuje.
0: To będzie potrójna trójca.
1: Tak, ponieważ Krakowia szczęśliwie utrzymała się w ostatniej kolejce. Wystarczył jej remis z Koroną i chyba tak było. Tak?
0: Tak było, jak mówisz. Polonia przegrała niestety ten mecz. Niestety dla Polonii oczywiście. Dla warszawiaków.
1: Nie, no najwyższy czas, żeby zwrócili. No bo ja pamiętam jeszcze, jak grali w Ekstraklasie. To jakieś kilkanaście lat temu jeszcze.
0: No i... Warszawiacy są w tej chwili tylko jednoosobową legią, prawda?
1: Tak. Było jakieś... Niegdyś przecież, no pamiętasz lepiej ode mnie na pewno, był Świt, Nowy Dwór.
0: Mazowiecki.
1: No to był, tak powiedzmy, tak naciągając.
0: No tak. Była też Polonia Warszawa kiedyś, dawno temu. Właśnie, pamiętam, jak byłem małym chłopcem, hej. I jeszcze był taki jeden klub warszawski. Nie, krakowski był, Hutnik Kraków. Pamiętasz zespół Hutnik Kraków?
1: Jest coś takiego nawet chyba wciąż.
0: W trzeciej lidze.
1: Tak.
0: Bodajże.
1: Tak.
0: No więc widzicie Państwo, z Szymonem to po prostu o sporcie można do wieczora, do rana i cały dzień. Ale my przypomnijmy, co dzisiaj słuchaliśmy. Od 50. Age Connect i Open Fire. 49. Stach Bukowski, Mój Dom. Potem Agnieszka i Mateusz Tranda, The Living Moment. Następnie Zbigniew Zamachowski, Grzegorz Ciechowski, Co pachniało wiosną z filmu Wiedźmin. Maglewski, Fish Emade i piosenka Dziób Pingwina. Beware 27. 44 to Marek Andrzejewski i Drobinka, 43 Howie Met i Małe Miasto, 42 Chocolate Spoon i Hey Ho Rock and Roll. I w takim razie na 41 Dzik Bonjour, warszawski Dzik Bonjour i 40 przed chwilą wysłuchaliśmy Dagny i Mateusz Mikoś, Wsiną w dal. I teraz Szymonie, co my mamy kolejnego?
1: O, ja ten utwór nawet pamiętam, jak zapowiadałem, jak przyznam się tutaj, no że tutaj zastępowałem ciebie.
0: Druhu zastępowy.
1: To mogę to jeszcze raz to w takim razie zrobić.
0: Proszę bardzo.
1: I want to... Jesus to walk with me. Tak, Magda Piskorczyk. To jest miejsce 39.
0: Tak, i to jest blues połączony z gospelem.
1: W takim razie... To jeszcze raz powiem. Posłuchajmy.

0: Drodzy Państwo, to był Magda Piskorczyk, dziewczyna o najbardziej kręconych włosach chyba w całej branży polskiego show biznesu. Przepiękna kobieta i świetna bluesmenka. No i to było bardzo, bym powiedział, takie wzniosłe nagranie, jeśli chodzi o przesłanie i przekaz treści i tak dalej. A teraz będzie Jarosław Skrzypi Krzesło, czyli to jest piosenka miejsca numer 38.
1: 38, tak.
0: Piosenka Maski. I pozdrawiamy Kubę Duszaka. On będzie wiedział, o co chodzi. Wszystkiego dobrego, Kuba.
1: Kto ma wiedzieć, ten wie.
0: Tak, proszę bardzo. Jarosław Skrzypi Krzesło.

0: To był popularny Jarosław Skrzypi Krzesło z pozdrowieniami do Jakuba Duszaka. Oczywiście, tak jak już wspomnieliśmy to z Szymankiem przed chwilą. Natomiast teraz jest z nami jego wielkość i fantastyczność Olek Miliczek, zwany Alex Undrem i zwany też twarzą i głosem popularesów. Cześć Olku.
1: Dobry wieczór ojcu, redaktorowi i wszystkim słuchaczom.
0: Oleczku, ile to już lat było temu, kiedyśmy się spiknęli niechcący zupełnie na emigracji, gdyż ja byłem początkującym, raczkującym wręcz radiowcem, a ty robiłeś wtedy taki zespół Human Control. Pamiętasz te czasy jeszcze, drogi przyjacielu?
1: Jeszcze pamiętam, jeszcze na szczęście mój wiek pozwala mi sięgać tak daleko z pamięcią.
0: Też jestem w twoim wieku, 21.
1: Dokładnie. My się nie postarzejemy nigdy, to prawda.
0: Olku, powiedz mi, kto to są wieszcze, bo oprócz tego, że chyba nie masz do Mickiewicza czy do innych poetów wielkich typu Norwid i tak dalej, kto to są wieszcze w twojej piosence?
1: Kim są wieszcze? Cóż, można powiedzieć, iż utwór ten, który za chwilę pewnie wysłuchamy, opowiada właśnie o naszych współczesnych wieszczach, którzy bardzo pięknymi słowami traktują nas ze swoich mównic.
0: No bo cóż szkodzi obiecać, prawda?
1: Tak, dokładnie. Cóż szkodzi obiecać, a tym bardziej trzeba problem zabrać.
0: Powiedz mi, Olku, przez te wszystkie lata, kiedy śpiewasz po polsku, po angielsku, w zasadzie najlepiej ci wychodzi i lubisz tak zwaną dynamiczną muzykę podchodzącą pod hardcore i punk rocka. Teraz już nie jesteś w Londynie, tylko jesteś na terenie śląsko-dąbrowskim. Czy tam coś się zmieniło przez ten czas, jak ciebie nie było w Polsce, w muzyce polskiej, czy dalej jest według ciebie ten sam klimat, który był zanim wyjeżdżałeś?
1: Wiesz, to na pewno się wiele zmieniło. Jak wyjeżdżałem z kraju, to były jeszcze tak naprawdę początki lat 2000, kiedy tutaj moje miasto pełne było klubów studenckich. Co weekend można było wybrać się na jakiś fajny koncercik. Dzisiaj niestety ta scena troszkę podumarła. Kluby zostały pozamykane.

0: i myślę, że to się też przekłada na widowiska.
1: Oczywiście, jak najbardziej. To zresztą jest bardzo zauważalne. No, jest to trochę przykre, ale cóż możemy na to poradzić akurat. Nie pozostaje nam nic, tylko robić swoje i grę swoje.
0: Powiem Ci, Olek, że bardzo lubię ten Twój utwór Wieszcze i zapowiedz go teraz, kto to śpiewa. Chłopaki, pozdrów ode mnie, chłopaków z zespołu.
1: Oczywiście, pozdrówmy wszystkich zatem tutaj z anteny, tak więc pozdrowienia dla pozostałych członków zespołu Populares, a no dla wszystkich słuchaczy za chwilę zabrzmi utwór Wieszcze zespołu Populares.
0: Posłuchajmy. Dziękuję Ci.

0: Czy to były popularesy? Bo ktoś zapytał mnie, co to były popularesy. Czy ty wiesz, młody człowieku Szymonie, co to były popularesy?
1: Chyba wciąż jestem młodym człowiekiem, chyba.
0: Ja ci powiem.
1: Nie wiem.
0: Popularesy to były takie papierosy zwane o nazwie popularne, które śmierdziały jak kopcąca się wykładzina, jak się paliło. Znaczy, ja nie
1: czyli coś jak dzisiejsze epety.
0: No nie,
1: w sensie, jeśli chodzi o smród. Czy gorzej?
0: Dzisiejszych też nie znam, to znowu ja nie znam. Widzisz, kurczę, jak to jest. Umówmy się, że tak będzie, jak ty mówisz. I pamiętam taki nawet dowcip kiedyś krążył, że mieli, bo to były, wiesz, że ja zaczynałem pracę w takich przedsiębiorstwach, gdzie ludzie nie wychodzili z papierosów na zewnątrz, tylko normalnie palili w środku, ja byłem uwędzony. No i powiem ci, że kiedyś taki dowcip chodził, że słuchajcie, to już niektórzy Carmeny kupowali w Peweksie te lepsze, takie Marlboro. No i powiedzieli sobie, słuchajcie, ten Staszek nasz, który tak jara te popularesy, ten smród roznosi, to poświęćmy się i każdy będzie na zmianę kupował i będziemy go częstować, żeby palił te lepsze papierosy, które nie śmierdzą. No i tak się umówili, w pewnym momencie pierwszy dzień

0: obiektu. Staszek wyciąga swojego popularesa, oni go inny. A on robi co robi, kładzie sobie tego Malborasa do kieszenki, wyciąga popularesa, mówi: taki to ja sobie zabawę w lepszym towarzystwie. No taki dowcip. Trochę już to był wujek Strasburger w wykonaniu Orwata.
1: To słuchaj, Sławku, tutaj może jednak złamiemy ustalenia przed... Albo nie, nie złamiemy. Bo i tak po nas nie ma nic poza powtórkami nocnymi.
0: A wiesz, skąd się wzięły?
1: Tak się Kasia... Tak?
0: Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni, czyli Big Beat Polski do 60. na liście Polish Chart, tego jeszcze nie było nigdy.
1: Nieprawda, bo ja zapowiadałem tę piosenkę.
0: No to nie, też... to znaczy to oprócz tej piosenki nie było nic takiego wcześniej.
1: A, mówisz tak, w latach 60.
0: Wiesz, dlaczego to jest ta piosenka? Bo tam jest tytuł piosenka z kółkiem, tak. A my mamy Kajetana Kółko, który jest liderem zespołu Lazy Snakes. I specjalnie na jego program, kiedy był gościem, wymyśliłem tę piosenkę i tak pomyślałem sobie, niech sobie leci w świat. Bo ona nie była nigdy przebojem. Także, drodzy Państwo, piosenka z kółkiem, to nie jest o Kajetanie, ale Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi teraz będzie. Posłuchajmy.

0: co, Sławku? Sławku, no zapomniałeś wnet słów?
1: Wnet słów zapomniałem i powiem Państwu, że kółko, ty się nie przewracaj, tam cztery razy, jak to śpiewała Kasia Sowczyk, bo gdy się kółko przewraca. Kółko ma stabilny chód, bo sam widziałem, nie przewraca się, więc to są pomówienia czcze. Natomiast... Natomiast... zwłaszcza, że jak on może się przewrócić, jak on jest liderem Lazy Snails? Czy ślimak może się przewrócić?
0: Czy ślimak... No, ale to dość imponujące, jak na istotę, która ma jedną nogę tylko.
1: To więc właśnie. Jeszcze się tą nogą posługuje w sposób przedziwny. Tak jak wąż się posługuje swoim ciałem, żeby przejść dalej.
0: Albo pływać. Widziałeś kiedyś pływającego zaskrońca?
1: Wiesz co, widziałem węża w wodzie, ale nie patrzyłem blisko, gdyż się zawsze trochę denerwuję, żeby nie był jadowity, ale faktycznie może to i był zaskroniec.
0: To jest bardzo imponujące, bo jak to pierwszy raz i na razie chyba jedyny widziałem na własne oczy, to no, pływa jak ryba. Dosłownie.
1: A to... Natomiast powiem Ci, że jak byłem w piątej klasie podstawówki, w czwartej, piątej, pamiętam, czyli byłem małym chłopcem, hej, na Popowicach wybiło jeziorko, tam jakiś poszedł odłamek tego wodociągu i zrobiło się jeziorko. To jeziorko naprawiali około pół roku przeszło. Myśmy już tam sobie zadomowili kijanki, różnego rodzaju jaszczurki, to w ogóle było fajnie, tak wspominam sobie teraz. Mieliśmy
0: good times.
1: Jak dzieci z Mulerem. Słuchaj, no niestety na starość człowiek przypomina sobie dzieciństwo, a jak jest dziecięciem, to sobie myśli, ale fajnie mają ci ludzie koło tam 40, to są te stare chłopy, czy około 40, bo dalej to już to ludzie tak długo już nie żyją, nie? Więc wiesz, no dobra. Drodzy Państwo, przyszedł czas rozstania na chwilę, bo jutro na 20 zapraszam i na 34 chyba, czy nie, 34, dobrze mówię chyba, będzie Ewelina Flinta. Pamiętam jak zaczynała, bo ona jest jedną ze zwycięzczeń takiego, jednego z pierwszych TV show. Mariposa, to jest chyba jakaś wyspa, dobrze kojarzę, czy miejscowość?
0: Nie, Mariposa to jest po hiszpańsku motyl.
1: A widzisz. To warto znać, słuchajcie, uczcie się języku, bo ja znam tylko ruski i angielski i to jest za mało, żeby... Tutaj kolega Szymon popisał się z fantastyczną znajomością hiszpańskiego.
0: Jaką fajną... To takie, powiedzmy, znajomość entomologii w innych językach, no co najwyżej. Na razie.
1: Entomologia to, udowodniłem. To jest nauka o motylach, podobnie jak
0: mrówka?
1: Ornitologia.
0: Mrówka, ja nie wiem, jak jest już...
1: Mrówka nie wiesz. Natomiast myślę, że Radek Grudziński będzie wiedział.
0: Albo Zbyszek Dąbrowski.
1: Albo Zbyszek Dąbrowski, tak. To są fachowcy od hiszpańskiego. Tutaj fachowcy nasz. Mamy w redakcji też poliglotów. I to świadczy o tym, że naród jest, że tak powiem, zsynchronizowany, jeżeli chodzi o języki obce. Drodzy Państwo, dziękuję Wam za dzisiaj, Szymonowi też i Szymon Wam.
0: Dziękuję Tobie, Sławku.
1: Dziękuję również, Ci bardzo.
0: Jak zawsze.
1: Też zawsze przyjemność z Tobą prowadzić. No i dziękuję tym artystom, co przemówili do Was i tych, co prześpiewali albo cokolwiek powiedzieli więcej lub nic nie powiedzieli. Też dziękuję. I należą się Wam wielkie brawa, nie tak jak powiedział jeden polityk, że Wam się nic nie należy. Wielcy artyści polscy, bądźcie z nami powsze czasy. Do jutra, a teraz Ewelina Flinta i Mariposa. Na koniec 34.

0: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku, banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart, lista prawdy, wasza lista.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
4: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt? Jak dobrze wstać, skoro wnet? I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Mikołaj Murkociński nadal podróżuje, nadal jest w Armenii. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry państwu.
1: Gdzie jesteś?
2: Jestem z powrotem w Erewaniu. W zasadzie to mój taki drugi dopiero dzień w stolicy Armenii, ponieważ wcześniej byłem tylko w poniedziałek, a później już trzeba było jechać na południe. A dokładnie znajduję się na skraju dzielnicy Kond. To jest taka dość osobliwa dzielnica w centrum miasta, ponieważ tak jak już mówiłem w kilku korespondencjach, Erewań został zupełnie zmieniony na początku lat 20., zaprojektowany w zasadzie od nowa, jeżeli chodzi o urbanistykę, z wyjątkiem właśnie tej dzielnicy, która jest z ostatnim takim skrawkiem tego starego Erywania.
1: Właśnie, widzę za tobą taki stary dom i dlatego zapytałem się, gdzie jesteś, bo bardziej ten dom przypomina jakąś wiejską posiadłość niż dom w centrum stolicy Armenii.
2: No, a jednak jesteśmy w centrum, zresztą tuż przede mną dokładnie teraz patrzę na wielki hotel, 6-piętrowy mniej więcej. Tak więc tak, to jest rzeczywiście spory kontrast. Wystarczy tutaj dosłownie zejść schodami kilkadziesiąt metrów i już się jest w stolicy, właśnie na tych ulicach centrum, właściwego centrum Erywania.
1: Widzę, że tam spacerują za tobą ludzie, pewno idą na zakupy do pobliskiego sklepu. Powiedz, jak droga, jak ta 6-godzinna podróż, czy potwierdzasz te ilości tirów z Iranu, które wiozą ropę?
2: Ostatecznie droga zajęła nawet ponad 6 godzin, w zasadzie 8 godzin. Gdy wyjechałem o godzinie 11.44, tak dojechałem o 19.45 do Erywania, a to tylko 360 kilometrów, więc mogą sobie państwo przeliczyć, jak bardzo powolna to była podróż, ale to właśnie dlatego, że ta droga jest niezwykle kręta, niezwykle męcząca i również dziurawa oraz zapchana tymi wielkimi tirami oraz cysternami. Owszem, to tak, to rzeczywiście są pojazdy na rejestracjach irańskich, ale nie tylko. Nie tylko. No i na pewno jest to droga, na której można sobie przypomnieć, jak kiedyś wyglądały, jak kiedyś na przykład chociażby wyglądała Krajowa Siódemka u nas. To taki rzeczywiście skok w przeszłość, ale też skoro już mówimy o drodze, to też myślę, że miłośnicy motoryzacji tutaj by doskonale się odnaleźli, ponieważ no tak chyba z 50% samochodów, przynajmniej tam właśnie na prowincji, to są jeszcze Łady, Ziły, Gazy oraz inne auta produkcji radzieckiej. Tak więc tak, droga bardzo kręta, bardzo zawiła, niezwykle, niezwykle piękna. To te pejzaże, te góry, najróżniejsze pejzaże, od lasów, od dosłownie takich gór, jakie my znamy, czyli no nie wiem, od Beskidów, czy też Bieszcza, tak przez niezwykle wysokie szczyty pokryte czy to trawą, czy to śniegiem jeszcze. Naprawdę można absolutnie wszystkie pejzaże, no i dojeżdża się do Erywania i przed oczyma wyrasta majestatyczny, gigantyczny Ararat, który albo niknie gdzieś tam w chmurach, albo właśnie też jest przykryty śniegiem. Niezwykła góra, ponieważ dosłownie wyrasta z doliny Araksu. To też dodaje jeszcze więcej no, tego niezwykłego, spektakularnego aspektu tej no, biblijnej, legendarnej górze.
1: Wczoraj zarówno pokazałeś, jak i opowiedziałeś o tym, jak ważnym geopolitycznie miejscem na Ziemi jest Armenia.
2: Tak, zgadza się. Mówiłem o tym wczoraj z granicy z Iranem. To myślę, że tam się ogniskuje cała ta waga i tam się krystalizują te wszystkie wyzwania geopolityczne, w które zaangażują nie tylko regionalnych graczy, ale globalnych. I o tym zresztą dzisiaj będzie mowa jeszcze w popołudniu wnet, ale bardziej od aspektu kulturalnego, ponieważ będąc właśnie w Syuniku, w mieście Goris, zajrzałem do Muzeum Archeologicznego i tam porozmawiałem z panią przewodnik, która mi opowiedziała, dlaczego w ogóle ten region, dlaczego Syunik jest tak niezwykle ważny dla Ormian, bo to prawda, jak się tam jedzie, zresztą wczoraj po drodze ta droga też tak długo trwała, ponieważ się zatrzymywałem, bardzo dużo najróżniejszych klasztorów, kościołów, które niektóre z nich mają ponad 1000 lat, w związku z czym bardzo duże dziedzictwo. I o tym właśnie będzie mowa, ale to też właśnie to dziedzictwo sprawia, że no, z punktu widzenia Ormian ten region ma nie tylko wagę geopolityczną, ale przede wszystkim wagę kulturową i to też tak samo zresztą było z Górskim Karabachem, który Ormianie musieli opuścić 3 lata temu.
1: Klasztory i kościoły. Większość albo duża część tych klasztorów i kościołów została zniszczona przez pierwszą inwazję wojsk islamskich na Armenię.
2: Tak, rzeczywiście one były niszczone przez inwazję wojsk muzułmańskich, nie tylko zresztą. Były też zniszczone przez najróżniejsze katastrofy naturalne, ponieważ trzeba pamiętać, że jesteśmy na terenie aktywnym sejsmicznie, w związku z czym no, tutaj trzeba jednak pamiętać, że w roku 1988 Armenię nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi, zresztą tutaj właśnie w tej dzielnicy, w której jestem, wciąż można zobaczyć efekty tego trzęsienia ziemi, ponieważ niektóre budynki nie zostały odbudowane, niektóre z nich częściowo cały czas są w gruzach. Natomiast tak, no nawet przykładowo wczoraj odwiedziłem monaster Tatew. To jest niezwykle ważne miejsce z punktu widzenia tej współczesnej historii armeńskiej, ponieważ tam właśnie no przede wszystkim to był bardzo ważny ośrodek sprzeciwiający się unitaryzmowi, wszelkim pomysłom, aby dochodzić do Unii z Rzymem. Ale to również było bardzo ważne miejsce z punktu widzenia historii narodowej, tej współczesnej. Wczoraj w Armenii było święto narodowe. Święto narodowe, które upamiętniało powstanie pierwszej Republiki Armenii w roku 1918 albo 19, teraz się zawahałem. I w każdym razie jednym z tych aktów narodzin tej Republiki, właśnie on się dokonał w tym klasztorze. W związku z czym, tak, to są niezwykle ważne miejsca i choć widać na tych miejscach bardzo często te zniszczenia, widać te różne katastrofy, które odcisnęły swoje piętno na murach tych niezwykłych świątyń, które są świątyniami kamiennymi, widać ślady po kulach, widać zawalone części właśnie w konsekwencji jakichś inwazji, czy też trzęsień ziemi, to widać, że to jest coś więcej, to nie są tylko miejsca kultu, to nie są tylko świątynie, to są naprawdę miejsca, które świadczą o ormiańskości tych ziem. I nieprzypadkowo zresztą właśnie teraz w Górskim Karabachu, który został przejęty przez Azerbejdżan, kolejne świątynie są niszczone. Chyba taki najbardziej spektakularny przykład z ostatnich tygodni to wielka katedra w Hankendi, czyli starym Stepanakercie, czyli stolicy Górskiego Karabachu. Ten kościół został zupełnie zniszczony, tak przynajmniej wynika ze zdjęć satelitarnych. Później to zresztą zostało wspomniano o tym na forum Unii Europejskiej, w związku z czym Azerbejdżan zawiesił wszelką współpracę z Parlamentem Europejskim, to już tak na marginesie.
1: Czy gdybyś wszedł do tego domu, który jest za tobą, mieszkańcy tego domu mówiliby w jakim języku?
2: Myślę, że mówiliby po armeńsku, aczkolwiek zapewne bym się z nimi dogadał w jakiś sposób po rosyjsku, chociaż to też nie jest takie już gwarantowane, ponieważ jak już mówiłem, te starsze generacje owszem posługują się językiem rosyjskim, ale rozmawiałem też z młodszym Ormianinem, który mi powiedział, no, że on dopiero rosyjskiego się uczy i to tylko dlatego, że mu się po prostu podoba, ale tak ogólnie rzecz biorąc, to rzeczywiście te młodsze generacje posługują się już językiem raczej angielskim.
1: Powiedziałeś o trzęsieniu ziemi z 1988 roku, a czy teraz szykuje się polityczne trzęsienie ziemi w Armenii, czy też to są spokojne, zwykłe, demokratyczne wybory?
2: Myślę, że znaczy tak przynajmniej z rozmów najróżniejszych wynika oraz z tego, co mogę zobaczyć na ulicach, czyli ogromna liczba najróżniejszych afiszy, plakatów, ale również gdy oglądając różne treści na internecie pojawiają mi się materiały sponsorowane przez różne komitety wyborcze i kiedy widzę, jak bardzo one są agresywne pod wieloma względami, chociaż nie, nie rozumiem, ponieważ są one po ormiańsku, no ale kiedy widzę, że występuje w nich na przykład prezydent Alijew, prezydent Azerbejdżanu, jako właśnie taki strażak, no to pokazuje, że jednak te wybory nie będą zwykłymi wyborami. To będą wybory. Oczywiście z jednej strony o to, w jakim kierunku podąży Armenia, chociaż to też nie jest gwarantowane, ponieważ wiemy, że szczególnie w ostatnich dniach Rosja coraz bardziej agresywnie podchodzi do tych stosunków z Armenią. Rosja w ostatnich tygodniach wprowadziła na przykład ograniczenia na import wody mineralnej do Rosji z Armenii. Później z kolei wprowadziła też ograniczenia, jeżeli chodzi o import ormiańskiego koniaku, co również jest sporym uderzeniem tutaj gospodarczym. No ale to pokazuje również, jak wielką stawką te wybory są z punktu widzenia Rosji. Myślę, że my o tych wyborach będziemy jeszcze dużo mówili. One się odbędą dopiero 7 czerwca. Mam jeszcze kilka rozmów, które na pewno chętnie Państwu zaprezentuję. Nawet jak jeszcze wrócę do Polski, ponieważ ten temat będziemy jeszcze oczywiście opracowywali. Ale tak, jeżeli też chodzi może o atmosferę, i to już moje takie osobiste poczucie, takie uczucie, że jest nerwowo. O, może tak to ujmę. Widzę też, że ludzie nie najlepiej reagują na przykład na kamerę, kiedy rozstawiam statyw. Więc tak, na pewno ta sytuacja jest napięta i to zresztą potwierdzają moi rozmówcy.
1: To jeszcze wróćmy do twojego pobytu na granicy irańsko-ormiańskiej. Powiedz, czy doszedłeś do samej granicy, czy widziałeś granicę, czy widziałeś tych żołnierzy irańskich, którzy za granicą stoją i granicę pilnują?
2: Tak, zgadza się. Doszedłem do samej granicy. Nad samą granicą jest taki malutki parczek, taki ogródek w zasadzie, moglibyśmy go nazwać, gdybyśmy byli w Krakowie, ogródkiem, parkiem kieszonkowym. I tam jest taka ławeczka, która znajduje się dosłownie nad, na granicy. Kiedy mówię dosłownie, to rzeczywiście dosłownie. I rozpościera się z tego miejsca piękny widok na oczywiście te góry, które wczoraj pan mógł zobaczyć i państwo, jeżeli śledzą państwo Poranki Wnet na kanale YouTube. Ale można było również zobaczyć tę rzekę graniczną między Iranem a Armenią, czyli Araks, który był pełny, znaczy koryto było pełne i to jest taka, powiedzmy, strefa neutralna, niezwykle zielona, co wspaniale kontrastuje z tą surowością z tych takich pustynnych gór, ponieważ wczoraj słusznie pan redaktor zauważył, że mówiłem cały czas właśnie przez to, że ten pejzaż był tak spektakularny, cały czas nie opisywałem tego państwu, tylko mając oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy, że państwo mogą to zobaczyć, ale to niezwykle surowy pejzaż, niezwykle wysokie góry, poszarpane, skaliste, pustynne, no i między tymi górami Dolina Araksu, która jest zupełnie zielona i która stanowi taką naturalną granicę, która była taką granicą przez całe wieki. No a po drugiej stronie, już skoro mówimy o Iranie, to nie widziałem żadnego wojska. Więcej wojska było zresztą i policji było po stronie Armenii. Zresztą to właśnie ta policja mnie w cudzysłowie przegoniła z tamtego miejsca, natomiast po stronie irańskiej była droga idąca wzdłuż granicy i po tej drodze jeżdżące samochody, natomiast wzdłuż drogi właśnie od strony Araksu gaje, czy to chyba cytrynowe, czy to inne, w każdym razie tak mi się z tamtej perspektywy Iran zaprezentował.
1: Gdybyś chciał, to byś mógł, pokazując paszport, przekroczyć granicę?
2: Obawiam się, że z tym, co mam w plecaku, to bym nie mógł przekroczyć granicy. Mam oczywiście na myśli sprzęt dziennikarski, ale bez tego przyznam szczerze, że nie wiem, jaki jest reżim wizowy w tym momencie. Natomiast oczywiście pokusa była wielka, żeby spróbować, tym bardziej, że z miejsca, w którym się znajdowałem, do Teheranu w linii prostej było tylko 550 kilometrów.
1: Ale droga równie kręta
2: przez Tabriz i przez zachodni Azerbejdżan. To też jest zresztą ciekawa historia, ale to może na inny raz, w jaki sposób właśnie Azerowie, Azerbejdżanie, w jaki sposób oni są podzieleni między właśnie tym Azerbejdżanem, który znamy, a Republiką Irańską, gdzie jest ich chyba nawet ponad 10 milionów. W każdym razie tak, o nich nie będziemy mówili, natomiast ja może, jeżeli pan pozwoli, zaproszę państwa na dzisiejsze popołudnie wnet, które będzie specjalnym popołudniem, przynajmniej częściowo poświęconym właśnie Armenii, i będziemy w nim rozmawiali o diasporze z doktorem Krzysztofem Jabłonką. Ja również tutaj zaprezentuję państwu jeden wywiad, który nagrałem tutaj, będąc w Armenii, właśnie między innymi na temat tej diaspory, która liczy mniej więcej 11 milionów ludzi. Sama Armenia to tylko 3 miliony.
1: To jeszcze na zakończenie, już proza życia, nazwijmy te partie polityczne, które spierają się o przyszłość Armenii.
2: Bardzo dużo tych partii.
1: Główne, dwie główne. Kto jest PiS-em, kto jest Platformą?
2: Tutaj to raczej tak to raczej nie funkcjonuje. Myślę, że najlepiej zwrócić najciekawsze z tych partii. Nie będę teraz ich wymieniał wszystkich z głowy, bo nazwę, przyznam szczerze, w języku angielskim nie będę ich tłumaczył, ale Silna Armenia to jest bardzo ciekawa partia, która jest główną taką partią prorosyjską i która będzie największym wyzwaniem, największym rywalem dla partii aktualnego premiera Nikoli Paszyniana. I rzeczywiście, jak mówiłem, kiedy mówiłem o tym sponsorowanym, o tej kampanii w internecie, to właśnie widziałem spoty tejże partii, która jest na pewno finansowana. I zresztą w ostatnich dniach, to już taka ciekawostka na zakończenie, kiedy byłem w Goris, w Siuniku, wybuchła afera, ponieważ koordynator właśnie Silnej Armenii, prorosyjskiej partii, miał próbować oferować pieniądze za głosy mieszkańców Goris.
1: O czym opowiedział Mikołaj Murkociński. Zapraszamy państwa dzisiaj po godzinie 16:00. Specjalne wydanie popołudnia prosto ze stolicy Armenii. Dziękuję, Mikołaju.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki wnet.
3: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie wiem, czy usłyszał pan piosenkę, którą przed chwilą śpiewaliśmy?
2: Słyszałem.
1: Nastraja życie pana optymistycznie po tym, jak pan z Kanady wrócił do Polski?
2: Bardzo. I witam tu wszystkich. Muszę powiedzieć, że Warszawa jest piękna, Polska jest piękna. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem.
1: A nie martwi się pan tym, że przestał być pan prezesem dużej kanadyjskiej firmy lotniczej?
2: Przestałem być na własną prośbę, więc czym się tu martwić? Miałem wspaniałe wakacje i teraz pełen sił i wigoru wróciłem do Polski.
1: I założył pan Fundację Polskiego Rozwoju. Jest pan prezesem stowarzyszenia Tak dla CPK. I po co panu to wszystko?
2: No, ważne jest, żeby rozwijać się na różnych polach. W biznesie osiągnąłem już dużo. I myślę, że warto też teraz oddać trochę swojej wiedzy i umiejętności na rzecz dobra wspólnego.
1: Chce się pan zaangażować w te burzliwe życie społeczne i polityczne?
2: Wydaje mi się, że de facto chcąc, nie chcąc, jestem co najmniej od 2 lat już bardzo mocno zaangażowany, więc nihil novi.
1: Trzyma pan rękę na pulsie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?
2: Tak, byliśmy razem z kolegami w Sejmie Rzeczypospolitej, proszę sobie wyobrazić, nie dalej jak przedwczoraj, na 3-godzinnej Komisji Infrastruktury, gdzie pan minister Lasek opowiadał, jak to wspaniale się dzieje w projekcie. I tak wspaniale się dzieje, że pan minister Lasek swoim zwyczajem nie pozwolił stronie społecznej zająć głosu ani zadać sobie pytań. Więc przesiedzieliśmy, wysłuchaliśmy dyskusji, ale do głosu nie zostaliśmy dopuszczeni. Kieruję tu specjalne podziękowania również dla przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
1: A jakie pytania chciał pan zadać?
2: Chciałem zadać pytania chociażby dotyczące rozbudowy lotniska Chopina. Jak to jest, że w dalszym ciągu zakłada się, że lotnisko zostanie rozszerzone w roku 2029? Jak według harmonogramu budowa się powinna zacząć miesiąc temu, a nie zacznie się jeszcze przez co najmniej rok? Nie ma nawet decyzji środowiskowej. Chciałem zadać pytanie, czy w ogóle ktoś pomyślał o aspekcie pomocy publicznej, udziału polskich portów lotniczych w przedsięwzięciu CPK, czy ktoś rozmawiał z Komisją Europejską, czy może się dowiemy za pół roku, że nastąpiły nieoczekiwane zwroty akcji w projekcie i projekt zostanie w związku z tym istotnie przedłużony, opóźniony. No to są pytania, które chciałbym zadać, no ale niestety pan przewodniczący Suchoń uznał, że w polskim Sejmie strona społeczna nie jest mile widziana.
1: No ale przynajmniej pan wysłuchał, więc pan wie, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, że lotnisko w Baranowie jest budowane, że infrastruktura kolejowa jest budowana, że jednak rząd się zdecydował, żeby te wszystkie szprychy kolejowe uruchomić, bo to jest taki był sens całego Centralnego Portu Komunikacyjnego.
2: No więc nie, no w żaden sposób szprychy wszystkie nie są budowane. Jest budowany jedynie ogryzek marny z tego pierwotnego projektu. Przypomnę, 2000 kilometrów nowych torów kolejowych, obecnie budować się planuje 500. Cały szereg ważnych arterii kolejowych, ważnych linii, jak chociażby Centralna Magistrala Kolejowa prowadząca na północ, czy też od Nogi do Giżycka, pod samą granicę z Obwodem Królewieckim, to wszystko jest zarzucone i nie będzie kontynuowane co najmniej do roku 32.
1: Chyba, że zmieni się rząd.
2: Chyba, że zmieni się rząd.
1: Dobrze, a czy są jakieś daty, nowe daty uruchomienia czegokolwiek, jeśli chodzi o CPK?
2: Daty są w dalszym ciągu powtarzane te same, czyli 32 rok lotnisko, 32 rok kolej dużych prędkości do Wrocławia, 35 kolej do Poznania, więc...
1: Czyli jest możliwe, że w tym samym czasie będzie rozbudowane lotnisko Okęcie i uruchomione lotnisko w Baranowie?
2: Tak, bo tak realnie rzecz biorąc nie ma absolutnie szans na rozbudowę Chopina do roku 29, bardziej mówimy o roku 30-31, więc gratuluję niniejszym pomyślunku wszystkim, którzy chcą oddawać rozbudowane lotnisko Chopina w roku 30 czy 31, a w 32 przenosi cały ruch na CPK. Na pewno ma to wielki sens.
1: Ale właściwie dlaczego? Bo to o tym, że rozbudowa lotniska Okęcie nie ma sensu, mówiliśmy wielokrotnie, tak, to dlaczego jest rozbudowywane? Jak jest w takim razie, kto podejmuje decyzję i dlaczego ją podejmuje? Decyzja, bo może nie wierzy w to, że CPK powstanie.
2: Decyzja wychodzi z samej góry i jest to Ministerstwo Infrastruktury i pan minister Lasek osobiście. Ja się nawet jestem skłonny zgodzić z panem ministrem, że ta rozbudowa powinna być zrobiona w roku 2017. Pewnie to by teraz byśmy z tego korzystali, ale ten statek już odpłynął, ten samolot już odleciał, no i nie ma sensu rozbudowywać teraz za 2 miliardy złotych lotniska, żeby go po roku zamknąć. No przecież to nie trzeba być ekonomistą, żeby zrozumieć ten aspekt. A wracając jeszcze do pytania, no owszem, myślę, że to co najmniej jest traktowane jako wariant alternatywny do sytuacji, gdzie CPK się z różnych nieprzewidzianych okoliczności wydłuża, opóźnia.
1: A to lotnisko we Frankfurcie, nie wiem, czy pan obserwuje te wszystkie budowy, które są i rozbudowywane?
2: No rozbudowywane, oczywiście jest terminal trzeci rozbudowywany i no inni nie próżnują i to nie jest tylko kwestia Frankfurtu, tylko wszędzie dookoła Polski robota wre.
1: Czyli być może CPK to będzie takie ostatnie lotnisko, kiedy już cały ruch lotniczy, bo nie wiem jak się planuje ruch lotniczy, może być zaplanowany już na lata i to lotnisko okaże się, że jest...
2: To jest wypadkowe działanie linii lotniczych, lot się cały czas prężnie rozwija, ale jest ograniczony przepustowością lotnisk w Polsce.
1: Czyli lot się rozwija, nic złego w locie się nie dzieje.
2: No ostatnio niestety lot nie wygrał w sądzie z Boeingiem odszkodowania za uziemienie dwuletnie samolotów 737 MAX. No to taki, powiedziałbym, dosyć siarczysty policzek od amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, ale nie przekreśla to sytuacji lotu, która generalnie jest dobra i w dalszym ciągu się przewoźnik prężnie i zyskownie rozwija.
1: A dlaczego to było przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości?
2: No, to jest kwestia umów, które narzuca Boeing na wszystkich swoich partnerów, klientów, że jak chcą się sądzić, to tylko w sądzie w Seattle. To jest pozycja hegemona po prostu, która mu to umożliwia.
1: Powiedzieliśmy o Fundacji Polskiego Rozwoju, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o pierwszej inicjatywie, z którą pan chce wystąpić publicznie. Jaka to inicjatywa? No,
2: wystąpiliśmy już de facto i tutaj pozwolę sobie... O, rekwizyt w radiu, to ci, którzy nas oglądają, to widzą na ekranach karton z napisem Tak dla uczciwości. Ten karton symbolizuje moim zdaniem karton, z którego sklecone jest wciąż obecnie polskie państwo, a Tak dla uczciwości to jest nasza petycja online, w której apelujemy do marszałka Sejmu, czyli towarzysza Włodzimierza Czarzastego i marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, żeby wreszcie zrobić porządek z tymi wszystkimi kilometrówkami, rozliczeniami ryczałtów posłów i senatorów, bo to, co się dzieje, to, co ostatnio ustaliły media, to się po prostu nóż kieszeni otwiera.
1: Ale co, że politycy jeżdżą samochodami, że tak dbają o spotkania z wyborcami, że tych przejazdów jest tak dużo?
2: Sęk w tym, że... Sposób wydatkowania posłów reguluje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. I w ustawie tej stoi jako żywo, że ryczałt może być wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia biura poselskiego. A prowadzeniem biura poselskiego nie jest wynajem samochodu, nie są kilometrówki, nie jest kupno sprzętu czy najlepsze wydatki reprezentacyjne albo inne koszty w wysokości do 100 tysięcy złotych rocznie. No, na które oczywiście nie przedstawia się żadnych rachunków, żadnych wyjaśnień, wszystko jest brane na gębę, na oświadczenie. I wreszcie czas zrobić z tym porządek. Między innymi w naszej petycji apelujemy również o wprowadzenie transparentnego, publicznego rejestru rachunków, żeby wreszcie można było poddać tą działalność poselską obywatelskiej kontroli. Tak więc proszę Państwa, to zajmie minutę www.takdlauczciwości.pl. Bardzo proszę podpisać petycję, jak będą nas tysiące, to będzie to głos, który nie będzie mógł zostać zignorowany przez pana marszałka.
1: No i co z tą petycją? Wtedy wręczy pan marszałkowi petycję, pani marszałek petycję?
2: Tak właśnie zrobimy i oczywiście oni z tym nic nie zrobią, ale ten głos jest istotny w kontekście ogólnej dynamiki krajowej, która prowadzi do coraz większego zaangażowania obywateli w sprawy bieżące.
1: No ucieszył się pan z wyników referendum w Krakowie.
2: Ja się ucieszyłem przede wszystkim, że to referendum się odbyło, bo to jest ważne. Faktycznie mało jest argumentów na obronę prezydenta Miszalskiego, więc prawdopodobnie jest to dobrze, że został odwołany. Cieszy mnie natomiast teraz to referendalne wzmożenie w kraju, że faktycznie ludzie zobaczyli, że da się, że to nie jest wcale takie trudne, że wystarczy zebrać trochę podpisów i potem faktycznie jest realna szansa na pociągnięcie włodarzy miasta do odpowiedzialności.
1: A może to jest czas na to, żeby zrobić referendum dotyczące referendów, dlatego żeby te referenda nie miały tego progu wyborczego, progu frekwencyjnego, żeby można było w łatwiejszy sposób dokonywać wyborów obywatelskich.
2: Ja myślę, że jest cała długa lista tematów, o które aż prosi się, żeby w Polsce zorganizować referendum, gdyż politycy bardzo wielu tematów nie chcą dotykać, a należy wreszcie sobie jasno udzielić odpowiedzi na rozmaite kwestie.
1: Na
2: oczywiście
1: przykład.
2: Nie ma, no na przykład weźmy pobór do wojska na przykład, albo są też służba wojskowa / państwowa. Przecież coś, co jest oczywistością już w naszym regionie, że młodzi ludzie w ten czy inny sposób są przeszkalani na wypadek kryzysu, w Polsce jest to temat jakiś absolutnie tabu. A najlepsze jest to, że badania pokazują, że ludzie są za, a politycy nie chcą tego dotykać, bo to jest te toksyczne i nie chcą tego dotykać, bo po co sobie babrać ręce? A to jest tylko jeden z bardzo długiej listy tematów. Ale faktycznie ma pan redaktor rację, że dopóki jest ustawiony próg referendalny na referendum ogólnokrajowym na poziomie 50%, no to szkoda zachodu, szkoda zachodu.
1: No właśnie, i to trzeba zmienić.
2: To trzeba zmienić, ale tak jak mówię, lista jest dłuższa. I tutaj wjeżdża kolejna nasza inicjatywa. Tu zapraszam Państwa serdecznie na stronę www.policzreferendum.pl, gdzie można sobie wejść i zobaczyć, ile potrzeba podpisów, a potem frekwencji w referendum, żeby ważną dla Państwa zmianę przeprowadzić. Mówimy tutaj o odwołaniu Rady Miasta, odwołaniu prezydenta, ale również różnego typu referenda merytoryczne, które również istnieją w polskim porządku prawnym. Więc www.policzreferendum.pl, tam znajdziecie Państwo informacje dla ponad 100 polskich miast.
1: Ale,
2: co należy zrobić, żeby zmienić sytuację?
1: Tak sobie myślę, znając nasz charakter, gdyby było to łatwe, to byśmy mieli po prostu raz w tygodniu referendum dotyczące jakiejś istotnej sprawy. W końcu ludzie by przestali chodzić na referenda i rozstrzygnięcie referendalne mogłoby być bardzo dziwne.
2: No, myślę.
1: To też jest taka możliwość, bo nie jesteśmy Szwajcarami.
2: No ale co to jest argument, że nie jesteśmy Szwajcarami? No właśnie o to chodzi, żeby budować w Polsce kulturę demokracji bezpośredniej, udziału obywateli w życiu i należy tą ideę jak najbardziej promować. Jest to przykład Szwajcarii pokazuje, że prowadzi to wyłącznie do pozytywnych skutków.
1: A nie lepiej po prostu byłoby mieć taką reprezentację w Sejmie, która by realizowała aspiracje polityczne Polaków i gospodarcze?
2: No ja myślę, jedno nie wyklucza drugiego, więc oczywiście to jest też krytycznie istotny aspekt, ale nie oznacza, że nie powinniśmy sami jako obywatele być bardziej aktywni.
1: Jest 460 posłów. Czy chciałby pan być jednym z nich i być w polskim parlamencie?
2: Myślę, że jest to niewdzięczna i naprawdę nie przynosząca chluby profesja w tym momencie. Dobrze by było przede wszystkim, że tych posłów było mniej tak naprawdę. Bo to, co widziałem ostatnio na tej Komisji Infrastruktury, poziom pytań, poziom kultury, niektórych tych przedstawicieli narodu wołał pomstę do nieba, naprawdę.
1: Ale bo co robili, no nie wiem.
2: No mówię chociażby o poziom zadawanych pytań, jakieś takie całkowite oderwanie od realiów i rzeczywistości. Też, że takie teatrum nie wnoszące nic poza właśnie jakąś taką
1: krótką chwilę emocji. Chcę wypowiedzieć. Tak? Nie, bo nie wiem, na czym ten teatrum polega. Czy ktoś miał maskę, na przykład zakładał maskę i monolog z Szekspira wypowiadał. Co pana zdziwiło?
2: Nic mnie nie zdziwiło, ale wkurzyło jak zwykle, jak jestem w Sejmie i oglądam, co tam się dzieje od kulis. Trudno, tak jak mówię, myślę, że poziom kompetencji i kultury w przeważającej części naszych wybrańców narodu jest dalece poniżej standardu. Więc jak ma to tak wyglądać, to lepiej, żeby tych posłów było połowę mniej naprawdę i będzie to tylko z korzyścią dla naszej demokracji, paradoksalnie.
1: Tak dla obywateli petycja, tak dla uczciwości, drugie referenda, dwie pierwsze inicjatywy Fundacji Polskiego Rozwoju i widzimy się, rozumiem, 16 czy 19 czerwca w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
2: Tak jest, zapraszam serdecznie i jeszcze raz polecam petycję.
1: Ale fajny ten karton, sam pan narysował?
2: Sam, osobiście. Ma tak, dla uczciwości.pl.
1: Ma pan, no nie powiem wielkie zdolności, bo to widać. To, gdyby to było tylko radio, może bym powiedział, że ma pan wielkie zdolności plastyczne, ale to jest wystarczająco dobre, żeby ten napis był czytelny.
2: Jest to pierwszy mój karton w życiu, pewnie nie ostatni. www.takdlauczciwości.pl, zapraszam serdecznie.
1: Ale co, stanie pan z tym kartonem w którymś momencie na jakimś placu w którymś z polskich miast?
2: Co więcej, ja już stałem przed Sejmem z tym kartonem i to nie jest moje ostatnie słowo.
1: Naprawdę?
2: Tak jest.
1: Ty nie boi się pan?
2: No, dlaczego mam się bać? Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie, więc no, trzymam się tego.
1: No to się tego trzymajmy. Maciej Wilk był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: No to co, zaśpiewamy, że życie jest piękne. Tak albo jest. Że radio robimy radio.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Warszawa 87,8 FM.
4: Radio Wnet.
5: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

0: Nocne powtórki wnet.
1: No to proszę Państwa, wspinamy się po drabinie. Teraz będziemy rozmawiać trochę o asymetryczności między materią i antymaterią, bo gościem Poranka Wnet jest pan Michał Tomza, fizyk teoretyczny. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Tak, ale zanim o tej antymaterii, dlaczego tej antymaterii jest mniej w kosmosie niż materii, zanim zadam to pytanie, na którym nad odpowiedzią, na które głowią się fizycy, bo rozumiem, nie ma odpowiedzi na to pytanie.
2: No, jeszcze dobrze, nie rozumiemy tego, tak.
1: Bo jak to się ma? Początek wszechświata, materia, antymateria, w ogóle czym jest ta antymateria?
2: No, to jest tak, że my wszyscy składamy się z materii, prawda? Natomiast istnieją też takie odbicia cząstek, to tak się ma powiedzieć, takie odbicia lustrzane, ale to nie są odbicia lustrzane, tylko właśnie taki inny typ, który ma wszystkie właściwości dokładnie takie same i teoretycznie moglibyśmy my jako ludzie istnieć złożeni z antymaterii, tylko różnica jest taka, że jeśli materia spotyka się z antymaterią, anihiluje, uwalnia się energia.
1: Myślałem, że to antymateria zjada materię, ale to one obie nawzajem się
2: zjadają. Tak, one się nawzajem zjadają, tak.
1: I wtedy co, energia
2: powstaje,
1: się
2: wyzwala? Tak, E równa się MC kwadrat, uwalnia się dokładnie tyle energii. Cała masa zamienia się energię, więc tak naprawdę, no tutaj znamy z kodu Leonarda da Vinci właśnie chociażby, że to byłaby najbardziej skuteczna broń. To tak
1: nie
2: w temacie...
1: Tylko, nie tylko broń, i ta zielona energia, być może, bo...
2: No tak, też. Gdybyśmy mieli źródło darmowej antymaterii, to tak. Natomiast produkcja antymaterii jest bardzo, bardzo droga w tym momencie.
1: Ale gdzieś udało się w tej Szwajcarii złapać, a nawet przenieść ponad.
2: Oczywiście. Antymateria to jest coś, co my chcemy zgłębić, tajemnicę Wszechświata, więc fizycy produkują w CERN-ie, w Europejskiej Agencji Badań Jądrowych, jak najbardziej pojedyncze atomy są produkowane, a ostatnio stworzono właśnie specjalny system tirów, które potrafią w pułapkach przewieźć pojedyncze atomy antymaterii do laboratoriów, żeby tam dalej badać, bo to jest pytanie, my dalej nie jesteśmy pewni, czy antymateria ma dokładnie takie same właściwości jak materia. Wydaje się, że tak, ale to jest jedno z pytań, na które też próbujemy odpowiedzieć w fizyce.
1: I to jest bardzo ciekawe pytanie, ale jak się tworzy tą antymaterię w tym przyspieszaczu szwajcarskim słynnym?
2: Tak. No, tam następuje zderzenie wiązek bardzo energetycznych i w momencie, w którym my wytworzymy właśnie dużą energię, tak, no bo to jest tak, że E równa się MC kwadrat, teoria Einsteina mówi o tym, że masa może zamienić się w energię, ale też energia pozwala wygenerować, zamienić się na masę, więc jeśli stworzymy odpowiednio energetyczne warunki, zderzymy bardzo energetyczne wiązki, to tam zaczynamy generować różnego rodzaju właśnie rzeczy,
1: ale zaczynają
2: wypadać
1: się dzieje,
2: w tym.
1: To się dzieje w bardzo mikroskali. To skąd my możemy wiedzieć i co możemy złapać, jak tego ani szkiełkiem, ani okiem dostrzec nie można?
2: No właśnie szkiełkiem dostrzegamy, no bo to jest tak naprawdę nasze oko, wszelkie detektory cząstek, no to jest jak najbardziej, są bardzo zaawansowana aparatura. Tak naprawdę to są mające kilkaset metrów rozmiaru detektory rozmieszczone dookoła. No i to jest efekt, to jest piękno nauki, to pokazuje też znaczenie nauki, że my jesteśmy w stanie zajrzeć do wnętrza atomów, a w CERN-ie to do wnętrza cząstek elementarnych.
1: Był pan w CERN-ie?
2: Byłem kiedyś, tak.
1: Ale to jest ciekawe właściwie, bo mamy rozmawiać o tym, żeby nauka w Polsce była dofinansowana.
2: Dokładnie,
1: że potrzebne jest 3% i ja pamiętam o tym 3%, ale teraz mogę palcem pokazać na pana?
2: Tak.
1: I powiedzieć, no dobrze, ale to fizycy są winni temu, że jest bomba atomowa, że straszą się bombami atomowymi, teraz wszyscy nawzajem że są wojny, to wy jesteście temu winni, wasza nauka.
2: Ale my też jesteśmy winni temu, że możemy tutaj dzisiaj rozmawiać i transmitować. Gdyby nie my, to nie byłoby komputerów, nie byłoby tranzystorów. No tak naprawdę żylibyśmy dalej w epoce maszyny parowej. No to jest pytanie, czy chcemy tam być. No,
1: A maszyna parowa to też coś ma z fizyką.
2: Tak, więc ja bym powiedział,

0: To, że niebezpieczeństwo broni atomowej to jest bardziej wina polityków i tu mamy problem, że fizycy dostarczają coś, co może mieć pozytywne i negatywne i tak naprawdę to od ludzkości polityków zależy, jak będzie wykorzystane, ponieważ energia atomowa, elektrownie atomowe, no to jest jądrowe, to jest coś, co dostarcza bardzo dobrej jakości, tanią energię, więc no cóż, większość rzeczy ma dwie twarze.
1: Większość rzeczy ma dwie twarze, tak, to chyba większość rzeczy ma dwie twarze, to mi pan zadał dopiero, bo nie wiem, czy to jest prawdziwe zdanie, czy w ogóle rzeczy mają twarze, to po pierwsze. Po drugie, czy większość z nich ma od razu dwie twarze, dlaczego dwie, a nie cztery? Tu jest po prostu takie twierdzenie nienaukowe, powiedział pan.
0: No tak, wypowiedziałem się jako publicysta, więc...
1: No dobrze, 3% naukę. Tak. Był protest pod Sejmem i co?
0: No właśnie, teraz zaczęliśmy odliczanie. Odliczanie, kiedy nastąpi jakaś reakcja ze strony rządzących. No właśnie, tutaj warto wspomnieć, ten protest to tak naprawdę był, no, pierwszy taki zryw naukowców, ponieważ naukowcy stracili cierpliwość. Znaczy, my doszliśmy do ściany. Sytuacja finansowania nauki się pogorsza z roku na rok. Tak naprawdę od już wielu lat jesteśmy na równi pochyłej, jeśli chodzi o ambicje i zaangażowanie Polski w dalszy rozwój nauki, więc tak być nie może, ponieważ uważamy, że nauka jest kluczową częścią, tak naprawdę jest racją stanu także naszą, ponieważ jest kluczową częścią gospodarki, kluczową częścią kształcenia i tak naprawdę kluczową częścią na przyszłość Polski.
1: No to jest prawdziwe twierdzenie.
0: Tak, to jestem pewien.
1: No dobrze, tak. A teraz jaki jest nakład na naukę?
0: Tak, w tym momencie Polska, jak polska gospodarka i polskie państwo łącznie przeznacza 1,4% PKB na badania i rozwój, tak? Bo tutaj są różne miary, w różny sposób liczone. Średnia unijna 2,2%. Cele unijne 3%, a tak naprawdę liderzy gospodarczy świata grubo powyżej 3%. Stany Zjednoczone grubo powyżej 3%. Chiny jak najbardziej. Liderzy światowi 5%, tak? Kraje, od których na przykład kupujemy ostatnio broń, takie jak Korea Południowa, ponad 5% przeznaczają na badania i rozwój, ponieważ to przynosi konkretne efekty. Więc mamy bardzo niski odsetek pieniędzy przeznaczanych na badania i rozwój. Duża część tego jest z budżetu i to też jest proporcjonalnie niewiele, więc to należy jak najszybciej zmienić.
1: Ale kiedy przychodzą, nie wiem, politycy do studia, to bardzo często pada zdanie, mamy wybitnych naukowców, mamy wybitnych informatyków, matematyków, fizyków, że wszystko jest wybitne, wszystko jest na bardzo dobrym miejscu.
0: Tak, to jest problem, że politycy lubią opowiadać tego typu historie, politycy lubią się podpierać nauką, natomiast problem, fakty są takie, że jeśli spojrzymy na tych najlepszych informatyków, to najlepsi informatycy tworzą koncerny amerykańskie. Polscy najlepsi informatycy wyjeżdżają, tworzą koncerny w Dolinie Krzemowej. OpenAI, tam jest mnóstwo Polaków. Ostatnio nawet Eleven Labs, to jest firma wyceniana na bodajże już 10 miliardów euro, ale jej siedziba jest w Londynie, stworzona przez dwójkę Polaków, pracuje tam mnóstwo Polaków, ale ich siedziba, oni tak naprawdę no, robią nam drenaż mózgu, można powiedzieć, to znaczy ściągają najlepszych absolwentów to może przynosi chwałę, politykom mogą się pochwalić, ale nie przynosi realnych zysków dla polskiej gospodarki.
1: No ale czy tak za pomocą tych 3% świata nie zmienimy, nie przeniesiemy Doliny Krzemowej do Polski, nie przeniesiemy siedziby Eleven Labs do Warszawy, do Gdańska czy do Krakowa?
0: Doliny Krzemowej nie, ale już żeby Eleven Labs powstało w Polsce jest jak najbardziej możliwe. No to jest być może też ta różnica, że my tu reprezentujemy to pokolenie młodych naukowców, których ambicja naprawdę sięga dużo wyżej niż dużej części polskich polityków. To znaczy ja nie widzę najmniejszego problemu, ażeby Eleven Labs było stworzone w Warszawie.
1: Dobrze, ale Eleven Labs to rzeczywiście jest problem, bo to zapytam się pana, bo pan jest fizykiem teoretycznym i przed nami jest jakaś kwantowa rewolucja, tak? Komputery kwantowe, kwantowa rewolucja i tutaj też mówiliśmy o tym w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, że to jest taka szansa dla Polski, żeby być w takim miejscu w czołówce świata.
0: Tak, dokładnie, bo akurat tak się składa, że w naukach teoretycznych, w tych podstawach, które stanowią teraz, podstawach teoretycznych fizyki kwantowej, które stanowią obecne jakby podwaliny rozwoju technologii kwantowych, paru Polaków bardzo mocno kontrybuowało. Mamy w Polsce w różnych miastach bardzo mocne ośrodki, ale to jest tak, że środki, które teraz wydają nasi konkurenci na budowę tych urządzeń kwantowych, budowę komputerów kwantowych, ale też innych elementów technologii kwantowych są ogromne i my tutaj nie nadążamy z nimi konkurować, chociaż mamy potencjał intelektualny, czyli, ażeby to robić.
1: Czyli można by było to za pomocą odpowiedniego finansowania pchnąć, chociaż wynik jest niepewny, bo nauka to wiadomo, że to nie jest taka stuprocentowa pewność, tak to się uda, za 4 dni będziemy mieli komputer kwantowy, oczywiście. Proszę to wpisać do grantu numer 244, bo nikt takiego grantu nie weźmie, bo wie o tym, że będzie musiał oddawać.
0: Oczywiście, tak, nauka ma ten element niepewności i to jest kluczowe, ponieważ jakbyśmy wiedzieli dokładnie, co będzie wynikiem, to nie byłaby nauka. Gdyby tam nie było tego niepoznanego, które my odkrywamy, no to byłaby inżynieria, byłoby to coś innego, ale właśnie ta nieprzewidywalność sprawia, że tam jest ten ogromny potencjał.
1: I ciekawość.
0: No to ciekawość to jest bardzo ważna, to oczywiście mnie głównie ciekawość motywuje, ale właśnie co któreś odkrycie, co któreś badania mogą doprowadzić do naprawdę niespodziewanego przełomu technologicznego, ale to też ma znaczenie na wiele innych aspektów społeczeństwa, chociażby kwestia bezpieczeństwa przed różnego rodzaju wpływami, propagandą zewnętrzną. To też są badania, badania naukowe pozwalają rozwijać pewnego rodzaju odporność na to, jeśli zrozumiemy lepiej te mechanizmy, jeśli lepiej zrozumiemy mechanizmy działania chociażby ludzkiego mózgu, więc tutaj mamy na wielu poziomach jest wiele bardzo przydatnych rzeczy.
1: No i myśli pan, no dobrze, ale patrzy pan też na budżet polski, wie pan, że mamy bardzo wielki deficyt budżetowy i na porówni pochyłe i to się wszystko spada, to jak w tym wszystkim, jak to wszystko załatwić? Skąd, dokąd przesunąć pieniądze albo skąd je pożyczyć?
0: Tak, znaczy oczywiście my tutaj mówimy o 3% i to jest tak naprawdę taki parasol, takie hasło i nasza ambicja na najbliższe 5, być może 10 lat, więc oczywiście nikt nie oczekuje, że nagle w ciągu roku zwiększymy do 3% finansowanie tylko z budżetu. Przykłady pokazują, że w sytuacji, w której państwo zaczyna inwestować aktywnie w naukę, stwarza dobre warunki, to też biznes się aktywuje i krajowy biznes i też zewnętrzny przychodzi, bo jeśli my będziemy mieć bardzo silną fizykę, chemię, biologię, to dużo więcej zewnętrznych firm też będzie chciało u nas otwierać swoje centra rozwojowe, ażeby korzystać z tego talentu, który obecnie jest wysyłany za granicę. Więc tak, to jest coś. I tak naprawdę nauka nie jest taka droga, bo jak się spojrzy literalnie na nasze postulaty, spełnienie ich w 100%, te postulaty są naprawdę skromne, można powiedzieć, to jest 7-8 miliardów w przyszłorocznym budżecie, to w porównaniu do wydatków na zbrojenia, które są oczywiście bardzo ważne, to nie jest dużo, a jednocześnie...
1: Służba zdrowia, oświata, szpitale... proszę bardzo, co trzeci szpital powiatowy może upaść do końca roku. Informacje z pierwszych stron gazet.
0: Tak, dokładnie, tylko problem jest taki, jeśli my teraz zaniedbamy te sprawy, to odbije się nam rykoszetem za 10-20 lat, ponieważ my w tym momencie wydajemy setki miliardów złotych na zbrojenia na przykład za granicą, a część tych zaawansowanych technologii mogłaby być produkowana w Polsce i wtedy i podatki, ale też zwykłe zyski firm, tak? No, koreańskie firmy i amerykańskie, nie oszukujmy, one pewnie przynajmniej 20-30, jak nie więcej procent, to jest czysty zysk na każdym sprzedanym czołgu i każdym sprzedanym samolocie dla nas, więc to jest tak, że jeśli my teraz zaczniemy inwestować, to możemy oczekiwać, że w przyszłości to część tych pieniędzy zostanie, zwróci się, więc to jest inwestycja. Nauka to jest inwestycja i tak my chcemy o tym myśleć.
1: Pan obcuje z zimnem?
0: Tak.
1: A nie można było stworzyć takiej kurtyny, minus 200 stopni Celsjusza na granicy, na tych granicach, które są niebezpieczne i nie przepuszczać nikogo, no bo wszystko się zamrozi i wtedy... Nie będzie kłopotu.
0: Tak, znaczy ja tutaj, to oczywiście, to można sobie tak żartować, ale pamiętajmy na przykład, ostatnio Izrael zaczął używać laserów do zwalczania rakiet, tak? A lasery to jest dokładnie to, co my rozwijamy. Znaczy, żebyśmy mogli robić w naszych laboratoriach te ultrazimne atomy, my bardzo często musimy rozwinąć kompletnie nowe technologie laserowe. I teraz... to, do czego to potem się będzie zastosowane, właśnie, to często my nawet nie wiemy, więc tutaj to jest tak, że właśnie w tym, co my robimy, to bardzo często przy okazji powstają rzeczy, które znajdują nieoczekiwane zastosowania i na pewno jest tutaj wiele rzeczy, w których to, co teraz jest tak naprawdę narzędziem fizyka, za dekadę będzie czymś realnie używanym.
1: Naukowcy protestowali pod Sejmem, zostali przyjęci przez jakiegoś polityka, wręczyliście jakąś petycję, coś się takiego wydarzyło, co by budowało jakiś optymizm.
0: Optymizmu nie ma, natomiast zebraliśmy 27 tysięcy podpisów pod petycją. Petycję przekazaliśmy, pod Sejm wyszli wiceministrowie Zioło, Pużuk i Gzik, którzy odebrali tą petycję. Natomiast problem jest taki, że niestety, ale politycy od dawna mówią, że nauka jest ważna, cały czas, ale za tym podkreślają, jakie tutaj właśnie polscy naukowcy są wspaniali, mają potencjał, ale za tym nie idą żadne realne zmiany, za tym nie idą. My jako naukowcy, ta grupa naukowców, która organizowała ten protest, wielokrotnie faktycznie podejmowaliśmy próby rozmawiania, to znaczy nawet ja sam z premierem Donaldem Tuskiem jako reprezentant naukowców w zeszłym roku były spotkania właśnie z naukowcami, był rok przełomu, nauka miała być filarem rozwoju i parę tygodni później wszyscy o tym zapomnieli, więc niestety naukowcy już nie ufają temu, co mówią politycy, więc czekamy na realne propozycje realnych zmian, czekamy z niecierpliwością na projekt budżetu na przyszły rok, w którym liczymy, że nasze postulaty zostaną odzwierciedlone.
1: A my pozdrawiamy profesora Porowskiego, zna pan?
0: Chyba nie.
1: Twórcę Niebieskiego Laseru.
0: Tak. To oczywiście Niebieski Laser wszyscy znają. Przepraszam, że nazwiska nie skojarzyłem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za naukowców. Oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby pan z tą materią i antymaterią jakoś sobie poradził.
0: Bardzo dziękuję.
1: Nie można się ubrać w marynarkę z antymaterii, bo byśmy zniknęli i marynarka
0: tak,
1: by zniknęła.
0: Tak, byśmy zniknęli.
1: Ale cuda są na tym świecie, prawda?
0: No tak, to jest piękne właśnie w nauce.
1: A jeszcze te czarne dziury. Umówimy się na spotkanie kolejne,
0: możemy
1: dobrze?
0: Się umówić, oczywiście, tak. Na naukę. No, podoba się nauce, bo to też jest ważną częścią naszej akcji. My próbujemy przybliżyć społeczeństwu naukę i też być może trochę inną twarz naukowców, takich naukowców młodych, z pasją, ambitnych, bo tutaj jest ambicja. My naprawdę mamy ambicje i wierzymy, że Polska i polska nauka mogą pobić zachodnią Europę. Już nie doścignąć. Naszą ambicją nie jest doścignąć zachodnią Europę. My chcemy ich prześcignąć.
1: No dobrze, ale konkretnie teraz, co jest pana wyzwaniem teoretycznym?
0: Tak, no to jedną rzeczy to jest właśnie wykorzystanie tych ultrazimnych, bardzo, bardzo chłodnych, tak, bo to jest ta tematyka cząsteczek, do detekcji właśnie tej asymetrii między materią a antymaterią, ale my też rozwijamy, wiele innych metod i wiele innych problemów rozwiązujemy.
1: Tak, Michał Tomza, profesor?
0: Profesor, tak. Pełen profesor już, bo są w Polsce profesorowie przed 40, pełni.
1: No proszę. No to gratuluję w takim razie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki wnet.
1: www.wnet.fm

0: Nocne powtórki wnet.
1: I rzeczywiście życie czasami bywa bajką, a czasami sprawia dużą przyjemność. Jak Państwo wiedzą, jutro będziemy świętować nasze 17-lecie i dostałem taki, właściwie, pomogę, bo to trochę przesada, ale powiem, wzruszający SMS, mianowicie pytanie zadane, czy mamy dobry odkurzacz i czy, jeśli nie mamy, to ktoś jest gotów zakupić nam taki dobry odkurzacz, bo dzisiaj jest wielkie sprzątanie w radiu, żebyśmy godnie przyjęli gości, nawet Jakub Pilarek, który jest w studio, któremu powiem dzień dobry, jest gotowy do tego, żeby swoją siłą posłużyć w naszym wielkim dziele odnowy w naszego studia i naszych rozmaitych włości, które mamy przy krakowskim Przedmieściu 79. No powiedz tak.
2: Powiedziałem w trakcie twojej tak.
1: A nie kiwnę głową,
2: nie
1: tak.
2: Wiem, może
1: ale
2: się,
1: bo ja wiem, bo jesteśmy na YouTubie, a ty jesteś gwiazdą.
2: Może się zamyśliłem,
1: telewizji.
2: Jeśli nie powiedziałem, to wydawało mi się, że powiedziałem.
1: Ale tak, no to dobrze powiedziałeś. Przypominam państwu też o zbiórce, nadal trwa, w ogóle dziękujemy. Będziemy mieli nową konsoletę, będziemy nadawać. Ta konsoleta przyjedzie do nas po miesiącu mniej więcej. Jeszcze miesiąc jest potrzebny, żeby ją odpowiednio zsynchronizować i obsadzić w naszym tutaj stole. Wiem, że stół powinien inaczej wyglądać, bo ta konsoleta będzie inna. Ma być to Mercedes pośród konsolet, czyli konsoleta najlepsza na świecie i mamy nadzieję, że tak będzie. Patronite.pl /z/konsoleta to jest zbiórka, która będzie trwała jeszcze 2 dni, ale już mamy ponad 100 tysięcy złotych. Serdecznie za to dziękujemy. O paru rzeczach nie powiedziałem w poranku wneta, powinienem powiedzieć, ale teraz już jest na to za późno. A gościem poranka wnet jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan Zbigniew Kapiński. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
1: A tak, myślę, że jakąś muszę zmienić relację między panem a mikrofonem, bo, ale nie wiem w jaki sposób. Może będzie lepiej. Jakub Pilarek jest w gotowości. 25 maja usłyszał pan swoją nominację. Przedtem pan usłyszał głos prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który był skierowany do prezydenta Rzeczpospolitej, żeby tej nominacji nie było. Jak pan dowiedział się, tak jest decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, to co pan pomyślał?
3: No, pomyślałem, że dobro państwa i zwyciężyło, że te próby polityków, podejmowane przez polityków wpływania na decyzję pana prezydenta w kontekście obsady stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no, nie odniosły żadnego rezultatu, że pan prezydent podjął suwerenną, samodzielną decyzję, patrząc na, tak jak powiedział, badając wnikliwie życiorysy wszystkich kandydatów, analizując wszystkie merytoryczne elementy, podjął samodzielną decyzję, nie bacząc na to, jakie kto w tym zakresie wyraża opinię, nawet ważni politycy.
1: Ta decyzja pana prezydenta była poprzedzona 6 spotkaniami, 6 rozmowami z kandydatami, czy nie?
3: Nie miałem okazji przed tą decyzją rozmawiać z panem prezydentem. Dopiero po wręczeniu nominacji mieliśmy okazję krótko rozmawiać z panem prezydentem na tematy merytoryczne dotyczące funkcjonowania Sądu Najwyższego, ale także, można powiedzieć, no, w kwestii związanych z tym, że nie mamy jeszcze prezesów izby karnej, izby odpowiedzialności zawodowej. Także o tych merytorycznych kwestiach, problemach rozmawialiśmy z panem prezydentem, ale dopiero po wręczeniu nominacji.
1: Zaraz przejdziemy do tego najsłynniejszego teraz procesu, w którym pan prezes uczestniczył, ale powiedzmy o tym, że był pan również w procesie i sądził pan generała Kiszczaka, sądził pan Józefa Oleksego, z tego co pamiętam, jeszcze paru innych
3: polityków. No wiele
1: polityków.
3: Osób. Z każdej, można powiedzieć, polityków z pierwszych stron gazet i właśnie byłego i prezydentów, i byłego premiera, marszałka Sejmu, wicepremiera, chyba 4 ministrów, byłych ministrów sprawiedliwości, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, z każdej prezesa Izby Wojskowej, Sądu Najwyższego, można powiedzieć posłów, senatorów, bo takie, można powiedzieć, były czasy, że tymi sprawami zajmował się Wydział Lustracyjny Sądu Apelacyjnego, w którym kilka lat orzekałem.
1: A co to jest sprawiedliwość?
3: Sprawiedliwość, panie redaktorze, to jest taki stan, w którym obywatel przychodzi do sądu, jeżeli to jest sprawa cywilna, to przedstawia argumenty, i przedstawia dowody, które zostaną rozpatrzone przez sąd, i ten sąd cywilny na podstawie tych dowodów przyzna rację jednej ze stron, bo w cywilnym zazwyczaj jest tak, że no nie da się, żeby obie strony wygrały, zwłaszcza jeżeli mamy sporny proces. Mówię to też, bo miałem doświadczenie wprawdzie krótkie w orzekaniu w sprawach cywilnych, natomiast w sprawach karnych sprawiedliwość to jest w różnych aspektach w takim zakresie, że no może być ktoś, jak jest oskarżony, to chodzi o to, że jeżeli prokurator udowodni mu winę, to sąd powinien wydać sprawiedliwy wyrok, co mam na myśli, że poczyni prawidłowe, mające pełne oparcie na materiale dowodowym ustalenie faktyczne, że te ustalenia podda wnikliwej i prawidłowej analizie prawnej i wyda sprawiedliwą i orzeknie sprawiedliwą karę.
1: No to dobrze, to do tej sprawiedliwości w tej chwili się odwołamy. Jakub Pilarek jest w blokach startowych, ma włączony mikrofon, wszystko jest dobrze. I przechodzimy do tej sprawy, o której powiedział profesor Cęckiewicz, czyli o procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy.
2: Ale jeszcze trzymając się tych takich torów bardziej właśnie filozoficznych, może czy jakichś takich, no mniej takich bardziej ogólnych, pan podczas rozmowy, panie prezesie, z Robertem Mazurkiem użył takiego argumentu, że sędzia bierze odpowiedzialność za wyrok, natomiast no, historyk jednego dnia może pisać coś innego, drugiego coś innego. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. I że bierze właśnie odpowiedzialność. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Że właśnie państwo jako sędziowie jesteście chronieni immunitetami. Nic wam tak naprawdę za wasze orzekanie nie można zrobić. Nawet w przypadku tak skrajnym, jak na przykład przetrzymanie kogoś bez podstawy w zakładzie karnym, jak to miało miejsce w takiej znanej sprawie sędziego Wróbla, który przez bałagan w papierach kogoś tam przez miesiąc doprowadził do tego, że po miesiącu dopiero zwolniono osobę z zakładu karnego, bo ktoś zapomniał przesłać papierów. Nawet ta, tak w cudzysłowie oczywiście, mówię, PiS-owska Izba Dyscyplinarna stwierdziła, że to się nie nadaje na uchylenie immunitetu. A z drugiej strony historycy, publicyści za swoje słowa, właśnie oni są ścigani po sądach i ponoszą realną odpowiedzialność. No Sławomir Cęckiewicz przecież w jakimś sensie ta sprawa Wałęsy złamała, przynajmniej na tamtym etapie, jego karierę zawodową. Znaczy złamała, nie wiem czy złamała, a to może za wielkie słowo, ale przesunęła, tak? Bo zwolnił się z IPN-u. Także proszę, żeby się pan ustosunkował do tej pana wypowiedzi, że to właśnie państwo jako sędziowie jesteście trochę za takim parawanem, jeśli chodzi o odpowiedzialność.
3: Proszę państwa, tak, panie redaktorze, immunitet chroni sędziego, ale to chroni przed, można powiedzieć, atakami, nie dla własnych interesów sędziego. Ja wyznaję zawsze zasadę, że mam immunitet po to, żeby go nie używać. I mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że będzie, bo nigdy się nie zasłaniałem immunitetem. On ma chronić sędziego przed tym, żeby, można powiedzieć, nie był bezpodstawnie, jakbyśmy tak kolokwialnie powiedzieli, ciągany po sądach, zamiast zajmować się rozpatrywaniem spraw. Ja podtrzymuję te swoje słowa odnośnie tego, że to sędziowie biorą na swoje barki, na swoją odpowiedzialność orzeczenia. Jak pan widzi, nawet po 26 latach można sięgnąć i powiedzieć, tu panie sędzio, panowie sędziowie, czy państwo sędziowie, wydaliście błędne orzeczenie. Tylko proszę zobaczyć, jaka jest perspektywa.
2: Ale tak samo do książki można, panie sędzio, sięgnąć historycznie.
3: Ale proszę zobaczyć, jaka jest perspektywa. Sąd orzekał w tamtych realiach faktycznych, czyli dowodowych. miał do dyspozycji dowody, jakie zostały przedstawione przez Biuro Rzecznika Interesu Publicznego i takie, jakie udało się zgromadzić w toku procesu, który odbywał się według reguł postępowania karnego. W tym procesie karnym, bo według, można powiedzieć, ustawa lustracyjna tylko szczątkowe przepisy proceduralne zawierała, stosowano przepis kodeksu postępowania karnego. I sąd wówczas wydał orzeczenie w oparciu o ten materiał, jakim dysponował, po przeprowadzeniu wszystkich możliwych dowodów. Natomiast z punktu widzenia właśnie historyka się okazało, że pan profesor miał później dostęp po kilku latach, a już po 16, bo się okazało, co jest rzeczą niebywałą, że przecież w tej sprawie, i dlaczego to, o tym trzeba też mówić w sposób jednoznaczny, że to nie jest normalna sprawa i sytuacja, że zasadnicze dowody w postaci teczki pracy, teczki personalnej są ukrywane w sejfie, w szafie i one ujrzały światło dzienne dopiero po 16 latach. Historycy, pan profesor mógł się z tym wnikliwie zapoznać. Ja do dzisiaj się z tym nie zapoznałem, bo nie było takiej potrzeby. Nie wracałem nigdy już do sprawy Wałęsy. I uważam, i podtrzymuję też to zdanie, że to i zarówno w tej sprawie, jak i w innej, to jest tak, jak na sali sądowej, czy to jest sprawa karna, czy cywilna, ja mówię o karnych, bo orzekałem ponad 30 lat, prokurator powie swoje. Wygłosi mowę końcową, wcześniej przeczyta akt oskarżenia, składa wnioski, obrońcy swoje. A to sędzia bierze na swoje barki odpowiedzialność za orzeczenie. To podpisuje prawda. Się i ponosi ewentualne konsekwencje tego. I może odpowiadać oczywiście dyscyplinarnie także za oczywistą i rażącą obrazę prawa. To nie jest tak, że tu nie ma żadnej odpowiedzialności.
2: To prawda, że ponosi, no w sensie ja tego nie kwestionuję, oczywiście te przeciwstawienie historykowi, to powiedziałem na zasadzie takiej polemiki publicystycznej, bo jednak historyk też odpowiada, natomiast nie mogę się zgodzić jednak, panie sędzio, z tym naszkicowaniem jak gdyby stanu wyjściowego, że pan to tak przedstawia, jakby Sławomir Sęskiewicz dziś przeprowadzał krytykę na podstawie aktualnego stanu wiedzy. On opublikował kilkudziesięciostronicowy raport w mediach dotyczący stanu dowodowego na tamte chwile. W tamtym czasie rzecznik interesu publicznego, zastępca, tak, sędzia Kauba wnosił o umorzenie sprawy, tak, i w tej takiej znanej notatce referującej prokuratorowi generalnemu Lechowi Kaczyńskiemu stan postępowania, no wytknął panu składowi, to muszę uczciwie powiedzieć, składowi, w którym pan orzekał, rażące naruszenie prawa. To jest oczywiście takie sformułowanie kodeksowe, tak, to nie jest sformułowanie publicystyczne, rażące, no ale fakt jest taki, że właśnie opierając się na kodeksie postępowania karnego, de facto zarzucił, że państwo nie, tak ja to czytuję tą notatkę, nie zweryfikowali po prostu dostępnego materiału dowodowego i pewnych tropów, wątków, które się rysowały. On chciał, żeby tą sprawę umorzyć. To było dopuszczalne orzeczenie w tej rzeczywistości procesowej. No to ja się chciałem spytać, dlaczego państwo się nie zdecydowali na umorzenie przy całej świadomości, że politycznie ta decyzja byłaby dosyć niezręczna, w szczególności dla Lecha Wałęsy, ale państwo nie byli ciałem politycznym, tylko sądem.
3: Tak, panie redaktorze, z tym ostatnim stwierdzeniem zgadzam się całkowicie, że nie byliśmy ciałem politycznym i nie działaliśmy na niczyje, nie wiem, zamówienie, czy też pod presją polityczną, bo sądziliśmy jako sędziowie orzekający w Wydziale Lustracyjnym sprawy osób o różnych poglądach politycznych, od lewicy po prawicę, poprzez środek. I to, co pan powiedział, ja oczywiście tej notatki pana sędziego Kałby nie znam, nie miałem, oczywiście, bo ona była, z tego, co pan redaktor mówi, sporządzona już po procesie lustracyjnym.
2: Ale w tamtym czasie.
3: Tak, ale zastanawiające jest to, że skoro pan sędzia mówił, że to było rażąca obraza prawa, to dlaczego nie wnosił w tamtych realiach dowodowych, skoro uznał, że one były inne.
2: A wytłumaczył to.
3: Ale przepraszam, o to, żeby uznać, że to oświadczenie jest niezgodne z prawdą. Mhm. Druga rzecz, przecież można było...
2: Ale to wpadę słowo, przepraszam, bo, nie, tak. bo pan mówi, że nie zna pan notatki. Wytłumaczył to po prostu ramami postępowania, że był po prostu ustawowo narzucony czas i w kampanii wyborczej nierealne byłoby przeprowadzenie tych dowodów, które on uważał, że były konieczne. W związku z tym wnosił o umorzenie...
3: Ale to proszę zobaczyć to. Teraz ja. Nie chodzi o odbijanie piłeczki, tylko żebyśmy rzetelnie do tego podeszli. No to również trzeba pamiętać o tym, że te ramy czasowe były takie same dla rzecznika i dla sądu. Że skoro pan rzecznik nie był w stanie przedstawić jednoznacznych dowodów świadczących o tym, że to oświadczenie jest niezgodne z prawdą, to nie można za ramy czasowe, czyli regulacje prawne, zwalać winy, tak mówiąc kolokwialnie, na sąd. Bo trzeba powiedzieć tak jak powiedziałem na wstępie, że tu reguły procesowe były jednoznaczne. Stosowaliśmy KPK, w tym także zasadę domniemania niewinności, zasadę rozstrzygania nie dającej się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego, tutaj lustrowanego. Stosując te reguły, także te podstawowe reguły związane z postępowaniem dowodowym i mając właśnie na uwadze te ramy, że my nie mogliśmy prowadzić tego postępowania w nieskończoność, bo to było w realiach właśnie przed wyborami.
2: 21 dni chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
3: Tak. Musieliśmy zamknąć właśnie w tych realiach dowodowych, czyli w ramach tych dowodów, jakie się w tym czasie udało zgromadzić.
2: Jeszcze tylko zdanie, zanim Krzysztofowi Skowrońskiemu oddam głos, cytat z uzasadnienia. Z tych wszystkich przyczyn sąd apelacyjny uznał, że ponieważ w sprawie brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających rzekomą współpracę Lecha Wałęsy z byłą SB i tak dalej. No, panie sędzio, tam był cały katalog dowodów. Ja rozumiem, że na podstawie KPK-u w ramach swobodnej, tak, a nie dowolnej oceny, pan mógł uważać, że i pana koleżanka, i pan kolega ze składu, że to nie przesądza. Natomiast no, powiedzenie, że nie było jakichkolwiek dowodów potwierdzających, gdyby ta sprawa się toczyła, gdyby to była sprawa karna, tak, i byłoby to przestępstwo jakoś zagrożone poważną karą, ja uważam, że w dzisiejszych czasach 99% sędziów zastosowałoby tymczasowe aresztowanie na podstawie takich dowodów, bo one naprawdę bardzo mocno sugerowały.
3: Właśnie, bardzo dobrze, przepraszam, że wejdę w słowo, sugerowały. I widzi pan, i to jest ten problem. Właśnie, jeżeli ktoś nie zna szczegółów, to może sobie tak myśleć, że one sugerują. Tylko ja myślę, że nikt i ze słuchaczy, i z państwa, i pan redaktor również, i pan redaktor, i panowie nie chcieliby żyć w państwie, gdzie sugestia prokuratora decyduje o tym, czy sąd uznaje kogoś za winnego. Mamy te reguły procesowe, mają charakter gwarancyjny. I oznaczają,
2: od tego umorzenie.
3: Ale przepraszam bardzo, to... Widzi pan, panie redaktorze, oczekuje ode mnie, że ja będę doskonale pamiętał sprawę sprzed 26 lat w sytuacji, kiedy, i to nie jest żadne wytłumaczenie, żeby była jasność, byłem tylko członkiem składu orzekającego, czyli się biorę pełną odpowiedzialność, żeby była jasność. Nie sporządzałem uzasadnienia, bo uzasadnienie sporządza sędzia sprawozdawca, ale to, co pan przeczytał, uzasadnienie, było, można powiedzieć, no, adekwatne do treści rozstrzygnięcia. Nie można w uzasadnieniu napisać, że są dowody świadczące, na przykład jak w sprawie karnej, że są dowody świadczące o winie, ale sąd wydaje wyrok uniewinniający. Mamy określone reguły procesowe i trzeba powiedzieć również, że jak pan tutaj mówi o panu profesorze, to też proszę posłuchać, co mówił, co pisał pan Kontarczyk.
2: Słuchałem tej rozmowy.
3: No właśnie. I myślę, że to jest bardzo wiarygodne z jednej prostej przyczyny. Pana profesora nigdy nie widziałem w sądzie lustracyjnym. Pan natomiast doktor Gontarczyk uczestniczył w tych procesach, siedząc na sali sądowej i co więcej, pracował wówczas w biurze Rzecznika Interesu Publicznego, zbierał materiały i on, w tym także odnośnie mojej osoby, wypowiedział się.
2: Bardzo pochlebnie.
3: No właśnie, w tym zakresie, więc... Odgrzewanie tej sprawy w kontekście, można powiedzieć, dzisiejszych realiów i w kontekście tego, co się wydarzyło 8 lat później i 16 lat później, to tylko powiem, no, panie redaktorze, skoro znaleziono teczkę pracy, teczkę personalną, to zadaję to pytanie i mogę zadać i panu, jeżeli pan mi pozwoli. Dlaczego nie złożono wniosku o wznowienie postępowania?
2: To jest bardzo dobre pytanie, ja tego nie rozumiem.
3: Ale ja też nie rozumiem, bo przecież był...
2: Tylko to nie jest wina Sławomira Sęckiewicza.
3: Ale panie redaktorze, tym bardziej sądu, ale jeżeli pan profesor zajmował się tą sprawą, to nie chcę tutaj przesądzać czegokolwiek, ale to były określone też realia polityczne. Nie było żadnych przeszkód, żeby wówczas w tych realiach prokurator z IPN-u złożył taki wniosek o wznowienie. Już, że tak powiem, mógł pan profesor impuls dać do tego, dysponując całą wiedzą.
2: Z tego, co wiem, profesor Sęckiewicz nie należy chyba do sympatyków prokuratora Andrzeja Pozorskiego, kierującego komisją, więc myślę, żeby się wybronił z tego zarzutu tutaj.
3: Ale chodzi mi o to, ale widzi pan.
2: Ale pytanie jest trafne.
3: Ale widzi pan. I to jest tak. Ma się pretensje do sądu po 26 latach, a jak się pojawiły możliwości prawne, legalne do tego, że jeżeli ten sąd, opierając się na niepełnym materiale dowodowym, bo tak to trzeba stwierdzić, wydał wówczas z tego względu i tylko z tego względu błędne orzeczenie, to tak jak jest w wielu sprawach, bo instytucja wznowienia postępowania właśnie temu służy, że jeżeli pojawią się jakieś dowody, a tutaj one się pojawiły, bo były ukrywane w określonym celu. Ja uważam, że to był w jakimś zakresie układ Magdalenki. Na zasadzie...
2: Ale dopytam, czy w aktach były kopie podpisów Bąka?
3: Panie redaktorze.
2: Nie, panie sędzio, proste pytanie.
3: Ale żeby była jasność, proste, ale panie redaktorze, ja nigdy nie unikam odpowiedzi na żadne pytania, na wszystkie odpowiadam.
2: Bo to chyba z orzeczenia, z tego co pamiętam, nawet wynikało, że były chyba, tak?
3: Ale były kopie, kserokopie z kserokopii. Mhm. Jeżeli to były tajne materiały i nie było nawet jednego zdania oryginalnego, to co też powtarzam. Myśmy w wielu sprawach, tam gdzie lustrowani kwestionowali autentyczność, dopuszczali dowody z opinii grafometrycznych. I zasada była prosta i ona do dzisiaj obowiązuje. Chyba, że nie wiem, mam jakąś niepełną wiedzę, że jest jakaś, można powiedzieć, technika, ale na pewno wówczas biegli stwierdzali jasno. Na podstawie kserokopii nie można wydać stanowczej opinii, że to pismo pochodzi od danej osoby lustrowanego.
2: Ale czy w takim razie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, przepraszam, Sądu Lustracyjnego nie zdarzały się sytuacje, kiedy sąd wydawał stanowisko, że ktoś jest kłamcą lustracyjnym na podstawie kopii?
3: Z podstawie samych kopii nie było takich sytuacji.
2: Nie, no samych to nie, to były zeznania.
3: Ale no właśnie,
2: to jest cały
3: ale
2: katalog.
3: To jeżeli była sytuacja, że były źródła osobowe i na przykład... była możliwość przesłuchania na przykład oficera prowadzącego danego tajnego współpracownika i on mówi tak, to jest ta osoba, z którą się spotykałem, która sporządzała notatki albo osobiście sporządzała określone dokumenty, to było to możliwe. Tu takiej sytuacji nie było, bo nie można było wówczas właśnie w tym okresie, o którym pan mówi, tych 21 dni, przesłuchać już, jak dobrze pamiętam, pana Graczyka.
2: No tak, ale esbek Aftyka, który sporządzał tą... relacjonował, tak, sporządzał jakąś notatkę dotyczącą Wałęsy w 70. chyba 8 roku, jeśli dobrze pamiętam. Trudno, no państwo jako skład podnosili argument, że był to niedoświadczony funkcjonariusz, tak, chyba z dwumiesięcznym stażem. Sławomir Sęckiewicz mówi, że to nie było, czy nawet Sęckiewicz i Gontarczyk, bo nie pamiętam, czy to nie było w książce w SB Alek Wałęsa, twierdzą, albo twierdził, bo już nie pamiętam, kiedy te słowa padły, że to nie było jakieś karkołomne zadanie dla funkcjonariusza zreferować po prostu zawartość akt i była to standardowa operacja w tych departamentach. No więc jeżeli funkcjonariusz w tamtych czasach sporządzał jakąś notatkę, z której wynikało, że Wałęsa był Bolkiem...
3: Kopia, ale to też nie była oryginalna notatka, bo nie było żadnego dokumentu oryginalnego, panie redaktorze.
2: Ale Aftyka zeznał, że to jest nieprawdziwe? Bo on był przesłuchiwany.
3: Panie redaktorze, proszę mi wybaczyć, ale ja naprawdę... szczerze, nie pamiętam przebiegu procesu
2: to
3: 26 lat.
2: To, panie sędzio, jestem w stanie wpływać, bo ja nie pamiętam swoich tekstów.
3: Bo ja autentycznie później nie zajmowałem się tą sprawą. Ja biorę odpowiedzialność, ale proszę mi wybaczyć, ja osądziłem przez te 30 kilka lat grube tysiące spraw. Niektóre pamiętam, bo z uwagi na, można powiedzieć, jakby materię, czy jakieś problemy utkwiły mi w pamięci. Ale ta nie mogę szczegółowo rozmawiać, bo ja ani wówczas, ani Ja w szczególności później nie sięgałem absolutnie ani do tej sprawy, ani do tych materiałów. Gdybym wiedział, że ta rozmowa głównie będzie dotyczyła tej kwestii, to bym się do tego przygotował. Nie wiem, miałbym możliwość zapoznania się z tym, jak tam, i bym panu szczegółowo na te pytania odpowiedział, jaki był materiał, co mówili świadkowie. Tak jak pan powiedział, pan tekstów nie pamięta, a pan redaktor ode mnie wymaga, żebym ja po 26 latach pamiętał, co mówił dany świadek.
2: Ale po bardzo intensywnych, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach dyskusji w Polsce.
3: Ale nie
2: w
3: wchodzimy w takie szczegóły, panie redaktorze, bo nie było nigdy i nie było takiej nawet technicznej możliwości, bo ja nie dysponuję tymi materiałami. Ja tymi materiałami dysponowałem, które znajdują się w aktach sprawy, wówczas, kiedy orzekaliśmy. I później już nigdy do tej sprawy nie sięgałem. Tyle.
2: Ale jaki jest pana, to tak zapytam już od strony takiej ludzkiej, pana stosunek do Sławomira Cenckiewicza, bo nie, pan jako sędzia, który orzekał w sprawach lustracyjnych, pan musi się po prostu orientować lepiej niż przeciętny sędzia w sprawach politycznych. No bo te sprawy lustracyjne się rzeczy zahaczały o te kwestie i pan musi mieć świadomość, że dla Sławomira Cenckiewicza w jakimś sensie to jest taka sprawa życia trochę, prawda? Bo poniósł olbrzymie konsekwencje, był poddany nieprawdopodobnie zresztą z Piotrem Gontarczykiem, nieprawdopodobnej presji. Czy pan go, nie wiem, jak to sformułować, darzy jakimś szacunkiem? Czy pan uważa, że on się skompromitował? Co pan myśli?
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja każdego człowieka darzę szacunkiem. Ja nie chcę używać mocnych słów. Ja tylko uważam i w pewnym zakresie rozumiem tutaj emocjonalne podejście pana profesora do tej sprawy z przyczyn, o których pan redaktor mówił. Ale chociażby w kontekście tego, co mówił pan doktor i pisał doktor Gontarczyk, no nie można dzisiaj po 26 latach używać tak mocnych słów w stosunku, że to była zbrodnia sądowa. W sytuacji, kiedy nam ucieka to, co było zasadnicze, że tych dowodów, które świadczyły, tych zasadniczych dowodów w postaci teczki pracy i teczki personalnej, po prostu nie było i nie dlatego nie było, że one się gdzieś zawieruszyły, tylko były celowo ukrywane przed sądem. I w związku z tym jakby ta cała fala krytyki nie idzie w kierunku tych, którzy ukrywali, tylko mówią, nie, no to jest sąd winny. Nie zaskarżono, nie wznowiono, cała wina jest na sądzie i to jest też w kontrze do tego, co mówi pan Gontarczyk. Więc ja uważam, że powinniśmy skończyć tą dyskusję w tym zakresie, bo ona niczemu nie służy. Powinniśmy się zająć tym, co dzisiaj jest istotne, mianowicie rozwiązywaniem problemów, które są ważne z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że te emocje tutaj opadną. Pan profesor powiedział to, co miał do powiedzenia, czy napisał. Myślę, że zbyt emocjonalnie. Niepotrzebnie.
2: Utnijmy. Nie wiem, czy Krzysztof, ty chcesz zadać pytanie?
3: I to tylko jedno zdanie. I szanuję każdego, ale uważam, że każdy powinien zachowywać się także w porządku do innych osób, wiedząc, jak to zostanie też odebrane.
2: Tyle ta współczesność jest oczywiście wyzwaniem najważniejszym. Ja przed rozmową czytałem ustawę o Sądzie Najwyższym i regulamin Sądu Najwyższego. Tak się zastanawiałem i to nie jest jakieś, to już nie jest pytanie krytyczne do pana, tylko takie czysto w gruncie rzeczy prawne. Jakie pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma możliwości, żeby walczyć z takim zjawiskiem, jak na przykład oświadczenie ławników, którzy stwierdzili, że pan nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Czy oni podlegają w ogóle odpowiedzialności dyscyplinarnej? Chyba nie, jeśli dobrze przeczytałem ustawę. To jest taka stajnia augiasza, gdzie to zadanie przed panem, które stoi, jest naprawdę karkołomne.
3: Ja w tym kontekście chcę powiedzieć, że właśnie ze strony ławników, w cudzysłowie, zostałem, można powiedzieć w cudzysłowie, bardzo życzliwie przywitany, bo część ławników, którzy, można powiedzieć, kontestują obowiązujący porządek prawny, polega to na tym, że zostali wybrani przez Senat do tego, żeby orzekać w Sądzie Najwyższym, co jest zaszczytem. A oni kwestionują to, nie orzekają, bo uznają, że nie będą z nowymi sędziami orzekać i można powiedzieć taką manifestację urządzili, najpierw na dole i ja po pożegnaniu pierwszej prezes, kiedy mieliśmy się udawać do katedry polowej na mszę, usłyszałem, żebym się podał do dymisji. Następnego dnia, jak już objąłem urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dowiedziałem się, że państwo, kilkoro ławników, okupują sekretariat. prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i chcą koniecznie spotkać z pierwszym prezesem. Mimo ogromnego, że tak powiem, ogromnej ilości obowiązków w tym dniu, ja się zdecydowałem, powiedziałem, że mam 15-20 minut, no bo tyle miałem, bo trzeba było, że tak powiem, podejmować ważne decyzje, ale takich formalności wiele dopełnić. Ja po to, żeby wysłuchać, bo z każdym chcę rozmawiać. Ale powiedziałem, są określone warunki brzegowe. No nie może być takiej sytuacji, że nie będziemy się szanować, czyli państwo nie uznają pierwszego prezesa, nie uznają sędziów i mamy ze sobą rozmawiać. Usłyszałem na koniec propozycję, że państwo są gotowi podać się do dymisji, bo kadencja tych państwa ławników trwa jeszcze pół roku, pod jednym warunkiem,
2: w sumie chyba, tak?
3: Tak, że wszyscy nowi sędziowie zrezygnują ze stanowiska. Więc jeżeli o takich kwestiach rozmawiamy, to mogę w tym kontekście powiedzieć, że ja uważam tak, i to też jest bardzo istotna kwestia, że właśnie jak skończy się ta kadencja, to będzie bardzo istotna rola Senatu. Że jeżeli Senat wybierze ławników, bo to jest kompetencja Senatu.
2: A to będzie powtórka z rozrywki.
3: Ale
2: w tym składzie. No niestety.
3: Szanowni Państwo, więc o tym mówię, że to jest odpowiedzialność, że jeżeli świadomie zostaną wybrane osoby, które dalej będą kontestowały obowiązujący porządek prawny, to nie można później jednocześnie wymagać, żeby w tych izbach, w których orzekają składy ławnicze, wymagać, żeby te sprawy były rozpoznawane, bo jest problem z obsadzeniem składów. Czyli z jednej strony krytykuje się, mówi, no nie można tu, za wolno pracujecie. A prezesi tych izb mają problem z tym, żeby skompletować skład w zakresie ławniczym.
2: No tak, ale...
3: To i tylko jedno zdanie. Dlatego mój bardzo istotny apel do tego, żeby Senat wybrał takie osoby, które będą działały na bazie obowiązującej konstytucji porządku prawnego.
2: Myślę, że na to
3: mam
2: nie
3: taką
2: możemy
3: nadzieję,
2: liczyć.
3: Ale mam taką nadzieję.
2: Ale jeszcze tak dopytując, przypominając to moje pytanie, czy prezes ma jakieś realne narzędzia, żeby z tym walczyć? Chyba nie, prawda?
3: Nie ma narzędzi. Prezes musi
2: i to samo
3: postępować w granicach prawa. Obowiązuje artykuł 7 Konstytucji. Ja nie będę w żaden sposób naginał ani łamał prawa. Ja nie jestem ministrem sprawiedliwości czy prokuratorem generalnym, który jak nie ma uprawnień, to mówi, że to jest luka w prawie.
2: A w kontekście sędziów, którzy tak samo się zachowują, jest tak samo, tak? Również de facto po prostu są w stanie torpedować pracę? Czy prezes... Zmierzam do tego, czy pan ma jakieś możliwości takie proceduralne zaostrzyć politykę w stosunku do tej, którą prowadziła pani prezes Manowska. Czy ona robiła wszystko, co można było robić? Czy można było z tą anarchią, bo tak to trzeba nazwać i moim zdaniem czasami wręcz przestępstwami może walczyć ostrzej?
3: Ja na pewno będę rozmawiał. Proszę mi wybaczyć, ale przez dwa dni urzędowania, dzisiaj trzeci się zaczyna, nie byłem w stanie ani ze wszystkimi kwestiami się zapoznać. Będę po kolei, że tak powiem, poszczególne obszary w zakresie kognicji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to analizował i rozważał. I na pewno będę rozmawiał także z tymi sędziami, którzy nie orzekają, pobierają pieniądze i którzy też kontestują określony porządek prawny. Ja mam nadzieję, że będzie ku temu doskonała okazja, bo mamy aktualnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa, tych 15 sędziów, według dokładnie tych samych przepisów prawa, co poprzednie dwie rady. Ja uważam, że trzeba skończyć z kwestionowaniem sędziów, kwestionowaniem instytucji. Bo jeżeli dalej będziemy w tym kierunku szli i będziemy ignorować obowiązujące przepisy prawa, w tym konstytucję, to po prostu określone instytucje państwa przestaną działać. I możemy stracić, można powiedzieć, stracimy w tym zakresie jako obywatele i państwo będzie znacznie osłabione. Ja na pewno będę rozmawiał z tymi sędziami, że nie ma powodów żadnych prawnych, merytorycznych, żeby oni orzekali. Natomiast nie chcę mówić tutaj, proszę wybaczyć, że nie będę, nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że panowie sędziowie o tym, o szczegółach dowiedzą się Radia Wnet. Rozumiem. Nie mam takiego zwyczaju. Na pewno będę rozmawiał, przedstawiał merytoryczne argumenty, natomiast mam określone instrumenty i na pewno też ich z całą mocą użyję. Mhm.
2: Pan użył tutaj sformułowania, że nie jest pan prokuratorem. Czy coś w tym stylu padło słowo prokuratura? To przy okazji Panie prokuratury. Ministrze. Tak, chciałem zapytać. Są takie dwie linie orzecznicze, jeśli chodzi o nowych sędziów w Sądzie Najwyższym, dotyczących traktowania tych prokuratorów z nominacji Dariusza Korneluka. Jedna linia to jest taka linia, którą na przykład pani sędzia Maria Szczepaniec prezentuje, ostatnio odesłała po prostu takiego prokuratora na ławkę dla publiczności. On się zresztą do tego zastosował, co było dosyć zabawne. A druga linia, taka, którą zaprezentował pan, na przykład pan sędzia Śliwek ostatnio, orzekając w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie pani prokurator Teresy Rutkowskiej-Szmedyńskiej, gdzie nie kwestionuje tych prokuratorów, opierając się na tym, że prokuratura jest jednolita. On co prawda zgadza się z pana orzeczeniem dotyczącym statusu prokuratora.
3: Brał w nim udział,
2: Więc trudno, żeby się nie zgadzał. Natomiast no, są takie dwie różne linie, tak? Niektórzy sędziowie mówią, że prokuratorzy się powinni spakować i iść, bo nie są po prostu prawidłowo powołani do tej roli, w której występują w Sądzie Najwyższym. A druga linia właśnie jest taka, że no, ja oczywiście nie chcę pana, nie pytam pana jako prezesa, żeby pan sugerował i wpływał na linię, tak? Bo pan nie ma do tego.
3: Tylko, przepraszam, wchodząc delikatnie słowo, to nie wiem, czy pan redaktor mówi o prokuratorach, czy też o rzecznikach dyscyplinarnych, bo jeżeli pan mówi o pewnych tych kwestiach, to wydaje mi się...
2: Tutaj miałem na myśli prokuratorów. Po prostu prokuratorów, którzy są kwestionowani dlatego, że w prokuraturze krajowej znaleźli się po prostu delegowani, tudzież powołani
3: W zależności od tego, kto tą właśnie delegację podpisał. Tak. Proszę państwa, ja wyraziłem w tym zakresie, jako członek składu orzekającego i też sprawozdawca w sprawie prokuratora Barskiego, jednoznaczne zdanie i to zdanie podtrzymuję. Powiedziałem także w ustnym uzasadnieniu, do czego to może doprowadzić. To były bardzo destrukcyjne działania ze strony ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który tego samego dnia, i to jest bardzo, można powiedzieć, złe dla państwa, niszczące. Tak nie powinien się zachowywać minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że przed południem zaprasza prokuratora Barskiego i mówi, oczywiście jako prokuratora krajowego, mówi, panie prokuratorze, potrzeba nam powołać zastępcę. Potrzebny jest pana podpis.
2: Jacka Bilewicza,
3: tak. I oczywiście pan prokurator podpisuje. Jako prokurator krajowy, bo w takiej roli go zaprosił. A następnie tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, wysyła pismo, mówi, panie prokuratorze Barski, pan przecież nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku. No wie pan, wiecie państwo, no nie, bardzo ważny funkcjonariusz państwa, prokurator generalny, profesor prawa, minister sprawiedliwości w jednej osobie, no nie może tak się zachowywać. To jest destrukcja państwa.
1: A okazało się, że tak się zachować może, skoro się tak zachował. Gdzie jest dno, jeśli chodzi o system sprawiedliwości, praworządność polską? Gdzie jest dno? Czy już jesteśmy na dnie, czy jeszcze możemy niżej spadać?
3: No możemy, zawsze możemy niżej, bo możemy stracić własną suwerenność. I prawo nie będzie uchwalane w polskim Sejmie, Senacie, tylko gdzieś w organach zewnętrznych. Mieliśmy kiedyś już takie sytuacje, że jeździliśmy tylko przy użyciu innych środków, można powiedzieć, lokomocji
1: do Petersburga. Ale tam była zewnętrzna ingerencja, teraz tu mamy do czynienia z samodestrukcją, to nie ma nikogo,
3: Sama destrukcja, ale właśnie ta wewnętrzna destrukcja może, po pierwsze, osłabia państwo. Bo przecież państwo, gdzie wzajemnie organy się nie uznają, określone instytucje, gdzie kwestionują, no jak może działać sprawnie, zwłaszcza w obliczu wojny, zwłaszcza w obliczu, można powiedzieć, także problemów ekonomicznych, bo ja też patrzę jako ojciec czwórki dzieci, że na rosnące lawinowo zadłużenie i zastanawiam się, czy moje dzieci, mam nadzieję też wnuki, które będę miał, będą w stanie to wszystko spłacić, bo przez 3 lata, z tego co wiem, ten dług wzrósł o 800 miliardów i ja jako obywatel tego państwa, jako patriota, boję się o to i to są problemy dla polityków.
1: No nie, ale ten problem ze sprawiedliwością i z prawem
3: ze sprawiedliwością
1: też muszą rozwiązać.
3: To znaczy, ja uważam, że
1: KRS, sądzenie w sądach, kolejki w sądach, to wszystko...
3: Tak, ale to jedno z drugiego wynika. Bo można powiedzieć tak, mamy taką sytuację, że właśnie to wzajemne kontestowanie powoduje tak, że mamy nieobsadzonych 1000 etatów sędziowskich. To łatwo wszystko policzyć. Jeżeli rocznie w Polsce rozpoznaje się około 17 milionów spraw, to znaczy, że ten 1000 sędziów, te 1000 etatów, gdyby były obsadzone, to ci sędziowie rozpoznaliby około 1,5 miliona 700 tysięcy spraw rocznie. Mamy takie sądy w Polsce, jak sąd apelacyjny w Warszawie, w którym orzekałem przez 22 lata, gdzie zaległość wzrosła od 3 miesięcy, 4 do dzisiaj ponad 4 lat. Te sprawy się przedawniają. Dzisiaj sprawy na wokandę mają trafić za kilka lat, w 2029-30 roku. I ja mam nadzieję, że jest taki moment krytyczny, jest okazja także do tego, żeby porozmawiać i podjąć działanie, bo sama rozmowa nie wystarczy. I to są potrzebne i konieczne działania, tylko jest jeden warunek, że trzeba schować głęboko własne animozje, uprzedzenia polityczne i działać w interesie i na rzecz dobra Polski, dobra wymiaru sprawiedliwości. Przecież moja

0: niezależności orzecznictwa.
1: Sędzia Mazur, wiceminister
0: sprawiedliwości. To jest wyjątkowo kłamliwe, bo to jest całkowita nieprawda. Natomiast ja nie mam osobistych uprzedzeń, żeby była jasna. Dla dobra Polski, dla dobra wymiaru sprawiedliwości ja jestem w stanie rozmawiać z każdym. Oczywiście z ministrem sprawiedliwości jak najbardziej, ale w duchu tego, żeby rozwiązać aktualne problemy. A tych problemów jest dużo. I uważam, że potrzebna jest dobra wola, a przede wszystkim poszanowanie obecnego porządku prawnego, zapisów konstytucji i tego, żeby mieć wolę działania dla dobra Polski.
2: Tylko jest druga strona, mówi, że nie ma tego porządku prawnego i to jest problem.
0: No ale oczywiście, że to jest problem, ale panowie redaktorzy, szanowni państwo, ja nie mogę mieć wpływu na czyjeś poglądy. Ja tylko mogę przedstawiać własne, mówić o tym, co jest szkodliwe i apelować o to, żeby ci, którzy kontestują obecny porządek prawny, bezpodstawnie, wbrew interesowi wymiaru sprawiedliwości, wbrew interesowi Polski, zmienili swoje zdanie. To od nich zależy, czy poczują się odpowiedzialni za Polskę.
2: O czym w Poranku Wnet powiedział pierwszy prezes Sądu Najwyższego, pan Zbigniew Kapiński, którego spotkałem kiedyś w Libanie w czasie pielgrzymki Leona XIV w sanktuarium świętego Szarbela. Padał wtedy deszcz i było chłodno.
0: Tak, ale to było bardzo podniosłe wydarzenie, bardzo ważne. Można powiedzieć tam, gdzie święty Szarbel przez lata mieszkał duchową działalność i to jest bardzo ważny święty dla Kościoła.
2: Bardzo serdecznie Jakubowi Pilarkowi dziękuję.
1: To ja dziękuję.
2: Bardzo panu prezesowi dziękuję i bardzo przepraszam Jana Bogatko, który w tej chwili, z którym teraz się właśnie połączymy.
3: Nocne powtórki Wnet.
4: Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Przeprosiłem za wielkie opóźnienie, panie redaktorze, za 4 minuty, godzina 9. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, ale sprawy były bardzo poważne, więc nie czuję się tym w jakiś sposób zagrożony, powiedzmy, bo kwestia wymiaru sprawiedliwości dla mnie jako dla prawnika z wykształcenia jest sprawą fundamentalną. Bez funkcjonującego prawa nie ma państwa prawa, ba, nie ma w ogóle państwa.
1: A Niemcy są państwem prawa, czy nie?
2: Niemcy są państwem prawa, to jednak muszę przyznać, tu nie ma tego typu historii w wymiarze sprawiedliwości, który zresztą jest bardzo upolityczniony, ale to byłby temat na odrębną audycję. Jest upolityczniony, ale nie ma wojny na określonych piętrach wymiaru sprawiedliwości. On funkcjonuje normalnie, ludzie nie są zagrożeni złym orzecznictwem czy nieterminowym orzecznictwem. Ludzie są zagrożeni w ogóle polityką na szczeblu federalnym i dlatego też, jak pada pytanie, kogo wybrałaby pani, pan w niedzielę, gdyby były wybory, to okazuje się, że partie, które dzisiaj są u władzy, te wybory mogłyby przegrać. Bardzo źle wyglądają według Allensbacha, Instytutu Badania Opinii Publicznej, szanse CDU-CSU. Również Werian jest zdania, że AfD wyprzedzi CDU. Forza daje nawet 5% przewagi AfD. A więc sytuacja jest niezwykle, niezwykle ciekawa, niezwykle dynamiczna. W tę niedzielę są wybory nadburmistrza niemieckiego z Gorzelca i też nie wiadomo, czym się one skończą. Aczkolwiek to jest rzecz zastanawiająca. AfD w zasadzie nie prowadzi kampanii wyborczej w tym mieście. To jest ciekawe. Być może po wyborach dowiemy się dlaczego. Notowania kanclerza Merca spadają. Jest bardzo niepopularny. W zasadzie można powiedzieć, że idzie śladami Olafa Scholza. Historia wie o tym, jak to się kończy, a kończy się źle. 84% Niemców według ostatniej analizy, ostatnich badań Instytutu Badania Opinii Publicznej Forza nie jest zadowolona z pracy Merca. Wyobraźmy sobie, 84% no takich notowań nie miał nigdy rząd CDU i wygląda to katastrofalnie. I to jest tyle, co mogę w skrócie powiedzieć na temat tego, co się dzieje w Niemczech.
1: Ale ja wykorzystam to, że pan redaktor Jan Bogatko jest obecny i o takie sprawy, w które być może rozgrywają się nawet w trójkącie Berlin, Warszawa, Kijów. Jednostka nazwana przez prezydenta Zełenskiego, jednostka wojsk ukraińskich, czy Centrum Dowodzenia Bohaterów UPA. To jest coś, co bulwersuje oczywiście Polaków, a prezydent Zełenski, który wielokrotnie spotykał się z polskimi prezydentami, z prezydentem Karolem Nawrockim, jakoś świadomie brnie w kierunku tego, żeby nie wiem, zaostrzyć stosunki polsko-ukraińskie. Dlaczego to robi?
2: No robi to dlatego, że może się z Polską nie liczyć, bo Polska nie zwraca uwagi na swoją godność we wzajemnych relacjach z Ukrainą. Kwestia mordu, ludobójstwa wołyńskiego wysuwa się tu na pierwszy plan. No to są politycy, polityk wie, kiedy jego przeciwnik może się ugiąć, kiedy może uciec do narożnika, a kiedy musi się poddać.
1: To jest prawda, ale po co to robi?
2: To należałoby się jego zapytać. To nie jest dobry prognostyk.
1: Intuicja pana redaktora.
2: Moja intuicja jest taka, że jest w sytuacji dość trudnej i w związku z tym musi robić wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ja nie wiem, to może być wyjście, jeżeli mówimy o politycznym pokerze w kierunku Niemców. No może jak będziemy w Unii Europejskiej, to sobie lepiej z tą Polską poradzimy, czy coś w tym rodzaju. Ja mam wielkie obawy.
1: Dobrze, a gdyby w tym komentarzu pan miał zawrzeć jakiś apel do tych, którzy rządzą Polską, to jakby ten apel brzmiał?
2: Rozmawiajcie jak ludzie dorośli, z sojusznikami i z przeciwnikami.
1: Powiedział redaktor Jan Bogatko. Bardzo serdecznie za cierpliwość. Dziękuję panie redaktorze i też składam panu najlepsze życzenia z okazji 17 lat Radia Wnet, a my razem spędziliśmy z tych 17 ile? 12, 15, 14?
2: Około 15.
1: Ktoś się mnie by zapytał. Ja nie mogłem sobie przypomnieć naszego pierwszego spotkania, a pan redaktor dysponuje pamięcią fotograficzną. No jakie?
2: O!
1: No, ja właśnie.
2: To jeszcze było z Bonn, to wtedy po prostu byłem w Bonn i było to nie tyle za studio za Nysą, ale studio za Renem, bo byłem po zachodniej stronie Renu.
1: To prawda, ale musieliśmy spotkać się w Warszawie.
2: Spotkaliśmy się w Warszawie, a pamiętam, był to chyba dawny budynek Hotelu Europejskiego. Było tam studio i w tym studio się spotkaliśmy. Tak myślę, ale pewny nie jestem.
1: No to musieliśmy, skoro był pan w studio w Hotelu Europejskim, znaczy, że to było w Hotelu Europejskim, czyli w okolicach 12 roku. Albo 11, albo nie wiadomo którego, ale nie mogło
2: to dłużej, nie mogło być, dłużej.
1: Nie mogło
2: być od 14.
1: Tak?
2: Nie, od 14 lat jestem w Zgorzelcu. Więc to wtedy musiałem być, oczywiście byłem w Bonn, no naturalnie, jasne. To szmat czasu, to naprawdę jest szmat czasu. Można powiedzieć, że starzeję się, nie, przepraszam, dojrzewam wraz z Radiem Wnet.
1: Wspólnie dojrzewamy, to bardzo serdecznie panu redaktorowi dziękuję za to wspólne dojrzewanie przez te właściwie wszystkie lata, czyli przez lat 17.
2: Dziękuję bardzo i przede wszystkim dziękuję państwu, że mają cierpliwość mnie wysłuchiwać i jeszcze komentować to, o czym mówię.
1: Bo to wielka przyjemność. Redaktor Jan Bogatko na zakończenie piątkowego poranka.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Lublin 101.1 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Prawo bez cenzury.
2: Kończąc temat Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, warto spojrzeć na praktykę jej działania i statystyki. Większość członków Komisji Etyki reprezentuje sejmowe kluby lewicowe, których poglądy o tym, jakie zachowania, których posłów godzą w dobre imię Sejmu i które wykazują brak szacunku dla godności innych, są często różne od ocen posłów prawicowych. A to zawsze lewicowa większość podejmuje ostateczną polityczną uchwałę o ukaraniu posła. Przeciwko jest jeden, niekiedy dwóch posłów prawicy. O żadnej wyważonej, obiektywnej ocenie często nie może tu być mowy. Równocześnie lewicowa większości Komisja Etyki zwykle wszelkimi sposobami nie dopuszcza do ukarania ważniejszych posłów lewej strony, natomiast pod byle pretekstami lubi karać liderów prawej strony sali sejmowej. Moim zdaniem istnienie Komisji Etyki Poselskiej jako sejmowego środka często politycznego dyscyplinowania posłów prawicowych jest nadużyciem parlamentarnym. Jest pomysłem całkowicie zbędnym. Utworzono ją jako stałą komisję sejmową w 1997 roku, ale okazała się ona dziwolągiem służącym zawsze tylko lewicowym i lewackim klubom do nękania i psucia opinii posłom prawicowym pod często naciąganymi powodami i pretekstami. Na przykład poseł Marek Suski ledwo wybronił się za użycie określenia murzyn o jednym z ówczesnych posłów PO, rzeczywiście urodzonym w Afryce. Z kolei większość członków tej komisji uznała za etyczną, niegodzącą w dobre imię Sejmu i zachowującą szacunek dla godności innych osób napaść bojówki lewackiej z panią poseł Schering-Wielgus na wykład w jednej ze szkół w Toruniu. Większość komisji nie pozwoliła ukarać tej znanej politycznej zadymiary za jej postępowanie i haniebne okrzyki jej bojówkarzy nazywających żołnierzy wyklętych bandytami. Uważam, iż w Sejmie wystarczającą rolę pełni Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych, która skupia się na ocenie, czy poseł właściwie wykorzystuje swój mandat, czy nie wykracza poza kompetencje i uprawnienia posła określone dla niego w ustawie o wykonywaniu mandatu posłów i senatorów, czy nie nadużywa swego mandatu, na przykład prowadząc pojazdy po pijanemu. Ta sztuczna komisja etyki karze zaś i upomina głównie posłów prawicy za ich nielubiane przez lewych poglądy. Komisja ta jest nadużyciem parlamentarnym, służącym psuciu opinii i podważaniu zaufania wyborców prawicowych do ich posłów. Publikowane później kary służą tabloidom do zwielokrotnienia skutków tych parlamentarnych ataków na wybranych posłów. Lewicowo-lewacka Komisja Etyki Poselskiej jest w praktyce pałką na posłów prawicowych. Powinna zostać po prostu zlikwidowana jako całkowicie zbędna i nawet szkodliwa, jako element naruszania konstytucyjnych, obywatelskich i ludzkich praw posłów. Pamiętam, że gdy byłam posłem dwóch kadencji, Komisja Etyki karała mnie pasjami, a to, że zwróciłam się do jednego posła jak do mężczyzny, choć on uznawany był za kobietę, a to za zacytowanie zaproszenia opublikowanego przez pewną grupę na ich marsz szmat, mimo iż było to tylko odczytanie tekstu ich zaproszenia, a to za przyrównanie chorągiewki jednej z opresyjnych międzynarodowych organizacji do szmaty, bo tak mi się to kojarzyło. I nadal, i wówczas tak jest. A to za odmowę stawienia się przed tą lewicową, śmieszną komisją etyki, w której zasiadała wówczas sama bardzo w cudzysłowie etyczna pani od bojówek Schering-Wielgus, która miała oceniać etyczność mojego postępowania i poglądów. Szaleństwo. Nie chodziłam więc się przed tym gremium tłumaczyć ze swojej etyki. Byłam za to lekceważenie komisji również karana. Innym razem ukarano mnie za jakieś kontrowersyjne wypowiedzi. Nie wiem za jakie, bo tylko taki ogólnikowy zarzut mi napisano jako powód ukarania mnie. Byłam chyba ulubioną klientką tej komisji przez dwie kadencje. Ukarano mnie około 11 razy za moje uprawnione poglądy, poglądy posła. Dla porównania, w czasie 8 lat rządów PiS, 7 i 8 kadencji Sejmu, posłowie PiS karani byli dziesiątki razy przez Komisję Etyki. Wiele razy karano posłów Konfederacji, kilku Kukiz 15, ale posłowie PO, PSL, Lewica sporadycznie. Komisja Etyki zwykle też odrzucała i umarzała wnioski o ukaranie znanych posłów tych partii, uznając, iż wnioski o ich ukaranie mają charakter polityczny. Częściej, ale nie zawsze, karała posła Nitrasa za niegodne zachowania w Sejmie i kilkanaście razy za fizyczną agresję wobec innych posłów. Bywały też w przeszłości sytuacje, gdy Komisja Etyki Poselskiej wnioskom, na przykład o ukaranie posła Radosława Sikorskiego, w ogóle nie nadawała biegu i umarzała. ale wnioskom o ukaranie posłów prawej strony, składanym szczególnie przez Romana Giertycha, komisja nadawała bieg i nadawała kary ochoczo i z rozgłosem. W dziewiątej kadencji Sejmu w latach 2019-2023 posłów Konfederacji ukarano 32 razy, posłów PiS 20 razy, ale już PO i jakiegoś KO tylko jeden raz, a innych w ogóle nie. W obecnej kadencji Sejmu, to jest od 2023 roku, posłowie PiS ukarani zostali już 15 razy. W tym prezes Jarosław Kaczyński. Konfederacja 10 razy. Poseł Wolnych Republikanów 1 raz. Komisja Etyki z większością posłów partii rządzących ani razu nie ukarała żadnego posła rządzącej koalicji. KO, PSL, Trzeciej Drogi Hołowni, Lewicy czy Polski 2050. Dopiero w 2025 ukarano po jednym pośle KO i Lewicy. Komisja Etyki Poselskiej straciła swój początkowy autorytet, jeśli go w ogóle miała. Okazała się pałką do poniżania posłów prawicy za ich z reguły uprawnione i nawet mocne wypowiedzi i działania poselskie, wystawiając ich też na żer tabloidów, nie dając posłom możliwości niezależnej, pozasejmowej obrony ich dobrego imienia w drodze sądowej. Podsumowując, Komisja Etyki Poselskiej jako skompromitowany, stronniczy twór, czysto polityczny i narzędzie klubów lewicowych do szykanowania posłów prawej strony, co pokazują już same statystyki i powody karania posłów prawicy, powinna zostać zlikwidowana. Wystarczające wobec posłów funkcje zgodne z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora wykonuje Sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, rozliczająca posłów z nakazanego ustawą sposobu wykonywania mandatu poselskiego. Żadna etyczno-moralna ocena posłów z lewicowego punktu widzenia nie jest w ogóle potrzebna. Brzmi jak popłuczyna z czasów komunizmu. Narusza bowiem prawa posłów, jest sprzeczna z konstytucyjną wolnością słowa i równością, szczególnie w parlamencie. Gdyby ten sztuczny, stronniczy twór miał jednak pozostać, to konieczne jest uzupełnienie procedury postępowania dyscyplinarnego wobec posłów prowadzonego przed organami wewnątrzsejmowymi o konstytucyjnie nakazaną możliwość ochrony dobrego imienia posłów przed niezależnymi sądami, tak jak to przewiduje artykuł 45 Konstytucji. Krystyna Pawłowicz.
0: Nocne powtórki w net.
3: Wypływamy na Łódź.
4: 106.1 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Witam, witam bardzo serdecznie. Piątek, ostatni piątek maja, mili państwo. Ten maj, ale ten czas leci.
3: No, zbliża się Dzień Dziecka, kiedyś to było ważne dla nas.
2: Dziecka, właśnie.
3: Teraz jeszcze ważniejsze.
2: Tak, mili państwo, jeżeli chodzi o wiatraki, no dzieją się różne ciekawe rzeczy. No już okazuje się, że to, co ja zobaczyłem, proszę państwa, na Morzu Celtyckim w Walii, to znaczy taki las wyrastający z Morza Celtyckiego, który, no, po horyzont, po prostu tak cudownie zepsuł krajobraz, że to jest nieprawdopodobne i że to u nas już, mili państwo, staje się, no, właściwie faktem, ponieważ okazuje się, że energia wiatrowa już nie jest, jak ktoś powiedział, mądry, nie jest już obietnicą, jest faktem.
4: Tak, to Biznes Alert właśnie zamieścił taki piękny artykuł pod tytułem Polska energetyka wiatrowa przestała być obietnicą i to oznacza, że poziom zaangażowania w budowę farm wiatrowych na Bałtyku przekroczył już poziom taki, że to jest bardzo istotny element polskiej energetyki.
2: To kto tam przekroczył ten Rubikon kiedyś? On się nazywał Juliusz Cezar, tak?
4: Tak. I można przekroczyć, właśnie to jest bardzo dobre porównanie, bo jak przekroczymy, to później może mieć trudności z powrotem od tego, jeżeli polikwidujemy kopalnie, które ostatnio było w paru wywiadach, o tym była mowa. No i niestety Bełchatów, również Kozienice, wszystko to, te elektrownie mogą być zagrożone.
3: No ja patrzę na to o krok do przodu. Co to znaczy? To znaczy, my dopiero zaczynamy budować te wiatraki. I naprawdę, jeżeli to dzisiaj dobrze pomyślimy, to nie wpadniemy w straszne pułapki. Wielokrotnie powtarzam, amerykańską.
2: Panie profesorze, jest tak, że tutaj dużo młodych ludzi myśli i mówi to, co myśli, i to są dodatkowo rozsądne rzeczy, ale tak rzadko one są wprowadzane w życie, niestety, tylko są wprowadzane zupełnie inne rzeczy w życie wprowadzane.
3: No niestety tak. Dlaczego tak się dzieje z wiatrakami? No bo one, powiem kolokwialnie, jadą na tej polityce klimatycznej, na tej wizji lęku społeczeństw, że planeta płonie i tak dalej. Najpiękniej to zobaczyłem niedawno, przyglądając się Normandii, północna Francja. Piękne krajobrazy, tylko że już tak zastawione wiatrakami, że ekolodzy mówią, żeby tego nie budować więcej.
2: Bo ja też przekroczyli granicę, bo ja jechałem Belgia, Francja, Niemcy. I po prostu co chwila takie, już nie mówiąc o tych właśnie, o tej Walii, tak? Ale po prostu tych wiatraków po prostu co nie miarę, to właśnie sobie doszedłem do wniosku, że oni już teraz mają ten przesyt i dlatego z tej miłości do Rzeczpospolitej to nam oddają te turbiny.
3: Dopiero jak wybudowali cały las, to się zorientowali, że budowa każdego następnego służy tylko po to, żeby w czasie, kiedy wieje wiatr, żeby ten wiatrak nie pracował. To jest naprawdę paranoiczna sytuacja. Każdy zasób ma swoją głębokość. Każdy zasób się wyczerpuje. Wiatr
2: również.
3: Ale to również.
2: Jest strasznie opłacalne, przypomnijmy.
3: Tak, bo to jest ciągle dofinansowane.
2: I on nie pracuje, to i tak mu płacą.
4: Te różnicowe.
2: Wiatrakowi, tak. To znaczy nie samemu wiatrakowi, właśnie tylko temu komuś, kto
4: 500 złotych
2: ten wiatrak, ma w kieszeni.
4: Ale właśnie tak. Dlatego tak są budowane w takim szybkim tempie, ponieważ ta ustawa 500 megawattogodzin, złotych za megawattogodzinę obowiązuje w tych kontraktach różnicowych dla tych wiatraków i mogą się martwić, że może za jakiś czas to się zmieni, więc trzeba jak najszybciej wybudować, żeby te pieniądze złapać.
2: Ale to jest sposób na inwestycje. Każdy z nas, na przykład kupimy sobie po wiatraku i będziemy mieli dochód stały. Lepszy od ZUS-u.
4: No nie. To może być nieopłacalne, dlatego spółki państwowe się ze Skarbu Państwa zajmują się głównie tymi wiatrakami. Ale jeszcze wracając do tego tempa, który tutaj prezes wspomniał, że te pomysły profesor mówił pomysły dalej. I to można ostatnio, jak mieliśmy audycję, możliwość wysłuchania Klubu Przyjaciół Ziem Rzadkich, to tam właśnie było takie dobre myślenie, że powinniśmy poprawić, a może ETS likwidować, a może budować elektrownie atomowe, może coś tam, węglowe, może tłumaczyć ludziom, wyjaśniać, wszystko tak powolutku, langsam wytłumaczenie, jak to jest. Natomiast jak się wejdzie na jakiekolwiek konferencje, które co tydzień się odbywają w tej chwili, fotowoltaiki, ciepłownictwa, forum energii, transformacja, to tam po prostu jest takie tempo, tam się robi, tak jak tutaj z tym wiatrakami. To oni nie mówią, że będziemy rozważać. Tam po prostu codziennie, co tydzień wbijany jest jeden monopal o wadze 1000 ton. Tam oni nie gadają, tylko robią. Więc to jest słuszna uwaga, że to mówienie o tym, że powinno być lepiej, to jest fajne, tylko nic z tego nie wynika.
2: I coraz jest gorzej.
4: Gorzej. I może właśnie, ja bym tu jeszcze poruszał, profesor się na tym powinien dobrze znać, budowę elektrowni w Choczewie. Teraz specustawa będzie opóźniana, prawda? Więc jak ta budowa ma tam szansę się sfinalizować? Znaczy, w sensie realistycznym. Nie tam wishful thinking, jak tak sobie tutaj
2: rozmawiamy. Myślenie życzeniowe. To ja zanim tłumaczę pana wiceprezesa.
3: Zanim zmienimy temat na energetykę jądrową, to jeszcze raz o energetyce wiatrowej. Naprawdę wszędzie tam, gdzie doszło do przeinwestowania, nagle ludzie rozumieją, że przeinwestowane to jest. I nagle rozumieją, że kolejny wiatrak będzie tylko po to stał, żeby poprzedni wiatrak nie mógł już pracować, a ten również. Nigdzie nie ma żadnego hamulca postawionego. A my jesteśmy na szczęście zacofani, tak? Nie jesteśmy przeinwestowani w wiatrakach. I to, że te parę wiatraków...
2: Jeszcze nie,
3: tak, ale przy tym prawie, przy tych planach, które ogłasza PSE, nie tylko PSE, wszyscy, którzy ogłaszają związani z tym przemysłem, to przeinwestowanie będzie makabryczne. I dlatego mówię, że jest na to czas i odpowiednie ustawodawstwo, to prawem trzeba zablokować, żeby broń Boże nie przeinwestować w energetykę wiatrową na morzu i na lądzie.
4: No tak, tylko że w tej chwili nasze ustawodawstwo preferuje jak najbardziej. Natomiast inwestowanie w wiatraki to jest jedna sprawa, natomiast ono nie jest związane tylko z inwestowaniem w wiatraki czy fotowoltaikę, która w tej chwili w Polsce już znacznie przekracza moc maksymalną zużywaną, natomiast zapotrzebowania w kraju. Natomiast to towarzyszy nie tylko inwestycje, ale również antyinwestycje w kopalnie i energetykę węglową stabilną. Nie mówiąc o atomowej, dlatego jak nawiązałem do tej atomowej, czy mamy szansę, bo wszyscy tak liczymy na to, że jak wreszcie powstanie ta elektrownia w Bełchatowie, przepraszam, w Choczewie, a może i w Bełchatowie, druga ewentualnie, że to nam coś pomoże. Ten 1 gigawat może nam pomoże ustabilizować zasilanie w prąd w kraju, kiedy nie będzie stabilnych źródeł. Także to, że są budowane, to niech się budują, ale dlaczego są likwidowane pozostałe? I dlatego to moje pytanie, co, panie profesorze, co z tą Choczewę? Będzie to Choczewo, czy nie będzie?
3: A to ja nie jestem żadna wróżka. Ja tylko widzę, że...
2: Wygląda pan profesor.
3: Wygląda, tak? Nie. To, co widzę, to ciągle, że tak powiem, mętną wodę, w której
2: decydenci ciągle chcą... są umowy jakieś podpisywane.
3: I ciągle chcą jeszcze bardziej tą wodę zamącić. Bo w mętnej wodzie różne złe interesy można robić. I to oczywiście bardzo niepokoi. Natomiast jeszcze raz, budowa, inwestycja w Choczewie weszła w stan wydawania nie pojedynczych miliardów, dziesiątków miliardów złotych. I tu należy się skupić na tym, żeby jak najlepiej ją wybudować. Dlaczego? Dlatego, że każda decyzja, która porzuci tą budowę, no spowoduje niepowetowane straty w każdym wymiarze. Natomiast jeżeli będziemy ją kontynuować rozsądnie, to jest szansa na odniesienie pozytywnego, powiedzmy, wyniku, o sukcesie
4: trudno powiedzieć. Ale chodzi mi o to, że jeżeli umowa miała być podpisana z wykonawcą, z Bechtel, z tym konsorcjum Bechtel-Westinghouse w grudniu, w tej chwili już jest mowa o tym, że będzie koniec tego roku, a negocjacje się nie zakończyły. Z tego, co się tak doczytałem, tak mądrej takiej uwagi, że nawet jak się zakończą negocjacje, powiedzmy w lipcu czy sierpniu, to do podpisania umowy jest jeszcze co najmniej pół roku ze względu na jakieś dodatkowe ustalenia, które muszą wystąpić.
2: Ale może to lepiej przyciągnąć do nowych wyborów, bo może troszkę rozsądniejsi, bo już nie będzie na przykład ministra Motyki.
3: No tak. No,
4: ale to, no właśnie, to, ta specustawa jeszcze.
2: Spróbujmy tak, że tak
4: i powiem. I to jest dobra myśl.
2: Te umowy, że tak powiem, bo ja tutaj taki mam cytat o umowach i ja chciałem te właśnie, bo te umowy, o których pan profesor wspominał, które są cały czas podpisywane, a, tak jak albo jakieś aneksy do aneksów i aneksy i jeszcze poprawki i jeszcze kolejne umowy, ale jest coś takiego, taki cytat z Don Quixota, który a propos umów w ogóle, to jest taka metafora związana z małżeństwem, bo to też jest umowa, prawda, małżeństwo i tutaj taki jest cytat bardzo, że tak powiem, moim zdaniem adekwatny. On jest dość długi, ale dosyć taki, że tak powiem, sycący. Żona prawowita nie jest towarem, który raz kupiony można oddać, wymienić lub odstąpić. Małżeństwo, czyli umowa, jest to zdarzenie nieodwracalne. Trwa tak długo jak życie. Jest to pętla, którą gdy raz włożysz na szyję, węzeł gordyjski się zamienia, ani go nie można, póki nożyce śmierci go nie przetną, przerwać. No, i właśnie, to mądre umowy potrzebne nam są.
4: Żeby ich dotrzymywać wtedy. Tak. Ale tak. Na przykład w tej w Choczewie, przepraszam, że wpadnę, no tamta droga jest ciągle zamknięta. 1430G. Znak stoi zakazu. No i teraz...
2: To z minister, z panią profesor Buk, bo rozmawialiśmy na ten temat.
4: Tak, tak,
2: ona miała zainterweniować, czy nie? W tej kwestii? Nie.
4: No jeżeli...
2: W każdym razie oburzyła się,
4: jeżeli
2: tak?
4: Dyrektor Polskiej tej Elektrowni Jądrowej nie potrafi tam zainterweniować, no to już nikt inny nie może chyba. No ja już nie wiem, kto może tam to zmienić. Także suma summarum. Teraz tak. Jeżeli nie będzie set ustawy, to jest 2 lata opóźnienia. Już mamy rok, to już mamy 3, tak? To pytanie, jakie mamy tak... Tak, no, pi razy drzwi, jakie mamy szanse, no. Czy to w ogóle zanim nie zlikwidujemy pozostałych elektrowni, bo się okaże, że na przykład elektrownia atomowa ruszy tam z 10-letnim opóźnieniem i będzie jedyną elektrownią stabilną, bo już nie będzie, będą tylko wiatraki. To nas nie uratuje wtedy. Nie mówiąc już o pieniądzach, których możemy nie mieć.
2: Ale może wybudujemy tę elektrownię jądrową i wtedy Niemcy będą nam zabierać tę energię. Tak sobie pomyślałem, bo oni no. Pozamykali te wszystkie jądrowe, tak, ale już się, że tak powiem, zorientowali. Nawet ten cały prezydent Niemiec, tak, czy kanclerz powiedział, że on już żałuje tego.
3: Tak, tak, tak.
2: Bardzo żałuje, że on się bije w piersi, ale już się nie da tego odkręcić.
4: No właśnie, otóż to, że się nie da.
2: Ja nie wiem, czy się... No,
3: ale nie, tak, tak zostały wyłączone, że się nie da odkręcić. Jeszcze raz podkreślam, że Japończycy po Fukushimie tak wyłączali swoje elektrownie, że się daje z powrotem uruchomić. Także to...
4: A Brytyjczycy...
3: To pozostało wyłączone... Dlatego, że był wielki biznes Rosja-Niemcy na gazie i trzeba było wybić
2: tak
3: energetykę jądrową.
2: Nie było powrotu, ale z tą pętlą.
4: Tak, z tą energią, żeby do Niemiec czy z Niemiec, to jest dobry bardzo pomysł, ponieważ my mamy połączenie stałoprądowe ze Szwecją, skąd importujemy z szwedzkiej elektrowni atomowej 500 MW cały czas, więc możemy to przepuścić przez Choczewo i będzie wychodziło jako... nasza.
2: To może uratujemy Europę?
3: No może uratujemy. Znaczy,
2: całą.
3: Wracając do rozmowy sprzed tygodnia. Zagadnienie jest o charakterze podstawowym. To znaczy, jedna koncepcja mówi, żeby zmienić w ogóle w Polsce prawo, rewolucję zrobić, a druga mówi, żeby po prostu każda taka wielka inwestycja była budowana za pomocą specustawy. I wydaje się, ja jestem przekonany, że ta druga metoda jest jedyną sensowną dla projektów, które już zostały wdrożone. Wdrażają się.
4: Ale specustawy jeszcze nie mamy.
3: Dobrze, ale tej specustawy nie ma, dlatego że ona jest bardzo długa i szeroka. Natomiast te aspekty, które w niej są zawarte, dotyczące no, tego, żeby nie było takich opóźnień, no nie są dyskusyjne. I tu obawy, że w tej części ta ustawa nie zostanie przyjęta przez Sejm, prezydenta i tak dalej, wydaje się, że są bardzo mało prawdopodobne.
4: Marko, musi to wejść.
3: To, że kolejna taka specustawa będzie, nowelizacja będzie jej potrzebna, również. No to, co oczywiście niepokoi, to że na grzbiecie takich specustaw no, próbuje się doczepiać jakieś inne inwestycje.
4: I no właśnie, jeśli LGBT coś i wtedy prezydent może nie podpisać, bo to łączy. No, coś, no, może... coś takiego i potem
3: może
4: się okaże, że, no bo taki jest ustawa o zmianie ustaw i tam wchodzi 50 rozmaitych modyfikacji. Prezydent nie ma wyjścia, bo jest od asasa do lasa i ma obowiązek.
3: Nie, no istnieje możliwość dywersji zawsze,
2: panie profesorze, ja złapałem pana profesora Ludwika Pieńkowskiego na niekonsekwencji. W zeszłym tygodniu, pamiętam, żeśmy, jak żeśmy rozmawiali, to pan profesor jednak wyraził taką myśl, że ta mętna woda to w pewnym sensie może lepsza niż te właśnie takie super, że tak powiem, nowe pomysły i tak dalej, i takie czyszczenie.
4: Dopracowane.
2: Z tej mętności różnych przepisów niespójnych i tak dalej, jednak ludzie sobie dają radę, Polacy sobie dają radę.
3: Znaczy, przepraszam, obserwacja jest taka, że widzimy mętno wody. To, tak. I teraz pytanie jest, jak z tej mętnej wody wyjść? Jedna rzecz to jest taka, w jakiej wybudowano w Polsce bardzo dużo rzeczy w ciągu ostatnich 20 lat.
2: Pomimo tej mętnej wody.
3: Tak, tych zarzutów, że korupcja taka, że nieuczciwość, że oszukani podwykonawcy. To wszystko było i to wszystko boli. Ja nie chcę tutaj nikogo usprawiedliwiać, ani nie chcę rozrzeszać. Ale mosty się budowały, drogi się budowały i tak dalej.
4: W Warszawie to akurat teraz burzy się wiadukty i prawej przejścia.
2: Ale mam most rowerowy, niech patrzy.
4: To jest
3: no i teraz pytanie. Mamy taką sytuację, jaką mamy. Chcemy wybudować elektrownię jądrową. No to znaczy się, skoro tam to się dało wybudować, to elektrownię jądrową też, wody, też się da wybudować. Będą koszty, będą. Będzie trudno, będzie. No ale ponieważ ta inwestycja ma tak duży rozmiar, to ona pobudza też wyobraźnię, że może, słuchajcie państwo, to jest najwyższy czas, żebyśmy przefiltrowali tą mętną wodę, żeby było ogólnie, nie tylko w energetyce jądrowej lepiej, ale żeby wszędzie było lepiej. No, na takie hasło zawsze mile odpowiedzieć, tak, zgadzam się. Ale to jest trochę tak, jak z tymi wszystkimi lewicowymi ideami, które trafiają na podatny grunt młodzieży, studentów. Wszystkie uniwersytetki na świecie są lewicowe. Dlaczego? Dlatego, że no, któż nie chce mieć czystej wody, czystego powietrza? No ale popatrzmy realnie, jaka jest sytuacja w Polsce dzisiaj. Jeszcze to byłoby sens, kiedy byłaby po prostu rządząca większość konstytucyjna. Tak wielką zmianę sprawnie trzeba przeprowadzić, bo jak to będziemy robić powoli, no to będzie olbrzymi bałagan prawny i już wtedy naprawdę się nic nie da wybudować. Więc jeżeli mamy siłę do stworzenia większości konstytucyjnej, która by coś takiego... Po wyborach nie będzie większości konstytucyjnej.
4: No to trudna sprawa.
3: To w tym momencie no nie ma możliwości do wprowadzania jakiejkolwiek rewolucji.
2: A może to jednak silniejszy, jeszcze bardziej system prezydencki, dekrety i tak dalej.
3: To musi być zgoda narodowa, nie system prezydencki, możliwość zmiany konstytucji w sposób demokratyczny, zgodny ze wszystkimi realiami. Czyli musi wyłonić się większość, która naprawdę by chciała wprowadzić zmiany. A nie prawo rozumieć tak, jak my rozumiemy.
4: Mówił jeden z...
2: No, ale właśnie... to troszkę pan tutaj takie science fiction tutaj.
3: No, to, a nie, ja nie mówię... znaczy, to ja mówię dlatego jestem przeciwko temu scenariuszowi. Ja mówię, słuchajcie, mamy tą mętną wodę, trudno. Niejedną rzecz udało nam się wybudować mimo tych wszystkich przeszkód. To i elektrownię jądrową też wybudujmy. To nie jest czas na to, żeby wielką rewolucję...
4: No właśnie, bo to profesor Piotrowski, to jest doradca również prezydenta w tej Radzie Konstytucyjnej, mówił, że trzeba zacząć od tego, żeby ją stosować, bo nie ma jak jej zmienić. Ale jeszcze nawiązując do tego mącenia wody, albo powiedzmy jakby jeszcze realnego spojrzenia, to elektrownia Żarnowiec, która powstawała nad jeziorem Żarnowieckim, miała posiadać 4 reaktory. Natomiast możliwości chłodzenia były tylko dla jednego reaktora i w zasadzie było tam niemożliwe, żeby ona powstała. Ja też słyszałem takie zagrożenie, że w Choczewie też istnieje zagrożenie, że ta budowa może mieć bardzo duże trudności z chłodzeniem i może to opóźnić. Ja myślę, że to nie uniemożliwi, ale opóźni znacznie podróżę. To rzeczywiście tam może być problem.
3: Nie, tam nie ma.
4: Ilości wody
3: po ostatnich rozstrzygnięciach projektowych nie ma. Ten problem został rozwiązany.

0: Decyzji było dużo i nie ma co wracać po podjęciu decyzji. No naprawdę zasada 3D najpierw.
1: Nie, no dobrze,
0: dyskusja,
1: znaczy
0: potem
1: jest,
0: decyzja.
1: Tak. I nie zabraknie tam.
0: Nie zabraknie, bo wody w Bałtyku nie zabraknie.
1: Chodzi o, powiedzmy, sztormy czy coś tam, że nie, to płytko i
0: trzeba
1: tak dalej,
0: pamiętać.
1: No. Natomiast 30 metrów tam jest.
0: Jaka to jest, jaka to jest technologia?
1: Metrów.
0: Technologia jest taka, że ten rurociąg, to nie jest rurociąg, tylko to jest drążony tarczą do drążenia metra.
2: No dobrze, ale to także może to jest rura. Wejść ten rurociąg
1: 6 metrów średnicy
2: z Nord Stream 2, który ruszy.
0: Nie. No jeżeli byśmy pociągnęli parę kilometrów dalej, to to nie, to raczej nie.
1: Znaczy no pod w tym, ten BWRX w Kanadzie też jest chłodzony wodą i tam jest chyba 3 metrowej średnicy.
0: Nie jest nic chłodzony, to jest to zupełnie...
2: Ten
1: jest BWRX tam, nie był
2: taki
1: tam.
2: Ważny strategicznie, że szok. No. No, w ogóle.
0: Natomiast
2: tutaj wiatraki, tu rury, tutaj...
1: Niesłychane ilości wody trzeba przetłoczyć. To jest po prostu się w głowie mieścić. Co najmniej 50 metrów sześciennych na sekundę na jeden reaktor.
0: No ale to...
1: Da się tak zrobić, powiem, tak? Normalnie.
0: Tak działa energetyka jądrowa, no to nic nie
1: No w Fukushimie oni mieli morze głębokie w pobliżu, zupełnie
0: tak, no co innego jest oczywiście wbudować na skalistym wybrzeżu. Wtedy jest tanie to chłodzenie, a co innego na piaszczystej plaży. Wtedy jest droższe to chłodzenie, ale... Ale to nie, te koszty nie zabijają projektu.
1: Nie poddajemy się, będziemy
2: mamy
1: jeden wybudujemy.
2: Mamy ziemi, więc to chodzi.
0: A to chociaż to zyskujemy, tak.
2: No. Zyskujemy, my jesteśmy do przodu.
1: Ale a propos właśnie tych trzęsień ziemi. Jak czytałem ten artykuł na temat tych pali, to się okazuje, że to jest niezwykle wbijanie, jest niezwykle głośne i no, po prostu powoduje takie wstrząsy, bo to jest przez normalny kafar, który tutaj wbija ten pal, monopal o masie 1000 ton i tam jakaś specjalna technologia, żeby tych ryb nie pozabijać, czy tam cokolwiek żyje w okolicy, to po prostu ogłuchnie albo po prostu padnie. Także to może wywołać trzęsienie ziemi.
2: Takie nauszniki dla
1: tak, ryb, owijają te, to miejsce wbija jakimiś bąbelkami, owijają.
0: Dzieci
1: tak,
0: i ryby głosu jest. Nie mają.
1: Tak? Tak, ale to jest jakiś problem, że w niektórych jakby godzinach można to robić, bo inaczej to po prostu jest no, szaleństwo jakieś hałasowe. Jakieś wibracje rozchodzące.
2: Ale ryby to tak z tymi zegarkami, to nie za pan brat.
1: No oni podobno słuchają, czy płyną te rybki. Jak nie płynie, nic jest
2: no,
1: cisza w wodzie,
2: mówią,
1: to wtedy
2: słuchają, tak?
1: Tak. Znaczy, akustycznie sprawdzają, czy ryby są. Jeżeli nie dają głosu, no to trudno się je
0: to,
1: obruszy.
0: Co niepokojące jest natomiast w energetyce jądrowej, to rozwój polskiego programu energetyki jądrowej i umowy o rozmawianie o drugiej, budowie drugiej elektrowni jądrowej. Otóż proszę Państwa, w momencie, kiedy mamy podjętą decyzję inwestycyjną na budowę AP1000, 3 sztuk w Choczewie, podjęcie dzisiaj decyzji na budowę drugiej elektrowni w jakiejkolwiek technologii zawsze będzie błędem. Dlatego, jeżeli podejmiemy decyzję, że to nie będzie, że to będzie też AP1000, no to znaczy się, że mamy pełne zaufanie do tej technologii, bo z tego pada pytanie, dlaczego wcześniej tego nie zrobiliśmy, to byśmy wynegocjowali dużo tańszy kontrakt. Dobrze, no to drugi scenariusz. Podejmiemy decyzję, że to będzie budowa elektrowni w jakiejś innej technologii. No to w tym momencie podcinamy skrzydła absolutnie wszystkim zaangażowanym w budowę elektrowni w Choczewie. Zupełnie niepotrzebną przeszkodę dajemy.
1: Nie, no najpierw trzeba się teraz skoncentrować, żeby ją wybudować pierwszą, a
0: dobrze,
1: drugiej
0: teraz oczywiście można mówić i należy mówić o budowie drugiej elektrowni jądrowej, można mówić o technologii, jaka ma być tam zastosowana, ale nie wolno wybrać, nie wolno wskazać jednej. Można wskazać i należy wskazać no, krótką listę, która i tak jest znana, bo tych projektów dojrzałych na tyle, żeby inwestować jest niedużo. Natomiast nie wolno dopuścić do tego, żeby padł wybór technologii. I te wszystkie doniesienia, że ktoś tam się uśmiechnął we Francji, że ktoś robi ładne zdjęcie w Kanadzie, a ktoś inny pojechał do Japonii, czy Korei, czy w Stanach Zjednoczonych, tylko
2: delegacja
0: i wyłącznie w Stanach 150, tak? A Macron, prawda, też mówi, że jest zainteresowany, tak? No. Nie, to wszystko jest, to wszystko szkodzi.
2: Ja pamiętam.
0: Tu musimy być bardzo ostrożni i jasno wymagać od rządzących. Nie wolno podjąć decyzji o wyborze technologii, dopóki nie będziemy wiedzieli, czy AP1000 się nadaje, czy się nie nadaje. Oczywiście, że...
2: A kto podejmie tą decyzję?
0: Rząd. Rząd po tym...
2: Czyli generalnie de facto właściwie wszystko podejmuje tak. Donald Tusk.
1: W tej chwili tak.
0: No w tej chwili premierem jest Donald Tusk, tak. Ale przecież
2: może
0: rząd jest rządem.
2: Z ciałem doradczym w postaci motyki.
1: Vice versa, tak. No w każdym razie trzeba wziąć pod uwagę, że mówienie o drugiej elektrowni ma sens taki psychiatryczny. Dlatego, że

0: Dlatego, że jeżeli pierwsza nie powstała, no poza tym ona ma mieć, no, na początku będzie 1 gigawat, a my potrzebujemy 10-15 gigawatów. No więc dlatego trzeba mieć perspektywę taką mentalną, że no będzie kolejna, że po prostu będzie fajnie. I dlatego mówisz o tej drugiej. Tam ja nie sądzę, żeby jakąkolwiek można było podjąć decyzję. Skoncentrujmy się nad tymi przeszkodami, które powstają przy budowie pierwszej. Nie. Znak zakazu wjazdu, tam ciężarówek, opóźnienie.
1: Nie, no droga ma słabą nośność. Nie, wróćmy do tego, co to znaczy jedna budowa. Początkowy plan za czasów, kiedy ministrem był minister Naimski, mówił o budowie od razu dwóch elektrowni, no, z sześcioma AP1000.
0: Tak,
1: od razu była mowa o dwóch elektrowniach z reaktorami
2: AP. To był dobry pomysł czy zły?
1: Ja nie wiem, czy był on dobry czy zły. On jest nieaktualny. Ale to że, mówi, co tak, czyli mówienie o dwóch elektrowniach...
2: A ile tempore, jak to się mówi, tak, w zamierzchłych czasach tak, nie
1: było,
2: ma tego.
1: Tak, i to, że w polskiej gospodarce potrzeba 10 gigawatów w energetyce jądrowej, ta liczba jest dobrze umotywowana i mało kto się jej sprzeciwia. 10 gigawatów plus minus 2. A jeden oczywiście nic nie ratuje. Wobec tego wtedy mówiono kilka lat temu o budowie dwóch elektrowni, więc dzisiaj też jest naturalne, że mówimy o budowie dwóch elektrowni. Dlaczego wtedy podjęto decyzję, że z Amerykanami zawieramy kontrakt tylko na budowę jednej? No dlatego, że nie jesteśmy pewni, czy ten AP1000 jest najlepszym wyborem. Godzimy się, że będzie wobec tego jednostkowo drożej, ale mniejsze ryzyko ponosimy, no, że nie od razu sześć reaktorów.
2: Nie, bo to ja pamiętam.
1: To jest taką, prosty taką rachunek.
2: Opowieść o moim takim, o takiej mojej cioci i wujku, i on ten na działce, on budował karmniki, ale ciągle mówił tak, to ja wybuduję karmnik dla sikorek, tak? Ale za drugiego dnia powiedział, no to ja jeszcze wybuduję taki karmnik dla wiewiórek, nie? I właściwie w końcu żadnego tego nie wybudował karmnika, tylko ciągle gadał o tych różnych karmnikach dla różnych zwierzątek i on ciągle miał nowe pomysły, ale w końcu nie wziął tego młotka, nie zbudował.
0: Nie ruszył karmnika. Do dzieła.
2: Ja tak myślę, że trzeba by może tak zdroworozsądkowo wziąć się, skoncentrować na jednym, zrobić to i później zrobić drugi.
1: Dokładnie. Tak o podjęto decyzję.
0: I żeby to się robiło. Żeby to się robiło. Nie tak jak wiatraki, które wzdłuż powstają jak grzyby po deszczu, tylko że tam znak, tu rok, dwa, trzy, kolejne. No, po prostu nie widać tego progresu, jak to się teraz mówi ładnie.
1: To, że te technologie nie są dojrzałe, nie są popularne, nie leżą na półce, to najlepiej widać też w ostatniej wypowiedzi prezesa Fąfary, który Orlen zaangażował w ciągu ostatnich 5 lat około miliarda złotych w jeden jedyny projekt, którego nigdzie jeszcze nie wybudowano. Pierwsza inwestycja jest prowadzona w Kanadzie, Beverix 300, a Orlen zainwestował, to wydał już na to mniej więcej miliard złotych.
0: Ale co oni zrobili z tego miliardem właściwie?
1: Jak to, ani nie kupili grama własności intelektualnej projektu, ani nie...
0: To co się stało z tymi pieniędzmi?
1: Z tymi pieniędzmi jest tylko olbrzymi front robót do budowy od razu floty kilkunastu co najmniej reaktorów.
0: Ale budują w kraju jakieś powstają?
1: We Włocławku ma być stalowy.
0: Ale jest plan budowy tam?
1: No realizowany, jakieś kolejne etapy są robione. Wszystkie są nakierowane tylko na flotę tego Beverix 300 i po wydaniu miliarda nagle słyszymy, z osłupieniem wysłuchałem wczoraj słów prezesa Fąfary, który cytuję, stwierdził, nadal jesteśmy zmuszeni przez umowę zawartą z partnerem, czyli z Sołowowem, do tego, że możemy realizować tylko projekt SMR na reaktorze Beverix 300. Znaczy on jest zmuszony? To wiadomo, że ten projekt, jego konkurencyjność najprawdopodobniej w mojej ocenie jest dużo mniejsza niż porównywalnych innych projektów.
0: Znaczy, wniosek jest z tego taki, że po się
1: po pięciu latach się,
0: jeszcze będzie opóźnienie, że nie zbudują
1: żadnej elektrowni.
0: Nie
1: chodzi o opóźnienie, tu chodzi o to o zły wybór. To znaczy,
0: no tak, czyli
1: przyznał wprost, że 5 lat temu postawienie na jednego konia, akurat na Beverix 300, nie miało żadnego merytorycznego uzasadnienia.
0: No właśnie, czyli innymi słowy, odsuwa się ta inwestycja w niebyt.
1: Ale ta inwestycja, inwestycja odsuwa w niebyt.
0: No
1: chodzi
0: nie,
1: o to, że...
0: tak, będą się najpierw kłócić i nie te firmy, czy Orlen,
1: Syntosem. Ale kłócić, nie można wybudować czegoś, czego nie ma. I wydawać na to miliard złotych.
2: Można.
1: Można. Właśnie, skoro zrobiono, to można.
2: Nie można. Wszystko
0: ale
2: można.
0: W międzyczasie spółka JSW, która wydobywa węgiel, jest głównie tym, przepaliła 10 miliardów.